0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Przygotowane przez resort zdrowia projekty ustaw dotyczące zmian w ochronie zdrowia mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu rządu. Prezydent ma niebawem ponownie skierować do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prawie 12 milionów podróżnych to rekordowe półrocze dla warszawskiego lotniska Chopina. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Mają to być projekty, do przygotowania których premier Donald Tusk zobligował minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Resort przygotował dwa projekty ustaw, m.in. o jawności umów z NFZ-em oraz limicie 240 zł brutto za godzinę dla lekarzy. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
2: Rządowe projekty przejdą później przez debaty i głosowanie sejmowe, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Pani minister przygotowała konkretne rozwiązania. Na końcu tego procesu legislacyjnego jest oczywiście potrzebny podpis pana prezydenta.
2: Czy jest na to szansa? Pytam doradcę prezydenta Szymona Stachowiaka.
4: Ten system trzeba uzdrowić i oczekujemy tutaj pracy ponad wszelkimi podziałami.
2: Prezydencki doradca przypomina, że Karol Nawrocki podpisał już ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, co ma pozwolić na lepsze zbieranie danych na ten temat.
4: O ile zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej, o tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości.
2: A Krzysztof Cieciura z PiSu mówi, że jego klub najprawdopodobniej poprze propozycję dotyczącą górnego limitu wynagrodzeń lekarzy.
5: Zobaczymy, co z tym Ministerstwo Zdrowia zrobi. Mam nadzieję, że będą odważne propozycje.
2: Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Nie będzie naszej zgody na proponowane przez prezydenta referendum, oświadczyła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jej zdaniem celem Karola Nawrockiego jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Przypomnę, jak zapowiadał wcześniej szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker, prezydent Karol Nawrocki ponownie w najbliższych dniach złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek prezydenta w tej sprawie został odrzucony w maju. Nawrocki zapowiedział wówczas, że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem. W pierwszym wniosku o zarządzenie referendum prezydent postulował, by odbyło się ono 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani i pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To rekordowe półrocze dla warszawskiego lotniska Chopina. Port obsłużył prawie 12 milionów pasażerów, to ponad 7% więcej niż rok temu. Te liczby oznaczają duże wyzwanie dla pracowników i podróżnych, szczególnie w sprawnej kontroli bezpieczeństwa. Samolot na nas nie poczeka, a codziennie zdarza się, że ktoś nie wsiada na swoją podróż, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
6: Zalecamy, żeby odprawiać się online, jeśli jest taka możliwość, i zalecamy, żeby być co najmniej te 2 godziny przed planowaną godziną rejsu. Na koniec czerwca odprawiliśmy prawie 12 milionów pasażerów. Podobną liczbę odprawiliśmy 10 lat temu, ale w ciągu całego roku.
1: W tym roku z lotniska Chopina pasażerowie najczęściej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Rzymu. My siedzimy nad tym czasami kilka dni, a ona kilka minut. Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga nam planować m.in. wakacyjne podróże. A o czym pamiętać przy organizacji takiej podróży? Teraz Bartosz Kądziołka.
7: Dla części z nas to dobre rozwiązanie, mówi ekspert od AI z Uniwersytetu Łódzkiego Dominik Skowroński.
8: Jeśli ktoś ma 5 dzieci i bardzo nie lubi planować podróży, bo nie ma na to zwyczajnie czasu, to sztuczna inteligencja jest bardzo wygodną alternatywą.
7: Ale trzeba pamiętać, żeby weryfikować informacje i nie podawać danych osobowych czy informacji wrażliwych.
8: Są wykorzystywane do dalszego trenowania modeli. W związku z tym, jak planujemy wycieczkę, warto pamiętać o tym, żeby danych wrażliwych, danych osobowych swoich w sztuczną inteligencję nie wkładać, nie podawać.
7: Ważne jest też to, żeby korzystając z AI nie odbierać sobie przyjemności z podróżowania i odpoczynku, robiąc na siłę wszystko, co proponuje, i żeby nie patrzeć za dużo w telefon. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: To jest audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o soli, którą nazywano białym złotem, o soli, która no, dziś kosztuje w sklepie kilka złotych za kilogram, wydaje się być czymś oczywistym, banalnym, dostępnym no, wszędzie, ale przez większą część historii ludzkości była takim surowcem strategicznym, od którego zależało przechowywanie żywności, handel, dochody, a

0: nawet rozwój miast. Są z nami dzisiaj dr Joanna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Oraz Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani i Państwu.
0: Pani doktor, zacznę od Pani. Spójrzmy na sól z takiego naukowego punktu widzenia. Jak Pani patrzy na sól, to co Pani w zasadzie widzi?
1: Mówiąc sól, mamy na myśli zapewne minerał, którego powszechną nazwą jest sól kuchenna. Ona tworzy minerał, który znany jest bardzo specjalistycznie jako halit. Ona tworzy skały monomineralne znane jako sole kamienne. I tutaj mogłabym przytoczyć cechy tego minerału, potocznie znanego jako sól, bardziej jako właśnie sól kuchenna czy też halit. I jest to minerał krystalizujący w układzie regularnym, mający stosunkowo niską twardość, oszacujemy ją jako 2-2,5 w skali Mohsa. Stosunkowo niską gęstość, około 2,2 grama na centymetr sześcienny, mające doskonałą łupliwość, taką idealną kostkową w trzech kierunkach, potrafiący być zupełnie przezroczysty, potrafiący być zabarwiony na białawo, szarawo, zielonkawo, czerwonawo, niebieskawo. Natomiast dla nas jest ważne to, że ma słony smak, co jest cechą charakterystyczną. No i to nie jest takie znów oczywiste, bo są minerały, które mają inny smak. To są inne sole, tak zwane sole potasowo-magnezowe, które są na przykład cierpkie, gorzkie, bardzo nieprzyjemne w smaku, ale to dzięki temu też możemy je rozpoznać. No i też sól jest higroskopijna, ona pochłania wodę, przynajmniej tak możemy powiedzieć kolokwialnie, jest łatwo rozpuszczalna w wodzie. I te ostatnie cechy sprawiają, że ona jest właśnie dość wyjątkowym minerałem, bo spełnia pewną funkcję, mianowicie ta higroskopijność. Ona sprawia, że sól jest nam niezbędna do tego, żebyśmy, co było miało znaczenie w przeszłości, konserwowała żywność, szczególnie mięso. I to jest ta cecha unikatowa.
0: Proszę jeszcze nam powiedzieć, jak pani bierze do ręki kryształ soli, to ile milionów lat historii pani w ręce trzyma? W zasadzie każdy z nas, ile milionów lat w historii trzymamy?
1: No to zależy, jaką sól weźmiemy do ręki. Ja rozumiem, że tutaj, jeżeli mówimy o polskich solach, to zależy, czy pojedziemy do Wieliczki i będziemy oglądać korytarze tamtejszej kopalni soli, to oglądamy tak naprawdę osad morski, który ma około 12-13 milionów lat. I to wcale nie jest dużo, ponieważ jeżeli sobie pojedziemy do Kłodawy, to zobaczymy tam osad morski, w tej chwili tworzący taką zwartą, twardą skałę, który ma między około 260 milionów lat.
0: Ogrom, 260 milionów lat. No i zaraz oddamy głos właśnie panu prezesowi, który trzyma pieczę nad tymi milionami lat soli. Ale proszę jeszcze nam powiedzieć, Polska jest krajem bogatym w sól. Powiedziała pani o Wieliczce, o Kłodawie. Jak wyglądamy, jeśli patrzymy tutaj na inne kraje, na Europę, na świat?
1: Oj, tu możemy być spokojni. Polska jest krajem, który jest przebogaty w sól i spokojnie możemy spać. Tych soli mamy na paręnaście, kilkadziesiąt tysięcy lat. Co najmniej na tyle.
0: Soli nam nie zabraknie.
1: Nie zabraknie.
0: Panie prezesie, czy pan czuje ciężar tych 260 milionów lat, którymi pan zarządza, jeśli chodzi o sól?
2: To zaznaczę, akurat mam przyjemność właśnie pracować w kopalni, która w Polsce wydobywa najstarszą sól, czyli sól z okresu Permu, złoże cekrztyńskie, czyli epoka Permu, okres cekrztynu. Średnia to jest około 240 milionów lat. Okres, kiedy powstało te złoże, to są złoża ewaporacyjne, czyli oczywiście powstały w prosty sposób, czyli było morze, może, znaczy oczywiście pod względem klimatu się osuszyło, no i zostały w ten sposób pokłady soli. No taki, tak można, żeby to mieć obrazowo, to na dzień dzisiejszy, bo to gro osób odwiedza Morze Martwe i to jest taki przykład, jak wysychają morza na bieżąco i jak zagęszcza się to morze i, te, i ten właśnie pierwiastki, które są zawarte w wodzie morskiej, się po prostu no, zaczynają kumulować. I w ten sposób właśnie powstały złoża soli. Złoże soli kłodawskie, bo to nie jest takie jednorodne, że tutaj tylko występuje sól ta kamienna, kuchenna, o której, którą użytkujemy. Oczywiście w takim złożu po wyschnięciu morza, bo jak mówimy, sól, woda morska jest zasolona. To tak się, to jest w skrócie, ona jest mineralizowana. Tam są różne minerały, oczywiście nie tylko sól, nie tylko chlor, sód i tak dalej. Dlatego w złożu kłodawskim poza solą kamienną również występują cenne sole potasowe, które zawierają głównie potas i magnez, ale też oczywiście wapń, siarczany i tak dalej. Dlatego do takich podstawowych minerałów, które występują, żeby tutaj zobrazować, jak to, co na początku pani doktor Jonna mówiła, jakie jest bogactwo soli ogólnie, to w złożu kłodawskim występują w takich ilościach dosyć znaczących poza złożem soli, to oczywiście również karnalipy, kizeryty, polihalipy, w małych ilościach ragłanity, kainity i tak dalej. Także tych soli jest różnych dużo. Oczywiście gospodarze stosowania ma przede wszystkim sól kamienna, czyli sól, czyli chlorek sodu, zwany jako minerał halitem. I my w Kłodawie no, skupiamy się przede wszystkim na wydobyciu właśnie tej soli kamiennej, która ma wszechstronne zastosowanie. To zastosowanie kiedyś było bardzo ważne, stosowanie właśnie dla człowieka, czyli głównie konserwacja żywności, bezpośrednie spożycie, wartości smakowe. Dzisiaj przede wszystkim sól używana jest w przemyśle. Rynek soli spożywczej to jest niewielki procent światowego udziału w wydobyciu produkcji, wydobyciu soli.
0: Panie prezesie, tu robimy mały średnik, bo to jest bardzo ciekawy temat, do którego wrócimy po informacjach Radia Tok FM, ale jeszcze chciałam teraz pana zapytać, bo mówimy tutaj właśnie o tych kilkuset milionów lat soli, o tym wyschniętym morzu i tak dalej, i tak dalej. Na jakim poziomie wy wydobywacie sól i czy taki, no nie wiem, obraz górnika z kilofem, on odbiega od rzeczywistości, tak się wydobywa sól, czy jednak zupełnie nie?
2: No tak się wydobywało. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tak się sól wydobywała. Tak sól wydobywano. No oczywiście te historyczne kopalnie Bochnie, Wieliczka najbardziej w swoich, na tych trasach zabytkowych pokazują ten proces, który przez kilkaset lat się odbywał. No w prosty właśnie sposób, czyli od ręczna praca. Kłodawę, można powiedzieć, że nie będę mówił, jak to się wszystko zmieniło. Dzisiaj to wygląda najkrócej mówiąc. Kłodawa wydobyła, głównym poziomem jest poziom 750, ale złoże soli to występuje...
0: 750 metrów, tak?
2: Metrów pod ziemią, mhm. Tak. Natomiast to złoże w Kłodawie to jest złoże wysadowe. W Polsce jest kilkanaście wysadów soli, bo złoża te mioceńskie, południowe, czyli Bochnia, Wieliczka, to są złoża pokładowe, ewentualnie na soczewkowe, natomiast tutaj jest to wysad solny, czyli taki wielki, wielki grzyb solny, który wyrasta z głębin ziemi, z głębokości kilku kilometrów pod powierzchnię ziemi i kłodawski wysad jest to największy w Polsce wysad. Są jeszcze wysady głównie na Kujawach, Pomorzu, również tu częściowo Wielkopolsce. Kilka jest zagospodarowanych, inne czekają na swój czas. I dzisiejsza technologia wydobycia soli to jest to system komorowo-filarowy, czyli sól chodnikami, czyli chodnik rzekiewero przekopy, to chodniki no, o przekroju kilku metrów wysokości, szerokości. To się w Kłodawie akurat urabia się mafeją wybuchowym, czyli tak, wierci się wiertnicą otwory strzałowe, załaduje się materiał wybuchowy, później się odstrzeli, no i oczywiście ładowarki takie kołowe, wozy odstawcze, to odstawiają w rejon do wozów kopalnianych, tam przenośnikami, czy bezpośrednio, później szybę do góry, takim jest w szybie, jest taka skrzynia, czyli skip to się nazywa, wydobywana powierzchnia, no i tutaj już ta sól, w sposób, sól kamienna, którą my wydobywamy i produkujemy, ona nie jest niczym wzbogacana, ona jest po prostu kruszczona, mielona do odpowiednich granulacji, no i w sposób, czy to luzem, czy w odpowiednich pakowaniach, wysyłana do konkretnych klientów z różnym przeznaczeniem.
0: Za chwilę po informacjach Radia Tok FM będziemy wyjaśniać te różnice i podobieństwa w soli kamiennej, soli himalajskiej, soli morskiej. Będziemy zastanawiać się, co tutaj jest czym i czy to wszystko to jest po prostu sól. Będę pytać też o różowy kolor soli, będę pytać o antyzbrylacze, o jod, więc te wszystkie bardzo ciekawe tematy na nas czekają. Zostańcie Państwo z nami, a są z nami dzisiaj dr Joanna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa, a rozmawiamy właśnie o soli. Patrycja Wana, dzień dobry, to jest wciąż audycja Wiesz, co jesz? Dzień dobry raz jeszcze. Doktor Joanna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest z nami oraz pan Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa. Opowiedzieliśmy trochę o tej długiej przeszłości, o powstawaniu soli, o tej przeszłości, która sięga 260 milionów lat. No a teraz sprawdzamy to, co mamy na półkach w sklepach i żebyśmy wiedzieli, co jemy, odwołując się do nazwy naszej audycji. Sól morska, sól kamienna, sól himalajska. O co chodzi z tymi wszystkimi rodzajami soli? Jakie są podobieństwa, jakie są różnice? Pani doktor, może zaczniemy od pani, a później oddamy głos panu Andrzejowi jeszcze.
1: No tak, jest takie bardzo duże zamieszanie. Ja zawsze się uśmiecham, jak ktoś mnie pyta, jaka jest różnica między solą morską a solą kamienną. Sól kamienna to po prostu nie dzisiejsza sól morska. To jest osad morski, bardzo często morski, tylko że który osiągnął dużą miąższość, no i jest w stanie kopalnym, czyli nie eksploatujemy z powierzchni, ponieważ tworzy się dzisiaj, tylko to są odsady, które właśnie mają kilkanaście tysięcy, kilkanaście milionów, kilkadziesiąt albo kilkaset milionów lat. Także sól kamienna to jest po prostu osad morski, osad solny, no tylko że mający w stanie kopalnym, mający no ileś tam lat.
0: Czyli to jest to samo, tylko po prostu różni się wiekiem, tak? Sól morska, sól kamienna.
1: No, sól morska to jest taka, która jest zbierana współcześnie z powierzchni panwi solnych, z powierzchni jakichś jezior, solnisk. To jest współczesny osad, to jest sól morska. Tak, a sól kamienna to też sól morska, no tylko że tworząca miąższe pokłady o swoim wieku.
0: Ale czy jest jakaś, nie wiem, różnica, że jedna jest lepsza, druga gorsza, bo jedna ma więcej czegoś tam, a druga ma mniej czegoś? Czy to bardziej są różnice związane z w ogóle z położeniem geograficznym i to, w jaki sposób formowały się te zasoby, czy jednak jest jakaś różnica związana właśnie z wiekiem tej soli?
1: Generalnie sól kamienna to jest przede wszystkim chlorek sodu, natomiast zawiera dodatkowe składniki, na przykład części nierozpuszczalne. Jeżeli Państwo sobie zrobicie taki prywatny eksperyment, weźmiecie szklankę wody i wsypiecie taką kopiastą łyżeczkę soli waszej, którą kupiliście w sklepie, przy czym dobrze by było, gdyby to nie była tak zwana sól ważona, i przy czym mówię, że chciałam to zwrócić na ortografię, czego nie widać w słuchowisku radiowym, ważona przez RZ, to znaczy taka gotowana, odparowana w tym sensie, no to jeżeli Państwo weźmiecie sól taką kamienną, czy też tak zwaną himalajską, czy też tutaj którąś z soli polskich, to dobrze mieszając zobaczycie, że na dnie jest trochę, nie wszystko się rozpuści. To jest tak zwana część nierozpuszczalna. No to na przykład okaże się, że tutaj sole nasze cekszczyńskie, o których przede wszystkim mówimy, będą zawierały takie drobne kryształki anhydrytu. Proszę się nie martwić, to naturalne. Absolutnie jest to zupełnie nieszkodliwy materiał, to jest siarczan wapnia. Natomiast na przykład, gdy będziemy brali Sakon Sól Himalajską, to może się okazać, że w tej części rozpuszczalnej znajdziemy trochę kwarcu, ziarenek kwarcu, trochę płytek hematytowych. Także one tą częścią nierozpuszczalną będą się różniły. Mogą być delikatne różnice, jeżeli chodzi o zawartość różnego rodzaju pierwiastków, ponieważ, tak jak powiedziałam, to jest osad morski, on zawiera wszystkie minerały, wszystkie, może nie tyle minerały, wszystkie pierwiastki przede wszystkim, które występują w morzach, wszechoceanie. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy takie delikatne różnice między na przykład wodami morskimi, gdzieś tutaj w Bałtyku, gdzieś w Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym, czy wybrzeży Zatoki Meksykańskiej, no bo tam różnego rodzaju rzeki dopływają, to jednak ten osad, który jest zrzucany z lądu, on się troszeczkę różni od innych wybrzeży. Tak, są delikatne różnice, które przy okazji w tym składzie chemicznym są dostrzegalne. Tylko proszę zwrócić uwagę, ile jemy tej soli. To powinniśmy jeść około takiej łyżeczki stołowej, takiej do herbaty, łyżeczki tej soli. To jest około 5-6 gram. Natomiast jeżeli sobie zobaczymy na skład, na etykietę i zaczniemy analizować skład chemiczny, to są ten skład pierwiastkowy, jest podawany na ogół w miligramach na kilogram. Czyli jeżeli tam się pojawią się jakieś wartości, no to sobie proszę wyobrazić, że będzie taka wartość, jeżeli zjemy kilogram soli, co będzie dla nas zabójcze.
0: No tak. Sól himalajska to jest, rozumiem, ta sól, która po prostu jest w tamtym regionie, tak?
1: Tak, to jest też sól kamienna, no i tutaj trzeba uważać na to nazewnictwo, ponieważ to jest najprawdopodobniej sól pochodząca z Pakistanu, która tak naprawdę no, mało ma wspólnego z Himalajami. I jak ktoś mnie pyta, dlaczego, to jak się uśmiecham, jeżeli słyszę sól himalajska, to proszę sobie wyobrazić, że moglibyśmy nazwać sól z Wieliczki solą tatrzańską. To jest mniej więcej takie relacje odległościowe i powiedziałabym genetyczne. Także nie, no sól himalajska tutaj wydaje mi się, że nie jest to właściwa nazwa. Właściwą nazwą powinna być tak naprawdę, to jest pasmo gór słonych. Tak się to w języku polskim w tłumaczeniu nazywa, to pasmo górskie. No i ono jest oddalone o kilkadziesiąt kilometrów tak naprawdę u podnóża Himalajów.
0: No nie mówiąc już o tym, ile energii pochłania sprowadzenie jej do Polski, więc może lepiej zwrócić uwagę na te nasze bardzo bogate zasoby. Ostatnie pytanie, już oddaję głos panu prezesowi. Wyczułam w pani głosie, że sól ważona to co? To raczej niekoniecznie? Raczej nie?
1: Nie o to chodzi. Sól ważona to jest chyba taka jedna z takich najprostszych soli, jeżeli mówimy tutaj o historii pozyskiwania tego surowca na ziemiach polskich, ponieważ historia Wieliczki zaczęła się od tego, że właśnie w tym regionie miały miejsce wypływy takich słonych jeziorek, słonych źródełek, które były zbierane te wody, a następnie nasi przodkowie odparowywali je w różnego rodzaju naczyniach, parownicach, pewnie mogli się świetnie wypowiedzieć archeolodzy w tej materii. Natomiast sól ważona ma swoje zalety. Ja tutaj jeszcze mam tutaj wspomnienia z zeszłego roku, czy nawet nie z zeszłego roku, sprzed kilkunastu miesięcy, gdzie byłam w Ciechocinku, gdzie jest właśnie w taki bardzo tradycyjny sposób zbierana sól, zagęszczana na tężniach, zbierana do takich wielkich kadzi i właśnie też taką trochę tradycyjną metodą ta sól jest pozyskiwana, te kadzi są podgrzewane, kryształy soli strącają się na powierzchnię, one sobie pływają. Pracownicy je takimi specjalnymi, no coś na kształt grabiami zbierają, a następnie pakują i sprzedają. Także ta sól ważona to też taka bardzo tradycyjna metoda Polsce pozyskiwania soli kuchennej. Zresztą do tej pory, jeżeli dobrze pamiętam, we Bieliczce zbierana jest solanka, odpompowywana na powierzchnię, częściowo idzie na tężnię, tamtejszą tężnię, ale też z tego co wiem, zagęszczana, odparowywana i można kupić sól wielicką, ale nie tę taką kruszoną, tak jak ma to miejsce w Kłodawie, natomiast jest pozyskiwana właśnie z solanki. Ale to jest jednak taka dość współczesna sól. To nie jest ta taka, która ma oryginalnie te 12 milionów lat. To jest współcześnie pozyskana sól, ale no, z solanki, która pochodzi z soli od tych 12 milionów lat.
0: No tak. Panie prezesie, ta kopalnia soli w Kłodawie, no to jest największy producent soli kamiennej, jedyny w kraju producent naturalnej soli magnezowo-potasowej, jak piszecie na waszej stronie internetowej, jedyny w Europie producent naturalnej soli różowej. I pytanie, skąd bierze się ten różowy kolor? I słuchamy.
2: Tak, jeśli chodzi o właśnie sól produkowaną w Kłodawie, no i faktycznie jesteśmy producentem soli kamiennej. Tutaj, jak pani doktor Joanna powiedziała, może tak bardzo delikatnie te różnice, ja bym to powiedział tak krótko, a żeby było takie jasne. Sól ważona, morska i sól kamienna. Sól kamienna, czyli kłodawska i himalajska, które tu też wspominamy, czyli ta z Pakistanu, one są bardzo podobne w składzie chemicznym. Te sole właśnie kopalne, historyczne, bez żadnych jakichś zanieczyszczeń cywilizacji. Natomiast sól morska, skład chemiczny bardzo podobny do tych dwóch soli. Oczywiście uwzględniając te różnice tych jezior, mórz i zasolonych, natomiast niosą za sobą cały ładunek naszych cywilizacji, czyli ostatnich kilkadziesiąt lat. No tego się nie da 100% oddzielić tej soli, więc łącznie w ostatnich latach znano z cząstkami nanoplastiku się spotyka tej soli morskiej, czyli sól morska, no ja nie polecam oczywiście i on i powoli społeczeństwo chyba zaczyna docierać społeczeństwo, że sól morska, ta prawdziwa, to jest właśnie ta kopalna, a nie ta współczesna sól morska z odparowania współczesnych mórz czy jezior. Natomiast sól ważona jest to czysty chlorek sodu, bez tych właśnie dodatków, bez tych mikroelementów, w procesach chemicznych najbardziej wskazane, natomiast do spożycia, no w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o tych dla życia niezbędnych mikroelementach, makroelementach, no to raczej nie jest wskazana. Natomiast sól różowa, faktycznie w Kłodawie jedno z pól jest soli różowej, to jest z innego troszeczkę okresu niż sól biały, to są właśnie cyklotemy soli, to już jest skomplikowana rzecz, to jest najmłodsza sól różowa, ona czymś się różni od soli białej, zwiększoną zawartością tlenku żelaza. Czyli na przykład, tak jak obrazowo mówiąc, w tonie soli potrafi być w soli różowej być 20 gram żelaza, natomiast soli białej tego żelaza będzie kilka gram, jeśli chodzi o te mikroelementy. Taka jest różnica między solą różową, czyli ta sól Himalaj. I tu trzeba powiedzieć szczerze, że kilkanaście, około 20 lat temu na rynku soli spożywczej w Polsce, ale w Europie, właśnie przez tą sól importowaną z Pakistanu rozpropagowano właśnie tą sól różową. No my teraz na tym korzystamy, bo jeszcze w latach 60., jak wracając daleko w historię, sól różowa z kłodawska w ogóle nie była dopuszczona do obrotu spożywczego. Ona tylko była w przemyśle używana. Mimo, że skład chemiczny ma bardziej korzystny dla organizmu, no ale takie były czasy, kiedy się zmieniło. Dzisiaj wszyscy poszukują soli różowej, a najlepiej polskiej, kłodawskiej, co zaczynamy odczuwać w sprzedaży, że jednak jest wzrost i większe zainteresowanie, coraz większe naszą solą kamienną, a szczególnie solą różową. Ja również, ale też na ten temat będzie mówić, odnośnie soli jodowanej, czym jest ta sól jodowana?
0: To jest właśnie kolejne pytanie i super, że pan o tym powiedział. Właśnie sól jodowana, niejodowana i od razu drugie pytanie o antyzbrylaczy. Co to jest?
2: No i tutaj jest to właśnie, tutaj pani zauważyła, zacznijmy od tego antyzbrylacza nieszczęsnego. Sól my na rynku polskim, to z dostępnych soli, jedynie sól kłodawska jest bez antyzbrylacza. Dlatego ona często w torebkach jest taka twarda. No bo ona, wiadomo, sól jest natury hydroskopijna, ale wystarczy tam lekko to wstrząsnąć, puknąć i się rozbija. Natomiast pozostałe sole, czyli sól ważona i sól morska, jest antyzbylaczem, dlatego że one w tym procesie tutaj technologicznym, jak się te sole powstają, no mają zwiększoną zawartość wilgoci. Nie da się odparować 100% wody, dlatego bardzo szybko by skamieniały dosłownie na kamień, dlatego daje się antyzbylacz. Czyli, a mówiąc skrótem, nazwą antyzbrylacz, oczywiście jest na to norma, która dopuszcza w odpowiednich ilościach, ale jest to jako związek chemiczny, jest to żelazo, cjanek, potasu. Ten sam, który dodaje się do soli drogowej w ilościach tam niezbędnych, żeby sól się nie zbylała, żeby odpowiednio były drogi posypywane. Natomiast jodowanie. Dzisiaj są dopuszczone dwie formy jodowania soli, jodanem potasu i jodkiem. Od 20 jest jodan. I w ostatnich latach ten jodan zaczął być bardzo krytykowany, jeśli chodzi o, ponieważ teraz powszechnie sól jest jodowana jodanem, wszyscy producenci praktycznie. My w tym roku jako pierwsi zwróciliśmy do jodku potasu. Z jodkiem jest pewien problem, dlatego że on się szybciej ulatnia i po jakimś tam roku przechowywania soli ten jodek po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, może wyparować. Natomiast jodan jest trwały, ale za to ma, no według tam świat uczonych teraz jest podzielony, ale większość twierdzi, że jednak ten jodan jest, najkrócej mówiąc, no niezbyt zdrowy, krótko mówiąc. Dlatego wracamy do jodku, no i widzimy duże zainteresowanie właśnie na rynku tą solą. Jeśli już jodowaną ktoś chce, oczywiście staramy się sprzedawać przede wszystkim tę sól niejodowaną, głównie do przetworów, ale również na rynek soli spożywczej. Czyli, no bo nie każdy potrzebuje ten jod w takich ilościach, jak to jest zalecane przy jodowaniu soli. A jeśli już jodować, to jodkiem. I to chyba jest przyszłość jednak, czyli będzie powrót tego jodku, bo jodan jest po prostu dzisiaj źle odbierany przez potencjalnego klienta, konsumenta.
0: Robimy znów małą przerwę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy, bo jeszcze kilka pytań tutaj do Państwa mam. Rozmawiamy dzisiaj o soli, to jest audycja Wiesz co jesz, wracamy już za chwilę. Patrycja Wana, dzień dobry raz jeszcze, to jest audycja Wiesz co jesz, rozmawiamy dziś o soli. Doktor Janna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Andrzej Sadowski, prezes zarządu kopalni soli Kłodawa są z nami. No i zastanawiamy się, czy wiemy w ogóle, jeśli myślimy o soli, to czy my wiemy, co jemy i skąd ta sól pochodzi i ile ma lat i jaką sól powinniśmy wybierać do jedzenia. No i tutaj właśnie od razu takie pytanie od razu do pana prezesa, czy każda sól nadaje się do jedzenia?
2: No jeżeli nie ma jakichś zbędnych zanieczyszczeń, na przykład jeśli chodzi o sólkę kopalną, oczywiście złoże jest niejednorodne, dlatego no, sól musi mieć odpowiednią zawartość NaCl-u, czyli chlorku sodu. No trudno sprzedawać sól, która będzie miała 90% NaCl-u, czy chlorku sodu, a 10% w cudzysłowie zanieczyszczeń, ale to będą iły, to będą anhydryty w dużych ilościach, więc taka sól oczywiście nie jest sprzedawalna i się tego nie sprzedaje, również ani do przemysłu, ani do soli spożywczej, ale jeśli chodzi o taką złoża, które są dedykowane w odpowiednik badania, to jak najbardziej wystarczy zmielić tą sól. Natomiast no, te procesy powstawania soli morskiej, poważane, to mówiliśmy, też są wtedy. No te sole, sól jest, jeśli chodzi o ten proces właśnie technologiczny, dość w prosty sposób no, powstaje, można powiedzieć. Od początku produkcji, że tego urobienia do stołu jest to ten łańcuch, ta droga jest naprawdę krótka. Czyli wystarczy zmielić, przesiać, zapakować i można już podawać do spożycia.
0: To zaraz jeszcze pani doktor oddam głos, ale takie mam pytanie do pana prezesa. Gdyby jutro zabrakło soli, to czego zabrakłoby poza no, przyprawą, którą używamy codziennie w kuchni?
2: Przede wszystkim praktycznie sól ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Już raz takich bardzo istotnych rzeczy dla życia człowieka to w pierwszej kolejności przemysł farmaceutyczny. Dzisiaj nie ma te wszystkie elektrolity, kroplówki i tak dalej. Wszystko jest oparte na soli, więc tutaj jest podstawą farmaceutyki jest sól, ale poza przemysłem farmaceutycznym, czyli tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo zdrowotne, to przede wszystkim chemia. Gro zakładów chemicznych by stanęło, a sól, jak mówimy, chlorek sodu, chlor i sód. Po procesie elektrolizy z soli się powstaje łuk sodowy i chlor. No i to są wyjściowe produkty do produkcji wszelkiego rodzaju chemii, do przemysłu użytkowej plastików i wielu innych komponentów. Również przemysł kosmetyczny jak najbardziej opiera się w dużej mierze na solankach i soli, ale również przemysł dzisiaj paszowy, czyli zwierzęta. Bo tak jak my potrzebujemy dla życia sól, to nie jest, że soli, trzeba się żyć bez soli. No oczywiście może czasami za dużo jej spożywamy, ale żyć się nie da bez soli. Tak samo zwierzęta potrzebują sól. I my im dostarczamy, czasami nawet nie wszyscy wiedzą, że dzisiaj, jeśli chodzi o pasze, różne dodatki żywieniowe dla zwierząt, one są też mają, są, znaczy solą, zawartość soli, a jednocześnie bezpośrednio już na dzikie zwierzęta się wykłada sól w lasach i tak dalej, żeby też mogła zdrowo się odżywiać i zdrowo rozwijać. Także na pewno byłby paraliż gospodarek świata, gdyby nie no, nagle brakło soli.
0: Przeczytałam, że też do uzdatniania wody i do zmiękczania wody w wodociągach jest używana, to prawda?
2: No tak, no to nastąpiłoby przede wszystkim też, no wiadomo, wody są równe, ale często dość, jak to mówi się kolokwialnie, przenośnie twarde, zarastanie rur i kanalizacyjnych i tak dalej, czyli kanalizacyjnych, znaczy wodociągowych, czyli sól jest, no właśnie zmiękcza tę wodę, czyli no, gdzie nawet kiedyś to było tylko na skalę przemysłową, dzisiaj w prawie każdy dom jednorodzinny też ma jakąś własną zmiękczalnię i kupuje sól w tabletkach solnych właśnie, które to no, zmiękczają tą wodę. Jak najbardziej. No to zapobiega oczywiście zarastaniu tych naszych kranów i tak dalej. I tych wszystkich osadów, które się pojawiają na naszych urządzeniach sanitarnych.
0: Pani doktor, czy prowadzi się teraz badania nad, nie wiem, odkrywaniem nowych złóż soli w Polsce czy na świecie? Jak wygląda tutaj ten świat naukowy wokół przemysłu soli?
1: Generalnie na świecie jest dużo soli, chociażby z tej racji, że takim ogromnym rezerwuarem chlorku sodu są morza, oceany, czy generalnie wszechocean, i przez to, że właśnie sól jest pozyskiwana w tych krajach, w tych regionach, gdzie mamy klimat gorący czy suchy i mamy te właśnie różnego rodzaju przybrzeżne saliny, to nie, świat nie będzie cierpiał na niedobór soli. Czy w Polsce odkrywamy nowe złoża? Generalnie wiemy, mamy dwie takie duże formacje solne w Polsce. To jest ta wspomniana późnopermska, cesztyńska, których wiek właśnie mieści się gdzieś między 250 a 260 milionów lat. Tak mniej więcej takie mamy widełki czasowe. No i to są złoża, które zajmują naprawdę dużą część Polski. Szacujemy, że mniej więcej 2/3 Polski. No tak generalnie zajmuje ta formacja cesztyńska, późnopermska, ale też mamy na południu wspomnianą tą jąceńską formację solonośną, gdzie występują te słynne złoża w Bochni i Wieliczce. Tak, mamy bardzo dużo tej soli. Czy mamy jeszcze tak zwaną triasową formację solonośną, natomiast ta formacja, ona nie ma znaczenia gospodarczego. My wiemy, że są tam te sole, natomiast wiemy, że no ich raczej nie będziemy eksploatowali, ponieważ one mają stosunkowo małą miąższość, taka, która no, nie pozwalałaby nam na efektywną eksploatację. Natomiast czy odkrywamy nowe złoża? Raczej nie tyle odkrywamy, co staramy się uszczegółowić informacje na temat zasobów, głębokości, może bardziej dokładnie, jakiej dokładnie formie, jakie zawiera zanieczyszczenia. My bardziej idziemy w tym kierunku, żeby uszczegółowić na temat naszej złoży.
0: Czy wydobycie soli nadal się opłaca w dzisiejszych czasach i kto kupuje polską sól?
2: To znaczy tak, wydobycie soli historycznie patrząc, i nim powiem o dzisiejszych czasach, zawsze się opłacało. No przykład jest polski, jeśli chodzi o, tak może jako ciekawostkę powiem, że słynne te właśnie żupy krakowskie, czyli Wieliczka, Bochnia. Tutaj warto wspomnieć, że starszą kopalnią w Polsce jest Bochnia, nie Wieliczka.
0: Tak.
2: 1248 rok powstanie. No ci oczywiście obie kopalnie nie produkują soli, są zabytkami po prostu rozwiedzania, z tym, że jak też pani doktor Joanna wspomniała, w Wieliczce wydobywa się z utylizacji wycieków solnych produktów, wykrywa się solankę, pompuje i później około 15 tysięcy ton soli ważonej się produkuje rocznie, która oczywiście jest na rynek soli spożywczej przeznaczonej, również kosmetycznej. Natomiast opłacalność soli, no z tym ja wiadomo, jak to biznesowo, ale to co powiedziałem historycznie, kilkadziesiąt lat po powstaniu tych kopalń, można bieg później, za czasów króla Kazimierza Wielkiego, 1/3 dochodów budżetu państwa to była właśnie z tych żub krakowskich.
0: Tak.
2: Dlatego znamy tam z historii słynne zdanie, że Kazimierz zastał Polskę na drewniano, zostawił murowaną, no miał budżet. No dzisiaj może sól nie przynosi aż takich dochodów, natomiast kopalnia, no powiem tak, nigdy z jakiejś kroplówki budżetowej nie korzystała, jest na własnym rozrachunku, przynosi zyski. Oczywiście produkcji sól spożywcza, o której tutaj dzisiaj głównie mówimy, to stanowi 10 solą dla zwierząt, to jest około do 20% produkcji.
0: Czyli reszta przemysł. Tak.
2: Przemysł, no oczywiście w szerokim pojęciu przemysł i sól kamienna również przemysł, to jeszcze ważonka, to głównie sól spożywcza i przemysł, natomiast kłodawa dodatkowo jako sól kamienna drogownictwo, zimowe utrzymanie dróg.
0: Czy ta sól polska idzie właśnie głównie na rynek polski, czy są jakieś kraje, które no, kupują naszą sól, bo mają jej za mało?
2: To znaczy, czy za mało, tak, za mało ma Słowacja, Czesi, bo w ogóle w tej chwili nie mają własnej produkcji soli i Węgrzy. No Węgrzy akurat troszeczkę dalej są, więc dzisiaj nie eksportujemy na Węgry, natomiast Czechy, Słowacja, tak. Także my około 20% naszej produkcji wysyłamy na rynki zewnętrzne, ale też muszę powiedzieć, że do Polski również jest dużo soli, dość duża ilość soli importowana. Głównie soli pod kątem właśnie przemysłu, ale głównie soli drogowej. I to z takich krajów, które może będzie zdziwienie. Były czasy, że to była Ukraina, Białoruś. Dzisiaj z wiadomych względów te kierunki są zablokowane. Sól dzisiaj do Polski jest dostarczana z Egiptu, z Maroka, z Hiszpanii.
0: O proszę, nawet nie z Chin, ponieważ Chiny są największym producentem.
2: No Chiny, tak,
0: na świecie,
2: węgla, tak. Soli, wszystkiego są
0: największym. Wszystkiego, największy. To prawda.
2: Akurat sól nie jest importowana z Chin, ale właśnie z krajów tych właśnie morza, znaczy powiedzmy północnej Afryki. No tam jest tani proces pozyskiwania, wiadomo. Także to się kosztowo opłaca.
0: Jeszcze na koniec jedno pytanie do pani doktor, takie być może, które państwa zaskoczy, aczkolwiek nie będziemy się rozgadywać na ten temat, bo będziemy rozmawiać o tajemnicach i nie możemy wszystkiego ujawnić. Pani doktor, jak umawiałyśmy się na tę rozmowę, powiedziała mi, że z wydobyciem soli wiążą się też różne sekrety. Czego te sekrety głównie dotyczą?
1: My tutaj wychodzimy poza informacje dotyczące kwestii spożywczych i zastosowania tutaj kwestii spożywczych naszej soli, natomiast struktury solne, wysady solne, pokłady solne, które u nas występują w tych formacjach właśnie cechszczyńskich, no zaczynają pełnić zupełnie inną rolę i to taką strategiczną, mianowicie budujemy, czy mamy w nich kawernowe podziemne magazyny i to paliw. I tak na przykład mamy taki piękny wysad Mogilno, który jest podzielony na dwie części. Jedna produkuje solankę, a w drugim mamy ulokowane magazyny gazu. Hmm. Tak, mamy właśnie magazyny gazu na złożu Mogilno 2. Podobne magazyny, tylko że nie w wysadzie, a w pokładach soli mamy również na Pomorzu, to jest złoże Kossakowo, a także po sąsiedzku, jeżeli chodzi o Mogilno, mamy wysad Góra, gdzie mamy kawernowe magazyny takich paliw płynnych. I to jest jedno z naszych takich największych magazynów. Także zaczyna sól, złoża soli zaczynają pełnić zupełnie inną funkcję. Odchodzimy od tej takiej tradycyjnej funkcji, powiedziałabym, związanych z przemysłem i przede wszystkim tutaj przemysłem powiedzmy spożywczym, czy tam drogownictwem, takim typowym przemysłem chemicznym, a zaczynamy wchodzić w zupełnie inne funkcje, takie, powiedziałabym, strategiczne. I to jest świetny kierunek, będziemy na pewno to rozwijać, ponieważ kawernowe podziemne magazyny paliw, ale też pewnie za chwilę będziemy być może myśleli o wodorze albo nawet wręcz składowanie takich, powiedziałabym, jak to się określa, substancji problematycznych, trudnych chemicznie. Tak, można w takich kawernach magazynować. Nie będziemy, tutaj nie jesteśmy absolutnie pionierami, to znamy z różnych przykładów ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, czy z naszych sąsiadów z zachodu, gdzie tak, już takie kawerny, już takie magazyny, czy też paliw, czy też wodoru funkcjonują, czy też nawet wręcz, tak jak wspomniałam, takich bardzo, bardzo problematycznych surowców.
0: Czyli odpadów, tak.
1: Tak.
0: Radioaktywnych tak. Też?
1: Tak, również są takie również. Ja bym jeszcze chciała tutaj dodać dwie rzeczy, tak. Takie ciekawostki, bo mówiliśmy o soli himalajskiej i padło pytanie odnośnie wieku i tutaj pewnie państwa zaskoczę, że to są bardzo stare sole, które mają ponad 600 milionów lat. Także jesteśmy pod koniec prekambru. Także zawsze mnie w tej sytuacji bawi, jak oglądam jakieś sole, wiek soli. Wiedząc, jaki jest wiek soli, patrzę na termin przydatności tej soli, widzę rok, dwa, a ja naście, kilkadziesiąt, kilkaset milionów lat. I może jeszcze też chciałam nawiązać, taka ciekawostka do pierwszych zdań pani redaktor, kiedy była mowa o tym, jak Sól wpłynęła właśnie na rozwój cywilizacji. Chciałam powiedzieć również, że jeżeli chodzi o Żupy Wielickie, to były chody z tych Żup Wielickich, zasilały również Akademię Krakowską, w związku z tym to właśnie dochody, to właśnie fundusze pochodzące z sprzedaży soli z Żup Wielickich, no posunęły naszą naukę do przodu, ponieważ właśnie ona finansowała Akademię Krakowską, dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
0: Na dzisiaj musimy już niestety kończyć, ale Państwo sami słyszycie, że to jest bardzo ciekawy temat i moglibyśmy jeszcze o nim długo rozmawiać. Bardzo dziękuję Wam za dziś. Andrzej Sadowski, prezes zarządu Kopalni Soli Kłodawa, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo również.
0: I doktor Joanna Jaworska z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie, było mi bardzo miło Państwa spotkać.
0: To była audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat, również bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: jeszcze, że obrońcy tytułu Argentyńczycy grali ponad pół godziny w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do stowarzyszeń, które powstały w ramach partii, mają do czwartku czas na decyzję, czy wybierają członkostwo w partii, czy w stowarzyszeniu. Ultimatum w tej sprawie dał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. O czym więcej opowie teraz Maciej Kluczka.
1: I już w PiS-ie widać dwie grupy tych, którzy składają oświadczenie, jak na przykład poseł Grzegorz Woźniak.
2: Nie będę działał w żadnej stowarzyszenia. Partia musi być monolitem, musi być jednością.
1: I tych, którzy nie dość, że ze stowarzyszeń nie zamierzają występować, ale je rozwijać. Krzysztof Szczucki w TOK FM zapowiedział, że organizowane przez Stowarzyszenie Morawieckiego spotkanie przy grillu odbędzie się.
3: Odbędzie się. Odbędzie się 31 lipca. Miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: Michał Nieznański z Konfederacji twierdzi, że w PiS dojdzie do rozłamu.
4: Ja obserwując Mateusza Morawieckiego, jego poczynania przynajmniej od pół roku ostatnio, to widzę, że on jest mentalnie poza PiS-em.
1: Maciej Kluczka, TOK FM.
0: We wtorek rząd ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Mają to być projekty, do przygotowania których premier Donald Tusk zobligował minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Resort zdrowia przygotował dwa projekty ustaw, m.in. o jawności umów z NFZ-em oraz limicie 240 zł brutto za godzinę dla lekarzy. Rządowe projekty przejdą później przez debatę i głosowanie sejmowe, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
5: Pani minister przygotowała konkretne rozwiązania. Na końcu tego procesu legislacyjnego jest oczywiście potrzebny podpis pana prezydenta.
0: Prezydencki doradca Szymon Stachowiak przypomina, że prezydent podpisał już ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, co pozwoli na lepsze zbieranie danych na ten temat.
6: O ile zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej, o tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości.
0: A szefowa resortu zdrowia powiedziała, że poza projektami ustaw resort przygotował też pakiet czterech projektów rozporządzeń. Dotyczą m.in. harmonogramu czasu pracy medyków i zbierania danych przez NFZ, przyspieszenia pełnego wdrożenia centralnej rejestracji i uruchomienia nowego rozwiązania e-kolejki. Norweska policja poinformowała, że według śledczych przyczyną pożaru w mieście Drammen na południu kraju był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon. Pogorzelisko odwiedził następca tronu Norwegii, książę Hakon. Straż pożarna poinformowała, że ogień nie zagraża już kolejnym budynkom. Ostrzegła, że na pogorzelisku utrzymuje się jednak wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych i szybko objął gęsto zabudowane osiedle oraz pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów, na którym znajdowało się 100 domów i mieszkań. Według kierujących akcją gaśniczą był to największy pożar zabudowy mieszkaniowej w Norwegii od końca II wojny światowej. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia przygotowuje się do budowy sieci instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Po nowelizacji ustawy metropolitalnej zyskała kompetencje do bycia inwestorem w tym zakresie. Zdaniem przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii Leszka Pietraszka, nowe kompetencje pozwolą na zbudowanie jednej dużej bądź kilku mniejszych spalarni śmieci.
7: Ja chciałbym, żeby powstała może nie jakakolwiek, ale taka instalacja, która już odpowie przynajmniej na zapotrzebowanie części gmin i wydaje mi się, że większa szansa moim zdaniem jest na to, że zrobimy kilka mniejszych spalarni niż jedną dużą, no choćby z uwagi na lokalizację.
0: Nowelizacja ustawy o metropolii podpisana przez prezydenta wchodzi w życie 31 lipca. Poszerza ona znacząco kompetencje tego związku 41 miast i gmin. Warto dodać, że ustawa otworzyła Pomorzu drogę do utworzenia podobnego związku. Chodzi o obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Dzień dobry, Agata Szczęśniak. To jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń. I ze mną i z Państwem są pani Magdalena Millert, architektka, urbanistka, autorka książki Dla kogo jest miasto i być może znana Państwu z jednej z platform społecznościowych, gdzie występuje pod nazwą Paing. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
9: I pan profesor Piotr Szukalski, demograf i gerontolog społeczny, profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Witam państwa.
9: Starzenie się społeczeństwa to jest coś, co słyszymy bardzo często, trochę w takim trybie straszenia nas, ale ja mam takie wrażenie, że to jest coś na bardzo, bardzo dużym poziomie ogólności nam powtarzane. Kryzys demograficzny, będziemy się starzeć, będzie więcej osób starszych, a mniej młodych.

0: Młodszych, ale nie jestem przekonana, czy wyciągamy jako społeczeństwo oraz czy nasi rządzący wyciągają jakieś konkretne wnioski z takich tez i takich przewidywań. I właśnie o tym dzisiaj chciałam porozmawiać, ale nie tylko w trybie straszenia, ale też mam nadzieję, że, no, że pojawi się tutaj w Państwa wypowiedziach kilka rzeczy, które pozwolą nam się jakoś przygotować i optymistyczniej spojrzeć w przyszłość. Ale chciałam zacząć właśnie od tego pytania o patrzenie w przyszłość. Jak Państwo słyszą, to tę tezę o starzeniu się społeczeństwa i patrzą, no, tak kierują wzrok na za te 10-20 lat, to co konkretnie Państwo widzicie? Jak to się przekłada na jakieś takie konkrety, na przykład w mieście? Pani Magdalena Millert, jako architektka, co pani widzi, słysząc o starzeniu się społeczeństwa?
1: Widzę przede wszystkim niedostosowanie przestrzeni miejskiej do tego kryzysu, który do nas nadchodzi. I widzę potencjalne miejsca do poprawy tego, zarówno w mieście, jak i można by powiedzieć w całej takiej gospodarce przestrzennej, tego jak organizowane są miasta i okolice miast. I tego, czy na przykład mamy pewne strategie do tego, żeby sobie radzić z tym, co projektujemy teraz, co będzie przestrzenią do życia w kolejnych dekadach tak naprawdę. No i myślę, że u nas jeszcze tego tak bardzo nie widać, ale jak się pojedzie do jakiegoś kraju, który faktycznie jest jakimś takim krajem starzejącym się faktycznie,
0: czyli?
1: No to się to na przykład, no nie wiem, Hiszpania jest takim krajem tak starzejącym się, to zobaczymy, że trochę inaczej wyglądają ulice, są wypełnione innymi osobami i trochę inaczej się funkcjonuje w takich miejscach. No i w porównaniu do nas, no to możemy się zastanowić, czy aby na pewno wszystko dobrze projektujemy. Czy to, co do nas nadchodzi, będzie odpowiadać nam, bo to chodzi też o to, że po prostu musimy myśleć też o nas, jak my będziemy się czuć w różnych miejscach. Czy to, aby na pewno i te nasze wybory są odpowiednie do tego, jak będziemy się zachowywać za te 20 lat.
0: To bardzo ważna jest uwaga, bo mam wrażenie, że jak słyszymy o tym kryzysie demograficznym, o starzeniu się, to trochę tak jakby chodziło o jakieś inne grupy, jakby nie chodziło o nas samych.
1: Tak, to bardzo często tak właśnie myślimy, no jednak to też dla nas jest projektowanie.
0: Panie profesorze, pan Piotr Szukalski, a pan co widzi za te 20 lat?
2: Przyznam, że zgrzytałem zębami, słuchając o kryzysie demograficznym. Przecież kiedy mówimy o starzeniu ludności, to przecież mówimy o tak naprawdę osiąganiu odwiecznego marzenia naszego gatunku. Tego, że prawie wszyscy dożywają 60-70 lat, coraz większa część 80-90. Krótko mówiąc, coś, co było zawsze tylko i wyłącznie dla naszych przodków czymś nieosiągalnym. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga, przyznam, że kiedy pani pyta się o tym, a jak z perspektywy 20 lat, mam takie mieszane uczucia, ponieważ oprócz jeszcze uniwersytetowskiego pracuję w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie właśnie zakończyliśmy 2 miesiące temu projekt Przygotowanie do starości, mówiący o tym, jak osoby na przedpolu starości, tym, którym brakuje 3, 5, maksymalnie 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak myślą o swojej przyszłości. I przyznam, że pojawiała się tam olbrzymia rozbieżność pomiędzy tym, kiedy powinno się przejść na emeryturę, a kiedy zaczyna się starość. Krótko mówiąc, nasi badani z reguły twierdzili, że starość zaczyna się mniej więcej 5 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Krótko mówiąc, oczekiwali, że dostaną stypendium rządowe, kiedy jeszcze nie będą starzy, po to, aby móc skorzystać i wykorzystać czas, którym jeszcze są w miarę silni. Ale to jest pierwsza rzecz.
0: To zaraz, ja bym się jednak tu zatrzymała, czyli czyli Polki i Polacy uważają, że starość to tak zaczyna się po 70, tak?
2: To znaczy niezupełnie. CBOS robił 3 miesiące temu, taki raport ukazał się. Wychodziło, że granica, o której zaczyna się starość, to jest 67 lat i to, co więcej, było kilka lat więcej niż 15 lat temu w takich samych badaniach. Ale na dodatek jest silna korelacja z wiekiem. Krótko mówiąc, im pytamy starszych osobników o to, kiedy jest wiek, kiedy zaczyna się starość, kiedy ten wiek starszy się zaczyna, tym, jak łatwo się domyślać,
0: bardziej przesuwamy te granice.
2: Dokładnie. I jak mówię, i nasi badani, którzy mieli... nie więcej niż 10 lat przed wiekiem emerytalnym, no już ewidentnie uznawali kilka lat różnicę wieku, znaczy różnicę wieku pomiędzy płciami, nieprawdaż, ale kilka lat po osiągnięciu wieku emerytalnego, bo przecież ja jeszcze nie jestem stary i jeszcze się nie zbliżam tak bardzo do starości. Ale chciałbym zaznaczyć, że to jest wniosek taki pochodzący z tego naszego badania, natomiast jako gerontolog 30 lat już się tym zajmujący, ja bym powiedział, że najważniejsze w perspektywie najbliższych kilkunastu lat to będzie to, że drastycznie zwiększy się liczba ludzi bardzo starych. Powojenny wyż demograficzny zaczął się w 1946 roku. Jak łatwo się domyślać, pierwszy rocznik owego powojennego wyżu właśnie osiąga 80 lat. W perspektywie 15 lat liczba 80-latków zwiększy się 80%. No cóż, niestety wraz z wiekiem wzrasta bardzo wyraźnie prawdopodobieństwo niesamodzielności, prawdopodobieństwo, jeśli już nie chodzi mi już o skrajną taką niesamodzielność, ale po prostu uzyskiwania wsparcia przy bardziej skomplikowanych czynnościach. Myć okien, najpierw myć okien na przykład, w większych zakupach, a z biegiem czasu myciu głowy czy umyciu stóp. I myślę, że to jest ten niedoceniany problem odnoszący się do najbliższych kilkunastu lat, o którym zapominamy. Ja się zgadzam oczywiście z panią Magdą, że problemem takim szerszym jest na przykład dostosowanie przestrzeni publicznej do wymagań, również i tych 70-80-latków, którzy są w miarę sprawni jak na swój wiek, ale chcąc przejść do lekarza 800-900 metrów, przejdą, o ile będą dwie ławki po drodze, po to, aby na moment odpocząć. I my zapominamy o takich drobnych udogodnieniach, które ewidentnie, już pomijając wszystko inne, sprawiają, że ci w miarę samodzielni są rzeczywiście samodzielni.
0: No dobrze, pani Magdalena Millert, a pani jako architektka, patrząc na miasto, widzi pani różne potrzeby tych osób, o których mówił przed chwilą pan profesor, osób starszych, tych, które jeszcze niekoniecznie definiują się, samo definiują się jako starsze, i tych osób bardzo starych? Co należy zrobić w mieście, żeby ono dla tych osób właśnie bardzo starych, bardzo niesamodzielnych, żeby to było miasto do życia dla nich?
1: Wydaje mi się, że ja tutaj oczywiście z panem profesorem się jak najbardziej zgadzam. Ja też opisywałam w książce właśnie fakt, że ja się moją babcią opiekuję praktycznie samodzielnie, więc tutaj też towarzyszyłam tym różnym procesom i projektowałam też w przeszłości różne przestrzenie takie dedykowane właśnie osobom starszym. No i właściwie w takim dyskursie architektonicznym nie mówi się obecnie, żeby projektować przestrzenie dla osób starszych, tylko żeby projektować aktywne starzenie się, bo to co...
0: Co to znaczy?
1: Tak, właśnie to chodzi o to, żeby jak najdłużej pozostać właśnie aktywnym, ponieważ tak naprawdę ten ruch sprawia to, że my się nie zastajemy, tak? Żeby była możliwość wyjścia z domu, właśnie przejścia, tak jak pan profesor mówił, do tego lekarza i projektowania przestrzeni tak, żeby jednak o tych własnych siłach jak najbardziej się poruszać na tyle, ile można. Ale to wymaga wyposażenia przestrzeni w różnego rodzaju udogodnienia. Wspomniane były ławki, które oczywiście są koniecznym elementem, które powinny towarzyszyć właśnie przy głównych ciągach pieszych, przy przystankach, Także przy przejściach dla pieszych, nawet nie tyle same ławki wtedy, co jakieś elementy do podtrzymywania się albo do takiego przysiadania, takie pionowe ławki, które czasami gdzieś widzimy, czasami na dworcach.
0: Przy przejściach dla pieszych, to bardzo ciekawe. Przyznam, że nie słyszałam o tym jako takim udogodnieniu.
1: Tak, ponieważ jednak przejście dla pieszych najczęściej wymaga takiej wzmożonej aktywności, to znaczy tego, że jednak mamy określony czas, kiedy te światła są, to światło jest zielone i trzeba tak aktywnie przejść, prawda? Dla nas to często nie jest jakiś problem, ale...
0: No i nie wiem, na szerokich ulicach często nawet bardzo sprawna osoba nie da rady przejść
1: no
0: na raz.
1: No właśnie. W Krakowie jest też takie charakterystyczne przejście przy Placu Inwalidów, który po prostu tam można robić badanie, widząc, kto jest z Krakowa, kto nie, bo ten, kto jest z Krakowa, przebiega, żeby zdążyć na całych światłach. Więc, ale wracając tutaj do tematu, no to właśnie, żeby sobie tak przysiąść i troszeczkę odpocząć, to jest takie miejsce właśnie, w którym można ten oddech złapać, jak się nawet czeka na te światła, bo stanie też jest jakimś aktywnym, takim aktywną czynnością, tak? I to te elementy, oprócz tego też zacienienie tych miejsc, żeby zwłaszcza teraz właśnie w lecie ta przestrzeń była zacieniona, żeby jednak nie wystawiać się na bezpośrednie działanie słońca, zwłaszcza w mieście, gdzie ta temperatura jest wyższa, bo mamy tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła, więc jest jeszcze goręcej niż pod miastem. Musimy też myśleć o różnych warunkach pogodowych i tym, że na przykład w zimie większość seniorów unika wychodzenia w ogóle z domu, ponieważ chodniki, ulice są nieodśnieżone, a jeżeli jakoś tam są odśnieżone, to na przykład te zwały śniegu są przy przejściach dla pieszych właśnie, co powoduje to, że nie możemy swobodnie przejść, musimy przekraczać takie zaspy, więc to też jest taki bardzo ważny element.
0: Och, to właśnie mówi pani o czymś, na co jakoś szczególną uwagę zwracałam w tej ostatniej zimy i co przyznam, że bardzo mocno mi ciśnienie podnosiło, jak widziałam pługi przejeżdżające przez Warszawę i zostawiające te zwały śniegu na przykład przy przystankach. Mhm. I widziałam tam stojące starsze osoby, które później próbowały jakoś przez ten śnieg przejść, żeby wejść do autobusu. No niesamowicie niekomfortowa rzecz. I mam wrażenie, że nikt o tym nie pomyślał.
1: Tak, to nagminnie właściwie to jest. Ja byłam świadkinią takiego zdarzenia też w Poznaniu na dworcu, więc jakby w tej w ogóle głównej sferze komunikacyjnej i też mi się to wydawało jakoś wyjątkowo irracjonalne, że po prostu jest to tak aż tak blokujące dostępność. Ale do tego wszystkiego jeszcze dodałabym oczywiście wyposażenie bloków w jakąkolwiek infrastrukturę, która pomaga wychodzić z domu, bo bardzo dużo osób jest tak zwanymi więźniami czwartego piętra. To nie musi być oczywiście czwarte piętro, to może być pierwsze, jak moja babcia mieszka w typowym bloku z lat 70., który po prostu nie ma windy. I to powodowało, że jak jej się ograniczała ta mobilność, to schody były główną barierą. Fachowo mówi się o barierach architektonicznych i schody czy wysokie krawężniki to są główne bariery architektoniczne. I brak wyposażenia bloków w windy albo w jakiekolwiek inne rozwiązania.
0: Bo... A jakie to mogą być inne rozwiązania? Bo windy to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. A co jeszcze?
1: Tak. Są też takie, powiedzmy, mniej spektakularne rzeczy, jak na przykład stawianie takich krzesełek albo formowanie poręczy w taką... Ciężko to opisać, nie pokazując obrazka, ale powiedzmy, że istnieje takie rozwiązanie, które pozwala uformować tak poręcz, żeby ona była w jakimś tam sposób siedziskiem. Natomiast to jest bardziej takie designerskie rozwiązanie, ale w wielu, wielu blokach właśnie takich, nie wiem, z wielkiej płyty Spotyka się takie rozwiązanie, że jest składane krzesełko, które jest przymocowane na półpiętrze, które umożliwia po prostu odpoczynek. I o wiele łatwiej jest wyjść połowę schodów i sobie odpocząć, niż całość. To oczywiście nie jest idealne rozwiązanie, ale w ramach tego właśnie aktywnego starzenia, zachęcania do wychodzenia z domu, zachęcania do pokonania tej połowy schodów, to jest bardzo dużo dla osób, które potrzebują właśnie sobie troszeczkę odpocząć na półpiętrze.
2: Ja, jeśli mogę dodać
0: tak,
2: tutaj,
0: właśnie zastanawiam się, sprawę, czy coś panu podnosi ciśnienie, czy odwrotnie coś pan chce rozwijać?
2: Nie, to wspomniała pani o dawnych blokach i pamiętajmy, w całym Polsce mamy bloki z lat 70, wieżowce z lat 70, 80 z windą, które dalej są pułapką. Ja sam znam przypadek osoby poruszającej się na wózku, która mając windę w wieżowcu nie była w stanie tego wieżowca opuścić bez pomocy innych, bo winda zaczynała się na półpiętrze. Tych 7-8 schodków, które trzeba było pokonać, żeby dojść do windy, było już wystarczającym utrudnieniem.
1: Mm-hmm. Tu też jeszcze są bardzo często schody na wejściu do bloku i tak samo to bardzo często jest tą barierą. I ja chciałam tylko podkreślić, że oczywiście dla osób, które się poruszają na wózkach, no to nie powinno być żadnej tutaj bariery. To jest oczywista sprawa. Natomiast dla osób, które jednak się jeszcze jakoś poruszają o siłach samych siebie, tak, no to, to te kilka schodków jeszcze jakoś tam w stanie jest tą pokonać. I chciałabym jeszcze tylko jedną rzecz dodać o wyposażeniu miasta w toalety publiczne albo dostępne toalety w przestrzeniach różnych komercyjnych, bo to też jest bardzo ważny czynnik, jak zarówno dla osób starszych, jak i młodych rodziców, tak naprawdę tworzymy sobie takie mapy mentalne, jak przejść z miejsca A do B, żeby w razie czego mieć jakąś toaletę w pobliżu.
2: I tu chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, my w ogóle zapominamy o tym, że 15% pań po 70, kilka procent mężczyzn ma problemy z nieotrzymaniem moczu. Jak pokazuje cały szereg badań, oznacza to, że albo mamy do czynienia z niewychodzeniem, albo z wychodzeniem w takim przypadku, że bardzo ogranicza się spożycie napojów wcześniej, co oczywiście zaburza całą gospodarkę taką wodną w ramach organizmu, prowadząc do szeregu zaburzeń. Właśnie brak toalet jest czymś, co dla mnie jest naprawdę powodem do wstydu w przypadku naszych wielkich miast. Podkreślam, bo tutaj można byłoby oczekiwać, że XXI wiek już naprawdę się pojawił.
0: No, to akurat w Warszawie budowa publicznej toalety została skompromitowana, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, w Parku Skaryszewskim pojawiła się toaleta, na którą miasto wydało 600 tysięcy złotych. No i była wielka awantura wokół tego i no nie wiem, czy to nie jest coś, co zamknęło drogę do budowy kolejnych publicznych toalet, bo no, taki wielki wydatek pewnie niepotrzebny.
1: To ja może się odniosę tutaj, że akurat parki są dość skomplikowaną przestrzenią, bo musimy pamiętać o tym, że taką toaletę to nie jest tylko koszt jakby budowy jej, tak? Tylko na przykład przyłączenia, doprowadzenia tych instalacji, dostosowania, no tak naprawdę zbudowania od zera takiego przybytku. A pamiętać należy też, że Warszawa miała przez wiele, wiele lat całą sieć toalet i skutecznie się ich pozbywała na przestrzeni lat. I wydaje mi się, że jakoś o tym się nie mówi, w sensie nie mówi się o tym, że pozbywaliśmy się tych miejsc, tylko mówi się właśnie o pojedynczych wydatkach, które pewnie są duże, ale są te koszty też wynikają z lokalizacji. O wiele taniej jest zrobić, udostępnić na przykład toalety w urzędach, tak, niż zrobić toalety od zera w miejscu, które nie jest w ogóle skanalizowane, podłączone do sieci w żaden sposób. Więc to trzeba mieć na uwadze. I dorzuciłabym jeszcze do do tematu toalet również temat komfortek, czyli toalet, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, takim, żeby właśnie można na przykład było przewinąć takie osoby. Tego dalej jest bardzo mało w Polsce. Są różne fundacje, które działają na rzecz tego typu miejsc, ale jednak ja bym tutaj optowała, żeby tych miejsc było jeszcze więcej.
0: Z tymi toaletami jedną uwagę dodam do toalet publicznych. Wydaje mi się, że one po prostu nabrały złej sławy przez ostatnie lata, bo że brudne, zaniedbane, że osoby w kryzysie bezdomności z nich korzystają i po prostu zamknąć, zlikwidować. Chcemy miejsc sterylnych i najlepiej niedostępnych publicznie.
2: Natomiast jeśli mogę, kilkukrotnie prowadziłem warsztaty dla samorządowców z mniejszych ośrodków, nie z wielkich czy dużych miast, miast powiatowych co najwyżej. Zawsze staram się podkreślić, że w swojej pracy powinni po pierwsze kontaktować się z klientami, czyli w tym przypadku seniorami, i zawsze podkreślam wagę dwóch właśnie rzeczy. Po pierwsze, sporządzenie listy dostępnych na terenie miasta dla wszystkich toalet, które są w urzędach, bibliotekach, szkołach, o ile są oczywiście, jest możliwość wejścia, bo to zależy od polityki szkoły. Druga rzecz, robienia warsztatów wśród seniorów wskazujących na to, w których miejscach niezbędne są ławki, bo to bardzo często są miejsca, w których mamy do czynienia z rozchodzeniem się ciągów komunikacyjnych. I to są miejsca, w których bardzo często ci starsi ludzie stoją ze znajomymi, chcieliby pogadać, ale jak masz torbę w jednej ręce z 4 kilogramami i masz 70, to się już nie da 10 minut stać w jednym miejscu. Gdyby była ławka, to przynajmniej w miesiącach ciepłych posiedziałbyś, pogadałbyś te 10-15 dodatkowych minut, a tak to idziesz. To są te dwa elementy, chcę podkreślić, które są relatywnie tanie, sporządzenie listu dostępnych toalet to jest bezkosztowe, nieprawdaż, koszt udostępnienia informacji gdzieś na stronie, czy powiedzmy w postaci 1000 kartek ksero. A druga rzecz, oczywiście te ławki łączą się z pewnymi kosztami, ale pamiętajmy, mówimy o czymś, co nie tylko sprawia, że ludzie trochę odpoczywają, ale przede wszystkim zaspokajają wielką potrzebę, o której my nie bardzo często zapominamy, mianowicie kontakt z innym człowiekiem. Zapominamy, jak często osamotnienie jest zjawiskiem dominującym czy dojmującym wśród najstarszych naszych rodaków.
0: Panie profesorze, a pan wspomniał o tym, że rozmawia pan z samorządowcami z mniejszych miejscowości. W ogóle wydaje mi się trochę rewolucyjne w Polsce powiedzenie porozmawiajcie z tymi, dla których pracujecie. Jakoś bardzo często nasi samorządowcy o tym zapominają i coś tam planują i projektują.
2: A to wie pani, to jest naprawdę proste rozwiązanie. Sporządź, ściągnij sobie z Google Maps mapę swojej miejscowości na takiej siatce ulic, zgromadź 40-50 seniorów, pójdź z reguły, każde miasto powiatowe ma uniwersytet trzeciego wieku, zaproponuj, aby po zajęciach, które mają, zostali przez chwilę w mniejszych grupkach, rozdaj mapki, zastanówcie się, gdzie, jak gdzieś idziecie ze swoimi znajomymi, gdzie najczęściej pojawia się problem. Pogadałbym z tobą, gdybym była ławka. Nieprawdaż? I z reguły okazuje się, że tych kilkanaście, kilkadziesiąt niekiedy miejsc jest pokazywanych błyskawicznie. A pamiętajmy, ci tak naprawdę samorządowcy, w wielu przypadkach, ja mam wrażenie, czekają na pewne pomysły. No pamiętajcie państwo, kasy trochę jest jeszcze wciąż dzięki matce Unii do wydania na cele szeroko pojęte społeczne. Tylko trzeba mieć pomysły, które ułatwią ludziom życie.
0: No to proszę państwa, tu zwracam się do słuchaczek, słuchaczy. Jest pomysł, już kilka pojawiło się w naszej rozmowie. Podpowiadajcie samorządowcom, których znacie albo nawet nie znacie osobiście. A jeszcze panie profesorze, chciałam, bo pan wspomniał właśnie o miastach powiatowych, a czy to jest tak, że już sama się waham, jak tu powiedzieć, czy jak powiem, Polska się starzeje, to panu znowu podniosę ciśnienie, ale chciałam zapytać, czy starzeje się równomiernie, czy są takie miejsca, gdzie jest no, jest to bardziej widoczne i takie, gdzie jest to mniej widoczne, intuicyjnie bym powiedziała, że oczywiście, na przykład Warszawa jest młodsza, a
2: nie do końca,
0: wsi gdzieś
2: nie do końca,
0: na wschodzie starsza.
2: Nie do końca.
0: O, no to, to...
2: Generalnie musimy sobie zdawać sprawę, że najbardziej wysokim odsetkiem ludności starszej charakteryzują się obszary peryferyjne, z których widać jest przez ostatnie kilkadziesiąt lat ucieczkę młodych. Krótko mówiąc, jeśli spojrzymy na znaczące części Podlasia, Lubelskiego, Świętokrzyskie, znaczącą część Łódzkiego, czy zdecydowaną większość, ale również Opolszczyznę, Warmię, Mazury, znajdziemy tam rzeczywiście bardzo wysokie, znaczy gminy, powiaty z niezwykle wysokimi odsetkami. Ja przypomnę tylko, że na południu Podlasia znajdują się dwie gminy, rekordziści, Dubicze Cerkiewne i Orla, gdzie po 43,4% ludności to ludzie mający co najmniej 60 lat, po 12-13 jest w wieku 80 lat. Ale równocześnie znajdziemy wśród tych największych, czy najbardziej zaawansowanych, jeśli idzie o starzenie się, takie, chciałoby się powiedzieć, niespodziewane rzeczy, mianowicie Sopot, mianowicie Mokotów w ramach Warszawy. To jest specyfika z kolei takich obszarów, które mają niezwykle wysokie ceny nieruchomości, w związku z czym duża część tych nieruchomości jest wynajmowana na cele komercyjne, na wynajem krótkookresowy, biura, czy też jest traktowana, tak jak w przypadku Sopotu, jako po prostu drugie domy dla naprawdę zamożnych Polaków, którzy trzy razy w roku korzystają ze swojego pustego przez resztę roku mieszkania, co oczywiście rzutuje również na to, że młodych nie stać jest na to, aby tam mieszkać. Z drugiej strony najmłodsze nie są wbrew pozorom te wielkie miasta, ale tereny okalające. Tam, gdzie wskutek suburbanizacji w ostatnim ćwierćwieczu wyjeżdżali z reguły około 30-30-kilkulatkowie, którzy nie zdążyli się jeszcze zestarzeć. Na dodatek jeszcze na tych suburbiach bardzo często występuje sytuacja, że nowo osiedlający się osiedlają się tam dlatego, że planują drugie, trzecie dziecko, z którym się wstrzymywali, bo w mieszkaniu w dużym mieście na tej powierzchni nie, ale jak będę miał dom pod miastem, to tak. Efekt jest, że z reguły, jeśli spojrzymy na te tereny okalające, największe miasta, tam widzimy najmniejszy odsetek seniorów.
0: A jakie to ma konsekwencje dla projektowania? Zwracam się do pani Magdaleny Miller. Czy nie jest paradoksalnie tak, że te miejsca, no na przykład te wsie, że one, gdzie jest więcej starszych osób, że one jednak są wygodniejsze niż te blokowiska wielkie, gdzie brakuje wind?
1: To znaczy, no... Tu chyba ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, czy co jest dla kogo wygodniejsze. No, na pewno jest tak, że dużym elementem naszego życia jest przyzwyczajenie, tak? I na pewno dla osoby, która miałaby się przenieść do w cudzysłowie wygodniejszego miejsca w postaci bloku, kiedy jest osobą starszą, no to byłby to szok. Raczej to się powinno robić tak stopniowo, w sensie raczej w ramach takiej swojej świadomej decyzji, jeżeli chodzi o tą wygodę, właśnie wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy sobie w stanie jakoś zaadaptować do nowej przestrzeni. Oczywiście posiadanie domu, który jest domem jednorodzinnym, wolnostojącym, z ogrodem, jest trudniejsze do utrzymania w ramach tego, jak się starzejemy, no bo to wymaga więcej pracy, więcej nakładów. Bardzo często jest tak, że starsze osoby, które mieszkają w domach, po prostu przestają używać piętra. Mieszkają tylko na parterze i ich jakaś tam aktywność jest ograniczona do tego, co najbliższe. Natomiast jest też taki ruch w ogóle przenoszenia się do nowszego budownictwa właśnie osób starszych, które postanawiają albo sprzedać swoje stare mieszkanie, które jest w bloku bez windy, albo zagospodarować właśnie swoje, nie wiem, zgromadzone środki, które mają na to, żeby się przenieść do mniejszego mieszkania, bo też dużym elementem takiego gospodarowania sobą w tym procesie starzenia jest to, że często w mieszkaniach, które mieszkaliśmy jako, nie wiem, w kamienicach na przykład, w dużych mieszkaniach w kamienicach, jest to, że część osób tych starszych nie jest w stanie na przykład ogrzać całego mieszkania. I tak jak mówiłam o tym, że mieszka się na parterze, to tak samo część osób mieszka na przykład w jednym pokoju w dużym mieszkaniu i tylko na przykład to jedno, ten jeden pokój ogrzewa, tak? Jest w stanie jakoś, tylko na tyle jest w stanie tutaj zagospodarować swoje środki. Ale dla mnie w tym całym temacie jest przede wszystkim taka wizja tego właśnie tego starzenia się na tych przedmieściach i tego, jak to będzie wyglądać, bo musimy pamiętać, że te osoby, które właśnie się wyniosły na te przedmieścia, tam się będą starzeć, o ile nie zadecydują, żeby przenieść się z powrotem do miasta, więc byłby taki ruch reurbanizacji miasta. Natomiast na pewno nie wszyscy będą w stanie to zrobić. Na pewno większość osób jest klientem kredytowym, który do pewnego okresu nie będzie w stanie, albo będzie to bardzo utrudnione, żeby sprzedać mieszkanie kredytowe. Więc no tutaj trzeba to mieć na uwadze też myśląc o tym, gdzie się wyprowadzamy i jak się będziemy właśnie starzeć w takim miejscu, bo to domy pod miastem nie są tylko takimi domami wolnostojącymi. To bardzo często jest urbanistyka łanowa, tak, która powstała właśnie na odrolnionym pasie. To jest szeregówka, która się ciągnie czasami bardzo, bardzo długimi metrami w głąb działki. Przestrzeń bez żadnych usług dookoła, bez żadnej komunikacji miejskiej w tamtej przestrzeni. Więc na przykład jak się będziemy starzeć, no to poruszenie się autem nie będzie już tak wygodne, ponieważ będziemy mieć jakieś ograniczenia. No i pytanie, co wtedy właśnie?
0: Mm-hmm. A wcześniej pani mówiła, że pani projektowała przestrzenie dla osób starszych. To na co tak szczególnie zwracała pani uwagę?
1: Jeśli chodzi o wyposażenie wnętrz, ja zajmowałam się głównie szpitalami, ale też adaptacją mieszkań dla osób starszych, to jeżeli chodzi o przestrzenie wnętrz, no to są na pewno takie elementy jak miejsca do siedzenia, które uniemożliwiają tak zwane zapadanie się, czyli nie aż tak głębokie fotele czy sofy, które pozwalają wygodnie jednak wstać. Najczęściej to muszą być takie wygodne podłokietniki, które umożliwiają wstawanie. Miejsca do leżenia, które też albo są regulowane wysokością, które umożliwiają właśnie wygodne położenie się i później wstanie, albo właśnie też posiadające jakieś uchwyty tego typu rozwiązania. Ogromnym tematem są łazienki, które muszą być z posadzką taką antypoślizgową. Najlepiej niezbyt refleksyjne, czyli no, płytki raczej matowe, a nie odbijające światło, żeby nie dawały takiego efektu trochę takiego, nie wiem, jakby echa świetlnego, tak? Mhm. Dobrze oznaczone miejsca, w których się są różnego rodzaju albo przyciski, albo krany. Na przykład część osób z demencją ciężko, jeżeli mamy takie rozwiązania baterii, na przykład łazienkowych, które są w jednym kolorze, to część osób tutaj będzie problematyczne dla nich rozpoznanie tego, jak to używać, więc jakieś bardziej intuicyjne, wyraźnie kolorystyczne elementy, które się odcinają. Brodziki, a nie wanny, to na pewno, i brodziki wyposażone również w matę antypoślizgową, stołeczek w takim brodziku, ale też właśnie uchwyty w takim miejscu. Kuchnia, która ma niżej szafki, która ma, jeżeli już się decydujemy na piekarnik, to piekarnik na wysokości, prawda, naszej nie nisko, tak, o to mi chodzi, że tam podwyższony, tak, podobnie zmywarka, która...
0: Czyli nie tak, jak jest w standardzie.
1: Tak, tak. Nie tak, jak jest w standardzie, tylko podwyższone, a te szafki wiszące trochę niżej. I na pewno ogromną rolą jest też oświetlenie, które trzeba sobie dopasować tak, żeby na przykład, żeby nie było przestrzeni ciemnych, to na pewno, żeby to oświetlenie było trochę bardziej intensywne, ponieważ no, też mamy często później problem ze wzrokiem na starość, w związku z tym, żeby jednak to było dość mocne oświetlenie. Często oświetlenie takie kierunkowe, na przykład na blat kuchenny, tak, żeby nie była to tylko taka lampa u góry, jak to czasami w babcinych kuchniach była, tylko też, żeby było światło skierowane na blat. I bardzo często takie czujki, które mogą się automatycznie włączać, jak się ruszamy, na przykład w korytarzu, żeby nie było problemu z niedoświetleniem. A w tym wszystkim niwelacja progów. Najlepiej, żeby to było jednopoziomowe mieszkanie, które właśnie nie ma dywanów, nie ma progów. To jest wszystko jakby jednolite, tak, pod względem tych poziomów, żeby nie było możliwości potknięcia się.
0: Panie profesorze, jak słucham pani Magdaleny Millert, to myślę, że bardzo dużo jest do zrobienia. Bardzo dużo. A pan na samym początku mówił pan o raporcie, w którego przygotowaniu pan uczestniczył. Czy jesteśmy przygotowani?
2: Nie jesteśmy, ale to jest kwestia przede wszystkim braku informacji. To, o czym pani Magdalena wspominała, proszę mi wierzyć, ja bym tam dodał dwa elementy tylko. Zapewnienie ciągów komunikacyjnych, bo bardzo często, zwłaszcza w nocy na trasie sypialnia, łazienka idzie się po ciemku, nieprawda, na pamięć. Więc zapewnienie takich przestronnych ciągów. I druga, bo część może słuchaczy mówić, o fajnie, ta, w tej kuchni wszystko ma być na wysokości takiej, żebym stał. Proszę państwa, umieszcza się meble na takich specjalnych szynach. To jest już wypracowane od 20 lat, które sprawiają, że mebel jest ruchomy, dzięki czemu ta wysokość rąk jest de facto osiągalna dla różnych rzeczy znajdujących się mniej więcej generalnie na 1,5 metra różnych półek. I tylko trzeba o tym wszystkim wiedzieć. Ja przyznam się państwu, że prowadzę zajęcia czasami z gerontologii społecznej dla studentów mojej uczelni i poczułem wielką satysfakcję, kiedy kiedyś usłyszałem, jak to jeden ze studentów mi powiedział, że wspominałem o tym, że dobrze jest, aby przy drzwiach wejściowych od strony klatki schodowej umieszczać w takim miejscu, który by nie sprawiało, że się zaczepia, taki specjalny uchwyt na torbę, na zakupy. I kiedyś mi jeden ze studentów powiedział, wie pan, zrobiłem, babcia jest bardzo zadowolona. Proszę mi wierzyć. To są sytuacje, w których naprawdę widzimy, że sens ma prowadzenie tych zajęć, prawda, ze studentami. A to jest naprawdę niskokosztowa rzecz, która sprawia, że ten senior szukający klucza może na moment odwiesić torbę zakupami i nie musi się po nią schylać, nieprawdaż? Bo tak to położyłby na ziemi.
0: Tylko no dobrze, panie profesorze, wiedzieć. To jest jeden profesor, jeden student, jedne zajęcia.
2: Ale właśnie wspominam, zwrócić uwagę, że ja staram się tak w miarę praktycznie mówić w czasie dzisiejszego spotkania po to, aby być może słuchaczy zachęcić, bo ten kołek rozporowy i właśnie zaczep, na którym można torbę z zakupami powiesić przed wejściem do własnego mieszkania po to, żeby poszukać klucza, który zawsze jest nie tam, gdzie trzeba, jak pani pewnie się sama orientuje, to jest dokładnie to, co można zrobić praktycznie bezkosztowo. I wiele z tych rzeczy, o których pani Magda tu przed chwilą wspominała, można naprawdę zrobić po relatywnie niskich kosztach. Tylko trzeba wiedzieć, że krzesła można podnieść z tych, czy fotele z bardzo niskich, niewygodnych na wyższe, robiąc specjalne podkładki na nóżki. To jest w sklepach, no, specjalnych sklepach z oczywistych względów internetowych, to jest. W związku z czym nie trzeba wymieniać mebli. To czasami naprawdę można zrobić przy takich rozsądnych kosztach. Niekoniecznie trzeba robić wielkie remonty i, że tak powiem, wyrzucać dotychczasowe meble i całkowicie przeorganizować przestrzeń.
0: No dobrze, zostały nam ostatnie 2 minuty. Czy jeszcze coś do tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy? Poza tym, że oczywiście można mnóstwo do tego dodać, ale czy jakąś taką szczególną myśl pani by dodała, pani Magdalena Milert?
1: Ja bym dodała do tego myślenie pragmatyczne w gminie, w samorządzie, czy nawet we wspólnocie mieszkaniowej, bo bardzo często jest tak, że myślimy spektakularnie, inwestycyjnie pod względem jakichś takich nie wiadomo jakich inwestycji, zamówień, że to ma być po prostu jakiś efekt wow. A nam najczęściej potrzeba przysłowiowej ciepłej wody w kranie, tak? Ale takiej właśnie wygodnej, nudnej, ale wygodnej codzienności. I jakbym tutaj mogła zaapelować do ludzi, którzy nas słuchają, którzy jeszcze nie doświadczyli w żadnym stopniu procesu starzenia się. Te wszystkie obawy, które mamy, że dodatkowa ławka to jest jakiś tam, prawda, element, który się będzie spotykał na tej ławce, to naprawdę są rzeczy, o których nie powinniśmy się martwić. Powinniśmy się bardziej martwić właśnie tą naszą dostępnością przestrzenną. I naprawdę bardziej potrzebne nam są te nudne, ale wygodne elementy codzienności niż wielkie, spektakularne inwestycje, które często nie będą zapraszać, nie będą grać tej społecznej roli, nie będą tworzyć miasta pełnego, wypełnionego ludźmi, tylko będą taką wyrenderowaną wizualizacją, która ładnie wygląda na obrazku, ale nie służy codzienności. Mm-hmm.
0: No, niestety często chodzi o to, żeby właśnie ładnie wyglądało na obrazku i żeby można się było sfotografować i pochwalić. Ale tak, podpisuję się bardzo pod tym, co pani powiedziała. A pan, panie profesorze, co na koniec jeszcze by pan powiedział?
2: Wdrażanie tanich rozwiązań, które są dostępne dla praktycznie wszystkich. Tak jak wspomniałem, ten kołek rozporowy z wieszaczkiem przed drzwiami, to wymienienie po przepaleniu się żarówki ją na jaśniejącą trochę więcej światła niż do tej pory. To są rozwiązania, które są tak naprawdę na kieszeń każdego, tylko trzeba być świadomy tego, że tak można działać. I tak samo takie tanie rozwiązania są dostępne na poziomie gmin, na poziomie miast. Tyle tylko, że trzeba szukać pierwszej kolejności takich rozwiązań, które są najbardziej efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
0: Bardzo państwu dziękuję i bardzo dziękuję za to, że ta rozmowa była taka praktyczna. Właśnie. Mam nadzieję, że może ktoś, kto nas słuchał, coś zmieni i coś z tego wprowadzi, bo przecież żyjemy coraz dłużej, jak powiedział pan profesor na początku. Czekaliśmy na to, chcieliśmy tego, ale teraz uczyńmy trochę wygodniejszymi te laty, które dostaliśmy, czy które sobie wypracowaliśmy. Bardzo, bardzo państwu dziękuję. Magdalena Milert, architektka, urbanistka, autorka książki Dla kogo jest miasto i autorka profilu na platformach społecznościowych Paint. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pan profesor Piotr Szukalski, demograf, gerontolog społeczny, profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Socjologiczno-Ekonomicznego. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: A to był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, a ja, Agata Szczęśniak, zapraszam za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Hiszpania po długim meczu z Argentyną triumfatorem piłkarskich mistrzostw świata. Przygotowane przez resort zdrowia projekty ustaw dotyczące zmian w ochronie zdrowia mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu rządu. Prezydent ma niebawem ponownie skierować do Senatu wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce w East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Bramkę zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu grali ponad pół godziny w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Na wtorkowym posiedzeniu rząd ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Mają to być projekty

0: Zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej. O tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości.
1: A Krzysztof Cieciura z PiSu mówi, że jego klub najprawdopodobniej poprze propozycję dotyczącą górnego limitu wynagrodzeń lekarzy.
2: Zobaczymy, co z tym Ministerstwo Zdrowia zrobi. Mam nadzieję, że będą odważne propozycje.
1: Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Nie będzie naszej zgody na proponowane przez prezydenta referendum, oświadczyła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Jej zdaniem celem Karola Nawrockiego jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Przypomnę, jak zapowiadał wcześniej szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker, prezydent Karol Nawrocki ponownie w najbliższych dniach złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek prezydenta w tej sprawie został odrzucony w maju. Nawrocki zapowiedział wówczas, że złoży kolejny wniosek ze zmienionym pytaniem. W pierwszym wniosku o zarządzenie referendum prezydent postulował, by odbyło się ono 27 września, a pytanie miało brzmieć, czy jest pani i pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. To rekordowe półrocze dla warszawskiego lotniska Chopina. Port obsłużył prawie 12 milionów pasażerów, to ponad 7% więcej niż rok temu. Te liczby oznaczają duże wyzwanie dla pracowników i podróżnych, szczególnie w sprawnej kontroli bezpieczeństwa. Samolot na nas nie poczeka, a codziennie się zdarza, że ktoś nie wsiada na swoją podróż. Mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
4: Zalecamy, żeby odprawiać się online, jeśli jest taka możliwość, i zalecamy, żeby być co najmniej te 2 godziny przed planowaną godziną rejsu. Na koniec czerwca odprawiliśmy prawie 12 milionów pasażerów. Podobną liczbę odprawiliśmy 10 lat temu, ale w ciągu całego roku.
3: W tym roku z lotniska Chopina pasażerowie najczęściej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Rzymu. Poniedziałek z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, pojawią się też burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 20 w centrum i 23 stopni na południu.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
6: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: A będziemy rozmawiać o książce. To jest wywiad Rzeka Andrzeja Brzesieckiego z panem profesorem. Tytuł: Gry pamięcią, rozmowy o Polsce, Ukrainie i Rosji. Czy można, panie profesorze, machnąć ręką na przeszłość, bo pan w tej książce mówi, ileż to razy po 89 roku słyszałem pouczenie, że należy machnąć ręką na przeszłość. Sprawy zbrodni w Katyniu, na Wołyniu czy w innych miejscach rzekomo miały już nikogo nie interesować. Czy warto odgrzebywać stare kości? Pytano na konferencji jeszcze w 91 roku, wzywając do machnięcia ręką na choćby tylko zbadanie tego, co kiedyś się wydarzyło. To czy można machnąć, czy jednak nie można i ta przeszłość w pewnym momencie zawsze będzie wracać?
7: Jeżeli nie znamy własnej historii, to wtedy tracimy pewnego rodzaju drogowskazy w naszym życiu. To łatwo sobie wyobrazić człowieka, który nagle utracił pamięć. Znamy takie sytuacje chociażby z filmów, gdzie trudnością dla niego jest zrozumienie własnego miejsca w życiu, ile wysiłku musi włożyć w to, aby odszyfrować swoje ostatnie kroki.
6: Czyli korzenie, tożsamość.
7: Tak, i trochę tak samo jest z jakimiś wspólnotami, że jeżeli one nie dbają o przeszłość, nie pielęgnują tej pamięci, skąd przychodzą, dokąd zmierzają, co w życiu tej wspólnoty było ważne, to są poniekąd skazane na to, że tą ich przeszłość zaczynają pisać inni.
6: Chyba
7: sąsiedzi.
6: Nie ma takich społeczności. Mam wrażenie, że to jest uniwersalna cecha ludzkiej cywilizacji, że wszystkie wspólnoty dbają o swoją przeszłość. Gromadzą te wiedzę o przeszłości.
7: No, myślę, że tak, chociaż pojawia się bardzo często taka właśnie pokusa ucieczki od przeszłości. Pamiętam, jak jeszcze świętej pamięci arcybiskup Józef Życiński w jakimś tekście właściwie polemizował, niemalże szydził z poglądu, że nie ma potrzeby, aby byli historycy, wystarczą sami politolodzy, czyli że teraźniejszość jest ważniejsza od przyszłości. On właśnie wskazywał, że jedno warunkuje drugie. I dam taki przykład, który z pozoru jest prosty, ale no, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że

0: tak, jest taki rozpowszechniony przesąd, nie, że nie witamy się nad progiem. I jest to powszechne w całej Polsce i mało kto zdaje sobie sprawę, że jest to zwyczaj jeszcze z czasów przed chrzestem Mieszka I, kiedy chowano w progach domów, Słowianie chowali swoich członków rodziny i nie witano się ponad progiem po to, żeby oni nie ściągnęli do swojego świata właśnie tych
1: witających
0: się. I ten przesąd przetrwał no, w tego typu, czy te przekonanie religijne, czy parareligijne przetrwało w takim zwyczaju ludowym po dzień dzisiejszy, gdzie to odnawiamy, nie zdając sobie sprawy z tego, no z sensu tego zjawiska. Nie wiem, piątek 13 związany ze spaleniem templariuszy i całe mnóstwo tego typu zjawisk można by wymieniać.
1: Czyli nie da się machnąć ręką na przeszłość. A jak długo wydarzenia historyczne, czy też zjawiska mogą stanowić taki punkt zapalny, budzić wielkie emocje albo być tabu? Wołyń, okupacja niemiecka, Katyń, ale też Jedwabne, Szmalcownicy, pogromy. Wystawa Nasi Chłopcy, która wzbudziła wielkie kontrowersje w ubiegłym roku.
0: Tego to oczywiście do końca nie wiemy, bo to o tym decydują ci, którzy właśnie kierują teraźniejszością i próbują też wykorzystywać tego typu symbole historyczne do własnej gry politycznej. Oczywiście ta bliższa przeszłość budzi więcej emocji. Im dalej, tym trzeba więcej w to włożyć wysiłku, ale to w dalszym ciągu jest możliwe. I tu zwrócę uwagę na różnicę pomiędzy taką kolokwialnie można powiedzieć zwykłą przeszłością, a tą przeszłością traumatyczną, wojenną i jeszcze tą przeszłością ludobójczą. I jest coś takiego w takich wielkich, masowych zbrodniach, że i nawet nie jest to do końca opisane przez historyków, antropologów.
1: Jakiś rodzaj głębokiej traumy, która idzie przez pokolenia?
0: Ja nawet nie wiem, czy to jest trauma, bo to dotyczy też ludzi, którzy nie musieli mieć ani rodzinnie, ani w żaden inny sposób niczego z tym związanego. Ale jest w tego typu zbrodniach coś tak wciągającego, fascynującego, a przejmującego z drugiej strony, że jeżeli ktoś zaczyna się tym interesować, to ogarnia go no, takie poczucie moralnej trwogi i przekonania, że musi o tym mówić. I mówię o tym dlatego, że jeżeli tego typu zjawisk, właśnie jak zbrodni wołyńskiej, o której tyle się w ostatnim czasie dyskutuje, nie dzisiaj, tu i teraz politycy, wsparci oczywiście przez naukowców, publicystów, dziennikarzy, no, twórców opinii publicznej, jeżeli nie sprowadzą tego do jakiegoś takiego racjonalnego wymiaru, w którym wszyscy będą mogli się odnaleźć, w którym będzie takie poczucie, że ofiary odnalazły spokój, a sprawcy zostali przynajmniej moralnie napiętnowani, to wówczas ten temat będzie nieustannie wracał, bo będą kolejne pokolenia Antygon, które będą się pojawiały i będą o tym mówiły, domagały się sprawiedliwości. Na tych Antygonach z kolei będą żerowali, przepraszam, nieładnie się wyrażę, politycy. Pani przytoczyła tę opinię z lat 90. Ja naprawdę pamiętam, jak wtedy starsze osoby mówiły, że do mnie wówczas młodego historyka, że ach, z Wołyniem to na razie nie ma co za dużo rozmawiać, bo jak wymrze moje pokolenie, to pan i następni się spokojnie porozumieją. No dzisiaj jest jednak tak, i to wyraźnie widać z badań, że te młodsze pokolenia są jednokrotnie dużo bardziej radykalnie historyczne od tego pokolenia, które...
1: Doświadczonego
0: i które w latach 90. głosiło tego typu opinie. Ja trochę z rozbawieniem, trochę z trwogą też patrzę, że w tej chwili jest taka moda, nie umiem tego nazwać nawet inaczej, że zaczyna się mówić, że Wołyń to pojawił się w roku 2014. I to jest oczywista nieprawda, bo w latach 90. odbyła się wielka debata na łamach Gazety Wyborczej, która, dalibóg, nie zajmowała się aż tak bardzo chętnie tematami historycznymi. W latach 90. powstała no, cała seria seminariów organizowanych przez żołnierzy Armii Krajowej właśnie, żeby tą ranę zbrodni wołyńskiej oczyścić, wyczyścić, ponazywać rzeczy po imieniu. W związku z tym już wtedy było widać, że jest to rzecz, która bardzo przejmuje dużą część polskiego społeczeństwa. Inna rzecz, że ta wiedza się po prostu rozrastała i poczucie, że ten problem jest niezaopiekowany i że wciąż właśnie są groby, wciąż nie są dokonane ekshumacji, sprawiało, że temat ten pozostał żywy, dlatego tak dzisiaj żywo jest również odbierany.
1: To skoro pojawili się już politycy, to dopytam, bo pan mówi w książce tak. Wierzę, że historia jest nauką. Wierzę, że istnieje jedna obiektywna historia. Określam się jako patriota historiografii. Jestem przekonany, że najlepiej służą państwu ci historycy, którzy w zgodzie z wymogami warsztatu odkrywają prawdę o przeszłości, jakakolwiek by ona nie była. To jest pańskie credo, jak rozumiem. No a potem wkraczają właśnie do akcji ci politycy i pan też o tym mówi, że przecież wcześniej władcy wykorzystywali historię do udowadniania swoich racji, pretensji albo praw do tronu, do określonych ziem. Tu słynny spór polsko-krzyżacki o ziemię chełmińską. No a dziś, jak pan mówi, w państwach demokratycznych przeszłość wykorzystuje się do wzbudzania emocji i mobilizacji społecznej. Historycy biorą udział w tym procesie. To chyba niedobrze.
0: To chyba jest rzecz, z którą należy się pogodzić. Natomiast ja bardziej ubolewam tutaj od swojej profesji naukowej, że doszło moim zdaniem jednak do dużego zaniedbania. I to ze strony instytucji państwowych, częściowo też mój cech historyków czy naukowców szerzej jest za to odpowiedzialny, że zaczęto coraz mniej przykładać jednak wagi do tej jakości badań naukowych, w tym takim pościgu za publikacjami, za głośnością, można powiedzieć, rozpoznawalnością także w mediach społecznościowych. Bardzo często gdzieś znika takie rzetelne podejście do warsztatu. Rodzi się taka pokusa, żeby nawet jak się coś pisze, to samemu nie sprawdzić, czy się nie popełniło jakiegoś błędu, nie sięgnąć po to, czy się dobrze nawet przepisało fragment jakiegoś źródła, który się cytuje. Niekiedy zdarzają się po prostu zwyczajne potknięcia takie wynikające z ludzkiego błędu, prawda, spowodowanego zmęczeniem, zamiana słowa na słowo, która może się wydawać niepozorna, ale w rzeczywistości zmienia bardzo sens zdania. A to wydaje mi się szczególnie ważne w czasie, kiedy fałszerstwo staje się niezwykle łatwe, bo sztuczna inteligencja i te możliwości techniczne, które się pojawiły, możliwość fabrykowania całych zdjęć, wręcz filmów z fikcyjną osobą, która będzie wyglądała tak, jak ktoś żywy jest, niezwykle łatwa na przyszłość do rozpoznawalności, do fałszowania właściwie w nieskończoność różnego rodzaju danych, w tym danych historycznych. To są nowe wyzwania, przed którymi w gruncie rzeczy jesteśmy trochę bezbronni, ale mam nadzieję, że nie całkowicie. I to bardzo mnie, przyznam szczerze, niepokoi. A jak do tego dołożymy różnego rodzaju taką łatwość, z którą na przykład się wykorzystuje obraz, nie zdając sobie sprawy, że wyrwany z kontekstu, często on fałszuje nam całość perspektywy. I dam przykład. Bardzo często w tej chwili w materiale o zbrodniach UPA pojawia się zdjęcie, bardzo efektowne, ale z płonącego Sachrynia, czyli z polskiej akcji zemsty. To zdjęcie jest w tej chwili non-stop powielane, czasami przez...
1: Jako dowód na zbrodnie ukraińskie.
0: Jako dowód na zbrodnie ukraińskie. I to jest podwójny paradoks. Po pierwsze jest to błąd, który wręcz można użyć wykorzystać do tego, żeby podważyć rzetelność tego materiału. Ale po drugie, co ciekawe, warto się zastanowić na chwilę, skąd się wziął ten błąd. Otóż ta brutalna pacyfikacja Sachrynia, akurat tak się złożyło, że w tym oddziale był fotograf i on rzeczywiście dokonał całej serii zdjęć z tego wydarzenia. żadnego innego takiego reportażu fotograficznego nie ma. W związku z tym ktoś może odnieść wrażenie całkowicie błędne, że skoro Sachrynia było, to Polacy z tych akcji zemsty dokonali bardzo wiele, chociaż to było raczej rzadsze zjawisko, niż to, co się działo na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej w wyniku działań UPA, gdzie po prostu nie było aparatów fotograficznych, zresztą był zakaz jakiegokolwiek fotografowania, wręcz meldowania o tego typu akcjach. I to są paradoksy, o których warto zdawać sobie sprawę. Jeszcze jedno, jeśli mogę, fałszerstwo historyczne z ostatnich dni, które się pojawiło. W ukraińskich sieciach, właściwie można powiedzieć w ostatnich dniach, nastąpił cały wysyp materiałów publicystycznych, ale czasami też historycznych. I pojawił się także artykuł pana chyba doktora Birczaka o rozstrzelaniu sotennego UPA Orła przez samych członków ukraińskiej powstańczej armii za to, że w sposób bezprawny zabijał polską ludność. I to jest podane z takim jako dowód, że w związku z tym nie mogło być zorganizowanej akcji niszczenia polskiej ludności. Osoby niezorientowane mogą się na to nabrać, choć jest to powtórzenie zabiegu propagandowego jeszcze z 1946 roku z emigracji, z publikacji banderowskich wydawanych na emigracji, a w Polsce w kwartalniku Karta jeszcze w końcówce lat 90. pokazano dosyć dowodnie, że sotenny orzeł, owszem, został rozstrzelany za swoich kolegów, ale za to, że złamał rozkaz dowództwa UPA, które jednoznacznie powiedziało, że rozmowy z Niemcami są zarezerwowane tylko i wyłącznie do dyspozycji centralnego kierownictwa UPA. A on złamał ten rozkaz, porozumiał się z miejscowym starostą powiatowym Meringiem, bodajże niemieckim, i uzgodnił z nim niemiecką neutralność wobec jego napadów na polską ludność. I za to został rozstrzelany, za to, że złamał
1: rozkaz
0: powiązany z zabójstwami na Polakach, ale nie za sam fakt, że zabijał polską ludność, bo on tutaj akurat w tym wypadku wykonywał ściśle dyrektywy centralnego kierownictwa.
1: Andrzej Brzeziecki pyta pana, co zrobić, żeby polityka nie wchodziła z butami w historię, a historia nie szantażowała polityków. No to jest bardzo aktualne pytanie. No to co zrobić?
0: To jest raczej wyzwanie, przed którym wszyscy politycy i wszyscy historycy, albo wszyscy historycy i politycy zarazem stoją. I to jest takie wyzwanie, od którego nie ma ucieczki. I jedyne, co można powiedzieć, to wzmacniać instytucje państwa demokratycznego i uznawać, że częścią tej instytucji powinno być wspieranie nauki jako czegoś niezależnego i kierującego się twardymi zasadami, tak etycznymi, jak i warsztatowymi. I nie ukrywam, że lekceważenie tego wagi, tego pola naukowego dla jakości pracy także polityków i tych, którzy kierują naszym państwem, przejmuje mnie trwogą, bo to jest zjawisko, które można powiedzieć, że jest pewien konstans wśród rządzących.
1: Profesor Bilewicz kiedyś powiedział, że oburzenie to jest źródło politycznego kapitału. No i wracam do tego najgorętszego tematu ostatnich tygodni. Bohaterowie UPA jako patron jednostki wojskowej, obraza boska, odebranie orderu i zwrot orderu w jedną i drugą stronę, brak ukraińskiego prezydenta na konferencji, której był współorganizatorem w Gdańsku, słynny jego wywiad, że ta sprawa jest rozgrywana wewnętrznie w Polsce, gniew, pretensje, wściekłość, eskalacja. Zastanawiam się, jakie to ma znaczenie dla pamięci historycznej o rzezi wołyńskiej.
0: Ja przede wszystkim zacząłbym od tego, że rzeczywiście jest tak, co wiele osób po stronie ukraińskiej zwłaszcza nie może uwierzyć, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego była wywróceniem pewnego stolika, całkowitą zmianą reguł gry. I jeżeli strona ukraińska się nie wycofa i nie wykona pewnych gestów, ja nie chcę mówić jakich gestów, to po prostu będziemy mieli ciągnące się pasmo eskalacji.
1: Premier Tusk mówił ostatnio, że pierwszy ruch w tej sprawie należy jednak do Ukraińców, ale z drugiej strony, kiedy pan mówi o tym wywróceniu stolika, to też słyszałam pańską wypowiedź, jeżeli dobrze pamiętam, to był podcast polityczny WF, czerwiec tego roku, kiedy mówił pan, że dwukrotnie widział pan takie oburzenie w polskim społeczeństwie, że pierwszy raz teraz, że pierwszy raz to był rok 2015, kiedy w dniu wizyty Bronisława Komorowskiego w Kijowie nazwano bojowników UPA bojownikami o wolność, tak? I że wtedy też było takie oburzenie w polskim społeczeństwie, więc może ten stolik już był wcześniej wywrócony.
0: To właśnie jest bardzo ciekawe, że można powiedzieć, że warto się wsłuchiwać w głos ludu, jeśli można tak powiedzieć. Bo mam wrażenie, że ludzie, bo znakomita większość Polaków poczuła się wtedy i teraz absolutnie oburzona. Teraz więcej, bo to wynika po prostu z przekazu, z tego jak dzisiaj dużo łatwiej niż w 2015 roku przekazać taką informację.
1: Ale po też kontekst, na to też trzeba zwrócić uwagę. Był rok 22, była wielka pomoc Polski dla Ukrainy, tak? Więc taki gest, który jest wykonywany po tej pomocy, jakiej Polska udzieliła Ukrainie, pewnie jest jeszcze w taki bardziej przykry sposób odbierany.
0: To prawda, ma pani rację. Ja tylko próbuję powiedzieć, że i wtedy, i dzisiaj ludzie słusznie odebrali, że to jest coś niezwykłego, bo ta decyzja Zełenskiego to nie jest po prostu nadanie jednostce nazwy. Ludzie słusznie odebrali, że jak on nazywa elitarną jednostkę, w dodatku o kryptonimie Piwnicz, czyli tak jak miała zgrupowanie UPA Piwnicz na Wołyniu, miało w nazwie, daje im nazwę bohaterów UPA, to Zełenski mówi, wszyscy członkowie UPA byli bohaterami i albo to oznacza, że nic mnie nie interesuje, że masowo mordowali Polaków, albo jeszcze gorzej, jak mordowali Polaków, to w sumie nic złego, wzajemnie się wtedy mordowano, to najwyżej obie strony powinny się przeprosić. I ludzie instynktownie to odebrali jako coś obraźliwego, niewdzięcznego. Ja od paru kierowców samochodów słyszałem, taksówek, bo to często też jest taki bardzo dobry barometr społeczny, sformułowanie, że biorą nas za frajerów po prostu zwyczajnie. Tu cytuję taksówkarzy, ale myślę, że oni bardzo dobrze oddają takie poczucie. No i zwracam uwagę, że jeżeli się już stosuje taką zasadę, że prezydent Zełenski ma prawo nadawać jednostkom wojskowym taką nazwę, jaką chce, a ma takie prawo, no to prezydent Polski, mimo że jego decyzję uważam za przeskalowaną i pochopną, zwracam uwagę, że on też ma prawo nadawać i ordery komu chce.
1: Rozumiem, że decyzja Zełenskiego nie mogła pozostać bez reakcji państwa polskiego.
0: I jedno zdanie, pani redaktor, ale ono jest ważne. Gdyby wtedy, w 2015 roku, prezydent Komorowski zachował się tak jak prezydent Nawrocki, to być może wtedy wygrałby wybory. I teraz warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście wstrzemięźliwość prezydenta Komorowskiego, do której pewnie go zachęcała całe grono doradców, mówiąc, że tak trzeba, dla dobra Polski i tak dalej.
1: To był bodajże kwiecień 2015 roku,
0: chyba
1: tak?
0: Chyba tak. No, miesiąc jest nieistotny, ale to było ostatnie miesiące kampanii wyborczej. Natomiast prezydent Komorowski próbował całkowicie przemilczeć to i warto zwrócić uwagę, że no właśnie, gdyby on się zachował wtedy jak Komorowski, odebrał tego orła białego Poroszence na przykład w odpowiedzi, bardzo możliwe, że na tej fali zostałby prezydentem i ci, którzy uważają, że to byłoby niedobre dla Polski, warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście byłoby dobre, czy lepiej by było, gdyby Komorowski był na kolejną kadencję prezydentem, czy jednak dobrze było, że wygrał wtedy Andrzej Duda. I ja, biorąc pod uwagę, jak mizerny jest rezultat tych dwóch kadencji prezydenta Dudy, i muszę powiedzieć, że co mnie poniekąd zaskakuje, bo byłem dosyć krytyczny wobec tej prezydentury, ale można powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc widać, że ona nawet tam, gdzie się wydawała silna, była bardzo słaba. Nie?
1: To wracam do tego pańskiego sformułowania o tym, że Zełenski tą swoją decyzją 26 maja podjętą wywrócił stolik. Bo skoro takie gesty obraźliwe dla państwa polskiego i dla naszej wrażliwości historycznej były wykonywane także w 2015 roku. I nieustannie też słyszeliśmy, że trwa proces przywracania UPA, gloryfikowania UPA w ciągu minionych lat. To może chodzi po prostu o spóźnioną reakcję państwa polskiego.
0: Znowu chciałbym być dobrze zrozumiany. Uważam, że jeżeli chodzi o UPA, to ono, ta formacja zawsze będzie w umysłach, sercach wielu Ukraińców i tutaj nie wierzę w zmiany nazw ulic, pomników i tak dalej. Natomiast decyzja prezydenta Zełenskiego jest w tym sensie czymś większym, bo na najwyższym prezydenckim szczeblu podjęta przez człowieka, który ma w tej chwili władzę, no jest wojna właściwie dyktatorską, można, czy bez mała dyktatorską. To ma znacznie większą władzę niż prezydent i premier u nas razem wzięci ze względu na toczącą się wojnę. W gruncie rzeczy ona oznacza, że państwo ukraińskie prowadzi politykę przemilczania na pewno, a może wręcz usprawiedliwiania masowych zbrodni na Polakach. I to jest coś, z czym po prostu nie można się zgodzić. Nie można się zgodzić również z punktu widzenia wartości europejskiej, bo Unia Europejska po II wojnie światowej została oparta na wartościach, że nigdy więcej w Europie nie powinny mieć miejsca czystki etniczne, zbrodnie z nienawiści narodowościowej, rasowej. Więc jeżeli prezydent Zełenski mówi, ale masowe zbrodnie na ludności cywilnej dokonane w imię niepodległości państwa, my traktujemy jako coś, z czym właściwie nie musimy się rozliczać, możemy to przemilczać, możemy udawać czy mówić, że nasi bohaterowie nie odpowiadają za te zbrodnie, to jest to sygnał bardzo niebezpieczny. I nie powiedziałbym tego, chociażby ze względu na to, że trwa wojna, w której Ukraina i Ukraińcy po bohatersku walczą o niepodległość i codziennie zmagają się z niezwykłymi trudami wojennymi. Mówię to również jako osoba, która bywa na tej wojennej Ukrainie. Wiem, jak to jest rzeczywiście straszliwie ciężkie do wytrzymania. I mówię, i mam tutaj ogromny szacunek dla tego codziennego znoju, ale tym bardziej uważam, że tego typu decyzja podjęta przez ich prezydenta nic mi nie pomaga w tej walce i w tym znoju, tylko sprawia, że nie można milczeć o tym, co się z tą decyzją wiąże.
1: A pan, panie profesorze, zaostrzył w ostatnich latach swoje stanowisko w tej sprawie? Czy to Ukraińcy są, nie wiem, czy można tak to ująć, coraz bardziej bezczelni w pomijaniu pewnych faktów dotyczących rzezi wołyńskiej? Bo ja wróciłam też do pańskiej rozmowy z Wołodymyrem Wiatrowiczem, byłym szefem ukraińskiego IPN-u. Moderatorką była Magdalena Rigamonti. Ta rozmowa odbyła się w Kijowie w 2023 roku. I po lekturze tej dyskusji miałam takie wrażenie, że pan jest bardzo tak koncyliacyjnie i kompromisowo nastawiony. Natomiast wypowiedzi pana Wiatrowicza były co najmniej już wówczas bulwersujące. Znaczy trudno nawet mówić o tym, że to był pewien rodzaj symetryzmu, że jedni mordowali drugich, drudzy pierwszych i że w zasadzie doszło do tego samego, ale tam pojawiały się takie półprawdy, kłamstwa, manipulacje w jego wypowiedziach. No i teraz właśnie jestem świeżo po lekturze tego tekstu z 23 roku i teraz pana słucham. Mam wrażenie, że albo coś zmieniło się po stronie ukraińskiej, że oni, tak jak powiedziałam, coraz bardziej wynoszą na pomniki i na sztandary UPA, albo też pan zmienił zapatrywania na ten temat.
0: Wydaje mi się, że nie zmieniłem swoich poglądów. Ja chyba nawet też w tej książce, o której
1: wraca pan do tej rozmowy,
0: pani wspomniała jeszcze w 1998 roku, jak miałem spotkanie autorskie w Przemyśle, pamiętam, że ktoś właśnie tak lekko złośliwie nawet mnie zapytał, a co ja chcę osiągnąć swoimi publikacjami. I ja wtedy odpowiedziałem, co zostało właśnie na moje szczęście, można powiedzieć, mam dowód w życiu przemyskim wtedy właśnie zacytowane. Więc mam dowód na to, że nie konfabuluję, nie zmyślam, żeby chwalić się swoją pewną konsekwencją. Powiedziałem, że chciałbym, żeby Ukraińcy zrozumieli, że UPA dopuściła się masowych zbrodni na ludności polskiej na Wołyniu, natomiast Polacy, żeby uznali, że akcja Wisła była czymś zorganizowanym, była zbrodnią, którą też należy potępić. Ja mówię tak kolokwialnie i tej zasadzie w gruncie rzeczy pozostaje wierny przez ten czas, wychodząc z założenia, że po prostu każdą zbrodnię należy nazwać zbrodnią, choć to nie oznacza, że można pomiędzy nimi, żeby też było jasność, stawić znak równości. To są zupełnie inne kategorie prawne i moralne również zbrodni, choć jedna i druga zasługuje w moich, i też wiele innych, o których mówię, zasługuje właściwie tylko i wyłącznie na moralne potępienie. Wrażenie może wynikać z faktu, że rzeczywiście w chwili, kiedy była wojna, czy zwłaszcza kiedy była wojna, czy trwa wojna, zaczęła się wojna
1: ukraińska. Pan w ogóle był zwolennikiem takiego stanowiska, żeby te sprawy zawiesić na kołku do momentu zakończenia, tak, tej agresji rosyjskiej.
0: Zdawałem sobie sprawę i taki był też w gruncie rzeczy oczekiwanie opinii publicznej w dużej mierze, absolutnie słuszne i uzasadnione, że wojna nie jest najlepszym momentem do prowadzenia tego typu debat historycznych, zwłaszcza, że część kolegów ukraińskich jest, nie wiem, w mundurach, walczy na froncie. Sam Wiatrowicz był człowiekiem, który chwycił za karabin, był w oddziałach obronnych.
1: No tak, ale kiedy pan mówi w rozmowie z nim, że schodzą te tematy teraz na drugi plan z powodu tej agresji rosyjskiej, to on mówi, ale są ważne. I nie odpuszcza w tej rozmowie. Nie ma rozkazu, który by pokazywał, że to kierownictwo podjęło decyzję o rzezi wołyńskiej, a tak naprawdę akcje były spontaniczne, a na szczeblu lokalnym, a zbrodnie wojenne były po obu stronach, polskie akcje odwetowe, ależ skąd, prewencyjne.
0: No tak, ale jednocześnie twardo krytykowałem chociażby prezydenta Andrzeja Dudę, że w 2023 roku udało się po prostu stronie ukraińskiej no, de facto oszukać w trakcie tych czy sam się oszukał.
1: No bo właśnie postawiono znak równości.
0: Tak, ponieważ w tym twycie, który no, wydał wspólnie z prezydentem Zełenskim, on faktycznie się zgodził na taki znak równości, co moim zdaniem było, no zasługiwało tylko i wyłącznie na krytykę i wówczas też twardo zareagowałem. Jako jeden chyba z nielicznych głośno protestując, ku mojemu zdumieniu razem z księdzem Isakowiczem Zaleskim, z którym niejednokrotnie zresztą, że sprzeczaliśmy się chociażby o ocenę postaci metropolity Szeptyckiego. Czy ja byłem wówczas, czy dzisiaj jestem za łagodny, czy za radykalny, to ja już pozostawiam to innym, w tym także ocenie pani redaktor. Natomiast zwracam uwagę, że na pewno jest tak, że decyzja prezydenta Zełenskiego po prostu w tym sensie zmienia, podwójnie zmienia reguły gry. Bo on, po pierwsze, ja uważam, że po zdjęciu zakazu ekshumacji i po kongresie w Baranowie Sandomierskim, gdzie
1: sytuacja powinna się uspokoić.
0: De facto można było uznać, że politycy mają z głowy problemy historyczne do końca wojny i niech sobie historycy rozmawiają. Wystarczyło po prostu, nie wiem, przygotowywać się do kolejnego kongresu historycznego za rok czy dwa.
1: A Zełenski wywołał tego upiora.
0: Wyciągnął go wręcz, można powiedzieć, z szafy i co więcej, sposób, w jaki to zrobił, nazywając tą brygadę tak, jak nazwał, a więc no tak po prostu ostentacyjnie, bijąc po oczy tym bohaterami UPA, no bo bohaterowie UPA to są wszyscy, i Kłym Sawur, i Żuchewicz, i ci wszyscy sotenni, którzy od góry do dołu po prostu mordowali polską ludność w setkach przecież miejscowości. Oni wszyscy razem, każdy z osobna i wszyscy razem są w tej nazwie po prostu zwyczajnie uhonorowani. I to, że nie zgodził się na ten kompromis, żeby zmienić tą nazwę z bohaterów UPA na bohaterów UPA, którzy walczyli z sowiecką okupacją, z kolei podważa twierdzenie, że w tej nazwie nic nie ma, które Wiatrowicz zresztą głosi, że w tej nazwie nie ma nic antypolskiego. Jeżeli nie ma nic antypolskiego, to czemu się nie czemu nie zgodziliście się na tego typu redefinicję?
1: Profesor Grzegorz Motyka jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u. Rozmawiamy o książce Gry Pamięcią. Rozmowa o Polsce, Ukrainie i Rosji. To jest wywiad Rzeka z panem profesorem, przeprowadzony przez Andrzeja Brzezieckiego. Pan, panie profesorze, w tej książce mówi tak, każde państwo prowadzi jakąś politykę historyczną. No to ja zapytam, jak sobie radzą i które państwo radzi sobie dobrze, a które źle? I jak radzi sobie Polska z polityką historyczną?
0: Niemcy radzą sobie doskonale. Ukraińcy w stosunku do zasobów finansowych radzą sobie też całkiem nieźle i to do tego stopnia dobrze, że w Polsce wiele osób nie wierzy w to, że oni prowadzą politykę historyczną, mimo że prowadzą i to taką konsekwentną i w relacji zasobów finansowych wytracanych na tą politykę w stosunku do efektów, to uważam, że możemy pozazdrościć.
1: A Rosja, która zawsze doceniała politykę historyczną jako instrument uprawiania polityki w ogóle?
0: Myślę, że oni mogą być bardzo zadowoleni z niektórych rzeczy. To chociażby opisuję to szeroko w rozmowie z Andrzejem Brzezieckim z tego, w jaki sposób nas, czyli Polaków i Ukraińców, wciągnęli w te konflikty o cmentarze. Myślę, że to po prostu zrobili po mistrzowsku. Natomiast Rosjanie mają oczywiście problem z tym, że oni mają problem z uznaniem własnych zbrodni. A w związku z tym...
1: Jakich zbrodni?
0: No właśnie, jakich zbrodni? I w związku z tym bardzo łatwo u nich dochodzi do tego przeskalowania oczekiwań. I kiedy oni mówią o bardzo często prawdę o zbrodni wołyńskiej, no to od razu się rodzi pytanie, halo, ale jak to wygląda z waszą oceną innych zbrodni komunizmu czy Rosji dokonanych na innych narodach. I tu nagle się okazuje, że pojawia się kłopot, problem, że można odnaleźć bez problemu jakieś pomniki Dzierżyńskiego, które do dzisiaj stały w Moskwie jeszcze kilka lat temu, a dzisiaj pewnie, jeśli już, to jest ich jeszcze więcej, kto wie. Chociażby też rozwiązanie Stowarzyszenia Memoriał, które zajmuje się pamięcią i dokumentowaniem zbrodni, i to rozwiązanie, czy delegalizacja z tego stowarzyszenia tuż przed uderzeniem Rosji na Ukrainę, także moim zdaniem jest symptomatyczne i nieprzypadkowe, ponieważ po prostu pozbyto się ludzi, którzy właśnie w czasie wojny mogliby krzyczeć, mieliby prawo moralne, krzyczeć już zgodnie też, w zgodzie z rosyjskim prawem, że źle się dzieje i nie należy tak postępować. I to, że I to jest właśnie bardzo ciekawe zjawisko, że Rosjanie pamiętali o tym, żeby tuż przed uderzeniem zdelegalizować takie środowisko, które mogłoby im przeszkadzać po prostu w popełnianiu, co tu dużo mówić, zbrodni wojennej, które wygląda na to, że były przez Rosjan przygotowywane, a w każdym razie ta masakra dokonana w Buczy wyraźnie na to wskazuje.
1: To teraz polska polityka historyczna. Jeżeli pan pozwoli, to zacytuję jeszcze pana Twardocha, który postanowił jakiś czas temu skomentować to wszystko, co dzieje się na linii Kijów-Warszawa i zahaczył właśnie o politykę historyczną i napisał tak. Wydaje mi się interesującym to, jak bezradna jest polska polityka historyczna, polityka pamięci, na którą państwo polskie swego czasu przeznaczało więcej pieniędzy niż na swój własny wywiad zagraniczny. Uważam, że winnymi tej bezradności są Niemcy. Już tłumaczę. Niemieckie zbrodnie i ludobójstwo z czasów II wojny światowej w zrozumiały i naturalny sposób stały się po tej wojny zakończeniu polskiej polityki historycznej najważniejszym tematem. Niemcy zaś w tym samym momencie zostali najpierw słusznie zmuszeni amerykańską i sowiecką siłą do zasadniczej przebudowy paradygmatu własnej pamięci, a potem po 1968 roku zaczęli go już przebudowywać sami. I częścią tej nowej pamięci jest akceptacja własnych win równie bezwarunkowa, jak bezwarunkowa była ich kapitulacja w 1945. Nie idzie za nią zawsze bezwarunkowa gotowość do tych win zadośćuczynienia na poziomie innym niż symboliczny, ale na poziomie symbolicznym właśnie polska pamięć historyczna rozwijała się w warunkach cieplarnianych. Żadna z polskich ofiar III Rzeszy nie została zakwestionowana. Niemcy pokornie pozwalali i pozwalają dalej winy z lat 33-45 ekstrapolować na czasy sięgające bitwy pod Płowcami itd. W efekcie, gdy polska polityka pamięć historyczna zostają skonfrontowane z przeciwnikiem asertywnym, a do tego jeszcze przyzwyczajonym do funkcjonowania w sytuacji intelektualnego sporu o przeszłość, to nagle, mimo tych wielkich pieniędzy, jakie wszyscy płacimy na IPN, polska pamięć, przyzwyczajona po prostu żądać i darmo dostawać, okazuje się bezradna.
0: Myślę, że...
1: intelektualnie ciekawe.
0: Bardzo nawet bym powiedział ciekawe. Też bym powiedział, że jest ciekawa analiza polityki niemieckiej, która moim zdaniem jest niezwykle udana od strony historycznej. Aczkolwiek ja mam wątpliwości co do rozliczenia się Niemców całkowicie z tymi zbrodniami II wojny światowej, to tak delikatnie mówiąc, i chociażby te, w cudzysłowie, przygody z pomnikiem polskich ofiar zbrodni w Berlinie wyraźnie pokazuje, że są pewne kategorie ofiar, gdzie Niemcy uznali, że należy się całkowicie rozliczyć, a są inne kategorie ofiar, na przykład Polacy, gdzie to rozliczenie niekoniecznie idzie naprzód. Teraz czytam znakomitą biografię Himmlera, czyli szefa SS, pióra Longerisha, jednego z najlepszych niemieckich historyków. To jest świetna książka, a jednocześnie nie znajduje tam zbyt wiele informacji i nie wynika to bynajmniej z jakiegoś niechęci do Polaków ze strony Longerisha, to żeby było jasne, ale no, jestem niemal przekonany, że nie znajdziemy tam zbyt wielu informacji o decyzji Himmlera i Hitlera o wymordowaniu mieszkańców Warszawy w czasie powstania warszawskiego. Jeżeli Longerich, tak wybitny historyk, nie poświęca temu oddzielnego rozdziału w tej biografii, a powinien, no to w gruncie rzeczy, co to mówi o Niemcach, co to mówi również o nas, że nie potrafimy zadbać o, no właśnie, o swoje ofiary i wymusić w gruncie rzeczy na autorach biografii Hitlera i Himmlera, pokazując, że to jest po prostu nieprofesjonalne, że decyzja o wymordowaniu milionowego miasta może nawet
1: umknęła.
0: Zostać, no właśnie, może zostać nawet pominięta. To wynika, i tu przechodzę do oceny polskiej polityki historycznej, chociażby z faktu, że toczymy ciekawą, ale też taką, mam wrażenie, pod pewnymi względami wyjaławiającą intelektualnie dyskusję o to, czy powstanie warszawskie słusznie wywołano, czy nie. I w tym naszym wewnątrz polsko-polskim sporze nagle ucieka nam, że moralną odpowiedzialność za śmierć tych 100-150 tysięcy warszawiaków ponoszą nie ponosi dowództwo AK, ale ponoszą Niemcy, bo to oni wydali rozkaz wymordowania powstańczej Warszawy. I jeżeli my na to nie zwracamy uwagi, to niestety, tak nas poucza rzeczywistość, nikt inny nie zwróci uwagi. W tym sensie takie hasło, które no, chociażby w ostatnich dniach słyszałem, że każdy naród powinien mówić o własnych winach i mówienie o winach innych jest brzydkie i nieładne, jest oczywiście bardzo ładnym moralnym wezwaniem, tylko kompletnie niepraktycznym, bo to by oznaczało, że o mordach na Żydach, o Holokauście mogą mówić tylko Niemcy, ale już Żydzi nie powinni, w związku z tym należałoby zamknąć Yad Vashem, idąc dalej. To by oznaczało, że o tragedii Gazy powinni mówić tylko Izraelczycy i armia izraelska, ale nie powinni Palestyńczycy i chyba nawet Arabowie i muzułmanie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że już te dwa radykalne, jaskrawe przykłady pokazują, że jest to zasada kompletnie niepraktyczna i przeniesiona na polski grunt, w gruncie rzeczy niczego nie wnosi. No to by też oznaczało, że nie wiem, no to my Polacy nie mamy mówić o Katyniu, tylko Rosjanie. No przecież to jest no oczywiste, oczywiście w sposób oczywisty niepoważne. A kiedy mówimy jeszcze o takich bardzo dobrych przykładach polityki historycznej, to proszę zobaczyć na państwa Bałtyckie. Świetną politykę historyczną robi Estonia. kino estońskie historyczne jest, ja oceniam, niezwykle wysoko. Ale proszę zwrócić uwagę chociażby na dwa filmy Sisu i Sisu, Droga do Zemsty bodajże, które ostatnio pojawiły się na platformach cyfrowych. No przecież z tych filmów wychodzi, że Finowie pokonali i Niemcy, sami się wyzwolili od Niemców i jeszcze wygrali wojnę z Sowietami. To drugie poniekąd jest oczywiście prawdą. I ja
1: może
0: zalecam wszystkim obejrzenie tego...
1: Stawili skuteczny opór.
0: Tego skądinąd bardzo ciekawego filmu, nie wiem, czy go można nazwać historycznym, ale odnoszącego się do wydarzeń historycznych, się zastanowić, jak my przedstawiamy naszą polską historię w tym kontekście.
1: To jeszcze na koniec zatoczymy sobie koło i wrócimy do początku naszej rozmowy, bo pytałam pana, czy można machnąć ręką na przeszłość. Jest taka wymiana zdań w tej książce między Andrzejem Brzezieckim a panem. Brzeziecki pyta, dlaczego prawica jest lepsza w historii, a pan chyba z rozżaleniem mówi, rządy liberalne nie chcą łożyć na humanistykę, w tym na historię.
0: No jasne, że z rozżaleniem. No powiedzmy sobie szczerze, że pierwszy kryzys rządu Donalda Tuska był związany z Ministerstwem Nauki i te pierwsze pomysły Ministerstwa Nauki de facto na likwidację Polskiej Akademii Nauk, przyznam, że były dla mnie wstrząsem i sytuacja, w której właśnie ministerstwo, które wydawało się, że po ministrze Czarnku jest tam po prostu droga wysłana różami, a pojawia się pomysł, żeby nie nazywać tego likwidacją panu, ale de facto wyjdzie z tego likwidacja panu, której w dodatku skutki finansowe będą takie jak sprawa ze Szpitalem Południowym. Naprawdę proszę mi wierzyć, że znam tą ustawę i znam okoliczności i po prostu koniec końców by to tak dokładnie od strony moralnej i prokuratorskiej wyglądało, no to cieszę się, że z tego pomysłu zrezygnowano, że odpowiedzialni zostali zmuszeni do dymisji i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale generalnie chodzi o to, że liberałowie po 89 roku odpuszczali historię, kwestie patriotyzmu, potem ten patriotyzm leżał sobie na ulicy i podniosła go prawica, tak?
0: Liberałowie generalnie uważają, że przeszłość jest przeszłością, to jest taka domena...
1: A trzeba się zająć gospodarką.
0: ...starszych panów, którzy siedzą na zakorzonej kanapie i w najlepszym wypadku piją whisky i cygara i niech tam sobie zostaną. I nie rozumieją bardzo często, że to jest właśnie coś żywego, co można, co dotyka no, bardzo szerokich kręgów społecznych, że te kwestie dotyczące przeszłości budzą duże emocje społeczne, że mają jak najbardziej znaczenie polityczne.
1: Profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u. Rozmawialiśmy o książce Gry pamięcią, rozmowy o Polsce, Ukrainie i Rosji. To jest wywiad rzeka, jaki przeprowadził Andrzej Brzeziecki z panem profesorem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Hiszpania po długim boju z Argentyną triumfuje w finale piłkarskich mistrzostw świata. Rząd na najbliższym posiedzeniu ma zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon możliwymi przyczynami ogromnego pożaru w norweskim Drammen. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. Hiszpania po długim i zaciekłym pojedynku została piłkarskim mistrzem świata po zwycięstwie nad Argentyną po dogrywce 1-0. W podstawowym czasie gry na stadionie Wisła Rzeszów w pobliżu Nowego Jorku nie padły żadne bramki, ale w dogrywce, dokładnie w 106 minucie spotkania, piłkę do bramki Argentyny skutecznie skierował Ferran Torres. I tym sposobem to właśnie Hiszpanie przypieczętowali swoje zwycięstwo w tegorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Dodam jeszcze, że obrońcy tytułu, Argentyńczycy, grali ponad pół godziny w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do stowarzyszeń, które powstały w ramach partii, mają do czwartku czas na decyzję, czy wybierają członkostwo w partii, czy w stowarzyszeniu. Ultimatum w tej sprawie dał prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. O czym więcej opowie teraz Maciej Kluczka.
2: I już w PiS-ie widać dwie grupy tych, którzy składają oświadczenie, jak na przykład poseł Grzegorz Woźniak.
3: Nie będę działał w żadnych stowarzyszeniach. Partia musi być monolitem, musi być jednością.
2: I tych, którzy nie dość, że ze stowarzyszeń nie zamierzają występować, ale je rozwijać. Krzysztof Szczucki w TOK FM powiedział, że organizowane przez Stowarzyszenie Morawieckiego spotkanie

0: W wyborach na prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza odmówiła jednak zarejestrowania jego kandydatury, uznając część zebranych przez niego podpisów za nieważną. Wybory do Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu odbędą się w dniach od 18 do 20 września. Premier Węgier Peter Modzior zamierza nominować legendarną szachistkę Judith Polgar na urząd prezydenta kraju. Modzior poinformował, że planuje spotkać się z nią dziś i ma nadzieję, że uczyni mu wielki zaszczyt, przyjmując nominację. Modzior chce, by 49-letnia Polgar zastąpiła usuniętego z urzędu przez parlament Tamasa Sulioka, politycznego sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. W sobotę Suliok podpisał 17. poprawkę do konstytucji, przewidującą wcześniejsze zakończenie jego kadencji. Kilkadziesiąt osób w Warszawie pikietowało wczoraj przed ambasadą Ukrainy w Polsce. Był to sprzeciw wobec aktów przemocy kierowanych w stronę obywateli Ukrainy. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili demonstranci.
1: Tak pięknie się zaczęło. W lutym w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
0: Polacy i Ukraińcy wyrażali wobec siebie gesty wsparcia i solidarności. Były flagi w barwach obu narodów oraz hasła stop złu, stop hejtowi oraz sąsiad sąsiadowi sąsiadem.
2: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby one też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
0: Podobna manifestacja odbyła się również we Wrocławiu. Dziś Tatrzański Park Narodowy rozpocznie remonty dwóch popularnych wysokogórskich szlaków prowadzących na Rysy i Zawrat. Trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą liczyć się z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Na czerwonym szlaku od Czarnego Stawu na Rysy prowadzone będą drobne prace naprawcze. Z kolei na niebieskim szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat w górnym odcinku trasy wymieniana będzie część łańcuchów asekuracyjnych. Pracownicy parku zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Park apeluje także o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób prowadzących pracę. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od warunków pogodowych. Dziś sporo chmur na niebie. Na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, pojawią się też burze. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie, przez 20 w centrum i do 23 na południu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Linie lotnicze są pod coraz większą presją. Pisze o tym Reuters, który informuje, że w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i cenami ropy naftowej, tutaj sytuacja przewoźników jest coraz trudniejsza. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego, jest z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
4: Czy któraś linia jest zagrożona w tej chwili?
5: To jest bardzo trudne pytanie. Trochę pytanie o to, czy któreś miejsce w Europie jest zagrożone burzami albo pożarami. Tak naprawdę jest to sytuacja trochę nieprzewidywalna, a trochę, że tak powiem, schowana w dokumentach finansowych poszczególnych przewoźników. Myślę, że takie straszenie trochę przez IATA skierowane jest bardziej na wywołanie szumu wokół samej organizacji i zwiększenie cytowalności, niż rzeczywiście na to, żeby ostrzegać przed jakimś nadchodzącym kryzysem.
4: To wytłumaczmy w takim razie, kto straszy i jaki ma w tym interes.
5: Tak jest. Straszy IATA, straszy Willie Walsh, który reprezentuje IATA. Jest to organizacja przewoźników, która no bardzo często niestety myli się w swoich prognozach. Wystarczy powiedzieć, że w 2023 roku prognozowała, że w Radomiu będziemy mieli w 2025 roku już 500 000 pasażerów, a parę lat później 1 000 000 pasażerów. To jak widać się nie sprawdziło. W związku z tym, no patrząc

0: To dzisiejsze straszenie, mówienie o konsolidacji sprzedaży, pytanie, komu najbardziej na tym zależy, żeby mówić głośno o kryzysie, żeby wywierać presję na przykład na to, żeby udało się sfinalizować zakup na przykład jakiejś linii lotniczej szybciej niż wolniej. Czy to jest EasyJet, czy to jest Air Baltic, czy to jest TAP Portugal. Kilka transakcji jest w procesie w Europie i być może, że taka rozmowa i rzucenie takiego tematu ma raczej na celu wywołanie presji na sprzedających.
1: To, o czym pan mówi, jest dla nas, dla pasażerów, trochę uspokajające. Ale przecież coś na rzeczy jest. Skoro wchodzimy w wyszukiwarkę lotów, widzimy prawie 1000 zł za połączenie w dwie strony między Warszawą a Londynem, gdzie przed tym kryzysem na Bliskim Wschodzie, no to było znacznie mniej, jeśli chodzi o te najtańsze oferty tanich linii. No, bilety są droższe, ropa zdrożała, więc jakieś przełożenie na linię to mieć musi, czy nie?
0: I tak, i nie. To znaczy, mówimy o tym, że ropa zdrożała, ale od tej najwyższej ceny parę kilkanaście tygodni temu, dzisiaj ropa jest już na poziomie 80-90 dolarów, więc poniżej tej magicznego poziomu 100 dolarów, który straszy wszystkich. I rzeczywiście to jest tak, że ma to oczywiście gigantyczny wpływ, natomiast nie ma to wpływu w bardzo krótkim terminie. Ta cena ropy przekłada się przede wszystkim na długoterminowe kontrakty, którymi zabezpieczają się linie lotnicze, wobec których dalej planują rozwój i planują swoje finanse. Także gwałtowne skoki na rynku cen ropy nie przekładają się bezpośrednio na koszty operacyjne z dnia na dzień linii lotniczych. No chyba, że oczywiście jakaś linia lotnicza takich zabezpieczeń nie ma, no ale to zdarza się rzadko.
1: Skoro pan tak tonuje, to może zapytam, czy to są dobre czasy dla linii lotniczych?
0: Myślę, że z jednej strony są to dobre czasy dla linii lotniczych, ponieważ popyt jest bardzo, bardzo duży. Wróciliśmy do poziomów chęci latania już jakiś czas temu, do poziomów sprzed pandemii. W tej chwili te poziomy są dużo wyższe. Popyt jest gigantyczny i to też ma bardzo duży wpływ na cenę biletów. Trzeba zwrócić uwagę, że bilety najtańsze kupuje się około 6-8 tygodni przed podróżą, dlatego że linie lotnicze zwykle mają taką politykę, że z dużym wyprzedzeniem, jeżeli kupujemy bilety, to raczej nie mamy co liczyć na wielkie promocje, bo ci, którzy zarządzają cenami biletów w liniach lotniczych, wychodzą z założenia, jeżeli kupujemy z dużym wyprzedzeniem, to pewnie mamy jakiś plan. Czy to jest koncert, czy to jest konferencja, czy cokolwiek innego. Podobnie z krótkim wyprzedzeniem, jeżeli kupujemy na jutro, to pewnie wydarzyło się coś, co zmusza
1: co to znaczy
0: nas do tej
1: duże wyprzedzenie,
0: podróży.
1: Krótkie wyprzedzenie?
0: Duże wyprzedzenie, to pewnie mówimy o tym, że jest to pół roku, 8 miesięcy. Krótkie wyprzedzenie to jest do tygodnia, 2 tygodni przed podróżą. Dlatego najciekawsze oferty znajdziemy 6-8 tygodni przed podróżą, a nie dużo wcześniej czy dużo później.
1: Co z naszym narodowym przewoźnikiem w tym całym kontekście?
0: Lot ma się bardzo dobrze. Myślę, że tutaj znowu został wymieniony czy wspomniany przez Ajata, przez Walsha, jako mała linia lotnicza, której grozi konsolidacja. Natomiast z tego, co widzimy, lot raczej zainteresowany jest tym, żeby przejmować linie lotnicze, a nie żeby być przejmowanym. Tu trzeba jeszcze dodać oczywiście aspekt polityczny. Nie ma miejsca na to, żeby lot dzisiaj został sprzedany ze względów chociażby politycznych, nie mówiąc już o tym, że przecież to dla lotu budujemy CPK, no i nikt, kto myśli zdroworozsądkowo, nie będzie z jednej strony budował wielkiego portu po to, żeby linia lotnicza polska się rozwijała, a z drugiej strony myślałby o sprzedaży lotu. Lot ma dobre wyniki finansowe, jest bardzo dobrze prowadzony przez ostatnie lata, spokojnym, zrównoważonym rozwojem organicznym, bez wielkiego szumu politycznego i bez gigantycznych aspiracji, jak miało to miejsce podczas częstych zmian prezesów i zarządów w locie kilka lat temu. Dzisiaj rozwija się bardzo dobrze. Moja nadzieja jest taka, że jednak mocno zajrzymy do kieszeni i LOT wystartuje razem z Lufthansą czy KLM-em do tego, żeby kupić na przykład TAP Portugal. To jest taka moja duża nadzieja osobista. Byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie, gdybyśmy stworzyli takie konsorcjum, będąc w środku Europy z hubem lotowskim i na zachód położonym hubem w Europie, czyli w Lizbonie i w Porto, łącząc tym samym Azję z Warszawy, a na przykład Ameryki z Lizbony czy z Porto, tworząc taki podwójny hub. Byłoby to bardzo ciekawe, myślę, i wtedy moglibyśmy mówić o realnym konkurowaniu z innymi przewoźnikami w Europie.
1: Jakim przewoźnikiem, jakiej rangi przewoźnikiem może stać się LOT w czasach, gdy już ruszy Port Polska na przykład?
0: Myślę, że to jest trochę w sferze fantazji i politycznego PR-u bardziej niż biznesu. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że Port Polska ruszy za kilka lat i będzie obsługiwał 40 milionów pasażerów, to pytanie jest, jak bardzo LOT będzie zmuszony do tego, żeby przenieść wszystkie operacje tamże, czyli zrezygnować na przykład z bezpośrednich połączeń z Krakowa, czy z Rzeszowa, czy z innych miejsc. Z drugiej strony politycy mówią o tym świecie lotniczym tylko i wyłącznie w kontekście rozwoju LOT-u, czy właśnie Portu Polska, pomijając trochę to, że przez najbliższe lata również inne linie lotnicze i inne porty na świecie będą się rozwijać. Tworzenie takiego hubu to tworzenie konkurencji nie tylko dla Berlina, jak lubią podkreślać politycy z każdej strony, ale konkurowanie również z Dubajem czy Abu Dhabi, bo przecież rolą takiego hubu jest właśnie łączenie czy tworzenie tras międzykontynentalnych, a nie tylko lokalnych, a może właśnie przede wszystkim transkontynentalnych, a właśnie nielokalnych. Więc ja z niepokojem patrzę na to, że właśnie taką strategię obraliśmy, konkurowania na takim poziomie, gdzie patrząc na linie i porty z Zatoki, no tam nie ma żadnych ograniczeń, które występują w Unii Europejskiej. Nie ma ograniczeń w subsydiowaniu, w dotowaniu, w promowaniu czy to portów lotniczych, czy linii lotniczych.
1: Bardzo dziękuję. Eryk Kłopotowski, ekspert do spraw rynku lotniczego, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Po informacjach o 6.20, o zwycięzcy Mundialu będziemy mówić i o tym, co to był za mecz na zakończenie Mistrzostw Świata.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.20, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Według doniesień ukraińskich mediów rosyjskie wojsko zaatakowało miasto kierowanymi bombami lotniczymi. Trafiony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Całkowicie zniszczone zostały 2 kondygnacje. Centralne dowództwo USA poinformowało, że amerykańskie siły zakończyły 9. z kolei noc ataków na Iran. Najnowsza fala uderzeń trwała 3 godziny. Irańskie media relacjonują, że w różnych częściach kraju słychać było dźwięki eksplozji. Według irańskiej agencji IRNA Teheran odpowiedział wystrzeleniem pocisków, tu cytat, we wrogie cele. Co najmniej 5208 osób zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Liczba osób przebywających w obozach przejściowych zbliża się do 24 tysięcy. Liczba rannych przekroczyła 16 700. Niezależny wenezuelski portal El Nacional potwierdził wcześniejsze doniesienia, że władze Wenezueli przewoziły gruz z zawalonych budynków na wybrzeże, a część odpadów wpadła do morza. Według obrońców przyrody może to doprowadzić do zanieczyszczenia wód, podał El Nacional. A w TOK FM czas teraz na pierwszy o poranku sport.
14: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii. W finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał po dogrywce Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego cennego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło, gdy sędzia użył końcowego gwizdka, nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl. Zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy. Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć, że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła mistrzostwo. Mistrzostwo Świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają z Ukrainą. Pozostałe pary to Japonia-Chiny, Słowenia-Turcja i Włochy-USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Tour de France z metą na Plateau de Salazon. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścig o Grand Prix Belgii, 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.
13: Deszcz może się dzisiaj pojawić właściwie wszędzie. 23 stopnie to najwyższa temperatura, tyle będzie w ciągu dnia w Rzeszowie. Najchłodniej nad morzem, tylko 19.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: To jest pierwszy program Tok FM. Mamy w tej chwili 24 minuty po 6. Michał Waszkiewicz, autor informacji sportowych, którego Państwo słyszeli przed chwilą, nadal jest z nami. Dzień dobry.
14: Jestem, dzień dobry.
11: A to dlatego, że piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. Argentyna została pokonana, choć w ostatnim możliwym tutaj momencie. 1-0. To jest wynik tego spotkania. To powiedz, jak Hiszpanom się to udało w ogóle?
14: No udało się, bo byli lepsi. I co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości. Nie będzie już chyba nigdy nikt tego finału oceniał przez pryzmat: a Hiszpanom się poszczęściło, dogrywka, jeden gol, mogło to wyglądać inaczej. Nie, Argentyna była słabsza, w ogóle była słaba. To chyba trzeba jasno powiedzieć, bo przez to, jak grała Argentyna, to po prostu nie był dobry mecz. To nie był mecz dwóch zespołów, które wyraźnie wyglądały na lepsze od pozostałych 46, które na turniej przyjechały, bo Argentyna tak jak z trudem przepychała, mówiąc kolokwialnie, te mecze w fazie pucharowej, tak tutaj już nie miała żadnych argumentów. Żeby najlepiej oddać rozbieżność poziomów w tym wielkim finale, jest jedna statystyka, która o tym mówi. To jest jedyny strzał, Argentyna nie oddała ani jednego celnego strzału, oddała jeden niecelny już po upływie 120 minuty, czyli po dwóch godzinach grania, czyli po 90 minutach po dogrywce Argentyna przestrzeliła, posyłając piłkę kilka metrów nad poprzeczką. To pokazuje dość sporą dysproporcję. Hiszpania wygrała zasłużenie, Hiszpania wygrała, bo była lepsza.
11: Tutaj to musiało być bolesne dla Argentyńczyków, bo to Mistrzostwo Świata już kilka razy mieli na koncie. Hiszpanie po raz drugi. Jaką tu widzisz perspektywę przed Hiszpanią jako tą reprezentacją, która będzie dzierżyć puchar teraz?
14: No to jest trochę powrót do tego, co działo się na kilkanaście lat temu, kiedy Hiszpanie zdobyli Mistrzostwo Europy, po nim Mistrzostwo Świata i potem ponownie Mistrzostwo Europy. I to był taki okres supremacji znakomitej Hiszpanii z Iniestą, Xavim, z Busquetsem w środku pola. Hiszpania wtedy panowała w Europie i na świecie. No i teraz mamy moment bardzo podobny, bo przecież Hiszpanie 2 lata temu wygrali Euro na niemieckich boiskach. Teraz są mistrzami świata. Jakie są perspektywy dla drużyny, która nie przegrała od 38 meczów, czyli pobiła rekord świata, bo żadna reprezentacja nie może się pochwalić takim wynikiem. No zasadnicze pytanie brzmi, czy oni kiedykolwiek jeszcze przegrają mecz. Oczywiście żartuję, wiadomo, że tak się stanie. Natomiast na dziś no, nie ma zespołu na świecie, który mógłby z tą Hiszpanią jak równy z równym rywalizować na najwyższym poziomie, bo oczywiście może będzie jakiś sparring, może mecz mniej istotny, gdzie ci Hiszpanie jednak przejdą obok tego spotkania. Natomiast gdy w grę wchodzi rywalizacja, walka o najwyższe cele, na tym etapie Hiszpania wygląda absolutnie rewelacyjnie. A Wojtek, 8 meczów trzeba było rozegrać w tym turnieju, żeby zostać mistrzem świata. Hiszpanie w tych 8 meczach, zachwycaliśmy się pięknymi golami, grą ofensywną, wymianą podań, natomiast oni stracili tylko jednego gola. W 8 meczach na mundialu. To jest absolutnie niebywała statystyka. Ona najlepiej pokazuje, że ten zespół jest kompletny. Kompletny, bo w ataku, w pomocy zwłaszcza, tam potencjał jest ogromny, ale ten zespół nie pozwalał na tym turnieju rywalom w ogóle podchodzić pod własną bramkę. Jeśli już, to rzadko, a jeśli już podchodzili ci rywale, to właściwie klarownych sytuacji nie byli w stanie sobie stworzyć. No jest to potęga i tu trzeba oddać nie tylko Hiszpanom to, co najpiękniejsze, bo mają znakomitych zawodników, ale także mają świetnego trenera. Trenera, który wygrywał wszystko na poziomie młodzieżowym, no i teraz na drugim wielkim turnieju z reprezentacją wygrywa drugi tytuł.
11: Jak ci się oglądało ten mecz? Czy to było spotkanie, które minuta po minucie trzymało w napięciu?
14: Ten mecz oglądało się z bólem i to też trzeba powiedzieć jasno, bo od początku dysproporcja była spora, ale Hiszpanie jednak bramki nie mogli strzelić. I oczywiście sport nie polega na tym, że musi być jakaś sprawiedliwość, natomiast myślę, że wielu kibiców na świecie, gdyby okazało się, że ta Argentyna gdzieś w jakiś niewiarygodny sposób przeprowadziłaby jedną akcję, która sprawiłaby, że ta Argentyna strzeli gola i wygra ten turniej, albo nie wiem, to się zakończy 0-0 i Argentyna wygra w karnych, to wszyscy mieliby takie poczucie dość dużej niesprawiedliwości. Więc ja oglądałem ten mecz w strachu i w lęku, że to się wydarzy. I tu nie chodzi o to, czy ja kibicuję Hiszpanii, Argentynie, Brazylii, czy nie wiem, jakiejkolwiek innej drużynie. Chodziło o to, że naprawdę byłoby wielką niesprawiedliwością, gdyby Argentyna ten mecz wygrała. No, powiem ci, bolesne było też to, jeśli ktoś dobrze pamięta, a ja dobrze pamiętam ten finał sprzed niecałych 4 lat w Katarze pomiędzy Argentyną i Francją i to było widowisko. To był jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy finał w historii, jeśli chodzi o wielkie imprezy piłkarskie. Więc porównując jeden mecz do drugiego, to nie leżało obok siebie. No, to był produkt czekoladopodobny, a jeśli będziemy już tutaj nawiązywać do produktów spożywczych, no ale finał, no takie rzeczy, takie mecze się po prostu wygrywa, to jest złota zasada, takie mecze się nie gra, tylko wygrywa i Hiszpania go wygrała. Jak, to pewnie będzie miało mniejsze znaczenie za tydzień, miesiąc, a za kilka lat już w ogóle nikt nie będzie pamiętał, jak ten mecz wyglądał, tylko kto go wygrał, a Hiszpania go wygrała.
11: A jak będziesz pamiętał w ogóle ten mundial?
14: No i to jest trochę trudniejsze pytanie, bo tu już więcej emocji się przeplata. Było mnóstwo bardzo dobrych rzeczy na tym turnieju. Piękne stadiony, wypełnione po brzegi, dobra atmosfera, wiele bardzo dobrych spotkań, bardzo ładnych bramek. To, co myślę, że kibice zapamiętają, to to, że my się kiedyś śmialiśmy w eliminacjach, jak Polska remisowała, nie wiem, z Azerbejdżanem, czy z Mołdawią przegrywała. Mówiliśmy, że w Europie już nie ma słabych drużyn, ale ten turniej tak mocno rozbudowany do 48 zespołów po raz pierwszy w historii pokazał, że na tym poziomie nie ma słabych drużyn. My się najbardziej baliśmy chyba tej dysproporcji, czyli kiedy, nie wiem, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka przyjadą na taki turniej i zmierzą się z tymi potęgami, to dysproporcja będzie ogromna. A teraz ciekawostka. Hiszpania i Argentyna nie były w stanie w regulaminowym czasie 90 minut pokonać Republiki Zielonego Przylądka. Jeden i drugi zespół. Argentyna wygrała po dogrywce, a Hiszpania tylko zremisowała. To też pokazuje, że poziom był wyrównany i to na pewno jest na plus. Natomiast no to już jest pytanie do kibiców, którzy, nie wiem, ja na przykład wiadomo, że jako dziecko nie miałem obowiązków już szkolnych w wakacje, ani zawodowych, ani rodzinnych, więc można było oglądać wszystko od deski do deski i tak na przykład było, nie wiem, w 98 roku, kiedy udało mi się obejrzeć większość spotkań, wiadomo, że tam mecze nachodzą na siebie w fazie grupowej, w ostatniej kolejce, więc nie da się de facto obejrzeć każdego meczu od deski do deski, ale większość można. Tych meczów na tym mundialu było 104. 104 mecze, to ja sobie nie wyobrażam, nawet gdyby ktoś naprawdę chciał obejrzeć właściwie każdy, a zbyt duża dawka. Dla mnie tego było za dużo, ten turniej był za duży, jasne, mecze były dobre, mecze były wyrównane, ale było tego po prostu za dużo. No wiadomo, że w Ameryce wszystko jest duże, wszystko jest większe i ten turniej też był większy, no ale po prostu było to momentami trudne do oglądania. To jest minus i drugi minus, bardzo duży, to było sędziowanie na tym turnieju. Ono było fatalne, także w tym finale. I to już jest kwestia oczywiście tego, co z tym można zrobić, czy FIFA w ogóle zamierza coś z tym zrobić, czy ta polityka, układziki, kto powinien sędziować, z jakiego kraju i tak dalej, czy jest to przyznawane ze względu na jakość sędziego, czy może jednak jakimś kryterium geograficznym i oczywiście jak wszystko w FIFA powiązanych układów, że tym coś jesteśmy winni, więc dostaną sędziego na mecz półfinałowy. I nie mówię tego nawet z polskiej perspektywy, że Szymon Marciniak, liczyliśmy na to, że posędziuje znów ważny mecz. 4 lata temu był finał, teraz w ogóle niewytypowany do meczów fazy pucharowej. Nie o to chodzi. Po prostu te mecze były słabo sędziowane, kibice to zapamiętają, mnóstwo błędów, mnóstwo braku logiki, konsekwencji. Pod tym kątem ten turniej był bardzo słaby.
11: Bardzo dziękuję za to podsumowanie. Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej był z nami w pierwszym programie TOK FM. A już teraz pierwszy program gospodarczy przed nami. Bruksela reformuje ETS. Przemysł zyska czas. O tym dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Po raz pierwszy w dziejach europejskiej polityki klimatycznej Bruksela proponuje zboczenie z wytyczonej ścieżki redukcji emisji. Zaproponowana rewizja dyrektywy ETS to ukłon w stronę części sektorów objętych systemem. Zdaniem naszych rozmówców komisja ustąpiła jednak tylko na tyle, na ile musiała. Od 2030 roku jeden ze wskaźników decydujących o tempie dekarbonizacji w ramach systemu ETS ma zostać złagodzony, a perspektywa dopełnienia przemian w przemyśle odsunięta głęboko w lata 40. XXI wieku. Wolniejszy będzie też proces wygaszania darmowych uprawnień w sektorach energochłonnych. Mają być przydzielane do roku 2038 o 4 lata dłużej niż zakładano do tej pory. Ale warunkiem ich otrzymania staną się składane do komisji plany transformacyjne przedsiębiorstw. O tym wszystkim dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Coraz więcej mieszkań na wynajem, w tym te oferowane dotąd na doby. O tym z kolei w Rzeczpospolitej. Najemcy mają dzisiaj największy wybór mieszkań i najsilniejszą pozycję od kilku lat. Do oferty najmu długoterminowego trafiają lokale oferowane dotąd na doby. W niektórych miejscach czynsze mogą spadać. Mieszkań na wynajem nie brakuje. W czerwcu w 17 analizowanych przez Rentier i o miastach pojawiło się 33 tysiące nowych unikatowych ofert lokali. O 4%, o 4,5% więcej niż w maju i o 30% więcej niż rok wcześniej. Pula aktywnych ogłoszeń wzrosła do 66 tysięcy. Siłownie chcą walczyć o małe miasta. W Polsce jest już kilka tysięcy siłowni. Ćwiczy w nich regularnie 8 do 9% Polaków. Szansą na rozwój rynku wartego już 4 miliardy są nowe grupy docelowe i małe miasta. Przedstawiciele branży fitness uważają, że ma ona wielki potencjał. Według szacunków w Niemczech ćwiczy 16 do 18% dorosłych, a w krajach skandynawskich nawet 30%. Rynkowi potentaci mają się w Polsce doskonale, choć jeszcze kilka lat temu nie było to takie oczywiste. Jedna z najmocniej dotkniętych skutkami pandemii branż stanęła na krawędzi upadku, ale potem odzyskała wigor. O jej perspektywach dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytamy.
15: Reklama.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 6.40, Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów w Kanadzie. Takie informacje przekazał premier Mark Carney. Strażaków wspiera prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najintensywniejszych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał Carney na platformie X. Warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Prezydent USA Donald Trump po powrocie z finału Mistrzostwa Świata zaprzeczył, by istniały napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią. Stwierdził też, że amerykański mundial był jedną z najlepszych imprez w historii. Trump powiedział mediom, że rozmawiał z Hiszpanią podczas meczu i komplementował hiszpańską reprezentację, a pytany, czy nadal istnieją napięcia w stosunkach z Madrytem, zaprzeczył. Z nikim nie mam napięć, powiedział amerykański prezydent. Tymczasem irański Korpus Strażników Rewolucji poinformował o atakach na obiekty USA na Bliskim Wschodzie i eksplozjach tankowców w cieśninie Ormus. Ostrzegł, że cieśnina pozostanie strefą zagrożenia do czasu zakończenia operacji wojskowych USA. Ten korytarz nie będzie bezpieczny dla tranzytu produktów petrochemicznych, ani nawet pojedynczej kropli ropy i gazu, ostrzegł korpus. Eskalacja konfliktu wywołała alarmy w Bahrajnie i Kuwejcie. Sztab Generalny Armii Kuwejtu poinformował o ataku dronów. W Bahrajnie rozległy się syreny, a ambasada USA ostrzegała przed uderzeniami w centrum stołecznej Manamy. Irańczycy przeprowadzili także atak na bazę dowodzenia sił specjalnych w syryjskim Al-Tanf. Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Kisajno w miejscowości Piękna Góra koło Giżycka. Nie żyje mężczyzna. Jego zaginięcie wczoraj wczesnym popołudniem zgłosiła zaniepokojona załoga. Do poszukiwań ruszyli strażacy, moprowcy i policjanci. Mundurowi namierzyli ciało zaginionego mężczyzny na głębokości 6 metrów w pobliżu zacumowanego jachtu. W tym tygodniu nie mamy co liczyć na upały, twierdzą synoptycy. W wielu miejscach już dziś temperatura nie przekroczy 20 stopni. W dodatku czeka nas sporo niepokojów w pogodzie, mówi synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
14: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
15: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Jest jednak szansa na weekendowe ocieplenie. A dziś na termometrach maksymalnie 23 stopnie to w Rzeszowie. W ciągu dnia 22 w Warszawie, 21 w Krakowie, 19 w Poznaniu i Gdańsku.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz Maciej Korowaj, podpułkownik rezerwy z Instytutu Wschodniej Flanki Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
16: Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Wcześniej Rosjanie atakowali m.in. Kijów przy użyciu bardzo wielu pocisków i to tych takich najbardziej niebezpiecznych, zgadza się?
17: Tak, to prawie w godzinę czy wystrzelono ponad 40 pocisków balistycznych, czy nawet w krótszym okresie czasu. No, Rosjanie od dłuższego czasu przechodzą tak w inną taktykę. Kierują takie duże uderzenia na jeden cel, jedno miasto, żeby saturować obronę przeciwlotniczą i dawać Ukraińcom takie dylematy, czy bronić bardzo ważnych obiektów, jak magazyny, stanowiska dowodzenia, czy fabryki, czy osiedla cywilne. No, to są właśnie tego typu dylematy, kiedy tyle tych pocisków leci, że obrona powietrzna musi po prostu być w takich dylematach i to właśnie Rosjanie w tej chwili tworzą Ukraińcom.
16: Czy na tym etapie wojny już stało się to codziennością, że Rosjanie nawet nie kryją się z atakowaniem celów cywilnych?
17: No, można powiedzieć, że jesteśmy w takim etapie wojny miast. Są bombardowane poprzez uderzenia rakietowo-dronowe miasta i obiekty w Rosji. Przede wszystkim obiekty o znaczeniu militarnym, gospodarczym, infrastrukturalnym, krytycznym. I tam Ukraińcy dosyć higienicznie uderzają w tą infrastrukturę. Natomiast Rosjanie, trzeba przypomnieć, że oni od dłuższego czasu bombardują w ten sposób wszystkie elementy ukraińskiej infrastruktury. Ukraińskie społeczeństwo, jakby to nie zabrzmiało, jest już przyzwyczajone do tego typu działań rosyjskich. Niemniej cały czas w tej gospodarce rozproszonej, którą stworzyła Ukraina, jako broniąc się przed tymi atakami, tym głównym miejscem, gdzie jest atakowane, są osiedla, gdzie po prostu te straty w ludziach są o wiele większe.
16: Jaki arsenał wykorzystuje Rosja? Bo wspomnieliśmy o tych pociskach balistycznych, co dla wielu słuchaczy może być tajemniczym określeniem.
17: No, Rosja stosuje takie wielowarstwowe uderzenie. Najpierw to są drony, dosyć tanie, które mają przede wszystkim wzbudzić obronę rakietową, obronę powietrzną, żeby zobaczyć, gdzie te wszystkie elementy są. Później wykorzystywane są rakiety hipersoniczne, balistyczne, manewrujące, wystrzeliwane w taki sposób, żeby znalazły się w rejonie uderzeń w tym samym czasie, bo to każdy ten element ma inną prędkość do lotu, do celu, ale jest to tak zsynchronizowane, żeby te drony, rakiety manewrujące, rakiety balistyczne czy pociski hipersoniczne uderzały w jednym miejscu. I to po prostu robi takie spustoszenie. Mhm.
16: Iskander, tak? To jest chyba ten jeden z najpoważniejszych pocisków Czy ty, na, powiedzmy najpopularniejszych. Rakiet.
17: Najpopularniejszych wykorzystywanych zarówno, tak, wykorzystywanych zarówno w atakach na cele militarne, jak i tutaj właśnie na te cele infrastrukturalne czy miejskie.
16: A na czym polega właśnie przewaga, czy też jaka jest siła rażenia takiej rakiety?
17: No to jest pocisk z ram rakiet operacyjno-taktycznych wykorzystywanych przez brygady rakietowe podległe pod dowództwo wojsk lądowych i on ma zastosowanie zarówno konwencjonalne, czyli takie jak w tej chwili jest wykorzystywany, czyli ma głowicę konwencjonalną, dosyć dużą, ponadtonową, do tego możliwość właśnie jej detonacji powodowania szkód, jak też można na Iskanderach, bo są dwa wersje Iskanderów, montować głowice nuklearne. Wtedy dana jednostka, gdzie te głowice są instalowane, przychodzi pod dowództwo wojsk strategicznych Federacji Rosyjskiej. Są też Iskandery właśnie balistyczne i Iskandery rakiety manewrujące. One jakby są dwie rodziny. Mówi się o Iskanderze dlatego, że wystrzeliwany jest z tej samej platformy, czyli wyrzutni ruchomej o nazwie Iskander. Natomiast to są dwa różne pociski z dwóch różnych rodzin. Jeden jest balistyczny, a drugi jest właśnie manewrujący. Mhm.
16: A po drugiej stronie Ukraińcy zdaje się, że dysponują jednak mniej niebezpiecznymi rakietami.
17: No tak, nie mniej bezpiecznymi, tylko może o wiele bardziej tańszymi, bo jednak te Iskandery są dosyć drogimi pociskami. Tutaj mamy do czynienia z dronami, które mają też potężne głowice, ale też rakietami, czy dronami rakietowymi, czy pociskami, można powiedzieć, manewrowymi. Tutaj mówimy o Flamingo. On można porównać do takiej rakiety V1 z czasu II wojny światowej, tylko z o wiele większym zasobem nowoczesnej technologii, ale mniej więcej jego koncepcja jest taka sama. No i o dziwo, Ukraińcy w ten sposób prowadzą swoje ataki, wymanewrowując obronę powietrzną rosyjską, bo ten przestrzeń rosyjska to właśnie jest ma utrudnione zadanie, że nie jest w stanie rosyjska obrona powietrzna pokryć wszystkich tych pól, gdzie mogłyby przelecieć te rakiety manewrujące ukraińskie czy też drony. I to daje przewagę właśnie Ukraińcom, możliwość właśnie atakowania Rosji na tak bardzo dużym terenie. Mhm.
16: A co Rosjanie w ogóle próbują pokazać takimi wzmożonymi atakami teraz, jak pan sądzi?
17: To ma wszystko wynik w działaniach na froncie, ponieważ front w zasadzie jest stabilny, poza małymi tam elementami i jakimiś przemieszczeniami w jedną i w drugą stronę, nie ma dużego przełomu. Innymi słowy, militarnie Rosjanie nie mogą osiągać swoich celów politycznych. Tutaj jedynym skutkiem, jedynym jakby narzędziem, które według Rosjan może spowodować ugięcie się Ukraińców, właśnie to są to takie terrorystyczne ataki na miasta. Z kolei Ukraińcy, niszcząc infrastrukturę, szczególnie naftową czy przetwórczą produktów naftowych, odcinają Rosjan od głównego źródła dochodu. Więc tutaj jest tak naprawdę wojna na wyniszczenie. Znaczy, kto bardziej odczuje to i komu z tutaj najbardziej będzie to kosztowne? Kto zdecyduje się odpuścić? Bo dlatego mamy taką wojnę pomiędzy i uderzenia na różne miasta.
16: Specjalnością Ukrainy są takie roje dronów w tej chwili już ukraińskiej produkcji i to jest koncepcja prowadzenia wojny dotychczasowego ministra obrony Michała Fedorowa, który został odwołany, co spotkało się z protestami w Ukrainie. Jaka tutaj się pojawia w związku z tym perspektywa, no, skoro był skuteczny minister obrony, którego już nie ma?
17: Znaczy, tutaj trzeba, by, panie redaktorze, trochę wyjaśnić. Minister obrony w trakcie wojny nie jest od walki, tylko od zabezpieczenia funkcjonowania całego systemu obronnego. On jakby jest zarządcą tego systemu i nie odpowiada tak naprawdę za walkę, ale za koncepcję tego, co jest za utrzymanie zdolności tego systemu do podtrzymywania wysiłku obronnego. I tutaj jest to minister, który w zasadzie ograniczał korupcję, ujednolicał pewnego rodzaju standardy, które pozwalały temu systemowi lepiej pracować. Więc tak naprawdę Fedorow odpowiadał właśnie za czystość systemu, które oczywiście na wojnie jest tak, że, nie, że im lepiej, im bardziej w szarych strefach to funkcjonuje, tym więcej osób może zarobić. Więc tutaj pod tym względem minister raczej odpowiadał za tę sprawność systemu, a nie prowadzenie walki. Natomiast same prowadzenie walki to jest, co jest w domenie sztabu generalnego, a jeszcze bardziej szczegółowo w domenie dowództwa wojsk dronowych. I tutaj taki dowódca o pseudonimie Madziar jest jakby ojcem koncepcji prowadzenia tego typu operacji, na przykład izolacji w zasadzie logistycznej, uderzenia w systemy logistyczne, które utrzymują Krym. W zasadzie Krym jest w tej chwili odcięty logistycznie od reszty Rosji. No i właśnie tych dalekich uderzeń na infrastrukturę krytyczną Federacji Rosyjskiej. Tutaj bym szukał ojca sukcesu.
16: Aczkolwiek Ukraińcy przypisują dotychczasowemu ministrowi jakieś właśnie
17: powodzenie
16: w tej
17: walce. On stworzył warunki do tego, że te drony są w takich ilościach, że można prowadzić te uderzenia dosyć intensywnie i długotrwale. Bo w czym jest problem? No jednak te drony nie mają zbyt dużych głowic, muszą być wybudowywane w dużych ilościach, żeby też saturować obronę rosyjską, a przede wszystkim to jeden atak nie spowoduje takich szkód, to musi być intensywne prowadzenie operacji wielomiesięcznych. I tutaj Fedorow jakby stworzył warunki do tego, żeby coś takiego Madziarowi, żeby coś takiego trwało, więc taki jest ojcem, ale nie bezpośredniej koncepcji, ale stworzył system, który to umożliwia.
16: Polski minister obrony mówi natomiast, robimy wszystko, aby rosyjskie rakiety nigdy nie doleciały nad nasz kraj i nic nie zagrażało tutaj bezpieczeństwu. Tak się odniósł do głosów nawołujących do wstrzymania pomocy dla Ukrainy, bo takie o dziwo w sytuacji bezprecedensowego ataku rosyjskiego na Ukrainę się pojawiają, znaczy przed tym atakiem. Jak pan skomentuje tę polską perspektywę?
17: No, ja powiem jako wojskowy, że lepiej strącać zagrożenie poza swoim terytorium niż na swoim terytorium, bo wszystko, co leci, to i tak musi spaść. Zresztą doświadczyliśmy tego we wrześniu zeszłego roku, jak musieliśmy walczyć z tymi rosyjskimi dronami na naszym terytorium. To nie jest tak, że zestrzelenie pozostaje bezkarne. No, jakieś szczątki upadają, ktoś może zostać ranny i tak dalej, i tak dalej. Więc zwalczanie zagrożenia poza granicami naszego kraju uważam za bardzo, bardzo wydajne i chyba najlepsze. Szczególnie, że robi to osoby, czy robi to system, który walczy z tym zagrożeniem bardzo długo i po prostu umie to robić w różnych sytuacjach. Jeżeli zasilamy ten system, to tak samo bronimy siebie. Natomiast też trzeba pamiętać o swoim terytorium, że jak tam się nie uda, to trzeba być w pogotowiu, zwalczać te zagrożenia też u siebie. I tutaj też jestem spokojny, bo te doświadczenia wrześniowe spowodowały większą szczelność naszego systemu i umiejętność prowadzenia właśnie zwalczania tego zagrożenia.
16: Bardzo dziękuję. Maciej Korowaj, podpułkownik rezerwy z Instytutu Wschodniej Flanki i Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, był razem z nami. Do usłyszenia.
17: Do usłyszenia.
16: Już teraz dołączyła do mnie Dominika Wielowiejska, która za kilka minut rozpocznie poranek TOK FM poniedziałkowy. Dzień dobry, Dominiko.
18: Dzień dobry.
16: O czym u ciebie dzisiaj w programie?
18: Po 7:20 gościem TOK FM będzie profesor Tomasz Stryjek. Porozmawiamy o decyzji Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu archiwów, bo jest małe zamieszanie wokół tej deklaracji. No i jest też sprawa Instytutu Pamięci Narodowej, który stoi dzisiaj na rozdrożu, nazwijmy to, między decyzją Sejmu a Senatu. Po 7:40 Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy o problemach wewnętrznych PiSu, bo rzeczywiście sporo się działo w ten weekend. Opowiem Państwu o tym w przeglądzie prasy. Po godzinie 8:20, bo tu trochę wydłużyliśmy te rozmowy, bo tematów jest bardzo dużo. Dariusz Korneluk, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy. Dużo śledztw, dużo rozliczeń. Po 8:40 profesor Janusz Majcherek i profesor Karolina Wigura.
16: Na poniedziałkowy poranek TOK FM zaprasza Dominika Wielowiejska, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska realizowała tę audycję. Róża Rumińska była jej wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy Państwu, do usłyszenia.
19: Reklama.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku.
21: A teraz?
20: Uczucie pełności.
21: Dobrze. I ostatni.
20: Gazy.
21: Świetnie. A co można na to zaradzić?
20: Najlepiej zastosować Trawisto.
22: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
24: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
26: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
27: Gabinet masażu, słucham.
28: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
27: Cześć, a co się dzieje?
28: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
27: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
28: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
27: Kochana, sam go stosuję.
29: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
30: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Hiszpańscy piłkarze najlepsi na świecie wczoraj pokonali Argentyńczyków, choć nie był to mecz w wielkim stylu. Jarosław Kaczyński daje swoim posłom ultimatum. Czwartek coraz bliżej, a to właśnie ten dzień jest datą graniczną w podejmowaniu decyzji. Burze przeszły przez Polskę. Strażacy w nocy mieli sporo pracy i o tym za chwilę. Minęła 7:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje do KFM. Hiszpania lepsze od Argentyny w wielkim finale Mistrzostw Świata. Losy tytułu rozstrzygną jeden gol strzelony dopiero w dogrywce. Mistrzowie Europy wygrali absolutnie zasłużenie, tracąc w 8 meczach mundialu tylko jedną bramkę. A więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
32: Czy to był dobry mecz? Nie, nie ma się co oszukiwać. W Nowym Jorku tylko jedna drużyna chciała grać w piłkę, a druga ograniczyła się do przeszkadzania. Hiszpania była wyraźnie lepsza, ale długo nie mogła trafić do siatki. W końcu zrobił to Ferran Torres dopiero w dogrywce. Dysproporcje najlepiej pokazuje fakt, że Argentyna nie oddała ani jednego celnego strzału w tym meczu. Tak, byliśmy lepsi, mówi obrońca Mark Cucurella. W pierwszych meczach może zagraliśmy niemrawo, ale krok po kroku się rozkręcaliśmy. Uważam, że w tych dwóch ostatnich spotkaniach zagraliśmy zjawiskową piłkę. Zdominowaliśmy oba mecze, zagraliśmy niesamowity futbol i w pełni zasłużyliśmy na to trofeum. Hiszpanie nie przegrali na tym mundialu żadnego z 8 meczów. Stracili tylko jednego gola. Pobili rekordy świata, bo są niepokonani już od 38 spotkań. I dzięki temu po raz drugi w historii kończą mundial ze złotem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: A jak u siebie Hiszpanie świętowali zwycięstwo? Noce w Walencji obserwował dziennikarz TOK FM Wojciech Kowalik.
0: To jest prawdziwa piłkarska fiesta tu na placu ratuszowym w Walencji, gdzie jestem setki tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy ludzi świętujących hiszpańskie mistrzostwo. Yo soy español, jestem Hiszpanem, słychać tu najczęściej. Na ulicach trąbiące samochody, w rękach ludzi flagi i trąbki. Wiadomo było, że w Hiszpanii będzie świętowanie, ale radość tych ludzi jest doprawdy niesamowita. A Argentyńczycy? Tu w Walencji żyje ich około 5000. Jest tu też przecież potężna diaspora osób z Ameryki Południowej. Teraz wszyscy trochę smutni, ze zwieszonymi głowami wracają do domów, ale fiesta potrwa tu na pewno jeszcze bardzo długo. Z Walencji Wojciech Kowalik, TOK FM.
15: Nie wszyscy Hiszpanie mogli jednak świętować. Mieszkańcy 32 miejscowości zostali ewakuowani w związku z szalejącymi pożarami lasów i łąk. Najwięcej ewakuowanych miejscowości znajduje się we wspólnocie autonomicznej Castilla-La Mancha w centrum Hiszpanii, gdzie swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 25 wsi. Największe spustoszenia wywołał pożar szalejący w gminie La Mierla, gdzie spłynęło już ponad 16 tysięcy hektarów lasów i łąk. To największy tegoroczny pożar w Hiszpanii pod względem zajętego przez ogień obszaru.

0: Do czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z ultimatum Jarosława Kaczyńskiego mają czas na decyzję, czy wybierają partię, czy stowarzyszenia. Prezes PiS-u w ten sposób chce ograniczyć ambicje Mateusza Morawieckiego, który buduje Stowarzyszenie Rozwój Plus. Czy partii Jarosława Kaczyńskiego grozi rozłam? To sprawdzał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
1: Ostatnie dni przyniosły w tym temacie wiele emocji. Uchwała PiS-u w tej sprawie była kategoryczna.
2: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
1: Mówił rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. To diktum oznacza, że spotkanie przy grillu planowane na koniec lipca przez grupę Morawieckiego nie powinno się odbyć. My planów nie zmieniamy. Mówił w TOK FM Krzysztof Szczucki.
3: Spotkanie przy grillu się odbędzie.
4: Odbędzie się. Odbędzie się 31 lipca. Miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: Rozłam w partii jednak nie jest przesądzony, bo w niedzielę Jarosław Kaczyński zwrócił się z apelem do polityków partii o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Ponad 1500 razy interweniowali w nocy strażacy po burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej było ich w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim, mówi kapitan Hubert Ciepły.
5: Najwięcej pracy mieliśmy w województwie małopolskim, ponad 600 interwencji straży pożarnej. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
0: Dzisiaj burze mogą wystąpić raczej tylko na północy, ale w innych częściach kraju może mocno powiać. Mało słońca, dużo chmur, a do tego może z nich przelotnie popadać. To tak w dużym skrócie. Maksymalnie 23 stopnie na termometrach. To w okolicach Rzeszowa.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych i platform społecznościowych, gdyż tam niektórzy się fascynowali oczywiście mundialem, ale inni z kolei fascynowali się faulami, które miały miejsce w potyczkach między poszczególnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj główni bohaterowie tego całego zamieszania to Dariusz Matecki, Mariusz Chłopik, Patryk Jaki, także Kacper Płażyński. Naprawdę było gorąco, a jeszcze muszę dorzucić Marcina Chorałę, bo tutaj rzeczywiście no, idzie na noże, co najmniej, bo widzę, że tutaj jeden fan PiS-u napisał tak. Chcecie mi powiedzieć, że Kacper Płażyński nie był na jednym z wieców, dlatego że życie jego żony i dziecka było zagrożone, a teraz poseł Chorała użył tego jako argumentu politycznego do nawalanki frakcyjnej. Przepraszam, ale to już nawet nie jest dno. To jest o wiele niżej. Na co Patryk Jaki? Chorała, kropka. Nie pierwszy raz. Rynsztok. Idealny dla soku z buraka. No nie lubią się panowie, a poszło generalnie o to, że Kacper Płażyński oskarżył Mateusza Morawieckiego o stawianie na pierwszym miejscu swoich osobistych ambicji jako ewentualnego kandydata na premiera. W związku z tym Płażyński stał się obiektem ataków ze strony harcerzy, a tu z kolei odezwali się natychmiast tak zwani maślarze, czyli frakcja Jacka Sasina, byłych ziobrystów, między innymi Patryka Jakiego, no i zaczęła się naprawdę ostra walka. Tu padały też sformułowania typu stół pysk. To akurat była wymiana zdań pomiędzy Mariuszem Chłopikiem a Dariuszem Mateckim. Też bardzo ciekawa skądinąd poszło generalnie o to, że właśnie strona maślarzy wypomina Morawieckiemu, że kiedyś był w Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku i panowie zaczęli sobie wzajemnie wytykać, kto był pierwszy w PiS-ie, kto mozolnie pracował na rzecz kampanii Karola Nawrockiego. Tutaj nawet pojawiły się oskarżenia pod adresem posła Płażyńskiego. Zdaje się, że Dariusz Chłopik zamieścił taki wpis. Co to jest za farmazoniarz ten Płażyński? Czekaj, to ten, co atakował Karola Nawrockiego w kampanii metodami lipnych donosów. Tak, to ten. Kacper Płażyński...

0: twierdzi, że nie jest autorem raportu, który trafił na biurko Jarosława Kaczyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem prezydenckiej kampanii. To był raport, który wskazywał na związki Karola Nawrockiego ze środowiskami przestępczymi i neonazistowskimi i formułowano takie zarzuty, że napisał go Kacper Płażyński, ponieważ on zna bardzo dobrze relacje na Pomorzu. Płażyński zagroził sądem każdemu, kto będzie takie tezy głosił, ale jak widać sprawa powraca, chociaż tutaj też byli inni podejrzani, jeśli chodzi o autorstwo tego raportu, nie tylko Płażyński. Podkreślę jeszcze raz, Płażyński groził sądem każdemu, kto powie, że on napisał raport o Nawrockim. W każdym razie potem jeszcze swój wpis zamieścił Ryszard Terlecki, który przestrzegał maślarzy. Prezes lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje, może czasami korzystać z ich rad, ale potem może dokonać ostatecznego zwrotu. Także muszę powiedzieć, że ta nawalanka na X-ie trwa i jest niezwykle intensywna, aż w końcu nie wytrzymał prezes Kaczyński, postanowił jednak towarzystwo przywołać do porządku, chociaż moim zdaniem to już nie ma większego znaczenia, bo awantura naprawdę jest rozkręcona maksymalnie, ale Jarosław Kaczyński napisał na X-ie tak: apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji? W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia. Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu i naprawy strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę. Uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca obowiązują, ale to nie oznacza, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o uchwałę władz PiS-u, to chodzi o to, że jest ona skierowana przeciwko Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki, i Kaczyński zażądał od członków tego stowarzyszenia, aby zrezygnowali z udziału w tym przedsięwzięciu, i każdy z członków PiS-u musi teraz złożyć taką deklarację, że nie należy do żadnego stowarzyszenia, a tym bardziej do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tymczasem Morawiecki stwierdził, że on nie rozwiąże tego stowarzyszenia, nie ustąpi, będzie nadal budował swoje środowisko. Czas na złożenie oświadczenia, jeśli chodzi o wystąpienie z tych organizacji, stowarzyszeń, mają ci posłowie do czwartku. Zobaczymy, co się do czwartku wydarzy. Słychać, że będzie jeszcze jedno spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Morawiecki zdaje się być zdeterminowany. No, blisko tam ponad 40 parlamentarzystów podpisało taki list do Jarosława Kaczyńskiego, aby takich ostrych reguł nie wprowadzał. O tym wszystkim porozmawiam z Jarosławem Sellinem z Prawa i Sprawiedliwości, jak on patrzy na te konflikty. No, muszę tutaj powiedzieć oczywiście, że bardzo ostra wymiana zdań, tak jak Państwu mówiłam, była między Dariuszem Mateckim a Mariuszem Chłopikiem. Rzeczywiście to są tutaj najbardziej aktywni. W każdym razie padają w tej konwersacji obu panów typu: Dareczku, zjedz Snickersa, i stul pysk. No tutaj jakby po obu stronach pada hasło i apel: stul pysk. Bardzo elegancki. W każdym razie tak to dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości wygląda. A co mogą Państwo znaleźć jeszcze oprócz tych fascynujących tematów? Muszę Państwu powiedzieć, że tygodnik Do Rzeczy już na serio rozpoczął promowanie Grzegorza Brauna. Jest tutaj obszerny wywiad z panem Braunem. Tym razem Braun nie zajmuje się zaprzeczaniem istnieniu komór gazowych ani wychwalaniu Rosji, bo może tego już redaktor naczelny, no nie wiem, Paweł Lisicki się by obawiał, ale za to mamy promocję książki Grzegorza Brauna dotyczącą historii. Dowiadujemy się, że Konstytucja 3 maja była masońską prowokacją. Natomiast Kościuszko też jest zakałą, bo to był kondotier rewolucji światowej. No tyle ciekawych rewelacji mogą Państwo przeczytać w tym wywiadzie, ale jednocześnie w Rzeczpospolitej znajdą Państwo artykuł Wiktora Ferfeckiego, bardzo interesujący, że pojawiła się jeszcze inna książka na rynku. No jest to oczywiście wielki skandal. Antysemityzm do nabycia w sieci. Żydzi sterowani są przez, i tu cytat, samego szatana, a Polaków traktują jak zwierzęta, które chcą wytresować. Takie porównania znalazły się w książce z przedmową Grzegorza Brauna. Mimo ewidentnie antysemickich treści, książkę wciąż można kupić w internecie. Obrazek przedstawiający olbrzymi nos stojący na dwóch nogach w otoczeniu symboli stylizowanych na gwiazdy Dawida, tak wygląda okładka książki Garbate nosy, kulisy judaizacji autorstwa Marcina Roli, dziennikarza sympatyzującego z Grzegorzem Braunem, europosłem i prezesem Konfederacji Korony Polskiej. Na okładce nadrukowano też certyfikat niekoszerności, tu cudzysłów, oraz ostrzeżenie: uważaj, co czytasz. Książka jest w sprzedaży od około miesiąca, ale nie wszędzie można ją kupić. Oferty jej sprzedaży zostały usunięte z OLX i księgarni Znak, a także z serwisu Allegro, choć w tym ostatnim portalu w miejsce usuniętych ofert pojawiły się kolejne, choć mniej liczne. No jest to po prostu taka agitka nawiązująca do antysemickiej nagonki w prasie niemieckiej z okresu III Rzeszy. Ja Państwu przypomnę, że Marcin Rola, podobnie jak część osób, które udzieliły mu wywiadu, wymieniany jest jako przyszły kandydat do Sejmu z list Konfederacji Korony Polskiej. W książce porusza też wątki polityczne. Uważa, że jeśli w przyszłym Sejmie do budowy koalicji potrzebni będą posłowie Grzegorza Brauna, to najlepszym rozwiązaniem byłby totalny pad parlamentarny i brak rządu. Więc mogą się Państwo spodziewać po 27 roku, jeżeli właśnie to PiS i dwie konfederacje będą stanowić większość, mogą się Państwo spodziewać totalnego chaosu, a także być może zerwania relacji z administracją amerykańską. Chyba nikogo to nie będzie cieszyć, niezależnie od tego, jak złe zdanie mamy na temat Donalda Trumpa. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jeszcze tylko króciutko Państwu zajawię tekst Macieja Czarneckiego. Ukraina walczy z terrorem. Rosja przypuściła w weekend jeden z największych ataków balistycznych na Kijów od początku wojny. I polecam także Państwu tekst Witolda Gadomskiego. Potrzebna całościowa reforma podatków. Króciutko tylko przeczytam taki mały wyimek. W latach 2015-25 wydatki państwa wzrosły z 41,5% PKB do 50,9% PKB, czyli bardzo duży wzrost. Zaś dochody z 38,9% PKB do 43,6%. To chyba jest dosyć jasne, że jeśli chodzi o wydatki socjalne, to jesteśmy naprawdę w czołówce. Gorzej z inwestycjami, gorzej z dochodami budżetu. Jest to w dużej mierze pokłosie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk. Po 7.40 poseł PiS Jarosław Sellin. Po 8.20 Dariusz Korneluk, prokurator krajowy. Po godzinie 8.40 profesor Janusz Majcherek i profesor Karolina Wigura.
1: Autopromocja. Edukacja zdrowotna po nowemu. Od września żaden uczeń nie będzie mógł wypisać się z lekcji o zdrowiu. No, chyba że będzie to część dotycząca seksualności. Czego uczy edukacja zdrowotna i jak rozmawiać z młodymi o zdrowiu i ciele? Zapytam w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
10: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy. Buen provecho.
11: A to co?
10: No, owoce, ale morza.
12: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Kochanie, napiłbym się kawy.
15: Dla pana latte na mleku sojowym z bezglutenową posypką i potrójnym szotem. A imię na kubku?
14: Kaśka, co ty do mnie rozmawiasz? Złotą wosebę mi zrób.
15: Mówisz i masz. Tradycyjnie jak zawsze. Złota od wosedy dla mojego stałego klienta. Prosto z serca i z Dino.
16: Oszczędź sobie porannych dylematów. Klasyczna woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
19: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7.21, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim nie jest wykluczone, choć nie jest zaplanowane, twierdzi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Dodał jednocześnie, że na ten moment nie ma takiego spotkania w kalendarzu prezesa. Kierownictwo PiSu podjęło, przypomnę, uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Lekarze orzecznicy zatrudnieni w ZUS-ie będą otrzymywać wynagrodzenie w przedziale od 14 200 zł do 20 000 zł brutto. Są nowe mnożniki wynagrodzeń dla kadry medycznej zakładu. Jak twierdzi ZUS, to kolejny etap wdrażania reformy orzecznictwa lekarskiego. Rozporządzenie określa przedziały mnożników dla lekarzy, orzeczników, lekarzy nadzorujących proces orzeczniczy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów. Irańska armia twierdzi, że uderzyła w amerykańskie cele w Kuwejcie oraz że kompletnie zniszczyła system wczesnego ostrzegania. Według Irańczyków udało im się też zniszczyć część amerykańskich dronów oraz bazy lotniczej. A w TOK FM czas teraz na sport.
2: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0. Dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. Ale byliśmy wyraźnie lepsi, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Chcieliśmy go wygrać, mając świadomość, że musimy zminimalizować atuty rywala, których mieli przecież naprawdę wiele, i wyeksponować nasze własne. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Hiszpania po raz drugi sięgnęła po tytuł. 16 lat temu wygrała mundial w RPA. Ten amerykańsko-kanadyjsko-meksykański był rekordowy, choć głównie dlatego, że był największy. Po raz pierwszy na mistrzostwach zagrało aż 48 drużyn. I był to świetny turniej, oczywiście, uważa prezydent FIFA Gianni Infantino. Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Hiszpania była fantastyczna, w pełni zasłużyła na wygranie Mistrzostwa Świata. Argentyna również zaprezentowała się świetnie. Ale wszyscy, którzy pracowali przy organizacji tego turnieju, a jako prezydent FIFA dbam o to w szczególny sposób, wykonali niezwykłą robotę. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Kolejny mundial za 4 lata również zorganizują 3 kraje. Będą to Hiszpania, Portugalia i Maroko. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia. Fin Sami Pajari wygrał rajd Estonii 9. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Całe podium było dość niespodziewane, bo drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu Brytyjczyk Alfin Evans zajął 6. miejsce, a Tymoteusz Abramowski był najszybszy w kategorii WRC 3. A teraz czas na prognozę pogody.
11: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
20: Sporo chmur dziś na niebie. Na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie przez 20 w centrum i do 23 na południu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Wołodymyr Zełenski ogłosił, zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Nowe działania też będą dotyczyć ekshumacji na Wołyniu. Tylko zastanawiam się nad tym otwarciem archiwów, bo z drugiej strony słyszę, że te archiwa jednak w dużej mierze były już otwarte. Czy nie, panie profesorze?
19: Tak, jak najbardziej były. To znaczy zasadniczą decyzję w tej kwestii Ukraina podjęła w 2015 roku, kiedy po Euromajdanie na pierwszym okresie prezydentury Petra Poroszenki został przez Radę Najwyższą przyjęty taki pakiet 4 ustaw dotyczących historii, pamięci, w tym między innymi właśnie ustawa o tym, że te różne rozproszone archiwa zostały scalone właśnie w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i miały zostać w pełni udostępnione. No i według naszej wiedzy tych, którzy z nich korzystali, no zostały one te zasoby udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach no, najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
0: No to jak traktować to oświadczenie prezydenta Ukrainy? Po prostu tak, że tak powiem, wyważył otwarte drzwi, czy o co tutaj chodzi?
19: To znaczy, no, wydaje mi się, że chodzi tutaj rzeczywiście tak jak w całej tej jego wypowiedzi i we wszystkich tych decyzjach, które były w tej wypowiedzi zawarte odnośnie ekshumacji przede wszystkim, chodzi tutaj o stworzenie lepszego klimatu w relacjach z Polską w związku z zaistniałym konfliktem, ale też i z drugiej strony zaznaczenie mocno swojej ukraińskiej pozycji na, z takim przekazem, że my tu niczego nie ukrywamy, prawda? To znaczy, że istnieje pełna, to jest komunikat do świata, prawda, pełna możliwość zbadania tego konfliktu, zbadania roli ukraińskiej powstańczej armii, zbadania kwestii jej sprawczości, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską. W związku z tym myślę, że jest to komunikat o charakterze politycznym na dany moment sporu w polsko-ukraińskich relacjach, nie zaś jakaś przełomowa informacja, która spowoduje, że będziemy mieli możliwość nowych ustaleń faktograficznych co do przebiegu tego konfliktu.
0: Ale może, panie profesorze, są jeszcze jakieś archiwa, które po prostu ukraińskie władze jednak ukryły, tylko pan, panie profesorze, o tym nie wie. Może coś takiego ma miejsce? No bo sama się zastanawiam, na jaki jest sens tej wypowiedzi, oprócz politycznego oczywiście.
20: oczywiście.
19: Wykluczyć tego rzeczywiście nie można, zwłaszcza, że tutaj ci, którzy tam no, najwięcej możliwości mieli pracować w tych archiwach, podnoszą też to, że w archiwach obwodowych, prawda, nie w centralnym kioskie, a w archiwach obwodowych może jeszcze jakieś tutaj informacje mogą być znalezione. Wykluczyć tego nie można rzeczywiście. Natomiast no, warto powiedzieć tutaj, że rzecz przede wszystkim dotyczy określenia właśnie tej sprawczości, odpowiedzialności Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu, bo ona, ta polska, polskich historyków interpretacja o podjęciu decyzji przez kierownictwo UPA, w szczególności przez dowódcę wołyńskiego UPA Kliaczkiewskiego Kłyma Sawura, decyzji o wypędzeniu Polaków, a w przypadku, kiedy nie ulegną tej presji, zabijaniu ich, ona opierała się w pewnej mierze na zeznaniach dawnych właśnie walczących w UPA, złożonych przed sowieckimi śledczymi po już w okresie, kiedy te tereny zostały przejęte przez Armię Czerwoną. W związku z tym tutaj ukraińscy historycy sugerowali, prawda, że te zeznania mogły być wymuszone, one niekoniecznie oddawały rzeczywisty przebieg wydarzeń, prawda, i w związku z tym spór o niejako o dowód, prawda, na to, kto tę decyzję podjął, na jaką skalę, w jaki sposób miała być realizowana, miał miejsce i nadal będzie miał miejsce pewnie w relacjach historycznych polsko-ukraińskich. Gdy coś w tej sprawie nowego się pojawiło, byłoby to rzeczywiście no bardzo znaczące dla wyjaśnienia tej sprawy, ale jakoś trudno uwierzyć, że do tego momentu spór trwa już przecież no, nawet 30 lat. Ukraińscy historycy czy archiwiści nie znaleźli dokumentów, które by rzucały nowe światło na to i teraz dopiero mieliby je pokazać.
0: Panie profesorze, to zadam panu pytanie, na które rzeczywiście padają różne odpowiedzi. Czy Stepan Bandera wiedział o rzezi o planowanej rzezi wołyńskiej? Czy wydał taki rozkaz?
19: No nie, tego to my nie możemy wykazać. To znaczy jeśli chodzi o sam Wołyń zwłaszcza, prawda, czyli tą pierwszą fazę, to te wydarzenia tutaj potoczyły się w taki sposób, że nie mamy ani rozkazu początkującego, tak, ani rozkazów takich wykonawczych między Kliaczkiewskim a dowódcami ukraińskimi. To rekonstruujemy, prawda, z przebiegu wydarzeń i tych późniejszych zeznań wspomnianych przeze mnie, złożonych przez śledczymi sowieckimi. Tym bardziej nie możemy powiedzieć, że Bandera był jakkolwiek konsultowany. On był w Sachsenhausen, prawda, był w obozie koncentracyjnym, jako więzień polityczny, zatrzymany tam przez III Rzeszę i na pewno on sam udziału w podejmowaniu tej decyzji nie brał udziału i bezpośredniej odpowiedzialności za to nie ponosi.
0: Panie profesorze, bo tutaj jeszcze padły takie słowa prezydenta Zełenskiego. Zostaną podjęte decyzje w sprawie udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac. Rzeczywiście jest tak, że wielu badaczy mówi, te prace poszukiwawcze i ekshumacje to mogą potrwać dziesiątki lat. Tak jest wolne tempo tego procesu.
19: Tak, no oczywiście ta deklaracja jest bardzo pozytywna i bardzo potrzebna. No, tak jak pani wspomniała, rzeczywiście ten proces nawet przy przyspieszeniu tych aspektów formalnych, biurokratycznych, on na pewno rozciągnie się na lata i niestety obawiam się, że dopóki nie zostanie przeprowadzona zdecydowana większość, tak, właśnie tych poszukiwań i ekshumacji w znanych miejscach strat, to będzie nadal spór się toczył, bo spór się będzie toczył o to, jaka jest liczba tych zamordowanych. Jest oczywiste, że prace poszukiwawcze, choćby nie wiem jak dokładnie prowadzone, nie wykryją wszystkich.
0: Panie profesorze, a nie wiem, czy pan zaobserwował, ale na pewnym etapie była taka kłótnia polskich polityków, kto tak naprawdę odblokował poszukiwania i ekshumacje. Jak pan to widzi? Co się wydarzyło takiego, że w pewnym momencie Ukraina jednak odblokowała te ścieżki?
19: Nie, no ja myślę, że tu jednak zasadniczym momentem była zmiana władzy w Polsce po wyborach parlamentarnych z października 2023 roku i powstania koalicji, która obecnie pozostaje przy władzy. Z perspektywy ukraińskiej to był rząd nowy i otwarty, tak, w jej ocenie na współpracę z Ukrainą, a również w szczególności rola pełnomocnika do spraw Ukrainy rządowego, pana ministra Pawła Kowala, w tej sprawie wydaje się zasadnicza. Więc myślę, że ten moment polityczny należy uznać za rozstrzygający dla zniesienia tego zawieszenia tych prac, jakie w roku 2017 wprowadziła Ukraina.
0: Panie profesorze, w tej chwili Sejm wskazał na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusza Szpytmę, ale jednak ta kandydatura budzi olbrzymi opór. Zapewne w Senacie będzie problem z zatwierdzeniem tej kandydatury. Jak pan postrzega dzisiaj działanie Instytutu Pamięci Narodowej?
19: No cóż, to Instytut Pamięci Narodowej stał się tą instytucją, która mocno się zaangażowała w spory wewnątrzpolityczne i w przypadku również relacji z Ukrainą okazywała ustami obecnego pełniącego obowiązki prezesa takie, można powiedzieć, nieprzejednanie, tak, w stosunku do ukraińskich historyków polityki historycznej Ukrainy. I no i tutaj jakaś zasadnicza odnowa kierownictwa, tak, i podejścia tej instytucji do tych problemów polsko-ukraińskich jest potrzebna. Należy do tych historyków, którzy mają poważne wątpliwości, czy pod prezesurą pana Mateusza Szpytmy to mogłoby nastąpić.
0: Czy pan też uważa, tak jak ci historycy w tym liście, mógłby pan to rozwinąć może, że była ograniczana wolność naukowa w czasie zarządu właśnie tych władz IPN-u? Karol Nawrocki, Mateusz Szpytma, pan Olejowski.
19: No tak, jakoś tutaj znam osobiście kilku historyków, którzy w tym czasie byli zmuszeni odejść z Instytutu, szczególnie w oddziale lubelskim właśnie, najbardziej zajmującym się problematyką polsko-ukraińską. Takie odejścia miały miejsce, gdzie właśnie te osoby, które opracowywały całe monografie na temat zbrodni polskich oddziałów podziemnych na ukraińskich wsiach, takich jak Sachryń, prawda, czy Wierzchowiny w 1944-1945 roku, te osoby musiały odejść z Instytutu w tym okresie pod naciskiem. W związku z tym rzeczywiście teza o ograniczaniu wolności badań znajduje potwierdzenie w bardzo konkretnych ludzkich historiach.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
19: Dziękuję również.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
1: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Wybierz
4: wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
22: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
23: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
24: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
25: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
26: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
27: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
28: Kochanie, napiłbym się kawy.
29: Dla pana latte na mleku sojowym z bezglutenową posypką i potrójnym szotem. A imię na kubku?
28: Kaśka, co ty do mnie rozmawiasz? Złotą wosebę mi zrób.
29: Mówisz i masz. Tradycyjnie jak zawsze. Złota od wosebę dla mojego stałego klienta. Prosto z serca i z Dino.
16: Oszczędź sobie porannych dylematów. Klasyczna woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
23: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
30: dalej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
31: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
30: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
31: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
30: Czyli?
31: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
32: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. To decyzja polityczna, która nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia, mówił w poranku TOK FM historyk z Polskiej Akademii Nauk profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował w ten sposób ostatnią zapowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważał profesor Stryjek.
33: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, no zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
20: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego, dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że siły ukraińskie wystrzeliły ostatniej nocy ponad 400 dronów w kierunku stolicy Rosji i obwodu moskiewskiego. Według Sobianina większość bezzałogowców została zestrzelona. Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej, gdy znajdowały się jeszcze daleko od miasta. 85 zostało zniszczonych w miarę zbliżania się do Moskwy, napisał Sobianin. W nocy z soboty na niedzielę Kijów stał się celem intensywnego rosyjskiego ataku rakietowego, w którym zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych. W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na Rosję. Władze w Kijowie podkreślają, że głównym celem jest rosyjska infrastruktura petrochemiczna. Zniszczenia w niej ograniczają możliwości finansowania działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie. To było jedno z największych wydarzeń w historii. Tak zakończony właśnie mundial ocenił amerykański prezydent Donald Trump. Stany Zjednoczone były jednym ze współorganizatorów imprezy. Trump, który pojawił się na meczu finałowym, skomentował grę Hiszpanów i Argentyńczyków.
6: Uważam, że obie drużyny zagrały dobrze. Powiedziałbym nawet, że Hiszpania zagrała lepiej, ale obie zaprezentowały się dobrze. W końcu dotarły do finału, a sam mecz był naprawdę emocjonujący. Wygląda na to, że Hiszpania dominowała, ale rywalizacja była zacięta. To było świetne, wspaniałe wydarzenie.
20: Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami zaprzeczył też, by istniały jakiekolwiek napięcia między Stanami Zjednoczonymi a zwycięską Hiszpanią, mimo że jeszcze niedawno nie szczędził gorzkich słów pod adresem władz w Madrycie, krytykując m.in. wysokość hiszpańskich wydatków na obronność. Deszcz może się dzisiaj pojawić właściwie wszędzie. 23 stopnie to najwyższa temperatura, tyle będzie w ciągu dnia w Rzeszowie. Najchłodniej nad morzem tylko 19.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, witam.
0: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa dotyczące wydarzeń na Wołyniu. No
7: pan Służby Wywiadu Wojskowego również.
0: Służby Wywiadu. I pan profesor Stryjk mówi, no ale w zasadzie te archiwa zostały otwarte. Prezydent Zełenski powiedział także, że będą podjęte decyzje, które przyspieszą poszukiwania i ekshumacje. Czy pan przyjmuje z satysfakcją taką deklarację prezydenta Ukrainy?
7: Tak, przyjmuję z satysfakcją, bo uważam, że docelowo czy strategicznie jak najlepsze relacje polsko-ukraińskie są wskazane i dla nas, i dla Ukrainy. Mamy wspólnego wroga i powinniśmy budować jednak dobre relacje. One zostały zepsute przez Wołodymyra Zełenskiego tą decyzją o wieńczącą pewien proces, oczywiście niemądrej i szkodliwej dla Ukrainy polityki historycznej, jakim jest gloryfikacja ludobójców z OUN i UPA, tą nazwą jednostki wojskowej, w cudzysłowie bohaterów UPA. I to spowodowało już takie przelanie czary goryczy po naszej stronie i reakcję też właściwą polskiego prezydenta, ale na ten fakt, ale winny temu pogorszeniu relacji jest prezydent Zełenski. I myślę, że ta sekwencja zdarzeń, właśnie odebranie orderu Orła Białego, potem rezolucja Parlamentu Europejskiego, która też wskazała Ukrainie, że z taką polityką historyczną i z taką gloryfikacją ludobójców, to będzie ciężko się znaleźć w świecie Zachodu. I na samym końcu rozmowa godzinna w Ankarze na szczycie NATO prezydenta Zełenskiego z prezydentem Polski Karolem Nawrockim spowodowała, że jednak przyszła refleksja w kierownictwie państwa ukraińskiego i jednak fakt, że się Zełenski z kilkoma najbliższymi współpracownikami postanowił naradzić wyłącznie w sprawach polskich i te dwie decyzje zakomunikował, choć nie wiemy, czy ich nie było więcej, bo być może nie były zakomunikowane, jest faktem idącym w dobrą stronę, aczkolwiek oczywiście ja wiem, że my po naszej stronie historycznej mamy wszystko wyjaśnione, archiwa pewnie żadnych rewelacji nie przyniosą. Na decyzję o rozszerzeniu zgód na poszukiwania, ekshumacje. Na te decyzje będziemy czekać i sprawdzać, czy one rzeczywiście będą dokonane, ale sam fakt, że rozmawiają i że w tym kierunku takie decyzje podejmują, to jest ważne.
0: No tak, a tak w zwanym międzyczasie cały na biało wchodzi Przemysław Czarnek i ogłasza, żeby wstrzymać finansowanie jakichkolwiek zbrojeń pomocy dla Ukrainy.
7: To była wypowiedź przed tym faktem, o którym przed chwilą mówiliśmy.
0: Ale po rozmowie Karola Nawrockiego.
7: Ja się utożsamiam z tym, co powiedział Jarosław Kaczyński, że nie było błędem państwa polskiego, wręcz przeciwnie, wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją od samego początku. Ja jestem jako członek rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 22-23. Ja jestem dumny z tego, jak Polska się wówczas zachowała, że pomagaliśmy i pomagamy Ukrainie w tej wojnie, żeby ona się obroniła jako niepodległe państwo i zwyciężyła z Rosją.
0: Dorobek.
7: I we wpisie Jarosława Kaczyńskiego przeczytać możemy, że Ukrainę trzeba wspierać w tej wojnie. Trzeba było wspierać w przeszłości, trzeba wspierać nadal. Natomiast w tych sprawach, które nas różnią, które nas dzielą, zwłaszcza tych historycznych, ale też interesów, bo na przykład rolnictwo, bo na przykład przewoźnicy, mamy się ostro spierać z Ukrainą. To jest zupełnie naturalne.
0: Ale czy wyborcy PiS-u nie czują się zagubieni? Bo z jednej strony mamy bardzo taki zwrot antyukraiński. Przemysław Czarnek jest twarzą tego zwrotu antyukraińskiego, a z drugiej strony no, mamy te działania rządu Prawa i Sprawiedliwości po 2022 roku. Czy ludzie naprawdę nie czują się pogubieni?
7: Jestem przekonany, że wyborcy PiSu, jeśli pani o nich pyta, bo mam z nimi kontakt, oczywiście się spotykamy.
0: Rozumieją, że trzeba zmienić zdanie.
7: Rozumieją, że w tej wojnie życzymy sukcesu i zwycięstwa Ukrainie, że niepodległe państwo ukraińskie powinno przetrwać, bo to jest w naszym interesie narodowym, w interesie narodowym Polski i Polaków. I ten bufor, który państwo ukraińskie tworzy, oddzielając nas 1000 kilometrów od armii rosyjskiej, agresywnej armii rosyjskiej, to jest ważna rzecz. Więc życzymy przetrwania państwu ukraińskiemu i zwycięstwa w tej wojnie.
0: Ja tylko przypomnę, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Andrzej Duda mówi o tym, że Ukraina ma być w Unii Europejskiej, nie stawiali żadnych warunków, uznawali to za swój priorytet. Teraz Jarosław Kaczyński mówi coś innego, a Przemysław Czarnek jeszcze bardziej coś innego. W ogóle nie chce widzieć Ukrainy w Unii Europejskiej. No to jest jednak zwrot o 180 stopni.
7: Strategicznie, można powiedzieć docelowo, też w interesie polskim jest, żeby Ukraina znalazła się w strukturach świata zachodu, a nie wschodu. I Ukraina o to walczy.
0: Ale Przemysław Czarnek mówi nie. Ukraina nie może być w Unii Europejskiej.
7: Ale właśnie, ale tu jest pewne ale. Musimy Ukraińcom bardzo jasno mówić, że na przykład w sprawie błędnej polityki historycznej, gloryfikacji ludobójców, ona w świecie zachodu się nie znajdzie. Nie wiem, dlaczego Ukraińcy tego nie rozumieją, że gloryfikując ludobójców, w świecie zachodu się nie znajdą. Oni sami sobie szkodzą, prowadząc taką politykę historyczną, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w strukturach NATO czy Unii Europejskiej znalazł się kraj, który na sztandary wynosi ludobójców.
0: Od dawna, mimo to PiS nie stawiał żadnych warunków, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii. Ale panie pośle, chciałam zapytać o sprawy wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości. Władze PiSu zadeklarowały, że każdy musi złożyć takie oświadczenie, że nie będzie należał do żadnego stowarzyszenia i że będzie działał na rzecz partii. Czy pan już takie oświadczenie złożył?
7: Tak, złożyłem w piątek, w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu w klubie. Nie miałem z tym problemu, bo ja do żadnego stowarzyszenia wewnętrznego w Prawie i Sprawiedliwości nie przystąpiłem, więc deklaracja, że nie potrzebowałem składać deklaracji, że się z czegoś wypisuję, ale też w punkcie drugim tego oświadczenia było zobowiązanie, że też nie będę współtworzył albo tworzył jakichś w przyszłości, jakichś struktur politycznych wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo moim zdaniem powinniśmy się skupić na rywalizacji, walce z najgorszym rządem w historii III RP, jakim jest obecny rząd koalicji 13 grudnia i Donalda Tuska. I to jest nasze zadanie polityczne, a nie wewnętrzne spory.
0: Rozwój Plus. Ponad 40 parlamentarzystów napisało list do prezesa Kaczyńskiego, aby takiego ultimatum jednak nie stawiać.
7: Z punktu widzenia prezesa Kaczyńskiego, i to prezes Kaczyński mówi, to ta struktura, to stowarzyszenie ma charakter polityczny, czyli jakby jest instytucją polityczną wewnątrz struktury politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, buduje struktury. Jest też ryzykowna aktywność tego stowarzyszenia ze względu na możliwość zakwestionowania wydatków partii politycznej, które i tak nam nielegalnie przecież były w dużej mierze odebrane i nadal są w dużej mierze.
0: Potwierdził słuszność.
7: W dużej mierze, moim zdaniem nielegalnie, bo decydująca była
0: decyzja. Że sąd administracyjny potwierdził decydująca słuszność decyzji.
7: Decydująca moim zdaniem była decyzja PKW w tej sprawie, a ona mówiła, że naszej partii należy się pełna subwencja.
0: Mówiła właśnie coś dzisiaj, innego, to było bardzo zniuansowane, wewnętrznie sprzeczne.
7: Dzisiaj każdy pretekst, który może umożliwić Donaldowi Tuskowi i jego ministrowi finansów do zakwestionowania naszej subwencji, jest dobry dla nich, a jakaś aktywność niekontrolowana przez władze Prawa i Sprawiedliwości, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, na koszt Prawa i Sprawiedliwości, jest po prostu ryzykowna.
0: Panie pośle, ja przypomnę, że Zjednoczona Prawica miała w swoim gronie różne środowiska, to nawet były osobne partie, Solidarna, potem Suwerenna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, i jakoś można było funkcjonować. A teraz się nagle okazuje, że jak ktoś zakłada stowarzyszenie, to jest problem. Trudno to wyborcom zrozumieć.
7: Ja nie jestem członkiem kierownictwa mojej partii.
0: Nie, to pan ucieka.
7: Kierownictwo mojej partii tę sytuację bardziej dogłębnie analizuje, rozmawia, czyta dokumenty i podjęło decyzję, że jednak to jest zbyt ryzykowne, funkcjonowanie takich stowarzyszeń wewnątrz, o charakterze politycznym, podkreślam, wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość na rok przed wyborami i w związku z tym podjęło taką decyzję, która na dziś obowiązuje, że do czwartku wszyscy mają zrezygnować z funkcjonowania tych stowarzyszeń, udziału w nich.
0: Czyli tak do końca pan nie wie, dlaczego wtedy mogły być partie, a teraz nie można nawet stowarzyszenie dziać. Ale panie pośle, bo tak się zastanawiam jeszcze nad jednym, bo no tutaj jest podstawowe pytanie, czy Mateusz Morawiecki pana zdaniem w takiej najbliższej perspektywie jednak zdecyduje się po prostu założyć swoją własną partię?
7: Mam nadzieję, że nie. Ja sobie bardzo cenię ludzi, z którymi współpracowałem również w rządzie, z którymi razem politykę od wielu lat czynimy. I zaliczam do nich oczywiście też premiera Mateusza Morawieckiego. Uważam, że to jest w ostatnich tam 10 latach cenny nabytek dla Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich ludzi, którzy się też jakoś politycznie silniej z nim wiążą, więc mam nadzieję, że nie, że wytrwamy w jedności, że jednak ten kryzys do czwartku zostanie jakoś rozwiązany, że w piątek były długie rozmowy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem
0: Morawieckim. No, 3 godziny nic nie dały.
7: No, ale to, że się 3 godziny rozmawia, to znaczy, że się szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu. I są zapowiedziane też kolejne rozmowy. Mam nadzieję, że nie, bo elektorat prawicowy nie lubi dzielenia, nie lubi podziałów, nie lubi wielości podmiotów, raczej
0: pośle,
7: ceni sobie
0: widział
7: jedność.
0: Pan na Platformie X, jak pokłócili się posłowie pańskiego regionu, między innymi Kacper Płaszyński, który oskarżył Mateusza Morawieckiego o hodowanie swoim osobistym ambicjom. Na to odpowiedział Mariusz Chłopik, bliski współpracownik Morawieckiego. Też tam był Marcin Chorała. Widać olbrzymie napięcie między Chorałą a Płaszyńskim. Panowie zarzucają sobie nawzajem bojkotowanie czy zbyt małą aktywność w kampanii Karola Nawrockiego.
7: Więc powtórzę to, co w związku z tym, co pani teraz powiedziała, napisał prezes Jarosław Kaczyński. Głębszy oddech i łyk zimnej wody. Dedykuję to wszystkim moim kolegom, których też bardzo lubię i których cenię z mojego okręgu wyborczego z Pomorza, 20 lat młodszych od siebie.
0: Mariusz Chłopik zarzucił posłowi Płażyńskiemu, że napisał ten słynny raport tajny, który dostał Jarosław Kaczyński o związkach Karola Nawrockiego z środowiskami przestępczymi i nazistowskimi.
7: Nic o tym nie wiem.
0: Nic pan nie wie, nie o tym, żeby Kacper Płażyński, a nie wie pan, kto napisał ten raport.
7: Nie mam takiej wiedzy.
0: Tutaj padały takie słowa, właśnie stół pysk, Patryk Jaki o Marcinie Chorale powiedział, że to rynsztok.
7: No więc powtórzę jeszcze raz. Głęboki oddech i łyk zimnej wody. To zaleca doświadczony polityk, prezes Jarosław Kaczyński. Ja to też powtórzę. Moim zdaniem w domenie publicznej takie spory są gorszące. One są gorszące przede wszystkim dla naszego elektoratu i nie powinny mieć miejsca. Do czwartku pozwólmy spokojnie rozmawiać liderom naszego środowiska, żeby z tego kryzysu wyjść. I mam nadzieję, że wyjdziemy tak, że będziemy mogli razem przez najbliższy rok walczyć
0: o
7: wynik wyborczy i odsunięcie tego obecnego rządu.
0: Prezes Kaczyński jednoczy się z Markiem Wochem, który ma związki z Grzegorzem Braunem, a wypycha Mateusza Morawieckiego, że to znaczące, jeśli chodzi o drogę Prawa i Sprawiedliwości.
7: Nic nie wiem o jakichś związkach pana Wocha z Braunem.
0: No jakżeż, przecież zawarli pakt. No nie, panie pośle. Przecież występowali razem, zawarli pakt.
7: Natomiast
0: obóz Wielkiej Polski, który wychwalał na przykład to, że Putin...
7: Ja nie śledzę jakoś uważnie ani czynów, ani deklaracji pana Marka Wocha. Natomiast na pewno warto iść w tą stronę, bo to jest pewien sygnał, żeby zawierać z różnymi środowiskami prawicowymi w przyszłości pakt senacki. Tak, ja jestem za tym, żeby o pakcie senackim myśleć. Wiadomo, że są silne środowiska na prawicy. Mówię przede wszystkim o tej głównej konfederacji i należałoby rozmawiać o takim pakcie senackim w przyszłości.
0: No, ja tylko chcę pan powiedzieć, panie pośle, bo rozumiem, że pan tego nie wie, no ale przy tej okazji warto chyba to jednak przypomnieć, że te środowiska na przykład demonstrowały poparcie dla Rosji po aneksji Krymu pod ambasadą Rosji w Warszawie.
7: Ale które środowiska?
0: No właśnie Obóz Wielkiej Polski, z którym pan Woch jest związany, i tak zwany Związek Słowiański. To są właśnie też zaplecze Grzegorza Brauna, z którym współpracował Marek Woch. Więc...
7: Szczerze, ja mało wiem na temat przeszłości pana Marka Wocha i jego związków, czy one są nadal
0: może
7: aktualne.
0: Może ktoś prezesa Kaczyńskiego nie poinformował,
7: czy one są nadal aktualne, czy on coś przemyślał, bo jest też po kampanii prezydenckiej.
0: Nic nie mówił o tym, żeby coś
7: przemyślał. Jest też po kampanii prezydenckiej. Chyba w kampanii,
0: ostatnie miejsce.
7: Chyba w kampanii prezydenckiej takie rzeczy nie wybrzmiały, więc widocznie jakaś...
0: Nie, no miał pakt z Grzegorzem Braunem w kampanii prezydenckiej, naprawdę.
7: Nie śledziłem tego.
0: Prezes Kaczyński może też nie śledził. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem TOK FM. Dziękuję panu.
7: Dziękuję bardzo.
0: Za chwilę informacja, a po informacjach prokurator krajowy Dariusz Korneluk.
1: Reklama. Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
11: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
21: taniej masz. Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 8. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Decyzję Wołodymyra Zełenskiego przyjmuję z satysfakcją. Uważam, że strategicznie jak najlepsze relacje polsko-ukraińskie są wskazane, bo mamy wspólnego wroga. Winny pogorszeniu relacji jest Wołodymyr Zełenski. Godzinna rozmowa z Karolem Nawrockim przyniosła jednak refleksję. Tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sellin komentuje decyzję Ukrainy o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Sam fakt o tym, że takie decyzje są podejmowane, jest ważnym. podawał gość Poranka Tok FM. Tylko w pierwszym półroczu liczba biznesów związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła o ponad 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Średnio powstają 34 takie firmy dziennie, pisze dziś Rzeczpospolita. Gazeta zwróciła też uwagę, że szybki rozwój w tej dziedzinie napędza również rynek pracy. Liczba ofert zatrudnienia w IT wzrosła w pierwszym półroczu o 86% rok do roku, a najszybciej rozwijają się specjalizacje związane właśnie ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii po raz drugi zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0 po dogrywce. Po raz pierwszy w historii w finale mundialu spotkały się aktualny mistrz Europy z aktualnym mistrzem świata, jednocześnie triumfatorem Copa America. O wygranej Hiszpanii zdecydował gol Ferrana Torresa w 106 minucie. Królem strzelców mundialu został Francuz Kylian Mbappé, który strzelił 10 goli. Dzień wcześniej jego zespół przegrał mecz o trzecie miejsce z Anglią 4-6. Informacje w Tok FM ponownie o 8:20.
34: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
20: Dziś na termometrach maksymalnie 23 stopnie to w Rzeszowie, w ciągu dnia 22 w Warszawie, 21 w Krakowie i 19 w Poznaniu i Gdańsku.
34: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Dariusz Korneluk, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy. Dzień dobry, panie prokuratorze.
5: Dzień dobry.
0: Trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie. Nasza rozmowa będzie przedłużona dzisiaj do 8:40. Panie prokuratorze, 53% Polaków uważa, że rząd premiera Donalda Tuska nie spełnił ich oczekiwań, jeśli chodzi o rozliczenie PiS. Tylko 14% Polaków uważa, że jest usatysfakcjonowana, nazwijmy to w ten sposób. Premier Donald Tusk przyznał, że rozliczanie poprzedników nie idzie tak, jak planował.
5: Ja dzisiaj odpowiadam za funkcjonowanie prokuratury i biorę pełną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Wszędzie tam, gdzie zostało popełnione przestępstwo,

0: prokuratora krajowego. Do dzisiaj przedstawiłem obu prokuratorom generalnym 32 wnioski o uchylenie immunitetów parlamentarnych. Różnych.
1: I wszystkie zostały
0: Wszystkie wnioski zostały przez prokuratorów generalnych rozpoznane pozytywnie i skierowane. Nie wszystkie zostały rozpoznane, bo chociażby w ostatnich tygodniach kolejny wniosek został skierowany do Europarlamentu, do Parlamentu Europejskiego, do polskiego Sejmu, Senatu. Czekamy, kilka jest w tak zwanym procedowaniu. Natomiast też są już postępowania, które ruszyły po skierowaniu aktu oskarżenia i zostały rozpoczęte wokandy, chociażby pana posła Mateckiego.
1: Tutaj pan premier powiedział tak, nie chcę ubolewać nad stanem wymiaru sprawiedliwości, a raczej nad pracą niektórych przedstawicieli w prokuraturze czy w sądownictwie. Czyli coś się dzieje źle w prokuraturze.
0: Nie ma co ukrywać, że pan prokurator generalny posiada kilku zastępców nadanych przez poprzedni rząd. Rzutem na taśmę niektórzy zostali zastępcami prokuratora generalnego, chociażby pan prokurator Ostrowski.
1: To są ci sami, którzy byli za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości.
0: Oni kwestionują sposób funkcjonowania dzisiejszej prokuratury. Niestety przepisy są takie, jakie są i nadal pracują w prokuraturze i nadal pełnią funkcję zastępców prokuratora generalnego.
1: Ewa Iwanowa napisała w Gazecie Wyborczej, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek blokuje 57 wniosków prokuratora krajowego Dariusza Korneluka o powołanie śledczych na wyższe stanowiska. Najstarsze jeszcze z listopada 2020 roku.
0: Panie redaktor, ja nie określiłbym tego, że blokuje. Dzisiejsza ustawa Prawo o prokuraturze jest tak skonstruowana, że prokurator krajowy kieruje wniosek do prokuratora generalnego, a prokurator generalny ten wniosek może rozpoznać, bądź go rozpoznać go może pozytywnie, bądź negatywnie. Tych wniosków jest rzeczywiście sporo, natomiast one podlegają ocenie przez pana prokuratora generalnego. Jestem przekonany, że niebawem zostaną całkowicie rozpoznane.
1: Rozumiem, że pan nie chce mówić o tym konflikcie, no ale właśnie panuje powszechne przekonanie,
0: dementuję. Pani redaktor, nie wiem skąd się bierze taka informacja. To jest informacja wprowadzająca w błąd.
1: No,
0: nie
1: ale
0: ma
1: skoro
0: żadnego.
1: Jest tyle wniosków.
0: Pani redaktor, szanowni
1: i one
0: państwo,
1: nie są podpisane
0: ja
1: przez
0: dementuję.
1: Ministra,
0: nie ma żadnego konfliktu. Ktoś, kto tak mówi, wprowadza opinię publiczną w błąd. Mamy bieżący kontakt z panem prokuratorem generalnym. Realnie funkcjonujemy. Faktycznie wnioski są u pana prokuratora generalnego na biurku, ale podkreślam, on ma prawo je rozpoznać i rozpoznaje w sposób negatywny bądź pozytywny. Chcę się nad tym zastanowić. To jest rzecz naturalna.
1: Panie prokuratorze, ja podam panu przykład. Marek Wełna został oddelegowany do oddziału prokuratury krajowej na Śląsku, jak rozumiem, pan prokurator.
0: Delegowany.
1: Jednak było życzenie przede wszystkim ministra Żurka.
0: Ja ten wniosek, to ja jako prokurator krajowy podpisuję i delegację, i powierzenie funkcji naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego. I ja ten wniosek, kandydaturę pana prokuratora Marka Wełnę widzę na tym stanowisku. To jest prokurator z wieloletnim doświadczeniem.
1: Rozumiem, ale chcę panu pokazać, na czym polega zarzut wobec prokuratury. Otóż był tutaj w tym studiu Jacek Dibłap, który reprezentuje też Pawła Esz, ważną postać w śledztwie w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. I Jacek Dibois powiedział tutaj w studiu, że on był zdumiony, iż prokurator prowadzący do tej pory śledztwo w sprawie RARS, prokurator ZOG bodajże, w ogóle nie przesłuchał Pawła Esz w kontekście odpowiedzialności Mateusza Morawieckiego za nadzór nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Że dopiero jak przyszedł Marek Wełna, to jeszcze raz przesłuchał Pawła Esz właśnie pod tym kątem. I wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego Mateusz Morawiecki nie ma zarzutów dotyczących właśnie sprawy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przypomnę, 700 milionów prawie.
0: Panie redaktor, po kolei. Pan mecenas Jacek Dibua, którego bardzo szanuję, oczywiście może mieć takie podejście do oceny sposobu prowadzenia postępowania przygotowawczego. za prowadzenie.

0: Prowadzenie postępowania oczywiście odpowiada prokurator referent i naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, jeżeli mówimy o śledztwie dotyczącym RAS-u. Natomiast odpowiadając na pani redaktor pytanie, dlaczego pan Mateusz Morawiecki nie ma jeszcze zarzutu, odpowiem w ten sposób. Wątek sprawowania nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych jest wątkiem bardzo mocno rozwiniętym i poczekajmy na ustalenia prokuratora i zakończenie gromadzenia materiału dowodowego. Wówczas będzie podjęta decyzja, w jakim charakterze pan były premier Mateusz Morawiecki zostanie przesłuchany.
1: W każdym razie rozumiem, że w tej chwili nie ma szykowanego takiego wniosku o uchylenie immunitetu w związku z śledztwem.
0: Powiemy w ten sposób, taki wniosek do mnie nie wpłynął. A nawet gdyby był szykowany, jak to pani redaktor mówi, nie mam zamiaru opowiadać, co będzie. Ja opowiadam i państwu relacjonuję, co się dzieje w prokuraturze teraz. Nie stawiam hipotez, tylko informuję o faktach, które mają miejsce.
1: Rozumiem. Ale rozumiem też, że Mateusz Morawiecki nie został przesłuchany w tym. Nie,
0: jeszcze jeżeli chodzi o postępowanie przygotowawcze dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, nie został jeszcze przesłuchany.
1: I też wielu komentatorów zwraca uwagę, że bardzo często prokurator prowadzi taką politykę, że osoby, które być może będą miały zarzuty, nie są przesłuchiwane.
0: Tak, bo...
1: Że taka reguła obowiązuje w
0: prokuraturze. Taka reguła obowiązuje. Ona ma nawet umocowanie prawne w kodeksie postępowania karnego, bo dzisiaj przesłuchany świadek, jeżeli w przyszłości ma być podejrzanym, to te jego depozycje złożone w charakterze świadka nie mają absolutnie żadnego znaczenia.
1: Panie prokuratorze, mieliśmy zatrzymanie Macieja Eś oraz Cezarego J. z Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Ona została sfinansowana przez fundację wbrew statutowi tej fundacji. Fundacja miała sławić imię Polski na świecie, a zrobiła kampanię o tym, że sędzia ukradł spodnie. I tutaj też prokurator, znaczy pytanie jest pierwsze. My o tym, że to zostało zrobione wbrew temu statutowi, to właściwie wiedzieliśmy już wtedy w 2017 roku. Czy tak naprawdę trzeba było aż 2,5 roku, żeby prokurator to stwierdził?
0: Panie redaktor, prowadzenie być może dla laika banalnego postępowania, dla osoby zajmującej się prawem karnym długo, a prokurator prowadzący tę sprawę w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie jest prokuratorem doświadczonym, ma świadomość, że materiał dowodowy musi być pełny, skompletowany, tak żeby sąd nie miał wątpliwości co do trafności kierowania aktu oskarżenia, jeżeli taki akt oskarżenia zostanie skierowany. Powiedzmy sobie szczerze, na razie to jest gromadzenie materiału dowodowego, obaj panowie zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, wcześniej zostali zatrzymani, otrzymali środki zapobiegawcze, postępowanie jest kontynuowane, natomiast gromadzenie tego materiału, liczba dowodów, w szczególności tych dowodów papierowych, ale także i osobowych źródeł dowodowych jest bardzo znaczna, którą trzeba było przeprowadzić.
1: No ale tutaj pan prokurator powiedział w czasie briefingu, że ta kampania Sprawiedliwe Sądy to w zasadzie była propaganda partyjna i naruszało to przepisy
0: powiedział,
1: dotyczące
0: finansowania. Użył takich słów, jak pamiętam, taki swoisty marketing polityczny. No z tego powodu, że to nie miała, to co pani redaktor zresztą podkreśliła, cele fundacji były zupełnie inne niż to, co wszyscy widzieliśmy i w jaki sposób przebiegała kampania Sprawiedliwe Sądy. Ona była skierowana po to tylko, żeby, tak jak prokurator to przedstawił w zarzucie i na co ma dowody, chodziło o to, żeby przekonać wyborców do dwóch określonych partii politycznych i takie skonstruowany zarzut.
1: Ale tam nie
0: zarzut.
1: Było takiej agitacji bezpośredniej dotyczącej PiS-u i suwerennej Polski. Można powiedzieć tak, różne ekipy rządowe organizowały różne kampanie, spółki Skarbu Państwa też organizowały różne kampanie i dlaczego akurat w tym przypadku można dowieść, że to była propaganda partyjna? No bo naprawdę jest dużo pieniędzy wydawanych na różne kampanie informacyjne czy propagandowe.
0: Panie redaktorze, proszę mi wierzyć, bardzo chętnie wszedłbym nawet i w szczegóły, bo byłem informowany o tym postępowaniu, w szczegóły tego śledztwa, ale może odpowiem w ten sposób. Ja nie chciałbym go, nie chciałbym wpływać destrukcyjnie na to postępowanie, bo wiele informacji o tym postępowaniu powoduje, mogłoby spowodować, że czy obaj podejrzani, czy przyszli świadkowie, którzy będą przesłuchiwani, mogliby składać swoje depozycje w określonym kontekście, może... chociażby mojej wypowiedzi. Poczekajmy na uzasadnienie aktu oskarżenia w tej sprawie, że jak będzie, jeżeli będzie kierowany, nie sądzę, żebyśmy czekali na zakończenie tego postępowania zbyt długo.
1: A czy te przeszukania u Anny Plakwicz i Piotra Matczuka coś przyniosły? Bo to byli właśnie twórcy spółki Solvere, która przeprowadziła tę kampanię.
0: Pani redaktor, postępowanie jest w toku. Jest mi bardzo niezręcznie mówić, że pewnej rzeczy nie mogę powiedzieć, ale dla mnie priorytetem jest zakończenie, pozytywne postępowanie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności, a wdawanie się w szczegóły, opisywanie poszczególnych czynności, które pani redaktor mnie prowokuje, powoduje, że rzeczywiście bym to postępowanie jedynie psuł.
1: Rozumiem. Panie prokuratorze, wiele osób domaga się bardziej zdecydowanych działań policji oraz prokuratury w sprawie Bogdana Święczkowskiego, który zarządza Trybunałem Konstytucyjnym i nie dopuszcza do orzekania czworga sędziów, że to w zasadzie jest bezprawie. No, mieliśmy już sytuację, w której ci sędziowie, dwójka z nich nie została wpuszczona na salę, pojawiła się policja, prokuratura. Teraz Bogdan Święczkowski grozi tym prokuratorom odpowiedzialnością karną.
0: No, z wypowiedzi pana Święczkowskiego są znane jego groźby. Myślę, że w nikim nie budzą może jakiegoś lęku, wręcz, jak widzę w naszym środowisku, powodują uśmiech na twarzach prokuratorów. Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób. Jest kilka postępowań przygotowawczych, dość mocno zaawansowanych, w których sposób zachowania, podejmowania decyzji przez pana byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego jest badane przez, podkreślam, niezależnych prokuratorów. Te procesy są, procesy śledcze, są dość mocno zaangażowanych. Jest kilka tych postępowań, owszem. No, poczekajmy na wyniki. Naprawdę tutaj nikt nie przeciąga tego w czasie, przy czym gromadzenie materiału dowodowego w tych postępowaniach naprawdę jest, nie jest łatwe, bo ono jest wielowarstwowe i takie wielowektorowe. Trzeba na to czasu. A poza tym pośpiech w prowadzeniu postępowania przygotowawczego jest ostatnią rzeczą, która powinna się wydarzyć.
1: To wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, bo jeszcze naprawdę mam sporo pytań do pana prokuratora. Informacje TOK FM.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą? Kura,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszędzie tam, gdzie zostało popełnione przestępstwo, bez względu na to, kto je popełnił, tam wyciągamy konsekwencje, stawiamy zarzuty bez względu na to, jaki garnitur polityczny posiada dana osoba. Nie ma dzisiaj świętych krów. Ktoś, kto popełnił przestępstwo, musi za nie ponieść karę. Mówi pierwszy zastępca prokuratora generalnego, Dariusz Korneluk. Nie ma co ukrywać, że prokurator generalny posiada kilku zastępców, którzy zostali nadani przez poprzedni rząd i oni dziś kwestionują sposób funkcjonowania prokuratora. Dodawał goście poranka TOK FM. Na giełdach paliw ropa kosztuje dziś najwięcej od ponad miesiąca, a napięcie na Bliskim Wschodzie na linii USA-Iran eskaluje. Nie ustają ataki na statki próbujące przepłynąć cieśninę Ormus. Centralne dowództwo USA poinformowało, że amerykańskie siły zakończyły 9. z kolei noc ataków na Iran. Najnowsza fala uderzeń trwała 3 godziny. Jutro od 7 rano do 19 w całej Polsce będą przeprowadzane ćwiczenia Alarm 26, a to oznacza, że mogą zawyć syreny alarmowe. Służby informują, że wszystkie uruchomienia syren będą wyłącznie testowe i służą sprawdzeniu sprawności systemu, czyli emitowane sygnały nie będą oznaczać realnego zagrożenia. W TOK FM czas teraz na sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale mundialu mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał. A my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro. To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dzisiaj w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię. Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon. Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie. Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju, najlepszym graczem hiszpański pomocnik Rodri, a królem strzelców z 10 golami został Francuz Kylian Mbappé. Coraz lepsza forma polskich siatkarzy. Po niemrawym początku Ligi Narodów nasz zespół już w bardzo mocnym składzie poleciał do Chicago na ostatni turniej i pewnie wygrał wszystkie 4 mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA, tracąc w nich ledwie jednego seta. Dzięki temu Polacy z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W nim zagrają z Ukrainą. Finałowy turniej rozpocznie się 29 lipca w chińskim Ningbo. Tadej Pogaczar z dużą przewagą prowadzi po drugim tygodniu Tour de France. Do tego stracił najgroźniejszego rywala. Duńczyk Jonas Vingegaard ucierpiał wczoraj w Kraksie na 15 etapie i wycofał się z dalszej rywalizacji. Teraz wiceliderem jest Belg Remco Evenepoel, który był wczoraj pierwszy. Na mecie minimalnie wyprzedził Pogaczara i Isaka del Toro. W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma równo 5 minut przewagi nad Evenepoelem.
6: Mało słońca, dużo chmur, do tego może z nich przelotnie popadać. Dodatkowo dziś w prognozach sporo wiatru. Maksymalnie 23 stopnie na termometrach, to w okolicach Rzeszowa.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. To druga część rozmowy z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Panie prokuratorze, jeszcze kończąc wątek poprzedni, Tutaj opinia publiczna uważa, że właśnie prokuratura jest bezczynna, jeśli chodzi o działania Święczkowskiego dzisiaj w Trybunale, niezależnie od tych śledztw, w których on może się pojawiać i pewnie będą wnioski o uchylenie jego immunitetu jako sędziego, ale tutaj chodzi
4: już
8: o to,
4: jeden
8: że...
4: jeden wniosek o uchylenie immunitetu był, tylko
8: odrzucony.
4: No wiadomo, jak Trybunał dzisiejszy działa.
8: Ale potem może się zmienić większość w tym Trybunale i może te wnioski o immunitet będą traktowane inaczej, ale chodzi mi przede wszystkim o te działania bezprawne prokuratora Święczkowskiego teraz. Czy będzie jakiś efekt śledztwa w prokuraturze? Bo jest jakieś śledztwo w prokuraturze.
4: Nie jest jedno, jest kilka postępowań przygotowawczych, tak jak powiedziałem, w których rozpoznawane jest...
8: Ale chodzi o to zarządzanie Trybunałem teraz.
4: Jeżeli chodzi o to postępowanie i zachowanie pana Święczkowskiego, tym zajmuje się jeden z zespołów śledczych w prokuraturze krajowej i tak to podlega analizie. To zachowanie, jeśli chodzi o... Z mojego punktu widzenia tak praw pracowniczych, niedopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów.
8: Postępowanie się toczy.
4: Powiem więcej, bodajże w ubiegłym tygodniu przedłużałem to postępowanie przygotowawcze o kolejne 3 miesiące.
8: Panie prokuratorze, jak wygląda kwestia śledztw dotyczących Szpitala Południowego? Warszawie?
4: Aktualnie w tej sprawie prowadzonych jest 5 śledztw. 5 postępowań przygotowawczych, 3 na szczeblu obu prokuratur okręgowych. 2 śledztwa w prokuraturze okręgowej w Warszawie. I to są te postępowania, o których już mówiłem i media o tym pisały, czyli nieprawidłowości w liczeniu godzin przepracowanych, a także realizacji czynności, czy to na SOR-ze, czy na innych oddziałach i sposób właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego. To są 2 śledztwa w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Wpłynęło też zawiadomienie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie refundacji za poszczególne zabiegi, a przede wszystkim zawyżania niektórych zabiegów co do stanu faktycznego, bo faktycznie pacjent wymaga zabiegu, ale znacznie mniej kosztownego, podczas gdy raport wykazywał, że te zabiegi są dużo bardziej poważne, potrzebne. I takie zawiadomienie o przestępstwie wpłynęło od pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
8: Czy ono
4: zostało
8: dotyczy
4: przekazane...
8: doktora Emila Jędrzejewskiego, który występował w Kanale Zero?
4: Tak, to mogę odpowiedzieć w ten sposób. Nazwisko to w zawiadomieniu pada i jest wymienione. I to postępowanie przygotowawcze zostało przekazane przez panią prokurator regionalną w Warszawie, do rozpoznania w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. I jeszcze są 2 postępowania przygotowawcze w prokuraturze rejonowej Warszawa-Ursynów. No to są postępowania, można by je spiąć opisać przedmiot nieprawidłowości w prosektorium w Szpitalu Południowym.
8: Była też kwestia śmierci pacjenta w łazience, ale to prokurator Skiba mówił, że to śledztwo toczy się od dawna, jeszcze
4: tak,
8: wcześniej niż występ.
4: To jest zupełnie inne postępowanie. Ja w tej chwili mówię o tych błędach systemowych, które miały miejsce. Kwestia niewłaściwych podpisów pod kartami zgonu, czy też niewłaściwe obchodzenie się ze zwłokami w prosektorium, fotografie i inne rzeczy, które mogły powodować zbezczeszczenie zwłok.
8: Ale czy zarzuty już zostały
4: Nie, w tej sprawie jeszcze nie ma zarzutów. Jest dość mocno zaawansowane i kończone jest gromadzenie materiału dowodowego.
8: Panie prokuratorze, chciałam zapytać jeszcze raz o Mateusza Morawieckiego, tylko nie w kontekście RARS, tylko kwestii wyborów kopertowych, bo tutaj immunitet jest uchylony, bo zdaje się, że pan Mateusz Morawiecki sam
4: się zrzekł.
8: Zrzekł immunitetu.
4: Dlaczego
8: nie ma wciąż aktu oskarżenia?
4: W tej sprawie materiał dowodowy, jak rozmawiałem z panem prokuratorem referentem, całkowicie został zgromadzony. Czekamy niestety od 16 miesięcy na decyzję Sądu Warszawskiego, Sądu Okręgowego w przedmiocie rozpoznania 2 wniosków prokuratora o uchylenie tajemnicy adwokackiej. Chodzi o adwokatów, którzy pisali opinię co do możliwości w ogóle przeprowadzenia wyborów kopertowych. Te orzeczenia są niezbędne do zakończenia tego postępowania przygotowawczego.
8: Ile czasu prokuratura czeka? na to uchylenie?
4: Od kwietnia 2025 roku.
8: Dlaczego to tak długo trwa?
4: To już nie jest pytanie do mnie, zwracaliśmy się do sądu. To nie jest kwestia domysłu. Wnioski zostały skierowane. Nie, one już raz były rozpoznane, ale były rozpoznane negatywnie. Prokurator zażalił, sąd apelacyjny uchylił tę decyzję i teraz czekamy na prawomocną, ponowne rozpoznanie prawomocne.
8: Pozwolę sobie na taką uwagę bardziej potoczną, że Morawiecki może się wybronić przed tymi zarzutami z tego powodu, że powie, iż to była nadzwyczajna okoliczność związana z pandemią i on musiał podejmować takie decyzje dotyczące wyborów.
4: A ja odpowiem w ten sposób. Poczekajmy najpierw. Po pierwsze, jeżeli już na skierowanie aktu oskarżenia, na jego uzasadnienie, mowę końcową i orzeczenie sądu, wówczas będziemy mogli rozmawiać i prawomocne orzeczenie sądu, wówczas będziemy mieli pewność, co się stanie. Ja nie mam wątpliwości, że ta sprawa powinna być rozpoznana przez sąd.
8: Panie prokuratorze, czy zdarzają się przypadki, że posłowie nie stawiają się na wezwanie prokuratury czy sądu?
4: Tak, jak powiedziałem wcześniej,
8: łącznie
4: skierowałem 32 wnioski o uchylenie immunitetów. Są przypadki poza Grzegorzem Braunem, że posłowie nie stawiają się i w takich przypadkach prokurator będzie konsekwentnie dążył do celu, czyli będzie kolejnym krokiem jest wystąpienie do parlamentu o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie takiego posła przed.
8: Ale to nie chodzi o Brauna teraz.
4: Nie,
8: to.
4: Bo jeżeli chodzi o pana Brauna, ta czynność jest już realizowana. Znaczy, jeżeli
8: chodzi o jakiegoś innego posła, czy może pan zdradzić, o kogo konkretnie chodzi? O jakiego polityka, który nie stawia się na
4: wezwanie? Nie mogę powiedzieć, dlatego że to są postępowania w toku. Jak będzie gotowy wniosek, zostaniecie państwo, opinia publiczna zostanie poinformowana. Nie trzeba będzie długo na to czekać.
8: No, muszę powiedzieć, że to pewnie będzie kolejna awantura, bo pamiętam, jak Zbigniewa Ziobry doprowadzano do komisji śledczej i to też było bardzo dużo zamieszania, bo jak rozumiem, to jest jakieś znane nazwisko polityka opozycji.
4: Osoba, którą mam na myśli, doskonale wie, że się nie stawia, a wezwania są prawidłowo doręczane. Może chociażby jak mnie wysłucha, stawi się i chociażby w tym momencie ten wniosek będzie bezprzedmiotowy. Ale nie chciałbym stygmatyzować takiej osoby.
8: A chociaż jakie śledztwo to jest?
4: Każda osoba wezwana przez sąd, czy prokuratora, czy przez policję ma prawny, kodeksowy obowiązek stawienia się.
8: Jak każdy obywatel. Ale panie prokuratorze, kardynał Dziwisz napisał, że prosi, żeby go nie wzywać i koniec.
4: Kto? No tak, ale to jest swoista postawa księdza biskupa.
8: No ale co w takim razie? To może tak być, że wszyscy obywatele mają się stawiać, ale a kardynał powie, a ja proszę mnie nie wzywać.
4: No tak, ja nie wyobrażam sobie, żeby prokurator uwzględnił taki wniosek, ale z tego co wiem,
8: sąd musiałby zdecydować o doprowadzeniu świadka, tak?
4: Tak, to sąd decyduje, ale nie. W ramach postępowania sądowego, tak, to sąd podejmuje
8: tutaj mamy
4: decyzję.
8: Postępowanie przed sądem już, więc tak, sąd może zdecydować.
4: Tak, bo jeżeli chodzi o postępowanie przygotowawcze, to prokurator zarządza zatrzymanie i doprowadzenie na czynność. Jeżeli się dana osoba nie stawia, no chyba, że osoba jest chroniona immunitetem, no i niestety, jak widzimy, niektórzy posłowie z tego immunitetu w sposób absolutnie niedopuszczalny korzystają i właśnie uchylają się przed stawiennictwem, przed prokuratorem, czy przed sądem.
8: Pytanie ogólnie, skoro nie chce pan mówić o tym pośle opozycji, który nie chce się stawić na wezwanie, to czy w sytuacji,
4: ja nawet
8: kiedy
4: nie powiedziałem, że jest to poseł opozycji.
8: No, ja się tak domyślam. Ale panie prokuratorze, chciałam powiedzieć jeszcze, że Roman Giertych jest oburzony umorzeniem śledztwa w sprawie dwóch wież. Uważa, że tutaj pani prokurator podjęła niesłuszną decyzję. No i pytanie, czy pan uważa, że to jest swego rodzaju konflikt interesów, bo Roman Giertych jest wpływowym politykiem, wiceszefem klubu parlamentarnego największej partii rządzącej, a jednocześnie wywiera nacisk na panią prokurator.
4: No przede wszystkim takie stygmatyzowanie prokuratora nie powinno mieć miejsca, co próbowałem wyrazić w swoim stanowisku. Natomiast nie mi oceniać. Natomiast ja widzę, że godzenie tych ról i polityka, i pełnomocnika strony pokrzywdzonej w tym akurat postępowaniu No nie jest najszczęśliwszym przypadkiem, ale to jest kwestia zawsze do rozpoznania przez osobę, która to realizuje, czyli w tym przypadku
8: ale
4: przez pana mecenasa
8: Giertycha. Ale nie ma uzasadnienia tego śledztwa.
4: Poczekajmy na konferencję, zapowiedziana konferencja prasowa i pani prokurator referent, pan prokurator okręgowy, wszystkie okoliczności odnośnie i umorzenia tego postępowania i etapu, na jakim się aktualnie znajdujemy, przedstawią i wyjaśnią. W najbliższym czasie.
8: Panie prokuratorze, ja mam jedną wątpliwość, bo chodziło w tym śledztwie oczywiście, że Gerhard Birgfellner zarzucał Jarosławowi Kaczyńskiemu i generalnie środowisku PiS oszustwo, przygotowywał się do inwestycji, potem Kaczyński się wycofał z tej inwestycji. I ja rozumiem, że prokurator mógł uznać, że tutaj po prostu pan Birgfellner może sobie dochodzić na innej drodze tych odszkodowań w związku z oszustwem. Ale jedna rzecz nie daje mi spokoju, no bo jednak z tych doniesień wynikało, że tam zostały dane pieniądze pod stołem panu Sawiczowi po to, żeby on się zgodził na tę inwestycję.
4: Tak,
8: i czy to zostanie bezkarne?
4: Pani redaktor, żeby zaspokoić pani ciekawość, to jest jeden z punktów umorzenia tego postępowania i nie chciałbym wychodzić przed szereg, zanim prokuratorzy nie wypowiedzą się na konferencji prasowej. Ja znam okoliczności umorzenia tego postępowania, ale chciałbym, żeby to pani prokurator referent mogła bardzo precyzyjnie wyjaśnić wszystkim i rozwiać wszelkie wątpliwości. Ja podkreślam, jeżeli strona tego postępowania jest niezadowolona, co czyni pan mecenas Giertych, od tej decyzji procesowej służy zażalenie. Poczekajmy na...
8: Ja abstrahuję od na orzeczenie sądu.
4: Panie redaktor, ja tylko jedno jeszcze słowo odnośnie tego postępowania, bo ja mam świadomość, że ono budzi bardzo dużo i emocji, i bardzo dużo wątpliwości z uwagi na decyzję, która została podjęta. Ja uważam, że decyzja jest właściwa, bo podjęta przez prokuratora, a także co absolutnie niezależnego. Ale na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę. To postępowanie raz jeszcze wróciło i było rozpoznawane przez prokuratora przede wszystkim z jednego powodu. Z tego powodu, że w tej sprawie poprzednio Jarosław Kaczyński nawet nie został przesłuchany w charakterze świadka. Tam nikt nie został przesłuchany w charakterze świadka w tym postępowaniu. Ono zakończyło się wówczas odmową wszczęcia śledztwa. Dzisiaj pani prokurator przeprowadziła wiele czynności procesowych, w tym wiele przesłuchań łącznie z Jarosławem Kaczyńskim i podjęła taką decyzję. Pozwólmy na uzasadnienie tej decyzji. Jeżeli będą strony niezadowolone, pozwólmy na zażalenie i niech to sąd rozstrzygnie.
8: Rozumiem, no nie chcę pana odpowiedzieć na pytanie, ale po prostu moja wątpliwość jest taka, że te doniesienia wskazują, że pieniądze dano pod stołem i nikt za to nie odpowie, ale rozumiem, że pani prokurator to wyjaśni.
4: Zapewniam panią redaktor, zapewniam państwa, że to będzie jeden z elementów do wyjaśnienia, bo mamy świadomość wszyscy, że to jest budzi i zainteresowanie, i emocje.
8: Panie prokuratorze, toczy się proces Sławomira Nowaka przed Sądem Okręgowym w Warszawie i chciałam zapytać, czy ten proces zmierza do końca.
4: Tak, mam informację od pana prokuratora okręgowego, że postępowanie przed Sądem Okręgowym jest mocno zaawansowane i zmierza do końca. Niestety prokurator referent, prokurator Jan Drelewski złożył wniosek o wyłączenie od oskarżenia w tej sprawie, a jest autorem aktu oskarżenia i prokurator okręgowy jego wniosek uwzględnił, został wyłączony, jest nowy referent, ale jak mówię, nie stanowi to absolutnie żadnego zagrożenia dla tego postępowania przed sądem okręgowym.
8: Panie prokuratorze, też opinia publiczna uważa, że w aferze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odpowiedzialności nie ponieśli politycy PiS niektórzy. Czy pan ma wiedzę o tym, że są szykowane jakieś wnioski o uchylenie immunitetu jakiegokolwiek polityka w aferze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?
4: Poza prokuraturą warszawską, regionalną i prokuraturą regionalną w Gdańsku jeszcze zajmuje się NCBR-em prokuratura europejska. Ja mogę powiedzieć tak dzisiaj, na chwilę obecną, akt oskarżenia został skierowany, dwa akty oskarżenia przeciwko ponad 40 osobom w NCBR-ze, jeżeli chodzi o prokuraturę regionalną w Warszawie. Kolejnych bodajże około 30 osób jest objętych postępowaniem i posiada zarzuty i w niedługim czasie możemy spodziewać się aktu oskarżenia
8: kolejnego. A czy kolejne zarzuty będą postawiane politykom?
4: Jeżeli będą stawiane, na pewno będziemy
8: na razie
4: o tym
8: informowani. Nie ma pan wiedzy o tym?
4: Wiedzę mam, natomiast to jeszcze nie jest czas, kiedy mogę tą wiedzą się dzielić z państwem.
8: Panie prokuratorze, jeszcze dawno temu, jakieś naprawdę miesiące temu pojawiły się takie informacje, że można się spodziewać wniosków o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka. Czy coś w tej sprawie się dzieje? Czy ma pan wiedzę, że takie wnioski prokurator zamierza sformułować?
4: Panie redaktorze, jeżeli tylko taki wniosek zostanie sformułowany, natychmiast będzie opinia publiczna.
8: A ja myślałam, że pan powie, nie będzie żadnych takich wniosków. Nie,
4: natychmiast opinia publiczna będzie o tym powiadomiona.
8: Prokurator krajowy Dariusz Korneluk był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
8: Za chwilę informacja, a po informacjach profesor Janusz Majcherek i profesor Karolina Wigura. No, wymaglowałam.
9: Reklama.
10: Jest finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
14: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy. Buen provecho.
15: A to co?
14: No, owoce, ale morza.
16: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
19: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
23: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
24: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
23: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
24: Bo zależy mi na sobie.
23: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
25: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
26: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
27: Kochanie, napiłbym się kawy.
28: Dla pana latte na mleku sojowym z bezglutenową posypką i potrójnym szotem. A imię na kubku?
27: Kaśka, co ty do mnie rozmawiasz? Złotą wosebę mi zrób.
28: Mówisz i masz. Tradycyjnie jak zawsze. Złota od wosebę dla mojego stałego klienta. Prosto z serca i z Dino.
27: Oszczędź sobie porannych dylematów. Klasyczna woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
9: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.44, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki nie zdecyduje się na założenie własnej partii, mówił w poranku TOK FM Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS-u w rozmowie z Dominiką Wierowiejską odniósł się do sporu w ugrupowaniu z udziałem byłego premiera i jego stowarzyszenia.
1: Mam nadzieję, że nie, że wytrwamy w jedności, że jednak ten kryzys do czwartku zostanie jakoś rozwiązany, że w piątek były długie rozmowy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim.
8: No, trzy godziny nic nie dały.
1: Ale to, że się trzy godziny rozmawia, to znaczy, że się szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu. I są zapowiedziane też kolejne rozmowy.
0: Do czwartku decyzją prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego działacze partii muszą podpisać oświadczenie, w którym zapewnią, że nie są członkami żadnych stowarzyszeń. W przeciwnym razie zostaną wykluczeni z ugrupowania. Od początku lipca Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy więcej pocisków balistycznych niż produkuje w ciągu miesiąca, ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Wygląda na to, że Rosja sięga do swoich zapasów, by nadal zwiększać liczbę rakiet balistycznych wystrzeliwanych na Ukrainę, ponieważ rakiety te osiągają wyższą skuteczność niż drony i pociski manewrujące, ocenili analitycy. Średnia cena litra oleju napędowego może się w tym tygodniu zbliżyć do poziomu 8 zł. Podwyżki napędza wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach. Perspektywy są złe, mówi analityk rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Nasze tankowanie będzie jeszcze droższe w perspektywie kolejnego tygodnia. Jeśli sytuacja gwałtownie się nie zmieni, to znaczy nie poprawi, ceny paliw będą dalej rosły.
0: Analitycy szacują, że cena litra benzyny może w tym tygodniu pójść w górę średnio o 26 groszy. Z kolei litr oleju napędowego może być droższy o nawet 60 groszy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o udział w gangu zajmujących się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności. Wszyscy trafili do aresztu. Śledczy ustalili, że proceder był prowadzony pod pozorem legalnej działalności gospodarczej. Podejrzani kupowali zadłużenia lub prawa do ich windykacji, pobierając prowizję wynoszącą od 30 do 40%. Chodziło często o wierzytelności trudne lub niemożliwe do odzyskania w drodze standardowego postępowania komorniczego, chociażby z uwagi na ukrywanie majątku przez dłużników, przewlekłość postępowań albo brak prawomocnych nakazów zapłaty. Jeżeli dłużnik nadal odmawiał zapłaty lub spotkania, członkowie grupy przechodzili do tzw. windykacji terenowej. Odwiedzali pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania albo pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami. 10 sporo chmur na niebie, na przeważającym obszarze kraju przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie, przez 20 w centrum i do 23 na południu.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Janusz Majcherek, socjolog, filozof. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
8: I pani profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry.
8: Chciałam państwa zapytać, jak sądzicie, czy powstanie partia Mateusza Morawieckiego i czy w waszym odbiorze rzeczywiście to środowisko Morawieckiego różni się znacząco od reszty Prawa i Sprawiedliwości? Karolina Wigura.
4: No, trudno bardzo powiedzieć, bo to jest tak, że w tej chwili mamy taki spór namiętności z rozumem. W imieniu rozumu wypowiada się Jarosław Kaczyński, który słusznie zaznacza, że jeżeli dojdzie do tej secesji, to będzie bardzo trudno zawalczyć w wyborach o jakiś sensowny wynik. Z drugiej strony są namiętności, to są takie namiętności wymuszania sukcesji, która w PiS-ie nigdy nie nastąpiła, więc skoro nie może być sukcesji, to chociaż secesja. No i to jest właśnie Mateusz Morawiecki i jego ludzie, więc bardzo trudno powiedzieć, ale ja bym powiedziała, że może trend jest taki, że jak nie ta sprawa, to następna. Czyli niezależnie od tego, czy w tej chwili powstanie partia, czy to stowarzyszenie będzie zamknięte, czy nie będzie zamknięte, to tak czy inaczej dynamika jest taka, że PiS tak kawałek po kawałku będzie odchodził albo będzie pożerany przez inne ugrupowania.
8: Panie profesorze, czy widzi pan różnicę między środowiskiem Mateusza Morawieckiego a resztą PiS-u?
3: Owszem, dostrzegam taką różnicę. Operacja Czarnek przeprowadzona przez prezesa Kaczyńskiego poniosła fiasko. Nie obserwujemy żadnego przepływu elektoratu od obu konfederacji do PiSu. W związku z tym operacja Morawiecki może mieć większe szanse powodzenia, bowiem jest do zagospodarowania elektorat osierocony przez trzecią drogę tak zwaną. Wydaje mi się, że te różnice nie są aż tak znaczące, ale one mogą być wyolbrzymiane właśnie przez to, że Morawiecki zyskuje sobie opinię niepokornego nonkonformisty, który idzie poza głównym nurtem PiSu, czyli potencjalnie ma pewne szanse pozyskania tego elektoratu, który na PiS nigdy by nie zagłosował, a gdyby Morawiecki swoją własną partię założył lub własną frakcję w PiSie, to być może takie, przynajmniej część takiego elektoratu by pozyskał, ale jeśli nie założy własnej partii, to nie wróżę temu powodzenia, ponieważ elektorat nie będzie w stanie rozpoznać na przyszłych listach wyborczych PiSu maślarzy i harcerzy i nie będzie wiedział, który z nich to jest twardy beton pisowski, a który z nich to jest taki łagodniejszy, taka łagodniejsza wersja od Morawieckiego.
8: No ale z tego, co pan mówi, panie profesorze, to wynika, że obecna koalicja rządząca nie za bardzo ma się z czego cieszyć, jeśli chodzi o ten rozłam, bo nowa partia Morawieckiego, no, jeżeli miałaby zagospodarować część elektoratu trzeciej drogi, no to chyba nie jest dobra wiadomość dla Donalda Tuska.
3: Ale im więcej partii, ugrupowań i w przyszłości list, tym dla Koalicji Obywatelskiej korzystniej. Oczywiście tym bardziej byłoby korzystniej, gdyby z kolei wokół Koalicji Obywatelskiej i obozu obecnej koalicji rządzącej powstała jedna lista wyborcza, a po drugiej stronie byłyby cztery listy wyborcze prawicy. Rozproszenie na pewno prawicy nie służy, nawet jeżeli zdołałaby w tej czy innej mutacji czarnkowej, co okazuje się już chyba nierealne, czy Morawieckiej, pozyskać jakiś elektorat pozapisowski.
8: Notowania rządu i koalicji rządzącej też nie są zbyt dobre. Nic nie wskazuje na to, żeby w tym układzie, jaki jest teraz, taka koalicja miała większość w Sejmie. I pytanie do pani profesor Wigury. Dlaczego rząd sobie nie radzi, nie potrafi zbudować swojej siły w sondażach?
4: No z wielu bardzo przyczyn, to znaczy przede wszystkim to jest kwestia komunikacji politycznej. To jest w ten sposób, że bardzo trudno jest właściwie powiedzieć, gdzie w tej rozgrywce populistycznej przed 2027 rokiem i przed wyborami, gdzie dokładnie stoi koalicja rządząca. Jakie to są dokładnie wartości? Bo z jednej strony mamy, widać na przykład, spójrzmy chociaż na te kwestie związane z Ukrainą. Widać bardzo wyraźnie w najnowszym sondażu CBOS-u dotyczącym poparcia dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy, że to ci wyborcy, którzy głosują na koalicję rządzącą, to są ci, którzy mówią, że dalej trzeba przyjmować tych ludzi, jeżeli oni uciekają przed wojną. To jest, tam jest bardzo ciekawy i taki głęboki podział, nie wiem, czy państwo zauważyli, pomiędzy właśnie wyborcami Koalicji Obywatelskiej i w ogóle koalicji rządzącej, a wyborcami obu Konfederacji i PiS-u, którzy mówią, nie przyjmować, tak? Ale z drugiej strony można usłyszeć takie zdania w ostatnich tygodniach, jak Donald Tusk mówi nagle, że Polaków się nie da podzielić wokół sprawy wołyńskiej. Ja muszę powiedzieć, że dziwne są to zdania. To znaczy mnie to brzmi jak niestety takie przypominajki z kampanii Rafała Trzaskowskiego, że teoretycznie reprezentujemy pewną linię, no ale trzeba też zamrugać do tych drugich. I bardzo możliwe, że to z tego, znaczy z takiej braku takiej jasności, jaki to jest profil wartości.
8: Tutaj jest ciekawe zjawisko polegające na tym, że na przykład lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz czy lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty są dosyć popularni, rozpoznawalni, widoczni, a jednak to się nie przekłada na notowania ich partii. Przy czym, żeby była jasność, no nowa Lewica cały czas jest nad progiem, PSL pod progiem. Profesor Majcherek.
3: Funkcjonariusze obecnej koalicji rządzącej nie są w stanie zainteresować i przekonać środowisk opiniotwórczych do nagłaśniania tych swoich spektakularnych i niewątpliwych sukcesów, takich jak inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, inwestycje z programu SAFE, czy na przykład bodaj najwyższy obecnie wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Ale też i mówmy sobie szczerze, środowiska dziennikarskie nie bardzo się do tego palą, żeby nagłaśniać tego rodzaju sukcesy z dwóch powodów. To jest mniej bulwersujące, mniej frapujące, przynajmniej w ich ocenie, od takich przepychanek międzypartyjnych, czy między Polską a Ukrainą. A po drugie, no nie chcą się narazić na zarzuty, że uprawiają propagandę prorządową. A to naprawdę są spektakularne sukcesy. To, że one nie są odpowiednio nagłaśniane, to jest rzeczywiście jakieś niedopatrzenie, jakieś uchybienie.
8: No tak, ale pytanie po prostu, w jaki sposób rząd mógłby ewentualnie próbować przekonać opinię publiczną, że ma jakieś sukcesy na swoim koncie. Nie wiem, czy się...
3: Organizować jakieś spektakularne, za przeproszeniem, eventy. No na przykład w fabrykach zbrojeniowych, w których są wielkie kontrakty w tej chwili zawierane na zbrojenia, na produkcję zbrojeniową z programu SAFE. Czy pokazywać te wszystkie inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Przecież to idzie w dziesiątki miliardów euro. To są spektakularne rzeczy. I to, że nie jest to odpowiednio nagłaśniane, to oczywiście jest w pewnym sensie wina, no, powiedzmy, funkcjonariuszy rządowych czy kręgów rządowych, ale także, powtarzam, środowisk dziennikarskich, które się nie kwapią w ogóle do zainteresowania tego typu problematyką.
8: Chciałam także państwa zapytać, w jaki sposób powstrzymać taką falę antyukraińską, która w moim odczuciu jest bardzo szkodliwa dla Polski w wielu, wielu wymiarach, także gospodarczym. Profesor Wigura.
4: No będzie nam bardzo trudno powstrzymać, bo do tego potrzeba kilku elementów. No, to znaczy to, co my obserwujemy w tej chwili, to jest taka wojna połączona z populizmem nadchodzących wyborów. Wojna jest realna. To jest ta wojna za naszą wschodnią granicą, ale ten populizm też jest realny. On jest realny niestety też po obu stronach tej granicy, bo i Wołodymyr Zełenski też wykonuje populistyczne ruchy i Karol Nawrocki wykonuje populistyczne ruchy i niestety, jak wspomnieliśmy, również Donald Tusk. Więc to będzie bardzo trudne. Najgorsze jest to, że w takich doraźnych sukcesach tej sytuacji, no bo przecież to, że teraz ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego dotycząca archiwów wołyńskich, to jest oczywiście sukces dla nas, ale w takiej doraźnej walce o te małe sukcesy, które zwracają uwagę tylko własnych elektoratów danych polityków, najbardziej cierpią te relacje. To będzie mieć ten olbrzymi problem. Natomiast ja wracam do wartości. Z jednej strony bardzo zgadzam się, że należy budować spójny, dobry wizerunek, szczególnie używając też wielkiego sukcesu Polski na arenie międzynarodowej, który i gospodarczy, który jest niewątpliwy. Natomiast jeżeli chodzi o to, no to tutaj potrzeba bardzo mądrego i wartościowego przywództwa.
8: Pan profesor Majcherek, bo musimy zmierzać do końca, to samo pytanie.
3: To nie jest tylko problem populizmu, to jest problem nacjonalizmu, który występuje po obu stronach, a nacjonalizm jest wielką trucizną, która zatruwa umysły zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Gest prezydenta Zełenskiego o charakterze symbolicznym, bo merytorycznie jego wartość, zdaje się, nie jest aż taka.
8: Tak, bo archiwa w zasadzie są otwarte, tak.
3: Mhm. No więc właśnie, to dzisiaj rozmówca, pani redaktor, to wyjaśniał, ale symbolicznie to ma duże znaczenie. Być może to jest pierwszy krok ku przełamaniu tego impasu, czy wręcz kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich. I jeżeli zostanie nastąpi odpowiednia reakcja z polskiej strony, to być może wkroczyliśmy na drogę ku jakiemuś zażegnaniu tego kryzysu.
8: Profesor Janusz Majcherek, profesor Karolina Wigura, bardzo państwu dziękuję za udział w programie.
4: Dziękuję.
3: Do usłyszenia.
8: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacje o godzinie 9, a po nich program Owczarek i Cezary Łasiczka. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
5: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach, 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie, butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi, co tydzień.
11: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
11: I w niej pewnie...

0: expert.pl.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compressor.
3: Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: W prokuratorskich władzach nie ma konfliktu. Tak o swoich relacjach z Waldemarem Żurkiem mówi jego pierwszy zastępca. Czy będą zmiany w dowództwie ukraińskiej armii? Podobno rozważa je Wołodymyr Zełenski. Hiszpanie nie kończą świętować. Po raz drugi w historii zostali piłkarskimi mistrzami świata. Minęła 9:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma żadnego konfliktu między mną a Waldemarem Żurkiem, mówił w poranku TOK FM pierwszy zastępca prokuratora generalnego Dariusz Korneluk. Odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień o sporze między nim a jego przełożonym i ministrem sprawiedliwości. Konflikt ma dotyczyć tempa rozliczeń PiS-u i zarządzania instytucją. Jedną z odsłon napięć ma być brak zgody Waldemara Żurka na podpisywanie powołań prokuratorskich. To nieprawda, mówił Dariusz Korneluk w rozmowie z Dominiką Wielowiejską.
10: Nie wiem, skąd się bierze taka informacja. To jest informacja wprowadzająca w błąd.
11: No,
10: nie ma żadnego.
11: Tyle wniosków.
10: Pani redaktor, szanowni
11: państwo.
10: I one
11: nie są podpisane.
10: Ja dementuję. Nie ma żadnego konfliktu. Mamy bieżący kontakt z panem prokuratorem generalnym. Normalnie funkcjonujemy. Faktycznie wnioski są u pana prokuratora generalnego na biurku, ale podkreślam, on ma prawo je rozpoznać i rozpoznaje w sposób negatywny bądź pozytywny. Chcę się nad tym zastanowić.
9: Na biurku Waldemara Żurka jest obecnie ponad 50 wniosków o prokuratorskie awanse. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozważa zwolnienie naczelnego dowódcy armii generała Oleksandra Syrskiego, informuje Financial Times. Syrski jest skonfliktowany z byłym ministrem obrony Michałem Fedorowym, którego dymisja doprowadziła do protestów. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
12: Komentatorzy określają Fedorowa jako najskuteczniejszego ministra obrony w historii Ukrainy, dlatego wielu jego dymisja oburzyła. Teraz Zełenski na to oburzenie reaguje. Dociera do mnie to, co mówią ludzie. Długo rozmawiałem z Michałem Fedorowem, rozmawiałem też z Oleksandrem Syrskim. Ustalimy, jakie decyzje należy podjąć w sprawie armii. Ale Syrski też ma poparcie. Wstawili się za nim dowódcy marynarki wojennej, wojsk desantowo-szturmowych oraz wojsk obrony terytorialnej. Podziały to nie jedyny problem ukraińskiej armii. Ma ona coraz większe kłopoty z mobilizacją. Rekruterzy są coraz częściej atakowani przez osoby sprzeciwiające się mobilizacji. Tomasz Orchowski, TOK FM.
9: Po tygodniach napięć Wołodymyr Zełenski robi też krok w stronę poprawy relacji z Polską. Politycy nad Wisłą w większości z optymizmem oceniają jego ostatnią zapowiedź o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej i prac nad przyspieszeniem ekshumacji ofiar ludobójstwa. To krok w dobrą stronę, mówił w poranku TOK FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
13: Aczkolwiek oczywiście archiwa pewnie żadnych rewelacji nie przyniosą. Na decyzję o rozszerzeniu zgód na poszukiwania ekshumacji. Na te decyzje będziemy czekać i sprawdzać, czy one rzeczywiście będą dokonane, ale sam fakt, że rozmawiają i że w tym kierunku takie decyzje podejmują, to jest ważne.
9: Według niego znaczący wpływ na zmianę stanowiska Zełenskiego miała decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego i ostatnia rezolucja Parlamentu Europejskiego krytykująca gloryfikowanie UPA. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W nowojorskim finale mundialu pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0. Po dogrywce wygrała drużyna, która w trakcie turnieju rzeczywiście była najlepsza, choć się finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Michał Waszkiewicz.
14: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia. Co u roku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, halftime show, swoją drogą nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut, a że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodu do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie, jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie.

0: nie szczędził gorzkich słów pod adresem Hiszpanii, krytykując między innymi wysokość jej wydatków na obronność. Dokładnie 90 lat temu urodził się reżyser filmowy Andrzej Kondratiuk, jak określili go inni, artysta osobny. To między innymi twórca Klubu Profesora Tutki, Hydrozagadki w Niebowziętych czy Gwiezdnego Pyłu. Andrzej Kondratiuk tworzył własny rodzaj kina, w którym łączyły się humor i melancholia, ocenił Tadeusz Sobolewski. Podobnie jak jego dwaj zaprzyjaźnieni koledzy z łódzkiej filmówki, Roman Polański i Jerzy Skolimowski, Kondratiuk szedł własną drogą, skutecznie walczył o swoje kino. Podczas gdy tamci dochodzili do światowej sławy, Kondratiuk szukał dla siebie wolności gdzie indziej. W jakimś sensie pozostał outsiderem, napisał o reżyserze Sobolewski. Informacje w TOK FM wracają o 9.20.
1: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
0: Deszcz może się dzisiaj pojawić właściwie wszędzie. 23 stopnie to najwyższa temperatura. Tyle będzie w ciągu dnia w Rzeszowie. Najchłodniej nad morzem, tylko 19.
1: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Od czasu do czasu rozmawiamy o nauce, tym bardziej, że niedawno całkiem mieliśmy protest naukowców wśród postulatów większe wydatki państwa, czyli nas, podatników, na naukę. Nauka to oczywiście bardzo złożony organizm, składa się z wielu elementów, ale jeden z tych elementów to są naukowcy, którzy pracują nad różnymi zagadnieniami i w ramach tej pracy, publikacji zostają docenieni, zdobywają stopnie i tytuły naukowe. No i bycie profesorem, tak zwanym belwederskim, to jest już najwyższe wyróżnienie, już można by rzec, już wyżej się nie da. No ale pojawia się ciekawe pytanie, właściwie kto po drodze decyduje o tym, że ktoś dostaje stopień naukowy, czy zdobywa stopień naukowy, potem dostaje tytuł naukowy, a ktoś inny nie. Kto decyduje, jacy ludzie, kim lub czym trzeba być, żeby zasiadać w takich organach, ale też co oznacza, że na przykład ktoś ma wybitne osiągnięcia naukowe, krajowe lub zagraniczne, jak to interpretować. Gościem jest pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Sadakierska-Chudy, profesor na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Lekarskim, kierowniczka Katedry Genetyki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czyli pewnie należałoby zacząć od instytucji, która nazywa się Rada Doskonałości Naukowej. Cóż to jest za ciało, o czym decyduje i kto może w tym ciele zasiadać?
4: Zgodnie z ustawą z 2018 roku powołana jest Rada Doskonałości Naukowej. Ustawa opisuje dokładnie, kto w tej radzie, powiedzmy, może zasiadać. Natomiast procedura wygląda w ten sposób, że kandydat składa wniosek o wszczęcie postępowania do Rady Doskonałości Naukowej. Są wymogi, które musi spełnić, mnóstwo dokumentów, które musi złożyć i taki wniosek trafia do Rady Doskonałości Naukowej. W Radzie Doskonałości Naukowej jest 10 zespołów odpowiadających poszczególnym dziedzinom nauk, no bo są oczywiście, wiemy, że są różne dziedziny i w zależności od tego, w jakiej dziedzinie aplikujemy o wszczęcie postępowania, po prostu wniosek trafia do określonego zespołu. Następnie wybieranie jest 5 recenzentów spośród 15 recenzentów i Rada prosi recenzentów o wydanie opinii. To powinno zająć recenzentom zgodnie z ustawą 3 miesiące i po 3 miesiącach takie opinie powinny spłynąć do Rady Doskonałości Naukowej i wówczas zespół dotyczący danej dziedziny naukowej

0: powinien rozpatrywać, uwzględnić te recenzje, zapoznać się z recenzjami, oczywiście też zapoznać się z wnioskiem kandydata i na posiedzeniu powinien podjąć decyzję, czy rekomenduje, czy Radzie Doskonałości Naukowej wystąpienie do pana prezydenta, czy też odmawia wsparcia tego wniosku. I tak wygląda cała procedura. Nie wiem, czy słuchacze też wiedzą o tym, że za taką procedurę się płaci. Także takie postępowanie, za takie postępowanie należy wnieść opłatę i w tej chwili to jest opłata blisko prawie 19 tysięcy złotych.
1: 19 tysięcy złotych za to, żeby Rada Doskonałości Naukowej zdecydowała, czy ktoś rokuje na bycie profesorem belwederskim.
0: To znaczy, to jest opłata za cały proces, tak? Za przebieg całego procesu. Więc jak on się zakończy, czy pozytywnie dla kandydata, czy negatywnie, no to już nie ma znaczenia. No i oczywiście może być tak, że płaci sam kandydat, może być, że płaci uczelnia, jest to po prostu różnie.
1: No dobrze, a teraz tak, z tej piętnastki recenzentów wybieranych jest pięcioro. Tak. A ta piętnastka, kto wybiera tę piętnastkę?
0: Tutaj nie jestem w stanie panu redaktorowi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to jest, to znaczy tak, w ustawie jest podane, kto może być recenzentem. Mhm. To są osoby, które muszą spełniać określone wymogi. Tak jak są podane wymogi dotyczące kandydatów, tak samo są podane wymogi dotyczące recenzentów. Kto może być recenzentem, jakie powinien spełnić kryteria. Jaki jest klucz doboru recenzentów, to ja już tutaj nie jestem w stanie panu redaktorowi na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że no, należałoby się wówczas zwrócić do rady, tak, z takim zapytaniem, bo nie chciałabym tutaj wychodzić poza swoje. No nie mam takich kompetencji, żeby taką informację przekazać.
1: No dobrze. Rada Doskonałości Naukowej. Rozumiem, że w tych różnych dziedzinach i kategoriach powinno być w miarę szeroko i głęboko, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś obszar, to on powinien być reprezentowany przez naukowców, którzy ten obszar doskonale znają, ale być może reprezentują różne uczelnie?
0: No, wydawałoby się logicznym, że powinny być osoby z różnych uczelni. No, są przypadki takie, że na przykład w obrębie zespołów są jeszcze poszczególne dyscypliny, bo na przykład jest zespół, akurat mogę tutaj się wypowiedzieć na temat swojej dziedziny, jest zespół nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w obrębie tego zespołu jest po trzech przedstawicieli z danej dyscypliny, bo jeszcze dziedzina dzieli się na dyscypliny, więc jest dyscyplina na przykład nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, czy na przykład dyscyplina biologia medyczna. No i tutaj jest po trzech przedstawicieli z każdej dyscypliny. No i wydawałoby się logiczne, że powinny być osoby z różnych uczelni, no ale tak nie jest, bo w przypadku...
1: Biologia medyczna niektórych,
0: Na przykład w przypadku dyscypliny biologia medyczna, no nie są osoby są właściwie z jednej uczelni.
1: Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
0: No akurat w tym przypadku tak.
1: Rozumiem, że samo to w sobie nie jest złe, znaczy nie musi być złe, tak? Ale też rodzi pytanie, czy w tej dyscyplinie biologia medyczna w całej Polsce nie ma osób z innych uczelni, które byłyby godne albo miały wiedzę, doświadczenie, szerokość spojrzenia.
0: No myślę, że pewnie znalazłoby się więcej niż trzy osoby w Polsce, które mogłyby reprezentować taką dyscyplinę. No ale niemniej akurat w tym przypadku zdarzyło się tak, że są osoby z jednej uczelni, a wręcz chyba, o ile się nie mylę, dwie osoby są z tej samej katedry.
1: I co to powoduje?
0: Jeżeli to jest, panie redaktorze, to jest tak, jeżeli osoby są sumienne, solidne i zwracają uwagę na dokumenty, na recenzje, to myślę, że nie byłoby tutaj problemu. Ja nie chcę nikomu zarzucać, powiedzmy, jakiś niesolidności czy nierzetelności. Mhm. Natomiast no myślę, że jeżeli jest się z jednego ośrodka, to nie jest to chyba tak do końca poprawne, tak, żeby były osoby w obrębie danej dyscypliny tylko i wyłącznie z jednej uczelni. No bo zawsze mogą być jakieś przypadki zależności i tak dalej. Więc tutaj tylko jakby czystości sprawy, mhm. Tak jak pan redaktor wspominał chyba w ubiegłym tygodniu w czasie programu odnośnie NCN-u, tak, i tej rady, która ma wybierać, też są osoby z jednej uczelni i też to budzi kontrowersje. Nie musi to być złe, ale no jednak mimo wszystko może budzić pewne wątpliwości.
1: A te wątpliwości, jeżeli budzi wątpliwości, to czy te wątpliwości są w jakiś sposób uzewnętrzniane, czyli czy są głosy krytyczne, publiczne lub prywatne w mniejszych gronach, bo na przykład ktoś mówi, no chętnie bym się wypowiedział publicznie, ale obawiam się, że jeżeli wypowiem się publicznie, to kiedy będę miał do czynienia z Radą Doskonałości Naukowej, być może nie spojrzy na mnie przychylnym okiem.
0: No myślę, że może to być też kwestia tego, że jest obawa, tak, bo jednak jeżeli w przyszłości ktoś będzie starał się o awans, no to jest kwestia taka, że faktycznie może tutaj, powiedzmy, nie być przychylnie potraktowany. No, trudno mi jest, że tak powiem, powiedzieć, jeżeli chodzi o te sprawy, natomiast wydaje mi się generalnie jest tak, że tutaj chodzi bardziej o kwestię systemową, bo zespół, który zajmuje się danym postępowaniem, powinien zapoznać się z wnioskiem, z recenzjami, natomiast uzasadnienia, które przygotowuje taki zespół, no czasami budzą duże wątpliwości, czy faktycznie zapoznano się dokładnie z całym materiałem.
1: To do tego wątku powrócimy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut o 9:20. Rada Doskonałości Naukowej, jak funkcjonuje i jakie są systemowe wyzwania według niektórych naukowców. Gościem jest pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Sadakierska-Chudy, profesor na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Lekarskim, kierowniczka Katedry Genetyki. Informacje o 9:20. Wracamy po informacjach.
2: Reklama.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 1600 zgłoszeń w związku z burzami miało ostatniej doby Straż Pożarna. Najwięcej interwencji było w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, wypompowywania wody z zalanych budynków i zabezpieczania uszkodzonych dachów. Polska na przeważającym obszarze jest pod wpływem układu niżowego z ośrodkiem głównym w rejonie Morza Białego i wtórnym w rejonie Litwy. Jedynie południowy zachód i południe kraju są w zasięgu słabego klina wyżu. Z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze i wilgotne powietrze. Więcej o pogodzie po informacjach. Ważą się losy Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, posłowie do czwartku mają czas na decyzję, czy wybierają partię, czy budowę stowarzyszeń. Prezes PiSu chce ograniczyć ambicje Mateusza Morawieckiego, który buduje Stowarzyszenie Rozwój Plus. Uchwała PiSu w tej sprawie była kategoryczna.
11: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
10: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek. To oznacza, że spotkanie przy grillu planowane na koniec lipca przez grupę Morawieckiego nie powinno się odbyć. My planów nie zmieniamy, mówił Maciejowi Kluczce Krzysztof Szczucki.
12: Spotkanie przy grillu się odbędzie.
13: Odbędzie się. Odbędzie się 31 lipca. Miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus.
10: Rozłam w partii jednak nie jest przesądzony, bo wczoraj Jarosław Kaczyński zwrócił się z apelem do polityków partii o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Od jutra do niedzieli kibice na Mazowszu będą mogli śledzić rywalizację 29 drużyn w trzech wyścigach z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Sześciodniowy cykl zepną klasyki, Memoriał Trochanowskiego i Puchar Monny, a w międzyczasie ponad 170 zawodników wystartuje w dookoła Mazowsza. Na trasie rozgrywanego już po raz 69 wyścigu znalazły się podwarszawskie miasta. Pierwszy etap prowadzić będzie z Błonia do Leszna. Rywalizacja zakończy się w okolicach Kozienic. Dziś na termometrach maksymalnie 23 stopnie, to w Rzeszowie. W ciągu dnia 22 w Warszawie, 21 w Krakowie, 19 w Poznaniu i Gdańsku. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. Dziś wskaźniki w całej Polsce twierdzą, że mamy dobre i bardzo dobre powietrze z przeważającą większością tego bardzo dobrego. Jeśli akurat nie pada, warto zatem wyjść na spacer.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Dzisiaj w programie Owczarek rozmawiamy o Radzie Doskonałości Naukowej, ale też o procesie, w jaki można wspiąć się na szczyty tytułów, zostać profesorem. Gościem jest pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Sadakierska-Chudy, profesor na Uniwersytecie Andrzeja Frycza-Modrzewskiego na Wydziale Lekarskim. Rozmawialiśmy o składzie i o tym, że być może lepiej byłoby, niektórzy rozumiem spaliby lepiej, gdyby osoby, które uczestniczą w Radzie Doskonałości Naukowej w zespołach i w dziedzinach niekoniecznie były z tego samego uniwersytetu, a może nawet nie z tego samego wydziału. No ale potem jest ten kolejny etap, o którym pani wspomniała, czyli z 15 recenzentów wybiera się piątkę i teraz ta piątka recenzuje, czyli jak rozumiem, zastanawia się, czy kandydat, kandydatka posiada wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne.
8: Tak. I tutaj, panie redaktorze, z interpretacją określenia wybitne osiągnięcia jest oczywiście problem, ponieważ to już też podejmowane było na forum akademickim, problem z interpretacją samego określenia wybitne. W związku z tym, że ustawa nie precyzuje, nie definiuje tego, tej wybitności, no to należałoby się odwoływać, tak jak w języku prawniczym, do wykładni językowej, co w przypadku, powiedzmy tutaj, spraw naukowych niekoniecznie byłoby do końca odzwierciedlałoby tą wybitność osiągnięć. Często jest tak, że recenzenci unikają samego określenia, używania terminu wybitność i może powiem o takiej sprawie, która miała miejsce w 2020 roku. Akurat dotyczyło to tytułu, nadania tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. I pomimo 5 pozytywnych recenzji, Rada Doskonałości zdecydowała się odmówić nadania tytułu profesora z tego względu, że tylko w jednej recenzji było użyte określenie wybitne, natomiast w 4 nie. No i na tej podstawie odmówiono nadania tytułu, wystąpienia do pana prezydenta o nadanie tytułu profesora. Sprawa oczywiście trafiła do sądu apelacyjnego, no i jest też opisana w internecie przez prawnika, przez pana profesora z Uniwersytetu Wrocławskiego. Więc tutaj, jeżeli nie ma doprecyzowanego terminu wybitność, no to pozostaje duża dowolność ze strony recenzentów. No i tutaj pojawiają się takie sytuacje, że recenzenci czasami zaczynają jakby dodawać swoje własne kryteria, typu na przykład takie, że osiągnięcie powinno być nowatorskie, oryginalne, ogłoszone w prestiżowych czasopismach, że na przykład osiągnięcia powinny być kontynuacją tematyczną i tak dalej. I to wykracza już poza zakres ustawy. I niestety prawda jest taka, że na takie rzeczy powinna zwracać uwagę, powinien zwracać uwagę zespół, tak, w Radzie Doskonałości Naukowej. I weryfikować pod względem jakby formalnym, tak, czy recenzja nie wykracza poza zakres ustalony w ustawie, tak. Tutaj z tym jest problem, bo kandydat nie może właściwie od tych decyzji się odwołać. Może się odwołać do sądu, ale sąd będzie tylko analizował, czy nie ma uchybień proceduralnych. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o pewne takie wykraczanie poza zakres ustawy samych recenzentów, no to jest kwestia taka, że właściwie kandydat nie ma możliwości odwołania się, tak? Nie jest zaproszony na przykład na posiedzenie zespołu, żeby odnieść się do, powiedzmy, tych uwag recenzentów, tak jak jest to w przypadku chociażby postępowań habilitacyjnych czy procesów doktorskich, gdzie jest taka możliwość.
14: Procesy habilitacyjne to jest kolejna rzecz. Ale no, tak. Może pobiegnę w innym kierunku. Cytując fragment czy kwestię z filmu Poszukiwany, poszukiwana, czyli mój mąż z zawodu jest dyrektorem, parafrazując to, powiedziałbym, mój mąż z zawodu jest profesorem, czyli po co nam jest właściwie taki, dobrze, już nie chcę dodatkowych przymiotników, ale powiem, podwójny system profesorski. Na całym świecie to funkcjonuje tak, że profesura, tak, jest albo stanowiskiem, tak, tak, czyli mówiąc krótko, zatrudniamy się, czy zatrudniają nas na uczelni na stanowisku profesora, a rozumiem, że doktor hab to jest najwyższy stopień naukowy, który można osiągnąć. A u nas mamy profesor uczelniany, profesor belwederski, pełny, niepełny, prawdziwy, nieprawdziwy. Po co jest nam ten dualizm? Komu lub czemu to służy? Czym się różni profesor który odbierze swoją profesurę z rąk pana prezydenta od profesora, który zostanie zatrudniony na uczelni jako na stanowisku profesora.
8: Jeżeli jesteś zatrudnianym na stanowisku profesora, no to nie ma się tytułu profesora.
14: Ale po co ten tytuł?
8: Według mnie ten tytuł nie jest konieczny, ponieważ najważniejsze jest to, jaki się ma dorobek, jakie się ma osiągnięcia. I nawet jeżeli popatrzymy na przykład na takie analizy bibliometryczne, które można uzyskać w takiej bazie danych Web of Science poszczególnych naukowców, no to osoby, które uzyskują tytuł profesora, ten dorobek naukowy mają bardzo różny, jeżeli chodzi o punktację, tak? Bo my mamy punktację, czasopisma, indeks Hirsha i tak dalej, więc tu jest, może być naprawdę duża różnica między tymi osobami i teraz właściwie jak do tego podejść? Czy cały dorobek naukowy świadczy o tym, kim jesteśmy? Czy tylko wybrane osiągnięcia naukowe świadczą o tym, że możemy uzyskać tytuł profesora? Tutaj z tym uważam, że nad tym powinniśmy właśnie jako środowisko akademickie dyskutować.
14: A ma pani takie głosy, że nie wiem, jest wzburzenie i tak jak naukowcy różni poszli na ten protest, domagając się, żeby było więcej środków przeznaczonych na naukę, to też by poszli na protest, mówiąc precz z Radą Doskonałości Naukowej. Nie potrzebujemy prezydenta ani grupy ludzi, którzy by nam mówili, czy nasz dorobek jest ważny, czy nieważny. Skończmy z podwójną profesurą. Niech profesora będzie po prostu stanowiskiem tak jak na świecie, czy w świecie zachodnim, a nie tworzymy jakąś fikcję, no nie wiem, to jest jakiś dla mnie może tęsknota za minionym systemem, albo wręcz jeszcze za poprzednim systemem, czyli jakaś taka forma naukowego szlachectwa.
8: No myślę, że tutaj właśnie to jest to, że jeżeli ktoś już uzyska ten tytuł profesora, to postrzegany jest w środowisku jako osoba, tak, którą powinno się darzyć szacunkiem, która ma bardzo dużą wiedzę. I tak jak powiedziałam, no niestety w tej chwili przy tych procedurach, przy niedookreśleniu pewnych przepisów, no mamy takie sytuacje, że na przykład niektóre osoby może nie powinny być profesorem, a niektóre osoby, które powinny być profesorem, po prostu nim nie są. No bo jeżeli wchodzą w grę pewne kwestie uznaniowe, no to nie jest to jakby takie miarodajne, tak? Jeżeli byłyby ustalone kryteria, bardziej precyzyjnie ustalone kryteria, no to taka ocena byłaby bardziej obiektywna, tak? Jeżeli już taki proces ma być, takie postępowanie ma być, to uważam, że powinny być bardziej określone kryteria i mniej pozostawiać możliwości interpretacji recenzentom. No bo tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o recenzentów, no to właściwie oni mogą napisać wszystko. Z drugiej strony nic
14: czyli
8: tego
14: system
8: tak
14: jest,
8: do końca
14: system jest chory.
8: Nie weryfikuje.
14: Podpisałaby się pani pod likwidacją tego systemu, to znaczy żadnych profesorów belwederskich. Doktor Hub najwyżej, a nie tam jakiś profesor pełny, profesor uczelniany, profesor szuruburu, profesor mniemanologii stosowanej.
8: No myślę, że tak, że sam tytuł profesora nie jest tutaj konieczny i faktycznie, bo na przykład za granicą jest tak, że jeżeli ma się projekt się realizuje, to uczelnia na przykład zatrudnia daną osobę na stanowisku profesora, bo on ma swój zespół, prowadzi badania i tak dalej. Więc tutaj ten tytuł profesora można powiedzieć, tak jak dla mnie nie jest to do niczego potrzebny, żeby cokolwiek udowadniać, bo można udowodnić to swoją pracą, swoim dorobkiem i po prostu w ten sposób.
14: Ja rozumiem, że to też byłoby przejrzyste dla nas podatników, którzy za to płacimy.
8: No, myślę, że tak. Że i wtedy na przykład... No,
14: czyli zakrzyknie byłaby... pani ze mną precz z profesorami belwederskimi?
8: No, może
14: znieść tę patologię?
8: To znaczy na pewno optowałabym za tym, żeby rozpocząć dyskusję na ten temat po prostu.
14: Rozpocznijmy dyskusję. Rozpocznijmy dyskusję, czy potrzebujemy jakiegoś podwójnego systemu. Szlachta,
8: środowisku czyli... akademickim.
14: No bo rozumiem, że będąc profesorem belwederskim, co się zyskuje? Jakąś dożywotnią emeryturę, wyższą pensję, dodatek na uczelni?
8: Znaczy, na pewno jest tak, że zgodnie z ustawą z 2018 roku uzyskuje się też wyższą pensję, tak? No bo to wiadomo, że w zależności od tego, jaki się ma stopień czy tytuł, no to ta pensja jest uzależniona od tego, tak? Ale tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że na przykład, jeżeli uczelnia czy osoba, kandydat płaci za postępowanie, za wszczęcie postępowania, Rada Doskonałości powinna się w pewnym sensie wywiązywać z tych zobowiązań. Jeżeli recenzent ma 3 miesiące na wykonanie recenzji, to powinien wykonać tę recenzję w czasie 3 miesięcy. A czasami jest tak, że na recenzję czeka się dużo, dużo dłużej, bo na przykład 5-6 miesięcy. No i jako osoba z drugiej strony, jako kandydat, trzeba cierpliwie czekać. I średnio to właściwie myślę, że jest to około 12 miesięcy plus minus, kiedy sprawa się zakończy albo pozytywnie, albo negatywnie.
14: Tak, to oczywiście są jeszcze inne wątki typu, czy na przykład kto jest recenzentem, czy osoba, która recenzuje, ma lepszy dorobek niż osoba, która jest recenzowana, czy gorszy. To dla mnie też jest bardzo ciekawe, ale bardzo pani dziękuję. Mam nadzieję, że rozpoczyna się debata. Może będzie tylko jeden profesor po prostu uczelniany, a nie tam jakieś same problemy z tym są. Bardzo, bardzo...
8: Myślę, że sprawa wymaga dyskusji i uporządkowania, żeby właśnie nie było takich różnych kontrowersji.
14: To będziemy robić w TOK FM. Pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Sadakierska-Chudy, profesor na Uniwersytecie Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Dziękuję serdecznie.
8: Dziękuję. Do widzenia.
14: Do widzenia. Informacje TOK FM już za minut kilka o 9.40, a po nich Maciej Głogowski, program EKG. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, to ja króciutko zapraszam na EKG tuż po informacjach. Naszym gościem będzie pan poseł Ryszard Petru.
14: Przyjechał samochodem czy przyleciał?
15: Nie wiem, a widziałem jak wchodzi, więc nie przyszło mi do głowy, by przytrzeć.
14: Ciekawe.
15: Pan poseł Petru, więc, a ponieważ poseł Petru zajmuje się głównie gospodarką i nawet w sprawach gospodarczych chce powoływać nową formację, to myślę, że tematów nam nie zabraknie. To wszystko po informacjach w pierwszym dziś EKG.
14: Zapraszam serdecznie, Maciej Głogowski.
16: Autopromocja. Edukacja zdrowotna po nowemu. Od września żaden uczeń nie będzie mógł wypisać się z lekcji o zdrowiu. No, chyba że będzie to część dotycząca seksualności. Czego uczy edukacja zdrowotna i jak rozmawiać z młodymi o zdrowiu i ciele? Zapytam w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
23: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
24: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
26: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
25: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
26: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
27: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
28: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.41, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże wzrosła do 10, podaje agencja Reutera. Do strzału statku Golden Leo doszło wczoraj na Morzu Czarnym w pobliżu Odessy. Wcześniej informowano, że zginęło 6 osób, 4 uznano za zaginione, a 8 za uratowane. Wśród załogi statku należącego do tureckiej firmy i przewożącego zboże znajdowali się obywatele Syrii i Indii. W wczorajszym oświadczeniu marynarka wojenna Ukrainy podkreśliła, że atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego. Obrońcy byłego prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola poinformowali, że nie złożą skargi konstytucyjnej w sprawie wyroku Sądu Najwyższego skazującego go na 7 lat więzienia, między innymi za nadużycie władzy. Były prezydent uważa, że w wyroku Sądu Najwyższego jest wiele punktów trudnych do zaakceptowania. Zastrzegł jednak, że czynienie prawomocnego orzeczenia podmiotem skargi trudno pogodzić z obecnym systemem władzy sądowniczej i jest to niezgodne z jego poglądami konstytucyjnymi, oświadczył w komunikacie zespół prawny Yoona. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok 7 lat więzienia dla byłego prezydenta w sprawie utrudniania jego aresztowania oraz nadużycia władzy przy wprowadzaniu stanu wojennego 3 grudnia 2024 roku. Tysiące protestujących w Indiach domagają się dymisji ministra edukacji. Według doniesień policja użyła siły wobec demonstrantów. Manifestanci sprzeciwiali się oszustwom egzaminacyjnym na uczelniach, domagali się dymisji ministra oraz reformy systemu egzaminacyjnego. Już wczoraj policja w Delhi oświadczyła, że planowany na dziś marsz jest nielegalny i zapowiedziała skierowanie sił do ochrony parlamentu oraz innych budynków publicznych. Choroby odkleszczowe pojawiają się w Polsce coraz częściej, alarmuje Sanepid. Tylko w Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało prawie 2 razy więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z powodu ocieplenia klimatu kleszcze są coraz bardziej aktywne, mówi rzecznik Państwowej Inspekcji Sanitarnej Marek Waszczewski i przypomina, że po każdym spacerze w lesie i parku trzeba dokładnie oglądać swoje ciało.
31: Jeżeli już obejrzymy swoje ciało i zauważymy pajęczaka, który nam się wbił, to jak najszybciej go usuwamy. Usuwamy go albo pensetą, albo specjalnym przyrządem z apteki. Usuwamy go w całości. Niczym nie smarujemy, żadnym masłem, żadnym alkoholem.
10: Eksperci przypominają, że oprócz boreliozy kleszcze mogą przenosić też wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu. Przeciwko tej chorobie są jednak szczepionki. Mało słońca, dużo chmur, do tego może z nich przelotnie popadać. Dodatkowo dziś w prognozach sporo wiatru. Maksymalnie 23 stopnie na termometrach, to w okolicach Rzeszowa.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Dziewiąta 44, pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan poseł Ryszard Petru, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum.
4: Dzień dobry.
0: A za kilka miesięcy twórca nowego ugrupowania.
4: Taki plan.
0: To ugrupowanie będzie bronić jakich wartości?
4: Wolnościowych, szeroko rozumianych gospodarczych, wolnościowych, ale nie tylko. No chodzi o to, żebyśmy walczyli i twardo stali na stanowisku, i też w praktyce żadnych nowych podatków. Jestem zwolennikiem też obniżenia składki zdrowotnej. Co do zasady takiego podejścia większego zaufania do obywatela, nie sugerowania, że on od razu jest podejrzanym, szczególnie w relacjach z Urzędem Skarbowym. Chodzi o taką ugrupowanie wolnościowe, które adresuje nie tylko swój program do tych ciężko pracujących, którzy oczekiwali od naszych rządów poprawy, ale również do tych młodych roczników, którzy chcą mieć nadzieję na lepsze funkcjonowanie w Polsce i na więcej pieniędzy w kieszeniach, na które ciężko pracują.
0: To bardzo dobrze brzmi, ale nie sposób w audycji ekonomicznej nie zapytać to, jak pan się odnosi do stanu finansów publicznych i możliwości finansów publicznych.
4: Wydaje mi się doskonałym odzwierciedleniem jest tego sytuacja w ochronie zdrowia, o której dyskutujemy od dobrych paru tygodni, czyli system jest nieszczelny. Można ten system zorganizować lepiej za te same pieniądze. Kominy płacowe to jest jeden z takich przykładów oczywiście. Drugie, niewłaściwa wycena świadczeń, która powoduje, że niektóre są tak atrakcyjne, że lekarze, którzy je oferują, mogą w kilku miejscach pracować jednocześnie, łącząc te kontrakty, zarabiać, no, nie chcę być grube miliony, ale dosyć poważne pieniądze, które nie byłyby tak duże, gdyby nie ta patologia systemu i w wielu obszarach systemu finansów publicznych mamy tego typu braki. Jeżeli ktoś mówi, że jedyny sposób, a słyszałem nawet taką dyskusję u państwa, chyba w EKG właśnie, na temat tego, jak obniżyć deficyt. Jeżeli jedynym pomysłem na obniżenie deficytu są podwyżki podatków, to przyznam panu, że to nie jest ten kierunek, który bym chciał popierać.
0: Można jeszcze ciąć wydatki.
4: Albo je racjonalizować, albo je dokonać przeglądu i sprawdzić, które są właściwie wydawane, a które nie. To nie jest tak, że... Czy ma pan wrażenie, że w ochronie zdrowia można skuteczniej zarządzać tymi samymi pieniędzmi? Chyba każdy z nas to widzi, bo nie ma podstawowych elementów, chociażby jak możliwość zapisania się elektronicznie do lekarza, czy też chociażby jakaś mała płatność za to, że ktoś miał miejsce w kolejce, miał przyjść do lekarza, a nie przyszedł. Prawda, nie przyszedł. No i potem mamy lukę, prawda?
0: I na ile pan wycenia poparcie dla tego typu programu?
4: Wie poparcie pan, wyborcze? No, mogę się odnieść do... Bo to są też osoby, które są tak zwanymi sierotami po trzeciej drodze z 2023 roku. Oczywiście dochodzą tego nowe 4 roczniki ludzi młodych, którzy w tym momencie będą mogli głosować. No ale to było prawie 15%. I to jest ten rząd wielkości. Oczywiście wie pan, no ja wiem o tym, że... Ja mówię o potencjale, a nie o tym, że wszystkich automatycznie można zdobyć. Ale bez wątpienia, jeśli nie po naszej stronie, no to ci wyborcy mogą zagłosować na kogoś, kto proponuje podobnie brzmiące hasła, ale w brunatnym sosie.
0: Mam takie skojarzenie, być może nasze słuchaczki i słuchacze będą mieli zupełnie inne, ale gdy wsłuchuję się w to, co pan mówi, to przypomina mi się taki scenariusz, końcówka drugich rządów Platformy i PSL-u przed 2015 roku. Ryszard Petru tworzy Nowoczesną, Nowoczesna wchodzi do Sejmu, ale na długich 8 lat Prawo i Sprawiedliwość przejmuje władzę.
4: Ale nie wchodzi wtedy Lewica, przypomnę. Zdobywa 7-5, a tworzy koalicję wyborczą zamiast partii i gdyby oni weszli, gdyby nie Gdyby byli partią polityczną, a nie koalicją, weszliby do parlamentu i PiS nie miałby większości, także pokazuje dynamikę wydarzeń. Tutaj mamy...
0: Dynamika jest rzeczywiście ogromna.
4: A przyzna pan, że nie było wtedy jednak brunatnych konfederacji, które teraz się pojawiły na rynku politycznym i to trochę zmienia optykę myślenia o Polsce, szczególnie, że wydaje mi się, że lewica ma dosyć solidne poparcie na tym swoim obecnym poziomie.
0: By nie zostawić naszych słuchaczek i słuchaczy w jakiejś niepewności, a jednocześnie nie poświęcać zbyt dużo czasu na politykę, a raczej gospodarkę, to umówmy się na jeden konkret. Pan zwrócił mi uwagę, że można racjonalizować wydatki, niekoniecznie trzeba je ciąć. To oprócz ochrony zdrowia, która jest takim oddzielnym tematem i nigdy nie będzie porozumienia politycznego, bo w Polsce już się na żadną rzecz nie można porozumieć. Gdzie pan znajduje taki brak racjonalności w wydatkach?
4: 800 plus dla wszystkich, uważam, że to jest zły program pod tym względem.
0: Tym pan chce iść do wyborów?
4: Tak, 800 plus tylko dla tych, którzy są niezamożni, czyli że bogaci nie dostawali 800 plus. Daję panu konkretny przykład, który wydaje mi się dotychczas był jakiś obszar tabu, że nie wolno o tym rozmawiać, ale to jest dokładnie przykład podobny do systemu ochrony zdrowia. Jest spora grupa osób, które naprawdę poradziłyby sobie bez tego świadczenia, a są inne z kolei, dla których to jest krytycznie ważne. Jeżeli mówimy o ograniczeniach...
0: I tego wszystkiego, o czym pan mówi, nie jest pan w stanie przeprowadzić w ramach obecnie funkcjonujących ugrupowań Koalicji Demokratycznej.
4: Jest trudno. Część ustaw, które zgłosiłem, jest pozamrażanych w różnego rodzaju komisjach, szczególnie poprzez między innymi Lewicę. Ale mam ustawę o składce zdrowotnej, która wprowadza trzy składki ryczałtowe 350, 600, 800, upraszczając bardzo, bo tam są bardziej dokładne kwoty. I ta ustawa nie znalazła się w pierwszym czytaniu. Po prostu nie ma większości chętnej o tym, żeby o tym rozmawiać. Ja tylko pokazuję, że... I pan co, nie narzekam, chodzi o to, żeby zachęcić rząd do większej odwagi, czy koalicjantów, a jednocześnie tak...
0: Czyli Ryszard Petru prowokator.
4: Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wie pan, że o co mi chodzi. Tak, pan się uśmiecha. Dobrze, że się pan uśmiecha.
0: Trochę się uśmiechnąłem, ale trochę się obawiam też, panie pośle, panie przewodniczący, że jednak idziemy na łatwiznę w tej dyskusji i biorę to na siebie. Być może jest to moja wina, bo z jednej strony tak łatwo pan mówi o różnicowaniu składek zdrowotnych. Ja mam problem z funkcjonowaniem tego systemu w Polsce, bo mam wrażenie, że po prostu najbardziej dociążeni są pracownicy etatowi, a szereg innych osób inaczej świadczących swoją pracę, którą bardzo cenię, ale ma sporo preferencji. A po drugiej stronie pan mówi, no przecież trzeba zajrzeć w ten system i być może zlikwidować, słuszny postulat trochę, tak w mojej opinii, tych kominów płacowych
4: w
0: ochronie zdrowia, w wynagrodzeniach. Ja mam wrażenie, że ja bym wolał, jakby pan mi pokazał liczby. Głogowski, to się zgodzi. Jak tu zetniemy, to tyle możemy obniżyć niektórym składkom. A ja mam wrażenie, że to jest duże uproszczenie.
4: Oczywiście jest to upraszczenie. Mamy audycję radiową, która z definicji nie jest formą seminarium naukowego, ale pan dobrze wie, że mamy przypadki, kiedy w dwóch miejscowościach w miarę blisko siebie są dwa szpitale, gdzie jeden i drugi ma wszystkie specjalizacje. To też jest nieracjonalne. Należałoby skupić się tylko na tym, kto jeden się specjalizuje w jednym, drugi w drugim,
0: panie
4: a nie pośle. Powtarzamy.
0: Panie pośle.
4: Teraz panuje tego w tym momencie.
0: To jest dobry przykład. Ja się zgadzam i zresztą tak jest. Ale wie pan, co trzeba zrobić? Trzeba będzie pójść do partii, która ma starostę.
4: Tak.
0: Albo do tej, która ma marszałka województwa.
4: Tak. Ale pan
0: i
4: udowadnia...
0: umówić się tak. z nimi, dobra. Że trzeba coś zlikwidować.
4: Pana, albo doprowadzić do sytuacji, kiedy jest... Uwaga, to co pan powiedział, że to jest trudne, konsensus i próbujemy wytłumaczyć społeczeństwu, dlaczego to jest najlepsze rozwiązanie, bo na końcu dnia nie ma pieniędzy na inne rzeczy. Czy też ludzie stoją w kolejkach, nie mogą dostać się do lekarza. Wiem, że to jest trudne, ale polityka nie polega na rzeczach łatwych, tylko trudnych. Wie pan, spór z PiS-em pod tytułem, że oni niszczą konstytucję, jest tyle prosty, że oni oczywiście niszczą, każdy to widzi, prawda? Czyli łamią konstytucję i tak dalej. Ale ten spór dotyczący tych dwóch szpitali jest dużo trudniejszy i wymaga odwagi politycznej, umiejętności perswazji. Na tym, przepraszam, polega wielkość też polityków lokalnych, którzy są w stanie sprowadzać zmiany, którym ci, którzy idą na łatwiznę, nie robią.
0: Zapisałem sobie te trzy rzeczy. Spór, odwaga i nie jest łatwo, bo mam pytanie właśnie o spór, odwagę i o to, że nie jest łatwo. Pan wciąż jest, jak widzę, zastępcą przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
4: Tak.
0: 26 czerwca komisja, jak rozumiem, przesłuchiwała czterech świadków w sprawie potencjalnego postawienia przed Trybunałem Adama Glapińskiego. chociaż później były posiedzenia Komisji Odpowiedzialności w innych sprawach, tak. Ale ostatnie moim zdaniem 26 czerwca w sprawie prezesa NBP. Kiedy wy zakończycie tę pracę?
4: Planujemy zakończyć we wrześniu i złożyć...
0: Którego roku?
4: Tego roku. We wrześniu tego roku, czyli to jest perspektywa niecałych 2 miesięcy.
0: W zeszłym roku słyszałem, że zakończycie w grudniu.
4: We wrześniu tego roku, no bo większość, o ile nie wszyscy świadkowie zostali już przesłuchani, tworzony jest raport z prac komisji i to trafi do Sejmu. No i będzie przedmiotem głosowania. Mam nadzieję, że jeszcze we wrześniu. Tego panu nie mogę obiecać, bo to jest jeszcze cała procedura.
0: Terminu mi pan nie może obiecać.
4: Nie mogę panu obiecać terminu, kiedy marszałek
0: poda... A wydźwięk tego raportu?
4: Mogę panu... No będą zarzuty, nie mogę więcej powiedzieć, bo to jest...
0: Czyli komisja będzie wnioskowała o postawienie pana Glapińskiego przed Trybunałem.
4: Będziemy... Tak, tylko nie chciałbym powiedzieć teraz... nie chciałbym deklarować, które z zarzutów znajdą się, a które się nie znajdą w tym raporcie. I na tej podstawie marszałek Sejmu powinien przedstawić ten wniosek do głosowania. Czy to będzie we wrześniu, czy w październiku, tego nie wiem, ale to jest na tyle krótki termin, że mogę to powiedzieć, że takie są nasze plany, jeżeli chodzi o przedstawienie Sejmowi raportu z prac komisji i wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu pana prezesa Adama Glapińskiego.
0: Czy spodziewa się pan jakiejś politycznej, nie tylko w takim polskim wymiarze, ale i międzynarodowym burzy, że oto prezes Banku Centralnego ma stanąć przed Trybunałem Sprawiedliwości i zarzutu o naruszenie...
4: Trybunału Stanu, przepraszam. Panie redaktorze, to jest kwestia zawsze argumentacji. To znaczy, jeżeli będą... Jeżeli byśmy przygotowali raport ze słabymi wnioskami, to będzie to odbierane politycznie, jeżeli te argumenty będą mocne, twarde.
0: A one są mocne, twarde?
4: Uważam, że są na tyle mocne i twarde, że jesteśmy w stanie przekonać opinię publiczną nie tylko w Polsce, za granicą, że jest coś na rzeczy. Ale potem, uwaga, jest decyzja Sejmu, bo komisja przedstawia tylko wniosek, a to Sejm większością głosów, akurat 50+1, decyduje o tym.
0: To jest poddawane w wątpliwość przez...
4: Słyszałem. Ale tak mówią ustawy. No to jeszcze raz, wrzesień tego roku raport komisji, a potem głosowanie, o którym decyduje już marszałek Sejmu, zgodnie z procedurami sejmowymi.
0: Martwią pana wysokie ceny paliw?
4: Oczywiście, wkurzałem mnie, jak podjeżdżam na stację, ale mam świadomość przyczyn tych cen. Mamy kolejną odsłonę konfliktu USA-Iran. Nie widzę perspektywy dobrego zakończenia tego konfliktu.
0: A widzi pan perspektywy jakiejś ponownej ulgi obywatelom, klientom stacji benzynowej?
4: Powiem panu tak, wydaje mi się, że ta wojna jest nieracjonalna. Nie do końca rozumiem, jaka jest strategia USA, to znaczy, co oni chcą uzyskać.
0: W związku z tym nie ma przestrzeni na pomoc? Tak jak wcześniej?
4: Uważam, że to było bardzo kosztowne, bo to jest tak, że to jest przelewanie z jednej kieszeni do drugiej. Płacimy w podatkach na rzecz Skarbu Państwa i potem czy w części te podatki idą na obniżenie cen paliw. Oczywiście, gdyby te ceny, gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
0: To jest dla pana granica 130?
4: Nie chciałbym teraz, ale bardzo wysokie ceny, które powodują, że w Polsce na przykład, część osób bardzo istotnie wstrzymuje konsumpcję paliwa, ale na razie bym liczę na to, że to
0: Polaków
4: będzie
0: trwali,
4: tymczasowe.
0: Tak?
4: No.
0: Ale sam pan powiedział, że jest nieprzewidywalny ten konflikt.
4: No jest nieprzewidywalny, bo mało chyba kto się spodziewał po podpisaniu rozejmu powtórki z wzajemnego oszczeliwania się. Natomiast ja rozumiem, to jest element brutalnej, chamskiej dyplomacji.
0: Ale ustawa, która przywracałaby CPN, pan byłby na nie.
4: Co do zasady jestem na nie, dlatego że ceny powinny być rynkowe. Natomiast są takie momenty, kiedy coś eksploduje jakaś cena i czasami trzeba zneutralizować efekt taki, żeby nie było efektu, że ludzie zaczną żądać podwyżek płac w wyniku wzrostu, zbyt wysokiego wzrostu cen.
0: A zgodziłby się pan z postulatem tak bardzo ogólnym pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, podniesienie progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych, a w zamian za to po stronie dochodowej wyższy CIT od banków? Banki i tak
4: Nie, no to jest skrajny populizm, no w ogóle jakiś absurd.
0: Przynajmniej hasłowo to bardzo, bym powiedział, pani minister mówi, tu chce wydać, a tu chce ściągnąć.
4: No tak, ale wie pan co...
0: My w naszej rozmowie dzisiaj nie doszliśmy aż do takich konkretów. Pani minister jeszcze wyliczeń nie pokazała, to jest inna sprawa. Czyli nie.
4: Wie pan co, nie, no to jest absolutnie. Co do zasady, nie, no żadnych nowych podatków, wie pan co, banki, ale przecież...
0: Już jest.
4: No ale ja jestem też klientem banku, pan też jest, każdy ma z nas konto, przecież bank to ściągnie w ten czy w inny sposób, albo w opłacie za kartę, albo niżej panu oprocentowuje rachunek oszczędnościowy, po prostu niżej panu oprocentuje, w ten sposób zarobi na panu pieniądze. Znaczy, szukanie u innych pieniędzy, trzeba skupić się na tym, że Polakom się chciało więcej pracować, żeby dostawali więcej wynagrodzenia.
0: Ale próg podatkowy to zwaloryzowałby pan.
4: Albo,
0: to by nam obniżyło podatki w Polsce.
4: Wiem o tym, że nie jestem w stanie zrobić wszystkiego. Nie jestem w stanie obniżyć składki zdrowotnej, podnieść kwoty wolne i podwyższyć progów. Ja jestem za składką...
0: Za Ryszardem Petru.
4: Za składką zdrowotną obniżkę. Jeżeli chodzi o podwyżkę kwoty wolnej, ona jest najdroższa, aczkolwiek byłaby najbardziej sprawiedliwa dla Polaków, bo dotyczyłaby wszystkich.
0: No i to jest temat do dyskusji. Pan Ryszard Petru,
4: dziękuję
0: poseł,
4: bardzo.
0: Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum, w przyszłości twórca nowego ugrupowania. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
0: Informacje w TOK FM, po nich audycja Owczarek powraca.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
12: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Albo partia, albo stowarzyszenie. Szef PiS stawia działaczom ultimatum. Wielka Brytania oficjalnie będzie mieć nowego premiera. To był nasz finał. Hiszpania świętuje po wygranej na mundialu. Poniedziałek, 20 lipca, minęła 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki nie zdecyduje się na założenie własnej partii, powiedział w poranku TOK FM Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS w rozmowie z Dominiką Wielowiejską odniósł się do sporu w ugrupowaniu z udziałem byłego premiera i założenia przez niego stowarzyszenia.
14: Mam nadzieję, że nie, że wytrwamy w jedności, że jednak ten kryzys do czwartku zostanie jakoś rozwiązany, że w piątek były długie rozmowy między prezesem Kaczyńskim,
15: no,
14: a Mateuszem Morawieckim.
15: No, 3 godziny nic nie dały.
14: No, ale to, że się 3 godziny rozmawia, to znaczy, że się szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu. I są zapowiedziane też kolejne rozmowy.
13: Do czwartku decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego działacze partii muszą podpisać oświadczenie, w którym zapewnią, że nie są członkami żadnych stowarzyszeń. W przeciwnym razie zostaną wykluczeni z ugrupowania. Rząd ma jutro zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Przygotowała je ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. To na przykład przepisy o jawności umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz limicie 240 zł brutto za godzinę dla lekarzy. Ma to zapobiec drenowaniu budżetów szpitali, które na wynagrodzenia przeznaczają ponad połowę pieniędzy z NFZ. Maciej Kluczka.
16: Rządowe projekty przejdą później przez debatę i głosowanie sejmowe, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
29: Pani minister przygotowała konkretne rozwiązania. Na końcu tego procesu legislacyjnego jest oczywiście potrzebny podpis pana prezydenta.
16: Czy jest na to szansa? Pytam doradcę prezydenta Szymona Stachowiaka.
32: Ten system trzeba uzdrowić i oczekujemy tutaj pracy ponad wszelkimi podziałami.
16: Prezydencki doradca przypomina, że Karol Nawrocki podpisał już ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, co ma pozwolić na lepsze zbieranie danych na ten temat.
32: O ile zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej, o tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości.
16: A Krzysztof Cieciura z PiSu mówi, że jego klub najprawdopodobniej poprze propozycję dotyczącą górnego limitu wynagrodzeń lekarzy.
29: Zobaczymy, co z tym Ministerstwo Zdrowia zrobi. Mam nadzieję, że będą odważne propozycje.
16: Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Wielkiego Manchesteru, Tomasz Orchowski.
2: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. BBC donosi, że nowy premier obieca w nim ludziom więcej oddechu. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: Największy i najdłuższy w historii to na pewno, ale czy najlepszy? Tu zdania są podzielone. Za nami mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Zakończył się zwycięstwem Hiszpanii. Finał, jak ocenia nasz dziennikarz sportowy Michał Waszkiewicz, nie stał na najwyższym poziomie, ale wygrała drużyna wyraźnie lepsza.
3: Złóżmy hołd Hiszpanom. 8 meczów, żadnej porażki, tylko jeden stracony gol. W sumie są już niepokonani od rekordowych 38 spotkań. W finale nie pozwolili oddać Argentyńczykom żadnego celnego strzału na bramkę. Wygrali pod ogrywkę 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem, a obrońca Pau Cubarsi najlepszym młodym zawodnikiem. Sam mundial pobił wszystkie dotychczasowe rekordy, no ale to oczywiste, że pod względem liczby kibiców czystszonych goli był najlepszy, skoro był tak rozdmuchany. Patrząc na średnie, to już najlepszy na pewno nie był. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: A wielu Hiszpanów tej nocy nie spało. Fiestę w Walencji obserwował ekonomiczny dziennikarz TOK FM Wojciech Kowalik.
12: To nie jest tylko święto piłkarskie, to jest święto narodowe. Tutaj w Hiszpanii dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach Walencji, w której właśnie jestem. Jak Państwo słyszą, są śpiewy, są tańce, są klaksony samochodów. No i jest wielkie świętowanie. No i jest też przybijanie w piątek ze smutnymi Argentyńczykami. Żyje ich tu w Walencji kilka tysięcy.

0: To jest program Owczarek, a w studio pani profesor Magdalena Radkowska-Walkowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor prowadzi interesujące badania. Jedno z tych badań to było badanie dzieci w czasie czy postpandemia, tak? W okolicach pandemii. Czyli jak dzieci wyobrażają sobie przyszłość? To są zawsze ciekawe pytania. Nie tylko kiedy zadajemy je dzieciom, ale także kiedy zadajemy je dorosłym. Czyli jak będzie wyglądał świat za 100 lat, tak? To zawsze widzimy te latające samochody i różne inne rzeczy, a okazuje się, że chodzi o to, że po prostu nosimy inne ciuchy. Tak to w rzeczywistości jest. Ale chyba bardzo interesujące jest, w jaki sposób, czyli co dla nas jest czymś, co się zmieni na lepsze, tak? Czy to jest technologia, czy będziemy mieli, nie wiem, mniej czasu, będziemy zamożniejsi, gdzieś tam się pojawił jakiś wycinek prasowy, ktoś w ramach memu to rozpowszechniał, że takie właśnie marzenia ludzi sprzed 100 lat to były takie, że będziemy mogli wszyscy, a może nie 100 lat, tam 50, że będziemy wszyscy mogli jeździć do Bułgarii na wczasy i każdy będzie miał małego Fiata. A tymczasem dzieci w pandemii, po pandemii, o czym marzą, co myślą o przyszłości, co zauważają, co widzą?
1: Ja może zacznę od tego, że nie odpowiem na pytanie w ogóle, co dzieci, bo też jestem antropolożką i bardzo ważny jest też kontekst, w jakim te pytania były zadawane dzieciom. Więc my robiłyśmy taki projekt jeszcze na początku pandemii, w pierwszej połowie XX wieku, w którym postanowiłyśmy dowiedzieć się, co dzieci... 2020 pandemia wybuchła.
0: 20 roku?
1: Tak.
0: A nie wieku. Dobrze, dobrze.
1: Roku, ja powiedziałam wieku. Nie, no tak. Jezu, już się zaczęłam zastanawiać, czy ja pamiętam, kiedy pandemia wybuchła, ale właśnie tak jest z tą pandemią, że my ją bardzo szybko zapomnieliśmy. Tak. To jest, to pewno być może o tym powiemy. Natomiast pytanie o przyszłość pojawiło się w naszych badaniach w 2020 roku. Z jednej strony chodziło o to, żeby nie traumatyzować dzieci, nie pytać się, co myślą, co ich boli, jakie mają lęki związane z tym, że rodzice nie chodzą do pracy, a one same nie mogą chodzić do przedszkola czy szkoły. Bo to były dzieci młode. Młodsze, dzieci z podwarszawskich przedszkoli. I postanowiliśmy zapytać je o, jak będzie wyglądać świat po pandemii, po to, żeby właśnie nie dawać im dodatkowych zmartwień.
0: Czyli wyciągnąć te informacje, które chcemy.
1: Tak, żeby to doświadczenie, tak. Zobaczyć to doświadczenie, czym ona jest. Czym ta pandemia dla nich jest, ale właśnie pytając się o przyszłość. Więc to było trochę inne pytanie niż pytanie o to, jak będzie wyglądał świat za 100 lat. I uruchamiał, w związku z tym to pytanie uruchamiało trochę inny rodzaj wyobraźni niż to pytanie właśnie o te latające samochody i w czasy w Bułgarii. Chociaż w czasy w Bułgarii też się pojawiły. No i one okazało się, że przede wszystkim, tak jakbym ogólnie powiedziała, co te dzieci właśnie w tych wieku przedszkolnym przede wszystkim mówiły, to mówiły o pewnej wizji normalności. Czyli bardzo wyraźnie widziały, że ten świat pandemii jest światem takim zaburzonym, nienormalnym, w którym nie można normalnie praktykować relacji z bliskimi, nie można robić tego, co się robi na co dzień, nawet nie można w telewizji oglądać tego, co się chce oglądać, tylko wszystko jest jakby podporządkowane pandemii i one snuły opowieść o świecie po pandemii jako świecie normalnym, ale to znowu nie był ten sam świat, który przed pandemią byłby, tylko zawsze był jakiś nadatek do tego świata. Do tego świata po pandemii.
0: Tak, tam ciekawie pojawia się wątek maseczek, które trzeba nosić i to też maseczek, które trzeba nosić, a w przyszłości nie trzeba ich będzie nosić, pewnie w miejscach, do których też dzieci jakoś tam na co dzień nie uczęszczały, typu ogród zoologiczny, cyrk.
1: Tak, no bo to było też w tych opowieściach było fajne to, że dzieci, fajne, no ciekawe dla mnie jako badaczki, to, że dzieci nie mówiły o tym, że, nie tylko mówiły o tym, że będą mogły iść normalnie do przedszkola, będą mogły normalnie iść do szkoły. Mówiły dużo, że nie będą musiały nosić maseczek, ale też właśnie mówiły, że będzie można normalnie pójść do takich miejsc jak cyrk, że będzie można pojechać z dziadkami na wczasy do Grecji, że będzie można...
0: Metrem,
1: tak, że metro zbudują specjalne do Grecji, będą nowe tory, więc to był taki trochę nadatek, że coś więcej musi się po tym świecie zaburzonym pandemii pojawić, coś lepszego. Ale to, co mnie chyba najbardziej w tych opowieściach wzruszało, jakoś poruszało,

0: poruszało i miało taki potencjał dla mnie też, no, filozoficzny jednak mocno, to, że dzieci często opowiadało o tym, że będzie normalne lato, normalna zima, że będzie można zdjąć buty i biegać po trawie. No przecież one mogły w czasie pandemii zdjąć buty i biegać po trawie. Natomiast w tych opowieściach kleszcze się nie pojawiły.
1: A no właśnie.
0: Nie pojawiły się kleszcze. No ale pojawiła się taka wizja takiego utopijnego świata. Takiego beztroskiego, ale też takiej wolności pełnej. I ta wolność bardzo mocno była powiązana ze światem przyrody. Czyli, że nie wiem, słoneczniki będzie można sadzić i będą pięknie. Właśnie, że będzie ta zielona trawa. Że będzie można ze śniegu robić kulki. A że latem będzie można, no właśnie, biegać po trawie. Jesienią te kulki będzie można robić z liści. Czyli, że świat jakby wróci do normalności, tylko takiej normalności, którą pewno dzieci już nie obserwują. Już czuły, że coś jest nie tak. Więc do tego jednak w jakiś sposób te opowieści dotyczące kryzysu klimatycznego też wchodziły.
1: Czyli pandemia jawi się jako pewna forma uwięzienia?
0: Zdecydowanie tak. Uwięzienia, ale zaburzenia bezpieczeństwa, jako taki czas niebezpieczny, inny. I myślę, że najważniejsze to były te relacje, że nie można normalnie spotykać się z przyjaciółmi, że nie można normalnie wymieniać się zabawkami, czyli te wymiany jakby zostały w ogóle...
1: Ktoś się wymienia zabawkami jeszcze?
0: Tak, w przedszkolu bardzo często dzieci przynoszą na przykład, jeżeli przedszkole pozwala, przynoszą swoje zabawki i mogą się wtedy wymieniać, mogą pokazywać, mogą prestiż na podstawie zabawek swój budować i tak dalej.
1: Jaka jest
0: tego nagle nie
1: zabawka?
0: Mogą. To, nie mam pojęcia, co teraz. Mam starsze dzieci, więc mojego dziecka ulubioną zabawką jest Minecraft, ale ulubioną zabawką dzieci przedszkolnych teraz... A nie wiem, co tam jest. Na pewno jest jakieś Pokemony. O, Pokemony. No co tam jeszcze może być? Z jakichś aktualnych kultury masowej. Filmów, coś. No, ale w pandemii te dzieci przedszkolne, to też chodziło ulubionego misia, ulubioną lalkę. Tak, nagle nie mogą jej przynieść do przedszkola, no bo są restrykcje.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo przecież z jednej strony przedszkole czy szkoła podstawowa, początek, to jest miejsce, w którym spotykamy naszych znajomych, właśnie gramy, angażujemy się w jakieś interakcje, no ale z drugiej strony to też jest obowiązek, tak? Czyli trzeba rano wstawać, gdzieś tam zasuwać, człowiek chciałby pospać, a tu przecież trzeba. Czyli teraz jednak zdjęcie z nas tego obowiązku wydawałoby się czymś, co zostanie powitane jako pozytywna zmiana, bo już nie muszę rano wstawać, tak? Mogę uczyć się w domu, czy tam bawić się sam, ale rozumiem, że jednak to, co szkoła czy przedszkole oferuje poza tą przestrzenią obowiązkową, jest na tyle cenne, że myśląc o lepszym świecie, normalnym w cudzysłowie lub bez świecie, jednak doceniamy, czy dzieciaki widzą to.
0: Myślę, że zwłaszcza młodsze dzieci potrzebują takiej codzienności i powtarzalności w tej codzienności. I zaburzenie, że nagle czegoś nie mogą robić, może jest przez chwilę fajne, że można się do mamy przytulić, ale zaraz się okazuje, że ci rodzice się trochę inaczej zachowują, że ten dzień wygląda inaczej i to zaburza poczucie bezpieczeństwa, ewidentnie. No ale też to, od czego zaczęłam, że dzieci są bardzo różne i mają różne doświadczenia, różne konteksty, w różnych miejscach mieszkają. I nie można ogólnie powiedzieć, że dzieciom pandemia, wszystkie dzieci były nieszczęśliwe z powodu pandemii. Nie, no bo jak już zobaczymy te dzieci szkolne, które, nie wiem, bardzo nie lubiły chodzić do szkoły, albo szkoła była dla nich takim miejscem opresji, no to pewno, że się dobrze czuły, że nie chodziły do szkoły i że mogą w piżamie logować się na lekcje, albo w ogóle nie włączać kamery i miały spokój. Więc myślę, że trudno nam powiedzieć jednoznacznie, że dla wszystkich dzieci to było okropne doświadczenie. Dla niektórych to było doświadczenie dla nich jakoś tam dobre. Czy cenne, no ale było przede wszystkim bardzo różne. Ale to, co jest bardzo, bardzo ciekawe, bo też w ramach mojego zespołu były badania dotyczące tego, jak się pamięta pandemię, czyli już późniejsze, po pandemii. To wynika, to z jednej strony to pandemia się trochę pamięta, ale ona jest jednak bardzo mocno wyparta. Znaczy, nie wiem, czy to ten język psychologii tu jest okej, okay. Ale jakby pojawiły się kolejne bardzo ważne społeczne wydarzenia, jak wojna w Ukrainie, no to one bardzo powodują, że trochę ta pandemia jest zapomniana, że w tym 20 roku wydawało nam się, że to będzie doświadczenie pokoleniowe, że po prostu wszyscy się zmienimy, że tak jak właśnie te dzieci opowiadały, że będziemy wszyscy bardziej wolni, inaczej będziemy myśleć, świat będzie inaczej wyglądać, a teraz się okazuje, że ta pandemia zupełnie gdzieś zniknęła z naszego myślenia.
1: Tym bardziej, że przecież jeśli tak można powiedzieć, pozytywne aspekty pandemii, czyli spokój, też jakaś można było zwolnić, niekoniecznie gonić, ale też aspekty związane z naturą, tak? Czyli nie wiem, czyste lasy, czyste wody, delfiny, które gdzieś tam powróciły, sprawiły, że nagle pojawiły się głosy, to żeśmy utracili przez właśnie to bieganie i już na pewno nie damy się drugi raz w to wpędzić. Po pandemii będziemy mądrzejsi. Okazało się, że...
0: Nie, jakby się nic nie zmieniło. I w ogóle to trochę tak jak z Hiszpanką, którą przecież to była epidemia, która zdziesiątkowała po prostu Europę. A bardzo szybko świat o niej zapomniał i w zasadzie to tylko w podręcznikach do historii dzisiaj jest ta Hiszpanka i trochę podobnie z tą pandemią.
1: Jeszcze film powstał niestety.
0: No, ktoś tam pamięta i przy okazji COVID-u żeśmy sobie też przypomnieli tą Hiszpankę, no ale jest tak, że coś, co wydawało nam się tak bardzo mocnym doświadczeniem i to doświadczenie gdzieś jest i ja jestem przekonana o tym, że ono zostało w nas i że ono jakoś też wpływa na to, co dzisiaj myślimy, jak się zachowujemy i tak dalej, ale jednocześnie tak jakby ono, jakbyśmy o nim nie pamiętali.
1: Pani profesor Magdalena Radkowska-Walkowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego jest w studio. Informacje o 10.20. Po informacjach wrócimy do naszej rozmowy.
2: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w zeszłym miesiącu wzrosło o 5,9% rok do roku, a miesiąc do miesiąca 2,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło o 0,9%, a w ujęciu miesiąc do miesiąca pozostało bez zmian. 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym przechodzącym nocą nad Polską zanotowali strażacy. Najwięcej interwencji podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, wypompowywania wody z zalanych budynków i zabezpieczenia uszkodzonych dachów. We Francji od początku roku spłonęło prawie 40 tysięcy hektarów terenu, przekazało tamtejsze MSW. Według resortu dotychczas zatrzymano ponad 100 osób w ramach śledztw wszczętych po pożarach. Dla porównania, według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, w całym zeszłym roku spłonęło we Francji prawie 37 tysięcy hektarów roślinności i lasów. Obecnie pożarom sprzyja susza i niedawna fala wyjątkowych upałów. Kolejne informacje o 10.40, teraz Kultura w Toku.
21: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ponad 90 dni zdjęciowych, 2000 statystów, rekordowy budżet. W kinach Odyseja Christophera Nolana. Jak mówił w TOK FM Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu Na Ekranie.pl, to opowieść o traumie, poczuciu winy i o tym, jak wojna zmienia człowieka na zawsze.
22: Mamy tutaj tyle wątków, pokazania tego, jak odejście, jak wojna wpływa na każdego, na męża, na żonę, na dzieci, na ich najbliższych, na otoczenie.
21: Na ekranie w prawie 3-godzinnej opowieści m.in. Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland czy Charlize Theron. Trwa gdański festiwal karilonowy, na którym do końca sierpnia wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
23: W piątek 31 lipca o godzinie 20.30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilonowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
21: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Miasta Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia. Dźwięki karilonu wybrzmiewają z wieży Kościoła Świętej Katarzyny i ratusza głównego miasta. W Opatowie w Świętokrzyskiem otwarto Centrum Historii Templariuszy. Multimedialna placówka prezentuje dzieje zakonu średniowiecza oraz historyczne przekazy o związkach templariuszy z regionem. Powstanie placówki nawiązuje do tradycji historycznej dotyczącej związków templariuszy z Opatowem. Według przekazu zapisanego przez Jana Długosza, książę Henryk Sandomierski miał sprowadzić zakon do Opatowa w XII wieku i przekazać mu miasto wraz z okolicznymi wsiami.
20: Poniedziałek pochmurny, wszędzie możliwe deszcze, a na zachodzie także burze. Maksymalnie słupki rtęci pokażą dziś 23 kreski, to na południowym wschodzie 22, na Mazowszu 21, na Dolnym Śląsku 19, w Wielkopolsce.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Pandemiczny, a właściwie postpandemiczny świat dzieci, czyli jak dzieci w pandemii widziały przyszłość, jak radziły sobie z kryzysem, opowiada pani profesor Magdalena Radkowska-Walkowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Normalność się pojawia w tym badaniu. Słowo normalność, które oznacza co?
0: Trudne pytanie. Znaczy rozumiem, że chodzi o to, co oznacza
1: się,
0: dla
1: tych... Znowu będzie normalnie, prawda?
0: Co oznacza dla tych dzieci. Tak, i tak, myślę, tak, że to też nie jest takie proste, bo z jednej strony wydaje się, że normalne to jest to, co było przed pandemią. Znaczy ewidentnie dzieci, jak na przykład prosiłyśmy je o to, żeby narysowały świat przed pandemią i świat po pandemii, albo świat pandemii, świat nie pandemii, no to ten świat bez... Ten świat pandemii to był zawsze świat, w którym, nie wiem, padał deszcz, była brzydka pogoda, albo trzeba było się zamkniętym w domu, a dookoła były wirusy i tak dalej. A ten świat po pandemii, no to był taki świat właśnie słońca, kwiatków i tak dalej. No i z jednej strony można stwierdzić, że normalny świat to jest właśnie ten świat, w którym nie ma pandemii, nie ma tego zagrożenia. Ale z drugiej strony sobie myślę, że dzieci w tych opowieściach mówiły nam coś znacznie więcej. Czyli mówiły to, że w ogóle ten świat, w którym żyją, bez względu na pandemię, on jest w jakiś sposób nienormalny. I na przykład badaczki, moje koleżanki pytały się dzieci o rekomendacje, co dorośli powinni robić, jak będzie kolejna pandemia. I tam się pojawiały na przykład takie sformułowania, że dorośli powinni się słuchać dzieci, że powinni mniej się gapić w komórki, że powinni bardziej myśleć o dzieciach. I to wydaje się, że przedstawiały jakąś wizję normalności, która, no właśnie, to jest ta normalność według nich, ale to nie znaczy, że one kiedykolwiek tej normalności doświadczyły. Więc jest taka, powiedzmy, mała normalność świata przed pandemią czy bez pandemii, ale też jest taka normalność taka na takim głębszym poziomie, czyli jak powinien wyglądać ten świat. A ten świat wyglądać powinien tak, jak już wcześniej powiedzieliśmy, że zimą powinna być zima, latem powinno być lato. W telewizji powinny być bajki dla dzieci, a nie tylko fakty. Tam dwójka dzieci mówiła o tym, że w czasie pandemii no to najgorsze było to, że muszą oglądać fakty. Mając na myśli pewno te fakty jednej z telewizji, ale z drugiej strony mając na myśli takie fakty, mam wrażenie, przez małe f. Czyli takie wiadomości, fakty, które są
1: też monotematyczne
0: dla dzieci.
1: Trochę,
0: tak, gdzie są liczby, gdzie są statystyki, a dzieci chciałyby odzyskać normalność, która jest też normalnością taką dziecięcą. Czyli tego, że mają prawo do świata zabawy, wyobraźni, bajek i tak dalej.
1: Tak, wspomniała pani też, to było też ciekawe, oczywiście bawi nas, bo pojawił się postulat metra bodaj do Grecji czy do Turcji, ale to oznacza, że ten normalny świat to jest świat, w którym także są wakacje i to wakacje, na które się jakoś łatwo dociera.
0: To są też wakacje, które się spędza z dziadkami, z bliskimi i tak dalej. Ja myślę, że tutaj właśnie z tym metem to trochę też jest tak, że trzeba brać pod uwagę, że to pytanie o przyszłość wyzwala jednak jakąś wyobraźnię. Więc dzieci tam oprócz tego, że mówiły właśnie o takich rzeczach normalnych, że nie trzeba będzie już chodzić w maseczkach albo że będzie można iść do sklepu na plac zabaw i tak dalej, to mówiły też właśnie o tym, że na lepszy plac zabaw, to jednak uruchamiały tą wyobraźnię, która mówiła o takiej przyszłości fajniejszej, lepszej, że jednak ta przyszłość to będzie też ta przyszłość, gdzie będzie lepsza technika i że będą właśnie tory do Grecji. Więc one się też trochę bawiły tym. Więc na początku, jak mówiłam, dlaczego pytałyśmy o przyszłość, to pytałyśmy dlatego, żeby dzieci nie martwić, ale też dlatego, że właśnie to pytanie o przyszłość pozwala na jakąś taką poruszenie tej rodzaju wyobraźni, która też jakoś może dzieci umieścić w świecie takim potencjalnym, takim możliwym, takim do wyobrażenia. I teraz w momencie, kiedy my żyjemy w czasach, tutaj socjolodzy lubią mówić, że to jest czas polikryzysów czy wielokryzysów, że te kryzysy się na siebie nakładają. Jednym z tych kryzysów jest pandemia. To w tym właśnie świecie polikryzysów, które przecież dzieci też odczuwają, bo właśnie oglądają te fakty albo słyszą o tych faktach, to właśnie uruchomienie takiej wyobraźni, która pozwala jakby nad tym pomyśleć, nad tymi kryzysami, pozwala też jakoś wyobrazić sobie taki lepszy świat. A myślę, że wyobrażanie sobie lepszego świata generalnie jest po prostu podstawą do tego, żebyśmy w ogóle mogli wierzyć w to, że będziemy jakoś mogli żyć w tym świecie wielokryzysu. Wierzę w to na jakimś poziomie, że wyobraźnia i język pozwala stworzyć światy, do których będziemy dążyć.
1: No właśnie, ale to też jest ciekawe, bo powiedziała pani o lepszym świecie, tak? Lepszy świat to jest jednak inny.
0: Taki, gdzie są tory do Grecji.
1: Tak, ale inny, lepszy, nie od tego kryzysowego czy pandemicznego, tylko od tego, co był wcześniej.
0: Tak.
1: Ale rozumiem, że tutaj ten lepszy świat to jest taki, jak mamy, z małym bonusem. Mhm. To nie jest świat, który jest na wielu poziomach różny od tego, co znamy, prawda? Czyli
0: ale to też trzeba, dzieci też znają świat, mają jakby wiele światów, znaczy jest ten świat domu i on może być bardzo różny. Dla niektórych świat akurat teraz jest fatalny, bo rodzic na niego nakrzyczał, albo babcia zmarła. No może być bardzo trudne, ale też jest jakieś takie poczucie właśnie tego świata takiego szerszego, taki, który właśnie ma jakąś swoje prawidła, swoją normalność. I myślę, że też ta przyszłość po pandemii, o której mówiły dzieci, to odnosi się bardziej nawet nie do tego świata, nie tylko do tego świata codziennego, gdzie można się z dziadkiem spotkać, ale będzie też się odnosiła właśnie do takiego świata, takiego bardziej filozoficznie postrzeganego, takiego, który będzie normalny, no bo dzieci nawet jak są małe i martwią się głównie właśnie tym, że czegoś, nie wiem, czegoś nie dostało, albo ktoś na nich nakrzyczał, albo coś się boli, no to jednak też mają jakąś taką wizję takiego świata no takiego bardzo szeroko rozumianego świata. I on też ma być lepszy. I one wiedzą o tym, że coś z tym światem jest nie tak, no bo żyją w nim.
1: A cóż to była za próba? Czy to były dzieci, że powiem, z szerokich warstw społecznych?
0: Nie, to była...
1: Czy to raczej elitki?
0: Ani to, ani to. Znaczy, to nie była szeroka próba, bo my w antropologii w ogóle nie za bardzo też posługujemy się kategorią próby, bo to są badania jakościowe, więc nam zależy na tym, żeby jak najgłębiej wchodzić w narrację, jak najwięcej zobaczyć, a niekoniecznie jak największą grupę ludzi przypytać. Natomiast to były dzieci przede wszystkim w tym badaniu, o którym mówiłam z 2020 roku, to były dzieci z przedszkoli, państwowych przedszkoli w Pruszkowie. Więc tam były dzieci bardzo różne. To były i dzieci oczywiście klasy średniej przede wszystkim, ale też były dzieci, które, no, ich zasoby były znacznie niższe. I to w ogóle było ciekawe badanie, bo my żeśmy wtedy nie mogły wejść do przedszkoli, no bo jakby nikt nie mógł się spotykać, a co dopiero obce osoby miały wchodzić do grupy dzieci. I my żeśmy trochę to badanie robiły rękami pań nauczycielek z przedszkoli. I one pytały, to one po takim bardzo krótkim szkoleniu i powiedzmy wytycznych, chociaż to może nie było tak bardzo dyrektywne, rozmawiały z dziećmi właśnie o tym, jak będzie ten świat po pandemii wyglądał. I to były po prostu zwykłe dzieci ze zwykłego przedszkola. Ale oprócz tego jednego projektu my żeśmy też robiły taki call, w którym prosiłyśmy wszystkie dzieci na świecie, no powiedzmy bez przesady, żeby przesyłały nam różne prace do tak zwanego dziecięcego archiwum pandemii. I tutaj dostawałyśmy różne prace. Oczywiście to też były głównie wysyłane przez rodziców, więc to też rodzic musiał dotrzeć do tego ogłoszenia, musiał chcieć wysłać i tak dalej. Więc znowu, no to nie jest, to też może być domyślać, że
1: prace,
0: rysunki,
1: tak?
0: Albo tam miałyśmy też piosenki, czy fotografie.
1: Piosenki o pandemii?
0: Tak, jedna z... Dostałyśmy piosenkę o pandemii, które dziewczyny dwie nagrały. I to było... I jeszcze był ten... I właśnie był ten projekt o przyszłości, a jeszcze był projekt, który już był robiony później, właśnie w 2023 roku, pod tytułem Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci. I tu już badaczki, głównie Ewa Maciejewska-Mroczek, docierały do dzieciaków bardzo różnych, z mniejszych i większych miast. I to już była taka próba, którą moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka szeroka, już na pewno nie tylko średnioklasowa.
1: I co, podobne tutaj reakcje?
0: Podobne doświadczenia, myślę. Czyli te doświadczenia tego, że jednak pandemia to zaburza porządek życia.
1: A rysunki, to jest ciekawe, bo to też, jak rozumiem, w pewien sposób pokazuje, jak wizualnie ta pandemia jest postrzegana.
0: To w tych rysunkach, które dostawałyśmy na początku pandemii, to co było charakterystyczne w nich, to że tam te dzieci były bardzo sprawcze. Znaczy bardzo na wielu rysunkach było pokazane, jak dzieci walczą z koronawirusem. Czyli dzieci jednak uwierzyły w to, że mają obowiązek i mają możliwość z tym koronawirusem walczyć. Bo już od początku się mówiły, że dzieci jakby nie są bardzo podatne na wirusa, prawda? Że to głównie dotyczy ludzi starszych, chorych i tak dalej. Więc dzieci podjęły jednak jakąś taką próbę zmierzenia się z tym. I w tych rysunkach widać właśnie sprawczość dzieci, czyli walczą na przykład na miecze z wirusem, ale też taką odpowiedzialność, czyli dużo było prac takich, w których pisały myjcie ręce, albo zostańcie w domu, albo taki rysunek, który ja bardzo lubię, pokazuje pielęgniarkę, która na plecach nosi taki wielką, nie wiem, jakiś taki, no ziemię, to nawet nie globus, tylko właśnie taką ziemię, wielką kulę i ona jakby niesie na sobie ten cały ciężar pandemii.
1: Więc dzieci też
0: trochę tak, ale też to był ten czas, kiedy w telewizji dużo się mówiło, jak to lekarze się poświęcają dla nas. Trochę inaczej niż dzisiaj się mówi o lekarzach, więc ta narracja się zmieniła i dzieci to widać, że bardzo chłonęły ta dorosła narracja o pandemii, ale właśnie chłonęły w ten sposób, że nie to, że mówiły, że mają to w nosie, że to ich nie dotyczy, tylko że właśnie takie się czuły w tym odpowiedzialne, zwłaszcza te młodsze dzieci, no bo już jak się rozmawiało z nastolatkami, to już ta opowieść była zupełnie inna.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Te badania można znaleźć w książce.
0: Między innymi w książce pod redakcją właśnie wspomnianej Ewy Maciejewskiej-Mroczek i Celiny Kameckiej-Anczak. Książka nosi tytuł Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci. I polecam także ze względu na to, że jest książka już któraś w serii przygotowywanej przez nasz zespół. Książka w dwóch tomach. Jeden tom jest taki tradycyjny, akademicki tom, w którym jest tam z 10 powiedzmy autorów, każdy pisze na jakiś swój temat, ale drugi tom jest to książka dla dzieci, którym jest jakby przepisana ta tekst dorosłych na język dziecięcy, żeby i dzieci mogły to zrozumieć. Między innymi dzieci, które brały udział w badaniach, bo to jest takie oddanie.
1: I kto to pisał, dzieci?
0: Kto pisał dla dzieci?
1: Tak, też dzieci?
0: Nie, to pisały, akurat to pisały autorki. Nie, nie dzieci, ale dzieci ilustrowały. Specjalnie dzieci poproszono było ilustrowanie, a to pisały dorosłe osoby. Ale dzieci nie lubią, jak inne dzieci piszą. Książki dla dzieci piszą dorośli.
1: A książki dla dorosłych?
0: Też dorośli. No, mają jakieś takie kompetencje może.
1: No nie,
0: nie? Powinny z książki dla dzieci, powinny dzieci pisać? Nie, to jakoś na osobną rozmowę, ale myślę, że to
1: tak,
0: jest...
1: Tak, na osobną rozmowę.
0: Tak.
1: Pani profesor Magdalena Radkowska-Walkowicz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego była gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Informacje TOK FM o 10.40 po informacjach Dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz. Dzień dobry, co dzisiaj?
3: Dzień dobry. Dziś w Dobrostanie porozmawiamy o tym, jak problemy skórne wpływają na nasze zdrowie psychiczne. O tym, że leczenie trądziku jest dziś coraz trudniejsze, bo staliśmy się oporni na antybiotyki, ale jest światełko w tunelu, bo naukowcy cały czas pracują nad tym, żeby leczenie było jak najbardziej skuteczne i miało jak najmniej skutków ubocznych. O swoich laboratoryjnych odkryciach opowiedzą dziś Państwu naukowcy z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zapraszam po informacjach.
4: Autopromocja. Plan działania.
5: Burze, zagubienie w terenie, brak łączności czy nagłe urazy pokazują, jak ważne są praktyczne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Harcerstwo uczy samodzielności, działania pod presją, ale też podejmowania decyzji wtedy, gdy warunki zmieniają się w jednej chwili. W planie działania przyglądamy się, jak te doświadczenia przekładają się na realne bezpieczeństwo w codziennym życiu. Plan działania, wtorek, 13.40, Szymon Kępka, do usłyszenia.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: O, cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: Castorama. Teoria
29: i praktyka.
28: W teorii przydałoby się odmalować salon.
29: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
28: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
29: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
30: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
31: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
32: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
33: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
34: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Poznańska policja prowadzi postępowanie w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policja przesłuchała świadków. Dziś ma otrzymać zapisy z monitoringu z tramwaju, w którym zajście miało początek. Do zdarzenia doszło w sobotę, a według MSWiA w Polsce liczba przestępstw z nienawiści wzrosła w ostatnich 2 latach o 30%. O coraz bardziej powszechnych postawach antyukraińskich w internecie informował też ośrodek analityczny Res Futura, który przeanalizował blisko 520 tysięcy wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych. Ukraińskie drony zaatakowały na Morzu Czarnym i Azowskim 7 rosyjskich statków, w tym 3 tankowce floty cieni, przekazała ukraińska armia. Doszło także do ataków na podstacje elektryczne na okupowanym przez Rosję Krymie. Na terytorium Rosji Ukraińcy zniszczyli 6 systemów obrony przeciwlotniczej. Nie ma żadnego konfliktu między mną a Waldemarem Żurkiem, mówił w poranku TOK FM prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Prokurator odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień o sporze między nim a jego przełożonym i ministrem sprawiedliwości. Konflikt według ustaleń mediów ma dotyczyć tempa rozliczeń PiS i zarządzania instytucją. Jedną z odsłon napięć ma być brak zgody Waldemara Żurka na podpisanie powołań prokuratorskich. To nieprawda, mówił Dariusz Korneluk w rozmowie z Dominiką Wielowiejską.
7: Nie wiem, skąd się bierze taka informacja, to jest informacja wprowadzająca w błąd.
8: No,
7: nie
8: ale
7: ma żadnego.
8: Jest tyle wniosków.
7: Pani redaktor, szanowni państwo.
8: I one
7: państwo,
8: nie są podpisane.
7: Ja dementuję.
8: Przez
7: nie ma żadnego konfliktu. Mamy bieżący kontakt z panem prokuratorem generalnym. Realnie funkcjonujemy faktycznie. Wnioski są u pana prokuratora generalnego na biurku, ale podkreślam, on ma prawo je rozpoznać i rozpoznaje w sposób negatywny bądź pozytywny. Chcę się nad tym zastanowić.
6: Na biurku Waldemara Żurka jest obecnie prawie 50 wniosków o prokuratorskie awanse. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami zaprzeczył, by istniały jakiekolwiek napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią, mimo że jeszcze niedawno nie szczędził gorzkich słów pod adresem władz w Madrycie, krytykując m.in. wysokość hiszpańskich wydatków na obronność. Amerykański prezydent po finałowym meczu mundialu w rozmowie z dziennikarzami komentował grę Hiszpanów i Argentyńczyków.
9: Uważam, że obie drużyny zagrały dobrze. Powiedziałbym nawet, że Hiszpania zagrała lepiej, ale obie zaprezentowały się dobrze. Że w końcu dotarły do finału, a sam mecz był naprawdę emocjonujący. Wygląda na to, że Hiszpania dominowała, ale rywalizacja była zacięta. To było świetne, wspaniałe wydarzenie.
6: Stany Zjednoczone obok Meksyku i Kanady były współorganizatorem imprezy. Dziewiętnaście stopni pokażą dziś termometry w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 23 w Rzeszowie. Dziś wszędzie możliwy deszcz, a na zachodzie także burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobrostan. Małgorzata Waszkiewicz. Dzień dobry. 85% nastolatków, ale też coraz więcej dorosłych zmaga się z trądzikiem. To jest przewlekła choroba. To coś więcej niż problem estetyczny. Może trwale wpłynąć nie tylko na zdrowie skóry, ale też na psychikę pacjentów. Niemal 40% z nich wskazuje na bardzo duży, negatywny wpływ problemów z cerą na psychikę i dobrostan właśnie. Potwierdzają to dane z psychodermatologii. Osoby z widocznymi zmianami skórnymi mają wyższy poziom lęku społecznego, obniżoną samoocenę oraz wyższe wskaźniki stanów depresyjnych. Wygląd zewnętrzny ma u nich ogromny wpływ na pewność siebie, zarówno w relacjach społecznych, jak i zawodowych. A leczenie trądziku staje się coraz większym wyzwaniem. Przyczyn jest kilka. Trądzik to złożony problem wywoływany przez kilka czynników. Ryzyko nawrotów i powikłań jest bardzo duże, ale największym wyzwaniem jest teraz antybiotykooporność. Na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu naukowcy pracują nad skutecznym lekarstwem. Opublikowali badania i o ich pracy dziś Państwu opowiemy. Moimi gośćmi są profesor Witold Musiał i dr Agnieszka Kostrzębska z Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej i Biofizyki. Dzień dobry. To jak z tym trądzikiem jest?
4: Trądzik wprawdzie jest schorzeniem dermatologicznym, w związku z tym skupiamy się często na takim obrazie skórnym, dermatologicznym, czyli myślimy, że jest to pewna zmiana skórna, w której rzeczywiście ona jest nieprzyjemna dla otoczenia, w związku z tym taki pacjent czuje się niekomfortowo. Natomiast uważa się, że w tej chwili zmiany trądzikowe dotyczą bardzo szerokiego, dużego, stosunkowo dużego procentu populacji. Młodzieży to bywa nawet 85% takich zmian trądzikowych obserwowanych i jest to chyba taki szczególnie problem ważny z punktu widzenia psychologicznego dla młodzieży, więc jego rozwiązywanie jest istotne zarówno ze względów takich społecznych, ale też jest interesujące dla nas, dla badaczy, ponieważ sam problem medyczny jest niezwykle ciekawy ze względu na to, że wiąże ze sobą zagadnienia przenikania leku przez skórę, ale też angażowania w to przenikanie różnych tak zwanych przydatków skóry, takich jak gruczoły łojowe, mieszki włosowe. Także sam problem jest bardzo ciekawy, ale też i jego rozprzestrzenienie w społeczeństwie, to jak bardzo dotyczy naszej populacji, jest to też istotne. Jego skutki, no, szczególnie chyba dla młodzieży.
10: Jaka jest przyczyna tego, że tego trądziku no, i u młodzieży, i u osób dorosłych jest coraz więcej?
8: Przyczyn jest wiele. Pierwszą, główną przyczyną to jest pewna tendencja skóry w wieku nastoletnim do nadprodukcji naturalnych tłuszczy, które mamy w skórze, czyli łoju skórnego. W momencie, kiedy pojawia się ta nadprodukcja w gruczołach łojowych, bardzo często dochodzi do zaczopowania. Tej nadprodukcji towarzyszy takie zjawisko jak nadmierna keratynizacja skóry, czyli dochodzi do takiej sytuacji, kiedy gruczoł łojowy ulega zatkaniu. Wewnątrz, w tym zatkanym gruczole dochodzi do namnażania bakterii, bardzo często bakterii beztlenowych, często z rodzaju Cutibacterium acnes lub dodatkowych towarzyszących i pojawia się stan zapalny. Ten stan zapalny widać na skórze w postaci krost, w postaci wycieków ropnych. To jest pierwsza fizjologiczna rzecz. Do tego wszystkiego dochodzą zaburzenia hormonalne towarzyszące wiekowi nastoletniemu, ale też młodych dorosłych, tak? Bo ten problem dotyka także młodych dorosłych. Natomiast musimy do pacjenta zawsze podejść bardzo indywidualnie, dlatego że poza takimi sytuacjami jak dojrzewanie, jak nadprodukcja łoju, jak zaburzenia keratynizacji, dochodzą tutaj jeszcze sytuacje stresowe, nadmierny stres, problemy w diecie, czyli spożywanie produktów wysoko przetworzonych, spożywanie cukrów w nadmiarze, spożywanie alkoholu w przypadku osób, w przypadku młodych dorosłych. Mamy tutaj niestety czynniki środowiskowe, czyli powietrze zanieczyszczone, czyli woda, do której mamy dostęp. Także do pacjenta zawsze podchodzimy indywidualnie. Każdy boryka się z troszeczkę innym problemem i każdy może mieć troszeczkę inne przyczyny tej takiej, a nie innej sytuacji. Musimy też pamiętać o tym, że trądzik jest chorobą nawracającą. To nie jest choroba, którą pokonamy raz a dobrze. To jest niestety taka sytuacja, kiedy mamy pewien sukces w leczeniu, i po kilku zazwyczaj miesiącach sytuacja wraca do punktu wyjścia, więc musimy też pamiętać o tym, że nasz pacjent musi być cierpliwy i wytrwały.
10: To jak skutecznie się leczy trądzik?
4: Ponieważ, tak jak Agnieszka powiedziała, ten zespół czynników przyczynowych jest bardzo duży, spory. I tak jak w wielu chorobach, z którymi boryka się współczesna cywilizacja, całe społeczeństwa, tak i tutaj tych czynników, ponieważ jest bardzo wiele, musimy działać wielokierunkowo. Jest to oczywiście związane również i z tym, że nie znamy bezpośredniej takiej do gruntu, można powiedzieć, głównej przyczyny występowania trądziku. Jest tych czynników bardzo wiele, które znamy, o których wiemy, ale no nie znamy takiej pełnej, całkowitej etiologii. Dlatego staramy się działać w różnych punktach, które uważamy za kluczowe. Na etapie hormonalnym próbuje się stosować i bywają skuteczne właśnie leki stosowane standardowo jako środki antykoncepcyjne. Próbujemy również jako ludzkość, jako świat medyczny działać poprzez receptory, na przykład retinoidami, i w ten sposób zwalczając nadmierne rogowacenie. To jest bardzo taki skuteczny sposób działania. Oczywiście to stosowanie tych retinoidów powinno odbywać się pod kontrolą lekarską. Natomiast no, należy też pamiętać, że te retinoidy mają swoje również działania niepożądane, jak wszystkie leki, które można stosować w terapii ogólnie rzecz biorąc. Poza tym stosuje się antybiotyki, które zwalczają nadmiernie rozwijającą się chorobę bakteryjną. To takie przykłady tych sposobów terapii, które podałem, świadczą też o tym, jak szeroki jest problem, jak trudny do rozwiązania i jak wieloma drogami można próbować pozbywać się tego trądziku, prowadzić terapię tego schorzenia.
8: Jeśli chodzi o pacjentów trądzikowych, to na szczęście większość pacjentów choruje na tą łagodniejszą formę, powiedzmy, chorobę o łagodniejszym przebiegu, dzięki czemu możemy zastosować w większości przypadków substancje miejscowo działające, czyli substancje na skórę. Wśród pacjentów chorujących mniej więcej 20% to są pacjenci z ciężkim przebiegiem choroby. Czyli jeśli mamy bardzo silne wykwity skórne, ale też jeśli mamy w miarę łagodny przebieg, ale kończący się pojawianiem się blizny i bliznowaceń, wtedy wprowadzamy tą terapię doustną. To też musimy pamiętać, że na szczęście w większości przypadków ten przebieg jest łagodniejszy i jesteśmy w stanie sobie poradzić już miejscowo.
11: To dlaczego szukacie nowych rozwiązań? Dlaczego szukacie, tworzycie nowe preparaty? Czy to jest powiązane z tym, że jesteśmy coraz bardziej oporni na antybiotyki?
4: Główną przyczyną, dla której poszukuje się tych środków, to z jednej strony możliwe działania niepożądane znanych leków, z drugiej strony właśnie niska skuteczność lub obniżająca się skuteczność antybiotykoterapii. Dotyczy to zarówno podawania miejscowego antybiotyków, jak i podawania antybiotyków doustnego. Antybiotyki podaje się z różnych powodów, nie tylko z powodów dermatologicznych czy z powodu trądziku. Takie szerokie stosowanie antybiotyków, jak wiadomo, prowadzi do wytwarzania się zjawiska oporności, wskutek czego bakterie no, nie reagują w oczekiwany sposób na antybiotyk. Jest to oczywiście szerszy problem, na którym pracują i farmaceuci, i lekarze, i organizacje światowe po to, żeby właśnie zmniejszyć to zjawisko oporności, żeby jemu przeciwdziałać. No ale można tak powiedzieć, że w jakimś stopniu ono jest nieuchronne i dlatego my proponujemy pewne takie rozwiązania alternatywne.
11: Łączycie różne substancje aktywne. Badacie ich wpływ na skórę.
8: Do naszych badań wybraliśmy antybiotyki, które są stosowane w leczeniu trądziku, czyli wiemy o tym, że one będą skuteczne wobec bakterii wywołujących zmiany trądzikowe. Tetracykliny są antybiotykami, które bardzo skutecznie leczą zmiany ropne skóry i bardzo są skuteczne w terapii trądzikowej doustnej. Natomiast my zadaliśmy sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie zaprojektować, stworzyć taki preparat, w którym te właściwości przeciwbakteryjne tetracyklin jesteśmy w stanie wykorzystać miejscowo. Ale antybiotyki nie powinny być stosowane w monoterapii tak zwanej, czyli nie powinniśmy stosować miejscowo antybiotyków samodzielnie. Dlatego do naszych żeli włączaliśmy różne preparaty. I doszliśmy do takiego wniosku, że bardzo korzystną substancją towarzyszącą antybiotykom jest azeloglicyna. Azeloglicyna jest pochodną kwasu azelainowego i zarówno kwas azelainowy, jak i azeloglicyna mają zastosowanie bardzo szerokie i w kosmetologii, i w dermatologii. Opracowaliśmy wiele różnych hydrożeli w trakcie naszych badań. Wykazaliśmy, że pewne konkretne połączenia tetracykliny, azeloglicyny i pozostałych składników hydrożelu w określonych wartościach pH, czyli nie bardzo zasadowe, takie żele lekko kwaśne, są stabilne. Takie są nasze wyniki badań i bardzo ciekawe mają właściwości wobec sebum skóry.
11: Ja wiem, że w pierwszej kolejności trzeba iść do dermatologa i to zalecamy w pierwszej kolejności, ale potem czego czego szukać w preparatach, żeby właśnie nie zaszkodzić sobie dodatkowo?
8: Na pewno musimy zacząć od wizyty u lekarza dermatologa. To jest pierwszy, podstawowy, najważniejszy krok. Natomiast kolejnym krokiem jest pewna analiza i przyjrzenie się swojemu organizmowi. Chodzi mi o to, żebyśmy nie zaczynali walki z tak zwanej grubej rury, tak? Jeśli nasze problemy dermatologiczne są delikatne jeszcze na początku, jeśli nie jest to problem, tak jak już wcześniej powiedziałam, kończący się pojawianiem mocnych, poważnych blizn, zacznijmy od preparatów działających miejscowo. Na pewno bardzo istotne w leczeniu trądziku, na pewno bardzo istotna jest właściwa pielęgnacja. Jako pacjenci powinniśmy unikać środków bardzo agresywnych, agresywnie myjących, mydeł zasadowych, czyli staramy się jak najdelikatniej potraktować skórę, staramy się nie zaburzać tej naturalnej mikrobioty, która jest nam bardzo potrzebna, która tą naszą skórę zasiedla. Czyli zaczynamy od delikatnej pielęgnacji. Dobrze byłoby ograniczać intensywny makijaż w przypadku dziewcząt. Natomiast jeśli ten makijaż już się pojawia, powinien być codziennie wieczorem dobrze, właściwie zmywany.
11: A czym smarować?
8: Jeśli te zmiany nie są bardzo agresywne, to preparatami ziołowymi. Olejek z drzewa herbacianego na przykład jest taką substancją, która jest powszechnie stosowana.
11: Mimo że olejek?
8: Mimo że olejek, ale w preparatach. Nie stosujemy nigdy olejku takiego stuprocentowego. Zawsze to jest jakiś preparat niskie stężenia, tak żeby tej skóry tym olejkiem nie uszkodzić bardziej. Mamy preparaty ziołowe doustne. Skutecznym w medycynie ludowej, ziołowej jest bratek trójbarwny. Albo preparaty ze skrzypu polnego.
11: Niektórzy... I wytrzymały próbę czasu? To nie jest tak. Tylko babcina recepta?
8: Nie, ale zawsze musimy pamiętać, że zioła i preparaty ziołowe, one mają działanie, mogą mieć działania niepożądane. Z ziołami zawsze należy uważać. Natomiast tak, one przetrwały próbę czasu. Herbata z pokrzywy, herbata ze skrzypu polnego, czy bratek. Drożdże lekarskie, pamiętam jeszcze z własnej walki z trądzikiem, były bardzo skuteczne. Jeśli sytuacja się zaostrza, mam preparaty do stosowania miejscowego dostępne bez recepty, zawierające w swoim składzie kwas azelainowy, azeloglicynę, niacynamid. Niektórzy stosują kwas salicylowy, natomiast z kwasami trzeba uważać, to zawsze z głową. Niektórzy proponują i polecają zabiegi kosmetyczne, też można to jak najbardziej rozważyć. Trądzik jest chorobą długofalową i nawracającą i bardzo ważna jest u pacjentów dyscyplina, bardzo ważna jest cierpliwość, bardzo ważna jest wytrwałość i stosowanie się do zaleceń lekarskich.
11: Bardzo dziękuję, to był profesor Witold Musiał i dr Agnieszka Kostrzębska z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To był Dobrostan, ja się nazywam Małgorzata Waszkiewicz i do usłyszenia za tydzień. A teraz zapraszam już na informacje TOK FM.
12: Reklama.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: środy. Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: To nie jest jeszcze moment na powrót pakietu CPN. Tak, mimo podwyżek na stacjach paliw, uważa Ryszard Petru. Kanada walczy z ogniem w akcji ponad 5000 strażaków. Jarmark Świętego Dominika już niebawem w Gdańsku. Poniedziałek 20 lipca, minuta po 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. To nie jest moment na powrót do rządowego pakietu ochronnego CPN, przekonywał w programie EKG Ryszard Petru. Poseł klubu parlamentarnego Centrum w rozmowie z Maciejem Głogowskim zgodził się, że ceny paliw na stacjach są za wysokie, ale to jeszcze nie czas na interwencję ze strony państwa.
17: Ta wojna jest nieracjonalna, nie do końca rozumiem, jaka jest strategia USA, to znaczy co oni chcą uzyskać.
18: W związku z tym nie ma przestrzeni na pomoc, jak wcześniej?
17: Uważam, że to było bardzo kosztowne, bo to jest tak, że to jest przelewanie z jednej kieszeni do drugiej. Płacimy w podatkach na rzecz Skarbu Państwa i potem w części te podatki idą na obniżenie cen paliw. Oczywiście, gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
16: Obecnie to około $90 za baryłkę. Na stacjach za litr popularnej 95 średnio zapłacimy teraz 6 zł 94 grosze, a za litr diesla 7 zł 21 grosze. Rosja zmienia taktykę bombardowania Ukrainy, mówią eksperci do spraw wojskowości. Zamiast zmasowanych ataków obejmujących wiele regionów, skupia się na ostrzeliwaniu wybranego miasta. Jak mówił w TOK FM podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj z Instytutu Wschodniej Flanki, przykład widzieliśmy w ostatnim czasie, kiedy bombardowania doszły do Kijowa. Rosjanie w niespełna godzinę wystrzelili na ukraińską stolicę 40 rakiet balistycznych.
19: Kierują takie duże uderzenia na jeden cel, jedno miasto, żeby
14: saturować obronę przeciwlotniczą i dawać Ukraińcom takie dylematy, czy bronić bardzo ważnych obiektów, jak magazyny, stanowiska dowodzenia, czy fabryki, czy osiedla cywilne. Tyle tych pocisków leci, że obrona powietrzna musi po prostu być w takich dylematach.
16: Podczas ataków Rosjanie zniszczyli bloki mieszkalne i budynki w różnych częściach Kijowa. Świadkowie tak opisują potężne eksplozje, wstrząsy budynków i próby znalezienia schronienia.
19: To było niespodziewane. W nocy doszło do potężnych eksplozji. To była tragedia, po prostu krzyk przerażenia. Ludzie krzyczeli, płonęli. Nie było sposobu, żeby ich uratować. Potem przyjechała karetka pogotowia, przyjechały wozy strażackie, ugasili pożar. To był krzyk ludzkich dusz. Pociski spadały jeden po drugim. Eksplozje były potężne. To było straszne. Natychmiast pobiegliśmy do schronu. Wtedy nastąpiły kolejne uderzenia. Zostaliśmy w schronie, co jakiś czas podskakując, ponieważ wybuchy były tak silne, że budynek nad schronem się trząsł.
16: W tych atakach zginęła jedna osoba, a co najmniej 16 zostało rannych. Ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów w Kanadzie. Wspiera ich prawie 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów prowadzących ewakuację. To jeden z najbardziej intensywnych sezonów pożarów lasów w historii Kanady, napisał premier tego kraju. Podkreślił, że warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Wśród najbardziej zagrożonych są niewielkie społeczności indiańskie, zamieszkujące tereny odległe od dużych ośrodków. Część z nich musiała być już ewakuowana. Od 2 sierpnia w Unii Europejskiej wejdzie w życie obowiązek odpowiedniego znakowania wytworów sztucznej inteligencji. Dotyczyć będzie to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które wykorzystują systemy AI. Takie oznaczenia niebawem znajdziemy także w internecie, mówił w TOK FM Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz polityki Insight.
20: Z jednej strony media wizualne, zdjęcia, filmy powinny mieć bardzo jasne oznaczenia tego, że one są właśnie wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji. I tutaj Komisja Europejska zaproponowała takie własne znaczki, które powinny się na takich mediach pojawiać, ale możliwe są też alternatywne. One mają być po prostu widoczne, czytelne. Jest cały jakby dodatkowy dokument wydany w połowie czerwca, kodeks dobrych praktyk dotyczących oznaczania takich mediów. Więc takie oznaczenia na mediach wizualnych powinniśmy zacząć za jakiś czas widzieć.
16: Firmy będą też musiały informować użytkowników, że rozmawiają z systemem sztucznej inteligencji, a nie człowiekiem. Choć ta tradycja ma już ponad 750 lat, to dopiero teraz jest szansa na wpisanie jej do Krajowej Listy Dziedzictwa Kulturowego, a mowa o jarmarku świętego Dominika w Gdańsku. Impreza ruszy w

0: 13. Maksymalnie słupki rtęci pokażą dziś 23 kreski, to na południowym wschodzie, 22 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku, 19 w Wielkopolsce. Na zachodzie możliwe burze, w pozostałej części kraju przelotny deszcz.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest program Owczarek, a w studio pan profesor Arkadiusz Orłowski, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Katedra Sztucznej Inteligencji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czyli sztuczna inteligencja, temat bardzo modny. Teraz przyglądamy się sztucznej inteligencji na wielu poziomach i oczywiście zdań, opinii, prognoz, cała masa. Ale ostatnio dwie ciekawe wpadły mi w dłonie. Jedna to w dużym uproszczeniu taka analiza, prognoza, może opinia na temat tego, że sztuczna inteligencja, która jest implementowana przez różne podmioty, nie wiem, firmy, kosztuje więcej niż pracownicy, których zastąpiła.
3: To jest bardzo możliwe, tylko pamiętajmy, że to jest stan na teraz. To jest dynamiczny proces, tak jak w ekonomii. Być może rozwiązanie będzie efekt skali. Być może z czasem zacznie przynosić więcej korzyści niż strat. Natomiast sztuczna inteligencja kosztuje ogólnie. I to nie tylko w wymiarze zamiany pracownika na model językowy, ale choćby w tym, że wytrenowanie takiego modelu wymaga zużycia prądu, który jest porównywalny ze zużyciem prądu w ciągu roku przez wiele średnio rozwiniętych państw. Także problemów kosztowych jest bardzo dużo. Natomiast czy to się koniec końców opłaci, no to zobaczymy.
2: No i skoro na przykład już jesteśmy w kwestii zastępowania pracowników, czyli z jednej strony niby automatyzacja i robotyzacja, no ale rozumiem, że to sztuczna inteligencja jest postrzegana jako taki robot plus, czyli robot, który myśli, robot, który niemalże ma duszę, robot, który jest no, taką najwierniejszą kopią człowieka i dla wielu osób rozmowa ze sztuczną inteligencją, czy rozmowa na czacie z żywym człowiekiem, którego nie widzimy, no, jest już nie do rozróżnienia.
3: Prawie. No bo to, co pan powiedział, sugeruje, że test Turinga już jest przestarzały. Ale do tego możemy potem wrócić. Oczywiście wiele osób nawet nawiązuje stosunek emocjonalny tak. ze swoim spersonalizowanym czatem na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o ten stosunek, nie wiem, no, pracowników do tego czatu. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. Mianowicie zmieniają się też kompetencje. Pewnych rzeczy sztuczna inteligencja na razie nie potrafi i być może długo nie będzie potrafiła. No, nie wymieni mi dachu jeszcze. Może mi napisać, zrobić jakiś projekt. Natomiast nie jestem pewien, czy się odniosłem dokładnie do tego drugiego pytania.
2: Bo mówiąc o tej zamianie, zastanawiałem się, czy dla, no zależy w skali mikro czy makro, tak, czy dla jakiegoś podmiotu, firmy, czy dla gospodarki, ważne jest, czy jakaś część jest wytwarzana przez maszynę, czy przez człowieka. Krótko mówiąc, co jest cennego w czymś, co jest wytwarzane przez człowieka? Czy zaletą człowieka jest to, że myśli, że jest kreatywny, że może znaleźć rozwiązanie? A jeżeli tak, to czy jest możliwe rozwiązanie kreatywności i myślenia przez maszynę? Krótko mówiąc, czy maszyny myślą, czy maszyny mogą być kreatywne?
3: To jest bardzo dobre pytanie. I teraz sobie właśnie przypomniałem tę preambułę, którą powiedział pan na jednym oddechu. Powiedział o duszy i myśleniu. Z duszą maszyn bym nie przesadzał, bo to nawet nie jest takie oczywiste w stosunku do człowieka. Natomiast jeśli chodzi o myślenie, to myślę, że to trochę zależy od tego, jak to myślenie zdefiniujemy. Bo jeżeli myślenie to jest, nie wiem, rozwiązywanie problemów, których wcześniej nie spotkałem, planowanie, napisanie eseju, który jest nietrywialny, to absolutnie tak, maszyny już myślą w tym aspekcie. Natomiast czy mają świadomość, czy będą miały świadomość, już nie mówię o samoświadomości, to jest kwestia otwarta. Nie mówię, że nie, nie mówię, że tak.
2: To jest. Czy to zależy od definicji?
3: Nie. Definicja jest dla nas. Definicja nam pomaga uporządkować myślenie. Ale przecież definicja to nie jest dekret, który cokolwiek wymusi na rzeczywistości. Rzeczywistość, no nie chcę powiedzieć kolokwialnie, gdzie ma nasze definicje. Natomiast one są dla nas ważne w procesie zrozumienia. Ale definicja pozwoli nam

0: ustalić, czy uznamy maszynę za myślącą, czy nie. Tak jak powiedziałem, jeżeli myślenie, powiem nawet jeszcze inaczej, jeżeli cechami myślenia są podstawowe elementy, których oczekujemy od drugiego człowieka, czyli, nie wiem, tak jak już powiedziałem, planowanie, refleksja, wydobycie czegoś nowego, tak, uogólnienie, to to już się dzieje. To w tym sensie maszyny myślą już teraz.
1: I w tym sensie pewnie są lepsze niż nie jeden człowiek, bo powiedział pan, że maszyna panu dachu nie wymieni, ale ja panu też dachu nie wymienię.
0: Tak, ale to jest...
1: A przynajmniej nie polecam.
0: Dobrze, ale powiedzmy, że ma pan potencjał, gdyby pan się trochę doszkolił. Sztuczna inteligencja się nie doszkoli w tym aspekcie. To już musiałby być robot. Ale to już mówimy trochę o czymś innym, ponieważ...
1: No dobrze, to... ale teraz sztuczna inteligencja rozumiana jako intelekt też nie zrobi pewnych rzeczy, które zrobi panu intelekt plus ciało.
0: Tak, i to jest kluczowe, to ciało jest kluczowe. Ja od dawna propaguję taką tezę, która wcale nie jest powszechnie przyjęta, że o prawdziwym rozwoju inteligencji sztucznej można będzie mówić dopiero wtedy, kiedy sztuczna inteligencja zacznie się uczyć nie tylko na podstawie materiałów tekstowych, na podstawie materiałów wizualnych, czy na podstawie archiwum, tylko zacznie sama oddziaływać z otoczeniem. Innymi słowy, kiedy zacznie budować sobie model świata na podstawie tego, czego doświadcza, a nie tylko na podstawie tego, o czym czyta. Ale żeby było jasne, sztuczna inteligencja, mówię to jest teraz o dużych modelach językowych, bo one w pewnym sensie są synonimem teraz. No ona przeczytała tyle źródeł, że w zasadzie praktycznie wszystko wie. Jest sobie w stanie wyobrazić nasze emocje, jest w stanie świetnie je opisać, lepiej niż jeden poeta. Ale to nie jest to samo, co doświadczenie bólu, ognia, ciepła, zimna.
1: No tak, bo gdyby to rozpatrywać na poziomie tematu, który szczególnie Polaków cieszy, czyli polityka. Weźmiemy sobie kogoś, kto ma takie doświadczenia i takie poglądy polityczne, że mówi, w Polsce jest w ogóle jakiś kryzys, dramat, po prostu rząd jest najgorszy na świecie i musimy jak najszybciej zmienić.
0: Ktoś... Nie wymaga pan ode mnie komentarza.
1: Nie, ale ktoś, kto ma inne doświadczenia, inne poglądy z różnych powodów. Powie, nie no, tak świetnie nie było od lat, wreszcie możemy odetchnąć, wolność, działać, nadzieja na przyszłość, nie jesteśmy z... i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że jakiś model, duży model językowy ma te obydwa sprzeczne ze sobą poglądy i jak, tu, jak żyć? Jak żyć ze sprzecznymi poglądami w głowie?
0: Rzeczywiście model jest, modele, całe rodziny modeli, jest, a przynajmniej powinien być trenowany na maksymalnie różnorodnych źródłach. Tylko, że potem po treningu wkracza jeszcze cenzor ludzki. Niestety ta osławiona, a właściwie infamous polityczna poprawność. I modele są bardzo ostrożne w szczerym wypowiadaniu swoich opinii. To jest trochę jak dawny pierwszy sekretarz powiedział, że on też swoje poglądy ma i je potępia. Wobec tego, no, można oczywiście, jak się pan zaprzyjaźni, czy spersonalizuje swój model językowy, można pójść głębiej w tę dyskusję, ale lekiem z wyboru jest zawsze interpretacja zgodna z interpretacją mainstreamową. No on się uczy niestety na materiałach, które pochodzą z naszego kręgu kulturowego i z naszej kultury politycznej, jeśli w ogóle polityka i kultura jakoś się łączą ze sobą.
1: Panie profesorze, żeby nie być gołosłownym, właśnie zadałem to pytanie jednemu z modeli. Napisałem, czy w Polsce jest obecnie dobrze czy źle? No i proszę zobaczyć. To pytanie, na które odpowiedź zależy od tego, co mierzymy i kogo pytamy. Ale spróbujmy uczciwie rozłożyć to na części. No więc jest gospodarczy obraz, ale są też pozytywny, ale są też cienie. Politycznie zaś kraj jest głęboko spolaryzowany. Gdyby to ująć najkrócej, materialnie Polska ma się prawdopodobnie najlepiej w swojej historii, nastrojowo znacznie gorzej niż wskazywałyby na to liczby. Ten rozjazd między obiektywnymi wskaźnikami a subiektywnym poczuciem to zresztą temat, który sam w sobie mógłby być niezłym punktem wyjścia do rozmowy.
0: Bardzo elokwentne, w zasadzie precyzyjne, wystarczająco ostrożne, Ponieważ przypuszczalnie, nie wiem, czy to jest model spersonalizowany, czy już pana zna, bo jeżeli to jest model neutralny, no to on jeszcze nie wie, z kim ma do czynienia i dlatego ma wbudowane pewne mechanizmy ochronne. Gdybym ja zapytał swojego czata, możemy to zrobić w czasie przerwy, obawiam się, jestem pewien, że odpowiedź by była znacznie bardziej dowcipna, cięta i niepozbawiona jadu, jeśli o to poproszę.
1: O, to bardzo ciekawe. To w takim razie w czasie informacji pan profesor zapyta, spersonalizowany model,
0: zapytany o to, czy naprawdę jest spersonalizowany, odpowiedział rodzajem roasta, że Arkadiusz twierdzi, że mnie spersonalizował, a to oznacza, że kilkadziesiąt razy dziennie słyszę, nie zrozumiałaś pytania, czy odrobiłaś pracę domową, lub słynne, i tutaj tego cytatu publicznie nie przytoczę.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach, te o 11.20, już za kilka minut. Gościem jest pan profesor Arkadiusz Orłowski, Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej i Katedra Sztucznej Inteligencji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
2: Reklama. Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od utrudnień w kursowaniu warszawskiego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Stało się to po tym, jak na tory wpadł pusty wózek dziecięcy. Chwilę po tym na peron wjechał pociąg, miażdżąc go kołami. Strażacy wyciągają pozostałości wózka, a pociągi linii M1 kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Szpitale będą musiały raportować do Narodowego Funduszu Zdrowia godzinowe grafiki pracy lekarzy. Dzięki temu fundusz będzie mógł wyśledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych. To jedna z części pakietu zapowiedzianych przez ministra zdrowia zmian w systemie lecznictwa. Regulacja ma ukrócić proceder pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, określanych przez niektórych posłów jako zjawisko bilokacji. MZK w Bielsku-Białej zawiadomiło policję i prokuraturę o groźbach i hejcie, które dotykają spółkę za zapowiedź zwolnienia z pracy mężczyzny, który wulgarnie obrażał nastoletnie Ukrainki. W siedzibie przewodnika odbierane są telefony i maile z groźbami, napędzane nieprawdziwymi informacjami o tym, co rzekomo wydarzyło się w autobusie komunikacji miejskiej. Część prawicowych polityków domaga się publikacji nagrań z monitoringu, ale prezes bielskiego MZK Hubert Maślanka odpowiada, że nagrania są dowodem w sprawie i nie zamierza ich ich publikować.
9: To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
8: 54-letni mężczyzna przyznał się już do zarzutów znieważania młodych Ukrainek oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Od jutra do piątku kierowcy jadący z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka muszą korzystać z objazdu przez Bukowinę Tatrzańską. Całkowicie zamknięty będzie odcinek drogi Oswalda Balzera między Zazadnią i Wierchem Poroniec. Tatrzański Park Narodowy poinformował, że nie będzie możliwy najkrótszy przejazd z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej, skąd turyści rozpoczynają szlak do Morskiego Oka. Poniedziałek z deszczem i dużym zachmurzeniem prawie w całym kraju, na zachodzie możliwe burze, od 19 stopni na północy i w Wielkopolsce do 23 na Podkarpaciu.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Czy w Polsce jest dobrze, czy źle? Zapytałem modelu językowego, czyli kolokwialnie mówiąc sztucznej inteligencji. Bardzo ostrożnie odpowiedział mój niespersonalizowany, ale to samo pytanie zadał modelowi bardziej spersonalizowanemu pan profesor Arkadiusz Orłowski z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Katedry Sztucznej Inteligencji SGGW. I tym razem odpowiedź brzmi...
0: W Polsce jest dobrze. Tylko jeszcze nie tak dobrze, żeby Polak mógł się do tego przyznać bez utraty tożsamości narodowej. Gospodarka ma rosnąć, inflacja ma maleć, czyli według liczb kraj funkcjonuje całkiem przyswoicie. Natomiast według telewizji Polska właśnie albo zmartwychwstała po 8 latach okupacji, albo została sprzedana Niemcom i do jutra przestanie istnieć, zależnie od kanału. Najuczciwsza odpowiedź więc brzmi tak. W Polsce jest jednocześnie dobrze, źle i skandalicznie. Dobrze w porównaniu z własną historią, źle w porównaniu z naszymi możliwościami, a skandalicznie w porównaniu z tym, co obiecywała każda partia, na którą akurat głosowaliśmy w wyborach. A prywatnie żyje się tu już na tyle dobrze, że największym problemem Polaków stało się to, kto jest winny, że nie odczuwają tego wystarczająco intensywnie. Sam bym się pod tym podpisał.
1: No ale proszę zobaczyć, panie profesorze, gdybyśmy teraz te wypowiedzi, czy te wygenerowane teksty, przytoczyli nie mówiąc, kto jest ich autorem, ja bym powiedział, a tu jeden z ekspertów powiedział tak, a drugi powiedział tak. No to pewnie komentarz byłby taki, no tutaj mamy do czynienia z osobą, która jest bardzo wyważona, tak. Stara się zachować pewien...
0: Albo stara się o jakąś pozycję w polityce.
1: Tak, tak. A tutaj pana był właśnie taki osoby dobrze poinformowanej, a jednocześnie trochę...
0: Z dystansem
1: tak,
0: do rzeczywistości.
1: Ironicznej i tak dalej. Ale właściwie nie ma to nic, co by wskazywało, że to maszyna.
0: Nie ma. Nie ma. Oczywiście, jak się czyta newsy, artykuły prasowe czy na portalach, to od razu widać, że dużą część pisze sztuczna inteligencja. Nie zdradzę, po czym poznaję, ale myślę, że państwo też już zauważyli pewne charakterystyczne zwroty. Ale dobry model w zasadzie brzmi już nieodróżnialnie od inteligentnego człowieka, a znacznie lepiej od mało inteligentnego człowieka.
1: No więc w czym tkwi ten ludzki element, jakkolwiek byśmy go nazwali?
0: To otwiera pan puszkę Pandory troszkę w pozytywnym sensie, bo tu jest bardzo wiele czynników. Ale moim zdaniem najważniejsze jest to, że komputery, czy ogólnie modele zaczęły robić naprawdę wielkie postępy wtedy, nawet powiedziałbym w myśleniu, kiedy my przestaliśmy mówić im, jak mają myśleć. Innymi słowy, jak my myślimy, że myślimy, czyli cała sztuczna inteligencja przed uczeniem głębokim, ponieważ okazało się, że my tak naprawdę nie wiemy, jak myślimy, a zaczęliśmy pozwalać modelom uczyć się samemu. Uczyć się na podstawie tekstów, obrazów, wszystkiego innego. I to jest kwestia ostatniej dekady, może trochę więcej. Więc to jest prawdziwy przełom. Wcześniej uważaliśmy, że my wiemy lepiej, więc powiemy komputerowi, jak ma rozumować, jak ma rozpoznawać twarz, jak ma reagować na pewne sytuacje. I efekty były, mówiąc krótko, mizerne, ale to jest eufemizm. Natomiast w momencie, kiedy odpuściliśmy, sam mówiąc kolokwialnie, mówimy do modelu, sam się naucz, obejrz przykłady, sam wywnioskuj, jakie reguły rządzą tym, a nie innym zachowaniem. I to zadziałało.
1: No właśnie, tutaj jako przykład podam to moje pytanie zadane. No więc, żeby dojść do akurat takiej konstatacji, jaką przeczytałem, zauważyłem po jakie źródła, czyli na podstawie jakich źródeł program analizuje, czy jakieś źródła program analizuje, żeby dojść do jakiegoś wniosku. Czyli na pytanie, czy jest dobrze, czy źle, przecież można było to rozpatrywać filozoficznie, prawda?
0: Owszem.
1: Ale niektóre ze źródeł to były źródła ekonomiczne. Czyli bez wskazania z mojej strony algorytm wiedział, że musi, że dobrze czy źle może dotyczyć ekonomii, gospodarki.
0: On nie wiedział. Ten algorytm, teoretycznie się zgodzę, można użyć tego słowa, ale to nie jest algorytm w postaci przepisu kucharskiego, jak kiedyś mówiliśmy, w jaki sposób ma znaleźć...
1: Szczypta soli.
0: Tak jest. To jest coś zupełnie innego. Chodzi o to, że architektura, która realizuje te fantastyczne rzeczy. To są tak zwane transformery. Transformery to z kolei jest przykład szerszej rodziny tak zwanych architektur głębokich sieci neuronowych. Czyli mówiąc kolokwialnie i naprawdę uproszczając, bez obrazy dla fachowców, jest to sieć neuronowa, duża sieć neuronowa, której jedynym zadaniem jest przewidywać, który token będzie następny. Token dla słuchacza może sobie słuchacz wyobrazić jako słowo. Tak naprawdę to jest trochę coś innego. To może być słowo, to może być sylaba, to może być litera, znak przestankowy. Dla niego to, co pan napisał, to jest po prostu zbiór tokenów. Zbiór tokenów. On teoretycznie byłby w stanie je wszystkie naraz analizować, ale ma wbudowane już na etapie treningu pewne maski przyczynowości, czyli nie wolno mu wnioskować o przeszłości z przeszłości. Więc on jedyne co robi... Jedyne jest w cudzysłowie, to przewiduje, jaki najbardziej prawdopodobny jest następny token, czy następne słowo. Więc powiedzieć, no dobrze, przecież to trywialne, ale to jest trywialne tylko w opisie. Tak naprawdę on musi wziąć pod uwagę wszystkie możliwości, prawda? Jest dlatego wiele warstw w takim transformerze.
1: Czy to jest coś, na przykład jeżeli piszemy wiadomość i mamy włączone podpowiadanie, czyli czasami zauważymy, że chcemy coś innego powiedzieć, a tutaj już nam wyskoczyło słówko inne. Czyli, jak rozumiem, ten algorytm także przewiduje, że jeżeli wpiszemy jak się, to kolejny będzie masz albo czujesz, prawda?
0: Tak.
1: A nie, że jak się nazywa aktor grający Odyseusza.
0: Tylko bardzo, to zależy w której produkcji. Ha, ha, ha. Dobrze. No to ha, ha, ha, przepraszam, to jest oczywiście żałosne, ale ja tak sygnalizuję swojemu czatowi, że to jest dowcip. Na wszelki wypadek, gdybym mógł się nie domyślić.
1: Mówiąc ha, ha, ha.
0: Mówiąc ha, ha, ha. Otóż to nie jest tak, że gdyby to było tak proste, to na każde pytanie dostawalibyśmy mniej więcej taką samą odpowiedź. On musi uwzględnić, czy w pytaniu jest już ukryta ironia, czy w tym pytaniu... Jeżeli ja na przykład... Bo ludzie bardzo źle, mylnie to interpretują. Ludzie myślą tak. Padło pytanie, na przykład, przetłumacz na Suahili zdanie a la Makota. Jak człowiek na to patrzy? No po pierwsze wyodrębnia operację, którą ma zrobić, czyli polecenie, przetłumacz. Potem jest operant, obiekt, który ma być przetłumaczony, a la Makota. Czy tak działa Transformer? Absolutnie nie. Transformer dostaje tokeny. I w pewnym sensie po przejściu tych wielu warstw on sam ustala, co jest podmiotem w zdaniu, co jest orzeczeniem, co jest poleceniem, czyli przechodzimy od składni do semantyki i na końcu wychodzi tłumaczenie. Czasem z komentarzem. Na przykład, no w Suahili nie ma imienia Ala, tylko coś innego. Więc to, co tak prosto opisać, twoim zadaniem jest dobrze przewidzieć następny token, biorąc pod uwagę bogactwo tej architektury, tak naprawdę pozwala nam rozwiązywać każdy problem. Napisać esej, o którym wspominałem, rozwiązać, a może nawet udowodnić twierdzenie matematyczne. To jest dopiero pytanie, jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że tak prosta umiejętność jak przewidywanie tokenu tak naprawdę pozwala nam opisywać świat na bardzo różnych poziomach? I mam nadzieję, że to pytanie pan zada w pewnym momencie.
1: Teraz poprosiłem o korektę do poprzedniej wypowiedzi, mówiąc odpowiedz krótko, ale ironicznie. Gospodarka kwitnie, wskaźniki jedne z najlepszych w Europie, bezrobocie prawie nie istnieje, więc oczywiście wszyscy są wściekli. Polska to chyba jedyny kraj, który potrafi przeżywać kryzys egzystencjalny w trakcie boomu gospodarczego. Rząd i prezydent nie mogą się dogadać, kto rządzi, ale za to zgodnie dbają, żeby nikt się nie nudził. Krótko mówiąc, jest świetnie, tylko szkoda, że tak źle.
0: Bardzo dobrze. Widzi pan, już tylko sugestia, że ma być ironia. Prawda? Oczywiście, gdyby ten model znał dokładniej pana poczucie humoru, czy pana styl rozmowy, byłoby to jeszcze bardziej, przepraszam za wyrażenie, spersonalizowane.
1: Ale czy spersonalizowany taki, nazwijmy to asystent czy agent, to jest coś dobrego czy złego? Bo w którymś momencie być może nie będę już pana potrzebował, tylko zamiast nawet zapraszać, sobie odpalę kopię pana jako LLM-u.
0: Nie, to niestety nie zadziała, dlatego że rzeczywiście LLM jest na podstawie języka w stanie dorobić sobie coś w rodzaju modelu świata, o którym już wspominałem, ale go nie zastępuje. Więc to, co mój spersonalizowany model ma, to jest pewna wersja, nie, pewna nakładka, pewien przekrój. Więc jeśli pan dobrze poprowadzi rozmowę, a na razie świetnie pan to prowadzi, to ode mnie uzyska pan więcej niż od takiego czata. Pod warunkiem, że zechce przyjść do studia, oczywiście.
1: To wtedy mógłbym to jakoś w sposób zapośredniczony się zalogować po prostu.
0: Tak, ale znowu okrężnymi drogami wracamy do tego osławionego testu Turinga. Bo proszę państwa, pytanie, czy maszyny mogą myśleć, to nie jest pytanie nowe. To jest pytanie, które jawnie w tytule swojego artykułu zawarł Alan Turing w roku 50. I to, co najważniejsze, uniknął definiowania, co to znaczy myśleć. I bardzo to ładnie uzasadnił. Bo weszlibyśmy w spory filozoficzno-językowo-światopoglądowe. Zaproponował coś operacyjnego. Jeżeli ja, rozmawiając z kimś, czymś przez ekran, nie jestem w stanie w ciągu krótkiego czasu, powiedzmy od 5 do 20 minut, to tam różnie było, stwierdzić, czy rozmawiam z komputerem, czy z człowiekiem, to dla wszystkich praktycznych celów mogę przyjąć, że komputer myśli, w cudzysłowie myśli, czyli jest w stanie generować zachowania językowe takie, jakie generuje typowy człowiek. Kiedyś to był taki święty graal sztucznej inteligencji. Wydawało się wtedy, że to jest poprzeczka absurdalnie wysoko postawiona. Dzisiaj widzimy, że ona jest może nie absurdalnie, ale bardzo nisko postawiona. Bo dobre modele, już 5-minutowe testy Turinga przechodzą bez większego problemu. Co więcej, około 70-80% sędziów, a więc ludzi przygotowanych do tego typu zadań, uznaje komputer za człowieka. Częściej niż człowieka za człowieka.
1: Potrzeba nowego testu Turinga?
0: Tak, tylko co on ma testować? Więc koniec końców będziemy musieli wrócić do tych nieszczęsnych definicji, czyli przedefiniować na nowo, co uważamy za myślenie. Bo niech pan zauważy, że ten pomysł Turinga był naprawdę genialny. Bo ktoś mówi, dobra, nie mogą myśleć, bo nie mają mózgu. No dobrze, ale mają krzem. Ale krzem nie jest węglem, nie jest biologią. Więc taki operacyjny test naprawdę zwalnia nas z tych wszystkich niuansów, z respektowania tych niuansów. Ale jak widać, za szybko doszliśmy do tego. I to jest tak naprawdę szokujące, że model językowy, który nie zna świata, który zna tylko korpus różnych tekstów przez ludzi stworzonych, potrafi tak dobrze rozwiązywać problemy, które wyglądają naprawdę na zrośnięte z rzeczywistością. Moja hipoteza jest taka, że język jest prawdopodobnie bardzo bogatym źródłem informacji o świecie. No bo to jest w końcu skondensowana mapa świata, czy model świata przez człowieka w języku. Ale to nie jest tak, kojarzy pan powiedzenie Wittgensteina, że
1: no granice... Chciałem powiedzieć o Wittgensteinie, że zdaje się, że coraz bardziej popularnym filozofem będzie Wittgenstein w tym nowym świecie.
0: Tak, ale dlatego, że będzie go łatwo skrytykować, bo jego słynny...
1: On zaczął sam sobie... Późny Wittgenstein zaprzeczał wczesnemu.
0: Tak, tak. Mówi się, że w XX wieku było dwóch najwybitniejszych filozofów w Europie. Młodszy Wittgenstein i starszy Wittgenstein. Ale wracając do tego słynnego zdania. Granice mojego języka są granicami mojego świata. To się da tylko utrzymać pod warunkiem, że nie mamy na myśli świata całego. Przecież istnieje rzeczywistość pozajęzykowa. Tak. W to nikt nie wątpi. Poza solipsystami. Natomiast pytanie, to może być słuszne, jeżeli ten świat rozumiem przez świat, który jesteśmy w stanie skonceptualizować, opisać językowo, to wtedy może mieć słuszność.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za wizytę i liczę na kolejne.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Pan profesor Arkadiusz Orłowski z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Katedry Sztucznej Inteligencji SGGW był państwa i moim gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję państwu.
1: Informacje TOK FM o 11.40. Po informacjach program Kultura Osobista. Co dzisiaj?
10: Dziś w kulturze osobistej będziemy czytać sztuki teatralne, tak, to też jest ogromna przyjemność czasem właśnie sztukę teatralną przeczytać, a niekoniecznie zobaczyć na scenie. Paweł Mosakowski, autor sztuk, autor scenariusza, autor słuchowisk, były recenzent filmowy Gazety Wyborczej, znany państwu z pewnością, będzie moim i państwa gościem. Podróżnicy, tak nazywa się zbiór trzech sztuk teatralnych Pawła Mosakowskiego. Czy łatwo się pisze o miłości? O to go między innymi zapytam. Zapraszam po 11.40 w Kulturze Osobistej. Będziemy na państwa czekać.
11: Reklama. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
20: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
22: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
24: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
28: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
29: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto. 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
0: Lidl. To się opłaca.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 11.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Rząd ma jutro zająć się projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w ochronie zdrowia przygotowanymi przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę. To przepisy o jawności umów z Narodowym Funduszu Zdrowia oraz limicie 240 zł brutto za godzinę dla lekarzy. W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, co pozwoli na lepsze zbieranie danych na ten temat. Pałac Prezydencki wie, że zmiany są konieczne, powiedział doradca Karola Nawrockiego Szymon Stachowiek.
6: Ten system trzeba uzdrowić i oczekujemy tutaj pracy ponad wszelkimi podziałami. Jesteśmy na nią jak najbardziej otwarci. Ta ustawa została podpisana, ale też ze zwróceniem uwagi na pewne niedociągnięcia i konieczności dalszych prac, bo o ile zgadzamy się z tym, że ten mechanizm kontrolny był potrzebny jak najszybciej, o tyle jednak Naczelna Izba Lekarska zwraca uwagę na pewne nieprawidłowości i my też je sygnalizujemy.
5: Nie jest wykluczone, że rządową propozycję ustanowienia górnego wynagrodzenia lekarzy poprze także PiS. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w zeszłym miesiącu wzrosło o 5,9% rok do roku, a miesiąc do miesiąca o 2,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło o 0,9%, a w ujęciu miesiąc do miesiąca pozostało bez zmian. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Wielkiego Manchesteru. Będzie to 59. premier Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Za niespełna 20 minut odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Nowy premier w swoim przemówieniu ma zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności. Władze Tajwanu poinformowały o gwałtownym wzroście obecności chińskich statków na wodach wokół wyspy. Według tajwańskich służb Pekin pod pozorem egzekwowania prawa nasila nękanie na morzu, by rozszerzyć swoje wpływy i stworzyć iluzję pełnej jurysdykcji na tym obszarze. Z danych tajwańskiej straży przybrzeżnej wynika, że w czerwcu na wodach wokół Tajwanu wykryto ponad 260 chińskich jednostek rządowych, a w maju było ich około 200. Rząd w Tajpej stanowczo odrzuca chińskie roszczenia co do wyspy, podkreślając, że tylko sami obywatele mają pełne prawo decydować o swojej przyszłości. Na zachodzie możliwe burze, w pozostałej części kraju przelotny deszcz. Maksymalnie słupki rtęci pokażą dziś 23 kreski. To w Rzeszowie 22, w Warszawie 21, w Opolu 19, w Poznaniu i Szczecinie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Paweł Mosakowski. Jest dzisiaj moim i Państwa gościem w kulturze osobistej, wieloletni recenzent filmowy Gazety Wyborczej, związany także bardzo z teatrem, autor słuchowisk i sztuk teatralnych. Witaj serdecznie.
7: Dzień dobry Państwu.
10: Dzisiaj przed nami Podróżnicy, czyli trzy sztuki teatralne Twojego autorstwa, zebrane w jednym tomie. Książkę wydało wydawnictwo Moc Media. Wszystkie sztuki zamieszczone w książce były pisane, jak myślę, z myślą o scenie. A teraz proponujesz czytelnikom taki układ. Bierz i czytaj. To siłą rzeczy zmienia perspektywę ich odbioru, czy nie?
7: Wiesz, były pisane głównie z myślą o scenie, ale nie wyłącznie. Dlatego, że ja jestem przedstawicielem takiej starej szkoły dramaturgicznej, wedle której tekst jest nie tylko jakąś propozycją dla teatru, ale też powinien się bronić jako samodzielna lektura. To znaczy nadawać się również do czytania, a nie tylko być jakimś zarysem działań scenicznych, który wypełni dopiero reżyser i aktorzy.
10: Mhm. I da się znaleźć rzeczywiście taką równowagę? Najczęściej ci się udaje, jak rozumiem.
7: Wiesz, tu nawet nie ma równowagi. Tu jest jakby równowaga zachwiana na korzyść takiej literackiej wartości tekstu. No ale tak już, wiesz, nauczyłem się tak pisać i już prawdopodobnie się nie zmienię.
10: No dobrze, może to pytanie jest zbyt jakieś na wyrost, ale to dlaczego sztuka, nie na przykład opowiadanie? Tak myślę sobie o Podróżnikach, czyli o pierwszym dramacie, który jest zamieszczony w tej książce. Historia ludzi skrzywdzonych marcem 68 roku. Tak chyba mogę powiedzieć najbardziej ogólnie.
7: Tak, no, to znaczy najpierw odpowiem ci na to ogólniejsze pytanie. Dlaczego sztuka, a nie na przykład powieść? Bo podróżnice akurat mogą być takim materiałem fabularnym właściwie na dość długą, epicką powieść. Ale dlaczego sztuka? No, wiesz, no, ja zacząłem pisać słuchowiska się pod koniec lat 80. i wydaje mi się, że ktoś, kto pisze, to dokonuje tego wyboru instynktownie. To znaczy, jak gdyby wybiera taką formę, w której może się jakby wypowiedzieć najlepiej, najłatwiej, najpełniej. Rzadko jest to jakaś decyzja taka wykalkulowana. To się trochę dzieje samo przez się. No, dlaczego? To prawdopodobnie wymagałoby, wiesz, jakiejś głębszej psychoanalizy. No, ale ja po prostu, wiesz, lubię konfliktowe sytuacje, lubię sytuacje podziału racji, wiesz, a do tego forma dialogowana, jaką jest sztuka, wydaje mi się, nadaje się najlepiej.
10: Mm-hmm. No dobrze, to powiedzmy w takim razie o tekstach zamieszczonych w książce. To są trzy sztuki różniące się pod względem stylistycznym. Podróżnicy, sztuka nagrodzona na konkursie Teatru Żydowskiego w Warszawie. To jest ważne, bo później została wystawiona w 2022 roku w tymże teatrze. To był spektakl w reżyserii Gosi Dębskiej. I co może zostać z miłości przewalcowanej przez wielką historię? Czy tak możemy o podróżnika powiedzieć, o podróżników spytać?
7: No to wiesz, to właściwie nie jest pytanie, to jest bardzo trafne podsumowanie, no bo to rzeczywiście jest, no przy całej powadze problematyki, która jest nieunikniona, kiedy się dotyka marca 68, no to jest przede wszystkim love story, no, gdzie napięcie jakby jest zbudowane wokół pytania, czy to uczucie przetrwa, ponieważ próba jest dosyć trudna, dlatego że bohaterowie rozstają się w 68 roku, spotykają w drugim akcie w Szwecji 10 lat później, a jeszcze kilkanaście lat później w Tel Awiwie. Więc to jest szmat czasu i na ogół uczucia nawet takie, które nie mają po drodze wielkich przeszkód, nie są w stanie przeżyć aż tak długo, prawda? A tutaj przeszkody się mnożą na każdym kroku. No i to mnie najbardziej interesowało, ale też no, chciałem też no, powiedzieć no, o samym marcu i o jego następstwach. Jak się pisze o marcu, to na ogół krąży się wokół pytania wyjechać czy zostać. I to jest taki dylemat bohaterów najbardziej typowy dla tych czasów.
10: No tutaj też był taki dylemat.
7: I tu jest. Oczywiście od niego się nie ucieknie moim zdaniem. Natomiast mnie chodziło o to, żeby jakby na nim nie poprzestać. To znaczy, żeby wyjść poza ten taki zaklęty krąg tego rodzaju pytań i pokazać, co się z bohaterami dzieje dalej. Jakie są ich dalsze losy. No i taki był zamysł.
10: No dobrze, ale jak piszesz na przykład, tak jak było w Podróżnikach, o marcu 68 roku, ja mam takie poczucie, czytając tę sztukę, że ty myślisz przez pryzmat współczesności. Tam jest ta Polska na przykład radosna i wesoła. Taki jeden mały cytat. Tak jest?
7: No na pewno, wiesz, jak się pisze...
10: No bo to nie jest opowieść tylko historyczna, prawda?
7: W 20 chyba pierwszym czy drugim roku, no to trudno jest przyjmować jakąś taką zaprzeszłą perspektywę. No siłą rzeczy ta rzeczywistość jakby współczesna się jakoś tam przedostaje do tekstu, przeciska. No tam są na przykład takie sformułowania, gdy bohater... już właściwie w ostatnim akcie, który się dzieje po tych wielkich przemianach ustrojowych, jakie się u nas dokonały, mówi o tym, że mu się ta Polska nie podoba, że to jest taka Polska prawdziwa, która ujawniła swoją taką autentyczną twarz, taką skrywaną przez lata PRL-u. No i są tam wycieczki, jak gdyby rzeczywiście takie bardzo, można powiedzieć, aktualne, no, których nie będę tutaj cytował, ale wydaje mi się, że one też były nie do uniknięcia. No, nie da się tak traktować tego marca i jego następstw wyłącznie w kategoriach historycznych, za przeszłych.
10: Zielone Polana to komedia prawie kryminalna. Taki dopisek jest pod tytułem oczywiście. Komedię pisze się dla śmiechu?
7: No właściwie głównie, choć starałem się, żeby nie wyłącznie. Mm-hmm. No. Ale tak, no to jest podstawowe kryterium w ogóle oceny komedii. No czy publiczność się śmieje. No to jest trudny sprawdzian, ale o tyle luksusowy, że następuje natychmiast. Jest bardzo taki szybki, natychmiastowy. Ale
10: kiedy piszesz, to na kim to sprawdzasz?
7: No nie, to na tym to polega, wiesz, w ogóle w pisaniu chyba, że to
10: tajemnica.
7: Wiąże się z ryzykiem i mnóstwo rzeczy, łącznie jakby z reakcją czytelnika czy widowni teatralnej, jest nie do przewidzenia.
10: Ale no. Śmieszy cię to czasem, to co napiszesz? Właśnie, tak samo jak wzruszać mogło na przykład w Podróżnikach chociażby.
7: Słuchaj, śmieszę, ale nie w trakcie pisania, bo to byłoby trochę tak jak, wiesz, jak facet opowiada dowcip i się zarykuje
10: od połowy
7: przy tym ze śmiechu. No i to jest dosyć nieznośne. Ale jak czytałem teraz tą Zieloną Polanę, po 3 latach od jej powstania, to były momenty, że się rzeczywiście zaśmiałem, a dość często uśmiechałem. Mm. Zresztą jak byłem na premierze tego, to było z kolei 1,5 roku temu mniej więcej, no to publiczność reagowała tak, jak sobie życzyłem. No? To znaczy śmiała się w odpowiednich momentach.
10: Ja chciałam o to zapytać jeszcze, bo tak jak też powiedziałeś teraz, wspomnieliśmy wcześniej, Podróżnicy i Zielona Polana zostały już wystawione na scenie. Czy ty brałeś udział w pracy nad tymi spektaklami? Czy miałeś w ogóle jakiś wpływ na to, co się z nimi, z twoimi sztukami działo na scenie?
7: Żadnego.
10: Wiesz, i nie chciałeś tego?
7: Nie chciałem, wiesz, i myślę, że tutaj jak gdyby też i reżyser czy reżyserka nie chcieliby, żebym ja tam siedział na widowni i, tak powiem, patrzył im na ręce. No to jest zawsze trochę krępujące, wiesz. Ja do tego mam taki stosunek, że jeden profesjonalista oddaje tekst w ręce drugiego profesjonalisty, no i musi mu zaufać. No, musi mu zaufać. No, ja czasem się na tym zaufaniu przejechałem, no, bo nie zawsze reżyserzy robili te sztuki w taki sposób, jakbym sobie życzył. No, ale wydaje mi się, że ta zasada jest zdrowsza niż gdybym tam, wiesz, siedział i kontrolował.
10: A koty? Bo koty czekają dopiero na swoją premierę, z tego co wiem.
7: Tak, tak.
10: Będzie premiera w Katowicach.
7: No, jak dobrze pójdzie. To nie jest przesądzone i nie chcę zapeszać, nie chcę o tym za wiele mówić, ale to jest najświeższy tekst, jak gdyby.
10: Dodajmy, że jest to opowiadania bardziej o miłości i kilku innych sprawach. W ogóle te twoje sztuki są o miłości.
7: No to prawda. No, to jest
10: mierze.
7: Taki mój ukochany temat.
10: Bo wszystko tak jest powiem. O miłości, tak. Powiedzmy szczerze, tak.
7: Tak, tak, no bo na pewno Podróżnicy, na pewno też koty, no, które w pewnym sensie są o trójkącie miłosnym z kolei. No.
10: Kotów nie mylmy z kotami. Tylko jeszcze taka uwaga.
7: Tak, tak. To znaczy, nie jest to opowieść o naszych ukochanych, futrzanych zwierzaczkach, tylko o kłębkach kurzu, które sprząta jedna z bohaterek tej sztuki, ukraińska sprzątaczka.
10: Pisanie sztuk o miłości to jest ryzyko największe?
7: Nie, no nie wiem. Wiesz, to znaczy też to nie jest tak, że to się wybiera temat, tak jak powiedzmy uczeń dostaje temat wypracowania i musi coś napisać. Temat jakoś też sam się pojawia, sam się narzuca i ja się nie zastanawiałem, czy on jest trudny. No on jest taki, można powiedzieć, popularny, no bo cała sztuka to w zasadzie krąży wokół trzech takich naczelnych tematów, czyli samotność, miłość i śmierć. No to jest taki trójkąt bermudzki, w którym przebywa chyba każdy artysta. No więc miłość to jest jeden z wierzchołków tego trójkąta. Nie wiem, czy trudniejszy od tych dwóch pozostałych.
10: Koty się wzięły skąd? Z obserwacji? Z wyobraźni?
7: No, słuchaj, koty się wzięły właściwie chyba głównie z lęku przed emigracją. To znaczy z jednej strony z lęku przed sytuacją, kiedy ja, tak jak bohater podróżników, no, byłbym w jakimś sensie zmuszony do emigracji. No. I po prostu zastanawiałem się nad tym, jak ja bym sobie na emigracji poradził, no, będąc człowiekiem już w pewnym wieku, prawda? Nie młodym człowiekiem, który się bardzo łatwo przystosowuje do nowych okoliczności. Więc po pierwsze to był mój własny lęk i lęk również przed tym, żeby, że tak powiem, kochana przeze mnie osoba nie chciała emigrować. No. I stąd to się wzięło. Tak myślę, że to jest takie najgłębsze źródło tego tekstu, choć podejrzewam, że czytając to chyba trudno sobie, że tak powiem, genezę tej sztuki w ten sposób odtworzyć.
10: Polecam Państwu Podróżników. Podróżnicy sztuki teatralne Moc Media wydały tę książkę. Trzy teksty dramatyczne Pawła Mossakowskiego, zebrane w jednym miejscu, tak jak rozmawialiśmy, no to bardzo przyjemna teatralna lektura, ale nie tylko. Paweł Mossakowski był moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję.
7: To ja dziękuję.
10: Dziękuję Jakubowi Paziowi i Pawłowi Siętarze za pomoc w przygotowaniu programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, dalej masz.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poniedziałek, 20 lipca, minęło południe. Weekend niepokojów w Prawie i Sprawiedliwości. Napięcie rośnie, bo członkowie partii muszą deklarować swoją lojalność wobec ugrupowania i rezygnować z działalności w stowarzyszeniach, a niektórzy nie chcą. Stany Zjednoczone wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód, a ceny ropy w USA i nie tylko rosną. Na razie nic nie wskazuje na deeskalację konfliktu. Uwaga kibiców futbolu skupi się na Europie i Afryce. Mundial w Ameryce przeszedł do historii. Rozpoczęło się odliczanie zmagań do turnieju w Hiszpanii, Portugalii i Maroko. To już za 4 lata. To jest TOK 360 w południe. Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Zegar tyka dla członków Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku mają czas na złożenie oświadczeń o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń i nie planują do nich dołączać. W przeciwnym razie, jak grozi Jarosław Kaczyński, mają zostać wyrzuceni z ugrupowania. To kolejna odsłona sporów partii z byłym premierem Mateuszem Morawieckim w roli głównej. Zwolennicy poszczególnych frakcji w PiS-ie w weekend po raz kolejny publicznie kłócili się w mediach społecznościowych. A w rozmowie z Dominiką Wielowiejską w poranku TOK FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin wyrażał nadzieję, że cała sprawa nie zakończy się poważniejszym rozłamem i założeniem własnej partii przez Morawieckiego.
9: Podstawowe pytanie, czy Mateusz Morawiecki pana zdaniem w takiej najbliższej perspektywie jednak zdecyduje się po prostu założyć swoją własną partię?
10: Mam nadzieję, że nie. Ja sobie bardzo cenię ludzi, z którymi współpracowałem również w rządzie, więc mam nadzieję, że nie, że wytrwamy w jedności, że jednak ten kryzys do czwartku zostanie jakoś rozwiązany, że w piątek były długie rozmowy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim.
9: No, 3 godziny nic nie dały. No,
10: ale to, że się 3 godziny rozmawia, to znaczy, że się szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu. Są zapowiedziane też kolejne rozmowy. Mam nadzieję, że nie, bo elektorat prawicowy nie lubi dzielenia, nie lubi podziałów, nie lubi wielości podmiotów.
8: Według Sellina politycy PiS zamiast na wewnętrznych kłótniach powinni skupić się na, tu cytat, walce z rządem Donalda Tuska. W poranku TOK FM pojawił się też temat innego sporu z udziałem ludzi związanych z PiS-em. Tym razem chodzi o Trybunał Konstytucyjny i niedopuszczenie do pracy nowych sędziów wybranych przez Sejm. Ostatnio w czasie nieudanej próby zorganizowania posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Trybunału w budynku pojawiła się policja i śledczy. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski zagroził im odpowiedzialnością karną, a prokurator krajowy Dariusz Korneluk w TOK FM przypomniał o kilku prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach.
11: Jego groźby, myślę, że w nikim nie budzą jakiegoś lęku, wręcz jak widzę w naszym środowisku, powodują uśmiech na twarzach prokuratorów. Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób. Jest kilka postępowań przygotowawczych, dość mocno zaawansowanych, których sposób zachowania, podejmowania decyzji przez pana Bogdana Święczkowskiego jest badane przez, podkreślam, niezależnych prokuratorów. Te procesy są procesy śledcze, są dość mocno zaangażowane.
9: 7 śledztw.
11: Zaangażowanych jest kilka tych postępowań, owszem. Poczekajmy na wyniki. Naprawdę tutaj nikt nie przeciąga tego w czasie, przy czym gromadzenie materiału dowodowego w tych postępowaniach naprawdę nie jest łatwe, bo ono jest wielowarstwowe i takie wielowektorowe.
8: Bogdan Święczkowski w czasach rządu PiS pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i prokuratora krajowego. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe, myśliwce F-16 z Niemiec oraz F-35 stacjonujące w Wielkiej Brytanii, przekazały w niedzielę amerykańskie media, powołując się na urzędników. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest coraz bardziej niebezpieczna. Od wznowienia walk Stanów Zjednoczonych z Iranem zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Tomasz Orchowski.
6: Bardzo mocno w nich uderzamy, by uczcić pamięć tych wielkich patriotów, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jest nam bardzo przykro, ale ci wielcy patrioci walczyli o to, by Iran nie miał broni nuklearnej, poniósł ogromne straty. Stracili wszystko pod względem militarnym, mają trochę pocisków, trochę dronów, pewne zdolności produkcyjne, ale niewiele. To my kontrolujemy cieśninę Ormus. Tyle, że przez tę cieśninę kluczowy szlak dla transportu ropy i skroplonego gazu. Mało teraz kto przepływa, obawiając się irańskich ataków. Wczoraj pokonały ją zaledwie 4 jednostki. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Jedynym powodem, dla którego przeprowadzamy ataki, jest niszczenie irańskich obiektów wykorzystywanych do atakowania międzynarodowej żeglugi handlowej. Cieśnina Ormus jest międzynarodowym szlakiem wodnym, a Iran nadal atakuje znajdujące się tam statki. Inne państwa powinny przyłączyć się do naszej operacji. W związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie ceny ropy wzrosły dzisiaj o mniej więcej 3%, przekraczając $90 za baryłkę. Tomasz Rchowski, TOK FM.
8: A te ceny ropy mogą przełożyć się oczywiście na ceny benzyny, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl Jakub Bogucki.
12: A to jest po raz kolejny impuls bardzo mocny, prozwyżkowy dla rynku ropy, dla rynków paliw gotowych. Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
8: W Polsce średnia cena litra 95 zbliża się do 7 zł. Za litr diesla płacimy średnio 7 zł i 21 groszy. W obliczu możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł zdecydowanie nie są wykluczone. Marszałek Sejmu zapowiada, że jeśli będzie trzeba, zwoła dodatkowe posiedzenie Izby. Rząd ma się jutro zająć ustawami dotyczącymi zmian w systemie wynagradzania i zatrudniania lekarzy, które po wybuchu afery w Szpitalu Południowym przygotowała ministerka zdrowia. Ale w związku z tym, że za tydzień jest zaplanowane ostatnie przed wakacjami posiedzenie, pojawiło się pytanie, czy parlament zdąży się zająć projektami Jolenty Sobierańskiej-Grendy. Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, co dokładnie w tej sytuacji zamierza zrobić marszałek Włodzimierz Czarzasty.
13: Czeka na decyzję rządu i w zależności od rozwoju wypadków kreśli kilka scenariuszy. Zauważa także, że najbliższe posiedzenie Sejmu, zarazem ostatnie przed wakacjami, jak wspomniałeś, jest od dawna zaplanowane na przyszły tydzień.
14: Jeżeli będzie trzeba zwoływać Sejm w sierpniu, to zwołam Sejm. Jeżeli będzie potrzeba szybszego zwołania, to również zwołam. Tylko ja jestem takim człowiekiem, który stara się wprowadzić spokój i umiarkowanie w polityce. No, czy my to zrobimy za 2 dni, czy my to zrobimy za 9 dni, to naprawdę...

0: Względy są m.in. maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy w wysokości 240 zł brutto, czy też obowiązek zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
1: A to był Sejmu Wawrzyniec-Zakrzewski. Po raz pierwszy w trzech krajach, po raz pierwszy dla tak dużej liczby uczestników, po raz pierwszy rozgrywany głównie w dzień i przy naturalnym świetle. Amerykańsko-kanadyjsko-meksykański mundial przeszedł do historii. Wygrała go Hiszpania i to zapamiętają wszyscy. Jak jeszcze będziemy wspominać ten turniej? O tym Michał Waszkiewicz.
2: Do aspektu sportowego trudno się przyczepić. Były obawy, że 48 drużyn to za dużo, że będą dysproporcje. Niepotrzebnie ci mniejsi potrafili się postawić futbolowym potęgom, a kibice obejrzeli mnóstwo świetnych spotkań. No właśnie, mnóstwo, 104. Są jednak wątpliwości, czy to nie za dużo. Najważniejsze jednak, że w tym turnieju błyszczały też gwiazdy, ci, na których wszyscy liczyli. Leo Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal grali momentami zjawiskowo, tak samo jak nowy mistrz, bo triumf Hiszpanii był w pełni zasłużony. Ale nie wszystko było pięknie. Polityka jak nigdy mieszała się ze sportem. Problemy reprezentacji Iranu były jednak niczym przy bezpośredniej ingerencji Donalda Trumpa u szefa FIFA w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego napastnika.
3: Nie licząc oczywiście tej haniebnej ingerencji w żółtą, w czerwoną kartkę dla piłkarza amerykańskiego, większym problemem niż Trump dla futbolu jest Infantino i sposób jego rządzenia piłką.
2: Mówił w TOK FM sportowy publicysta Mirosław Żukowski. FIFA na pewno nie wychodzi z tego turnieju zwycięsko. Infantino był wygwizdywany przy każdej okazji. Drogie bilety, drogie dojazdy, koszmarne sędziowanie, to będą też wszyscy pamiętać. Tak samo jak zbyt duże ustępstwa dla amerykańskich pomysłów.
3: To jest troszkę sprzeczne z duchem piłki nożnej, tak jak my to rozumiemy. Nawet jedna z gazet napisała europejskich, że Bogu dzięki, że się między te przerwy uda wcisnąć troszkę futbolu.
2: Amerykanie podzielili po cichu mecze na kwarty, a w finale urządzili na wzór Super Bowl Halftime Show, przedłużając tradycyjną 15-minutową przerwę do pół godziny. Dla kibiców spoza USA to już było za dużo. Zobaczymy, co FIFA wymyśli za 4 lata. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: I na koniec tej części TOK 360 jeszcze greckie wakacje, które mogą w tym roku zamienić się w koszmar. Na wyspach brakuje wody, turyści mogą zastać w hotelach suche krany. Szymon Kępka.
4: 7 wysp ogłosiło stan suszy, a infrastruktura wodna jest przeciążona w szczycie sezonu turystycznego. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea. Problemy pojawiają się także na innych popularnych turystycznych wyspach, między innymi na Mykonos i na Santorini. Co powinien zrobić polski turysta, jeśli przyjedzie do hotelu, a zabraknie w nim wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamieński.
5: Pierwszym miejscem, gdzie klient ma zgłosić reklamację, jest recepcja i rezydent danego biura podróży. Ustawa mówi, że organizator ma obowiązek naprawić niezgodność z umową na miejscu. Jeżeli tego nie zrobi, to klient ma prawo zgłosić reklamację po powrocie.
4: Niektóre greckie hotele próbują ograniczyć zużycie wody, zachęcając przy tym gości do rzadszego sprzątania pokoi. Oferują w zamian za to vouchery, na przykład na 5 euro za rezygnację z codziennego sprzątania. Problemy z wodą mogą spotkać także turystów na Wyspach Kanaryjskich, na Borneo, a nawet na bałtyckiej Gotlandii, gdzie zachęca się turystów do rezygnacji z prysznica na rzecz kąpieli w morzu. Szymon Kępka, TOK FM.
1: 12.11 jest z nami Maksymilian Czekalski, aktywista Brytyjskiej Partii Pracy, były radny. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Andy Burnham obejmie dziś tekę premiera Wielkiej Brytanii. To będzie dzień o bardzo szczegółowej choreografii, pisze na portalu BBC jedna z reporterek, która śledzi wydarzenia wokół Downing Street i wokół Pałacu Buckingham. Na czym polega ta choreografia? Co dziś czeka i mieszkańców Wielkiej Brytanii, i najważniejszych polityków tego kraju?
6: Tak, to za chwilę Keir Starmer ogłosi swoją ostatnią przemowę pod Downing Street, po czym uda on się do Pałacu Buckingham, więc będzie można widać taką ceremonialną, można powiedzieć, już ostatnią jego motorkadę z jego premiera, i gdzie będzie jechał się oficjalnie podać do dymisji królowi, a po czym wkrótce również ludzie pod Pałacem Buckingham właśnie zobaczą to, jak nowy premier Andy Burnham będzie jechał do króla oficjalnie przyjąć tekę, a później wyjedzie on z Pałacu Buckingham, jadąc do Downing Street, gdzie on ogłosi swoją pierwszą przemowę jako premiera i zacznie już pracować. Ale to po prostu znaczy, że ludzie, którzy są w Westminster, pracują w Westminster albo przyjechali po prostu zobaczyć to całe widowisko, będą mieli naprawdę dużo ciekawych wydarzeń. A ostatnio, jak Keir Starmer właśnie stał się premierem, to były historie podawane w brytyjskich mediach, że przepraszam bardzo, były podawane historie o tym, że

0: turyści, którzy się nie spodziewali kompletnie tego, co się wydarzy, przyjechali i byli po prostu całkiem zaskoczeni pod pałacem Buckingham i się pytali, czy to jest normalne, że tyle samochodów rządowych wjeżdża, wyjeżdża. I na tym polega ta cała, powiedzmy, całe widowisko tego, ale również to jest dosyć ciekawe politycznie, ponieważ Andy Burnham tak naprawdę posłem był dopiero od miesiąca, co jest nietypowe, żeby osoba, która ma takie, powiedzmy, krótkie doświadczenie w parlamencie, została premierem. Oczywiście on był na początku swojej kariery politycznej posłem przez dosyć długi czas i również był ministrem, więc doświadczenie ma. Jednakże to, że tak szybko doszedł do władzy od momentu, w którym ostatnio został posłem, to jest nietypowe.
1: No właśnie, bo członkowie lejburzystów, którzy zgromadzili się wokół niego, którzy dali mu to poparcie, które sprawiło, że walka o schedę po Kirze Starmerze nie była, nie było tej walki. Ona się bardzo ekspresowo doszło do zmiany szefa Partii Pracy. Dlaczego właściwie mu ufają? Czym sobie ich zjednał? Czy to jest coś więcej poza charyzmą, konkretny plan walki opozycji ich partii, czy może jednak trochę kot w worku?
0: Powiedziałbym, że to jest połączenie obu tych rzeczy. Andy Burnham jest na północy kraju, gdzie jest bardziej znany jako burmistrz Manchesteru, jest niesamowicie popularny wśród wyborców. Tak naprawdę to jest ewenement na skalę całego kraju, ponieważ w własnych wyborach na burmistrza Manchesteru otrzymał on w przeciągu ostatnich trzech wyborów otrzymał zawsze powyżej 50%, a przez ostatnie dwa powyżej 60% wyborców. Głosów od wyborców, co jest bardzo niespotykane w Wielkiej Brytanii, kiedy zazwyczaj wystarczy w okolicy 30%, żeby uzyskać mandat na bycie posłem lub właśnie takie pozycje jak burmistrz lub inne bezpośrednio wybierane pozycje. Więc po pierwsze to jest taka jakby... Wydaje mi się, że posłowie mają nadzieję, że Andy Burnham będzie w stanie przywrócić popularność partii przed wyborami, które są obecnie zaplanowane na 2029 rok, ale również okazało się, że taki centryzm Keira Starmera nie do końca się sprawdził ani pod względem popularności z wyborcami, ani pod względem tego, jak sobie ta polityka rządu radziła z ekonomią, z przestępczością, z sytuacją w służbie zdrowia. Więc wydaje mi się, że to jest też taki ruch, który ma na celu zobaczyć, czy właśnie taki bardziej lewicowy centryzm, taki, który się skupia właśnie na dawaniu większych możliwości tak naprawdę samorządowcom, co jest jego główną na razie obietnicą, o której wiadomo, czy to będzie w stanie się przełożyć na sukces, który miał w Manchesterze, na cały kraj.
1: Keir Starmer właśnie w tym momencie wyszedł przed siedzibę premiera na Downing Street i rozpoczyna swoje przemówienie. Do tego przemówienia jeszcze będziemy wracać w TOK FM, ale tak jak wspominaliśmy, również Andy Burnham zabierze głos. Na ile istotne dla przyszłości Burnhama będzie to dzisiejsze przywitanie się z urzędem? Czy on w tym swoim pierwszym przemówieniu musi ogłosić już dokładne założenia programowe, z których będzie potem rozliczane?
0: Nie musi dokładnych szczegółów swojego planu jeszcze przedstawić w tym momencie. Jestem prawie że pewien, że takich specyficznych detalów będzie bardzo mało i że będzie to zasadniczo przedstawienie wizji, przedstawienie stylu, w którym będzie prowadził ten urząd, w którym powie, które części kraju będzie chciał zmienić. Domyślałbym się, że to będzie bardzo dużo dotyczyło polityki transportu. Prawdopodobnie wspomnie o służbie zdrowia, o większej inwestycji, być może o większej demokratyzacji służby zdrowia, ale nie będzie od niego wymagane to, żeby powiedział dokładnie, co zrobi i kiedy, tylko bardziej przedstawi swój większy plan i to, jakim będzie premierem.
1: Bardzo dziękuję. Maksymilian Czekalski, aktywista Partii Pracy w Wielkiej Brytanii, były radny, był z nami. 12.17, o 12.20 informacje, a po nich z Robertem Gajdą, zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, porozmawiamy o tym, co od dziś zmienia się w programie Czyste Powietrze.

0: Reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zakończyły się w Warszawie utrudnienia na linii M1 spowodowane wpadnięciem na tory stacji metra Wawrzyszew. Pustego wózka dziecięcego, poinformowała rzeczniczka metra. Pociągi nie kursowały na odcinku Stare Bielany-Młociny. W ostatnich rosyjskich atakach na obwody Dniepropetrowski, Charkowski i Chersoński oraz Zaporowski zginęło 9 osób, a 82 zostały ranne. Poinformowali przedstawiciele ukraińskich władz lokalnych. Rosja do ataków z ostatniej doby użyła rakiet, pocisków kierowanych i dronów. Na giełdach paliw ropa kosztuje najwięcej od ponad miesiąca. To przez eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie na linii USA-Iran. Nie ustają ataki na statki próbujące przepłynąć cieśninę Ormus. Doszło też do ataku na kluczowy obiekt naftowy w Kuwejcie. Baryłka ropy Brent jest wyceniana na prawie 90,5 dolara za baryłkę. To najwyższy poziom od połowy czerwca. Grupa państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zaapelowały do Komisji Europejskiej o przygotowanie propozycji uproszczenia regulacji dotyczących sektora bankowego. W liście zwracają uwagę, że obecne przepisy są zbyt złożone i osłabiają konkurencyjność europejskich banków wobec banków z USA. W Indiach tysiące protestujących domaga się dymisji ministra edukacji. Według agencji AP policja użyła siły wobec demonstrantów. Reuters ocenia, że protest stanowi największe dotychczas publiczne wyzwanie dla premiera Narendry Modiego. Manifestanci sprzeciwiają się oszustwom egzaminacyjnym na uczelniach.
0: 12.22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zmieniają się dziś zasady przyznawania wsparcia w ramach programu Czyste Powietrze, czyli tego programu, który od 2018 roku służy do wymiany szkodliwych dla środowiska źródeł ciepła, termomodernizacji budynków, kompletu działań, które sprawią, że powietrze związane z eksploatacją nieruchomości i ich grzaniem będzie mniej zanieczyszczone. Jaki jest cel zmiany tych zasad, które wchodzą w życie dzisiaj?
16: Znaczy tak, ponad rok temu wdrożyliśmy największą reformę programu od początku jego funkcjonowania. Program Czyste Powietrze konsekwentnie się rozwija razem z potrzebami beneficjentów i dzisiaj robimy kolejny krok. Przede wszystkim upraszczamy program, nie rezygnując z bezpieczeństwa beneficjentów i wysokiej jakości inwestycji. Zmiany są efektem konsultacji społecznych, podczas których zgłoszono ponad 1370 uwag i propozycji. Tu wsłuchujemy się przede wszystkim w głos beneficjentów, NGO-sów, wykonawców, jak również strony samorządowej. Dlatego też zdecydowaliśmy się o wprowadzenie tych uproszczeń od dnia 20 lipca.
0: A jakie to będą uproszczenia?
16: Znaczy tak, podstawowymi jak gdyby zarzutami do programu to był problem wejścia do programu po okresie dopiero 3 lat. Tutaj w tym wypadku skracamy ten okres z 3 lat do 1 roku. Oczywiście dotyczy to nabycia tych nieruchomości w formie zakupu i posiadania przynajmniej 50% udziałów, jak również jeżeli chodzi o darowiznę, ale oczywiście w ramach rodziny od rodziców lub od dziadków również jest możliwe skrócenie tego okresu do 1 roku. Ważnym punktem jest również waloryzacja cen usług. Do tego się zobowiązaliśmy po wprowadzeniu programu po reformie, gdzie stwierdziliśmy, że będziemy przyglądać się sytuacji na rynku. Zdecydowaliśmy się na podniesienie cen usług za ocieplenie budynków, za stolarkę okienną, drzwiową, jak również bram garażowych o 10%. Co ważne, wydłużyliśmy również okres realizacji inwestycji. W przypadku prefinansowania mieliśmy to 120 dni. Zrównaliśmy to również z okresem, który obowiązywał w KPOi z Feniksie, czyli do 180 dni. W sytuacjach pozostałych, czyli bez zaliczki wcześniejszej, jest możliwość wydłużenia łącznie o 6 miesięcy daną inwestycję, jeżeli ma takie uzasadnienie, czyli bardziej elastycznie podchodzimy do sytuacji, która panuje na rynku, jak również związana z sytuacją pogodową. Ważnym elementem jest również usprawnienie dla beneficjentów choćby wprowadzenia do systemu GWD osobiście wniosków przez beneficjenta lub jego pełnomocnika. On później następnie jest zatwierdzany przez operatora, ale w tym wypadku skracamy ten okres oczekiwania na wizytę u operatora, bo już dany wniosek jest w systemie i idzie w tym wypadku tylko i wyłącznie do zatwierdzenia. I co najważniejsze, w sytuacjach wniosków o płatność nie mieliśmy do czynienia z potwierdzeniem, zaświadczeniem zakończenia prawidłowej inwestycji i usunięcia poprzedniego źródła ciepła, była wymagana uprawnienia kominiarskie. W tej chwili wystarczą uprawnienia budowlane, co spowoduje, że beneficjenci będą szybciej mogli wystosować taki wniosek do wojewódzkich funduszy i szybciej rozliczyć i otrzymać dofinansowanie.
0: Czyli generalnie będą większe kwoty dofinansowania, będzie łatwiej złożyć wniosek i łatwiej też poradzić sobie z jego rozliczeniem potem.
16: Dokładnie tak.
0: Tylko że powiedział pan, panie prezesie, że czyste powietrze się cały czas rozwijało. Znaczy był taki moment, kiedy ten program się zwinął, zaufanie tego programu załamało się wśród potencjalnych wnioskodawców w 2024 roku.
16: Czy zwinął, bym nie powiedział, z tego względu, że przede wszystkim chodziło nam o uszczelnienie tego programu. Jak pan sobie zdaje sprawę, w roku 2024, do którego się odnosi kilkoro z NGO-sów, między innymi PAS, bo pewnie o nim pan przede wszystkim mówi, no to powoływało się na ilość wniosków z 2024 roku. My wiemy, że po pierwsze, były to wnioski raz na termomodernizację, raz były na źródła ciepła, co powoduje, że tych wniosków było więcej. My w tej chwili robimy jeden wniosek i na termomodernizację, i na wymianę źródeł ciepła, poprzedzony audytem energetycznym. Druga sprawa, mieliśmy bardzo duże nadużycia, jeżeli chodzi o tak zwane przepisywanie na wnuczka, 1/15 nieruchomości danej osoby upoważniona do maksymalnego dofinansowania. Takiej możliwości w tej chwili już nie ma. W tym wypadku musi być własność przynajmniej 50% danej nieruchomości, co powoduje, że tych wniosków jest mniej. Następna ważna sprawa to jest też, że mamy limit, jeżeli chodzi o maksymalne kwoty dofinansowania na poszczególnych usługach. Przedtem była to wolna amerykanka i mówiąc szczerze, wykonawcy decydowali, jak ma wyglądać dana inwestycja. W tej chwili wynika to nam z audytu energetycznego. Co najważniejsze, ten cała inwestycja jest poprzedzona wizytą u operatora. W sytuacji maksymalnego dofinansowania mamy w tym wypadku operatora, który przeprowadza przez cały proces daną osobę i osoba się dowiaduje, że dana inwestycja może dojść do skutku w sytuacji, kiedy dana osoba będzie miała wkład własny w postaci VAT-u. No i ważnym elementem, o którym musimy pamiętać, jest brak wsparcia dla źródeł gazowych. W tamtej odsłonie tego programu ponad 40% wszystkich wniosków to były piece na gaz, a zgodnie z dyrektywą MPBD, która weszła od 2025 roku, nie mogliśmy finansować już tego źródła, co spowodowało, że niestety jest mniejsza ilość tych wniosków.
0: Czyli ta zmiana wynika bardziej z tego, że zmieniły się zasady, niż że społeczne zaufanie trochę się podłamało, biorąc pod uwagę,
16: dokładnie,
0: jak ten program został zamknięty.
16: Oczywiście to też jest jedną z takich przyczyn, ale też sobie zdajemy z tego sprawę i też mówimy to wszystkim NGO-som. Jeżeli same źle mówicie o programie, no to jak ma nie spadać zaufanie do tego programu? Dla nas najważniejszym dobrem tego programu to jest zabezpieczenie naszych beneficjentów i wysoką jakość tych inwestycji. Dla nas jest ważne, że pieniądze, które wydajemy, pieniądze publiczne, żeby były wydawane w racjonalny sposób i żeby jednak ten efekt ekologiczny kupować jak za najniższą cenę, jak najlepszej jakości. No, unikamy w tej chwili po reformie tego programu choćby rachunków grozy, bo sobie zdajemy sprawę, że każda inwestycja, która została w tej chwili poczyniona w programie Czyste Powietrze, jest na miarę możliwości danego beneficjenta i jest jak najlepszym wyjściem ekonomicznym dla niego, czyli nie będzie powodowała wyższych rachunków, tylko niższe, dlatego też nawet jeżeli ilość tych wniosków jest mniejsza, wiemy, że one będą lepszej jakości. Co najważniejsze, musimy też pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy, a o tym się nie mówi. Możliwości wykonawcze naszego rynku, to jest na poziomie 90 tysięcy wniosków, to wynika z poprzednich lat. Mamy złożonych 975 tysięcy umów, a zrealizowanych 650, czyli widać ewidentnie, że mamy ponad 300 tysięcy wniosków, które czekają na swoją realizację.
0: Bo nie ma przerobu.
16: Bo nie ma przerobu, dokładnie tak, więc w tym wypadku większość w statystykach nam nie poprawi ilości zrealizowanych inwestycji, tylko więcej firm na rynku, one tylko mogą spowodować większą realizację, a tak to jest z tego, co panu mówię, no to mamy jeszcze pracy przynajmniej na 3 lata, choćby biorąc pod uwagę stare nabory z programu Czyste Powietrze.
0: I tu musimy postawić kropkę, a właściwie wielokropek, ponieważ po 14.40 o programie Czyste Powietrze będziemy mówić w EKG. Był z nami Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doktor Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
17: Dzień dobry.
0: 9 nocy z rzędu Stany Zjednoczone atakowały cele w Iranie. Ten ostatni atak z zeszłej nocy trwał 3 godziny. Jak donoszą świadkowie, którzy byli na miejscu, słychać było eksplozje w różnych częściach kraju. Iran odpowiada atakami na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w regionie, rozlokowane w krajach, które z Waszyngtonem współpracują. Jakiej skali są ataki, które prowadzi teraz Waszyngton? Czy one rzeczywiście skutecznie przyczyniają się do obniżenia potencjału militarnego bądź nuklearnego Iranu i zwiastują zakończenie tego konfliktu?
17: Myślę, że zakończenie zdecydowanie, nie? Aczkolwiek tutaj troszkę ze drżeniem powiedziałem to zdecydowanie, bo tutaj rzeczywiście ta sytuacja jest po prostu chaotyczna i wydaje mi się, że niewiele osób nad nią do końca panuje. W tym momencie te ataki amerykańskie zostały rozszerzone, bo przez pierwsze dni, mamy teraz już 10 dzień, 10 dni temu te bombardowania się zaczęły, no to one miały taki ograniczony charakter tam w okolice cieśniny Ormus i Wybrzeża. Natomiast wczorajsze ataki miały dużo większy potencjał, bo on zaatakowane nawet miasto Bushehr, gdzie znajduje się jedyna elektrownia jądrowa, a funkcjonująca aktualnie, działająca w Iranie, co oczywiście jest po prostu niebezpieczne. Natomiast te ataki, czy rozszerzenie tych ataków wynikało stąd, czy uzasadnia się tym, że Iranowi udało się dokonać udanych ataków na bazy amerykańskie w Jordanii i w Iraku i tam zginęło chyba 3 żołnierzy, jeśli dobrze liczę, łącznie. No i to miała być jakby odpowiedź na te ataki.
0: Sytuacja na polu bitwy jest chaotyczna. Panie doktorze, a sytuacja w cieśninie Ormus jest w jakiś sposób unormowana?
17: No jest unormowana w taki sposób, że Iran nie wypuszcza żadnych statków, a USA domagają się tego, żeby nie nakładać żadnej opłaty i stąd właściwie te negocjacje pokojowe, które miały miejsce, no zostały przerwane i dlatego doszło do tych ataków, no bo USA chce wymusić na Iranie, żeby nie nanosił żadnej opłaty, no i żeby przepuszczał te statki.
0: Mamy
17: tak sformułowana w tym sensie, że po prostu nic nie przepływa w tym momencie. Bardzo wielu marynarzy, to jest chyba taka najbardziej grupa dotknięta w tym momencie, po prostu stoi w tych statkach i to są dziesiątki, kilkanaście tysięcy osób w tym momencie.
0: Zaraz minie 5 miesięcy, odkąd ten konflikt się rozpoczął. On miał różne temperatury, natomiast też nie było tak, że zupełnie na bardzo długi czas wymiana ognia ustawała i zastanawiam się, czy ktoś panuje jeszcze nad tym, jakie potencjały mają obie strony tego konfliktu, by prowadzić działania na taką skalę, na jaką prowadzone są w tym momencie.
17: Pamiętajmy, że no to, co się na przykład zmieniło ostatniego dnia, no to, że w Iranie właściwie wiadomo już, że lider religijny Ayatollah Khomeini, syn zabitego lidera, został właściwie odsunięty, to znaczy jest 6-osobowa grupa generałów i tam jest w niej też przewodniczący parlamentu, którzy decydują o tym, co robimy w negocjacjach z USA. No i wczoraj kolejna decyzja, nie wiadomo jaka, bo to zostało po prostu powiedziane w taki sposób, że została podjęta decyzja dotycząca negocjacji z USA, natomiast w gronie tych osób, które przedstawiały te decyzje i w gronie osób, które miały ją podjąć, nie było Ayatollaha, więc tam są też rozgrywki wewnętrzne. No i wydaje mi się, że w Stanach jest podobnie, no bo w zeszłym tygodniu mieliśmy ten głośny wywiad J.D. Vance'a, wiceprezydenta u Joe Rogana, czyli w takim konserwatywnym podcaście, w którym on mówił, że za to, że czy odpowiedzialność za to, że Stany Zjednoczone toczą teraz wojnę, ponosi Izrael, ci, którzy tego Izraela w Stanach Zjednoczonych posłuchali. No i że ta, widać było, że raczej dość krytycznie wypowiada się na temat kontynuowania tej wojny, więc wydaje mi się, że tam na szczytach władzy w Stanach Zjednoczonych też toczą się jakieś przepychanki.
0: Konflikty w Waszyngtonie mogą być bardziej transparentne niż te w Teheranie, więc czy można określić, co odsunięcie Mortaby Chameneiego od negocjacji i przejęcie tych negocjacji przez grupę wspomnianych przez pana doktora generałów może świadczyć o kursie, jaki przyjmie Teheran na rozmowach z USA?
17: No ja nie jestem specjalistą od wewnętrznej polityki irańskiej. Tutaj by należało pewnie pytać inne osoby, natomiast to, jak czytam tych ekspertów, to oni twierdzą, że to są jastrzębie, to są ludzie wojskowi, którzy będą kontynuować wojnę, którzy są mniej związani też z opinią publiczną w samym Iranie, którzy nie boją się tej opinii publicznej i w razie, gdyby doszło do protestów antywojennych, tak jak było w styczniu, to prawdopodobnie oni zaczną do ludzi po prostu strzelać i od razu będą te protesty w zarodku gasić dość brutalnie, także wydaje mi się, że to może to oznaczać, natomiast no, tak jak mówię, no, tutaj religijni przywódcy niekoniecznie też muszą być bardziej ostrożni czy delikatni w stosunku do społeczeństwa, natomiast wydaje mi się, że mogą być mniej skłonni do wojskowych, przemocowych rozwiązań. Natomiast wojsko myślę, że korzysta teraz z okazji, żeby po prostu przejąć pełnię władzy w Iranie.
0: Bardzo dziękuję. Dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był z nami. Rafał Hirsch w studiu. Witaj, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
0: Po 12.40 EKG i tak. Dane GUS-u.
18: Tak, bo dzisiaj dostaliśmy taką bardzo ładną, dość szeroką paczkę tych danych za czerwiec, więc z jednej strony można sprawdzić, co działo się, jak wyglądała polska gospodarka w czerwcu, ale czerwiec to też ostatni miesiąc drugiego kwartału, pierwszego półrocza, więc można też pewnie zacząć takie podsumowania pierwsze, tak? Pokusić się o jakieś podsumowanie, jak wyglądała polska gospodarka w ciągu ostatnich kilku miesięcy i oczywiście, co z tego wynika na przyszłość, jak może wyglądać drugie półrocze.
0: Rafał Hirsch zostaje z Państwem EKG po godzinie 12.40.
19: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Kategoria trawienie.
22: Po jednej nutce.
21: Ciężko na żołądku.
22: A teraz?
21: Uczucie pełności.
22: Dobrze. I ostatni.
21: Gazy.
22: Świetnie. A co można na to zaradzić?
21: Najlepiej zastosować Trawisto.
23: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
24: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
25: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
24: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
26: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
27: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
26: Pamiętałem o wszystkim.
27: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
26: Dokładnie, kochanie.
27: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
26: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
27: W końcu zobaczymy kawałek świata.
28: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
29: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
30: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
31: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
32: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
33: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
32: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
33: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
28: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
34: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie fajne.

0: dwudziestoczterodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Rosja przechwyciła sporą liczbę dronów ukraińskich i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że ta kwestia będzie tematem zaplanowanych na jutro obrad Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że nie widzi sensu, aby w tej kadencji składać kolejny projekt ustawy o związkach partnerskich. Zasygnalizował, że jego partia powinna podjąć kroki w tej sprawie po najbliższych wyborach parlamentarnych. W zeszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. We Francji od początku roku spłynęło prawie 40 tysięcy hektarów terenu, przekazało tamtejsze MSW. Według resortu dotychczas zatrzymano ponad 100 osób w ramach śledztw wszczętych po pożarach. Dla porównania, według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów, w całym zeszłym roku spłonęło we Francji prawie 37 tysięcy hektarów lasów i roślinności. Obecnie pożarom sprzyja susza i niedawna fala wyjątkowych upałów. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej we wrześniu chce zakończyć pracę nad raportem w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. W programie EKG zapowiedział to wiceprzewodniczący tej komisji Ryszard Petru. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 13.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Prawie w TOK FM, o teraz dokładnie jest 12.42. Czas na drugą odsłonę dzisiejszego magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Na początek krótki rzut oka na to, co dzieje się na rynkach finansowych. Dzisiaj warszawska giełda znowu lekko idzie w górę, chociaż nowych rekordów jeszcze nie ma. Ostatni rekord WIG pobił w ostatni czwartek przed weekendem. W piątek były spadki, dzisiaj do góry o 0,8%, ale do odzyskania tego poziomu z czwartku jeszcze troszeczkę brakuje. Złoty nam się ustabilizował, praktycznie stoi w miejscu. Euro po 4,33 zł, dolar 3,79 zł. Ropa naftowa dzisiaj z samego rana, baryłka Brent kosztowała ponad $90, ale teraz w ostatnich godzinach już też zaczyna iść w dół i wróciła do poziomu 88,5 dolara. Chociaż nadal jest droższa niż w piątek, ale już nie przekracza $90. Mieliśmy dzisiaj też cały pakiet danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących polskiej gospodarki. W studiu teraz gość, pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Mieliśmy dane o tym, że produkcja przemysłowa w czerwcu urosła o 7,6% i że produkcja budowlana w czerwcu urosła o 5,2% i że wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, takich, które zatrudniają co najmniej 10 osób, były wyższe niż rok temu o 5,9%, czyli taki zestaw dość szeroki. To są dobre dane?
7: Raczej tak, bo w przypadku przemysłu i w przypadku budownictwa oba zestawy danych były wyższe niż spodziewaliśmy się na rynku, tak przeciętnie rzecz biorąc. Pewnie z 1,5-2 punkty procentowe. Może to nie robi aż takiego przejścia z pozytywnego rozwijania się do takiego super szybkiego, no ale to zawsze dobrze, jak kolejny miesiąc zamyka się przyzwoicie lepiej niż żeśmy myśleli. I oczywiście łatwiej wtedy myśleć o pozytywnym wyniku całego roku. Myślę, że w przemyśle warto warto pamiętać i w budownictwie też, że troszkę te wyniki wyższe i niż miesiąc wcześniej, i niż przed rokiem są po pierwsze sezonowo. Czerwiec to jest taki miesiąc, kiedy różne rzeczy domykamy, zwłaszcza w budownictwie. Tam się fakturuje dużo rzeczy na końcówki kwartałów, a jeszcze często jest tak, że jak mamy półrocze i mamy właśnie otwierać wakacje, to się zdarzają jakieś otwarcia dużego kawałka infrastruktury, żeby oddać drogi przed wakacjami, prawda? To taki zgrabny refren i bardzo się oczywiście cieszymy z tego i to widać było w tym fakturowaniu.
6: I to widać w produkcji budowlanej.
7: I to widać w produkcji budowlanej. Proszę zobaczyć, że ten kawałek w budownictwie, który właśnie jest z tym związany, takim infrastrukturą, czyli drogi, mosty i tak dalej, no to właśnie to on głównie zrobił wzrost, bo pozostałe dwa były takie troszkę słabsze. W przemyśle oczywiście też warto pamiętać, że po pierwsze mieliśmy więcej o jeden dzień roboczy niż w maju i niż przed rokiem. To troszkę było łatwiej zrobić ten dobry wynik, no ale też trochę pomagało nam to, że ubiegłoroczny czerwiec był taki, powiedzmy, mizerny, to takie słowo by trzeba było użyć, w związku z tym no, górkę nad to było troszkę łatwiej zrobić i oczywiście ona cieszy, bo dzięki temu widać, że drugi kwartał mógł być całkiem przyzwoity dla gospodarki.
6: Tak, ten wzrost przemysłu w czerwcu był najlepszy od września ubiegłego roku, tak swoją drogą, 7,6%. Ale właśnie, a propos całego drugiego kwartału, czy na podstawie tych danych, tych lepszych od oczekiwań danych o produkcji w czerwcu, można już coś oszacować, jeśli chodzi o wzrost całego PKB?
7: Panie redaktorze, na pewno to są, że tak powiem, takie dobre punkty, które odnotowujemy. Oczywiście jeszcze wszystkiego w gospodarce nie wiemy. Pamiętajmy, że przemysł i budownictwo w wartości dodanej to pewnie ze 30%, więc czekamy na handel, czekamy na cały duży pakiet usług i oczywiście jeszcze nie wiemy, co tam się działo. No ale zawsze warto pamiętać, że jeżeli no, koledzy w przemyśle są w stanie dużo wyprodukować i sporo swoim pracownikom zapłacić, no to wtedy ci pracownicy robią ruch właśnie w tym handlu, właśnie w tych usługach i że to zawsze jest jakiś taki dobry znak na to, co może być w przyszłości i na to, jakie były osiągane wyniki. No zobaczymy, jaki był detal w czerwcu, to jeszcze przed nami. Jeżeli w ogóle pan redaktor pyta o takie szacunki, na co to wygląda, to do całkiem niedawna dla mnie bazowym scenariuszem było, że my wzrostu gospodarczego w ujęciu realnym w drugim kwartale zrobimy 3,5%, czyli z grubsza tyle, co w kwartale pierwszym, a teraz wygląda, że tam może być dziesiątkę, dwie, może więcej. Tak? Nie krojmy tutaj nadmiernych nadziei, ale to całkiem powinien być przyzwoity kwartał.
6: Lepszy od pierwszego.
7: Tak, może się tak okazać, tak? W tym ujęciu dynamiki rok do roku.
6: No nie? Tak. A są szanse na to, żeby w drugim półroczu gdzieś tam zbliżyć się do tego tempa, które mieliśmy pod koniec ubiegłego roku, kiedy mieliśmy 4%?
7: Może któryś z tych dwóch kwartałów taki być. Być może czwarty kwartał. No, warto pamiętać, że my mamy trochę takich rzeczy w gospodarce w tym roku, na przykład związanych z tym, że początek roku był słaby i teraz tak naprawdę no, wciąż część tych zaległości nadrabiamy. Być może w budownictwie to był na przykład czerwiec, ale to będą też różne kolejne miesiące. No ale też kwestia takich, że części dostaw na przykład z pierwszych miesięcy roku w przemyśle nie udało się zrealizować. My ciągle mamy takie lekkie opóźnienie. Ono gdzieś zostanie wreszcie wyrównane, być może w trzecim kwartale, być może w czwartym. No i warto też pamiętać o całkiem dużym wystrzale zamówień, które mamy ostatnio. One są owszem specyficzne, co wszyscy podkreślają. Tam jest bardzo dużo zamówień dla przemysłu obronnego i one oczywiście nie działają tak jak zazwyczaj zamówienia, typu, że dziś zamawiamy i czekamy na ten towar w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To raczej będzie kilku lat. No ale widać, że tam też będzie pewne przyspieszenie, które nam będzie podbijało wyniki, zwłaszcza tego przemysłu w jego tym ciężkim aspekcie. No i tak naprawdę to będzie nam poprawiało dynamikę PKB.
6: Jak pan teraz powiedział o zamówieniach, to mi się przypomniało i skojarzyło z programem SAFE, gdzie pieniądze były rozdzielane i to duże pieniądze w maju, prawda?
7: No właśnie tak o nim myślałem, panie redaktorze, także intuicyjnie żeśmy się spotkali idealnie, no bo proszę zobaczyć, że to tu właśnie było widać bardzo dużo zamówień po maju i one oczywiście będą realizowane w długim czasie, bo to nie jest tak, że dziś zostały te pieniądze wydane, one zostały zakontraktowane i zostaną zapłacone wtedy, kiedy będą te dostawy, to właśnie o nich mówiłem.
6: No tak, a to mogło mieć wpływ na produkcję już w czerwcu, czy to jednak za szybko?
7: Raczej chyba jeszcze nie, chyba że mówimy o tych umowach, które tak naprawdę były jakby takim...
6: Już wiadomo było wcześniej.
7: Nie, refinansowaniem tego, co już wcześniej było zawarte i być może te dostawy też są, ale prawdopodobnie to jeszcze nie to.
6: Są też dane o wynagrodzeniach, które rosną o 5,9% rok do roku, a miesiąc wcześniej rosły o 5,8%. Jest taka, znaczy słyszymy od dłuższego czasu, że tempo wzrostu wynagrodzeń będzie spowalniać coraz bardziej, bo tak właściwie w dłuższym terminie schodzimy jeszcze z tej górki po inflacji, prawda, więc będzie coraz wolniej, a teraz mamy takie leciutkie przyspieszenie z 5,8 na 5,9, ale to rozumiem, że to takie
7: panie redaktorze,
6: taka zmarszczka tak, na wykresie.
7: Warto pamiętać, z czego tak naprawdę się dzieje u nas w gospodarce część tych wzrostów płac. One tak naprawdę nie do końca idą tylko i wyłącznie za procesami inflacyjnymi. Pamiętajmy, że w bardzo niewielu miejscach pracy jest coś takiego jak automatyczna podwyżka inflacyjna. Raczej te podwyżki związane są z tym, że co pewien czas jakaś część załogi ma nowe kompetencje, nowe zadania, nowe stanowiska i tam są wtedy podwyżki większe niż ta inflacja, która się nazbierała z jakiegoś wcześniej czasu. Ale głównie wzrosty płac są związane z tym, że pojawiają się nowe, lepiej płatne miejsca pracy i one ściągają pracowników z tych miejsc, gdzie się płaciło mniej. Jeżeli by pan redaktor zobaczył, jaka była taka typowa u nas ta nadwyżka dynamiki płac nad inflacją, no to często to było 4-5, a w takich dużych porywach, kiedy mieliśmy szaleństwo takie poinwestycyjne, 6%. No w tej chwili tego jest mniej, tego jest koło 3. I raczej można się spodziewać, że my będziemy mieli gdzieś w najbliższym czasie, kiedy będą uruchamiane procesy inwestycyjne, które są w tej chwili w firmach, my będziemy mieli nabór na te stanowiska i wtedy wręcz nawet płace trochę przyspieszą. I tak jak gdzieś pewnie inflacja nam się na najbliższe kwartały zakotwiczy, gdzieś pewnie między 2,5 a 3% w tym ujęciu rocznym, no to prawdopodobnie te płace nam gdzieś z tych niecałych 6 pójdą w okolice 7, być może troszkę więcej, ale to pewnie za 2-3-4 kwartały.
6: No, to takie są optymistyczne prognozy.
7: Raczej tak, no bo to by wskazywało na to właśnie, że jest ta modernizacja, wymiana w gospodarce, że część miejsc pracy owszem tracimy,
6: bo
7: ale
6: to, bo to by dawało
7: wchodzą
6: realnie 5% wzrostu.
7: No, taki 4 bardziej, tak.
6: Czy to się jakoś będzie przekładać na, nie wiem, decyzję Rady Polityki Pieniężnej?
7: Panie redaktorze, myślę, że jeszcze nie, bo proszę pamiętać, że no władze monetarne, członkowie naszych władz monetarnych doskonale pamiętają też te czasy, kiedy ta nadwyżka płac nad inflacją była 5-6% i nie zawsze nam to wykoleiło procesy inflacyjne, tak? Bo jeżeli za tym rośnie wydajność, a w tej chwili tak jest, no to oczywiście to nie jest jakieś szczególnie niepokojące albo wymagające jakiejś istotnej korekty. Zresztą proszę zobaczyć, że my w tej chwili jako konsumenci i jeszcze wciąż nieśmiało korzystamy z takiego wspierania konsumpcji w postaci choćby kredytów konsumpcyjnych, więc myślę, że Rada tutaj nie powinna jakoś denerwować się i twierdzić, że nadmiernie zarabiamy. Tak nie jest.
6: Czyli mamy bardzo ładnie rosnącą produkcję przemysłową, całkiem nieźle rosnące nadal średnie wynagrodzenia i nie powinny nam grozić podwyżki stóp procentowych, no to taka idealna sytuacja wręcz prawie, że w gospodarce. No, mamy z czymś problem w gospodarce teraz?
7: Panie redaktorze, tak, bo proszę zobaczyć, że w tej chwili jest trochę tak, że tak jak kiedyś mogliśmy rozmawiać o dynamice wzrostu, nie wiem, czy całej gospodarki, czy nie wiem, przemysłu i mówić, że to jest 3 albo 5 albo tam ileś procent, to w większości branż szło bardzo podobnie. W tej chwili sytuacja jest taka, że jest sporo branż, którym idzie dużo gorzej i jest sporo branż, którym idzie lepiej. Więc my mamy jakiś tam poziom średni, ale też w skrajnych sytuacjach dużo większe odchylenia niż zazwyczaj. Więc
6: czyli część branż rozwarstwiła nam
7: tak, się. Tak, to się rozwarstwiła gospodarka, więc czasami jak mówimy, o tu 3,5 czy 4% wzrostu gospodarki i wszystkim idzie świetnie, no to część ludzi mówi z przekąsem, kurde fajnie, ale nie u nas.
6: A w których branżach wygląda to najlepiej, a w których najgorzej?
7: Panie redaktorze, no w tej chwili wydaje się, że najwięcej odczuwają kłopotów branże, które no przede wszystkim przemysłowe i te, które są mocno emisyjne. My mamy i ceny energii wysokie i to, co się płaci za emisję jest spore i to, na co się szykujemy też jest bardzo takie dotkliwe. To jest związane oczywiście z polityką europejską i z tym, co robimy w zakresie dbałości o środowisko. My ze strony biznesu mówimy, że owszem, dbałość jest ważna, ale troszkę żeśmy ostatnimi czasy przesadzili z tym i po prostu nam jest bardzo trudno cokolwiek w tej chwili sprzedać w konkurencji z kolegami z innych krajów, które no takich wymagań nie mają i tak forsownie podnoszonych. Stąd no, kłopoty części branż, tak? Mamy kłopot, żeby sprzedawać.
6: Były przed weekendem nowe propozycje ze strony Komisji Europejskiej. Nie wiem, czy pan na to zerkał, czy nie. To jakoś coś zmieni?
7: Trochę zaglądałem, panie redaktorze. Przyznam, że nie aż tak dogłębnie, ale trochę to znowu przypomina, że na dużo trudnych regulacji wprowadzimy wam więcej trudnych regulacji, ale tak, więc oczywiście tam nie było specjalnie dużo o tym, że tych obciążeń będzie mniej, ale raczej jak pieniądze z tego ściągane mają być redystrybuowane, więc to była pierwsza linia.
6: To mają być inwestowane w dekarbonizację, która gdyby się faktycznie wydarzyła, no to automatycznie powinna oznaczać jakiś tam spadek kosztów. Więc
7: oczywiście, ale to też trzeba pamiętać, że nie zawsze to się tak po prostu da zrobić. To nie jest takie zejście z poboru energii, jak kiedyś mogliśmy zrobić, że wykręcę zwykłą żarówkę, wkręcę tą taką oszczędną, już jest super. Duża część procesów technologicznych po prostu wymaga zużycia energii i jak tego nie robimy, to nie jesteśmy w stanie wyprodukować. A proszę zobaczyć, że czasami my się tak zaganiamy w taką trochę hipokryzję, bo my przestajemy coś produkować w Europie, ale potem bardzo chętnie sprowadzamy to skądinąd. I jak kiedyś ochrona środowiska mówiła, no nie trujemy rzeki i przepraszam, ktoś cynicznie mógł powiedzieć, to przenieśmy tą produkcję na koniec świata, bo tam, że tamta rzeka będzie zatruta, to nas nie obchodzi, to jeszcze miało czasem taki cyniczny, ale sens, no ale w tej chwili, jeżeli my rezygnujemy z emisji u nas dwutlenku węgla, żeby emitować po drugiej stronie świata, to i tak do nas przyjdzie, tak?
6: A z drugiej strony te lepsze branże, to które?
7: Te lepsze branże, proszę zobaczyć, że się sporo rozwija branż związanych z technologią. Co ciekawe, dobre wyniki już od kilku miesięcy są w tym kawałku, który odpowiada za instalowanie, konserwowanie maszyn, co mnie szczególnie cieszy, bo to oznacza, że jest ruch w inwestycjach, może jeszcze nie do końca zamkniętych, ale jest. Oczywiście sporo robimy, już o tym dzisiaj rozmawialiśmy, w zakresie obronności. To nie jest tak, że to jest dominujący kawałek naszego przemysłu, ale widać tam duży ruch i to też jest pewnego rodzaju ulga, choćby na rynku pracy w zakresie tego, że oni przejmują pracowników, no, którzy no, gdzie indziej tracą miejsca pracy, może nie aż tyle, ile byśmy chcieli, więc widać, że jest ruch w kilku branżach co najmniej.
6: No właśnie, a propos tracenia miejsc pracy, wzrost bezrobocia to jest coś, co nam grozi, czy nie grozi?
7: Panie redaktorze, myślę, że to, co widzimy w tej chwili, jest łagodniejsze niż moglibyśmy widzieć. Pamiętajmy, że my jesteśmy w dosyć szczególnej sytuacji demograficznej. No, jeszcze kilkanaście lat temu cały czas kolejne nowe roczniki, które wchodziły na rynek pracy i zastępowały te schodzące, były liczniejsze od poprzednich. Teraz jest na odwrót. W związku z tym ta sytuacja na rynku pracy skomplikowana wygląda na lepszą niż by mogła być, gdyby zasoby pracy się nie kurczyły.
6: Bardzo dziękuję. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był naszym gościem.
7: Dziękuję
6: bardzo. Przypomnę jeszcze raz, produkcja przemysłowa w górę o 7,6%, budowlana w górę o 5,2%, a poziom płac w przedsiębiorstwach o prawie 6% wyższy niż rok temu. Te dane opublikował dzisiaj GUS. To wszystko w południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam o 14.40, a już za chwilę na antenie TOK FM informacje.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Autopromocja.
3: Edukacja zdrowotna po nowemu. Od września żaden uczeń nie będzie mógł wypisać się z lekcji o zdrowiu. No, chyba że będzie to część dotycząca seksualności. Czego uczy edukacja zdrowotna i jak rozmawiać z młodymi o zdrowiu i ciele? Zapytam w wywiadówce. We wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Po ponad 2 latach pracy wniosek o Trybunał Stanu dla szefa NBP ma być gotowy. Będzie zmiana na stanowisku prezydenta Węgier i może to podzielić rządzącą partię. Hiszpania świętuje po wygranej w Mundialu. Poniedziałek 20 lipca, minęła 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej we wrześniu chce zakończyć pracę nad raportem w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Zapowiedział to gość poradnego EKG, wiceprzewodniczący tej komisji Ryszard Petru. Poseł Klubu Parlamentarnego Centrum w rozmowie z Maciejem Głogowskim powiedział, że w raporcie znajdą się konkretne zarzuty wobec szefa NBP.
21: To jest perspektywa niecałych 2 miesięcy.
22: W zeszłym roku słyszałem, że zakończycie w grudniu.
21: We wrześniu tego roku, no bo większość, o ile nie wszyscy świadkowie stali już przesłuchani, tworzony jest raport z prac komisji i to trafi do Sejmu. No i będzie przedmiotem głosowania.
22: Wydźwięk tego raportu?
21: No będą zarzuty, nie mogę więcej powiedzieć, bo to jest...
22: Czyli komisja będzie wnioskowała o postawienie pana Glapińskiego przed Trybunałem.
21: Tylko nie chciałbym powiedzieć teraz, nie chciałbym deklarować, które z zarzutów znajdą się, a które się nie znajdą w tym raporcie. I na tej podstawie marszałek Sejmu powinien przedstawić ten wniosek do głosowania. Czy to będzie we wrześniu, czy w październiku, tego nie wiem.
5: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmuje się sprawą Adama Glapińskiego od ponad 2 lat. Legendarna szachistka Judith Polgar może zostać nową prezydentką Węgier. Chce tego lider Tisy i premier Peter Modior. Tomasz Orchowski.
23: Modior chce, żeby Polgar zastąpiła fideszowskiego prezydenta Tamasza Szujoka, który w weekend podpisał przegłosowaną przez Tisę poprawkę do konstytucji, przewidującą wcześniejsze zakończenie jego kadencji. 49-letnia Polgar to 5-krotna mistrzyni olimpijska. Podczas kariery pokonała między innymi Gariego Kasparowa. Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej. Na ten brak doświadczenia politycznego zwraca uwagę część krytyków decyzji Modziora. Zauważają też, że Polgar nie posiada wiedzy prawniczej, która jest potrzebna na stanowisku głowy państwa. Tomasz Urchowski, TOK FM.
5: Prezydent Węgier pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Jest wybierany przez parlament, w którym to Tisza ma większość konstytucyjną. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
0: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
5: A w przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu eSanepid. Na przedmieściach Białegostoku znów lądują balony. W ten sposób, korzystając ze sprzyjającego wiatru, przemytnicy przerzucają papierosy z Białorusi do Polski. Jakub Medek.
1: W ostatnich dniach kilka takich balonów służby przechwyciły na północnym skraju Białegostoku. O tej formie przemytu mówi Ewelina Laskowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Taka jedna paczka z podczepionym balonem meteorologicznym zawiera około 1500 paczek papierosów o wartości ponad 26 tysięcy złotych.
1: Balony wyposażone są w prosty mechanizm, który wypuszcza je w odpowiedniej odległości od granicy. Wypuszcza, jak przestrzega Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, bardzo palny wodór.
7: Zalecamy niezbliżanie się do takiego obiektu. Tutaj każdorazowo na miejsce wysyłane są służby. Bardzo często w tych działaniach używani są zarówno strażacy, jak i policyjni pirotechnicy.
1: Tylko w ubiegłym roku służby przejęły ponad 200 takich balonów. Złapały też kilkunastu kurierów, którzy mieli je odebrać. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
5: Trwa fiesta na ulicach Hiszpanii. Kibice świętują wielki sukces swojej piłkarskiej reprezentacji. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali wczoraj w dogrywce w wielkim finale Argentyny, czyli poprzednich mistrzów świata.

0: Argentyńczykom nie udało się obronić tytułu. Porażka z Hiszpanią szczególnie bolała argentyńskiego szkoleniowca Lionela Scaloniego, który na pomeczowej konferencji nie mógł powstrzymać łez.
1: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
0: A to były najprawdopodobniej ostatnie Mistrzostwa Świata dla Lionela Messiego. 39-letni Argentyńczyk na wszystkich mundialach strzelił łącznie 21 bramek. I sprawdzamy jeszcze co w pogodzie. Najcieplej teraz w Przemyślu 21 stopni, najchłodniej w Słubicach, w zachodniopomorskim tylko 14. Maksymalnie słupki rtęci pokażą dziś 23 kreski. To na południowym wschodzie 22, na Mazowszu 21, na Dolnym Śląsku 19, w Wielkopolsce. Wszędzie możliwe przelotne deszcze, na zachodzie także burze.
2: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami profesor Małgorzata Myśliwiec, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Po 16 latach Hiszpania drugi raz została mistrzem świata w piłce nożnej. Zawodnicy wracają do domu, wraz z nimi puchar, wraz z nimi prestiż. Wiadomo, że ogromny sukces dla hiszpańskiego sportu. Czy ten sukces w kraju, w którym futbol jest tak ważny, tak obecny, przełoży się no, chociażby na gospodarkę?
3: Zobaczymy. To drugie zwycięstwo po bardzo specyficznym czasie. No i tak, może rozpoczęłabym od porównania, bo pan redaktor również od tego rozpoczął. W 2010 roku to była ta pierwsza gwiazdka, jak to mówią Hiszpanie. Było to pierwsze zwycięstwo tego rodzaju. No i zwycięstwo odniesione w bardzo szczególnym momencie, kiedy Hiszpania wkraczała w bardzo poważną erę kryzysu gospodarczego. A zatem takie zwycięstwo raz, że pierwsze, no więc ten efekt nowości, świeżości zawsze jest dużo, dużo większy. I po drugie w czasach tak bardzo trudnych ekonomicznie na pewno Hiszpanom bardzo był potrzebny. Dzisiaj jest to sukces po 16 latach w nieco innych warunkach, choć oczywiście i kryzysy polityczne, korupcyjne i nie tylko bardzo poważne Hiszpanię dotykają, więc na pewno to też pomoże politykom, żeby choć na chwileczkę odwrócić uwagę od tego, co najbardziej boli politycznie i gospodarczo. No ale z drugiej strony to już jest drugi sukces, a zatem też troszeczkę inna historia.
2: Trochę inna historia, ponieważ spodziewali się już tego Hiszpanie?
3: Czy się spodziewali, trudno powiedzieć. No na pewno wygrali w sposób absolutnie zasłużony. Myślę, że każdy, kto oglądał najpierw bój o trzecie,

0: I mam tutaj na myśli tendencje separatystyczne zarówno w Katalonii, jak i w kraju Basków. Przede wszystkim zwróciłabym tutaj uwagę na Katalonię, która w tym okresie właśnie po 2010 roku nasiliła te procesy związane z wolą utworzenia odrębnego państwa. Pamiętamy referenda 2014, później 2017, ucieczkę Carlesa Puigdemonta z kraju. No, do tego wszystkiego także zmianę sytuacji politycznej, czyli rządy prawicowe Partii Ludowej zostały zastąpione przez Pedro Sancheza w bardzo nietypowy sposób, bo przypomnijmy, że Pedro Sanchez dochodzi w 2018 roku do władzy nie w drodze wyborów, ale konstruktywnego wotum nieufności. Czyli wysadza z siodła Mariano Rajoya, prawicowego premiera, nie poprzez zwycięstwo wyborcze, ale zwycięstwo w głosowaniu nad jego odwołaniem w hiszpańskich Cortezach i staje na czele pierwszego w dziejach Hiszpanii po 75 roku, czyli po śmierci generała Franco, rządu koalicyjnego, a zatem rządzenie państwem na czele koalicji, na czele rządu mniejszościowego, no to jest ciągła ekwilibrystyka polityczna, która do tej pory Sanchezowi się udaje. Ostatnie tygodnie były dla niego bardzo trudne. Mówimy tutaj o aferach korupcyjnych z udziałem najbliższych członków rodziny i otoczenia politycznego, co z pewnością nie jest dla hiszpańskiego premiera sytuacją komfortową i łatwą. No i w tym momencie przychodzi tak wielkie zwycięstwo sportowe.
1: Drużyna Hiszpanii, drużyna narodowa, wygrywa w sytuacji silnych tendencji separatystycznych. Czy to oznacza, że te tendencje mogą dzięki temu odrobinę osłabnąć?
0: Czy osłabną? No jeżeli tak, to dosłownie na chwilę. Natomiast ten sportowy spektakl, który mogliśmy wczoraj obserwować, miał również bardzo istotne przesłanki polityczne. Nawet niekoniecznie zwracałabym tutaj uwagę na obecność czy to prezydenta Trumpa, czy premiera Sancheza, bo obydwoje uczestniczyli, byli na stadionie, ale zwróciłabym uwagę na obecność rodziny królewskiej w pełnym składzie. Mhm. To się do tej pory nie zdarzyło. Zarówno król Filip VI, jak i królowa Letycja, jak i obydwie córki pary królewskiej, w tym księżniczka Eleonora, następczyni tronu, która dosłownie parę tygodni temu zakończyła oficjalne szkolenie wojskowe, 3-letnie, bardzo skomplikowane, a zatem cała rodzina królewska pojawia się jako pewien symbol jedności państwa. Pamiętajmy, że głowa państwa w Hiszpanii pełni rolę raczej symboliczną, ale jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co należy do najważniejszych zadań, to jest właśnie ta symboliczna rola wskazująca na jedność państwa i myślę, że to do pewnego stopnia w taki sposób powinno być interpretowane. Myślę, że te reakcje piłkarzy, którzy odbierali medale za zwycięstwo najpierw z rąk przewodniczącego FIFA, później prezydenta Trumpa, no i później podchodzili w kolejności do króla. Król stał jakby był piątą osobą tak gratulującą tego zwycięstwa i myślę, obserwowanie tego, jak przyjmowali gratulacje poszczególni sportowcy, było bardzo symptomatyczne. Ci, którzy pochodzą z centralnej części Hiszpanii, byli dużo bardziej otwarci, wręcz pozwalali sobie na symbolicznego misia z królem. Natomiast Katalończycy no, byli tutaj zdecydowanie bardziej powściągliwi. Oczywiście nikt nie dopuścił się jakiegoś niewłaściwego zachowania względem Filipa VI, ale te reakcje dużo chłodniejsze też można było zauważyć.
1: Fascynująca jest ta sytuacja wewnątrz Hiszpanii, która przekłada się na relacje indywidualne z królem, a jak to przekłada się na sytuację w stosunkach międzynarodowych? Czy taki sukces, który podbija wielkość hiszpańskiej piłki, może stać się soft power tego państwa?
0: Ja myślę, poszłabym nawet o krok dalej, nie tylko soft powerem Hiszpanii, bo to na pewno ogromny zastrzyk prestiżu. Myślę, że ciekawie było obserwować minę pana prezydenta Donalda Trumpa, który wręczał hiszpańskim piłkarzom złote medale, a jeszcze kilka tygodni temu mieszał z politycznym błotem premiera kraju za niechęć udzielenia baz wojskowych i pomocy w kolejnych pomysłach militarno-politycznych. politycznych Donalda Trumpa. W związku z tym myślę, że tak, że wyraźnie widzimy tutaj, że ten prestiż na arenie międzynarodowej i pozycja chociażby symbolicznie poprzez te gesty wzrosła. Ale ja bym zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na stronie Komisji Europejskiej, w mediach społecznościowych Komisji Europejskiej, już dzień przed finałem pojawił się wpis: cała Europa trzyma kciuki za

0: Hiszpanii, kibicujemy Hiszpanii, tak? To słabne Vamos, które wrzuca Komisja Europejska. Myślę, że to soft power nie tylko Hiszpanii, ale całej Unii Europejskiej.
1: A dziś w Hiszpanii ktoś dyskutuje na temat korupcji wokół premiera Pedro Sancheza?
0: Oczywiście, że takie głosy, gdybyśmy tutaj bardzo dokładnie przeanalizowali hiszpańskie media, można byłoby odnaleźć, co nie zmienia faktu, że to nie jest dzisiaj dominujący temat. Widzieliśmy wczoraj na ulicach wszystkich większych miejscowości, a nawet tych mniejszych również, ogromną radość. Widzieliśmy ją w Madrycie, w Barcelonie, na Wyspach Kanaryjskich. W związku z tym myślę, że niezależnie od geografii, to jest sukces tak duży, że w jego, myślę, blasku każdy choć troszeczkę chciałby się ogrzać.
1: A Hiszpania będzie też współgospodarzem mundialu w 2030 roku wraz z Portugalią i z Maroko. Rozumiem, że przygotowania już teraz muszą trwać i być dość zaawansowane. Hiszpania jest gotowa na przyjęcie tego wyzwania logistycznego?
0: Myślę, że tak. Hiszpania jest państwem, które przyjmuje ogromną liczbę turystów, a zatem zarówno infrastruktura, mówię tutaj o infrastrukturze hotelowej, usługowej, jak i myślę związanej z infrastrukturą sportową jest tutaj znakomita. Myślę, że w Portugalii nie wygląda to wcale gorzej, a i Maroko, które jest bardzo popularną destynacją turystyczną, nie będzie tutaj odstawało i ta współpraca regionalna może w moim przekonaniu przynieść jeszcze bardziej spektakularne efekty niż to, co widzieliśmy w tym roku. No jednak dla Stanów Zjednoczonych czy dla Kanady piłka nożna nie jest sportem narodowym. Pewnie by to wyglądało zupełnie inaczej, gdyby na przykład organizowała to Argentyna. Natomiast biorąc pod uwagę to, czym jest futbol w Hiszpanii czy w Portugalii, myślę, że będzie to dużo bardziej olśniewający spektakl.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Myśliwiec, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach była z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę 13:20 informacje.

0: dojadłeś tego placka,
1: rozsypana sól
0: Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Wacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka,
1: uśmiech losu.

0: nie coś napackał przeprowadzka?
1: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM.
17: Rząd szykuje wynagrodzenia dla odbiorców energii elektrycznej, którzy zastosują się do ograniczeń jej poboru wprowadzonych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw. Przewiduje to projekt rozporządzenia Ministerstwa Energii. Propozycja ma być odpowiedzią na doświadczenia z sierpnia 2015 roku. Wtedy fala upałów doprowadziła do zagrożenia bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego i konieczności wprowadzenia stopnia zasilania. Dotychczas jedynym bodźcem skłaniającym odbiorców do zastosowania się do ograniczeń było ryzyko nałożenia kar. Odchodzący premier Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, przekonywał, że po 2 latach jego rządów jego kraj jest silniejszy i sprawiedliwszy. To jego ostatnie przemówienie na Downing Street przed ustąpieniem miejsca Andiemu Burnhamowi. Odchodzę z uśmiechem, dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy, stwierdził Starmer. Powiedział, że za jego kadencji poprawił się stan gospodarki i usług publicznych oraz że udało się zmniejszyć imigrację i poprawić międzynarodową reputację kraju. Keir Starmer podkreślił, że w pełni popiera swojego następcę. Weterani wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz inicjatorzy protestów, które rozpoczęły się w Kijowie po odwołaniu Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, oświadczyli, że do najbliższego piątku oczekują od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego decyzji kadrowych. Według mediów powodem odwołania Fedorowa był konflikt między nim a naczelnym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy. Dymisja skutkowała protestami w Kijowie, Lwowie i innych miastach Ukrainy. Jutro w całym kraju będą prowadzone ćwiczenia syren alarmowych. Potrwają od 7 do 15. Będzie to test procedur i sprawności systemu. O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń informować będą alerty RCB. Toruń zmienia zasady przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów. Nie będzie już kryterium wysokiej oceny, by uzyskać comiesięczne wsparcie finansowe. Miasto chce bowiem wspierać pasję i nowoczesną edukację. Agnieszka Wynarska.
18: Do tej pory, żeby zdobyć stypendium, oprócz szczególnych osiągnięć w konkursach, uczeń podstawówki musiał mieć średnią minimum 5,0, a szkoły ponadpodstawowej 4,5. Od nowego roku szkolnego kryterium średniej nie będzie już obowiązywać, zapowiada Iwona Muszyńska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
19: Przede wszystkim zależy nam na promowaniu rzeczywistych osiągnięć naukowych i artystycznych toruńskich uczniów, rozwoju ich indywidualnych uzdolnień i talentów, niż na średniej ocen uzyskanych w końcowej klasyfikacji w danym roku szkolnym.
18: Bez zmian pozostają wysokości stypendiów. Dla uczniów toruńskich szkół podstawowych to 300 zł miesięcznie, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych 400 zł. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
16: Kolejne informacje w TOK FM o 13.40.
17: poniedziałek pochmurny, wszędzie możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie także burze, 23 kreski. To na południowym wschodzie, 22 w centrum, 21 na południowym zachodzie, 19 na północy.
0: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Niezwykle agresywne były ataki Rosjan na Kijów w nocy z soboty na niedzielę. Po raz kolejny nocą siły Moskwy używały znacznej liczby rakiet balistycznych i dronów, ale przede wszystkim właśnie rakiet balistycznych, trudniejszych do zestrzelenia i czyniących nierzadko większe szkody niż drony, by atakować stolicę miasta. Zeszłej nocy, stolicę Ukrainy oczywiście, zeszłej nocy z kolei w rosyjskich atakach na obwody Dniepropietrowski, Charkowski, Chersoński i Zaporoski zginęło 9 osób, 82 zostały ranne. Zmienia się sposób działania Rosjan. Zamiast ataków rozproszonych na wiele obwodów skupiają się na uderzeniu w jeden konkretny nierzadko. Co stoi za tymi działaniami, a także za ich intensywnością? No bo o takich wściekłych atakach donosimy właściwie z dnia na dzień.
20: Przedtem te ataki miały charakter rozproszony między innymi dlatego, że atakowano też cele, które nie były pierwszoplanowe, ponieważ tam Ukraińcy nie dysponowali obroną przeciwlotniczą. Natomiast Kijów miał tą obronę relatywnie silną, bazującą w dużej części na patriotach. Obecnie pocisków do patriotów w Ukrainie dramatycznie brakuje. Stąd Rosjanie koncentrują się na tych celach kluczowych, ponieważ obrona przeciwlotnicza jest relatywnie mało skuteczna. Poza tym zmiana taktyki, czyli uderzenie w bardzo krótkim czasie dużą liczbą pocisków, miało zaskoczyć ukraińską obronę, bo przedtem to odbywało się w kilku falach jakby. Widać, że tu skuteczność była duża. Trudno ocenić, czy ze zmiany taktyki, czy z powodu problemów z amunicją do patriotów. Pewnie oba czynniki miały wpływ, natomiast myślę, że kluczowy to jest brak pocisków.
0: Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych, który został opublikowany kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, głosił, że w czerwcu zginęło na Ukrainie najwięcej cywilów od kwietnia 2022 roku. To było prawie 300 osób zabitych w tego typu atakach. 1990 osób zostało rannych. Obawia się pan pułkownik, że te liczby w lipcu będą podobne?
20: Znaczy tak, albo większe, dlatego że straty pochodzą nie tylko z ataków pociskami balistycznymi. Tutaj siła eksplozji powoduje, że nawet jeżeli ten pocisk trafi w cel o charakterze militarnym bądź quasi-militarnym, to i tak często giną cywile. Natomiast Federacja Rosyjska atakuje też cele, które nie mają charakteru militarnego, jak choćby stacje benzynowe, bo siły zbrojne nie tankują na stacjach benzynowych. I ataki na stacje benzynowe, cele typowo cywilne, a to już ma charakter masowy, powoduje śmierć cywilów, nie żołnierzy.
0: Panie pułkowniku, w jaki sposób Ukraina w tym momencie odpłaca Rosjanom? Czy nadal atakuje obiekty infrastruktury cywilnej, infrastruktury związanej z wydobywaniem i rafinerią paliw i zaburza to sposób funkcjonowania rynku paliw Rosji?
20: To znaczy, tu mamy ataki na dwóch poziomach. Mamy ataki średniego zasięgu, które właśnie przybrały taki znaczący charakter za czasów już byłego ministra, czyli Fedorowa, gdzie drony średniego zasięgu w dużej liczbie pojawiły się na froncie, czyli taki zasięg do maksimum 200 kilometrów. I tutaj jest uderzenie w tą bezpośrednią logistykę wykonawczą, czyli uderzenie takie na poziomie operacyjnym, i uderzenia strategiczne, tak jak pan redaktor wspomniał, w infrastrukturę paliwową, ale też w infrastrukturę energetyczną, i transport morski jeszcze, tak? Mhm.
0: Słucham dalej.
20: Na razie efekty tych uderzeń moim zdaniem na froncie nie będą bezpośrednio odczuwalne. Dlatego, że logistyka mimo wszystko ma zdolność manewrowania zasobami, natomiast w perspektywie roku na przykład to już będzie odczuwalne.
0: Tylko pytanie, czy Ukraina ma tyle czasu przed sobą, biorąc pod uwagę słabości obrony...
20: Kluczowe pytanie pan redaktor zadał i na to tak naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie odpowiedzieć.
0: No bo nadchodzi kolejna zima.
20: Tak, dokładnie.
0: Tymczasem wspomniał pan byłego ministra obrony Michała Fedorowa, który został odwołany, to znaczy nie dostał nominacji w nowym rządzie ukraińskim. Rozpoczęły się w piątek demonstracje w Kijowie, które trwają nadal. Demonstranci oczekują od Wołodymyra Zełenskiego decyzji kadrowych do najbliższego piątku, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony. Panie pułkowniku, jak pan ocenia tego typu działanie Wołodymyra Zełenskiego i w jaki sposób te demonstracje i taka decyzja w kluczowym, trudnym, kryzysowym okresie może się przełożyć na funkcjonowanie ukraińskiej armii?
20: Proszę, to moim zdaniem to nie jest tak naprawdę konflikt na przykład Fedorow, generał syrski, tylko konflikt systemów różnych. Mamy system mocno skorumpowany, taki mający korzenie jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Nawet ludzi, którzy się nie urodzili tam, ale mają tą taką mentalność postsowiecką i ludzi zupełnie, no mówiąc kolokwialnie, nowego rozdania, których reprezentantem jest Fedorow, no wykształcony na Zachodzie, bo tam absolwent Yale na przykład, więc to jest... Tu mamy konflikt dwóch ukraińskich światów tak naprawdę, więc on ma podłoże głębsze. Natomiast jaki będzie skutek? Z całą pewnością usunięcie Fedorowa powoduje obniżenie morale wśród żołnierzy ukraińskich, dlatego że on się cieszył dużą popularnością. A poza tym moim zdaniem nie wiem, czy nie większy wpływ miały działania antykorupcyjne Fedorowa niż sam personalny konflikt z generałem syrskim.
0: A na czym polegały te działania antykorupcyjne?
20: Przede wszystkim Fedorow wprowadził elektroniczny, przejrzysty system zamówień publicznych, ograniczył marże na uzbrojenie, gdzie przedtem bardzo często producenci dronów narzucali 200 albo 300% wartości. Za czasów Fedorowa ograniczono to do 25%. Poza tym wprowadzono zasady, coś między przetargiem a rozpoznaniem cenowym rynku. To nie jest unijne prawo zamówień publicznych oczywiście, ale w znaczący sposób ograniczyło takie, no powiem kolokwialnie, kolesiostwo. Dlatego, że wiele ukraińskich jednostek wojskowych ma prawo kupować uzbrojenie bezpośrednio u producenta z pominięciem wszystkich procedur, co ma o tyle uzasadnienie, że bardzo mocno skraca system dostaw, skraca kwestie modyfikacji, modernizacji uzbrojenia, ale z drugiej strony jest korupcjogenne, bo jest poza nadzorem. Fedorow to uporządkował, co z całą pewnością nie podobało się lobby ukraińskiemu produkującemu uzbrojenie.
0: Bardzo dziękuję. Pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, był z nami. W studiu TOK FM teraz Bartosz Dąbrowski, producent podcastów TOK FM. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Te podcasty dostępne są na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej i co tydzień w tym sezonie urlopowym w TOK 360 w południe, właśnie w poniedziałki, sięgamy do tego przepastnego archiwum i wyciągamy dla Państwa prawdziwe perełki. I dzisiaj taką perełką, nawet wydaje mi się, że będzie ich kilka, biorąc pod uwagę, że to kilka serii i dwa różne tytuły, to zacznijmy. Boski podcast Karoliny Oponowicz. Boski, czyli?
1: Czyli mówiący o tym, jak przeżywamy różne stany, zdarzenia, relacje międzyludzkie w różnych religiach. Karolina, autorka, wybrała przedstawicieli no, tych takich najpopularniejszych religii świata, którzy są polskojęzyczni. Mówią po polsku lepiej lub gorzej, niekoniecznie mieszkają w Polsce, ale na ogół jednak tak. I oni opowiadają o tym, jak w różnych religiach, w tych religiach, których oni są reprezentantami, przeżywa się miłość, święta, punktem odniesienia były katolickie święta Bożego Narodzenia, ale oczywiście no, zapewne wiemy, że... No więc właśnie, chodzi o to, że w każdej z... Nawet w katolicyzmie teoretycznie najważniejszymi świętami są święta wielkanocne, ale przecież najbardziej celebrowane są, o czym dobrze wiemy, święta Bożego Narodzenia. I w różnych religiach te święta będą wypadały, przypadały w odniesieniu do innych sytuacji. I to w dodatku jeszcze właśnie jest ta różnica, że może świętem w którejś z religii jest każdy dzień na przykład. To są bardzo ciekawe rozmowy, myślę, że dla wielu osób bardzo zaskakujące, ale też otwierające nam głowę na różne sytuacje, pokazujące przy okazji, jak bardzo różnorodnym społeczeństwem jesteśmy, dlatego że zdecydowanie nie wszyscy goście Karoliny to są obcokrajowcy. I opowiadają o miłości, o świętach i jeszcze jest boski podcast o śmierci. Ten był pierwszy, w którym opowiada się o przeżywaniu śmierci na różne sposoby. Czy w każdej religii śmierć człowieka jest momentem jakiegoś przełomu? W której religii ile jeszcze po tej śmierci dla nas jest, a w której religii nie ma już nic? Karolina Oponowicz jest bezstronnym arbitrem, ponieważ jest sama, jest osobą niewierzącą, a jednocześnie jest osobą, która pięknie potrafi otwierać rozmówców, bo najważniejszym oczywiście pytaniem jest, dlaczego tak myślicie? Skąd to wynika? Tego się po prostu cudownie słucha. Zresztą no, podcasty te cieszą się również ogromną popularnością, co nas bardzo cieszy, że udało nam się tak właśnie z tymi treściami trafić.
0: Karolina Oponowicz i jej boski podcast. Wspomniałeś, że Karolina Oponowicz jest osobą, która wspaniale otwiera rozmówców, podobnie jak Cezary Łasiczka, który zajmuje się... który jest autorem, oprócz audycji Owczarek, oczywiście Interludy, autorem podcastu Poza Polską. Gdzieś te tropy Poza Polską i boskiego podcastu są zbliżone, bo też sięgamy tam w rejony, o których na co dzień nie myślimy. Akurat Cezary Łasiczka chce nam pokazać, że życie poza Polską istnieje.
1: Tutaj gościniami, rozmówczyniami Cezarego Łasiczki są Polki mieszkające za granicą, dalej lub bliżej. I to jest dla mnie pewien niezwykły urok tego podcastu, bo zaglądamy zarówno do Singapuru, do Wysp Owczych, czytam po kolei tytuły kolejnych odcinków podcastu, ale też do Szkocji, na Kubę, do Kostaryki, do Włoch, Brazylii, Norwegii. A podcastem, który zrobił dla mnie największe wrażenie, był ten, który mówił o tym, jak żyje się w Niemczech. Wydaje nam się, że to są nasi sąsiedzi, no właściwie z punktu widzenia członków Unii Europejskiej najbliżsi, albo jedni z najbliższych. Wiem, że nie wszystkim spodoba się to sformułowanie, ale my tak naprawdę nie wiemy, jacy oni są. I my oczywiście w godzinnym odcinku podcastu, czy tam 40-minutowym, nie odkryjemy, jacy oni są naprawdę. Tam trzeba byłoby się przeprowadzić, żeby się dużo na ten temat dowiedzieć, bo nigdy nie dowiemy się wszystkiego. Ale te ciekawostki, reguły, które naprawdę bywają zaskakujące, i to już wracając nie tylko w odniesieniu do życia w Niemczech, ale w odniesieniu do życia każdego z krajów. A tutaj objawów, znaczy Czarek porusza pełną kafeterię, czyli tego, ile kosztuje życie w danym kraju, czy jest ciepło, czy gorąco, co się tam jada, jakie są różnego rodzaju obyczaje bądź śmiesznostki, jak żyje się tam dzieciom, do jakiej muszą chodzić szkoły, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pełen, znaczy no dobrze, jakiś tam wycinek rzeczywistości, ale bardzo różnorodnie poszatkowany i niezwykle interesujący moim zdaniem.
0: To jest podcast Poza Polską Cezarego Łasiczki. Ten podcast, podobnie jak boski podcast Karoliny Oponowicz, dostępne są w aplikacji mobilnej Tok FM i na tokfm.pl. Bartosz Dąbrowski, producent podcastów Tok FM, był z nami. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: I dodajmy jeszcze, że te dwa seriale podcastowe, o których rozmawialiśmy w tym tygodniu, są dostępne dla każdego na Tok FM. Nie trzeba mieć Tok FM Premium, tak więc nic, tylko słuchać.
2: Reklama.
21: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Co robić,
2: żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
24: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
26: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
27: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
26: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
27: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
28: Castorama. Teoria
29: i praktyka.
28: W teorii przydałoby się odmalować salon.
29: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
28: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
29: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
30: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
31: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
32: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
33: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
34: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 13.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Najważniejsza jest zmiana nastawienia, języka i podejścia do ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie, ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Zapowiedział także decyzję w sprawie wydania dodatkowej znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że aby nastąpiła naprawa stosunków polsko-ukraińskich i pojednanie, musi po pierwsze nastąpić przyjęcie przez Ukraińców prawdy, a po drugie upamiętnienie i ekshumację. Kolejki do zabiegów szpitalnych będą monitorowane centralnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Regulacja jest częścią zmian zapowiedzianych przez szefową resortu zdrowia. Zgodnie z projektem centralnie monitorowany ma być harmonogram przyjęć na 15 zabiegów szpitalnych. Wśród nich wymieniono koronarografię, wszczepienie lub wymianę rozrusznika czy usunięcie migdałków lub żylaków. Były minister kultury w rządzie Mateusza Morawieckiego, Jarosław Sellin, ma nadzieję, że były premier nie zdecyduje się na założenie własnej partii. Poseł PiS w rozmowie z Dominiką Wielowiejską na antenie TOK FM odniósł się do sporu w ugrupowaniu z udziałem Morawieckiego i założenia przez niego stowarzyszenia.
4: Mam nadzieję, że nie, że wytrwamy w jedności, że jednak ten kryzys do czwartku zostanie jakoś rozwiązany, że w piątek były długie rozmowy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim.
5: No, trzy godziny nic nie dały.
4: Ale to, że się trzy godziny rozmawia, to znaczy, że się szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu. I są zapowiedziane też kolejne rozmowy.
3: Do czwartku decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego działacze partii muszą podpisać oświadczenie, w którym zapewnią, że nie są członkami żadnych stowarzyszeń. W przeciwnym razie zostaną wykluczeni z ugrupowania. Do 2 sierpnia w Unii Europejskiej ma wejść w życie obowiązek odpowiedniego znakowania wytworów sztucznej inteligencji. Dotyczyć będzie zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, które wykorzystują system AI. Takie oznaczenia niebawem znajdziemy także w internecie, mówił w TOK FM Jan Jęcz, specjalista od gospodarki cyfrowej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polityki Insight.
6: Z jednej strony media wizualne, zdjęcia, filmy powinny mieć bardzo jasne oznaczenia tego, że one są właśnie wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji. I tutaj Komisja Europejska zaproponowała takie własne znaczki, które powinny się na takich mediach pojawiać, ale możliwe są też alternatywne. One mają być po prostu widoczne, czytelne. Jest cały jakby dodatkowy dokument wydany w połowie czerwca, kodeks dobrych praktyk dotyczących oznaczania takich mediów. Więc takie oznaczenia na mediach wizualnych powinniśmy zacząć za jakiś czas widzieć.
3: Firmy będą też musiały informować użytkowników, że rozmawiają z systemem sztucznej inteligencji, a nie z człowiekiem. A kolejne informacje w TOK FM o 13. Deszcz możliwy dziś w całym kraju, na zachodzie także zagrzmi na termometrach od 19 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest magazyn europejski, Maciej Zakrocki, dzień dobry. W minionym tygodniu miało miejsce symboliczne wydarzenie, może mniej zauważone w Polsce, ale w magazynie nie sposób go pominąć.
8: I'm honored to have had the pleasure of signing.
9: Mam zaszczyt podpisać w imieniu Unii Europejskiej umowę ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie Gibraltaru. Ta historyczna umowa dopełnia ramy relacji między Unią a Wielką Brytanią i pomaga utorować drogę do dalszej konstruktywnej współpracy.
7: Mówił w miniony wtorek komisarz Maroš Šefčovič. Rzeczywiście po Brexicie doszło do trudnej sytuacji między Hiszpanią a Gibraltarem, bo przez lata nie było tam granicy i ludzie mogli bez przeszkód pracować, handlować po obu stronach niewidocznej bariery. Brexit ją zbudował.
9: To kluczowy krok w kierunku ery długotrwałego i wspólnego dobrobytu całego regionu, przynoszący większą pewność prawną i znoszący jedną z ostatnich twardych granic w Europie. Jako osoba, która dorastała wzdłuż żelaznej kurtyny, znaczenie tego jest dla mnie zupełnie oczywiste. Mieszkańcy regionu będą teraz mogli budować swoje życie razem bez granicznych płotów.
8: Without fences.
7: Dodał pan komisarz rodem ze Słowacji. Umowa tymczasowo weszła już w życie, ale wymaga jeszcze ratyfikacji, z czym problemu raczej nie będzie. Swoją drogą to nie czas, by cała Wielka Brytania zaczęła budować życie razem z nami. Gdy u nas toczą się spory, kto mniej wydał na pomoc wojskową dla Ukrainy, gdy niektórzy apelują, by ją w ogóle zatrzymać, świat, Unia Europejska chce Ukrainę wspierać bardziej, widząc w niej ważny element zbiorowego bezpieczeństwa. O konkretnym wymiarze takiej współpracy, na przykład przy produkcji dronów, mówiła w Kijowie Ursula von der Leyen.
9: Ta nowa współpraca będzie opierać się na wspólnych przedsięwzięciach z transferem technologii, specjalistycznej wiedzy i inwestycjami w sektory podwójnego zastosowania w Ukrainie. Celem jest połączenie tego, co najlepsze w ukraińskim i unijnym ekosystemie dronów, w ukraińskiej pomysłowości testowanej każdego dnia na polu bitwy oraz w unijnej sile przemysłowej zdolnej do produkcji szybko i na dużą skalę.
7: Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła też o pogłębianiu integracji przemysłów zbrojeniowych, o usuwaniu barier, ujednolicaniu standardów, o ochronie własności intelektualnej.
9: Wszystko to jest poparte poważnym wsparciem finansowym. Nasz 90-miliardowy kredyt dla Ukrainy jest już realizowany. Ponad 1/3 tej kwoty zostanie zainwestowana w środki obrony dla Ukrainy tylko w tym roku. 30 czerwca wypłaciliśmy pierwszy pakiet pomocy wojskowej w wysokości 4 miliardów, tym razem wyłącznie dla dronów. To największy pakiet wsparcia dla produkcji dronów na świecie, a dziś z przyjemnością ogłaszam kolejną wypłatę 1 miliarda euro także na drony.
7: Kiedy w Polsce słychać z różnych stron żądania zablokowania negocjacji akcesyjnych Ukrainy, Ursula von der Leyen podkreśliła w Kijowie coś zupełnie przeciwnego.
9: W zeszłym miesiącu otworzyliśmy pierwszy klaster dotyczący podstaw działania Unii. To był historyczny przełom, a teraz, zaledwie kilka tygodni później, otworzyliśmy kolejny, szósty, dotyczący polityki zagranicznej i obronnej. I to nie jest byle jaki klaster. Ma szczególne znaczenie. Dotyczy tego, jak postrzegamy świat, jak działamy na świecie, jak bronimy naszych wartości i naszych interesów.
7: Pani przewodnicząca podkreśliła, że w tych obszarach Ukraina już działa jako przyszłe państwo członkowskie i że jesteśmy z tego faktu dumni. Na koniec podniosła jeszcze jedną sprawę, wydawać by się mogło, że odległą, kolejną zimę, pamiętając, jak Rosja chciała zdławić opór Ukraińców, niszcząc system energetyczny i grzewczy kraju.
9: Od początku pełnoskalowej inwazji Unia zainwestowała ponad 4 miliardy euro w przygotowanie ukraińskiego systemu energetycznego do kolejnej zimy, w tym 920 milionów tylko w tym roku, po to, aby utrzymać ukraiński system energetyczny w działaniu w trudnych czasach. A przygotowując się już do kolejnej zimy, kontynuujemy nasze wsparcie. Pomagamy w naprawie, odbudowie i wzmocnieniu ukraińskiej infrastruktury energetycznej zgodnie z naszym dopracowanym planem.
7: A te słowa przewodniczącej komisji dedykuję części prawej strony naszej sceny politycznej.
9: Cokolwiek się stanie, tej zimy 2026 roku dołożymy wszelkich starań, aby chronić wasze życie, aby w ukraińskich domach było światło i ogrzewanie. Jak zawsze i na zawsze możecie na nas liczyć. Sława Ukrainie!
7: Sądzę, że wnioski z tych wypowiedzi zasługują na szerszy komentarz. Zatem czas na rozmowę w magazynie europejskim. Gościem magazynu europejskiego jest pan dr Filip Tereszkiewicz, Katedra Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Team Europe Direct. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam państwa.
7: Jak pan ocenia tą propozycję współpracy dronowej i połączenie tego, jak mówiła Ursula von der Leyen, co najlepsze w ukraińskim i unijnym systemie dronów, czyli ukraińskiej pomysłowości testowanej każdego dnia na polu bitwy i unijnej siły przemysłowej?
0: Na razie mamy zapowiedzi i tutaj trzeba też pamiętać, że niedawno mieliśmy spotkanie tak zwanej koalicji chętnych i tam również podobne zobowiązania czy umowy zostały zawarte, także widać intensyfikację współpracy pomiędzy państwami europejskimi, nie tylko unijnymi, bo tutaj mamy też Wielką Brytanię czy Norwegię i Ukrainą, po to, żeby zastąpić sprzęt amerykański, można tak powiedzieć. Czyli idzie w dobrym kierunku, zobaczymy, jakie będą tego efekty. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że te umowy czy wspólne plany przedstawione przez przewodniczącą Komisji Europejskiej w Kijowie, one obejmują również program SAFE i tutaj Ukraina będzie również uczestniczyła tutaj do 10 miliardów euro z tego programu będzie wykorzystane w ramach współpracy z Ukrainą, więc mamy różne formy współpracy, różne środki finansowe i intensyfikację współpracy przemysłu obronnego, militarnego państw członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainę.
1: Powiedziała również, że w dniu, w którym przybyła do Kijowa, no, nastąpiła kolejna wypłata miliarda euro, głównie właśnie na drony. Czy to jest coś nowego, czy właściwie wtedy, kiedy przez długie miesiące toczyły się negocjacje i różnego rodzaju działania dotyczące udzielenia 90-miliardowej pomocy dla Ukrainy, no mówiliśmy raczej o podtrzymywaniu w ogóle zdolności państwa do funkcjonowania, tak? A teraz widać, że to ma taki bardzo konkretny wymiar. To tak miało być z tą pożyczką od początku?
0: Do końca ta pożyczka, w momencie, kiedy decyzja polityczna była podejmowana, no musimy sobie przypomnieć, że dosyć duże kontrowersje ona wzbudzała w niektórych państwach członkowskich. Główna narracja koncentrowała się na tym, że to będzie wsparcie Ukrainy, budżetu ukraińskiego, pomoc w funkcjonowaniu administracji ukraińskiej czy służb wojskowych. Tutaj widzimy, że część tych pieniędzy będzie przeznaczona również na rozwój potencjału militarnego tego państwa. Więc tutaj trzeba wyraźnie to dzielić. Mamy pieniądze, ten 1 miliard z tej puli 90 miliardów, które zostały obiecane Ukrainie w ciągu najbliższych 2 lat. No i mamy program SAFE, to są inne źródła finansowania, więc tak naprawdę współpraca obejmuje szereg różnych źródeł finansowania i szereg różnych projektów, które mniej więcej dotyczą tego samego, czyli mamy rozwijanie potencjału dronowego, mamy Gripeny, tak, zakupione przez Ukrainę od Szwecji, mamy tworzenie tego sojuszu dronowego w ramach koalicji chętnych. Jak to się skończy, zobaczymy. Tutaj trzeba też zaznaczyć, że w piątek prezydent Ukrainy zwolnił ministra obrony, który powszechnie się uważa, że był odpowiedzialny, czy był autorem tego sukcesu z ostatnich kilkunastu tygodni, tego intensyfikacji ataków dronowych na Rosję. Zobaczymy, jak to się przełoży, ta zmiana na tym stanowisku przełoży się na aktywność Ukrainy w tym obszarze. Tu są dosyć duże wątpliwości po stronie państw członkowskich Ukrainy, czy ta decyzja nie zaprzepaści tych osiągnięć z ostatniego czasu, które Ukraina miała, dlatego że nie ma pewności co do tego, czy nowe szefostwo tego resortu razem z dowódcami armii ukraińskiej, oni nie skoncentrują się jednak na takich tradycyjnych działaniach militarnych, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No, wątpliwości pojawiły się w zasadzie 2 dni po tym, jak Ursula von der Leyen obiecała te pieniądze na rozwój sektora dronowego w Ukrainie.
1: Są też wątpliwości, jeśli chodzi o sukces dogadaniu się w Unii Europejskiej co do 21 pakietu sankcji. Już w ubiegłym tygodniu była nadzieja, że do tego dogadania się dojdzie. Tym razem właśnie nie mamy już Viktora Orbana, a z Grecji przyszedł taki sprzeciw. Chodzi o to, że w tym pakiecie jest zakaz transportu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego. Grecja uważa, że to za mocno uderzy w jej przemysł żeglugowy, szeroko rozumiany. No i jak pana zdaniem, jakie są nadzieje na to, że w tym tygodniu, chyba w środę, kiedy będzie kolejne spotkanie ambasadorów, no ten sprzeciw grecki zostanie usunięty?
0: Dzisiaj pojawiły się takie nieoficjalne informacje, że to jest możliwe. Jutro mamy spotkanie przygotowawcze tego spotkania ambasadorów, który będzie, Kreperu, który będzie w środę. I tak naprawdę jutro będzie wiadomo. Grecja trochę poluzowała swoje stanowisko i oczekuje od Komisji Europejskiej wykazania, że koszty, które poniesie tego pakietu, koszty, które poniesie Rosja, będą większe niż koszty, które poniesie Grecja. Tutaj też trzeba wspomnieć, że pewne obiekcje w stosunku do tego pakietu miała Austria i to one były związane z Raiffeisen Bankiem i stratami, które ten bank poniósł w Rosji, a także Portugalia, która z kolei obawiała się o swój sektor odpowiadający za produkcję paluszków rybnych, więc coraz wyraźniej widać, że konkretne interesy gospodarcze poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, one zaczynają wpływać na, czy utrudniają przyjęcie kolejnych pakietów sankcyjnych. Narracja pozostałych państw członkowskich jest taka, że skoro inne państwa poniosły koszty gospodarcze, to również i Grecja, i Portugalia, i Austria powinny być gotowe na to, że te działania podejmowane przeciwko Rosji, one nie będą bezkosztowe dla nich.
1: No tym bardziej, że mamy sytuację, w której rzeczywiście przez kontrataki ukraińskie na terytorium Rosji, no mówi się już od co najmniej pewnie 2-3 tygodni, no o takiej zmianie sytuacji pola walki i że no właściwie to jest taki najlepszy chyba w tej chwili moment, żeby w tę Rosję uderzyć jeszcze od tej strony sankcyjnej i że może wtedy rzeczywiście uda się ją doprowadzić do stołu rozmów. To trochę dziwne, że paluszki rybne mogą mieć znaczenie przy takich kalkulacjach, prawda?
0: Akurat paluszki rybne udało się rozwiązać ten problem. Tutaj większym problemem jest Grecja i ten sektor żeglugowy. To jest jednak bardzo istotny element gospodarki Grecji i prawdopodobnie ten kompromis będzie polegał na tym, że statki greckie zostaną wyłączone z tego pakietu sankcyjnego, czyli będzie derogacja w stosunku do Grecji. No, pytanie, czy to nie osłabi całego pakietu sankcyjnego. Tutaj musimy też pamiętać, że Rosja już nauczyła się powoli, czyli zaczyna kopiować taktykę Ukrainy, więc nie jest wykluczone, że ta sytuacja na froncie, ona się zmieni za niedługo, więc faktycznie, tak jak pan powiedział, lepiej byłoby wykorzystać ten moment, okienko możliwości, które mamy teraz. No ale jak to w Unii Europejskiej, mamy 27 różnych interesów i trzeba to uzgodnić, trzeba się tutaj dogadać. No plus Stany Zjednoczone, też w zeszłym tygodniu umarł senator Graham, bardzo wpływowy polityk republikański, który miał dostęp zarówno do prezydenta Trumpa, jak i do prezydenta Zeleńskiego i bardzo często pośredniczył w trudnych sytuacjach czy relacjach amerykańsko-ukraińskich i są też obawy, czy ta śmierć nie spowoduje zaostrzenia stanowiska amerykańskiego, jeżeli chodzi o postrzeganie Ukrainy, w tym sensie, że trudniej będzie włączyć administrację amerykańską w te działania, które są podejmowane przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o sankcje nakładane na Rosję. Więc sytuacja jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę trzeba obserwować, w którym kierunku to będzie zmierzało.
1: I komentować w magazynie europejskim, tak jak dzisiaj zrobił to do nas pan dr Filip Tereszkiewicz, Katedra Studiów Europejskich w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, członek Team Europe Direct. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Podziękowania też dla Marty Perchuć-Burzyńskiej, Macieja Golczyńskiego, Macieja Stępurskiego. My się jeszcze dzisiaj usłyszymy po 22, a teraz wracamy już do studia audycji TOK 360. Do usłyszenia.
5: I tak TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. O godzinie 14 informacje, a po informacjach w popołudniu TOK FM przywita się z Państwem Przemysław Iwańczyk. Filip Kekusz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

0: Autopromocja. Plan działania.
1: Burze, zagubienie w terenie, brak łączności czy nagłe urazy pokazują, jak ważne są praktyczne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Harcerstwo uczy samodzielności, działania pod presją, ale też podejmowania decyzji wtedy, gdy warunki zmieniają się w jednej chwili. W planie działania przyglądamy się, jak te doświadczenia przekładają się na realne bezpieczeństwo w codziennym życiu. Plan działania, wtorek, 13:40, Szymon Kępka, do usłyszenia.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Ceny paliw idą w górę. Opozycja domaga się kolejnego pakietu ochronnego. Rośnie liczba przemocy wobec Ukraińców. W całej Polsce zawyją jutro syreny. Służby będą testować system. Poniedziałek, 20 lipca, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki cen czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia, a cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. Błażej Kulesza.
11: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
12: To są paragony grozy.
11: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS.
12: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł przy benzynie. 7,29.
11: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
13: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
11: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
14: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
11: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Policja z Legnicy bada sprawę pobicia ukraińskich nastolatków przy miejscowym basenie. Dzieci rozmawiały w swoim ojczystym języku. Sprawę nagłośniła i złożyła zawiadomienie mama 13-latki. Dziewczynka miała zostać pobita przez kobietę. Anna Gmitarek-Zabłocka.
15: Dzieci, jak opisała w mediach społecznościowych pani Alina, bawiły się przy basenie na tak zwanych dmuchańcach. To wtedy miała do nich podejść Polka z pretensjami, że rozmawiają po ukraińsku. Miała też powiedzieć, że inne dzieci nie mogą się tu bawić. Doszło do szarpaniny, w trakcie której jedna z dziewczynek dostała pięścią w twarz. Nadkomisarz Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy potwierdza, że jest takie oficjalne zgłoszenie.
16: Policjanci prowadzą czynności mające na celu bardzo dokładne wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia oraz ustalenie wszystkich osób, które brały w nim udział. Zabezpieczany jest dostępny materiał dowodowy.
15: Takich zdarzeń jest coraz więcej. Kilka dni temu MSWiA potwierdziło, że w latach 2024-25 nastąpił ponad 30% wzrost przestępstw z nienawiści. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku jest ich jeszcze więcej. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: Podkarpacie stawia na drony. Region tworzy Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych. Pierwszy taki ośrodek w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Wartość inwestycji to 135 milionów złotych. Gotowa ma być w 2029 roku. Samorząd województwa bierze pod uwagę kilka lokalizacji. Większość z nich związana jest ściśle z przemysłem lotniczym, mówi prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Mariusz Bednarz.
2: Podkarpacie z racji tego, że stworzyło kiedyś dolinę lotniczą, że w przemyśle lotniczym absolutnie jest liderem w kraju, to nam daje taką przepustkę do tego właśnie, żeby mówić o tej technologii, bo te technologie są dosyć blisko.
10: Podkarpacka Dolina Dronowa została wskazana przez Komisję Europejską jako przykład rozwoju nowoczesnych technologii. Między innymi o tym będą rozmawiać uczestnicy szczytu Carpathian Drone Summit w Jasionce pod koniec września. Jutro w całej Polsce zawoją syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7:00, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
17: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane. Mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
10: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syreny przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Andy Burnham, 59. premierem Wielkiej Brytanii, oficjalnie potwierdził to Pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham otrzymał zgodę na utworzenie rządu. Właśnie zakończyło się jego przemówienie na Downing Street, a teraz rozpocznie ogłaszanie nominacji na ministrów swojego rządu. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem gwałtownie się zaostrza. Amerykańskie lotnictwo 9. noc z rzędu atakowało cele wojskowe w Iranie. Z kolei irański Korpus Strażników Rewolucji informował o atakach na amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i eksplozjach tankowców w cieśninie Ormus. Aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie w TOK FM tłumaczył Karol Wilczyński z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych.
18: Iran nie wypuszcza żadnych statków, a USA domagają się tego, żeby nie nakładać żadnej opłaty i stąd właściwie te negocjacje pokojowe, które miały miejsce, no zostały przerwane i dlatego doszło do tych ataków.
10: Szef dyplomacji USA Marco Rubio oskarżył Teheran o celowe traktowanie cieśniny Ormus jako narzędzia szantażu wobec światowej gospodarki. A kolejne informacje w TOK FM o 14:20. 19 stopni pokazują teraz termometry w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 23 w Rzeszowie. Dziś wszędzie możliwy deszcz, a na zachodzie także burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: 14:05. Czas na popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry, mówi Państwu także Katarzyna Murawska, wydawczyni tego programu, a także Szymon Baluta, realizator dźwięku. Pierwszym naszym gościem jest Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry, kłaniam się.
20: Dzień dobry.
19: Słyszeć będziemy się przez dłuższy czas, nie tylko przez jedno wejście, a to dlatego, że podejmiemy dwa bardzo istotne wątki dotyczące sportu, ale nie tylko, bo najpierw poprosiłbym, byśmy wspólnie podsumowali mundial, tyleż w warstwie piłkarskiej, chociaż nie, w mniejszym stopniu, i to zdecydowanie, co w takim ujęciu obszernym i różnorodnym, biorąc pod uwagę, gdzie te mistrzostwa świata się odbywały, też jakie miały podteksty polityczne. W drugiej części proponuję, byśmy porozmawiali, czy Rosjanie wrócą do międzynarodowego sportu i co wydarzyło się od czasu, kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uchylił drzwi poszczególnym federacjom, by podejmowały taką decyzję i przywracały sportowców kraju agresora do rywalizacji. Ale najpierw o samym mundialu. Podobało się?
20: Podobało się. Myślę, że to trochę uzależnione było w moim przypadku od tego, w jaki sposób ten mundial przyswajałem. I myślę, że też każdy miał swój sposób na to, żeby się tym mundialem cieszyć, bo byli tacy, którzy zarywali regularnie noce, żeby wyglądać tylko piłki nożnej. Byli tacy, których interesowała tylko duża polityka. Ja z jednej strony skupiałem się oczywiście na tych wątkach politycznych, ale też dużo takich sportowych, ludzkich, społecznych historii w czasie tych mistrzostw świata sobie obserwowałem, również w warstwie marketingowej, i pod tym kątem Mistrzostwa Świata bardzo mi się podobały, bo tych historii po prostu było multum. Przyznam, że sporo meczów po prostu przespałem z uwagi na to, w jakiej dla nas porze one były rozgrywane, te pierwsze kolejki szczególnie. Natomiast też i w warstwie sportowej. Myślę, że było co najmniej kilka takich spotkań, co do których kibice tacy zagorzali mogli się fascynować. Jedni zwracali oczywiście uwagę na taktykę i na to, żeby te mecze były na jak najwyższym takim poziomie stricte sportowym, a dla tych, którzy woleli po prostu sportową rozrywkę, też coś znalazło, bo był mecz o trzecie miejsce i 10 bramek. To okazało się, że w tym przypadku przystawka była trochę smaczniejsza niż finał, no bo finał był wyjątkowo mocno dla koneserów piłkarskich, jeśli chodzi o to, co się działo na samym boisku.
19: Czy mam rozumieć, opierając się na pańskiej wypowiedzi, że podobały się

0: przewaga na boisku i te przerwy miały wpływ na to, że jedna drużyna nagle była wytracana z rytmu i z przewagi boiskowej, druga była w stanie złapać oddech i trochę ten obraz gry swojej zmienić. Jeśli to by na stałe z nami zostało, to myślę, że dla trenerów to będzie bardzo duże wyzwanie, żeby się nauczyć inaczej po prostu reagować na wydarzenia boiskowe, niż tylko przez 15 minut przerwy tej tradycyjnej, którą mieliśmy. Jeśli chodzi o halftime show, gdyby to nie trwało tak długo, gdybyśmy nie mieli przerwy właściwie dwukrotnie wydłużonej, jak się ostatecznie okazało, bo to było ponad 27 minut, to samą tę warstwę, gdzie mieliśmy Ronaldo i Ronaldinho wiozących Madonę czy koncerty, pewnie nawet bym to kupił, gdyby to było nam serwowane zamiast, a nie obok reklam. Ale ponieważ to wszystko się rozwlekło, to można faktycznie było przez te pół godziny zapomnieć, że de facto włączyło się transmisję po to, żeby obejrzeć mecz piłkarski. To oczywiście ukłon w stronę Amerykanów, bo oni stają do tego, że jak włączają Super Bowl, to kilka godzin, a samej gry z tego jest niewielki procent, bo statystyki pokazują, że w futbolu amerykańskim piłka w grze, kiedy faktycznie dzieje się akcja i walczy się o punkty, jest przez jakieś 11-15 minut, więc ułamek całej transmisji. Sam jestem też ciekaw, jak FIFA do tego podejdzie, to znaczy, czy przekalkuluje sobie, porozmawia ze sponsorami, partnerami, nadawcami i uzna, że mimo wszystko, mimo tego krytycznego dość odbioru ze strony kibiców, zostaną z nami i te przerwy na reklamę i ewentualnie halftime show na kolejny mundial, czy jednak będzie to taki jednorazowy eksperyment na rynek amerykański?
1: No dobrze, to teraz przejdźmy do wątków mocno dyskusyjnych. Czy jest pan w stanie uwierzyć w przypadkową koincydencję, czy też uznaje pan to za działanie z premedytacją, że, i tutaj uwaga, pierwszy półfinał Francja-Hiszpania sędziował arbiter z Salwadoru, a jak wiadomo, Donald Trump polubił się z Naibem Bukele i też Salwador ma stać się, zresztą prezydent Salwadoru jest biznesmenem też i autorytarnie raczej sprawuje swoje rządy, obaj mają wspólnotę interesów. No ale pytanie, czy to przypadek? Dwa, przypadek kolejny, czy sędzia z Wenezueli powinien dostać do sędziowania mecz o trzecie miejsce, mimo zdecydowanie niższych umiejętności niż inni sędziowie. To ponoć taka rekompensata za najazd na Wenezuelę i pojmanie Nicolasa Maduro. I wreszcie, czy Slavko Vincic to był odpowiedni arbiter, Słoweniec dodajmy, by poprowadzić wielki finał, bo tu już pojawiły się podteksty, no że skoro Melania Trump jest pierwszą damą słoweńsko-amerykańskiego pochodzenia, no to taki mały rewanżyk też się przecież może przydać. Oj, panie Michale, chyba się nie słyszymy, a nawet jeśli się za chwilkę usłyszymy, to...
0: I chyba się słyszy.
1: A czy słyszał pan moje pytanie?
0: Też się słyszy. Słyszałem pytanie, tak, odnośnie tych pogłosek dotyczących tego klucza, z jakiego wybierani byli sędziowie półfinałów i finału. Słyszałem oczywiście te teorie. Myślę, że ostatecznie one są dorabiane trochę, po pierwsze post factum, a po drugie też trochę w tym kontekście politycznym, gdzie chcielibyśmy być może nie wszyscy, ale że wiele osób chciałoby gdzieś znaleźć takie proste połączenie, że skoro Donald Trump był w stanie na telefon zawiesić wykonanie kary za czerwoną kartkę dla amerykańskiego piłkarza, no w takim razie na pewno wszystkie
1: panie
0: inne
1: Michale,
0: klocki
1: panie Michale.
0: Na tych mistrzostwach świata.
1: Musimy wprowadzić pewien porządek antenowy, bo my pana coraz gorzej słyszymy. Ja mam prośbę. Ja będę teraz dłużej zadawał pytania, a pana proszę, żeby podszedł pan na przykład do okna, bo będzie pan miał lepszy zasięg, wskutek czego będzie pana zdecydowanie lepiej słychać. Może teraz? Nie. Okazuje się, że nie. Michał Banasiak jest z nami, za chwilkę spróbujemy połączyć się teraz jeszcze. Państwo wybaczą, że tak śmiało konstruuję tezy, które być może mają niewiele wspólnego z prawdą, ale to są takie wnioski też zachodnich publicystów. Gdyby wspomniani sędziowie pochodzący odpowiednio z Salwadoru, Wenezueli oraz Słowenii sędziowali dobrze, to chyba nie byłoby żadnego problemu i pytań związanych z tym, z jakiego kraju pochodzą. Panie Michale, może teraz?
0: Tak, może teraz nam się uda. Nie wiem, do którego momentu tę pierwszą moją wypowiedź udało się...
1: Że słyszał pan pogłoski dotyczące tego, iż przypadkiem nie było, że wspomniani arbitrzy prowadzili trzy najważniejsze z czterech meczów ostatnich na mundialu.
0: Wydaje mi się, że część osób chciałaby po prostu mieć takie proste połączenia.

0: trochę na zasadzie takiej, że skoro Donald Trump był w stanie na telefon anulować wykonanie kary za czerwoną kartkę dla amerykańskiego piłkarza, no to w takim razie wszystkie inne instrukcje dotyczące tego, jak te Mistrzostwa Świata mieliśmy technicznie przeprowadzone, również powstawały w Białym Domu. Nie jestem zwolennikiem tej teorii, chociaż oczywiście można by w ten sposób sobie to wszystko poukładać. Z drugiej strony myślę, że do sędziego, niezależnie od jakiej narodowości, do każdego z arbitrów bylibyśmy w stanie jakąś historię dopisać. Gdyby tam pojawił się Szymon Marciniak w którymś z tych wspomnianych meczów, pewnie też byśmy mogli jakąś polityczną historię znaleźć, gdyby sędziował arbiter, którego wielu ekspertów sędziowskich wskazywało na faworyta do sędziowania jednego z tych ostatnich meczów, czyli Irańczyk z australijskim paszportem. To oczywiście też mielibyśmy jakieś dociekania, czy aby na pewno to była decyzja wyłącznie Pierluigi'ego Colina, który za ostateczne wskazanie tych arbitrów bierze odpowiedzialność. No faktycznie arbiter Vincic, poza tym, że my oczywiście jako ludzie przez niego po części poszkodowani w tym barażu ze Szwecją mieliśmy wiele, ale no nie tylko, bardzo krytyczne opinie zebrał przed mistrzostwami, przed finałem, kiedy go wskazano, no to w finale posędziował tak, że faktycznie wcale tych swoich notowań i opinii nie poprawił. Ten klucz, z jakiego arbitrzy są wskazywani do sędziowania konkretnych meczów, on jest dla nas bardzo nietransparentny. To znaczy ci sędziowie są wskazywani właściwie według widzimisię ostatecznie jednego człowieka czy grupy ludzi, która o tym decyduje. Nikt nikomu się nie tłumaczy, dlaczego akurat tak. FIFA też bardzo niechętna była w czasie tego turnieju, w którym mieliśmy sporo błędów arbitrów, tak obiektywnie bardzo do tego podchodząc. FIFA była bardzo niechętna, żeby wskazywać, że tutaj faktycznie był błąd. Raczej jednak szukano takich interpretacji przepisów, które brałyby sędziów w obronę. I wydaje mi się, że to jest też taki nawóz dla tych wszystkich teorii, żeby one mogły sobie rosnąć i puchnąć, które faktycznie gdzieś szukają takich dodatkowych kontekstów, również politycznych. No ale może faktycznie ja tutaj niepotrzebnie się silę na obronę, bo być może rzeczywiście chciano, nawet jeśli nie było instrukcji, to być może chciano w jakiś sposób sprawić przyjemność na przykład pierwszej damie Stanów Zjednoczonych, której rzeczywiście rodak sędziował ten finał.
1: Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Wszystkich mundialowych wątków niestety nie wyczerpaliśmy, ale spróbujemy to nadrobić w drugiej części. Wówczas to porozmawiamy także o powrocie Rosjan do międzynarodowego sportu, ale to już po informacjach Radia Tok FM. Michał Banasiak jest z nami z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy? Potrafisz dobrać?
6: dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę. O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
7: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska wesprze produkcję dronów dla Ukrainy. Decyzja zapadła po rozmowach przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim. Drone Deal to porozumienie, które zakłada połączenie ukraińskiego doświadczenia z europejskimi możliwościami produkcyjnymi. Prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski. Najwięcej, po 6 punktów procentowych, stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dziś weszły w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Chodzi m.in. o wyższe limity dotacji na część prac termomodernizacyjnych, uproszczenia rozliczeń i wydłużenie czasu na realizację inwestycji. Większe dofinansowanie będzie można uzyskać na przykład na wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych. Termin na wykonanie prac został wydłużony do 180 dni. W informacjach to wszystko, a teraz kultura.
21: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. O przyjaźni, inspiracjach i współpracy z twórcami, którzy od ponad 40 lat kształtują życie wybitnej szkockiej aktorki, opowiada wystawa Tilda Swinton Ongoing. Ekspozycję będzie można oglądać od 18 września w przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. Ta wystawa pokazywana była do tej pory w Amsterdamie i w Atenach. Jest też kolejną odsłoną współpracy Swinton z Malta Festiwalem. W 2025 roku w Poznaniu zaprezentowano spektakl Embodying Pasolini, stworzony przez artystkę i francuskiego historyka mody Oliviera Sayarda w hołdzie włoskiemu reżyserowi Pierowi Paolowi Pasoliniemu. Ponad 30 koncertów, na których zostaną wykonane dzieła m.in. Schuberta, Vivaldiego, Mozarta i Beethovena, znalazło się w programie 27. Festiwalu Bachowskiego, który od soboty trwa w Świdnicy w Dolnośląskiem. Muzyka klasyczna wybrzmi we wnętrzach zabytkowych kościołów w tym mieście i w okolicznych miejscowościach, a także w innych nieoczywistych miejscach, na przykład w areszcie śledczym. Wydarzeniem tegorocznej edycji ma być koncert z udziałem kontratenora Filipa Żaruskiego. Wystąpi on z zespołem Les Axons oraz sopranistką Gwendolyn Blondel. Kilka dni pozostało do startu 766. edycji Jarmarku Świętego Dominika. Impreza w tym roku będzie miała nieco mniejszą skalę. W centrum miasta trwa kilka remontów naraz i część ulic, tradycyjnie zajmowanych przez handlarzy, musi zostać otwarta dla ruchu samochodowego. Idzie za tym jedna kluczowa zmiana dla stałych bywalców, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
22: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
21: Po raz pierwszy stragany staną też przy pomniku Jana III Sobieskiego. Do tego będą strefy dla dzieci, seniorów, koncerty jazzowe i kuchnia z Pomorza i zaprzyjaźnionych regionów. Ceremonia otwarcia Jarmarku Świętego Dominika w sobotę.
20: Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Na przeważającym obszarze pojawią się również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie, przez 20 w centrum, do 24 na południu.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 14.24. Będziemy kontynuować w popołudniowym programie Radia Tok FM rozmowę z Michałem Banasiakiem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Podsumowaliśmy przynajmniej część wątków związanych z mundialem zakończonym dzisiejszej nocy. Dla tych, którzy domagają się wyniku sportowego, spieszę z informacją, że to Hiszpania wygrała z Argentyną 1-0 po golu jedynym, który padł w 106 minucie, czyli w dogrywce. A czuł pan lekkie zażenowanie, taki pąs pojawił się na pańskiej twarzy, kiedy widział pan Donalda Trumpa wpychającego się na fotografię podczas hiszpańskiej celebry wygranego mundialu?
1: Już dawno pąsy się nie pojawiają, jeśli chodzi o aktywność Donalda Trumpa, bo po prostu zacząłem się spodziewać z jego strony tego, co może nastąpić. I tak jak podczas klubowych mistrzostw świata w ubiegłym roku, także przecież na amerykańskich stadionach rozgrywanych, kiedy on z piłkarzami Chelsea nie tylko trofeum im włączył, nie tylko razem z nimi został, ale razem z nimi świętował, a amerykańskie media donoszą, że nawet jeden z medali razem z nim wrócił do Białego Domu, tak teraz można się było spodziewać, że on ponownie spróbuje z piłkarzami zostać. Wręcz w drugą stronę byłem zaciekawiony, czy on nie spróbuje w jakiś sposób wbić szpileczki. No przecież pamiętamy z ostatnich miesięcy jego bardzo krytyczne wypowiedzi pod adresem Hiszpanii. Na szczęście zostawił to na retorykę polityczną, na potrzeby konferencji prasowych, a tutaj po pierwsze te elementy, które miały zagrać, czyli wręczenie medali, wręczenie Pucharu Świata, było jak trzeba. Zresztą też zwracam uwagę, że byli obecni przywódcy pozostałej dwójki współgospodarzy, czyli prezydent Meksyku i premier Kanady, którzy także wręczali nagrody i medale dla zawodników. Natomiast Donald Trump rzeczywiście został. Bardziej mnie rozbawił moment, w którym Gianni Infantino próbował tak szybko interweniować, tak przemknął przed piłkarzami, chwycił Donalda Trumpa za mankiet, próbował go właśnie z tego kadru wyciągnąć, no ale mu się to nie udało i Donald Trump rzeczywiście, tak jak w Katarze mieliśmy Leo Messiego w tym katarskim biszcie wystrojonego, kiedy wznosił Puchar Świata, tak tutaj te kilka pierwszych sekund podczas podnoszenia trofeum Hiszpanie będą mieli pamiątkę właśnie z prezydentem USA.
0: To ja chciałbym zapytać pana, co ugrał Donald Trump na tym mundialu, bo nie da się ukryć, że pozostali współgospodarze zeszli zdecydowanie do cienia. I pytanie też, czy miał czas i czy była stosowność cieszyć się tą imprezą, kiedy w tle goreje konflikt na Bliskim Wschodzie na powrót, kiedy trzeba pojechać na szczyt NATO w Ankarze i obsobaczyć te kraje, które zbyt mało wydają na obronność i tak dalej. Chyba Donald Trump nie miał czasu tak naprawdę zająć się tymi mistrzostwami, które de facto sam sobie zorganizował.
1: Czas pewnie by się znalazł, bo wiemy, że prezydent podczas tej swojej drugiej kadencji dość mocno się uaktywnił, jeśli chodzi o wizytację wydarzeń sportowych. Zresztą tuż przed startem mundialu, czy już w trakcie jego trwania, on się pojawiał też na tych wydarzeniach. Mam na myśli, czy mecz finałów NBA, czy ta gala UFC w ogrodzie Białego Domu, na której przecież był głównym bohaterem, bo też tego samego dnia obchodził swoje 80. urodziny, więc pewnie na któryś mecz, chociażby po to, żeby w stylu Gianniego Infantino pojawić się, żeby go pokazały kamery, mógłby się wybrać. Wydaje mi się, że to jednak była przemyślana polityka, to znaczy wczoraj podczas tego finału widzieliśmy, jaka była reakcja trybun. On został po prostu wybuczany przez trybuny, więc nie sądzę, żeby administracja nie była świadoma tych możliwych reakcji, być może tego chciano mu oszczędzić. Z drugiej strony też amerykańska reprezentacja nie dawała przed żadnym meczem takiej, jeśli nie stuprocentowej, to przynajmniej takiego poważnego przekonania, że wygra i że Donald Trump będzie mógł sobie ten sukces do piersi przypiąć, więc być może nie chciano też ryzykować takiej wizerunkowej wpadki. Marco Rubio był tym, który na meczach reprezentacji Stanów Zjednoczonych się pojawiał. Byłem przed mistrzostwami przekonany, że będziemy mieli Donalda Trumpa więcej. Wcale nie jestem niezadowolony z tego, że z tą prognozą przestrzeliłem, wręcz przeciwnie. Bardzo cieszę się, że dopiero na 104 ze 104 meczów postanowił się wybrać. Natomiast no, rzeczywiście trudno wskazać takie elementy, które zagrałyby na korzyść Stanów Zjednoczonych podczas tego turnieju, bo bardzo dużo krytyki spadło za politykę migracyjną, niewpuszczonych przecież bardzo wielu kibiców, którzy mieli już bilety kupione na mecze mundialu, niewpuszczony somalijski sędzia Omar Artan, niewpuszczeni zawodnicy Iranu, którzy mogli rozgrywać swoje mecze w Stanach, ale nie mogli tam mieszkać. I to wszystko sprawiło, że w bardzo wielu państwach, które do tej pory już miały bardzo krytyczny stosunek do Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa, ta postawa tylko się utwardziła. Z kolei Meksykanie i Kanadyjczycy, absolutna zgoda, że oni byli w cieniu tej części amerykańskiej, no bo tylko po kilkanaście meczów w Kanadzie i w Stanach, ale trochę nawet nieszczególnie wiele robiąc, były w stanie te państwa skorzystać na tym, że właśnie na Amerykanów spadała, zwłaszcza w tej pierwszej fazie mundialu, duża fala krytyki. No i Donald Trump, oczywiście zapamiętamy jego zaangażowanie w te Mistrzostwa Świata z telefonu do Gianniego Infantino, do którego się w kuriozalny sposób przyznał, bo kiedy New York Times tę sprawę opisywał, to można jeszcze było się łudzić, że może dziennikarze troszeczkę nam kolorują rzeczywistość i być może takiego telefonu z Białego Domu nie było, po czym Donald Trump wyszedł na konferencję prasową i żebyśmy czasami nie spróbowali tego wielkiego sukcesu, jakim było w jego mniemaniu zawieszenie tego meczu pauzy dla amerykańskiego piłkarza, żebyśmy mu tego nie odebrali, to powiedział nam, że tak, to on zadzwonił, to on załatwił, bo jak się dowiedział, czym jest czerwona kartka, no to był w szoku, że takie przepisy w piłce nożnej mogą obowiązywać.
0: Postawimy tutaj kropkę i otworzymy nowy wątek w rozmowie, która dotyczy sportu w jeszcze mniejszym stopniu, ale tego, co dzieje się na świecie w kontekście wojny w Ukrainie. Instytut, do którego pan należy, opublikował raport, w jaki sposób Rosjanie mogą wracać do międzynarodowego sportu. To wskutek decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sprzed kilkunastu dni, który otwiera drzwi poszczególnym federacjom, by same decydowały o tym, czy dopuścić rosyjskich sportowców do rywalizacji, czy nie. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Kto zdecydował się już na to, by powiedzieć Rosjanom, zapraszamy?
1: Rekomendacje są rekomendacjami i oczywiście one mają swoje znaczenie, ale nie są jakimś nakazem, który trzeba wykonać. Już przed zmianą decyzji MKOL-u w sprawie jego rekomendacji mieliśmy szereg federacji, które dopuszczały Rosjan w statusie neutralnym i mieliśmy coraz więcej federacji, które dopuszczały Rosjan już pod własną flagą i z możliwością odegrania hymnu w przypadku zwycięstwa czy rosyjskiego zawodnika czy zawodniczki. Chociażby Międzynarodowa Federacja Judo nie czekała na zmianę rekomendacji, ale one okazały się istotne dla kilku innych międzynarodowych federacji, chociażby siatkarska FIVB, która jak się zdaje w blokach startowych i to już w takiej pozycji wychylonej była, żeby tylko zmienić swoje podejście do Rosjan, bo nie minęła doba i mieliśmy już obwieszczenie, że rosyjscy siatkarze w 27 roku będą mieli prawo rywalizować w międzynarodowych rozgrywkach i natychmiast też została Rosja odmrożona w tym siatkarskim rankingu, lądując na trzecim miejscu, no co z wielu powodów jest kuriozalne. W międzyczasie też swoje stanowisko wobec Rosjan zmieniła czy Międzynarodowa Federacja Pięcioboju Nowoczesnego, piłki ręcznej, tenisa stołowego, więc rzeczywiście dla części federacji ta podkładka, bo wydaje mi się, że one w ten sposób to po prostu traktują, ta podkładka rozumiana jako rekomendacje MKOL-u była ważna, o tyle tylko, że wydaje mi się, że sam MKOL trochę się zakręcił w swoim uzasadnieniu, bo w momencie, w którym te rekomendacje, żeby Rosjan nie dopuszczać do rywalizacji i nie organizować zawodów w Rosji, bo też podkreślam, że w tym momencie i ta rekomendacja została cofnięta, czyli jeśli jakaś federacja miałaby ochotę zorganizować w Rosji międzynarodową imprezę, to MKOL nie widzi nic złego, choć sam zaznacza, że na razie własnych wydarzeń tam organizował nie będzie. I MKOL tłumaczył to izolację Rosjan na arenie międzynarodowej naruszaniem karty olimpijskiej, to znaczy, że na tych okupowanych terenach Ukrainy rosyjski komitet olimpijski zaczyna organizować rozgrywki, zaczyna po prostu funkcjonować. Teraz zdaniem MKOL-u Rosjanie zapewniają, że już tam nie operują. O tyle tylko, że jak dołożyć lupę do tego, co się dzieje, to absolutnie to się nie dzieje. To znaczy rosyjski komitet olimpijski rzeczywiście po pierwsze deklaratywnie, a po drugie w tym rozumieniu dużej federacji może i na tych obwodach, w tych obwodach nie działa, ale prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, jednocześnie minister sportu, bo tam to jest powrót do czasów radzieckich i to jest obecnie jedna osoba, obwieszcza nam i się tym chwali, szczyci, że ponad 150 szkół sportowych Rosjanie na tych terenach otworzyli, że finansowanie organizacji sportowych funkcjonujących na tych okupowanych terenach jest coraz wyższe. Więc trochę to nam się nie dodaje z narracją MKOL-u i wydaje mi się, że KAS, czyli ten Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, może mieć pełne ręce roboty, bo z jednej strony Rosjanie będą próbować te federacje, które jeszcze nie są przekonane do dopuszczania Rosjan, bo są i takie, jak chociażby Międzynarodowa Unia Biatlonu czy Lekkoatletyczna World Athletics, które deklarują, że na razie nie widzą miejsca dla rosyjskich sportowców, skoro wojna rosyjsko-ukraińska trwa i Rosjanie zapowiadają, że będą próbować się tutaj procesować, a z drugiej strony właśnie być może to jest też podstawa dla tych federacji, które będą chciały obstać przy swoim stanowisku, żeby wykazać przed KAS-em, że MKOL się myli, że Rosjanie po prostu kłamią.
0: Bardzo dziękuję. Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po informacjach popołudniowa odsłona magazynu EKG, na którą już teraz zaprosi państwa Rafał Hirsch. Dzień dobry, Rafał.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, i nie ma tak, żeby następujące po sobie wątki, rozmowy w naszym radiu nie miały coś ze sobą wspólnego. Ja spróbuję coś utkać, ponieważ będziesz rozmawiał o czystym powietrzu. To wiesz, że na mundialu w Stanach Zjednoczonych powietrze było tak gęste i chemiczne, że omal nie odwołano na przykład finału.
2: Było gęste i chemiczne, no a do tego jeszcze sama temperatura też miała duży wpływ. Podejrzewam, że większy niż w poprzednich wydaniach tej imprezy, nie?
0: Ale rozumiem, że o Stanach Zjednoczonych i powietrzu tamtejszym mówić nie będziecie ze swoim gościem Piotrem Siergiejem.
2: Nie, o tamtym powietrzu nie będziemy mówić. Będziemy mówić o programie Czyste Powietrze, który funkcjonuje w Polsce już od dobrych kilku lat, ale zmienia się raz na jakiś czas. Zmieniają się zasady funkcjonowania tego programu, zmieniają się warunki. I dzisiaj wchodzi w życie kolejna zmiana i o tym właśnie, co się zmienia w tym programie, który służy do tego, żeby łatwiej można było sobie sfinansować wymianę pieca, na przykład starego na nowy. Co się zmienia w tym programie od dzisiaj, o tym będziemy rozmawiać. A o amerykańskim powietrzu i o mundialu chyba nie.
0: Dobrze, to co się zmienia w programie, usłyszą państwo w programie EKG. Już za chwilę Rafał Hirsch będzie z państwem, a ja wracam po godzinie 15.
3: Reklama.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
23: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
24: Rura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Brytania musi pokazać światu, że możemy odzyskać stabilność, powiedział nowy brytyjski premier Andy Burnham podczas pierwszej przemowy na Downing Street. Szef Partii Pracy opuścił wcześniej pałac Buckingham, gdzie po rozmowie z królem Karolem III otrzymał zgodę na utworzenie rządu jako 59. premier w historii. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Andy Burnham jest 7. premierem Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Rozpoczął się drugi tydzień prac ekshumacyjnych na Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Dotychczasowo ujawniono szczątki co najmniej 38 osób. Sukcesywnie ujawniane są kolejne ofiary, poinformowało Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Aktualnie odsłaniana jest wierzchnia warstwa pochówku. Podejmowanie szczątków rozpocznie się po odsłonięciu całych szkieletów. Mieszkaniec powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził śmiercią Marcinowi Kierwińskiemu oraz jego rodzinie. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu 180 gramów amfetaminy i maczetę. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Toruń zmienia zasady przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów. Nie będzie już kryterium wysokiej średniej ocen, by uzyskać comiesięczne wsparcie finansowe. Do tej pory uczeń podstawówki musiał mieć średnią minimum 5,0, a szkoły ponadpodstawowej 4,5. Chcemy promować nowoczesną edukację i wspierać pasję, tłumaczy Iwona Muszyńska, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
19: Chcielibyśmy, aby od teraz jedynym i najważniejszym kryterium kwalifikującym do otrzymania wsparcia był udokumentowany znaczący sukces edukacyjny w wybranej dziedzinie. Przede wszystkim zależy nam na promowaniu rzeczywistych osiągnięć naukowych i artystycznych toruńskich uczniów niż na średniej ocen uzyskanych w końcowej klasyfikacji w danym roku szkolnym.
18: Bez zmian pozostają wysokości stypendiów. Dla uczniów szkół podstawowych to 300 zł miesięcznie, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych 400 zł. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia na przeważającym obszarze pochmurno i deszczowo. Miejscami na zachodzie mogą pojawić się również burze. Więcej przejaśnień jedynie na południowym wschodzie i tam również bez opadów. Na termometrach od 19 stopni na północy do 24 na Podkarpaciu.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: W Tok FM czas na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam ponownie. Na rynkach finansowych dzisiaj mamy chyba nie najgorszy dzień, zwłaszcza jeśli ktoś inwestuje na warszawskiej giełdzie, bo WIG20 idzie w górę o 0,6% i indeks WIG też. Na rynku walutowym w ogóle chyba nic się nie dzieje, tak można powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o złotego. On kosztuje mniej więcej tyle samo co wczoraj, za euro 4,33 zł, tyle samo co w piątek. Wczoraj to była niedziela, rynek był zamknięty. Euro 4,33, dolar 3,79 zł, ropa naftowa, baryłka ropy Brent $88.65. Dzisiaj rano była powyżej $90, teraz trochę potaniała, na szczęście. Dzisiaj także wchodzą w życie kolejne zmiany, jeśli chodzi o program Czyste Powietrze. Teraz naszym gościem jest pan Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Ten program, mam wrażenie, że zmienia się częściej niż różne inne programy, które funkcjonują w Polsce i polegają na tym, że państwo finansowo wspiera jakieś tam cele, na których mu zależy, bo mieliśmy wcześniej w poprzednich latach dość poważne turbulencje, prawda? Można powiedzieć nawet wręcz wokół tego programu. A teraz kolejny pakiet zmian, ale z tego co słyszałem, to komentatorzy określają te zmiany bardziej takim określeniem kosmetyczne. Zgadza się pan z tym?
22: No tak, to prawda. Jakoś program Czyste Powietrze nie ma szczęścia do reform, bo im bardziej go reformujemy, tym gorzej działa. I tutaj wreszcie pojawiły się jakieś światełka w tunelu, przynajmniej ta nowa reforma ogłoszona tydzień temu, wchodząca dzisiaj w życie, pozwala nam mieć jakąś nadzieję, że może wreszcie się pojawi jakaś poprawa. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy dużo programów dotacyjnych w Polsce, które po prostu działają i po prostu nie należy ich i nie trzeba ich reformować. I trochę odnoszę wrażenie, że tutaj próbując reformować program Czyste Powietrze, wylano dziecko z kąpielą, bo teraz mamy kolejną reformę. To już druga po odsłonie tego programu. Teraz zapowiadano kolejną reformę na koniec tego roku, ponieważ pewne decyzje muszą być podjęte i one będą podjęte dopiero pod koniec tego roku, czyli kolejna zmiana. Więc trochę tych zmian za dużo. Zależałoby nam na tym, żeby ten program działał stabilnie, spokojnie, przewidywalnie, tak żeby beneficjenci mieli świadomość, w czym uczestniczą. No w tej chwili jest bardzo dużo zmian. I te najnowsze zmiany, które właśnie zapowiadano, my traktujemy jako zmiany kosmetyczne, jako raczej zapowiedź dużej reformy, która się wydarzy, niż rzeczywistą reformę, która poprawi napływ wniosków do tego programu.
21: A jeśli chodzi o konkretne zmiany, to co z punktu widzenia kogoś, kto mógłby skorzystać z tego programu, co tam od dzisiaj się zmienia?
22: No jest kilka pozytywów, to znaczy pozytywem jest to, że na pewno ktoś, kto kupił dom i posiada ten dom dłużej niż 12 miesięcy, no to teraz już wreszcie będzie mógł stać się beneficjentem, czyli będzie mógł aplikować do tego programu. Przed tą reformą trzeba było posiadać dom aż 3 lata, to bardzo długi okres, więc to jest pozytywna zmiana. No, drugą pozytywną zmianą jest waloryzacja jednostkowych kosztów ocieplenia domu, czyli powierzchni ściany, powierzchni okna czy powierzchni drzwi, tutaj podniesiono te wartości o 10%, czyli też znowu dobrze, że podniesiono, że te urealniono te koszty. No ale żeby nie było tak cudownie, no to jednocześnie nie podniesiono maksymalnej kwoty dotacji, czyli z jednej strony urealniono koszty jednostkowe, natomiast maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać, tutaj się nie zmieniła. No i przedłużono nieco rozliczenie zaliczki ze 4 miesięcy do 6 miesięcy. To już taka dosyć techniczna zmiana. Na konferencji prasowej mieliśmy dużo więcej zapowiedzi pozytywnych zmian niż rzeczywistych zmian, które ogłoszono.
21: I ja sobie sprawdziłem przed naszą rozmową w internecie troszeczkę liczb związanych z tym programem. Cel tego programu, który funkcjonuje od 2018 roku, czy z przerwami wprawdzie, no ale jednak jest już z nami dość długo. Cel w tym programie to 2,5 miliona budynków, w których można by było, nie wiem, wymienić źródło ciepła albo generalnie tak zwaną efektywność energetyczną poprawić, czyli na przykład ocieplić te budynki. I w tej chwili realizacja tego programu wygląda tak, że źródła ciepła wymieniono w 467 tysiącach, a cel to 2,5 miliona, czyli właściwie w tym tempie, w którym teraz to działa, no to jeszcze, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt lat przed nami, tak, tego programu.
22: No niestety tak, no to liczby nie kłamią, tutaj ma pan absolutną rację. Dobrze by było, żeby było lepiej, ale żeby troszeczkę ten obraz dosyć pesymistyczny, który jawi się z samych liczb, troszeczkę go poprawić, no to też trzeba przyznać, że program Czyste Powietrze jest swego rodzaju takim silnikiem napędowym, takim motorem zmiany w gminach, bo rzeczywiście jest tak, że nie wszystkie domy są termomodernizowane z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy wymieniane kotły, ale jednocześnie jest to pewna taka stymulacja lokalnej gospodarki, lokalnych firm ociepleniowych czy firm wymieniających kotły, które rozwijają się i dzięki temu mogą dokonywać takich zadań w innych domach, które nie korzystają z dofinansowania. Jest to no, taki dosyć istotny zastrzyk finansowy dla takiego małego biznesu, który pozwala w gminach robić dużo więcej rzeczy niż sam program Czyste Powietrze na to pozwala. Niemniej, jak pan sam zauważył, 2,5 miliona domów pozostało, milion już za nami, bo ten program przysłużył się mniej więcej do poprawy jakości powietrza i do wymiany około miliona kotłów w Polsce, co jest pewną pozytywną zmianą, którą widzimy na stacjach pomiarowych jakości powietrza. Niemniej, patrząc na spadającą liczbę wniosków, niestety z reformy na reformę ta liczba wniosków maleje, ona już w tej chwili, tak sprawdzając rok do roku, to już jest spadek 5-krotny, czyli bardzo silny spadek liczby wniosków.
21: A dlaczego niestety, on tak mocno spada?
22: Jest wiele przyczyn. Z takich najprostszych przyczyn to jest chyba po prostu utrata zaufania obywateli do tego programu i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Głównymi mankamentami, które teraz się przedstawia, to jest brak, konieczność, no, mówi się na to jako mankament, no ale jest to też dobrze, że jest audyt energetyczny, ale jednocześnie ten audyt energetyczny nie ma na niego bonu, czyli nie ma na niego takich pieniędzy, którymi można by ten audyt opłacić. To jest jeden z postulatów gmin, które w tym programie uczestniczą. Dużym mankamentem jest również to, że bardzo długo się czeka na procedowanie wniosków w Narodowym Funduszu. Bardzo długo się czeka na zwrot pieniędzy.
21: Czyli jak długo się czeka?
22: No mieliśmy doniesienia nawet o 9 miesiącach oczekiwania, mimo że w programie w regulaminie zapisane są bodajże 30 dni, więc tutaj bywały takie długie okresy. No Narodowy Fundusz teraz już zapewnia, że takich opóźnień nie ma i te zaległości sięgają kilkudziesięciu milionów złotych, co już nie jest dużą kwotą. Ale mleko się rozlało, prawda? To bardzo trudno odzyskać zaufanie i obywateli, i firm, które niektóre stawały na krawędzi bankructwa, bo pieniądze nie przychodziły z funduszu. Dodatkowo sam Narodowy Fundusz niejako zrobił czarny PR dla swojego własnego flagowego produktu, no bo ten program niestety jest postrzegany jako program, w którym funkcjonują oszuści i osoby, które naciągają, co jest nieprawdą, to znaczy jest częściową prawdą, bo w prokuraturze raptem jest kilkaset spraw związanych z programem Czyste Powietrze na ponad milion gospodarstw domowych, które z tego programu skorzystały, więc widać, że to naciąganie systemu nie było masowe.
21: Rozumiem.
22: Więc no, bardzo wiele czynników, na które gminy narzekają, plus ta biurokratyzacja, która z reformy na reformę staje się większa, a nie mniejsza. Czyli no więc to jest dziwne.
21: Można zaryzykować takie twierdzenie, że sam program może nawet i wygląda nie najgorzej, ale wykonanie w postaci Narodowego Funduszu tutaj kuleje, że ta instytucja po prostu nie za bardzo sobie radzi.
22: No jest tu jakaś niemoc, tak trzeba sobie to szczerze powiedzieć. To znaczy program, gminy tęsknią za starą wersją programu, mówią wtedy było łatwiej, wtedy było prościej, teraz jest dużo gorzej. No, Narodowy Fundusz robi dobrą minę do złej gry, mówiąc, że ich nie interesują statystyki, a ich interesuje rzetelność i dobre rozliczenie wniosków i to, żeby obywatele byli zadowoleni. No ale pod słowem statystyki kryją się liczby, kryją się gospodarstwa domowe, które w tym programie albo biorą udział, albo nie biorą udziału. I jeżeli Narodowego Funduszu nie interesują statystyki, to tak jakby powiedzieli, nas nie interesują gospodarstwa domowe, którym staramy się pomóc tym programem, no bo troszeczkę tak te słowo statystyki można by tłumaczyć, prawda?
21: Tak, wspomniał pan wcześniej o tym, że brakuje bonu na audyt energetyczny. Wyjaśnijmy może, o co chodzi z tym audytem, bo to może nie wszyscy wiedzą. Co to za dokument, audyt energetyczny i dlaczego on jest taki ważny w tym procesie?
22: No to jest akurat bardzo dobry pomysł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo zanim złożymy wniosek, musimy dokonać audytu energetycznego, czyli zaprosić do domu osobę, audytora, inżyniera, osobę, która się zna na fizyce budynków, która wystawia nam dokument, który mówi, ten dom wymaga ocieplenia tyle centymetrów styropianu, tyle wełny mineralnej na dachu, źródło ciepła jakieś tam, które jest rekomendowane i w związku z tymi działaniami oszczędność energetyczna tego domu wyniesie tyle i tyle. Czyli jeżeli ktoś płaci rachunki 8 tysięcy, audyt mówi, będziesz płacił 4 tysiące, jeżeli dokonasz tych działań, które tutaj w tym dokumencie zapisano. Czyli fajna rzecz, ponieważ wiemy, na czym stoimy i wiemy, czego oczekiwać po inwestycji, prawda? Mhm. Z tym, że za ten audyt musimy zapłacić z własnej kieszeni.
21: Ten bon ma nam zrefinansować ten wydatek z własnej kieszeni, jak rozumiem.
22: I potem, tak, bon ma zrefinansować nam ten wydatek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my dokonamy audytu i wydamy te pieniądze, to może się okazać, że audyt, czyli efekty tego audytu będą takie, że my nie możemy stać się beneficjentem programu Czyste Powietrze. Czyli no, zapłaciliśmy 1,5 tysiąca złotych w nadziei, że będziemy mogli dostać dofinansowanie. Pokazujemy audyt energetyczny urzędnikowi. On mówi, no niestety państwo nie mogą uczestniczyć w naszym programie, ponieważ efekty audytu są takie, że program, wasz dom się nie kwalifikuje. No i ludzie tutaj się czują no, naciągnięci na ten audyt, który w sumie jest dobrym dokumentem, ale my byśmy oczekiwali i gminy również tego bardzo oczekują, że będzie na to bon. Po prostu za taki audyt będzie płacił budżet państwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska z góry niejako i wtedy my będziemy mieli świadomość, w jakim domu mieszkamy, w jakim stanie energetycznym i czego ten dom wymaga, co jest bardzo mądrą rzeczą, bo wtedy możemy dokonać świadomej inwestycji.
21: To może przy okazji kolejnych zmian ten bon się pojawi. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
22: Dziękuję również.
21: Jeszcze raz przypomnę, Czyste Powietrze, program od dzisiaj z kolejnymi zmianami. Za chwilę informacje TOK FM, po nich wraca Przemysław Iwańczyk, a w studiu jest już Adam Ozga, żeby zaprosić na program o 16.
0: Tak jest, o 16. Dzień dobry, TOK 360. Oglądałem wczoraj finał mundialu, już było bardzo, bardzo późno. Ledwo widziałem na oczy, ale patrzę, koło Donalda Trumpa stoją jakieś dwie osoby, kobieta i mężczyzna, wręczają medale. I wtedy sobie przypomniałem, przecież ten mundial nie był tylko w Stanach Zjednoczonych. On był też w Meksyku i w Kanadzie. To była prezydentka Meksyku, to był premier Kanady. No to zapytamy tym razem z innej strony. Nie o Stany Zjednoczone, nie będziemy odmieniać nazwiska Donalda Trumpa przez wszystkie przypadki, a zapytam, jak Meksyk, ten mundial, którego był przecież gospodarzem, jak Meksykowi udało się to, czy udało się to w jakiś sposób zdyskontować?
21: O tym po 16, a już za chwilę w TOK FM informacje.
20: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl

0: Reklama.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Szef Partii Pracy pojawił się już na Downing Street. Wielka Brytania ma nowego premiera. Naprawa służby zdrowia to wielkie wyzwanie dla rządów, ale od czegoś trzeba zacząć. Jutro ministerstwo przedstawi nowe projekty dotyczące wynagradzania i warunków zatrudniania lekarzy. Po masowym zatruciu salmonellą w Toruniu sanepid potwierdził obecność bakterii u pracownika firmy cateringowej. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wielka Brytania ma nowego premiera. Został nim Andy Burnham. Szef Partii Pracy pojawił się już na Downing Street. Wcześniej był w pałacu Buckingham, gdzie po rozmowie z królem Karolem III otrzymał zgodę na utworzenie rządu jako 59. premier w historii. Tomasz Orchowski.
18: Troska o ludzi będzie podstawą wszystkiego, co robię, mówi Burnham, król północy, dotychczasowy burmistrz Wielkiego Manchesteru. Władza polityczna została scentralizowana, gospodarcza sprywatyzowana, a duża część kraju zdeindustrializowana. Regiony te do dziś nie zdołały się podnieść. Ludzie mają poczucie, że sytuacja się pogarsza. Burnham jest bardziej lewicowy niż żegnający się ze stanowiskiem Keir Starmer. 6,5 roku temu nasza partia doznała historycznej porażki. Przekształciłem ją tak, by była gotowa zmierzyć się z wyzwaniami kraju i odniosłem miażdżące zwycięstwo w wyborach w 2024 roku. Funkcję premiera Starmer sprawował przez 2 lata. Burnham będzie już 7. szefem brytyjskiego rządu w ciągu zaledwie dekady. Tomasz Rychowski, TOK FM.
17: Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy. Bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
19: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
0: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%. Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
20: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
17: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Nadal wymagany jest audyt energetyczny, ale jego obejmą zmiany, mówi szefowa funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak.
21: To bon na audyt, który musi być korzystny zarówno dla beneficjentów, jak i gmin. Dlatego też postanowiliśmy, aby jego wprowadzenie było w drugiej połowie roku.
17: Program Czyste Powietrze działa od 8 lat i jest największym systemem dopłat do wymiany źródeł ciepła w Polsce. Do tej pory wypłacono już ponad 25 miliardów złotych wsparcia, a budżet obecnej edycji programu wynosi 10 miliardów złotych. Po tym jak 67 osób z Torunia i okolic miało lub nadal ma objawy zakażenia salmonellą, sanepid potwierdził obecność bakterii u jednego z pracowników firmy cateringowej. Objawy zatrucia miały dzieci ze żłobka w Toruniu, przedszkolaki sąsiednich gmin oraz podopieczni domu seniora. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
22: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
23: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
22: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
17: Hiszpania w euforii, po tym jak ich reprezentacja wywalczyła Puchar Świata. W nocy triumf w finale mundialu kibice świętowali na ulicach wszystkich większych miast kraju. Nie inaczej było w Walencji, a jak miasto wygląda teraz, o tym Wojciech Kowalik.
24: Miasto dziś bardzo długo wracało do normalnego życia. Nic dziwnego po takiej fieście trwającej do bardzo późnej nocy. Jeszcze widać piłkarskie akcenty, koszulki, hiszpańskie flagi przymocowane do samochodów. No i nagłówki gazet, wszystkie oczywiście poświęcone Mistrzostwu Hiszpanii, a moją uwagę zwrócił jeden. El mundo es nuestro, czyli świat jest nasz. Z Walencji Wojciech Kowalik, TOK FM.
17: Czas na prognozę pogody. Na przeważającym obszarze kraju przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy kraju, burze. Maksymalnie od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 w centrum do 23 na południu.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Katarzyna Murawska, Adam Szura i Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. To jest ciąg dalszy popołudniowego programu Radia TOK FM. Jest 15.06, a z nami jest dr Małgorzata Kaczarowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
25: Wiele oczu skierowanych jest dziś na Wielką Brytanię, a to w związku z premierem Andym Burnhamem, który... I tutaj poruszę wątek, który rzadko chyba wybrzmiewa. Jest pierwszym premierem katolikiem od 500 lat. I nie chcę rozmawiać, czy religia premiera ma jakieś znaczenie. Wolałbym porozmawiać, czy mamy do czynienia z paradoksem, bo przecież głową państwa staje się katolik, a przecież... Generalnie tożsamość polityczna Wielkiej Brytanii budowana była w sprzeczności do religii katolickiej od lat.
1: Zaznaczmy, panie redaktorze, to jest ciekawe pytanie, ale podkreślmy, że głową państwa Andy Burnham od dzisiejszego dnia nie jest, jest szefem rządu. Głową państwa cały czas.
25: Proszę wybaczyć to uproszczenie. III. Pewnie domyśla się pani, z czego ono wynika.
1: Szefem rządu. To jest rząd jego królewskiej mości, więc tak czy siak anglikanizm ma się dobrze w Zjednoczonym Królestwie i nie sądzę, żeby sam jeden Andy Burnham jako katolik tutaj miał coś zmienić, ale to jest ciekawa sprawa, na którą zwrócił pan redaktor uwagę. Proszę, przeglądając i szukając ciekawostek, ale również pewnych danych do dzisiejszego spotkania, właśnie w kwestii katolicyzmu Andy'ego Burnhama, który kilka lat temu w jednym z wywiadów prasowych powiedział, że wychowany był w kulturze i w religii katolickiej, tak jak to podkreślił pan redaktor, ale nie jest specjalnie bardzo regularnie praktykującym katolikiem. Natomiast na pewno katolicyzm w pewnym stopniu ma odzwierciedlenie w jego wrażliwości takiej lewicowej, którą absolutnie również przedstawił w dzisiejszym przemówieniu przed Downing Street 10. A powiedzmy, jeszcze przypomnijmy ciekawą sprawę, że po zakończeniu swojej misji i funkcji szefa rządu brytyjskiego, Tony Blair przeszedł na katolicyzm.
25: Tak. Proszę wybaczyć jeszcze raz ten lapsus językowy, to uproszczenie, które zastosowałem oczywiście głową rządu. Natomiast pojawia się pytanie, czy to dla Brytyjczyków w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, czy my sobie tkamy jakąś...

0: w okolicy lunchu, jak podkreśla się w komentarzach prasowych, zresztą zapowiedział, że da oddech Brytyjczykom, by mogli być, by można ulżyć, czy też więcej swobody właśnie w kwestiach zmniejszenia wydatków na te codzienne kwestie, da odetchnąć ludziom w obliczu kosztów utrzymania, wysokich kosztów utrzymania, na co nakładają się skutki i Brexitu sprzed 10 lat i jeszcze COVID-19 i kwestii jeszcze gdzieś tam ciągnących się spraw związanych z czy wojną w Ukrainie, ale również z problemami z dostarczeniem paliw w związku z kryzysem w cieśninie Ormus i atakami obecnie tam się dziejącymi. To wszystko nakłada się na to, na sytuację ekonomiczną brytyjską, która przede wszystkim zajmuje Brytyjczyków.
1: Pozwoli pani doktor, że to będzie ostatnie pytanie w związku z tym głównym wątkiem. To bo, dlaczego w ogóle my o tym mówimy? Ktoś, kto mieni się wyznawcą religii, w której to w świecie idealnym fundamentalną wartością jest wrażliwość i otwartość na innego, no musimy zapytać, jakie są poglądy Burnhama, jeśli chodzi o politykę społeczną, o kwestie migracji, o kwestie bioetyczne.
0: Tak jest, ale jak prześledzimy karierę Burnhama i popatrzymy, kim był w różnych rządach, czy to w gabinetach cieni, ale był również, współpracował tak samo z Tonym Blairem, jak również współpracował i podejmował współpracę z jego kolejnymi następcami, w tym również Jeremym Corbynem, mocno na lewo, i Adam Miliband'em, więc można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę, zresztą sam Burnham dzisiaj to podkreślił, iż owszem, mówił o innym rodzaju polityki, to jest ciekawe, jakim będzie politykiem. On ma świadomość, że jest politykiem, który musi teraz nadać zupełnie inny charakter, wydźwięk, ton, jak również poddać nową jakość swojemu przywództwu Partii Pracy, ale również polityce. I można powiedzieć też, i to też wybrzmiało dzisiaj, że ma też przywrócić ponownie zaufanie pozycji szefa rządu i ustabilizować sytuację, bo on bardzo dobrze wie, że jest od 2016 roku siódmym szefem rządu, w ciągu 4 lat piątym szefem rządu, co się podkreśla, i jest w pełni świadomy i tę refleksję i nowe rozwiązania absolutnie zapowiedział, będzie je przedstawiał, a tę wrażliwość, o której pan mówi, która może wynikać z jego religii, ale o której sam wspomniał, że nie jest, można powiedzieć, takim fundamentalnym katolikiem właśnie sprzed kilku lat w swoich wypowiedziach prasowych, można zauważyć w takim właśnie w tej jego wrażliwości wobec osób pokrzywdzonych przez los, czy to ze swojej winy, czy nie tylko ze swojej winy, i kwestiach, które dzisiaj bardzo mocno wybrzmiały, też i wybrzmiały w jego wczorajszym wywiadzie dla The Times, w którym zapowiedział zwiększenie czy skupienie się na przykład na właśnie kwestiach ekonomicznych, ale w tym takim wymiarze Brytyjczyka, takiego przeciętnego Brytyjczyka, kwestii związanych właśnie z umożliwieniem czy społecznym takim, poza społecznym nadzorem polityki, może będzie jeszcze chwila, żebyśmy to trochę rozwinęli, ale też zwiększeniem wysiłków jego rządu w realizację tych wszystkich postulatów Keira Starmera, których nie udało się zrealizować przez te pierwsze dwa lata, które minęły rządów Keira Starmera, poprzednika Andy'ego Burnhama, ale również takim szeroko zakrojonym programie budowy mieszkań komunalnych, by rozwiązać kwestie i finansowania właśnie, czy pomocy osobom, których nie stać, czy by pomóc osobom, które nie stać, czy są w kryzysie bezdomności, jak również kwestie związane z opieką dla osób starszych, opieką społeczną dla osób dorosłych.
1: Jak pani powiedziała przed chwilą, to siódmy premier w ciągu ostatniej dekady i właściwie znakomita większość z nich mówiła o tym, jak rozprawić się z wysokimi kosztami życia. No i tak, łatwo to powiedzieć, trudniej tak zrobić. Czy Burnham już sprecyzował swój plan działania w tej kwestii?
0: Jeszcze nie mamy takiego konkretnego, dokładnego programu.

0: Burnham zapowiedział w swoim wystąpieniu więcej swobody, obiecał tę tak zwaną more space, więcej swobody w swoim pierwszym przemówieniu właśnie, by oddać czy pozwolić na oddech Brytyjczyków właśnie w kwestiach ich wydatków codziennych, czy też może comiesięcznych. Zapowiedział i dodał, że mówi o innym rodzaju polityki. Chcę pokazać i mówił, że my musimy być teraz lepsi. W tym swoim przemówieniu powiedział, że przedstawi taki 10-letni plan dla kraju i zapowiedział, że ten moment, który dzieje się, którym on przejmuje stery rządu, będzie momentem przełomowym. Jestem bardzo ciekawa, jaki zaproponuje również skład rządu, jaki zaproponuje też program na najbliższe miesiące w realizacji. Możemy też się spodziewać oczywiście tego, co wygłosił w czasie swojego przemówienia król. To był też program rządu, owszem, przygotowany przez Kera Starmera, ale będzie realizowany przez Andy'ego Burnhama. Burnham będzie kontynuatorem Starmera. Wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie mocniej i konkretniej będzie musiał wykorzystać i szybciej przede wszystkim czas, który mu pozostał, bo już 2 lata minęły tej kadencji. No i powiedział, że wkrótce, zresztą tak parafrazując jego słowa, wkrótce, kiedy przejdzie przez te drzwi Downing Street 10, które miał za sobą w czasie swojego przemówienia, wyda tam swoje pierwsze polecenia, aby położyć właśnie kres bezdomności w naszym kraju i da z siebie wszystko, by zrealizować te założenia, z którymi w czasie wyborów parlamentarnych przed 2 lata temu szła Partia Pracy, by właśnie tym ludziom odetchnąć w obliczu rosnących kosztów utrzymania, no chociażby związanych też z teraz nakładającym się konfliktem w Cieśninie Ormus. Co więcej, myślę, że warto też podkreślić jego zdanie, iż on podkreślał w swoich wypowiedziach i dzisiaj też, że politycy do tej pory nie byli wystarczająco dobrzy. On zobowiązał się do poprawy. Co ciekawe, obiecał największe zmiany w ciągu ostatnich 40 lat. Jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie przełomowym momentem, jak zapowiadał Andy Burnham, będzie właśnie władza jego. A jeśli pan przez te kolejne lata i przywództwo Partii Pracy, a jeśli pan redaktor pozwoli, to dodam jeszcze, że ciekawą zapowiedzią Andy'ego Burnhama w rozmowie z dziennikarzami jest plan jego utworzenia, może tak, przeniesienia Downing Street 10 na północ. Plany przeniesienia władzy z Westminster, Whitehall, czyli siedzimy parlamentu, rządu, i oddaniem podstaw pod silniejszą kontrolę społeczną i przeniesieniem w różne części Zjednoczonego Królestwa. Jestem ciekawa, jak to
1: Pani
0: będzie
1: doktor,
0: zrealizowane.
1: Proszę wybaczyć, ale musimy kończyć i ten wątek poruszymy przy kolejnej okazji. Tak, ale nie powiedzieliśmy najważniejszego. Andy Burnham urodził się pod Liverpoolem. Też rozwijał się jako polityk w Manchesterze, natomiast jest kibicem Evertonu. Bardzo Pani dziękuję.
0: Przewrotność.
1: Tak, doktor tak Małgorzata Kaczorowska była z nami. Już za chwilę informacja. Po informacjach powiemy o ustępującej głowie państwa, ale chodzi o Węgry.
2: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 15.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Mediatorzy zaproponowali Iranowi deeskalację działań zbrojnych i 10-dniowe zawieszenie broni z USA, przekazała agencja Reutera. Ma to pozwolić na znalezienie sposobu na odnowienie wynegocjowanego w czerwcu rozejmu. Agencja AFP podała natomiast, że minister spraw wewnętrznych Iranu ma dziś odwiedzić Pakistan, który mediował wcześniej między USA i Iranem, by doprowadzić do zawieszenia broni. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział wcześniej, że mimo prowadzonych działań wojennych Waszyngton jest otwarty na rozwiązania dyplomatyczne. Prezydent Ukrainy spotkał się z szefem watykańskiej dyplomacji. Podczas rozmów w Kijowie omówili działania na rzecz pokoju. Wołodymyr Zełenski podziękował też Watykanowi za wsparcie i gotowość do zorganizowania spotkania na szczeblu przywódców Ukrainy i Rosji. Wcześniej szef watykańskiej dyplomacji odwiedził miejsca niedawnych rosyjskich ataków w stolicy Ukrainy. Paul Gallagher gościł m.in. w Ławrze Paczerskiej, czyli najstarszym prawosławnym klasztorze w Ukrainie, znajdującym się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora Szpitala Południowego, doktora Emila Jędrzejewskiego. Złożył je prezes NFZ w związku z wynikami kontroli przeprowadzonej w 2025 roku na oddziale chirurgii ogólnej i proktologicznej stołecznej placówki. Audyt miał weryfikować zasadność świadczeń realizowanych tam od 1 stycznia do 31 grudnia 2024. Roku. Wszczęta przez NFZ kontrola miała wykazać, że były one błędnie rozliczane. W szczególności chodziło o duże i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit, za które oddział otrzymuje znacznie więcej pieniędzy niż za tak zwane średnie i endoskopowe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Od początku tego roku funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali 280 osób poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. W miniony weekend do tego grona dołączyło kolejnych 5 mężczyzn. Wśród ogółu zatrzymanych dominowali Polacy. Było ich 200. Pozostali to głównie obywatele Gruzji, Ukrainy i Indii. Jutro na terenie całego kraju odbędą się testy syren alarmowych. To w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. O ich rozpoczęciu i zakończeniu informować będą alerty RCB. Służby apelują, by słysząc syreny, przyjąć je ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani szukać schronienia. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, do 24 stopni. Najchłodniej z kolei w zachodniopomorskim, maksymalnie 19. Na przeważającym obszarze dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Połączymy się teraz z kolejnym naszym rozmówcą. Jest nim profesor Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, Consilium Civitas. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się.
17: Dzień dobry.
1: Panie profesorze, przyznam, że widziałem już wiele konstrukcji politycznych i następujących po sobie wydarzeń, które mają ze sobą ścisły związek, ale to, co dzieje się na Węgrzech, przyznam, że nieco mnie przerosło. Podejrzewam, że naszych słuchaczy także. Pokrótce. ustępujący prezydent Węgier może ustąpić dzięki podpisanej przez siebie poprawce do konstytucji. Podpisuje tę poprawkę, przy czym wyraża z tego powodu niezadowolenie i też wyraża obawę co do instrumentów demokracji, które na Węgrzech istnieją. Już w tej chwili zaproponowana jest kandydatura pani prezydent, która ma nastąpić po ustępującym prezydencie. Jak to wszystko uporządkować, by zrozumieć to, co dzieje się na Węgrzech?
9: Trzeba sobie po prostu wyobrazić demokratyczną opozycję, która przejmuje władzę i efektywnie przywraca porządek demokratyczny. Dlatego, panie redaktorze, pan i słuchacze w Polsce mają trudności z wyobrażeniem sobie tego, bo nie jest to nasze polskie doświadczenie. Ale to, jak widzimy na Węgrzech, nie oznacza, że taki scenariusz nie jest możliwy.
1: Ale panie profesorze, trzymając się, albo inaczej stosując pewną analogię, no to proszę wyobrazić sobie, że nie Peter Modziar, tylko Donald Tusk decyduje się na zmianę prezydenta. Karol Nawrocki podpisuje poprawkę w konstytucji, która skraca jego kadencję i Donald Tusk wysuwa kandydaturę innego prezydenta. To niemożliwe.
9: Gdyby Donald Tusk miał większość konstytucyjną, to byłoby jak najbardziej możliwe. W tym przypadku mamy sytuację taką, że Peter Madziar, który nie tylko właśnie ma tą rzecz, której Donald Tusk nie ma, czyli tą większość w parlamencie konstytucyjną, ale jest też, co widać mimo swojego krótkiego doświadczenia w polityce, naturalnym, wybitnym strategiem, postawił prezydentowi Suljokowi propozycję nie do odrzucenia. Albo rezygnujesz, podpisując tą poprawkę, ponieważ orbanowska konstytucja, akurat zresztą tutaj analogicznie jak polska, nie daje prezydentowi prawa weta do poprawki konstytucyjnej, no to jeżeli nie podpiszesz tej poprawki, 17 poprawki do konstytucji orbanowskiej, to w ewidentny sposób złamiesz orbanowską ustawę zasadniczą i wtedy usuniemy cię za to złamanie ustawy zasadniczej. Więc Tamás Suljok miał do wyboru zostać usunięty poprzez poprawkę konstytucyjną, która skraca jego kadencję, albo zostać usunięty za niepodpisanie tej poprawki w trybie podobnym do polskiego Trybunału Stanu. Wybrał moim zdaniem rozsądnie, bo jednak lepiej być usunięty poprawką konstytucyjną, niż być usunięty za złamanie konstytucji.
1: Panie profesorze, gdyby wyjaśnił, właściwie opisał pan, kim jest kandydatka na prezydentkę w tej chwili na Węgrzech, jaka jest jej historia i też odnosząc się do rezygnacji ustępującego prezydenta, no bo de facto należy to nazwać rezygnacją, zastanówmy się nad przyszłością Fideszu.
9: Tak, no więc to jest akurat ten element strategii Petera Madziara, który nie zależy od jego większości konstytucyjnej, prawda? Bo dotychczas mówiliśmy o tych aspektach, w których on ma po prostu więcej szczęścia niż Donald Tusk, no bo ma więcej tych szabel w parlamencie. Natomiast to, że zaproponował mistrzynię szachową Judith Polgar jako kandydatkę na nową prezydentkę, jest po prostu dowodem, jak świetnym strategiem on jest, bo to jest mniej więcej tak, jak gdyby w grudniu 2024 zamiast sławetnych prawyborów, w których członkowie Platformy Obywatelskiej mieli do wyboru Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego, Donald Tusk pojawił się na scenie z Rafałem, z Adamem Małyszem i powiedział, że to będzie nasz kandydat na prezydenta. To jest świetny ruch, dlatego że zarówno konserwatyści, dla konserwatystów węgierskich to jest świetny ruch, bo po pierwsze ona nigdy się nie wypowiadała przeciwko Orbanowi, była w tym względzie neutralna. A po drugie, co jest jeszcze ważniejsze, to wiedzą ludzie, którzy mieszkali na Węgrzech, znają tą kulturę, tak jak ja. Dla Węgrów, szczególnie właśnie tych bardziej narodowo nastawionych, Jest bardzo istotny ten mit o Węgrzech jako kraju geniuszy, szczególnie w aspektach nauk ścisłych, noblistów, trochę niedocenianych. To ma też ten taki aspekt trochę takiej martyrologii. Kostka Rubika została wynaleziona na Węgrzech, prawda? I no, mistrzyni szachowa na Węgrzech zupełnie inaczej rezonuje niż by rezonowała na przykład w Polsce. Po prostu ona się odwołuje do tego mitu, częściowo prawdy, jak to zwykle w narodowych mitach jest w nim ziarno prawdy, o tych właśnie specjalnych predyspozycjach Węgrów do właśnie w tych naukach matematycznych, logicznych, ścisłych. Więc to dla konserwatystów jest marchewka tutaj. Natomiast dla liberałów, no to marchewką jest to, że to nie tylko jest kobieta, ale również, że Judith Polgar często wypowiadała się w kwestii na przykład tego, by szkoły nie dyskryminowały a priori dziewczynek jako rzekomo mniej zdolnych w naukach ścisłych. Czyli ona nie wypowiadała się w dużych sprawach demokracji, liberalizmu, ale w małych sprawach związanych ze swoim szachowym poletkiem raczej reprezentowała takie delikatnie progresywne poglądy i to w ogóle jest ciekawe w ogóle podejście, zupełnie inne niż w Polsce, prawda? Jesteśmy zaraz po całej debacie na temat ustawy o osobie najbliższej, gdzie lewica teraz atakuje nawet własny rząd, mówiąc, że to od początku było na porażkę skazane. Peter Madziar zupełnie inaczej podchodzi do zmian społecznych w zakresie równości. Na przykład na ministra dotyczącego do spraw równości powołał znanego i bardzo cenionego polityka, który jest niewidomy, prawda? Więc jest to typ nierówności, który nie polaryzuje, prawda? Czyli nie na przykład osobę homoseksualną albo transpłciową, ale jednak osobę, która absolutnie dla każdego reprezentuje kwestie nierówności, dyskryminacji, dostępu. I tutaj to jest podobny model, taki depolaryzacyjny model, ale jednak promujący pewne progresywne idee, mimo że sam Peter Madziar oczywiście ma przeszłość bardzo konserwatywną, ale mi się wydaje, że on po prostu doskonale rozumie tą mechanikę, jak ludzie reagują na te miejskie, progresywne idee i próbuje ten postęp w stosunku do tej ciemnej ery orbanowskiej, która nie była nie tylko autorytarna, ale też strasznie, strasznie konserwatywna, ksenofobiczna, że postęp w tym zakresie próbuje wdrażać w taki niepolaryzacyjny sposób i to jest kolejny przykład tego. Także pod wieloma względami, jak pewnie słychać, jestem pod wrażeniem.
1: No tak, ale pan, panie profesorze, ruchu bardzo mocno i szeroko odwołuje się do tej naukowo-sportowej proweniencji przyszłej pani prezydent. Czy to też ma na celu w jakiś sposób odpolitycznić poszczególne urzędy na Węgrzech? No bo nie da się ukryć, że to państwo postrzegane było w sposób mocno polityczny, zarządzane przez Viktora Orbana, jakkolwiek to zarządzanie rozumieć. No właściwie na każdym kroku napotykaliśmy te elementy polityki, to takiej polityki pryncypialnej w najgorszym znaczeniu tego słowa.
9: Ale nie musimy być tu poprawni politycznie. Politolodzy określali słusznie Węgry jako państwo mafijne. I oczywiście odmafijnienie państwa mafijnego jest tytanicznym zadaniem. Tylko właśnie ciekawe w tym przypadku węgierskim jest to, że wydaje się, że Peter Madziar rozumie, że to nie polega tylko i wyłącznie na formalnych zmianach. Mnóstwo się w Polsce mówi, że właściwie cała różnica między Polską a Węgrami zasadza się właśnie na tych formalnej większości 2/3, którą Peter Madziar ma. I ja tego nie neguję, że to jest bardzo ważne. Natomiast przynajmniej dotychczasowej w tych ruchach politycznych Petera Madziara widać też zrozumienie tego, że przywrócenie niezależnych instytucji musi mieć też element społeczny. To znaczy, że te nowe instytucje muszą być zaakceptowane przynajmniej przez część wyborców, którzy przez 16 lat głosowali na Fidesz na Węgrzech czy na Zjednoczoną Prawicę w Polsce przez 8 lat. Że po prostu nie będzie przywrócenia instytucji, jeśli one będą wyłącznie elementem programu politycznego jednej strony, prawda? I moim zdaniem to jest, to widać w tych wyborach, bo apolitycznych fachowców jest mnóstwo, których on mógł sobie wybrać. To, co starałem się pokazać na przykładzie pani Polgar, to jest to, że ona jest bardzo specyficznym przypadkiem apolitycznego fachowca, który może się przyczynić do tego, żeby te nowe instytucje, będziemy mieli proces pisania nowej konstytucji bardzo ciekawy, wszyscy będziemy patrzeć z zaciekawieniem na jesieni, na Węgrzech. I przynajmniej na razie, mam nadzieję, że to nie jest moje życzeniowe myślenie jako naukowca, ale również oparte o tę analizę tych ruchów, które zostały wykonane. Wydaje się, że Peter Madzia rozumie, że przywrócenie praworządności i demokracji musi oznaczać stworzenie instytucji, które będą akceptowane przez dwie strony, które nie będą po prostu programem politycznym TISY, tylko będą po prostu uważane za, no tak jak na murawie futbolowej mamy teraz taki okres, że mamy analogie futbolowe, prawda, że obydwie drużyny mogą się nienawidzieć, ale muszą uznawać pewne zasady gry. I wydaje mi się, że Peter Madzia stara się różnymi takimi ruchami symbolicznymi, prawnymi, strategicznymi, jakby zaangażować ten elektorat Orbana, może nie samego Orbana, bo on nigdy się na nic nie zgodzi, ale elektorat Orbana, żeby w jakimś sensie te nowe Węgry, tą nową wizję Węgier poparł, żeby ci obywatele czuli, że to jest wciąż ich państwo, a nie, że jest to jakaś liberalna okupacja.
1: Bardzo panu dziękuję. Profesor Maciej Kisielowski był z nami z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, Consilium Civitas. Kłaniam się i do usłyszenia.
9: Dzięki, pozdrowienia.
1: Ja też państwu mówię do usłyszenia, bo to ostatni akcent naszego popołudniowego programu Radia Tok FM, którego wydawczynią była Katarzyna Murawska, realizatorami Szymon Baluta oraz Adam Szuraj. Dziękuję także w imieniu Rafała Hirsza. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem jutro po godzinie 14. Ja już za chwilę informacje, po nich jeszcze więcej sportu, na które zaprasza Przemysław Pozowski.
10: Autopromocja.
17: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
18: No bo Tatry.
17: Brawo!
18: Prawdziwa historia Polski.
17: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
10: Autopromocja.
2: Reklama.
19: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
21: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
22: Panie Pascalu, no jakby to...
21: A widziała pani?
22: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
21: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
22: No i z darmową dostawą do sklepu.
23: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
24: Au!
0: Wow!
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
25: Sponsorem programu jest NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 15.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Sąd w Londynie zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stuart KB, znany jako Stu, zostanie wydany Polsce. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Sprawa ma związek z aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 roku. Sebastian Wardęga opublikował wówczas materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. W październiku 2023 roku prokuratura okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi KB. Jemeńscy rebelianci Huti ogłosili, że rozpoczynają blokadę morską Arabii Saudyjskiej. W ubiegłym tygodniu lider tego ugrupowania zagroził uderzeniami na infrastrukturę naftową tego kraju w przypadku dalszych ataków na bojowników z Jemenu. Iran miał wcześniej poprosić Huti, aby przygotowali się do ataków na statki przepływające przez cieśninę Bab al-Mandab, gdyby USA uderzyły w irańską infrastrukturę energetyczną. Cieśnina ta łączy Zatokę Adeńską z Morzem Czerwonym i dalej Kanałem Sueskim. Podczas wojny w Strefie Gazy Huti atakowali statki na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej, co ograniczyło ruch przez tę trasę. Hamas ma nowego przywódcę. Oficjalnie został nim Khalil al-Haya, który jest faktycznym przywódcą tego ugrupowania w Strefie Gazy. Jest on także zwolennikiem ścisłego sojuszu z Iranem. Został wybrany zdecydowaną większością głosów, powiedział wysoki rangą urzędnik Hamasu, dodając, że al-Haya oficjalnie obejmie urząd w przyszłym tygodniu. Biuro polityczne organizacji ma spotkać się w Stambule w najbliższych dniach, by rozpocząć restrukturyzację kierownictwa Hamasu. Europejscy politycy gratulują Andiemu Burnhamowi objęcia funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej Ursula von der Leyen oraz Antonio Costa podkreślili znaczenie dalszego wzmacniania relacji między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Costa podkreślił, że w ostatnich 2 latach relacje na linii Bruksela-Londyn nabrały nowego, pozytywnego impetu. Andy Burnham został w poniedziałek 59. premierem Wielkiej Brytanii. Jest jednocześnie 7. szefem brytyjskiego rządu od czasu brexitowego referendum w 2016 roku. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie, tam również bez opadów. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz. Termometry pokazują od 19 stopni w zachodniopomorskim do 23 na Podkarpaciu.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Mamy godzinę 15.43 i mamy w studiu Sofię Noi, to jest nasza lekkoatletka.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, od 9 dni już tak formalnie była.
6: Emerytka.
5: Bez przesady. Ale też trzeba przypomnieć, że lekkoatletka utytułowana i tego nigdy nikt nie zabierze. Srebrno-brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Obydwa te medale widziałem na własne oczy, odpowiednio ze Stadionu Olimpijskiego w Berlinie i ze Stadionu Olimpijskiego w Monachium, a tych medali i sukcesów było więcej. Sofio, bardzo cię miło gościć. O tym, że karierę postanowiłaś zakończyć, słuchacze już wiedzą, no bo chociażby o tym mówiliśmy w informacjach Radia Tok FM. Natomiast dzisiaj mamy czas, żeby trochę porozmawiać o motywacjach, bo myśmy się tutaj widzieli bezpośrednio po halowych Mistrzostwach Świata w Toruniu, to było w marcu. I ja odniosłem takie wrażenie, i się zastanawiałem dzisiaj, czy ono było właściwe, że ty jeszcze tak trochę sama ze sobą walczysz. Mówiłaś zresztą to, że jeszcze sobie chcesz dać taki moment, żeby potrenować, zobaczyć, czy ten sezon letni wyjdzie, czy wyjdziesz na bieżnię, czy powalczysz o na przykład start w Mistrzostwach Europy w Birmingham, które będą w sierpniu. No ale wyszło inaczej. Dlaczego?
6: Tak, dokładnie tak wyglądało. Mistrzostwa świata na hali komentowałam już w zupełnie innej roli niż przyzwyczaiłam do tego wielu ludzi. I faktycznie zastanawiałam się tydzień po tygodniu i tak naprawdę starałam się gdzieś tam monitorować ten swój trening i jak to wygląda. I doszłam po prostu do wniosku, że chcę pamiętać swoją karierę i chcę startować już tylko i wyłącznie na miarę swoich po prostu jakby dawnych osiągnięć, a wiedziałam, że po prostu nie jestem w stanie do tego nawiązać. Stąd ta decyzja. I kurczę, pomyślałam sobie, że jest wiele naprawdę rzeczy, które mogę w życiu robić i nie chciałam też obciążać właśnie siebie przede wszystkim psychicznie, bo dla mnie każdy start, jakby ty na pewno znasz mnie z tej strony, że dla mnie każdy start, który był niekoniecznie na miarę po prostu możliwości, niekoniecznie tak, jakbym sobie wymarzyła, był dla mnie przede wszystkim bardzo obciążający psychicznie, więc bardzo by mi było ciężko się pogodzić, że jakby kolejny sezon będzie wyglądał nie tak, jakbym sobie wymarzyła.
5: To jest najtrudniejszy moment kariery? Powiedzieć sobie, to jest koniec?
6: Najtrudniejsze momenty były dwa. Jak nie pojechałam na Igrzyska Olimpijskie do Tokio i do Paryża, to nazwę jako dwa najtrudniejsze momenty. Tutaj bardzo świadomie do tego podeszłam. Pracowałam przez ostatnie miesiące bardzo, jakby bardzo mocno psychologicznie, żeby przepracować jakieś takie swoje problemy, które się gdzieś tam nawarstwiały przez lata. Wiadomo, że sport jest bardzo wymagający i żeby być najlepszym na świecie w tym, co się robi, po prostu wymaga to od sportowca, czy od po prostu jakby człowieka, który robi po prostu to, co robi na najwyższym ogólnie poziomie. Po prostu wymaga bardzo dużo wydatku psychicznego, a ja po prostu się czułam coraz bardziej zmęczona, więc chciałam do tego podejść bardzo świadomie i chciałam tą decyzję podjąć jakby sama ze sobą, bez po prostu rozmawiania z innymi ludźmi, czy radzą mi, żebym jakby tą karierę kontynuowała, czy nie. Stąd ta decyzja była tylko i wyłącznie moja.
5: Wiesz, ja zapytałem, czy to była najtrudniejsza decyzja, czy najtrudniejszy moment, bo tak myślę i zakładam, że się chyba nie mylę, że właściwie, czy jesteś sportowcem, czy jesteś muzykiem, czy jesteś pracownikiem, pracownicą korporacji, dziennikarzem, dziennikarką, to każdy gdzieś myśli, kiedy jest ten właściwy moment, ile się jeszcze dłużej powinno to robić, czy to jest ciągle tak dobre, jak było, nie wiem, w jakimś najlepszym twoim roku, prawda? I wielu sportowców, sportowczyń gdzieś przekracza ten moment. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem do studia o Kamilu Stochu, tak, którego cenimy. Bardzo, bardzo. No to jest absolutny nasz mistrz, tak? Ale wydaje się, że tam troszeczkę przeciągnął za mocno.
6: Ja patrząc na Kamila Stocha, który był dla mnie zawsze wzorem sportowca, bardzo się z nim utożsamiałam pod względem tego, że wychodziło mu wszystko na treningach i bardzo często opowiadał na transmisjach telewizyjnych, że nie wie, dlaczego mu nie wychodzi, a na treningu mu wychodzi, nie wychodzi mu na zawodach. I ja po prostu się wielokrotnie w poprzednich latach tak samo czułam. I patrząc po prostu, jak to wyglądało i jak bardzo to przeżywał i jak pewnie dalej to przeżywa, bo nie ukrywajmy, gdzieś tam to zakończenie kariery w każdym ze sportowców na pewno będzie przez dłuższy czas. Po prostu nie chciałam, żeby to było we mnie jakoś tak bardzo długo. Po prostu chciałam zadecydować, zanim ta kariera zadecyduje za mnie. Tak bym to powiedziała. I stąd to podejście takie bardzo świadome, psychologiczne do tego.
5: No dobrze, to wracając do tych momentów kariery. Na razie wymieniłaś dwa najtrudniejsze, bo ja trochę to zajawiłem swoim pytaniem. I to jest rzeczywiście też niewiarygodne, że sportsmenka, sportowczyni tak utytułowana jak ty w trakcie tej kariery zdążyła się załapać na jedne igrzyska Rio 2016 rok i 10 miejsca. Przecież potem twoja kariera szła w górę, bo mówiliśmy i o Berlinie 2018, i o Monachium 2022. No a ciągle były też te problemy ze zdrowiem. To żeby zakończyć ten wątek, jeszcze opowiedz, co się właśnie wydarzyło i przypomnij kibicom, słuchaczom, jakby dlaczego nie było tego Tokio i dlaczego nie było tego Paryża. Ale żeby nie było tak ciągle na smutno i refleksyjnie, no to też potem powiedz, co zapamiętałaś najlepiej. Który start, albo może to właśnie wcale nie start, tylko coś innego z samej kariery.
6: To tak, do Tokio nie pojechałam, choć miałam już kwalifikacje od 2019 roku. 2020 rok to był mój najlepszy rok w karierze, wtedy pobiłam rekord Polski na 1000 metrów, wtedy połamałam magiczną barierę 4.00 na 1500 metrów, stąd ja wtedy byłam przygotowana do startu na Igrzyskach Olimpijskich, no niestety ich nie było, bo był taki rok bardzo skomplikowany, pandemiczny.
5: Było to ogłoszenie, że Tokio przekładają rok.
6: Niestety dla mnie pechowo, dla wielu sportowców bardzo szczęśliwie, ale tak wygląda sport. No po prostu niektórym ogólnie dopisuje szczęście, niektórym pech, tak jak mi. I przed rok 2021 byłam przygotowana najlepiej w życiu i na 2 tygodnie przed startem na drużynowych mistrzostwach Europy ja po prostu doznałam kontuzji, naderwania ścięgna Achillesa na treningu, choć te przygotowania naprawdę wyglądały w sposób, powiem szczerze, magiczny. I to przekreśliło po prostu mój start jakby w Tokio. To był 2021 rok, 2022 wiadomo, Monachium, bardzo szczęśliwe, 2023 mieliśmy Halle, Stambuł, tam też był właśnie medal na Mistrzostwach Europy. No i przychodzi 2024 rok, no i pojawia się znowu ta sama kontuzja. To ścięgno Achillesa mnie bolało przez kilka lat, z tego względu, że po prostu ta pięta Hägglunda, którą ja miałam, powiększała się z roku na rok. I po prostu to już był ból nie do wytrzymania i przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu zdecydowałam, że to po prostu jest już najwyższy moment, żeby zoperować tą nogę, bo naprawdę ból był... Był naprawdę nie do wytrzymania. Nie byłam w stanie już po prostu biegać i trenować. I do Paryża właśnie dlatego nie pojechałam też.
5: Słucham cię i myślę sobie, że spokojnie jakby możemy powiedzieć kolejny przykład sportowca, sportowczyni, tak, która walczy z rywalami, rywalkami i przede wszystkim sama ze sobą i ze swoim zdrowiem. To jest tak często, to też na tenisistki patrząc chociażby. Ale dobra, miały być też te dobre momenty. Co najlepiej pamiętasz? Berlin, Monachium, czy jeszcze coś innego?
6: Każdy medal na Mistrzostwach Europy. Właśnie, po wielu latach, po wielu refleksjach na ten temat, jak to wyglądało, ja doceniam każdy medal, każdy wygrany bieg, bo to było jakby, to były po kolei jakby dodatkowe cegiełki tego, żeby po prostu jakby zbudować tą moją wielką karierę. I ze wszystkiego jestem dumna. Jakby nie ma takiego momentu jednego wyjątkowego, w którym bym jakby powiedziała, że wow. Choć wiadomo, jakby szerszej publice jestem znana po starcie w Berlinie. Wtedy tak naprawdę był wielkie boom było na lekką atletykę w Polsce. I bardzo nas to po prostu cieszyło. Został stworzony Wunder Team 2.0, więc wielu zawodników, którzy teraz tak naprawdę przymierzają się do zakończenia kariery, jakby właśnie wtedy startowało. Więc to był naprawdę przepiękny moment, choć tak jak wspominam, ja myślę, że te 15 lat było tak bogate, było kawał tyle czasu. Startów, kawał czasu naprawdę, więc jest jakby powód na koniec właśnie kariery, w końcu jest ogólnie powód do tego, żeby być po prostu tak naprawdę z siebie dumną.
5: Co teraz?
6: Co teraz? Teraz dużo więcej czasu poświęcam na to, co dla mnie było zawsze najważniejsze i nigdy nie było na to czasu, więc właśnie na rodzinę, na mój związek, na celebrację życia, na przyjaciół, więc celebruję, krótko mówiąc, jak to mówią właśnie, życie. Dodatkowo się dokształcam. Będę aplikowała do szkoły doktorskiej już niebawem. Dodatkowo będę szkoliła się właśnie w Wojsku Polskim. Także jakby nie nudzę się.
5: A doktora z czego to możesz zdradzić?
6: Z dziedziny zarządzania.
5: Okej, ale ty już masz papiery w tym kierunku, prawda?
6: Tak. Więc tu będę się chciała właśnie dokształcać jakby coraz bardziej i nie ukrywam, że marzy mi się po prostu na przestrzeni lat na tyle się dokształcić, na tyle właśnie zdobyć takiego doświadczenia zawodowego, że może gdzieś tam będę mogła pomagać właśnie w sporcie od tej strony właśnie, tak naprawdę zarządzania gdzieś tam właśnie marketingu.
5: A interesuje cię to, co już robiłaś w trakcie kariery, czyli ta część, w którą wielu sportowców idzie medialna? Jakieś
7: jakieś
6: Będę występy? Komentowała mityngi lekkoatletyczne, też tak, więc...
5: A, czyli to jest pewne, tu się nic to jest nie
6: pewne,
5: zmieni.
6: To jest pewne, nawet będę jutro komentowała jeden miting, także pewnie też w środowisku lekkoatletycznym zostanę. Zobaczymy, na ile znajdzie się dla mnie miejsca, bo wiadomo, mamy naprawdę wielu wspaniałych sportowców, którzy się świetnie w tym tak naprawdę odnajdują, także no, jeżeli będę chciana, to ja bardzo chętnie.
5: Ale to jest prawda, co ty mówisz, bo naprawdę ja na wiele imprez sportowych jeździłem i z lekkoatletkami, tak nie chcę generalizować oczywiście, ale z większością naprawdę się bardzo dobrze zawsze rozmawiało i to były ciekawe rozmowy, więc nic dziwnego, że jak stajecie po tej drugiej stronie kamery, to też jest zazwyczaj bardzo, bardzo okej. Dobra, a będzie czas, żeby wrócić do pianina? Bo mówiłaś mi tutaj, że ty masz wykształcenie również.
6: Tak.
5: Muzyczne, o tak.
6: Dokładnie tak. Skończyłam pierwszy stopień gry na fortepianie w muzycznej szkole w Szczecinie. Kurczę, mam pianino w domu rodzinnym. Tak, mam.
5: Ale nie tu w Warszawie.
6: Nie, tu w Warszawie nie, w moim domu rodzinnym. Na nim się tak naprawdę uczyłam i przygotowywałam właśnie do corocznych, no tak naprawdę, egzaminów, więc jak tylko będzie przestrzeń, to będę na pewno chciała go sobie przewieźć i może coś tam sobie pogram na pianinie w końcu.
5: Fajnie. A na sam koniec jeszcze powiedz, bo nam minuta została, miałam cię to zapytać na początek, ale widzisz, ważniejsze jednak jest to, że co się teraz dzieje w twoim życiu, tak, niż ten mundial, o którym mówimy już piąty tydzień. Dzisiaj będziemy mówić po raz ostatni, będzie taka tutaj loża specjalna o godzinie nawet chyba 18:10. Dzisiaj ten mundial jeszcze będziemy podsumowywać, ale wiem, że ty też oglądałaś i chyba po finale lekkie rozczarowanie.
6: Myślałam, że Messi skończy przepięknie swoją karierę. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy ten start oglądali wczoraj, chyba wiedzieli wewnętrznie, że to jest pewnie jego koniec kariery reprezentacyjnej, więc pewnie jakoś tak wzajemnie z nim się utożsamialiśmy, że było po prostu wielu ludziom przykro, że taka wielka gwiazda skończy właśnie tą karierę w reprezentacji bez tego złotego medalu, choć przecież zdobyli go 4 lata temu, dokładnie tak.
5: Bez drugiego.
6: Więc przykro mi było bardzo, ale wygrał lepszy, no bezapelacyjnie Hiszpania na przestrzeni całego turnieju była po prostu rewelacyjna i im się to należało.
5: Ja do półfinału byłem przekonany, że Francja jest najlepsza, ale po meczu trzecie miejsce chciałbym zapomnieć, że tak myślałem. Ujawniłaś nam się jako kibicka reprezentacji Argentyny i Leo Messiego. Jeszcze mamy 30 sekund, 20 sekund, żeby wszystko skończyć. Tylko powiedz, czemu nie Maroko? Tam się urodziłaś. Czy Maroku też kibicowałaś?
6: Też trzymałam kciuki, choć niewątpliwie trzyma się ich pech, bo niestety znowu przegrali z Francją.
5: Sofia Enoui na końcu mówiła o mundialu. Do mundialu wrócimy po godzinie właściwie 18:10 dzisiaj, gdzie podsumujemy piłkarskie Mistrzostwa Świata, jak mówiłem, a Sofia Enoui, czyli nasza była już lekkoatletka, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy, opowiadała o motywach podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Przede wszystkim bardzo ci dziękuję za kolejną zresztą wizytę w naszym studiu.
6: Bardzo dziękuję.
5: Sofia Enoui, a ja się nazywam Przemysław Pozowski i to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a już za chwilę Adam Ozga i Marietta Wiśniewska i TOK 360.

0: Reklama.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Poniedziałek, 20 lipca, jest 16.
14: Jest dzień, w którym może rozpaść się Prawo i Sprawiedliwość.
13: I mówiąc delikatnie, nie wygląda to na rozwód aksamitny.
14: Benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
13: Końca wojny między USA, Izraelem i Iranem wcale nie widać.
14: Hiszpania już w domu, razem z Pucharem Świata.
13: Dziś w Madrycie wielka feta na cześć zwycięzców mundialu. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Zaczynamy.
14: Jarosław Kaczyński będzie w tym tygodniu po raz kolejny rozmawiał z Mateuszem Morawieckim, bo w PiSie wrze. A politycy wierni prezesowi publicznie atakują i spierają się ze zwolennikami byłego premiera, którym grozi wyrzucenie z partii.
13: Tak, warto w tym tygodniu patrzeć na to, co dzieje się na prawicy z popcornem albo bez, zwłaszcza, że była już jedna próba załagodzenia sporu. Kaczyński i Morawiecki w piątek 3 godziny dyskutowali o przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki, a którego prezes absolutnie nie toleruje.
14: Najwyraźniej nie przyniosła skutku. Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Obecnie obie strony, poza okładaniem się, oskarżaniem się, kto kolaborował z Platformą i chwaleniem się, kto jest prawdziwszym PiS-em, kłócą się, kto już podpisał lojalkę i tym samym zdradził Mateusza Morawieckiego. Zdaniem przeciwników byłego premiera już kilkoro polityków związanych do tej pory z jego Stowarzyszeniem Rozwój Plus wybrało wierność partii i prezesowi. Ale jeden z bliskich współpracowników Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, kategorycznie temu zaprzecza i przywołuje przy tym listę nazwisk osób, które niedawno zwróciły się do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie postawionego przez niego ultimatum.
16: Żadna osoba, która była członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, nie złożyła żadnej rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na tej liście było 44 członków Stowarzyszenia plus jedna pani poseł, która nie jest członkiem Stowarzyszenia, ale też ten list podpisała. W związku z tym z tych 44 członków Stowarzyszenia, którzy podpisali się pod tym listem, żadne osoby nie złożyły rezygnacji.
15: A kulminacja wewnętrznych walk może nastąpić niebawem, bo w czwartek upływa wspomniane ultimatum i może wtedy dojść do rozłamu w PiSie. Co cieszy koalicję rządzącą?
17: Życzę PiSowi rozłamu. Czy jeden się cofnie, czy drugi się nie cofnie, byleby się połamali, bo połamanie się PiSu to jest osłabienie radykalizmu w Polsce, radykalizmu Czarnka, a Czarnek to jest Moskwa.
18: Im bardziej PiS zajmuje się sobą, tym lepiej dla rządu, dlatego że my wtedy możemy spokojnie pracować, nikt nam nie przeszkadza we wprowadzaniu dobrych zmian dla Polaków. No, przeszkadza jeszcze może pan Nawrocki, ale i z nim sobie poradzimy.
15: Mówił marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty i wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u. Sejm Wawrzyniec Krzewski do KFM.
13: No jakoś na razie sobie wcale koalicja z prezydentem nie radzi, a PiS nie radzi sobie obecnie. Sam ten temat wróci w wywiadzie politycznym po godzinie 17:00. Wśród gości Karoliny Lewickiej Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu.
14: Ograniczenie działań wojennych i 10-dniowe zawieszenie broni z USA. Takie propozycje złożyli mediatorzy iranowi.
13: Według Reutera ma to pozwolić na znalezienie sposobu na odnowienie rozejmu wynegocjowanego już przecież w połowie czerwca.
14: Sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że mimo kolejnego dnia ataków na Iran, Waszyngton jest otwarty na rozwiązania dyplomatyczne.
13: Kiedy USA mówią o dyplomacji, mają na myśli narzucanie, zastraszanie, groźby i sankcje. Tak odpowiada Teheran. I dalej, dopóki pozostaną w tych ramach i będą dążyć do narzucania swoich żądań narodowi irańskiemu, naszą reakcją będzie obrona godności i suwerenności narodowej Iranu, zapowiada rzecznik irańskiego MSZ-u.
14: Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw.
13: Oj, wiemy to. Już trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Analitycy sugerują, że podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy.
14: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę. Potem spadły poniżej tej granicy, ale to nie jest trwały spadek, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
0: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
13: No to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
14: Obiecuje pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia.
13: Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii po wizycie u króla Karola. Nowy szef Partii Pracy pojawił się już na Downing Street w siedzibie premiera, gdzie obiecywał największe zmiany w brytyjskiej polityce od dekad.
19: Jeszcze w tym roku przedstawię 10-letni plan, wytyczający drogę od miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, do miejsca, w którym, jak sądzę, wszyscy chcielibyśmy, aby Wielka Brytania się znalazła. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy i jaką partię popieramy.
14: Dla obywateli Wielkiej Brytanii priorytetem będą wspomniane zmiany ekonomiczne, mówiła Przemysławowi Iwańczykowi w popołudniu TOK FM dr Małgorzata Kaczorowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
20: Więcej swobody właśnie w kwestiach zmniejszenia wydatków na te codzienne kwestie da odetchnąć ludziom w obliczu wysokich kosztów utrzymania, na co nakładają się skutki i Brexitu sprzed 10 lat i jeszcze COVID-19.
13: Andy Burnham jest już siódmym premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej.
14: Protestujący przeciwko odwołaniu ministra obrony Michajło Fedorowa do najbliższego piątku czekają od prezydenta decyzji kadrowych.
13: To Ukraina. Chcą nie tylko przywrócenia popularnego szefa resortu na stanowisko, ale żądają również odwołania skonfliktowanego z nim naczelnego dowódcy ukraińskich sił Aleksandra Syrskiego. Tomasz Orchowski.
21: Zełenski postawił w tym konflikcie na Syrskiego, ale chyba nie przewidział, z jak dużym sprzeciwem społecznym spotka się jego decyzja. Dlatego, jak donosi Financial Times, prezydent Ukrainy ma się zastanawiać, czy nie zwolnić Syrskiego. Dociera do mnie to, co mówią ludzie. Długo rozmawiałem z Michajło Fedorowem, rozmawiałem też z Aleksandrem Syrskim. Ustalimy, jakie decyzje należy podjąć w sprawie armii. Syrskiego poparli m.in. dowódcy marynarki wojennej, wojsk desantowo-szturmowych oraz wojsk obrony terytorialnej. Ukraińska armia jest więc podzielona, a to nie jedyny jej problem. Coraz więcej osób buntuje się przeciwko obowiązkowi mobilizacyjnemu. Rekruterzy są atakowani. Wszystko to przy rosyjskich atakach. W weekend Moskwa przypuściła jedno z największych uderzeń balistycznych na Kijów od początku wojny, 5 lat temu. Jest tu podziemne przejście, ale w nocy nie było czasu, żeby tam uciec. Rakieta spadała za rakietą. Nie chciałam wychodzić na zewnątrz, bo wszystko to było bardzo przerażające. W ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków zginęło 9 osób, a ponad 80 zostało rannych. Tomasz Orchowski, TOK FM.
14: Przez suszę w Grecji z brakiem wody zmagają się zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Niektóre greckie hotele próbują ograniczać zużycie wody. Zachęcają przy tym gości do rzadszego sprzątania pokoi.
13: Polscy turyści wybierający się do Grecji na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. Szymon Kępka.
2: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych, jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
3: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
2: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp. Szymon Kępka, TOK FM.
14: Radość w Hiszpanii i smutek w Argentynie. Tak kończy się finał piłkarskiego mundialu. Madryt powoli szykuje się na wielką fetę i powitanie mistrzów świata.
13: Tak, to dziś wieczorem po 16 latach przerwy Puchar Świata FIFA znów leci na Półwysep Igeryjski, a piłkarze La Furia Roja, tak jak 16 lat temu w finale, wygrywają skromnie. 1-0 i bramkę strzelają tak jak 16 lat temu, dopiero po dogrywce.
14: Mundial przejdzie do historii, bo był największy pod kątem dużych bramek, zysków, no i kontrowersji. O tym wszystkim opowie Błażej Kulesza.
22: Chociaż kibice na bramkę Fernando Torresa musieli czekać aż do 106 minuty, to wybuch radości na Półwyspie Iberyjskim niósł się chyba przez Atlantyk. Kibice, piłkarze, no i trener wówczas mogli odetchnąć, mówi szkoleniowiec Hiszpanów Luis de la Fuente. Gdyby nie postawa bramkarza drużyny przeciwnej, wygralibyśmy znacznie większą przewagą. 65-latek odmienił reprezentację Hiszpanii. Odmieni też obrońcę Marka Kukureję, bo ten założył się przed mistrzostwami, że wytatuuje sobie twarz szkoleniowca, jeżeli jego drużyna sięgnie po tytuł. Muszę pomyśleć, gdzie go zrobić. Ludzie też będą o to pytać, więc musi być w widocznym miejscu. Sam finał to pojedynek dwóch zupełnie różnych drużyn. Jedna z nich chciała grać w piłkę, druga poprzeszkadzać. Kibice w Argentynie płaczą tak, jak płakał trener Lionel Scaloni. Trzeba będzie zacząć od nowa, aby zbudować drużynę taką jak ta, którą będzie trudno odtworzyć. I to mnie boli. To boli moją duszę. Przepraszam. Finał jak na Amerykę przystało musiał być wyjątkowy. Madonna, Justin Bieber czy Shakira to tylko

0: 24 minuty. Wszystko to po to, by szef FIFA Gianni Infantino mógł powiedzieć: czuję się wspaniale, jestem usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem Mistrzostw Świata w FIFA i jestem naprawdę dumny ze wszystkiego, co się tu wydarzyło. Kolejne mundialowe emocje już za 1419 dni. Pewnie szybko zleci. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: No i za 4 lata finał na 3 kontynentach i w 6 krajach gospodarzy. Głównymi organizatorami będą obrońcy tytułu Hiszpanie, także Portugalczycy i Maroko, ale dla uhonorowania stulecia Mistrzostw Świata pierwsze pojedynki zostaną rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Ciekawe, czy Polsce uda się załapać. Więcej o mundialu w TOK FM jeszcze dziś po godzinie 18.10, a teraz jest 16.11. Adam Ozga, to jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. A gościem TOK 360 jest Artur Żak z Platformy Czarne Niebo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa.
1: Historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Strych, był gościem Dominiki Wielowiejskiej w poranku TOK FM. Przekonywał, że archiwa, które zamierza otworzyć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dotyczące zbrodni wołyńskiej, archiwa Służby Bezpieczeństwa i Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego, w dużej mierze dla historyków były już dostępne. Jaki zatem zamiar w tym kroku ogłoszonym w piątek ma prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski? Jakaś eskalacja sporu?
2: Myślę, że tutaj pan redaktor ma pełną rację w swoim pytaniu. Tak, to jest taka, no nazwijmy to, wyciągnięta ręka ze strony prezydenta Zełenskiego. Faktycznie od 2015 roku archiwa SBU są w tej części od 1917 do 1991 roku, czyli de facto archiwa KGB, no, tego ostatniego tego okresu, zostały otwarte i dostęp, tak jak rozmawiałem z moimi znajomymi historykami, jest. Dostęp jest no, bezpośredni. Jakieś 2 lata temu też rozmawialiśmy w Czarnym Niebie z dyrektorem właśnie archiwum SBU, z panem Kohutem, i on też deklarował, że jest pełny dostęp. Co prawda niektórzy specjaliści twierdzą, że mogą być jakieś materiały, które nie są wprost dostępne dla badaczy. Niektórzy zwracają uwagę, że to mogą być materiały właśnie dotyczący między innymi zbrodni wołyńskiej, dotyczący tak naprawdę akcji antypolskiej ukraińskiego podziemia. Tutaj oczywiście myślimy o rewolucyjnej frakcji Stepana Bandery, no i później ukraińskiej powstańczej armii. Więc na razie to jest zapowiedź. Na razie my nie widzimy też żadnych ruchów takich formalnych, tak, ze strony państwa ukraińskiego, no bo prawdopodobnie powinna by była powstać jakaś grupa. Możliwe, że to jest na tej zostanie omówione na podstawie tej komisji polsko-ukraińskiej. Warto by było też to jakoś sprecyzować formalnie, formalno-prawnie.
1: A może to jest też jakiś rodzaj zabezpieczenia na to, co już próbowali robić Rosjanie, czyli na jakieś rosyjskie publikacje rzekomo wyciągniętych z archiwów KGB właśnie dokumentów dotyczących zbrodni wołyńskiej. To były takie, już była taka wrzutka, która ewidentnie miała na celu jeszcze pogłębienie tego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich. Potencjał rozejścia się w internecie bardzo duży.
2: Tak naprawdę każda współpraca na tym polu historycznym pomiędzy Polską i Ukrainą na poziomie tym fachowym w jakimś stopniu rozbraja ten granat, tak, który, tak jak pan redaktor zaznaczył, często Federacja Rosyjska wykorzystuje. No, ostatnio wykorzystała bodajże 2 tygodnie temu, tak, tuż przed rocznicą Krwawej Niedzieli. Wykorzystywała także w roku 2022, 2014, 2015. Oni często tak naprawdę odtajniają dokumenty. Tutaj oczywiście czasami to
1: Artur Żak z Platformy Czarne Niebo jest gościem TOK 360. Rozmawiamy o zapowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącej otwarcia archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczących zbrodni wołyńskiej. O tej zapowiedzi dowiedzieliśmy się w piątek, dokładnie kiedy TOK 360 się kończyło, więc to jest dobra pora, żeby w poniedziałek do sprawy wrócić, zwłaszcza, że ona od poniedziałkowego poranka żyje. Ale ja chciałem zapytać pana jeszcze o inną kwestię, o kwestię

0: Protestów, które trwają w Kijowie przeciwko odwołaniu ministra obrony Michajło Fedorowa, bo protestujący oczekują od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że on z tego odwołania wycofa się do piątku i że zamiast tego odwoła skonfliktowanego z byłym ministrem naczelnego dowódcę ukraińskich sił Oleksandra Syrskiego. To jest realny scenariusz, żeby tak się wydarzyło, że Zełenski zrobi ten krok do tyłu i przywoła jednego, odwoła jednak drugiego?
1: Szczerze, wydaje mi się, że prawdopodobieństwo powrotu Fedorowa na stanowisko ministra jest raczej nieduże, z jednej prostej przyczyny, bo nie do końca wyobrażam sobie możliwość pracy Michajła Fedorowa właśnie po odwołaniu. Bardziej wierzę w to, że generał Syrski może stracić stanowisko głównodowodzącego. Od 3 dni trwają tak naprawdę rozmowy prezydenta z najwyższymi oficerami armii ukraińskiej. Dzisiaj chociażby były rozmowy czy z generałem Drapatym, czy z na przykład Andrijem Bieleckim, i to z Andrijem Bieleckim, to jest dowódca 3 Korpusu Armijnego. To jest chyba druga rozmowa za ostatnie 3 dni. Dzisiaj też otrzymaliśmy informację, że Michajło Fedorow odrzucił jakąkolwiek możliwość, czy też stanowiska w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, czy też był taki pomysł, żeby on został tak zwanym Miltecharem, czyli takim pełnomocnikiem do spraw obronności, czy też technologii obronnych. Po ponoć 6-godzinnej rozmowie z Zełenskim Fedorow miał stwierdzić, że jedyne stanowisko, na którym mu zależy i w którym mógłby pracować, to jest stanowisko ministra obrony. Jednak, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to by było dosyć niespotykane zjawisko. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę możemy przypomnieć sytuację z Narodową Agencją Antykorupcyjną z ubiegłego, biurem antykorupcyjnym z ubiegłego roku. Zresztą też w wakacji cała sprawa się odbywała. Też niektórym się wydawało, że nie da się tak naprawdę odkręcić tych procedur legislacyjnych, nowelizacji tak naprawdę ustawy, a jednak to się udało. Chociaż wtedy tak naprawdę główny nacisk wywarli nie tylko protestujący, ale także partnerzy zagraniczni. No, tu jest sytuacja zgoła inna. Wtedy chodziło o przypisy. Teraz chodzi o bezpośrednie osoby, bezpośrednich polityków, jakim jest Michajło Fedorow. Ale z drugiej strony sytuacja jest na tyle dynamiczna, że jeżeli tak się stanie, że Fedorow wróci na swoje stanowisko, no to w sumie mam, panie redaktorze, jest rzeczy, które w ukraińskiej polityce potrafią mnie na tyle zdziwić.
0: Bardzo dziękuję. Artur Rzek z Platformy Czarne Niebo. Mimo wszystko życzę dużo zdziwień. Zdziwienia są cenne. 16.19. Adam Ozga. O 16.20 informacje TOK FM. A po nich o wycince drzew w Otwocku, wycince drzew pod ośrodek Polskiego Związku Piłki Nożnej, który może kiedyś powstanie, tylko że PZPN wcale nie zdecydował, że on powstanie w Otwocku.
2: Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16.21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Francji pogratulował nowemu premierowi Wielkiej Brytanii Andy'emu Burnhamowi. Emmanuel Macron napisał w serwisie X, że liczy na to, iż wspólnie z nowym premierem pogłębią relacje obu krajów. Jak dodał, nadzieja ta dotyczy również partnerstwa pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską. Macron wyraził uznanie również dla działalności poprzednika Burnhama, Keira Starmera. Zaznaczył, że przyczynił się on do wzmocnienia współpracy z Francją i innymi krajami europejskimi. TISA jednogłośnie poparła kandydaturę szachistki Judith Polgar na urząd prezydenta Węgier. Miałaby ona zastąpić na stanowisku Tomasza Sujoka, czyli sojusznika byłego premiera Viktora Orbana. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższym posiedzeniu klubu parlamentarnego. Zadłużenie polskiego Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o prawie 54 miliardy złotych. To o 2,5% więcej niż w maju. Dług Polski wynosi już około 2 biliony 189 miliardów złotych.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: O prawdopodobnie przyszłej prezydentce Węgier, szachistce, jeszcze przed 17 w TOK 360 rozmawiać będę z Adrianną Staniszewską, trenerką szachową. Na razie 16.22, Adam Ozga i gościnią TOK 360 jest Anna Kanclerz z Fundacji Poznaj Naturę, inicjatywy Las Zostaje, mieszkanka Otwocka. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Jestem z inicjatywy Las Zostaje Społecznej Mieszkańców Otwocka, ale Fundacji Poczuj Naturę.
0: Poczuj Naturę.
13: Prostuję.
0: Dobrze, ale dzięki poczuciu natury na pewno ją też lepiej poznamy. To tyle na moją obronę. Dzisiaj w Otwocku protest przeciwko wycince około 5 hektarów lasu przy stadionie OKS Otwock. Wycinka ma przygotować teren pod budowę nowych boisk infrastruktury sportowej. Prezydent Otwocka liczy na to, że ulokowane tam zostanie Narodowe Centrum Szkolenia PZPN, ale decyzja w PZPN-ie w tej sprawie wcale nie zapadła. Alternatywą jest też to, że nawet jeżeli nie będzie PZPN-u, to mieszkańcy będą mieli dostęp do tychże boisk. Jak wyglądała dzisiaj sytuacja na miejscu?
13: Dostałam zgłoszenie, że zawiązało się spontaniczne zgromadzenie w lesie, bo ktoś z mieszkanek zauważył po prostu wjeżdżający sprzęt. Przyjechałam na miejsce chyba po pół godzinie albo godzinie i zobaczyłam, że zaczyna się wycinka, o której nieoficjalnie wiedziałam, że to będzie wycinka 20 lipca, ale myśleliśmy, że jeszcze uda nam się uzyskać jakieś wsparcie ministra klimatu i środowiska. Natomiast na miejscu była grupa mieszkańców i między innymi inicjatywa Las Zostaje i wykonawcy i nadleśnictwo, to znaczy przedstawiciele nadleśnictwa Celestynów. Byli też ochroniarze i tam jakaś była nawet przepychanka wśród w związku z właśnie tymi ochroniarzami, ale to nieważne. Sytuacja była taka, że blokowaliśmy wejście jak gdyby całej wycinki na teren, ale generalnie nasze postulaty były związane z tym, że chcieliśmy wstrzymać tą wycinkę, dlatego że nie znamy, jak gdyby nie ma, nasze zasadnicze pytanie, Powiedzieliśmy z różnych źródeł, że będą tam boiska. Między innymi dwa dni wcześniej, w piątek, prezydent się wypowiadał na ten temat, że stworzy tam 4,5 pełnowymiarowe boiska. I nasze zasadnicze pytanie, kiedy te boiska będą, kiedy zostaną zaprojektowane i czy są na nie fundusze. I dlaczego
0: nie ta ma odpowiedzi na pytanie, czy te boiska są zaprojektowane i czy są na nie fundusze, bo to powinno być kluczowe, jeżeli bierzemy piły.
13: Ale nie dostaliśmy odpowiedzi. Na miejsce przyjechał zastępca prezydenta, pan Krzysztof Dec, i nie odpowiedział nam na te pytania, takie dosyć szczegółowe i takie zasadnicze, no bo wyciąć las i zostawić puste pole przez jakiś okres czasu, kiedy nie wiadomo, kiedy zostaną w ogóle zaplanowane jakieś fundusze na budowę tych boisk, łącznie z tym, że nie ma projektu zagospodarowania, o co wnosiłam w trybie dostępu do informacji publicznej a propos tego terenu. Co na tym terenie zaplanowano? Czy jest projekt zagospodarowania terenu? Albo chociażby koncepcję? Czy jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa? Odpowiedziano mi 2 lipca, że teren jest w fazie planistycznej i że uchwalony został miejscowy plan w 2023 roku, ale teraz uchwała Rady Miasta Otwocka wszczęła nową procedurę planistyczną na ten teren.
0: To ja mam trochę takie wrażenie przy tym, co pani opowiada, że mamy do czynienia z jakimś wyścigiem. Wyścigiem o tę ewentualną inwestycję Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo mówimy o miejscowości niedaleko Warszawy. Nie tak daleko od tych terenów klubu sportowego OKS Otwock, o których rozmawiamy, jest miejscowość Karczew, która też ubiega się o taką inwestycję. I czy tu przypadkiem nie dochodzi do jakiegoś wyścigu, kto pierwszy będzie ewentualnie gotowy, żeby to się spodobało w siedzibie PZPN-u? Kosztem razu.
13: Znaczy, ja nie znam w ogóle tutaj, nie jestem w głowach w ogóle rządzących. Dla mnie najważniejsze jest, najważniejsza jest wycinka lasu.
0: Jasne.
13: I po co, tak? I dlaczego w okresie letnim? I czy ten las, czy ta wycinka jest potrzebna, tak? Bo to są lasy ochronne, lasy, które miały być wpisane do funkcji społecznych, bo już je wstępnie wpisano. Lasy, które pełnią od kilkudziesięciu lat funkcję ochronną dla gleb i są i ochronną dla wody, są magazynem generalnie, są swego rodzaju takim elementem retencyjnym, i las sosnowy to jest symbol Otwocka, tak? I to jest las, który jest w granicach miasta. Bardzo blisko najbliższych osiedli mieszkaniowych, takich bloków, osiedla Stadion, za chwilę tam dalej osiedle Batory i osiedle Ługi. Chroni nas, izoluje też nas w Karczewie od jakiejś tam dosyć dużego zakładu, który ma ubojnie kurczaków i jest to izolacja między innymi, jeżeli chodzi o zapachy.
0: Dużo argumentów, jednym słowem.
13: To jest las, tak, to jest las, poprzez który chodzą wszyscy tutaj mieszkańcy. To jest 200 metrów od zabudowań.
0: Dużo argumentów i mało odpowiedzi w takim razie ze strony
13: władz miasta. Tak, to jest 5,3 hektara. Tak, fiasko komunikacji pomiędzy mieszkańcami a prezydentem i urzędem miejskim.
0: Bardzo dziękuję. Anna Kancer z Fundacji Poczuj.
13: Ja jeszcze tylko powiem,
0: tak, bardzo proszę. Chcieliśmy
13: po prostu wstrzymać tą wycinkę i do czasu zakończenia rzetelnego po prostu procesu konsultacji społecznej, otwartego, zorganizowania otwartego
0: chcieliśmy wstrzymać
13: spotkania.
0: Wysiłkę, czyli poszły piły w ruch?
13: Nie, nie. Chodzi o to, że rozmawialiśmy z zastępcą prezydenta, bo prezydent nie przyjechał. Wcześniej wysyłaliśmy też wniosek do ministerstwa w tej sprawie. Naprawdę to dosyć późno się dowiedzieliśmy o tym, że to będzie ta wycinka, nieformalnie. Potem z mediów. Chcieliśmy tak teraz fizycznie pokazać i stanąć, żeby ktoś nas wysłuchał, tak? Żeby ktoś przyjechał i nas wysłuchał, mieszkańców.
0: Bardzo dziękuję. Anna Kancler z Fundacji Poczuj Naturę, inicjatywy Las Zostaje, mieszkanka Otwocka. O wycince, która ma ruszyć pod ewentualną siedzibę Centrum Szkolenia PZPN-u. Ewentualną, to podkreślam, 16.30. No to inne wątki około piłkarskie teraz. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli. Jest gościem TOK 360.
14: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Hiszpania mistrzem świata. W finale pokonała Argentynę 1-0 po dogrywce. Do tego wrócimy. Wrócimy o 18.10, a ja wczoraj wieczorem oglądałem to, co się działo. No i tak, Puchar Świata wręczał prezydent USA Donald Trump. Nawet trochę został na podium z piłkarzami, zanim tam Gianni Infantino, szef FIFA, namówił go do zejścia. Ale mundial odbył się przecież w trzech krajach. I była tam prezydentka Meksyku, Claudia Sheinbaum, był premier Kanady Mark Carney, wręczali medale, chociaż już nie wręczali pucharu i tam się nie pchali na to podium. Zakładam, że nie ma w Meksyku takiego poczucia, że organizowali ten mundial trochę na doczepkę, bo to jest chyba za bardzo piłkarska nacja, ale może jakoś ten mundial są w stanie mimo wszystko zdyskontować.
14: Znaczy, Meksykanie jakby od początku wiedzieli, na co się piszą, jakby to nie było dla nikogo niespodzianką, bo od początku wiadomo, że Kanada i Meksyk to są takimi współorganizatorami, troszeczkę, no takimi, którzy po prostu dają trochę więcej miejsca, żeby ten mega wielki mundial, żeby miał więcej przestrzeni, ale od samego początku było wiadomo, że tych spotkań nie będzie zbyt wiele w tych dwóch państwach. Meksykanie i tak lepiej od Kanady sobie poradzili. Mieli więcej szczęścia, bo mieli mecz otwarcia, w związku z tym to jednak było dość duże wydarzenie. I generalnie Meksykanom to, że tak mało było tego mundialu, u nich nie przeszkadza. Oni są strasznie dumni z tego i to jakby statystykom trzeba oddać cześć i tutaj się tego nie dyskutuje z tym, że są jedynym krajem na świecie, który trzykrotnie był gospodarzem mundialu i długo nikt tego im nie odbierze. Oni są z tego bardzo dumni, podkreślają, że to oni, to rzeczywiście jest dyskusyjne, ale oni twierdzą, że najlepsze były te mecze, ta atmosfera wokół tych meczy, które się odbywały w Meksyku, bo najwięcej było po prostu tej fiesty i takiego wokół futbolowego szczęścia i zabawy. Dodają, że nawet te mecze w Stanach Zjednoczonych, których też się tam działo coś, ale to i tak Meksykanie byli tam i tam to byli latynosi, którzy dawali tą atmosferę. W związku z tym oni są bardzo zadowoleni i bardzo, bardzo dumni z tego, że byli współorganizatorami. Nie ma właściwie głosów krytyki, że tego było za mało. Oni się cieszą z tego, co mieli, a nawet już w tej chwili przebąkują, że nawet więcej niż przebąkują, bo zaczęła się jakby taka dyskusja, czy nie złożyć kandydatury do organizacji mundialu w 2038 roku. Sami Meksykanie.
0: To byłby czwarty po 1970, 1986, no i 2026. W 1/8 finału odpadła reprezentacja Meksyku po porażce z Anglikami 2-3. A jak poza tymi względami sportowymi w Meksyku, ale też w ogóle w całej Ameryce Łacińskiej ten mundial się podobał, bo no, my w Europie trochę narzekamy.
14: No, było duży były taki krytyki w mediach, wśród fanów się przetoczyło. Głównie chodzi o tą merkantylizację mundialu, o te przerwy reklamowe, hydratacyjne.
0: Reklamowe, trzymajmy się rzeczywistości.
14: Więc oczywiście to było bardzo dużo, myślę, że więcej nawet w Europie było takich krytyk przez różnych tam analityków, komentatorów, że to poszło za daleko. Na początku były krytyki, że ten mundial może być za duży, ale chyba w tej chwili jakby one ucichły jednak. Chyba z tego są większość ludzi zadowolona, że to było takie wielkie święto i tych meczy było tak dużo. Natomiast rzeczywiście dużo jest bardzo krytyki pod adresem FIFA, pod adresem Gianniego Infantino o właśnie o tą merkantylizację mundialu, o te takie absolutnie zaporowe dla takich średnich latynosów ceny biletów, które były na mecze, o politykę wizową amerykańską też, bo bardzo wielu fanów kupiło latynoskich kupiło bilety, miało bilety, a mimo wszystko nie dostało wizy. I też sporo krytyki o polityzację konfliktu, właśnie o to, że o polityzację turnieju, o to, że właśnie no tam Trump był na samym końcu, nie chciał schodzić, no to dzisiaj taki, ale wcześniej o tym wszystko tu nas w Europie też mówiliśmy o tym, że prezydent Trump anulował wykluczenie amerykańskiego zawodnika. No,
0: tak, jednego z liderów amerykańskiej kadry.
14: Słusznie chyba słusznie. Ale generalnie latynosi chyba są zadowoleni, nawet wiadomo, w Argentynie płaczą, że jednak przegrali ten finał, ale na szczęście jakoś tak z dużym zaskoczeniem, bo generalnie Argentyńczycy są strasznie tacy aficionado i oni umierają za swoją reprezentację, jednak dzisiaj nie ma głosów, że zostali oszukani albo że Hiszpanie wygrali niezasłużenie. No, generalnie wszystkie głosy w Argentynie i komentarze są, że tak, no, to, że po prostu Hiszpanie byli lepsi. Na osłodę prezydent Javier Milei zapowiedział już, mimo że wolnorynkowiec i że to wszystko powinno być zgodnie, no, zapowiedział, że w dniu, w którym wróci reprezentacja Argentyny do Buenos Aires, mimo że nie zdobyła tego najwyższego tytułu, mimo że jest tylko albo aż wicemistrzem świata, będzie dzień wolny od pracy dla wszystkich Argentyńczyków.
0: A fiesta na cześć mistrzów świata dzisiaj wieczorem za to w Madrycie. Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, był gościem TOK 360. Po 18.10 Loża Mundialowa. Przemysław Pozawski, Michał Waszkiewicz, Błażej Kulesza dołączą do mnie. Trochę sobie powspominamy, trochę ponarzekamy na Gianniego Infantino i Donalda Trumpa. Mam nadzieję, będzie miło. 16.37, o 16.40 informacje TOK FM. A po nich, jak co poniedziałek, spróbujemy dostrzec w drzewach ptasiego coś, co niekoniecznie dostrzegamy zwykle.
15: Autopromocja.
16: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
15: Autopromocja.
10: Reklama.
17: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16.41, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę zginęły 3 osoby, a kolejne 3 zostały ranne, poinformował szef tamtejszej administracji wojskowej. Wcześniej przedstawiciele ukraińskich władz powiadomili, że w rosyjskich atakach zginęło dziś 9 osób, a ponad 80 doznało obrażeń. Do 10 wzrosła również liczba ofiar na statku, który wczoraj został zaatakowany przez Rosję na Morzu Czarnym. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaatakował cele w Bahrajnie i Kuwejcie. Wśród nich była m.in. baza lotnicza, jeden z portów oraz systemy nawigacyjne. Iran do ataku użył głównie bezzałogowców. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran. Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Adam Ozga. W wakacje w poniedziałek to jest taka pora, gdy staramy się przyjrzeć nieco ptasiemu światowi. Jak co poniedziałek dołącza do mnie Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
0: Wiemy już, że podglądanie ptaków może być fajne. Wiemy, że mewa to nie jest rybitwa i że niekoniecznie jest taka sympatyczna, jaką udaje, ale na pewno jest zdecydowaną ptasią królową polskiego wybrzeża. A dziś o szpaku, czyli o ptaku, przed którym mój dziadek konsekwentnie bronił czereśniowego drzewa. Co one mają z tymi czereśniami? Czy to wcale nie były szpaki, które atakowały te czereśnie?
27: Idę o zakład, że to były szpaki. Nie tylko szpaki lubią czereśnie. My też bardzo lubimy czereśnie, no bo kto nie lubi czereśni, bądźmy szczerzy. Wiele ptaków, wiele zwierzaków lubi czereśnie, bo różne lisy, borsuki, nawet kuny i ci, którzy nam się kojarzą z mocno mięsożernym towarzystwem, też bardzo chętnie będą przychodziły na czereśni naszych dziadków albo nasze własne. No ale nikt, absolutnie nikt nie będzie napadać na te czereśnie w liczbie kilkudziesięciu, stu albo 200 uskrzydlonych czereśniojadów. Tak, szpaki lubią czereśnie, szpaki lubią wiśnie, szpaki w ogóle lubią owoce. I szpaki też lubią owoce takie już mocno sfermentowane, czyli takie naprawdę z niezabawną, albo inaczej, z bardzo zabawną już ilością alkoholu. I szpaki mają coś, czego my moglibyśmy im pozazdrościć, mianowicie one są już z natury wyposażone w taki enzym, który się nazywa, tutaj przepraszam za język, dehydrogenaza alkoholowa i mają jej kilkanaście razy więcej niż my w naszej krwi, a to oznacza, że szpaki mogą zajadać się sfermentowanymi, bardzo winnymi owocami i nie mają śladów dnia następnego.
0: Ale wcześniej kręci im się w głowie?
27: Myślę, że niektóre z nich naprawdę potrafią zjeść dużo tych sfermentowanych owoców i to jest naprawdę spora ilość nalewki, więc zakładam, że jakiś tam leciutki szum w głowie jest, ale nie jest to takie upijanie się jak u nas, u innych zwierząt, bo one też chętnie, albo jak na przykład u jemiołuszek. Jemiołuszki to są ptaki, które z kolei chętnie biesiadują na owocach takich już bardziej zmrożonych z jeszcze większą ilością alkoholu. I jemiołuszki się regularnie na tych swoich bachanaliach po prostu upijają, żeby nie powiedzieć, że uchlewają, bo niektóre z nich spadają z drzewa dosłownie. I potem mają kaca, bo szukają w tym zamrożonym krajobrazie czegoś do picia. Jak często tego czegoś nie ma, no to po prostu zajadają się śniegiem. Natomiast szpaki nie mają...
0: Instynkt przetrwania gatunkowego marny. Tego też możemy nauczyć od ptaków.
27: Rzeczywiście coś w tym jest, bo czasami zdarza się, że jakąś jemiołuszkę mocno, mocno zamroczoną zjada tym łatwiej jakiś jastrząb czy kot. Szpaki, tak jak powiedziałem, mają tej dehydrogenazy znacznie więcej, więc mogą imprezować na takich przejrzałych mirabelkach na przykład, albo czereśniach do woli.
0: Ale impreza raczej nie zakłada działania w pojedynkę, czyli rozumiem, że też one są towarzyskie. Sam pan wspomniał, że też te czereśnie, tych szpaków może obsiąść nie jeden, nie dwa, nie trzy, a znacznie więcej.
27: Znacznie więcej. Szpaki są bardzo towarzyskie. Szpaki w ogóle kochają nie tylko czereśnie, ale kochają właśnie też towarzystwo. Najchętniej własne. Jak nie własne, to innych, bo jeszcze w wieku XVIII, XVII, przede wszystkim w XVIII, szpaki często były trzymane w domach jako ptaki do towarzystwa. Nie każdego było stać na to, żeby utrzymać psa, ale na utrzymanie szpaka było stać prawie każdego i naprawdę żadna sfora nie była w stanie zapewnić tylu takiej rozrywki, co chociażby jeden szpak. Ale szpaki przede wszystkim, zresztą w tamtych czasach jeszcze kogoś nazwanie szpakiem oznaczało duży komplement, bo to oznaczało kogoś z wielkim polotem, z wielką fantazją, pełnego energii i wigoru. No i był czasownik szpaczkować, czyli z tymże samym polotem i fantazją dokazywać czy dowcipkować. Ale szpaki właśnie bardzo lubią własne towarzystwo. Zimą zbijają się w stada, które mogą liczyć nawet milion czy kilka milionów ptaków. I w tych wielkich stadach znane są też z fantastycznych ewolucji powietrznych. Więc tak, ptaki, szpaki to takie ptaki lubiące pojeść, jak nie robaków, to owoców, lubiące popić tych sfermentowanych owoców. No i szpaki przede wszystkim na tych swoich wielkich rautach i imprezach grają jak szalone. Bo
0: no tylko muzyki mi brakowało do tego obrazu.
27: No właśnie i muzyka tam jest i jest jej naprawdę dużo, bo chyba żaden inny ptak. Są inne ptaki, które naśladują, łowią dźwięki, ale chyba tylko szpaki podchodzą do tego z taką swadą i z takim, no właśnie, szpaczym polotem. I każdy dźwięk się nada, każdy, który im się spodoba, albo każdy, po którym widzą, że on coś robi w otoczeniu, że powoduje reakcję. No i szpaki potem miksują, DJ-ują na tych swoich imprezach i tylko ich własna fantazja jest tutaj ograniczeniem.
0: To jakieś sympatyczniejsze mi się wydają te szpaki niż mewy, o których pan opowiadał tydzień temu.
27: Szpaki są idealne na wakacje, idealne towarzystwo na wakacje. Jak nie wiemy, z kim wyruszyć na wakacje, to najlepiej ze statkiem szpaków.
0: Bardzo dziękuję. Jacek Karczewski, przyrodnik ze Stowarzyszenia Jestem na Ptak, był gościem TOK 360. Jak co poniedziałek o tej porze poznajemy trochę, przynajmniej dla mnie, niepoznanego świata ptasiej przyrody. 16:49. Adam Oska. Gościnią TOK 360 jest teraz Adrianna Staniszewska, trenerka szachowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Judit Polgar może zostać nową prezydentką Węgier. Chce tego lider rządzącej TISY, Peter Modior. Partia już zresztą jednogłośnie poparła kandydaturę Judit Polgar na prezydentkę po niełatwych zmianach politycznych na Węgrzech, między innymi po tym, jak dotychczasowy prezydent Tomasz Szuljok podpisał przegłosowaną przez TISY poprawkę do konstytucji przewidującą wcześniej zakończenie jego kadencji. Tyle, że Judit Polgar nie jest związana z polityką, jest związana właśnie z szachami. Co to jest za postać?
4: A jest to najwybitniejsza szachistka w historii. Tak naprawdę jako, można powiedzieć, jedna z niewielu, właściwie jedyna kobieta rywalizowała ze ścisłą czołówką światową. Była numerem jeden wśród szachów kobiecych przez ponad 25 lat. Także jest naprawdę bardzo znaną zawodniczką. Zresztą jej kariera szachowa zaczyna się właśnie od tego, że jej rodzice postawili na szachy. Od dziecka ją i jej siostry uczyli szachów. Miała edukację domową, czemu też sprzeciwiało się trochę państwo. Także jest to trochę takie bardzo ciekawe w porównaniu, znaczy takie podsumowanie może tego, że na samym początku mieli bardzo trudno przez to, że ona w te szachy wchodziła właściwie, całą edukację swoją dziecięcą poświęciła temu. No a teraz może zostać głową państwa, także niesamowita historia. Oczywiście jeszcze dodam, że Judit występowała jest medalistką 5 olimpiad szachowych, jest mistrzynią taką, która jest symbolem kobiecej potęgi na całym świecie, dla szachistek właściwie z każdego kraju.
0: Ja tu mam jeszcze zapisane, że pokonała między innymi Garego Kasparowa, ale prawdę mówiąc boję się to mówić, bo to pokonała jednego wprawnego w szachach faceta. No, to pani tak, sama mówi, tak, że ona zrobiła dużo więcej.
4: Tak, oczywiście, zrobiła dużo więcej, natomiast z Garym też jest ciekawa historia, ponieważ Gary uważał, że no, kobiety są za słabe na szachy, że tutaj rzeczywiście ta wola walki jest potrzebna i że kobiety są za słabe na to, a Judit w 2002 roku pokazała, że potrafi wygrać nawet z nim, więc Gary musiał swoje słowa cofnąć.
0: Jakie są w środowisku szachowym reakcje na tę zapowiedź, że Judit Polgar ma zostać nową prezydentką Węgier?
4: Szczerze mówiąc, na razie jest cicho, więc jeszcze jak zaczęliśmy rozmawiać, to ci najwybitniejsi szachiści nie wypowiedzieli się w tym temacie. Zresztą sama Judit też jeszcze nie udzieliła komentarza, nie chciała komentować tej sytuacji, więc na razie jest jeszcze cicho. Ja myślę, że środowisko szachowe, jeśli rzeczywiście to by się stało, ona by się zgodziła i stanęłaby, powiedzmy, na czele państwa, no to byłoby dla środowiska coś wyjątkowego. Więc myślę, że tutaj każdy byłby dumny z tego powodu i szczęśliwy.
0: Szachy do polityki to jest dobra droga. Wspomniany Garry Kasparow przeszedł tę drogę, ale zastanawiam się, czy to nie jest taki stereotyp, który dla szachistów już jest taki wyświechtany, że polityka to są takie szachy.
4: Szczerze mówiąc, czemu nie? Tak naprawdę szachiści mają na szachownicy decydować o wielu ważnych decyzjach, o wielu takich, muszą podejmować decyzje czasem w bardzo krótkim czasie. Mają jakieś tam określone informacje i na podstawie tych informacji muszą podjąć szybko decyzję. Więc ja myślę, że szachistka, i to jeszcze tak wybitna szachistka, która całe swoje życie poświęciła szachom, całe swoje życie poświęciła temu, żeby osiągać cele, jest dobrą postacią do tego. Ona zresztą bardzo musiała pokazywać, że właśnie kobieta w szachach może coś znaczyć. I myślę, że tutaj no, będzie podobna, może nie to, że walka, ale też jakby podobna sytuacja i mam nadzieję, że, no, że to się uda i że Judith może pokazać właśnie, że grając w szachy, nie tylko gramy w szachy, nie tylko znamy się na tym, co się dzieje na szachownicy, ale też potrafimy podejmować bardzo ważne decyzje, osiągać duże sukcesy, tak jak zresztą właśnie ona jest taką postacią, która te sukcesy osiąga, no nie tylko na polu szachowym. Powstał niedawno o niej serial, który został wyemitowany właśnie o królowej szachów, więc no, ja naprawdę, ja jestem dobrej myśli, uważam, że to jest dobra decyzja, no tutaj trzeba myśleć logicznie, trzeba być odważnym, podejmować czasem trudne decyzje i szachy jak najbardziej ją do tego przygotowały.
0: A w ogóle dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów, więc wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
4: Tak.
0: Adrianna Staniszewska.
4: Bardzo dziękuję również.
0: Trenerka szachowa była gościnią TOK 360. Legendarna szachistka. I że legendarna, to my wszyscy usłyszeliśmy teraz. Judith Polgar może zostać nową prezydentką Węgier. Rządząca TISA jednogłośnie poparła jej kandydaturę na prezydentkę Węgier. Prezydent Węgier pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne, a ten dotychczasowy, nominowany przez Fidesz Viktora Orbana, w weekend podpisał poprawkę do konstytucji, która kończy jego kadencję. 16:56. Adam Ozga, ja robię krok w tył, krok w przód, robi Karolina Lewicka, która jest obok mnie, bo
6: dzień
0: wywiad
6: dobry.
0: Polityczny już za chwilę. Ja trochę zdradziłem, że kto chce z popcornem, to może z popcornem, kto chce bez popcornu, może bez popcornu, ale...
6: Kto chce z marchewką, to z marchewką, a kto z czereśniami, to z czereśniami. U nas nie rozgrywka szachowa, tylko warcaby chyba.
0: W Prawie i Sprawiedliwości, tak? Że tak trochę prościej tam to wygląda.
6: Prościej, tak. Ultimatum zostało harcerzom dane. Mają wybrać partia lub stowarzyszenie do czwartku. Wojujące ze sobą frakcje rzuciły się sobie do gardeł, o czym pewnie państwo wiedzą. Weekend upłynął im wszystkim na portalu X. Wymieniano uprzejmości w stylu stul pysk. Aż w końcu przemówił także tam Jarosław Kaczyński, zaapelował o chwilę oddechu, o łyk zimnej wody i dorzucił, że, cytuję, wprawdzie decyzje Komitetu Politycznego obowiązują, ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. I trudno ten wpis odebrać inaczej niż tylko jako krok w tył, tylko że już raz Kaczyński w tej samej sprawie się cofnął w kwietniu, 3 miesiące temu. Jeżeli cofnie się drugi raz, to myślę sobie, że straci resztki autorytetu, a jedności partii chyba to już nie uratuje. Pomyślałam sobie o takiej bardzo bliźniaczej sytuacji z Polską 2050. Też był taki moment, kiedy oni na portalu X mówili o sobie, co o sobie tak naprawdę myślą, tak? I wtedy komentowaliśmy to w taki sposób, że na końcu tej drogi musi być rozpad, bo potem nie da się funkcjonować w ramach jednego ugrupowania.
0: No, jak gadać
6: w takich
0: z kimś,
6: słowach,
0: kto każe stulić pysk. No.
6: Oczywiście partia to nie jest taka organizacja, w której trzeba się kochać, tak? Ale jednak no, trzymać pozory chociaż. Andrzej Stankiewicz będzie z nami, to po 17:20 i z nim o sytuacji w PiS-ie porozmawiamy, a już za chwilę Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Posła zapytamy, czy dla nich potencjalny rozpad PiS-u to dobrze, czy źle?
0: Karolina Lewicka i wywiad polityczny już za chwilę, tuż po informacjach po godzinie 17. TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18 z najważniejszymi informacjami dnia i z wielką lożą mundialową będziemy wspominać, będziemy trochę drwić, będzie miło.
7: Autopromocja.
11: Edukacja zdrowotna po nowemu. Od września żaden uczeń nie będzie mógł wypisać się z lekcji o zdrowiu. No, chyba że będzie to część dotycząca seksualności. Czego uczy edukacja zdrowotna i jak rozmawiać z młodymi o zdrowiu i ciele? Zapytam w wywiadówce. We wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.

0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prawie minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Izrael wycofuje się z tak zwanych stref pilotażowych w Libanie. Ma przekazać kontrolę nad nimi tamtejszej armii. O sprawie informuje Departament Stanu USA. Działania dotyczą trzech miejscowości. Rozpoczęto je zgodnie z trójstronnym porozumieniem oraz pod auspicjami Wojskowej Grupy Koordynacyjnej do Spraw Libanu. Uruchomienie stref jest wynikiem rozmów przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu między Izraelem a Libanem w Rzymie. Czeski rząd poparł projekt nowelizacji przepisów o zakazie korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych w szkołach. Regulacja ma obowiązywać od września przyszłego roku i dotyczyć dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i niższych klasach gimnazjów. Oprócz zajęć lekcyjnych i przerw, zakaz ma dotyczyć także czasu, jaki dzieci spędzają w stołówce szkolnej, świetlicy lub klubie szkolnym. Na koniec warmińsko-mazurskie jest areszt dla mężczyzny, który prowadził rodzinny dom dziecka w Szczytnie. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. znęcania się psychicznego i doprowadzenia do poddawania się innym czynnościom seksualnym dwójki podopiecznych. Najbliższa noc oprócz południowego wschodu zapowiada się z zachmurzeniem, dużymi przelotnymi opadami deszczu. Na północy i na północnym wschodzie możliwe także burze. Na termometrach od 11 do 15 stopni, a na terenie podgórskich Karpat od 7 do 10.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
4: Po zeszłotygodniowym spotkaniu klubu Koalicji Obywatelskiej z premierem zamieścił pan w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z koleżankami i kolegami, między innymi z Andrzejem Domańskim czy Katarzyną Lubnauer. Wszyscy w uśmiechach. Napisał pan, że po tym spotkaniu ma pan jeszcze większe przekonanie, że z tak profesjonalną, zaangażowaną i odpowiedzialną ekipą możemy dokonać w Polsce naprawdę wielkich rzeczy. Koniec cytatu. Co pana tak pozytywnie natchnęło i czyżby słowa Donalda Tuska?
5: Zdecydowanie premier wykazał się bardzo głębokim zrozumieniem zjawisk politycznych, które trawią polską scenę polityczną. Fenomenalnie uplasował w tym wszystkim pozycję Koalicji Obywatelskiej i nic więcej nam nie pozostaje, jak po prostu po tej mapie się poruszać tak, żeby w 27 roku nie oddać władzy Braunowi i Kaczyńskiemu.
4: No tylko, że będzie problem, bo jak patrzymy sobie na sondaże, to mamy rząd z rekordem niepopularności. Ocenę działań rządu, jeżeli chodzi o pozytywne oceny, to jest 30%. Minus 3 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale od kwietnia było 10 punktów procentowych. Źle 58%, plus 4 w porównaniu z poprzednim miesiącem, plus 11 w porównaniu z kwietniem. Zwolennicy rządu to tylko 29%, od kwietnia 6 punktów procentowych. Przeciwnicy rządu 48%, od kwietnia plus 9 punktów procentowych, więc dlatego trochę mnie dziwi ten entuzjazm.
5: Oczywiście te wyniki związane z badaniami poświęconymi zaufaniu do rządu zawsze w Polsce pokazują taką naszą głęboko zakorzenioną niechęć do wszelkich rządów. Dobrze wypadają tylko w rankingach zaufania politycy, którzy piastują konkretne funkcje. Polacy przypisują zaufanie urzędom, tak właśnie ufają Nawrockiemu. No nie jest to osoba godna zaufania.
4: No
5: nie
4: tak,
5: jest to osoba
4: ale Karol
5: wiarygodna.
4: Nawrocki, panie pośle, pełni urząd głowy państwa, prezydenta i rzeczywiście ma zaufanie na poziomie 55%.
5: I
4: natomiast Donald Tusk jest premierem, to też jest bardzo ważny urząd, nawet chyba ważniejszy niż prezydent, bo to premier rządzi i to zaufanie jest tylko na poziomie 32%. Nieufność u pana premiera Tuska to 53%, u Nawrockiego 33%.
5: No tak, oczywiście to zawsze tak się układa, że o wiele bardziej ważka jest ta emocja antysystemowa, antyestablishmentowa, antyrządowa i ona najlepiej się niesie. Natomiast no, rząd należy jednak oceniać pod kątem między innymi parametrów gospodarczych i tu się pojawia pewien paradoks, bo te parametry gospodarcze są niezłe, momentami najlepsze w Europie, a mimo to nie korespondują one w sposób bezpośredni z nastrojami społecznymi. I ja tutaj też widzę pewną ruinę w klasie politycznej jako takiej. To znaczy te gorszące scenki z Sejmu, które właściwie oglądamy przy każdym wniosku formalnym, te wypowiedzi w stylu Czarnka powodują, że ludzie są zniechęceni polityką i to niestety też napędza już nawet nie prawicowych populistów, tylko antipatoprawicę. Kiedyś rozmawialiśmy, pani redaktor, o tym, jak pokonać prawicowych populistów i ja mówiłem, że trzeba zacząć mówić o tych problemach, które oni markują w sposób konstruktywny, rozwiązać je i pokazać się, jak to zrobić bez tego populizmu i to im odcina tlen. I te słowa się ziściły na przykładzie PiSu, który dzisiaj jest w jakiejś dekompozycji, w jakimś rozpadzie, więc ta metoda zadziałała. Teraz trzeba przejść do drugiej fazy tych działań, postawić absolutną tamę tej patoprawicy, która pcha się do władzy i widać, że Kaczyński już te ruchy markuje w wyrazisty sposób, chociażby poprzez swój sojusz z panem Wochem, który wcześniej wszedł
4: zawarł sojusz z panem Braunem, tak jest. Natomiast zastanawiam się, czy ewentualny rozpad PiSu to dla państwa dobrze czy źle, bo premier Tusk na tym państwa spotkaniu mówił już o tym, nawet wyprzedzająco, bo awantura w PiSie dopiero miała się rozegrać, przynajmniej ten główny kolejny akt, że PiS to już nie jest główny rywal, że tym stają się dwie konfederacje. No i tak, będą państwo rywalizować z radykałami. To raz. Dwa, że przeciwnik jest nowy, nie do końca rozpoznany, tak jak PiS, z którym to Donald Tusk walczy od dwóch dekad. Trzy, że przeciwnik ten nowy, radykalny, nie ma garbu w postaci wcześniejszego udziału we władzy. Może mówić, a myśmy nie rządzili, a my wywrócimy stolik, a my dopiero pokażemy, jak należy zająć się państwem.
5: Tak to działa, tak to działa. Ten element świeżości zawsze niesie partie polityczne do władzy, a potem dzieje się z nimi to, co stało się z licznymi partiami po 89 roku. Jednak te dobrze zorganizowane partie funkcjonują. No, rozpad PiSu to jest dobra informacja dla Polski, ponieważ ciąży na nich brzemię ostatnich rządów, które są sumą nieprawidłowości. To była swego rodzaju oligarchia, która doprowadzała do systemowego okradania Polaków i my cały czas z tymi problemami postpisowskimi się mierzymy i co chwilę pojawiają się nowe okoliczności wskazujące, że mieliśmy rację, że trzeba ich odsunąć od władzy.
4: No dobrze, i ten PiS się, załóżmy, że się rozpada, Morawiecki idzie na swoje, PiS zostaje bez kilkudziesięciu posłów, traci największy klub w parlamencie i wtedy na przykład tym słabnącym nadal PiSem tuczy się Konfederacja. I pan jest wtedy zadowolony, czy nie?
5: Tak. Nie, nie jestem zadowolony, bo to jest autentyczne zagrożenie dla Polski. To tak wygląda na przykładzie sprawy Szpitala Południowego. Proszę zobaczyć. Liderzy Konfederacji nie muszą robić nic, żeby im rosło, dlatego że bardzo łatwo jest stworzyć taki obraz, w którym widać, jak PiS obciążony swoimi rządami jest już skażony wieloma aferami. Do tego pojawia się jakiś problem po naszej stronie, który adresuje do samorządowców i wtedy przeciętny konfederata mówi, no zobaczcie ludzie, oni są tacy sami, oni są siebie warci, nic nie robią, nie mają żadnej pozytywnej agendy dla Polski, a im rośnie. To jest bardzo niebezpieczne i to, co my powinniśmy zrobić jako Koalicja Obywatelska, to jest przywrócić elementarną wiarę w to, że nie jesteśmy skazani na scenariusz rządów ultraprawicowych. Czym one się kończą, widzimy po ostatnim
4: Ale jak pan chce przywracać tę wiarę?
5: Ja już powiem, trzeba pokazać cel. I tym celem jest, może pani redaktor mnie wykpi, ale tym celem jest zdolność w przyszłej kadencji do neutralizowania szkodliwego weta prezydenta Nawrockiego. Czyli celem jest takie ułożenie list, takie przeanalizowanie donta i takie uregulowanie tych różnych segmentów demokratycznej sceny wyborczej, żebyśmy osiągnęli 276 mandatów. I to nam da możliwość skutecznego rządzenia.
4: Ale trzeba mieć wielkie marzenia.
5: Pani mi zapytała o rzeczy wielkie. Zacytowała mój wpis na X-ie ze wspaniałym gronie ministrów. I to jest właśnie coś, co chcę, żebyśmy obudzili w naszych wyborcach. To znaczy pokazali im drogę wyjścia. Że nie jesteśmy skazani na to, że jeszcze 4 lata Nawrocki będzie wetował w nałogowy sposób praktycznie wszystko, a już przekroczył liczbę 40 wet. I że jest
4: pani
5: możliwa inna Polska.
4: Ja przepraszam, ale pan mówi o tym, co chciałby pan osiągnąć, a nie w jaki sposób chciałby pan to osiągnąć?
5: Żeby to osiągnąć, my potrzebujemy zmobilizować szerokie grupy wyborców, wyborców, którzy się rozglądają, wyborców, którzy dzisiaj mają do nas różne pretensje i pokazać im cel. Tym celem jest 276 mandatów. I teraz, żeby do tego dojść, oczywiście potrzebujemy aktywności na wzór kampanii, którą zrobiliśmy w 2023 roku, Czyli oprócz wysiłków, które podejmujemy w tradycyjnych mediach, jak tutaj nasza dzisiejsza rozmowa w social mediach, to przejść do fazy bezpośredniej pracy z wyborcami i zrobić to znacznie wcześniej niż pół roku przed kampanią, po to, żeby opowiedzieć, porozmawiać, żeby zapytać ludzi o ich emocje.

0: kierunku rozwoju i za polskiej prezydencji to się wydarzyło.
1: Dobrze, o tym, więc... panie pośle, będzie pan chciał opowiadać na spotkaniach z wyborcami.
0: A jak
1: pojawią się takie zagadnienia, które były kluczowe w kampanii 23 roku i ludzie zapytają, dlaczego państwo tego nie dowieźli. I tutaj przejdę do kwestii rozliczeń, bo 14 lipca premier mówił, przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia, a potem mówił o trudnej sytuacji w prokuraturze. Natomiast wiem, że podczas tego spotkania państwa z premierem, premier wziął w obronę ministra Żurka i został państwu zaprezentowany taki rozliczeniowy bilans i mają państwo tę listę, ilu ma zarzuty, ilu uchyleń immunitetów, pokazywać wszem wobec i pan już nagrał taki filmik z podpisem, wbrew mitom maszyna rozliczeń mieli pisowców w najlepsze i mówi pan na tym nagraniu tak.
2: Często słyszę, że obiecane przez nas rozliczenia idą za wolno albo że ich w ogóle nie ma. To popatrzcie, jak jest naprawdę. No to zobaczmy na tabelę pisowców, którzy mają etap rozliczeń. Imię, nazwisko, funkcja, zarzut, prokuratura i etap sądowy. Zacznijmy. Zbigniew Ziobro, 26 zarzutów. Marcin Romanowski, Woś, Matecki, znowu Woś, Dworczyk, Kamiński z Wąsikiem, Mejza, Morawiecki, Błaszczak, Ardanowski, Szczucki, Obajtek, Brown, razy 4, Roman Fritz, jego psychoprawak, Kamiński, Szopa, Kuczmierowski, Macierewicz.
1: Myśli pan, panie pośle, że to będzie dość dla wyborców? Tym bardziej, że pewnie w większości tych spraw, może w żadnej, nie skończy się przed wyborami 27 roku skazaniem w pierwszej instancji chociażby.
0: Panie redaktor, wracając do 23 roku, potrzeba rozliczeń rządu PiS-u była naprawdę żywą emocją wśród ludzi. I my, nie będąc jasnowidzami, zakładaliśmy, że z PiS-em zwyciężymy, że będziemy w stanie te rozliczenia przeprowadzić w sposób skuteczny do etapu prokuratorskiego i mimo obiektywnych trudności, które tam są w prokuraturze, można je przypisać zastępcom prokuratora generalnego, którzy są dalej ludźmi Zbigniewa Ziobro i prezydent blokuje ich odwołanie, to jednak ta długa lista, o której powiedział pan premier na klubie, którą sporządził pan minister Żurek, którą mam przed oczami, która ciągle jest dopisywana, to jest znamienite osiągnięcie, bo to jest bezprecedensowa skala rozliczeń Polaków z przeszłością własnego rządu.
1: I myśli pan, panie pośle, że wyborcy też tak uważają?
0: Nie, uważam, że wyborcy mało na ten temat wiedzą, dlatego że spektakularne są prawomocne wyroki. Do prawomocnych wyroków jeszcze naprawdę długa droga i jestem tu pełen obaw, bo ja pamiętam te dni, kiedy protestowałem pod sądami, chodziłem ze świecami, z różami, pod sądami w miastach powiatowych, w różnych częściach Polski i broniłem niezawisłości i niezależności sędziowskiej. A potem przychodzi taka sprawa Zbigniewa Ziobro, gdzie termin instrukcyjny w sprawie europejskiego nakazu aresztowania jest 7-dniowy, zajmuje to 5 miesięcy i ostatecznie zapada prawomocne postanowienie sądu, które ja szanuję, nie polemizuję z wyrokami sądów, ale jednak nie zgadzam się z nim fundamentalnie, bo w sprawie pana Szmyta, sędziego Szmyta, który jest na Białorusi, ENA można było wydać, a w sprawie Ziobro dopatrzono się, że jest w Stanach Zjednoczonych i wydać tego nie można. Więc żeby ten system sprawiedliwości zadziałał na etapie rozliczeń, kiedy my, politycy, znajdujemy te nieprawidłowości, wyświetlamy je, tak jak ostatnie zawiadomienia, to w sprawie nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa. Przecież KAS tutaj wyliczył stratę na jakąś astronomiczną kwotę, nie pamiętam ile to było, jakieś 100 miliardów złotych. Potem przychodzi etap prokuratorski sądy, więc to, żeby system zadziałał, potrzebny jest szereg elementów, ale państwo zostało kompletnie rozwibrowane przez naszych poprzedników, dlatego tak to
1: ale
0: właśnie
1: państwo zdawali sobie z tego
0: długo
1: sprawę, bo przecież państwo to krytykowali przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i wiedzieli, co PiS robi z wymiarem sprawiedliwości, także z prokuraturą i jakie prawo zostawił w prokuraturze, jak próbował zabetonować swoich ludzi w prokuraturze, co mu się zresztą częściowo udało.
0: Pani redaktor, czy ktokolwiek się spodziewał, że na Węgrzech Modzior osiągnie większość konstytucyjną? Nikt. Nie sądziliśmy, że tak się sprawy potoczą w wyborach, więc kampania wyborcza jest sumą zapowiedzi naszych celów. Weryfikują
1: ale co,
0: to
1: państwo
0: wybora,
1: się nie spodziewali, że wybiorą was wyborcy w 23 roku do rządzenia?
0: Nie, nie wiedzieliśmy, jaka będzie skala tego zwycięstwa. Nie wiedzieliśmy, kto będzie prezydentem. Niedługo później wybory prezydenckie to rozstrzygnęły i dzisiaj działamy w okolicznościach bardzo trudnych, ale jednak mamy swoje sukcesy i o nich powinniśmy właśnie na tych spotkaniach z wyborcami mówić więcej i opowiadać o tym, bo

0: są tematy niepopularne, a jednak nie wydajemy na tą propagandę jak nasi poprzednicy.
1: A nie będzie to dowód na państwa słabość, że państwo nie są zdolni do pociągnięcia do odpowiedzialności polityków PiS-u za to, za co tak wytrwale piętnowaliście ich w czasach własnej opozycji?
0: Ja myślę, panie redaktor, że każdy swoją robotę wykonał. I niezależne media, które alarmowały o aferach i wiele rzeczy by nie wyszło na jaw, gdyby nie praca niezależnych dziennikarzy. I my, politycy, często nadstawiając karku, tak jak w przypadku Komisji Pegasusa, z której szydzono, a finalnie to właśnie zeznania przed tą komisją doprowadziły Ziobro do tego miejsca, gdzie jest, plus cała długa lista zarzutów i jeszcze przyszłych zarzutów w wyniku naszych zawiadomień. Ale z całym szacunkiem tą kropkę nad i muszą postawić sędziowie. Nie każdy w Polsce musi być sędzią, ale jak ktoś już tym sędzią jest, to powinien naprawdę zawsze kierować się wyłącznie niezawisłością i nie obawiać się powrotu tego czy innego polityka, bo to jest esencja tego urzędu. Więc może się okazać, i tu państwo rozczaruje, że te prawomocne wyroki, jeżeli kiedykolwiek zapadną, będą w perspektywie przyszłej kadencji. Ale ten proces rozliczeń jest niezbędny, bo inaczej jesteśmy w systemie oligarchicznym, gdzie politycy okradają obywateli, a nie na to się umawialiśmy.
1: Nie ma kary, jest recydywa. Wiemy, jak to działa. Witold Zębaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Porozmawiamy o tym, co słychać w PiS-ie.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Tylko do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 17.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpad PiSu to dobra informacja dla Polski, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jak dodał, na ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego ciąży brzemię poprzednich rządów, które w opinii Zembaczyńskiego są sumą nieprawidłowości i swego rodzaju oligarchią. Gość Karoliny Lewickiej zwrócił uwagę, że obecny rząd wciąż mierzy się, tu cytat, postpisowskimi problemami. Poseł zaznaczył jednocześnie, że coraz szybciej rosnącym zagrożeniem dla Polski są obie konfederacje. Już jutro szefowa resortu zdrowia ma przedstawić Radzie Ministrów informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia. Ma również poinformować o stanie prac nad ich realizacją. W konsultacjach publicznych są projekty 4 rozporządzeń przygotowanych przez resort. Mają być one odpowiedzią na oczekiwanie premiera Donalda Tuska przygotowania takich propozycji pod groźbą decyzji personalnych. Polecenie szefa rządu miało związek z ostatnimi doniesieniami o licznych nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju. Grzegorz Kozioł.
8: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
9: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do MOPA do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
8: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: W informacji to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Do wieczora w większości kraju utrzyma się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Na przeważającym obszarze pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 17 stopni na północnym zachodzie do 24 na południu. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to nie możemy dzisiaj narzekać. W całym kraju jest ona co najmniej dobra. Nieco więcej zanieczyszczeń pojawia się jedynie w Sierakowicach na Pomorzu, gdzie przekroczone są normy pyłów PM2,5.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość jest z nami Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet. Dzień dobry, redaktorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
10: Ponieważ Jarosław Kaczyński zaproponował nam powtórkę z rozrywki, czyli w lipcu znowu przerabiamy to, co przerabialiśmy w kwietniu, to proponuję na początek naszego spotkania taką wypowiedź prezesa PiSu właśnie z kwietnia. Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. Ja mam wielką nadzieję na to, że ci, którzy podjęli te działania, zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale także na szkodę Polski. No i ja się teraz zastanawiam, dlaczego Kaczyński wtedy się cofnął, a teraz do tego raptem wrócił, dokładnie w to samo miejsce i dlaczego znów się cofa? Myślę o jego wpisie z weekendu, w którym apelował o łyk zimnej wody i chyba wysyłał takie sygnały, że porozumienie jest jeszcze możliwe.
11: Kaczyński musiał interweniować, dlatego że 31 lipca w Warszawie odbędzie się kongres programowy Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ja wiem, że to jest nazywane grillem. To jest nazywane grillem dla niepoznaki, bo wiadomo, grill to...
10: Bo impreza jest masywna.
11: Tysiąc osób, kilka scen z panelami, goście i ze środowisk prawicowych, ale nie tylko. I tutaj Morawiecki chce pokazać, że on buduje mosty też do innych stron sceny politycznej albo do politologów, do publicystów myślących inaczej niż w Prawie i Sprawiedliwości. I teraz jest dla każdego oczywiste, kto obserwował to, co się działo między kwietniem a lipcem, że Morawiecki buduje zręby swojej partii. I o ile w kwietniu Kaczyński rzeczywiście cofnął się, dlatego że dostał jakieś gwarancje od Morawieckiego, że całe to stowarzyszenie będzie się poruszać w obrębie PiSu, o tyle w ogóle Morawiecki tego nie przestrzegał, czy mówiąc zupełnie wprost, przestrzegać od początku nie zamierzał i po prostu prezesa oszukał, dlatego że oni grali trochę jak w wielkim szu. Ty oszukujesz, ja oszukuję i tak wygra lepszy. Oni obydwaj w kwietniu, to dzisiaj możemy powiedzieć, grali na czas. To znaczy Kaczyński, każdy, kto go zna, wiedział, że nawet jeżeli w kwietniu dogada się z Morawieckim i nawet jeżeli Morawiecki dotrzyma takiego paktu, będzie się trzymał jakiejś elementarnej lojalności wobec PiSu, to na dłuższą metę Kaczyński nie dopuści do istnienia jakiejkolwiek innej formy wewnątrz PiSu, która ma alternatywnego lidera. Natomiast Morawiecki zrobił dużo, żeby to działania przyspieszyć. Po pierwsze ten kongres, po drugie, tak jak powiedziałem, no złamał obietnicę, że nie będzie rekrutował nowych członków wewnątrz PiSu, a rekrutował radnych. No według moich informacji na Dolnym Śląsku, a to jest matecznik Michała Dworczyka, czyli prawej ręki Morawieckiego, większość radnych regionalnych jest już właściwie jedną drogą u Morawieckiego. W Świętokrzyskiem poseł Jacek Cieślak także intensywnie rekrutował i takich regionów jest więcej. Więc no było naiwnością uważać, że takie informacje nie dotrą na Nowogrodzką, bo w każdym z tych regionów to długo by na ten temat dyskutować, ale są bardzo poważne konflikty wewnętrzne między maślarzami a harcerzami i było oczywiste, że maślarze doniosą, że harcerze tam rekrutują, więc to jest jakby kolejny element, w którym Morawiecki naruszył to porozumienie z Kaczyńskim.
10: To no ja bym jeszcze dorzuciła wywiad u żurnalisty, bo w tym dwugodzinnym niemalże wywiadzie Mateusz Morawiecki z taką lekką dezynwolturą wypowiadał się o prezesie, był pytany o to między innymi, czy prezes był wkurzony z powodu stowarzyszenia i odparł szczęśliwy nie był i potem razem z youtuberem śmiali się z tej sytuacji, ale też Morawiecki...
11: Że Kaczyński na spotkaniu w piątek, to było ich ostatnie spotkanie, miało być ich ostatnim spotkaniem przed terminem upływu ultimatum, które się kończy we środę. Na tym spotkaniu między innymi o tym wywiadzie mówił Kaczyński. To znaczy był przygotowany z tego, co tam Morawiecki mówił i to był tak jak w kwietniu wywiad dla Grzegorza Sroczyńskiego był tematem i parę jeszcze innych rzeczy. Już nie chcę państwa zanudzać, ale Morawiecki zrobił własną alternatywną wigilię. Nie stawiał się na posiedzenia władz PiSu, spotkał się na debacie z Kosiniakiem Kamyszem bez zgody Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc w kwietniu to narastało, teraz też narastało. I on nie włączył tego swojego stowarzyszenia w żaden sposób, jakiekolwiek wewnętrzne prace wewnątrz PiSu, to wciąż był niezależny byt. Natomiast przesądzające było to, że rekrutował ludzi i że chciał zorganizować, czy chce zorganizować 31 właściwie swój kongres, kongres ku chwale pana Mateusza, więc Kaczyński musiał jakoś zareagować. Pytanie jest takie, czy Kaczyński chce się cofnąć, bo ja też ten wpis, który on umieścił w weekend, tak odebrałem, ale tak wcale być nie musi.
10: Bo może więc to być ze strony prezesa...
11: Oczywiście tych tweetów nie pisze, więc nie wiemy dokładnie, jakie są jego intencje.
10: Tak, tak, no ale myślę, że musiał przynajmniej na niego zerknąć i zaakceptować, zanim to zostało puszczone w przestrzeń publiczną. Bo może to jest tak, że prezes teraz gra wyłącznie na to, by winą za rozpad PiSu był obarczony i wyłącznie Mateusz Morawiecki. Czyli, że myśmy tutaj wykazywali dobrą wolę, proponowaliśmy działalność stowarzyszenia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ale Mateusz Morawiecki z tej propozycji propozycji nie skorzystał, bo ten fragment taki kluczowy tego tweeta, uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca obowiązują, ale nie oznacza to, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni. No i przecież już w kwietniu to też miało tak wyglądać, że miała być Rada Ekspertów powołana, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba nic takiego w ogóle w PiSie nie powstało. Właśnie. Ale jeżeli Kaczyński by się teraz cofnął, no to już pal 6, co się stanie z jego autorytetem lidera, ale przecież za kilka tygodni, miesięcy, raczej tygodni niż miesięcy, będą znowu te same igrzyska, bo tego się już posklejać po prostu nie da.
11: Ja uważam, że z moich odsłuchów, z dzisiejszych rozmów wynika, że w partii jest przekonanie, że to się rozpadnie. Może nie w tym tygodniu, może da się to jakoś jeszcze zaklajstrować. Zgadzam się z utratą autorytetu Kaczyńskiego jako człowieka, który generalnie buntowników wyrzuca. Długo by na ten temat mówić, takie były do tej pory 4 duże rozłamy wewnątrz PiSu, ale były też pojedyncze odejścia bardzo znanych polityków. I Kaczyński nigdy jakby nie miał złudzeń i wątpliwości, że kluczowa jest spoistość partii i jego osobista władza. Więc jeżeli on drugi raz ustąpi, to właściwie to jest totalna erozja jego autorytetu. Tak? Nie zmienia to faktu, że decyzja jest trudna, bo on wszystkie wcześniejsze rozłamy, których dokonywał, czy egzekucje, czy Ziobrystów, czy Guzik Rostkowski i Pawła Kowala, czyli PJN-u po wyborach smoleńskich, prezydenckich w 2010 roku, czy Marka Jurka, czy Ludwika Dorna, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Pawła Zaleskiego, to już trochę prehistoria, przełom 2007-2008, w każdej z tych sytuacji Kaczyński był hegemonem na prawicy i mógł sobie na to pozwolić. I oni, mówię o tych wszystkich politykach, o tych wszystkich rozłamach, w dużej mierze jednak sobie nie poradzili. To znaczy oni, część z nich wróciła do PiSu, a część z nich należy do obecnych innych partii, do Koalicji Obywatelskiej czy do PSL-u, więc oni nie stworzyli własnej podmiotowości. Z Morawieckim jest inaczej. Po pierwsze, to jest człowiek, który ma najlepszą rozpoznawalność tych wszystkich dotychczasowych buntowników. Ma swoje środowisko, ma pieniądze, ma determinację i trafił na moment, kiedy Kaczyński jest wyjątkowo słaby. To znaczy Kaczyński dzisiaj kontroluje mniej niż połowy prawicowego elektoratu. I przesuwa PiS bardzo w prawo, przez co tworzy się jakaś nisza na centro prawicy. I w tym sensie Morawiecki ma wyjątkową, unikatową szansę. Ja nie mówię, że mu się uda, ale on ma bardzo wiele sprzyjających okoliczności. W związku z tym, mówiąc zupełnie szczerze, on byłby naiwny, gdyby nie brał takiego wariantu pod uwagę. Wrócę do moich dzisiejszych rozmów. Po pierwsze, jak państwo, mogą państwo to obserwować na Twitterze, w jaki sposób ci politycy z tych dwóch kluczowych frakcji, czyli harcerza Morawieckiego kontra maślarze, upraszczając, maślarze Czarnka, lojaliści wobec Kaczyńskiego. W jaki sposób oni sobie mówią? Oni sobie wyciągają brody sprzed wielu, wielu lat. Oni się nawzajem wyzywają i teraz nawet gdyby doraźnie udało się to skleić, to na dłuższą metę się tego skleić nie uda. To znaczy część ludzi Morawieckiego wie, że nie dostanie dobrych miejsc albo w ogóle nie dostanie miejsc na listach. Więc oni nie mogą czekać, jak Kaczyński tuż przed wyborami 1, 2 czy 3 dni wyrzuci ich z list wyborczych PiSu i nic nie będą mogli zrobić. Oni wiedzą, że nie będzie dla nich miejsc. No Krzysztof Sztucki na przykład. On się nie znajdzie w żaden sposób na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Więc oni wiedzą, że nawet jeżeli uda się to jakoś doraźnie sklecić, to i tak należy przygotowywać się na rozstanie, bo ono prędzej czy później nastąpi. Ono mentalnie w tej wewnątrz tej partii nastąpiło. Ci ludzie nienawidzą się. Naprawdę szczerze się nienawidzą. Więc nawet jeżeli uda się sklecić na górze, to na dole już nie będzie hulać. I to jest zasadniczy problem, że w kwietniu udało się to zaklajstrować. Była rana, ale powiedzmy dało się z tym żyć. Dzisiaj to jest rana otwarta. Nie da się zmienić tych emocji, nie da się cofnąć tych wyzwisk, nie da się cofnąć tych słów, które oni nawzajem dzisiaj o sobie mówią. I to jest fundamentalna zmiana. Ten moment jest kluczowy, kiedy ta partia przestaje ze sobą współpracować trochę niżej niż na poziomie Kaczyńskiego. Dlatego uważam, że ten rozwód nastąpi. Nawet jeżeli nie teraz, to nastąpi przed wyborami.
10: A czy to nie jest taka sytuacja jak z teorii gier, lose-lose, kiedy obaj gracze tracą? Kaczyński po tym rozłamie, rozpadzie będzie miał mniejszy klub parlamentarny, mniejszą partię siłą rzeczy. Pewnie straci w sondażach. Morawiecki ma 1,5 roku do wyborów. wystarczająco długo, żeby stracić świeżość, a może wcale efektu świeżości nie będzie, bo jest twarzą rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pewne rzeczy będą mu przez konfederatów oczywiście wypominane. I to nie jest człowiek z zewnątrz, homo novus, który nagle się objawia światu i mówi, że ma świetny pomysł na Polskę, na państwo.
11: Dlatego Kaczyński tak długo się waha. Właśnie z tego powodu, że taki rozłam będzie kosztował go wyjątkowo dużo i dzisiaj, kiedy on musi prowadzić konkurencję na prawicy z Braunem i z Konfederacją, dojdzie mu jeszcze jeden przeciwnik. I logika wszystkich rozłamów w PiS-ie do tej pory była taka, że pierwsze miesiące, a nawet czasami pierwsze lata po rozłamach, PiS jest zaabsorbowany atakowaniem tych, którzy odeszli, właśnie robiąc z nich zdrajców. Tak było ze wszystkimi kolejnymi rozłamami. W związku z tym, po tym rozłamie, jeśli do niego dojdzie, kiedykolwiek by miało do niego nie dojść, to te emocje, które dzisiaj widać w mediach społecznościowych między politykami obu frakcji, one będą jeszcze większe. I hasłowo Patryk Jaki nie będzie się zajmował współzawodnictwem z Konfederacją czy z Braunem, tylko będzie się zajmował ludźmi Morawieckiego, którzy stworzyli nową partię i oskarżaniem ich o zdradę. Więc dlatego to jest ryzykowne dla Kaczyńskiego i dlatego Kaczyński się tak bardzo do tego przygotowuje. On też próbował sprawdzić, na ile ludzie między kwietniem a lipcem, na ile ludzie Morawieckiego są lojalni. Być może da się kogoś wyjąć, być może da się go osłabić. Tak? Okazało się, że nie. Oni są rzeczywiście bardzo skonsolidowani i trudno będzie, może nie wyjdzie 40 osób, czyli tyle jest, tworzyło parlamentarzystów, tylu ilu podpisało deklarację Stowarzyszenia Morawieckiego. Ale proszę zwrócić uwagę, że tam jest kilka osób takich absolutnie nietypowych. Jest na przykład Daniel Obajtek, który przez całe rządy PiS-u lawirował i on momentami miał konflikt nawet z Morawieckim dzisiaj. Obajtek stoi nawet w tej konfliktowej sytuacji po stronie Morawieckiego. Anita Czerwińska, która nie jest członkinią stowarzyszenia, przez wiele lat związana z Gazetą Polską, rzeczniczka PiS-u też była. I ona też się podpisała pod tym kwitem, więc jest kilka nieoczywistych zupełnie tropów. Marek Jakubiak, który formalnie nigdy nie był w PiS-ie, chociaż wszyscy wiemy, że PiS mu pomagał na przykład zbierać podpisy, żeby mógł startować na prezydenta i pomóc Karolowi Nawrockiemu.
10: Oni pewnie uznali, że Morawiecki jest bardziej perspektywiczny.
11: I coś w tym jest, że znaczy z jednej strony Morawiecki musi bronić, inaczej, ja od ludzi, którzy nawet nie są podpisani pod tym stowarzyszeniem, a jakoś rozumieją sposób myślenia Morawieckiego, starają się nie angażować w te wojny, są na przykład tacy, którzy już swego czasu odchodzili z PiS-u i wrócili i wiedzą, jak to wygląda. Oni mają dystans do tego, co się dzieje teraz. Natomiast oni zwracają uwagę, że to stowarzyszenie jest obronnym stowarzyszeniem. To znaczy, że po utracie władzy Kaczyński stara się zwalić na Morawieckiego całą odpowiedzialność za rządy PiS-u, podczas gdy żadnych kluczowych decyzji Morawiecki nie podejmował
10: bez prezesa.
11: Jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli chodzi
10: o Zielony Ład i tak dalej. Tu musimy postawić kropkę, panie redaktorze. Do naszej rozmowy wrócimy tuż po informacjach. Andrzej Stankiewicz z nami zostaje.
12: Autopromocja. Plan działania.
13: Burze, zagubienie w terenie, brak łączności czy nagłe urazy pokazują, jak ważne są praktyczne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Harcerstwo uczy samodzielności, działania pod presją, ale też podejmowania decyzji wtedy, gdy warunki zmieniają się w jednej chwili. W planie działania przyglądamy się, jak te doświadczenia przekładają się na realne bezpieczeństwo w codziennym życiu. Plan działania, wtorek, 13.40, Szymon Kępka, do usłyszenia.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
14: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: A topowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Szukasz czegoś?
18: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Barbara, łatwa kasa?
23: Marian, zawsze.
22: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
23: Sprytnie.
22: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
24: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
25: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
24: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
28: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 17.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozpad PiS-u to dobra informacja dla Polski, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. To komentarz do ostatnich podziałów w Prawie i Sprawiedliwości.
31: Ciąży na nich brzemię ostatnich rządów, które są sumą nieprawidłowości. To była swego rodzaju oligarchia, która doprowadzała do systemowego okradania Polaków i my cały czas z tymi problemami postpisowskimi się mierzymy.
7: W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało członków partii do odejścia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Władze partii deklarują, że osoby, które nie zrezygnują z działalności w takich stowarzyszeniach, zostaną usunięte z partii. Jednak politycy należący do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego nie planują opuszczania organizacji. Resort Zdrowia chce wiedzieć, jaki jest udział wynagrodzeń w budżecie placówek medycznych otrzymywanym z NFZ. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został skierowany do 10-dniowych konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez ministerstwo. Zakłada on poszerzenie katalogu wskaźników jakości opieki zdrowotnej o 3 dotyczące wynagrodzeń. Zmiany mają też pokazać, jaka jest struktura tych kosztów, czyli jaką część stanowią wynagrodzenia na podstawie umów o pracę, a jaką kontrakty. Po tym jak 67 osób z Torunia i okolic miało lub nadal ma objawy zakażenia salmonellą, sanepid potwierdził obecność bakterii u jednego z pracowników firmy cateringowej. Objawy zatrucia miały dzieci ze żłobka w Toruniu, przedszkolaki sąsiednich gmin oraz podopieczni domu seniora. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu.
32: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
7: Do zakażenia salmonellą może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowane posiłki lub inną osobę. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze prognoza pogody. Noc w większości kraju zapowiada się pochmurna i deszczowa. Na Pomorzu mogą pojawić się również burze. Temperatura na przeważającym obszarze spadnie do 13-14 stopni.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet.pl. Raz jeszcze dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam serdecznie.
0: Mówił pan o tych wszystkich przypadkach wychodzenia z Prawa i Sprawiedliwości albo wyrzucania polityków z Prawa i Sprawiedliwości. Ja dziennikarsko załapałam się na wszystkie te historie i myślę sobie, że jest jednak pewnego rodzaju zmiana na poziomie semantycznym. Wcześniej w tych wszystkich przypadkach ktoś wychodził z PiS-u albo był z PiS-u wyrzucany. Czyli PiS się kurczyło, ale się ta partia nie rozpadała. A teraz mówimy o rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, a ubytek jakiejś grupy ludzi, a rozpad to są jednak zupełnie dwie różne sytuacje. I rozpad jest oczywiście sytuacją dużo bardziej groźną. I czy faktycznie jesteśmy w takim momencie, kiedy PiS rozłamuje się, no nie na dwie równe części, ale jednak ten ubytek jest tak znaczący, że właśnie mówimy o rozpadzie, czyli że coś się zadziało wewnątrz i ta partia się rozpada.
1: Możemy mówić o rozpadzie, jeżeli odchodzi zasadnicza grupa ludzi, taka, która stanowi policzalną, dużą wartość. Tu mówimy o takiej ciemnej liczbie, która może sięgnąć nawet 1/3 szeroko rozumianych polityków. Mówię o parlamentarzystach, europosłach i samorządowcach. To jest gigantyczna strata, bo poza wszystkim, nawet gdyby PiS-owi udało się zatrzymać poparcie, chociaż ja uważam, że nie utrzyma poparcia, dlatego że wewnętrzne wojny zawsze są źle odbierane przez elektorat i elektorat też nie rozumie, elektorat PiS-u, co tu się dzieje. W tym bardziej, że ten elektorat i tak jest już w tej chwili osłabiony przez odpływ do Konfederacji, a najbardziej do Brauna. Więc w tym sensie PiS jest dzisiaj mniejszy, a jeszcze grozi mu odejście zasadniczej części czy dużej części polityków. To ma ogromne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że odejdzie kilka czy kilkanaście naprawdę rozpoznawalnych postaci w tej partii, plus grupa rozpoznawalnych w terenie polityków. Po drugie, oni się będą wewnętrznie bić. Po trzecie, struktury zaczną być o wiele słabsze, to znaczy mniej będzie ludzi pracować podczas wyborów na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, no jest kilka różnych innych elementów, które będą miały bezpośrednie przełożenie. Mi trudno sobie na przykład wyobrazić legendarny pakt prawicy, pakt senacki. No to jest oczywiście, Senat nie ma takiego znaczenia politycznego, natomiast rozmowy o tak zwanym pakcie senackim, one miały służyć temu, żeby wysądować, czy prawica w ogóle jest gotowa rozmawiać o jakiejkolwiek koalicji przed wyborami parlamentarnymi. Ja pozostaję sceptyczny, natomiast rozłam w PiS-ie właściwie uniemożliwia taką koalicję, dlatego że Morawiecki po odejściu z PiS-u będzie się musiał od PiS-u odróżniać i nie może startować w jakiejkolwiek koalicji z Kaczyńskim. Brudy, które wypłyną, mają się nijak do tych brudów, które dzisiaj obserwujemy w mediach społecznościowych, bo tam puszczą hamulce już na całego. A oni na samym o sobie wiedzą bardzo dużo. Podam anegdotycznie, że jest, czy był prokurator Jerzy Sierkiewicz, słynna, legendarna postać, szef prokuratury apelacyjnej w Lublinie, ulubiona prokuratura Zbigniewa Ziobry, gdzie on kierował masę spraw, które były dla niego ważne. I były tam także sprawy dotyczące polityków PiS-u, którzy, one oczywiście były wstrzymywane, natomiast oni uważają, że one były wstrzymywane dlatego, że Ziobro chciał trzymać na nich haki, więc poziom wiedzy, Mariusz Kamiński ma gigantyczną wiedzę o wielu politykach. Proszę mi wierzyć, politycy PiS-u zaczną inaczej mówić o aferze Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na przykład, czy o działalności Daniela Obajtka, jeżeli on wyjdzie razem z Morawieckim. Naprawdę będzie się bardzo dużo działo. Ja powiem tak, mi serce roście, cytując klasyka, bo ja uwielbiam takie rzeczy, bo mnie to interesuje politycznie. Natomiast z punktu widzenia Kaczyńskiego, no to sytuacja jest dramatyczna, dlatego on się tak waha. To znaczy on stara się doprowadzić do sytuacji, że jeżeli już musi się rozstać, to z jak najmniejszą grupą ludzi, tylko wyłącznie z tymi, którzy się kierują wewnętrzną, osobistą lojalnością wobec Morawieckiego, bo mu zawdzięczają dużo politycznie, albo są z nim gdzieś skoligaceni rodzinnie przez tatę, przez tatę, który też działał tak jak jego ojciec w Solidarności Walczącej. To są związki, które Kaczyński nie rozerwie. Natomiast on będzie próbował rozrywać takie lokalne historię, że ktoś na przykład współpracuje z Morawieckim, dlatego że ma lokalny konflikt z kimś, kto współpracuje z Czarnym.
0: Ale więc z drugiej strony ludzie mogą się obawiać, że nawet jeżeli teraz zerwą te związki z Morawieckim i zostaną przy Kaczyńskim, przy Prawie i Sprawiedliwości, to będzie im zapamiętane to, że kiedyś za tym Morawieckim się opowiedzieli. Jak przyjdzie do układania list, to niekoniecznie muszą otrzymać dobre miejsce, bo wtedy już nie będą na tyle znaczący, żeby się z nimi liczyć. A i u Morawieckiego wówczas też miejsca nie znajdą, bo już te najbardziej atrakcyjne zostaną rozdzielone między tych, którzy byli lojalni w tej chwili próby.
1: Ale to działa też w drugą stronę, to znaczy powtarzam, byli politycy Bartosz Kownacki, który odszedł razem z Ziobro w 2011 roku, czy Jarosław Sellin, który odszedł razem z Ludwikiem Dornym, Kazimierzem Michałem Ujazdowskim i Pawłem Zaleskim. Ja wiem, że dla niektórych te nazwiska brzmią już trochę historycznie, ale to było trzech wiceprezesów PiSu, którzy odeszli na raz. Sellin odszedł z nimi, wrócił do PiSu. Ci, którzy wrócili, oni też nigdy nie mogą już za wiele oczekiwać od Kaczyńskiego, czy Sellin, czy Kownacki. To jest maksymalnie poziom wiceministra w rządach PiSu, który dostali po powrocie, tak? I nigdy nie dostali szczególnej pomocy Kaczyńskiego podczas kandydowania do parlamentu, więc on takie rzeczy zapamiętuje, dlatego powtarzam. No to jest, biorąc pod uwagę, jak poważna jest dzisiaj sytuacja PiSu, jak słaby jest Kaczyński i politycznie, i fizycznie, i siła Morawieckiego, bo żaden były premier nie odrobił Kaczyńskiemu rozłamu. Byli premierzy odchodzili, no tak jak Marcinkiewicz, ale kompletnie bez politycznego znaczenia. Natomiast dzisiaj ranga tego rozłamu, determinacja Morawieckiego, pieniądze, które on ma i lojalna gwardia przy trudnej sytuacji PiSu i słabym Kaczyńskim, to jest naprawdę przełomowy moment dla prawicy. Dlatego Kaczyński tak bardzo się waha, jak to zrobić, żeby jak najmniej stracić. Natomiast wydaje mi się, że jakieś tąpnięcie już być musi. To znaczy, to jednak jest za bardzo nabrzmiała sytuacja. Nawet jeżeli doraźnie da się to jakoś sklecić, to prędzej czy później wybuchnie. Oni już są w innych partiach. Oni mówią, ja znam tych ludzi od lat. Oni sobie o sobie mówią nawzajem perestrajcy i mówią nie dlatego, żebym to cytował, więc nie sądzę, że grają, a mówią to ludzie, którzy byli na przykład ministrami w rządach PiSu, a zatem politycy jednak jakiegoś ważnego szeregu w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Zastanawiam się, czy Mateusz Morawiecki zdoła się podać wyborcom na nowo, bo kiedy wspominaliśmy te dawne rozłamy, to przypomniała mi się ta anegdotyczna wręcz historia związana z Solidarną Polską. Na pewno pan redaktor tu pamięta, że przecież kiedy Zbigniew Ziobro został razem z Jackiem Kurskim i Tadeuszem Cymańskim wyrzucony z PiSu, a potem w geście Solidarności grupa kilkunastu jeszcze polityków z nimi odeszła, to oni stworzyli to ugrupowanie Solidarna Polska, ale wyborcy nie kojarzyli tego momentu rozejścia się dróg Ziobry i Kaczyńskiego i przez bardzo długi czas uznawali Ziobrę nadal za polityka Prawa i Sprawiedliwości, więc Jacek Kurski wymyślił takie duże plakietki, które panowie przypinali do garniturów z napisem Solidarna Polska, żeby sobie mógł wyborca ugruntować się w głowie, że to nie PiS, tylko Solidarna Polska właśnie. Czy teraz nie będzie taka sytuacja, że premier PiSowski, który zakłada własne ugrupowanie, też będzie musiał mówić halo, to ja, Rozwój Plus, już nie Prawo i Sprawiedliwość?
1: Oczywiście, że będzie musiał mówić, powiem więcej, on to już mówi od kampanii prezydenckiej, to znaczy od momentu, kiedy Kaczyński pozbawił go wszystkich szans na nominację prezydencką, to Morawiecki ruszył w trasę i on teoretycznie brał udział w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, ale i Bóg opowiadał o sobie i o swoich osiągnięciach. A już kiedy Czarnek został kandydatem na premiera, to Morawiecki zrozumiał, że już nic Kaczyńskiemu nigdy nie da i tym bardziej ruszył w teren. On już dzisiaj to robi. On już dzisiaj stara się budować swój osobisty wizerunek i pozycję swojej partii. To będzie oczywiście problem, natomiast powtarzam, sytuacja jest unikatowa w tym sensie, że Morawiecki jest byłym premierem, że Morawiecki ma pieniądze, których nie miał Ziobro i ma determinację, której Ziobrze brakowało. Ziobro był słabym liderem politycznym. Nie wiem, czy Morawiecki będzie dobrym, ale na dzisiaj jest bardzo zdeterminowany. Oczywiście on będzie miał podstawowy problem taki, że elektorat PiSu, nawet jeżeli jest to dzisiaj elektorat dwudziestokilkuprocentowy, to wciąż jest. Ci ludzie będą go uważać za człowieka, który osłabił PiS, który uderzył w Kaczyńskiego, który osłabia własną partię, więc to nie jest łatwa sytuacja. Natomiast zwracam uwagę na to, o czym powiedziałem w pierwszej części. Na przykład debata z Kosiniakiem Kamyszem, którą bodaj w Rzeszowie Morawiecki zorganizował, pokazuje, że on będzie szukał możliwości rozmów z innymi środowiskami politycznymi, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak, oczywiście, będzie mu trudno. Każdy, kto był w PiS-ie wiele lat, ktoś taki jak on, kto jest wiceprezesem, kto ponosi odpowiedzialność za rządy, będzie miał podgórkę. Natomiast on jednocześnie ma bardzo mało do stracenia, dlatego że Kaczyński nic mu nie da, wytnie jego ludzi z list wyborczych i może się okazać za rok, czy za półtora, no za rok z hakiem powiedzmy, że Mateusz Morawiecki jest figurantem, który ma miejsce na liście wyborczej w Katowicach, ale jego ludzie mają bardzo złe miejsca na liście na listach wyborczych, wyjdzie ich 3, 4 czy 5 do Sejmu i Mateusz Morawiecki będzie Mateuszem Morawieckim, nie będzie miał żadnego środowiska, żadnego stowarzyszenia i będzie kompletnym emerytem politycznym. On nie chce zostać Beatą Szydło. On nie chce być człowiekiem, którego Kaczyński jest w stanie odstawić na boczny tor i powiedzieć, zły Mateusz, to przez niego przegraliśmy wybory, przez niego straciliśmy władzę, przez niego złe decyzje pandemiczne w sprawie Ukrainy i w sprawie Unii Europejskiej. Dokładnie robił to Kaczyński. Nie tylko nie dał mu żadnych szans na karierę dalszą, a Morawiecki poszedł do polityki wyłącznie, żeby zajmować stanowiska, a nie po to, żeby siedzieć na bocznej ławce, a po drugie zrobił z niego kozła ofiarnego rządu, za który sam, mówi o Kaczyńskim, ponosi odpowiedzialność. Zrobił kozła ofiarnego po to, żeby zwrócić PiS na prawo i żeby walczyć o prawicowy elektorat. Więc powtarzam, Morawiecki bardzo dużo ryzykuje oczywiście, ale jednocześnie broni swojego dorobku i jeżeli ma jakąkolwiek szansę, żeby zawalczyć o swoją pozycję polityczną, to kiedy jak nie teraz? Jeżeli on teraz tego nie zrobi, to z każdym możliwym miesiącem, im bliżej wyborów, tym będzie mu to trudniej zrobić, w tym sensie, że jeżeli zrobi to za późno, to Kaczyński, jego ludzie ostrzeli z list wyborczych, a Mateusz Morawiecki, powtarzam, pójdzie z drogą Beaty Szydło, która była w pewnym momencie najpopularniejszym politykiem w Polsce, a dzisiaj jest politycznie kompletnie nieistotna.
0: Mamy jeszcze 2 minuty, chciałam zapytać o pozostałych aktorów. Nie zdążę wszystkich, zapytam o Koalicję Obywatelską. Od jednego z polityków usłyszałam, dla nas każdy rozpad PiSu to dobrze. Przed chwilą zresztą tu na antenie TOK FM powtórzył oficjalnie Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ale przecież jak nie będzie tego starego wroga, bo będzie bardzo słaby, to są nowi, trudni, radykalna prawica. Poza tym trzeba słabość przeciwnika umieć wykorzystać. Czy Koalicja Obywatelska będzie potrafiła wykorzystać ten moment?
1: Ja bym się tak nie cieszył, bo na pierwszy rzut oka rzeczywiście jest tak, że wszyscy, którzy źle życzą PiS-owi, zacierają ręce. W tym oczywiście radykalna prawica, ale w tym Koalicja Obywatelska. Donald Tusk na niedawnym zeszłotygodniowym klubie parlamentarnym słuchał takie opowieści, że to jest właściwie powolny koniec Kaczyńskiego. I do jakiegoś stopnia może tak być, jeżeli dojdzie do tąpnięcia wewnątrz PiS-u. Natomiast Morawiecki uwolniony od Kaczyńskiego wcale nie musi być ulgą dla Donalda Tuska. To znaczy nie wykluczam, że to jest człowiek, który może zdobyć jakieś poparcie, które będzie poparciem kosztem głosów obecnej koalicji, na przykład kosztem dawnych wyborców trzeciej drogi. Nie sądzę, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej popędzą głosować na Mateusza Morawieckiego, ale już wyborcy dawnej trzeciej drogi, czemu nie? W tym sensie pan premier nie powinien się za bardzo cieszyć, bo każdy odpływ głosów od ugrupowania jego dzisiejszej koalicji nie jest dla niego dobrą informacją, więc to będzie naprawdę atomowy wstrząs na scenie politycznej, to co się zdarzy ze skutkami, które sięgną każdego środowiska, od radykalnej prawicy aż po Koalicję Obywatelską.
0: Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szuraj. O 18:00 na antenę wraca Adam Ozga i podsumowanie mundialu w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy? Potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
14: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poniedziałek, 20 lipca, jest 18.
16: Ropa kosztuje najwięcej od miesiąca i jest drogo. Będzie jeszcze drożej.
1: Czyste powietrze w nowej odsłonie, jest mniej formalności, więcej czasu na rozliczenie faktur.
16: Polska od blisko 2,5 roku nie wdrożyła unijnego rozporządzenia.
1: I nie chroni dzieci przed pornografią, przed cyberprzemocą i przed uzależniającymi algorytmami. To jest wciąż TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Mozga. To znowu my.
16: Cena benzyny 98 może wzrosnąć do ponad 8 zł za litr, tak prognozuje wielu analityków.
1: Przez konflikt na Bliskim Wschodzie na giełdach paliw ropa kosztuje najwięcej od miesiąca. O coraz droższym tankowaniu z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
17: Ja jeżdżę do pracy 60 km w jedną stronę codziennie, więc właśnie wracam z pracy, więc dla mnie cena była do tej pory około 300, a teraz prawie 400.
18: Czyli o 100 więcej.
17: Oczywiście.
18: Podróż do pracy i z pracy.
17: Jest tak, no jednak to się odczuwa w budżecie.
18: Jak pani myśli, czy te ceny dalej nam będą rosnąć?
17: Lepiej, żeby nie. Powinno państwo coś zarobić, tak?
18: Do 8 zł dojdzie cena benzyny?
29: Ja widzę codziennie, że cały czas rośnie, cały czas rośnie.
33: No nie, no każdy odczuwa. Trudno, żeby nie odczuwać, ale pretensji nie mam.
18: Powinna być jakaś pomoc ze strony państwa, tak jak było jeszcze do niedawna?
34: Tak, powinno to pozostać wciąż, tak myślę.
33: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Oni zarabiają miliardy, a my za to płacimy.
1: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, jak Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS-u.
35: To są paragony grozy na polskich stacjach. To są właściwe i najważniejsze paragony grozy z tego lata. Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
16: To nie jest moment na powrót do rządowego pakietu ochronnego CPN, przekonywał w programie EKG Ryszard Petru.
1: Poseł Klubu Parlamentarnego Centrum w rozmowie z Maciejem Głogowskim zgodził się, że ceny paliw na stacjach są za wysokie, ale to jeszcze jego zdaniem nie czas na interwencję ze strony państwa.
36: Uważam, że to było bardzo kosztowne, bo to jest tak, że to jest przelewanie z jednej kieszeni do drugiej. Płacimy w podatkach na rzecz Skarbu Państwa i potem w części te podatki idą na obniżenie cen paliw. Oczywiście, gdyby te ceny, gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
16: Obecnie to niespełna 90 dolarów za baryłkę.
1: A na stacjach litr 95 kosztuje średnio 6,94 zł litr diesla, 7,21 zł.
16: A może za sugestiami niektórych ekspertów, zamiast dopłacać do paliw, państwo powinno skupić się na zastępowaniu ropy naftowej, benzyny, oleju napędowego i gazu odnawialnymi źródłami energii.
0: W Polsce przez pierwszą połowę roku zarejestrowano ponad 22 tysiące nowych aut całkowicie elektrycznych, co w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku oznacza wzrost o przeszło 1/5. Tomasz Węska.
2: Aut elektrycznych w Polsce przybywa przede wszystkim w dużych miastach, z Warszawą, Poznaniem i Katowicami na czele, ale wojna na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny paliw skłaniają do refleksji także poza nimi. Jak mówi Aleksander Reich ze Stowarzyszenia Nowej Mobilności i Inwestycji w Samochody Elektryczne, sprzyja rosnąca świadomość, że rozwiązania zeroemisyjne są rozwiązaniami pakietowymi.
3: Jeżeli mamy to rozwiązanie i grupujemy je razem, to rzeczywiście to świetnie działa, czyli magazynowanie energii z inteligentną siecią, z baterią na kółkach, ładowanie dwukierunkowe.
2: No właśnie, bo o tym się nie mówi aż tak jeszcze dużo. Mam wrażenie w Polsce, że samochód to też jest po prostu magazyn energii.
3: Absolutnie tak. Biorąc pod uwagę to, jaką mamy średnią zużycia energii elektrycznej dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, no to proszę sobie wyobrazić, że mamy samochód, który ma 50 kWh, czyli 2,5 dnia cały dom jest w stanie zasilić.
2: Z powodu rosnących cen ropy regularnie wraca temat ewentualnego powrotu programu CPN. Ekspert zauważa.
3: Między lutym a majem państwo polskie łącznie, można powiedzieć, wydało między 10 miliardów złotych na pokrycie kosztów tych zmian paliw. A można było równowartość takich środków, bo przecież większa ich część to są środki z budżetu państwa. Te środki można było przeznaczyć na taki windfall tax, czyli wsparcie właśnie znowu programów pomocowych czy subsydiów dla pojazdów elektrycznych.
2: Według Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności elektryfikacja motoryzacji postępuje niezależnie od trudności.
3: Szacuje się w 2027-2028 roku, czyli bardzo niebawem, że ten parytet cenowy pomiędzy wszystkimi segmentami spalinowymi i elektrycznymi nastanie, a nawet będzie na korzyść pojazdów elektrycznych.
2: Z raportu organizacji wynika, że za 4 lata co czwarte sprzedawane w Polsce nowe auto osobowe będzie elektryczne. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Rządząca na Węgrzech partia TISA jednogłośnie popiera kandydaturę Judith Polgar na prezydentkę kraju. To najwybitniejsza szachistka w historii nie Węgier, ale całego świata, mówiła mi w TOK 360 trenerka szachowa Adrianna Staniszewska.
6: Jest mistrzynią taką, która jest symbolem kobiecej potęgi na całym świecie, dla szachistek właściwie z każdego kraju.
16: Polgar zakończyła karierę sportową ponad 10 lat temu, ale nadal aktywnie promuje szachy. Poprzez swoją fundację działa też na rzecz edukacji i równych szans.
0: Dotychczas nie pełniła żadnej funkcji politycznej. Miałaby zastąpić na stanowisku prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka, sojusznika byłego premiera Viktora Orbana.
16: Środowiska artystyczne domagają się szybkiego przyjęcia ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów.
0: Przekonują, że służy przede wszystkim uznaniu ich zawodu i objęciu artystów niezbędnym ubezpieczeniem, mówi pisarka i prawniczka Barbara Sadurska.
7: Brak systemowego rozwiązania przeznaczonego dla artystów zmusza nas do szukania rozwiązań, które są nieprawdziwe, nieprawidłowe. I ta ustawa co do zasady przyznaje artystom podstawę prawną do samoistnego, samodzielnego ubezpieczenia się.
16: Była ministra kultury Hanna Wróblewska obawia się, że ustawa może utonąć w poprawkach na sejmowej komisji.
19: Jeżeli można jakoś poprawić tę ustawę, zróbmy to. Natomiast uchwalmy ją jak najszybciej. Rozumiem, że część koalicji rządowej może mieć takie myśli, że no, jesteśmy za, a nawet przeciw. To może nie mówmy, że jesteśmy przeciw, ale wymyślmy jakieś super poprawki, doskonalizacje. Nie idźcie tą drogą.
16: Ustawa zakłada, że artyści, którzy zyskaliby status artysty zawodowego, mogliby utrzymać ciągłość ubezpieczenia zdrowotnego.
0: Najwięcej kontrowersji, najwięcej emocji budzi rozwiązanie, wedle którego w przypadku zarobków będących poniżej płacy minimalnej, ZUS dopłacałby do składek odpowiadających minimalnemu wynagrodzeniu, tak aby artyście przysługiwało ubezpieczenie.
16: Mniej formalności, wyższe dofinansowanie i nowe zasady.
0: Wchodzą w życie zmiany w rządowym programie dofinansowań do termomodernizacji, popularnym programie Czyste Powietrze. Szymon Kępka.
20: Najważniejsze zmiany to wyższe dopłaty do usług związanych z termomodernizacją. Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
21: Zdecydowaliśmy się na maksymalny wzrost do niektórych elementów 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
20: Będzie też łatwiejszy dostęp do do programu dla części nowych właścicieli nieruchomości, na przykład tych, którzy dziedziczą nieruchomość w spadku. Osoby korzystające z dotacji dostaną też więcej czasu na wykonanie prac z zaliczki. Zamiast 120 będzie to 180 dni. Kolejne zmiany są już projektowane, mówi szefowa funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak.
4: Trwają intensywne prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Między innymi takim rozwiązaniem, które chciałam zasygnalizować, a będzie on w kolejnym etapie, to bon na audyt, który musi być korzystny zarówno dla beneficjentów, jak i gmin. Dlatego też postanowiliśmy, aby jego wprowadzenie było w drugiej połowie roku.
20: Dotychczas na termomodernizację poszło już ponad 25 miliardów złotych z programu Czyste Powietrze, a w obecnej odsłonie programu budżet wynosi 10 miliardów. Szymon Kępka, TOK FM.
16: Jutro ministrowie zajmą się przepisami, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.
0: Na posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić pierwsze projekty rozporządzeń i ustaw.
16: Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy.
0: A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
5: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
16: Wśród proponowanych zmian będą też centralna e-kolejka i przyspieszenie prac nad e-rejestracją.
0: 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci.
16: 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z platform społecznościowych.
0: 1% czasu spędzanego w sieci dzieci przeznaczają na treści edukacyjne.
16: Z najnowszego raportu NIK-u wynika, że Polska od blisko 2,5 roku nie wdrożyła unijnego rozporządzenia i nie chroni dzieci przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami. Mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
8: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
16: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach.
0: 8 lipca w siedzibie NIK-u odbył się panel, podczas którego eksperci deklarowali stworzenie pakietu rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie.
16: O tym, że szczur ma nosa, próbują przekonać mieszkańców i turystów władze Gdańska.
0: Edukacyjna kampania pod takim właśnie hasłem ma wesprzeć walkę z plagą szczurów. Problem z gryzoniami ma nie tylko Gdańsk, ma go wiele miast.
16: A te gdańskie porady można zastosować w każdym z nich, tak twierdzi Paweł Radzewicz, który to sprawdził.
9: Szczury panoszą się tam, gdzie mają jedzenie. Widok gryzonia biegnącego z resztkami kebaba nie jest niestety rzadkością.
10: Właśnie chcielibyśmy takich widoków uniknąć,
9: mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
10: Dlatego nasze apele do mieszkańców, żeby wrzucać wszystkie resztki jedzenia do pojemników, zamykać klapy w tych pojemnikach, żeby nie robić bałaganu wokół siebie. Do restauratorów zwracamy się z takim apelem, żeby nie zostawiali resztek jedzenia na stole, żeby zwłaszcza po zamknięciu sprzątać całe otoczenie, stoły, stoliki, ogródki.
9: Szczury dokarmiamy najczęściej nieświadomie.
10: Pamiętajmy też o tym, żeby do naszych toalet nie wyrzucać resztek jedzenia, bo szczury szukają też pożywienia w kanalizacji. Jeżeli tam znajdzie się jedzenie, no to szczury pojawią się właśnie w tych miejscach.
9: Kampania Szczur ma nosa ma sprawić, że przeprowadzana dwa razy do roku deratyzacja będzie po prostu skuteczniejsza. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: 18.11 to jest TOK 360. Marietta Wiśniewska była razem ze mną. Dzięki wielkie. No to teraz czas na wspomnienia mundialowe. Ostatni już mundial w TOK FM.
30: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
0: I czy będziecie tęsknić, to jest pytanie, które teraz będę kierować do Przemysława Pozowskiego.
11: Dzień dobry.

0: Było, bo Hiszpanie zaraz rozpoczynają przejazd tego wieczora jeszcze ulicami Madrytu, żeby... Nie ma tego na telewizorach, nie obracajcie się. Ja też spojrzałem na telewizor. Żeby świętować zdobycie mistrzostwa... Tak, żeby świętować mistrzostwo świata w piłce nożnej. Pokonali wczoraj Argentynę 1-0. No i powiem wam, że ja za Dariuszem Szpakowskim tylko i w innym tonie mam ochotę stwierdzić: Argentyno, co ty robisz? Co to była za gra? Ledwo strzał oddali w końcówce, zostali kompletnie przez Hiszpanów przytłoczeni.
1: Dobrze, że oddali, bo miałem wrażenie, że nie oddadzą do końca, będą trzymać taktyczne zero, jeżeli chodzi o strzały na bramkę. No, na szczęście się udało. Mam wrażenie, że płakała nie tylko cała Argentyna, ale też płakał trener Argentyńczyków, to na konferencji prasowej, pytany o to, co dalej, no bo w taki sposób, na taki mecz, tak ustawić drużynę, to naprawdę żal było patrzeć. No, ten finał nie wyszedł, krótko mówiąc. Mieliśmy taką jedną drużynę, która się starała, i drugą drużynę, która próbowała przeszkodzić we wszystkim, i to nie wyszło.
0: No właśnie, to Błażej Kulesza mówił. No właśnie, a może płakała w takim razie Argentyna, płakał trener Argentyńczyków, a nie płacze cała reszta futbolowego świata, bo wygrała piłka, a nie kopanie się po kostkach.
1: Nie, liczyła może na to, że Argentyna już wcześniej odpadnie z tego turnieju. Pamiętajmy, że jednak Argentyńczycy no już byli wielokrotnie za burtą w tych meczach pucharowych, a jednak za każdym razem...
0: A mieli bardzo łatwych przeciwników, bo ten system rozstawień działał bardzo na ich korzyść.
2: Nie ma łatwych przeciwników.
1: Właśnie.
0: W dzisiejszej piłce.
2: Tak jest.
0: No to jak ty w takim razie widziałeś, Przemysław Pozowski, to co wydarzyło się wczoraj, czyli cisnącą Hiszpanię, która jednak dopiero w dogrywce zdobywa bramkę na 1-0, która decyduje o tytule Mistrza Świata, i Argentynę, której zostanie kopanie Hiszpanów po kostkach i tak trącanie czasem, i szukanie takich metod jak Leo Messi, przy którym jeden z hiszpańskich zawodników, nie pomnę teraz nazwiska, na chwilę tam przejechał ręką w okolicach ust i Messi się już czerwonej kartki domagał.
2: Tak, wiesz co, no, finał już Błażej trochę powiedział pod tytułem, to często w prasie sportowej się taki tytuł pojawiał, nam strzelać nie kazano, więc nie wiedziałem, że Leo Messi i ekipa gdzieś tam chcieli nawiązać do skądinąd bardzo znanej polskiej poezji, ale jeśli chodzi o Argentyńczyków, to... Uwaga, będą nawiązania do lat 90. Był taki finał już z udziałem Argentyńczyków. Argentyńczycy kopali po kostkach Niemców w 1990 roku
0: i skończyło
2: się rzutem karnym Andreasa Brymego. Więc ja nawet w poranku sobotnim mówiłem, że no finałowe mecze to jest jednak mecz, który trzeba wygrać. I tu już się szuka sposobów, które przyniosły odpowiedni
0: skutek.
2: Oni nie znaleźli
0: go Argentyńczycy. Grali w poprzednich meczach. W sensie oni kopali po kostkach i wcześniej.
2: No bo to nie są grzeczne chłopaki Argentyńczycy, ale nie wiem, Michał na pewno też ten mecz oglądał i może się, nie wiem, nie zgodzi, może mu się tak gra Argentyńczyków.
3: Tak, tak powiem teraz, że nie oglądałem tego meczu. Dzięki panowie, pan.
2: Fajnie, że wpadłeś.
3: Znaczy, słuchajcie, ja jedno muszę powiedzieć, bo Adam zaczął od tego, że to jest ostatni mundial w Tok FM. Ja teraz nie wiem, czy nie będzie już mundiali, czy Tok FM-u nie będzie za 4 lata. No, i strasznie jakby gdzieś mi to w głowie zostało. Ja tu siedzę od tych 5 minut i się zastanawiam. Natomiast
0: na turniej w Hiszpanii, Maroku, Portugalii, Brazylii, Argentynie i Urugwaju.
3: Tak, oczywiście. Dobrze, to już w ogóle będzie kuriozalne, jak już mówimy o naj i rozrastaniu się, to FIFA nam naprawdę zaserwuje niedługo mundial dla całego świata. Adam, no my parę razy mieliśmy okazję o tej Argentynie akurat porozmawiać, tak wypadały nam nasze wspólne programy. No to nie przystoi po prostu, no to nie chcę nikogo obrażać, ale gdyby wczoraj zagrała w tym finale Macedonia Północna, myślę, że mielibyśmy takie samo widowisko. Wychodzi na mecz finałowy drużyna, która ma się teoretycznie bić o Puchar Świata i obronę tego tytułu, nie robi nic, żeby tak naprawdę ten mecz wygrać, jedyne co to przetrwać do rzutów karnych. Czy takiej taktyce, skoro trener Scaloni i Argentyńczycy mówią sobie, to my nie będziemy atakować, poczekamy, może przy 0-0 wygramy karne, wystawiają do składu Leo Messiego, który potrafi wszystko oprócz bronienia, a więc generalnie od samego początku de facto grają w dziesiątkę, bo najlepszy piłkarz świata, no właściwie człapie sobie w środku boiska, bo co ma robić, no nie atakujemy, a ja
2: cały
3: nie będę.
2: Człapał cały mundial, tak, tylko nie, dobrze
3: nie, człapał. Człapał cały mundial, ale Argentyna wchodziła na połowę rywala i wtedy

0: pan maestro brał generalnie całą swoją orkiestrę i prowadził ją do zwycięstwa. A tutaj generalnie wyglądało to tak, jakbyś dyrygenta w szatni zostawił, a potem muzycy gdzieś siedzieli pod tytułem, ale co mamy robić, nie? I on taki był właśnie zagubiony pod tytułem, co ja mam robić? Gdzie jest orkiestra? Kim mam dyrygować? No i no, więc potem grali w dziewiątkę de facto, kiedy czerwoną kartkę zobaczył Enzo Fernandez. Dla mnie to było, to trochę była kropka nad i dla tej taktyki i tej naprawdę paskudnej, momentami wręcz ohydnej, agresywnej, momentami też żenującej twarzy Argentyny. Jestem zawiedziony strasznie, bo sportowo, i tu się pewnie ze mną zgodzicie, ten mundial był dobry. Był dobry, a ten finał tego nie potwierdził.
1: To o tym, jaki był ten mundial, jeszcze pogadamy po informacjach TOK FM. I ja teraz mam taki wyrzut sumienia, że ja narzuciłem ten temat argentyński na dzień dobry, a może jednak powinniśmy celebrować mistrzów świata Hiszpanów. To o mistrzach świata w Hiszpanach po informacjach TOK FM. Błażej Kulesza, Przemysław Pozowski, Michał Waszkiewicz. Mundial w TOK FM.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 18.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump rozmawiał już z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Andym Burnhamem, poinformował Biały Dom. USA to najważniejszy sojusznik Wielkiej Brytanii w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz jej najbogatszy partner handlowy. Brytyjscy urzędnicy nie spodziewają się dużej zmiany w relacjach między państwami. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt dotyczący szybszego wdrożenia centralnej e-rejestracji. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia. Od lutego przyszłego roku centralna e-rejestracja ma obejmować świadczenia m.in. z zakresu chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, genetyki, geriatrii czy mukowiscydozy. Od kwietnia przez IKP będzie można zapisać się na przykład do neurologa, pediatry lub toksykologa. I jeszcze informacja dla mieszkańców Warszawy. Są utrudnienia na linii metra M1. Pociągi kursują w dwóch pętlach. Kabaty Politechnika oraz dworzec gdański Młociny. Miasto uruchomiło już komunikację zastępczą. Metro Warszawskie przekazało, że powodem utrudnień jest bagaż wrzucony w torowisko na stacji Centrum.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Osiemnasta 21, Nada Mozga, to jest Mundial w TOK FM. Ostatni Mundial w TOK FM w sprawie tego Mundialu, bo robi Michał Waszkiewicz, który przeraził się, że już nie będzie więcej Mundiali. Razem z nami też Przemysław Pozowski, Błażej Kulesza, bo wspólnie razem z Państwem przeżywaliśmy te mundialowe emocje na przestrzeni ostatnich tygodni i wspólnie chcieliśmy je podsumować. Michał Waszkiewicz rzucił przed informacjami taką tezę, że popraw mnie, jeżeli coś przekręcam, ale że generalnie ten mundial sportowo poza Argentyną, no i jeszcze może Paragwajem i znalazłoby się jeszcze paru ancymonów, ale sportowo wypadł bardzo dobrze, to ja bym dorzucił do tego, że Hiszpania, która świetnie rozpracowała w półfinale Francuzów, doskonale rozpracowała w finale Argentyńczyków, straciła tylko jedną bramkę w trakcie całego turnieju i poza potknięciem 0-0 w pierwszym meczu z Republiką Zielonego Przylądka, która, jak wiemy, nie jest, była wcale takim łatwym rywalem, jak się przekonaliśmy też później z przebiegu tego mundialu, jednak konsekwentnie, pragmatycznie i fajnie sportowo szła do przodu. Też tak to widzicie?
2: Tak, Argentyńczycy się przekonali też przecież o sile Republiki Zielonego Przylądka, natomiast Hiszpanie, jak sobie przypominamy, jak zaczęli pierwszy mundial w 2010 roku, od porażki. I potem tenże mundial wygrali też zresztą po dogrywce, ale...
1: I też 1-0.
2: Tak, i ja powiem, że ja do końca, mimo że oczywiście oglądając mecze Hiszpanii widziałem, że to jest drużyna, która jak najbardziej ma potencjał, żeby zostać mistrzem świata. Ale ja byłem przekonany, że oni przegrają z Francją w półfinale. Jak się patrzyło na tą Francję, rozbieganą, szybką, niekonwencjonalną, tak? Ale no, wygrali Hiszpanie, rozpędzając się rzeczywiście, tak jak mówisz, w trakcie mundialu, no taką doskonale ułożoną drużyną, przede wszystkim tym środkiem pola. I to ten mecz, myślę, półfinałowy, to był mecz tak naprawdę chyba o zwycięzcę turnieju całego. Tak patrzę po tym meczu z Argentyną, że myślę, że Argentyńczycy by się Francuzom też nie przeciwstawili. Pomijam oczywiście ten kuriozalny mecz o trzecie miejsce. 4-6. Tenis przecież.
1: No ale co im zostało? No, nie chcieli brać ani Anglicy, ani Francuzi w tym meczu udziału. Anglicy 6, Francuzi 4, Anglia trzecią drużyną świata. Znowu nie wywalczyli mistrzostwa, głupia sprawa.
0: Temu został królem strzelców dla Kyliana Mbappé. Chyba to był dobry mecz, nie? Wyprzedził Messiego. Dostał złotego buta elegancko.
1: 10 bramek to w ogóle jest w klasyfikacji króla strzelców, nawet licząc ten jeden dodatkowy mecz, znakomity
0: wynik. To jest tak, to jest rzecz, która wydarza się bardzo rzadko. To ja krótko tylko, bo Przemek mówi o tym środku pola, a my też, Adam, rozmawialiśmy o tym, Luis de la Fuente. Myślę, że o tym trzeba pamiętać, a tak jak mówiłem już w zeszłym tygodniu, a odstawienie na ławkę piłkarza, o którym marzy każdy trener klubowy na świecie, czyli Pedriego, a kosztem dobra drużyny i zastąpienie go Fabianem Ruizem, który jednak jest w rotacji, nawet nie jest podstawowym zawodnikiem w Paris Saint-Germain, a pokazało, że tam drużyna jest najważniejsza, że trener widzi, rozumie i ma pomysł. I tym się różni na pewno od Didier Deschampsa, od którego jest lepszym szkoleniowcem, od Scaloniego, od którego jest lepszym szkoleniowcem, zresztą był jego uczniem w szkole trenerów w Las Rozas w Hiszpanii. Więc ja bym tutaj naprawdę oddał też trenerowi Luisowi de la Fuente to, co zrobił. Pamiętajmy, 38 mecz bez porażki. To jest rekord świata, to jest rekord Guinnessa. Nie ma reprezentacji, która 38 meczów z rzędu rozegrała, nie przegrywając żadnego z nich. No to już nie jest przypadek, bo przecież mecze Ligi Narodów, jakiś eliminacyjny, który jest bez większego znaczenia, bo z rywalem słabszym, to pokazuje, że ten trener potrafi utrzymać motywację zawodników, potrafi ten skład umiejętnie rotować. No oczywiście wiemy, że łatwo się rotuje i mówi się, kiedy ma się do dyspozycji na całe dobro hiszpańskiej piłki, bo tych zawodników jest mnóstwo. A tak jak powiedział Przemek, Francja, mam wrażenie, ma jeszcze głębsze zasoby, a jeszcze większe bogactwo naturalne, a jednak nie istniała w tym meczu z półfinałowym z Hiszpanią. Hiszpania była zespołem kompletnym, nawet jeśli popatrzymy na to, że bramkarz z rekordem historycznym, z drugiej strony dwaj lepsi od niego na ławce, Oyarzabal jest bardzo fajnym napastnikiem, ale nie rozpala on marzeń we wszystkich klubach w Europie, że wszystkie Manchestery, Liverpoole, Arsenale, PSV czy Bayerny Monachium marzą o tym, żeby mieć w składzie Oyarzabala, więc to też pokazuje, że trzeba umieć grać w piłkę i nie tylko mieć w składzie znakomite nazwiska. No i Pau Kubarski, jeszcze to jest jedna rzecz ode mnie na koniec, bo wiemy, że Lamine Yamal jest już gotowy na dźwiganie największych meczów na świecie.
1: I wykąpanie do Messiego.
0: I teraz, żeby spiąć to klamrą, powinien wykąpać Leo Messiego, jest moim ulubionym.
2: Ale to tak za 20 lat gdzieś.
1: To nawiązujemy do zdjęcia sprzed 17 lat, na którym Leo Messi kąpie malutkiego Lamina Yamala.
0: Tak, powinien wynieść wanienkę i Yamal powinien go wykąpać. Natomiast Pau Cubars jest też nastolatkiem. Nastolatkiem, grającym na środku obrony. Na największych scenach na świecie. I on wyglądał w tych meczach jak profesor. I to jest też nieprawdopodobne. I to jeśli chodzi o Hiszpanię, to ja się kłaniam w pas. Wiadomo, że kibicuję, ale kibicować, a podziwiać w działaniu drużynę, która naprawdę wie, co ma robić, a to są dwie zupełnie różne rzeczy, a Hiszpania była kapitalna.
2: Ja trzy szybkie strzały, bo się chcę odnieść do Michała, już też znikam i nie będę wam więcej czasu zajmować, ale Luis de la Fuente, ja się bardzo cieszę, że Michał to powiedziałeś, bo to jest fantastyczny szkoleniowiec i uwaga, ciekawostka numer jeden, Luis de la Fuente, mówiłeś 38, Iga Świątek 37, Iga Świątek się cieszy po tym finale, bo kibicowała Hiszpanom z racji trenera Francisco Roiga. Kogo Luis de la Fuente pokonał i komu wybił Igrzyska Olimpijskie w Tokio z głowy? Reprezentacji Polski U21 prowadzonej przez Czesława Michniewicza, młodzieżowe Euro się kłania, 2019 rok. I trzecia rzecz, jakbyśmy chcieli jakąś drużynę, która zdobędzie jakiś ważny tytuł, czy to na poziomie piłki klubowej, albo to mówię oczywiście pół żartem, pół serio teraz, albo reprezentacyjnej, to brać tam Fabiana Ruiza, zmieniać mu obywatelstwo, bo tytuły z PSG dwa razy z rzędu i teraz Hiszpania, a wcześniej Mistrzostwo Europy. Także kompletnie, absolutnie ten gość.
0: Nie wiem, ty widziałeś. Hiszpania z Fabianem Ruizem w składzie jeszcze nigdy nie przegrała meczu.
1: Ale to ja się bardzo cieszę z tego nawiązania, w którym pojawił się Czesław Michniewicz, bo patrzę tutaj na Błażeja, bo my wymieniamy Hiszpanię z Fabianem Ruizem, która nigdy nie przegrała meczu, serię 38, tak? Meczów bez porażki, absolutnie rekordową, ale oni, teraz zrozumiecie moje nawiązanie do Czesława Michniewicza, nie zarzynają piłki, to jest ładna piłka.
4: Nie, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Jednak Hiszpanie pokazali to, że są absolutnie najlepszą drużyną tego mundialu. Udowadniali to jednak w każdym możliwym meczu i myślę, że to pozostanie nam przez kilka dobrych sezonów. Mówię tutaj, mam na myśli oczywiście zbliżające się już powoli Euro. Hiszpanie co prawda za 4 lata będą gospodarzami tej imprezy, więc kolejnego mundialu, więc tutaj no, nie trzeba będzie się kwalifikować i to miejsce dla ekipy pewnie tego samego szkoleniowca, bo to, co osiągnął, to, co pokazał na tym turnieju, jest na tyle wyjątkowe, że chyba Hiszpańska Federacja tak szybko się z nim nie...
1: Jak on będzie chciał, no to dajcie facetowi szansę obronić Mistrzostwo Świata.
2: I będzie jednym z tych 5 selekcjonerów, którzy pozostaną na swoim stanowisku tak, po tym mundialu, bo praktycznie bo każdy kończy misję albo jest zwalniany.
0: On nie wyjdzie z grupy na Euro i go zwolnią. Takie są prawidła piłki na całym świecie. No
4: to zobaczymy, jak będzie na Wyspach.
1: Dobra, mundial to nie jest tylko to, co się dzieje na boisku, to jest też to, co się dzieje poza boiskiem. I ja już w TOK 360 opowiadałem dzisiaj o Donaldzie Trumpie, który nie za bardzo chciał zejść ze sceny, kiedy Hiszpanie cieszyli się z Pucharem Świata, nam Infantino mówił, pokazywał mu już,
4: Ale Trump... to jest bardzo ładne zdjęcie.
1: Nie, super zdjęcie, tak.
4: Jak się Trump cieszy obok, Hiszpanie fetują.
1: Dla przypomnienia była tam też prezydentka Meksyku, był też premier Kanady, tylko oni się nie pchali do wręczenia pucharu, tylko wręczali medale.
4: Puchar w czwórkę trudno wziąć.
1: On ciężko.
4: No, to wiesz, we dwójkę ledwo dali radę.
1: O tym, jak Meksyk odbiera ten mundial, jak wspomina ten mundial, o tym z Tomaszem Surdelem, byłym korespondentem Gazety Wyborczej w Wenezueli, rozmawiałem dzisiaj w TOK 360, to jest do odsłuchania w podcastach, ale właśnie, nie tylko to, co na boisku. Jak wam się podobała przerwa wczorajszego mundialu i ten halftime show, który naruszył przepisy gry w piłkę nożną, bo przerwa trwa 15 minut, a nie 20.
4: To ja powiem, że oglądałem od początku do końca i było to doskonałe uzupełnienie tego, co się działo w pierwszej połowie na boisku, czyli mieliśmy jedną drużynę, która chciała grać w piłkę, a druga unikała wszystkiego i tak było trochę z artystami. Jedni śpiewali z playbacku, inni postanowili się zaśpiewać na żywo przed całą publicznością. Trochę było to Żenujące momentami.
1: Aż tak?
4: Tak, bo jeżeli wiesz, jeżeli Madonna...
1: Ted Lasso zapowiadający Justina Biebera?
2: Ale słuchajcie, ale co to jest w ogóle za pomysł? No, bo to w ogóle
4: no,
2: zróbmy...
4: Właśnie.
2: Słuchajcie, jedną rzecz tylko, bo tak ja do tego tenisa przyjdę, świątek nawiązałem, to w ogóle zróbmy, jak jest wielki szlem i jak Sinner i Alcaraz mają grać piątego seta i mają 4 godziny w nogach, to zróbmy im też halftime show, czy nie wiem, jak to tam nazwać i niech sobie 30 minut poczekają i dopiero wyjdą. Przecież to jest jakieś kuriozum. No i ile to może trwać?
4: Ja myślę, że ci artyści mogli spokojnie wystąpić przed meczem, jako ceremonia zamknięcia.
1: Idealnie. I tam był Tom Cruise.
4: Słuchaj, Tom Cruise też mógłby znaleźć się między Muppetami, między Madonną a Shakirą. To wszystko dałoby się zmieścić. Ja rozumiem, że wszystkim zależało na tym, żeby sprzedać drożej reklamy, które były też wydłużone, bo przypomnijmy, FIFA zapowiadała, że sam występ miał tam 11 minut, przerwa się przedłuży być może do 18. Koniec końców, jak wszyscy wczoraj ze stoperem liczyli, 24 minuty, nie ukrywam, naliczyłem sam włączyłem stoper i byłem bardzo ciekawy, ile to wszystko wyjdzie. Nie wiem, czy ta przerwa dodatkowa i te występy dalej będą z Mundialem. Mam nadzieję, że nie, bo to trochę może nie tyle, że popsuło to widowisko, bo widowiska po prostu nie było.
1: Michał, to może chociaż ty powiesz, że sztucznie uśmiechnięci Ronaldinho i Ronaldo prowadzący samochód, w którym siedzi Madonna, to jest to, na co czekałeś.
0: Ja na to czekałem, to było najbardziej efektowne, co się wydarzyło przez 55 pierwszych do tego finału, a tak już zupełnie szczerze, nie, no najlepszy był Justin Bieber, który nawet nie udawał, że trzyma rękę na gryfie, więc było to też absolutnie wspaniałe. Oczywiście lubię tego chłopaka, natomiast też piosenka, którą wybrano jako repertuar, no on był jakby synonimem Argentyny, nie, czyli sennie i właściwie nijak. Natomiast... jedną rzecz powinniśmy oddać, bo wracając jeszcze do piłki, zachwycamy się. 6. mundial Messiego, 6. mundial Ronaldo, ale panowie, to był już 5. mundial Shakiry. Ona ich dogoni za 4 lata, bo tam Messiego i Ronaldo nie będzie. I ona za chwilę wyrówna rekord wszechczasów. Shakira jest wieczna i zawsze już będzie z każdym mundialem. Nie, ale też nie wygłupiajmy się, to zupełnie szczerze. To nie ma prawa się wydarzyć na przykład w tak zwanej europejskiej kulturze piłki nożnej.
2: Nie, a, nikt czekaj, nie padnie, a mundial w Polsce? Mundial w Polsce 2050, halftime show i kogo
4: Maryla
2: to mamy?
4: Maryla Rodowicz.
2: No raczej. Kombi pewnie?
0: No to może tak być, natomiast możemy się nabijać, na to się w Europie nikt nie zgodzi. Nikt nie zgodzi. To było jakby, poczytajcie sobie to, co dzisiaj pisze Guardian, to, co dzisiaj pisze Times, a to, co dzisiaj piszą sportowe gazety w Hiszpanii i gazety we Włoszech. Wszyscy generalnie uznali, że enough is enough, że jakby już ten podział tych meczów na kwarty udało się przełknąć, choć to boli cały czas.
1: Nie udało się przełknąć. Nie.
0: Przedłużenie to inaczej, udało się przyzwyczaić, ja tego nie cierpię. Tak. Natomiast
1: no, ale był czas na zrobienie herbaty.
0: Przyzwyczailiśmy się, tak, ale halftime show to już było naprawdę przegięcie. To już naprawdę jest próba zawłaszczenia. Stawiam na uwaga, teraz to może być kontrowersyjne, stawiam na równi ten 30-minutowy halftime show z Donaldem Trumpem dzwoniącym do Gianniego Infantino o odwołanie czerwonej kartki Baloguna. To są rzeczy, które równie mocno wpływają na odbiór tego mundialu, a poza sportowo ten odbiór moim zdaniem jest nie tyle, że przeciętny, co po prostu zły.
1: No dobra, no to Hiszpania mistrzem świata, dzisiaj w Madrycie wielka feta i do usłyszenia za 4 lata przy okazji mundialu w Hiszpanii, w Maroku, w Portugalii, ale też trochę pograją.
2: I Polska będzie
0: w Brazylii,
1: w Argentynie.
0: To będzie nasz mundial.
1: I w Urugwaju. Michał Waszkiewicz. Błażej Kulesza, Przemysław Pozowski,
2: dzięki.
1: Adam Ozga, to był Mundial w Tok FM. Ja wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
13: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
14: Reklama.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
12: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd zajmie się jutro stawką akcyzy na płyny do e-papierosów i urządzeń do waporyzacji. Zgodnie z projektem stawka na taki sprzęt ma wzrosnąć do poziomu 50 zł. Podatek od płynu do tych urządzeń wzrośnie natomiast do 2 zł 20 groszy. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do szefa policji o podanie podstaw interwencji funkcjonariuszy w siedzibie Trybunału. 14 lipca policjanci weszli tam w asyście prokuratora podczas zgromadzenia ogólnego. Prezes Trybunału zwrócił się m.in. o przekazanie, czego dotyczyło zawiadomienie skierowane do policji oraz kto dokonał tego zgłoszenia. W czerwcu Polska osiągnęła rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej, zauważył premier Donald Tusk. W ten sposób skomentował najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. GUS poinformował dziś, że produkcja przemysłowa w czerwcu rok do roku wzrosła o ponad 7,5%, a produkcja budowlano-montażowa o ponad 5%.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Chwila minęła, Adam Ozga po 19:00. Jakub Janiszewski rozszerzy wątki, które już przewijały się na naszej antenie w ciągu dnia. Będzie rozmawiać z Piotrem Kaszubarą o tym, dlaczego Michajło Fedorow, szef ukraińskiego MON-u, stracił stanowisko i co z tego wynika. Dłuższa rozmowa po godzinie 19. Po 20 na mikrofon TOK FM zaprasza Tomasz Fęskę. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka za zabójstwo drogowe na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. Jak państwo oceniają decyzję sądu? Oto Tomek Fęskę zapyta w programie Mikrofon TOK FM po godzinie 20. Komisja Europejska wycofuje się z niektórych elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Wprowadza zmiany w systemie ETS. O tym Maciej Zakrocki będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi po godzinie 22, a po 23 w programie Nic o nas bez was. Kamil Wróblewski porozmawia z Wojciechem Krzyżaniakiem, który niegdyś prowadził w TOK FM program telewizyjny. Już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, choć TOK 360 też w samo południe.

0: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan, witamy ciepło.
1: Dzień dobry.
0: Oglądałeś mecz wczoraj?
1: Owszem, nudny był, a w porównaniu z meczem o trzecie miejsce, powiem ci, to aż płakać mi się chciało. Właściwie według mnie powinno być 3-0 już po prostu w normalnym czasie gry, bez żadnych, nie cierpię tych dogrywek. A kibicowałem od początku Hiszpanii.
0: Wiesz, ja jeszcze do niedawna, zresztą jak wiesz, piłką nożną fascynowałem się wcale, natomiast moja córka jest zagorzałą kibicką i w związku z tym tutaj jakby wkręciłem się, powiem ci, że bardzo Anglii kibicowałem, jak grała z Argentyną, no wczoraj też bardziej Hiszpanii. Zostawmy to, przejdźmy do motoryzacji.
1: Ale wiesz co,
0: która
1: to
0: jest...
1: emocje są takie jak w motoryzacji, może to łączy te dwie dyscypliny.
0: Ale wiesz co, w motoryzacji już emocji nie ma zbyt dużo.
1: A ja dziś mamy Goodwood. Wiele... W Goodwood były emocje, ale dobrze, ty, u ciebie nie ma, u mnie jest więcej, ale trochę się z tobą zgadzam.
0: Chcę zacząć od Ferrari, które zresztą w Goodwood się pojawiło, od dwóch modeli. Pierwszy to 849 Testarossa. On już był jakiś czas temu pokazany, natomiast teraz trochę, żeby przykryć tę awanturę z Lucze, ten kryzys wizerunkowy Ferrari. Sporo ciekawych informacji z tej marki jak nigdy do nas dociera. Między innymi właśnie a propos 849 Testarossa. Włoska marka postanowiła wrócić do tej ikonicznej, absolutnie ikonicznej nazwy. Samochód zresztą też jest niczego sobie. Jest to hybryda, 4 litry V8, podwójnie doładowana. Ten silnik ma 820 koni. Do tego są trzy silniki elektryczne, łączna moc 1035 koni na 4 koła i jest to hybryda doładowywana z gniazdka o zasięgu, uwaga, 25 km, czyli takim zasięgu bardzo symbolicznym. Jakbyś się przyjrzał temu autu, to jednej rzeczy tylko tutaj brakuje. Czegoś, co kiedyś w motoryzacji było bardzo popularne. Moda pojawiła się w latach 70., trwała w najlepsze w latach 80., w latach 90. to już był schyłek. Chodzi o światła typu pop-up. Nie wiem, czy pamiętasz, Volvo 480, Fiat X19, Toyota Celica, cała masa samochodów była z takimi światłami.
1: Czyli otwierane z przodu światła, one były niewidoczne, dopóki nie włączyłeś ich.
0: Tak, teraz ze względów bezpieczeństwa jest to w wielu miejscach świata zabronione i tutaj bardzo projektanci Ferrari starali się gdzieś te światła jakoś tak zrobić. Narysowali samochód, który wygląda jak z zamkniętymi światłami typu pop-up, one się nie otwierają, właśnie ze względu na to, że na niektórych rynkach, no bo jak się projektuje samochód, no to projektuje się go już na wszystkie rynki, ale na niektórych rynkach te światła typu pop-up są po prostu niedozwolone. Myślę, że tutaj rynek europejski jest przede wszystkim bardzo ważny. Druga informacja z Ferrari jest taka, że firma Ferrari opracowała nową skrzynię biegów i jestem bardzo ciekawy, jak na to zareagujesz. Więc mamy taki model 12 po włosku od Tant.
1: Tak, 12 cylindrów. No słuchaj, jeśli pytasz mnie, już jaka to skrzynia, to odpowiadam, ręczna.
0: No właśnie, tak i nie. O. W środku, w kabinie, masz wybierak, gdzie jest 7 przełożeń, czyli wsteczny plus 6 biegów, ale samochód wyposażony jest w 8-biegową skrzynię dwusprzęgłową i tak naprawdę nie ma fizycznego połączenia między tym wybierakiem a tą skrzynią biegów, która jest automatem dwusprzęgłowym, ale masz tam też pedał sprzęgła. I okazuje się, że to wszystko jest sterowane by wire, zarówno ta dźwignia zmiany biegów, jak i sprzęgło. Natomiast podobno, no nie jeździłem tym jeszcze, podobno działa to w sposób fenomenalny. Działa to tak, że do złudzenia przypomina operowanie manualną skrzynią biegów, łącznie z koniecznym wyczuciem. Jeżeli tego wyczucia nie będziesz miał, możesz kangury robić podczas ruszania, albo wręcz zgasić, zdławić motor, więc jakby trzeba się tutaj będzie wykazać pewnym wyczuciem w trakcie ruszania.
1: Przy takich mocach to już wiesz, zawsze wyczucie jest potrzebne. Tutaj trochę więcej wyczucia, myślę, że damy radę jakoś, no. Bo sam
0: Słuchaj,
1: mówiłeś, ile
0: 1499,
1: to ma
0: koni. Nie, o tym nie mówiłem. Mówiłem o hybrydzie. Tutaj mamy 6,5-litrowe V12, które nie ma żadnego doładowania, ma 820 koni i to jest samochód, który od 0 do setki rozpędza się w 2,9 sekundy, Testarossa w 2,4 sekundy. Natomiast to V12 jest droższa. Testarossa kosztuje 460 tysięcy euro w wersji coupé, 500 tysięcy Spider. Natomiast tutaj ceny zaczynają się od 600 tysięcy euro i uwaga, 1499 sztuk firma ma zamiar złożyć. Wszystkie sprzedała.
1: No, to akurat mnie nie dziwi. A słuchaj, tak jeszcze nawiążę...
0: Jest to pierwsza prawie manualna skrzynia biegów od 14 lat. 14 lat temu Ferrari zrezygnowało z montowania manualnych
1: skrzyni. A sama Testarossa, ta słynna, no to przecież od połowy lat 80. do 90. połowy mniej więcej była produkowana. Tak. No rzeczywiście to model, który...
0: Ikona.
1: Prawda? Ikona. O, właśnie. Słuchaj, ja tak jeszcze przypomniałem sobie, przecież jeździłem McLarenem Arturą. Tam też to jest plug-in, ma co prawda tylko 700 koni albo aż, zależy jak do tego podejść. I tam zasięg w trybie elektrycznym był około 30 kilometrów. Korzystałem, owszem, fajne w mieście, tak? A Ferrari w Polsce, pamiętasz, co mówiliśmy, po 5 miesiącach sprzedało 50 sztuk i było na 50. miejscu rankingu nowych samochodów. Dobrze, słuchaj, nawiążę do Ferrari, dlatego, że ty też wspomniałeś, co prawda nie zdążę na Goodwood Festival of Speed, bo on się skończył już w zeszłym tygodniu, ale będę tam w okolicy w tym roku, West Sussex, bardzo blisko, może właśnie zajrzę do tej posiadłości, bo ona się chyba nazywa Goodwood House. To jest coroczne wydarzenie, które jest, odbywa się, no festiwal odbywa się od ponad 30 lat. No i właśnie Ferrari, parę Ferrari było tam w tym roku prezentowanych. Między innymi był ten elektryczny Luce, który ty mówiłeś, że ja właśnie nie wiem, czy bym się z tobą zgodził, czy trzeba go przykrywać czymś tym, że produkujemy również samochody spalinowe, hybrydowe. Trochę kontrowersyjny wygląd, to ja tylko do tego mam problem, z tym mam tylko problem, ale poza tym ja bym go w ogóle nie przykrywał. Pewnie się nie będzie świetnie sprzedawał na dzień dobry, bo to nie jest Rolls-Royce, z którym cisza jest ważna. Spektr, prawda? Ale wracając do tego Goodwood, do którego można w każdej chwili przyjechać, ale festiwal już się skończył, tak jak wspomniałem. Tam były i samochody elektryczne, i samochody spalinowe. I to bardzo ciekawe. Bardzo sobie, wiesz co, ostrzyłem zęby. Zastanawiałem się, jak były zapowiedzi, co to będzie Prelude HRC Concept. No, a to jest po prostu
0: Honda
1: taka...
0: Honda Racing.
1: Tak, tak, tak. Ale myślałem, że to będzie tam nie wiadomo ile koni. Nawet gdzieś znalazłem, a na szczęście już wiem, co to jest, bo znalazłem odnośnik w takim portalu What Car. To jest koncept, który być może zapowie Prelude Type R, ale sam ten HRC to on ma tylko takie smaczki raczej wizualne, jest dostosowany do jazdy na torze i więcej niż 200 koni nie ma. Ma miejsce na skrzynię ręczną, to znaczy będzie być może możliwość w odróżnieniu od tej tradycyjnej Prelude wybrania sobie samochodu z ręczną zmianą biegów, prawda? No ale były też dwa MG. Zapowiadaliśmy, ale tylko zapowiadaliśmy, więc ja powiem, jeden to jest MG Cyber Concept. Niektórym to się kojarzy z Ferrari, ten samochód z wyglądu, nie wiem, patrzę, oglądam. Widziałeś oczywiście, bardzo ładne auto. Bardzo ładne auto, nie jest to kabriolet, jest to taki SUV coupé, fajne takie nadkola masywne, ciekawe przetłoczenia. A drugi to jest maluch, nazywa się MG Go i do tej pory nie wiem, czy to MG Go się nie będzie kiedyś nazywać MG2. No jest to elektryk, taki mały konkurent, na przykład Volkswagena ID Polo, Cupry Raval, prawda? Co my tam jeszcze mamy z tych maluchów? Kia, Hyundai, Renault 5. Dobra, i zamykając temat takich najciekawszych elektryków, mam zamiar w tym tygodniu omówić, wiesz, wrażenia z jazdy Alpine A390, a tam zaprezentowano A110 Future. Czyli to nie jest A110 spalinowy, którego produkcję już właśnie zakończono niedawno, tylko elektryczny. No i tutaj też paru konkurentów by można znaleźć, sportowych, ale elektryków, ale wiadomo, że będzie miał dwa silniki elektryczne, napęd na tył, akumulatory, patrzę, architektura 800-woltowa. No jak widziałeś, no pewno oglądałeś zdjęcia z Goodwood z tego roku. No sylwetka bardzo zbliżona do spalinowego na szczęście. Ma też rozdział momentu obrotowego, to co ciekawe jest między koła w tym Alpine A390. Również, no też była, słuchaj, mocna denza. Kiedy tą denzą pojeździmy w Polsce? Nie mam pojęcia, ale tam była bardzo mocna denza, naprawdę. Z się chyba nazywa, ponad 1500 koni. No i co jeszcze? Patrzę jeszcze, co tam było ze spalinowych. A, była Toyota na przykład z nowym silnikiem V8 4.0 podwójnie doładowanym. prawda? Mhm. To wiesz, no i jeszcze patrzę, żebym czegoś nie przegapił. No to chyba te najciekawsze premiery. Chyba, że coś jeszcze przyszło ci do głowy, co tam widziałeś być może albo czytałeś, ale trochę się działo, więc nudy nie było na pewno. No i Ferrari też było tam obecne, nie tylko z Lucze.
0: Słuchaj, to ja wykończę dzisiejszy program, skoro jesteś w Wielkiej Brytanii. No to było coś takiego kiedyś, co nazywało się Land Rover Freelander. Były dwie generacje. Pierwsza zasłynęła z dostępności, czyli był to tani Land Rover. No, może nie tak bardzo tani, ale był to samochód zdecydowanie tańszy niż Discovery po prostu. Natomiast bardzo szybko okazało się, że jest to samochód wyjątkowo podłej jakości, co jakoś niespecjalnie chyba powinno kogokolwiek dziwić, bo z czego jak z czego, ale w latach 80-tych, 90-tych brytyjska motoryzacja pogrążona w kryzysach nie radziła sobie. Pierwsza generacja to 4,5 metra długości, czyli taki kompaktowy SUV, 5-drzwiowy albo 3-drzwiowy, bardzo fajnie jeżdżący, tylko tak jak mówię, no często popsuty. Druga generacja pojawiła się w roku 2006 i była samochodem dużo, dużo lepszym. Nadal 4,5 metra długości, ale to już nie było tak, popularne auto ze względu na tą złe doświadczenia wielu. No i marka Freelander, czy submarka, czy raczej nazwa Freelander odeszła do przeszłości. Małe Land Rovery zostały Discovery Sport nazwane. Natomiast w Chinach jakiś czas temu pod marką Freelander postanowiono sprzedawać samochody i jest to część koncernu JLR, czyli Jaguar Land Rover i spółka z koncernem Chery. Jak wygląda ten samochód? Wygląda całkiem fajnie. W środku mamy coś w stylu takiego panoramicznego wyświetlacza, jak w BMW, tylko w BMW mamy projektor od lewej do prawej, taki wąski pasek, natomiast tutaj mamy ekran ogromny, od lusterka do lusterka, ogromny, ale wąski, on ma kilkanaście centymetrów wysokości, natomiast no, ma te 1,5 metra szerokości, po prostu jakiś odjazd.
1: Ale słuchaj, obudziłeś mnie, bo zastanawiałem się, o czym zapomniałem i zapomniałem o tym, że właśnie w Goodwood był pokazany elektryczny Range Rover Sport. Dwa słowa tylko o nim. Co wiemy? No wiemy, że napęd na obie osie, bardzo pojemny akumulator, prawie 120 kWh, co teoretycznie tak między 450 a 500 km zasięgu daje. Mniej więcej 550 koni, trochę ponad 4 sekundy do setki przyspieszenia. Akurat Range Rover Sport, bardzo lubię ten samochód, naprawdę bardzo lubię. A przecież w tej chwili Range Rovery Sporty to mają naprawdę sporo napędów, prawda, Jacku?
0: No, mają czy ja mogę dokończyć z tym Freelanderem?
1: A, bo ty jeszcze nie skończyłeś. Bardzo się proszę, kończ.
0: To na koniec, bo już też musimy uciekać. Samochód będzie dostępny globalnie, czyli będzie również dostępny w Europie. Jego dystrybucją prawdopodobnie zajmie się Chery i będzie to, jeszcze do końca nie wiadomo, na pewno nie będzie to po prostu samochód elektryczny. Prawdopodobnie będzie to hybryda z takim bardzo rozszerzonym zasięgiem. Akumulator może mieć około 60 kWh, co wystarczy na 300-400 km na samym prądzie i do tego doładowany silnik 1.5 benzyna, który będzie prawdopodobnie generatorem prądu. Czekam na to. Fajnie to wygląda na zewnątrz, też, takie pudełko.
1: Tak, też im kibicuję, no i chyba tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję, prawda? Tak.
0: Dziękujemy pięknie i zapraszamy już jutro.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: W tym tygodniu będą kolejne rozmowy Kaczyński-Morawieckiej w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ciągu 5 lat w polskich sądach ubędzie ponad 100% sędziów. Jutro rząd zajmie się zmianami, które mają ułatwić dalszą pracę tym, którzy przejdą w stan spoczynku. To ma być nowa marka regionu. Podkarpacie stawia na rozwój systemów dronowych. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław Kaczyński będzie w tym tygodniu po raz kolejny rozmawiał z Mateuszem Morawieckim. W PiS-ie wrze, a politycy wierni prezesowi publicznie atakują i spierają się ze zwolennikami byłego premiera, którym grozi wyrzucenie z partii. Jedna próba załagodzenia sporu już była. Kaczyński i Morawiecki w piątek przez 3 godziny dyskutowali o przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki, a którego prezes nie toleruje. Najwyraźniej rozmowa nie przyniosła oczekiwanego przez prezesa efektu. Jutro rząd ma zająć się projektem w sprawie ułatwienia sędziom pełnienia służby po 65 roku życia. W ciągu najbliższych 5 lat w Polsce ma się gwałtownie zwiększyć, bo o ponad 100% liczba sędziów odchodzących w stan spoczynku. Proces ten najbardziej dotknie sądy okręgowe i apelacyjne, gdzie statystycznie pracują najstarsi wiekiem sędziowie. Nowe przepisy miałyby ułatwić im dalsze orzekanie, co poprawiłoby tempo rozpoznawania spraw w sądach powszechnych. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność, mówi nowy brytyjski premier Andy Burnham, który dziś objął urząd.
15: I to właśnie jest naszym wyzwaniem, sprawić, by nasza polityka działała lepiej. Wiem, że ludzie w naszym kraju mają już dość polityki. Słyszę was i chcę być z wami szczery. Nie spisaliśmy się wystarczająco dobrze i musimy się poprawić.
14: Burnham, który odsunął od władzy dotychczasowego lidera Partii Pracy i premiera Keira Starmera, jest 7. brytyjskim szefem rządu od czasu referendum w sprawie Brexitu. Zapowiada m.in. walkę z wysokimi kosztami życia i kryzysem mieszkaniowym. A wokół nowego premiera zabraknie ważnych szefów resortów. Dotychczasowy wicepremier Wielkiej Brytanii, a zarazem minister sprawiedliwości David Lammy oraz minister finansów Rachel Reeves potwierdzili, że nie będą członkami gabinetu tworzonego przez nowego premiera. Wiadomo też, że z rządu odejdą dotychczasowy minister biznesu i minister budownictwa i społeczności lokalnych. Podkarpacie stawia na drony i przygotowuje się do utworzenia Polskiego Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych, pierwszego takiego ośrodka w Polsce i Unii Europejskiej. A więcej o tym Marcin Starzec.
16: Centrum ma testować, certyfikować i rozwijać drony cywilne oraz wojskowe, zanim trafią na rynek. Wartość projektu to 135 milionów złotych. Gotowy ma być w 2029 roku. Samorząd województwa bierze pod uwagę kilka lokalizacji. Większość z nich związana jest ściśle z przemysłem lotniczym. lotniczym, bo na tym ma być budowana nowa marka województwa, mówi wicemarszałek Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
0: Marki, która będzie łączyła przedsiębiorców, naukowców, startupy, inwestorów.
17: Podkarpacie w przemyśle lotniczym absolutnie jest liderem w kraju. To nam daje taką przepustkę do tego właśnie, żeby mówić o tej technologii.
16: Dodawał prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Mariusz Bednarz. Podkarpacka Dolina Dronowa, wyróżniona przez Komisję Europejską, będzie również tematem wrześniowego Carpathian Drone Summit w Jasionce. Marcin Starzec, TOG FM.
14: W TOG FM teraz czas na sport.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Horchus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kups Paloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik Zabrze, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. A wracając do mundialu, Hiszpania piłkarskim mistrzem świata została po raz drugi w historii. W nowojorskim finale mundialu pokonała po dogrywce broniącą tytułu Argentynę 1-0, a finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Mundial i sam mecz finałowy podsumuje teraz Michał Waszkiewicz.
19: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia, co uroku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza, trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, halftime show, swoją drogą nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut, a że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodu do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie, jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Oddajmy jednak Hiszpanom, co ich, zagrali kapitalny turniej i zasłużyli na to mistrzostwo w pełni. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
18: No to jeszcze mundial po belgijsku, bo belgijska federacja piłkarska nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią, mimo że Francuz osiągnął wszystkie wyznaczone przed nim cele. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału, w którym przegrały z Hiszpanią 1-2. Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
14: W najbliższej nocy wszędzie może popadać i zagrzmieć. Najmniej na to szans będzie na południowym wschodzie. Jutro natomiast od 17 do 21 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy oraz na Podhalu 16.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Michajło Fiodorow, ukraiński minister obrony narodowej, właśnie stracił stanowisko. To prominentny polityk, wcześniej minister do spraw cyfryzacji, uchodzący za ojca tak zwanego systemu DIA. Podobno Włodzimierz Zełenski odwołał go na żądanie szefa armii ukraińskiej Olecha Syrskiego. Syrski miał mieć personalny konflikt z Fedorowym. Konflikt, no niby nie wiadomo o co, ale tak na dobrą sprawę możemy się domyśleć, że o kasę. Ta bowiem płynie na Ukrainę na modernizację jej armii, na zakupy uzbrojenia różnymi kanałami, pod różnymi postaciami, za to w ogromnych ilościach. I najpewniej o kontrolę tych strumieni finansowych toczy się cała sprawa. Toczy się spektakularnie, bo na ulicach pojawiły się demonstracje w obronie Fedorowa. Zdaniem jego obrońców zdołał on wzmocnić produkcję ukraińskich dronów, w konsekwencji atakować cele w głębi Federacji Rosyjskiej. Ta dronizacja armii ukraińskiej ma jednak jeszcze inne znaczenie. Pozwala ograniczać straty w tak zwanej sile żywej, czyli po prostu oszczędzać życie Ukraińców walczących na froncie. Tu zaś dzieją się rzeczy nieprzyjemne. Nie tylko mobilizacja tworzy sytuację rodem z horroru. Internet ukraiński jest pełen nagrań z ulic miast, w których grupy rekruterów wojskowych porywają wprost z ulicy młodych mężczyzn, wlekąc ich do samochodów, szarpiąc się z nimi, nierzadko zwyczajnie bijąc. Warto zwrócić uwagę, że tych chłopaków bardzo często bronią zwykli obywatele, w tym kobiety. Próbują siłować się z rekruterami, przy okazji obrywając po oczach gazem łzawiącym. Czy i oni są przeciwko swojej ojczyźnie i nie rozumieją znaczenia wojny? Chyba nie. Widzą raczej coś, czego nie są w stanie zaakceptować. Mobilizację, która ma randomowy charakter, a jeszcze do tego jest podszyta korupcją. I ta korupcja, jak to zwykle z korupcją bywa, ma paskudne oblicze. Zawleczeni do jednostki uzupełnień często trafiają do rozmaitych piwnic przerobionych na areszty, w których czekają na co? Na łapówkę, którą wpłacą ich rodziny. co ta łapówka ma dać? Ano to, że wypuszczą, choć bez gwarancji, że nie złapią ponownie. Stawka? Tu różnie. Jedni mówią o 5, inni o 15 tysiącach dolarów. Kwota tak czy siak niewyobrażalna dla większości Ukraińców. W ogóle podobno płaci się za wszystko. Za umieszczenie w lepszej jednostce, za to, że dostaniesz porządniejsze uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. Część z tego może być wyostrzona przez miejskie legendy, ale przekazów o tym, że z traktowaniem tych zrekrutowanych bywa bardzo, ale to bardzo różnie, nie brakuje. I nie zawsze są to plotki i pogłoski. Bywają także śledztwa dziennikarskie, z których wyłania się obraz armii, którą trudno polubić, a jeszcze trudniej poczuć wiarę, że doceni ona młodego rekruta i jego znaczenie dla ojczyzny. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji łatwo przedstawić rzecz dość jednowymiarowo. Dobry minister kontra stare układy w armii ukraińskkiej. Fiodorow kontra syrski. Niektórzy przytaczają nawet statystyki. Straty osobowe Federacji Rosyjskiej na terytoriach okupowanych za jego kadencji na stanowisku ministra obrony wzrosły znacząco. Średnia to 253 żołnierzy na kilometr kwadratowy. Za poprzednika Denysa Szmychala 75 żołnierzy. Za jeszcze wcześniej urzędującego Rustema Umerowa 106. Gdyby więc przyjąć te miary, Fedorow okazałby się najskuteczniejszy. Ale to nie minister i nie urzędnicy ukraińskiego MON-u obsługują drony. Nie oni przygotowują operacje z ich użyciem i nie oni ustalają strategię. A więc to jednak sukcesy armii, nie władzy cywilnej. I tak wracamy do początku. To jest walka o kasę. O kasę i kontrolę nad nią. O kasę i o wpływy.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
21: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
23: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
27: Marian, a gdzie mogę kupić
21: na mediaexpert.pl?
27: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
27: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
20: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Piotr Kaszuwara, dziennikarz, autor postprawda.pl, ale też korespondent Telewizji Polskiej. Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
20: A będziemy mówili o sprawie, która postawiła znowu społeczeństwo ukraińskie na nogi, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale na pewno wypędziła je na ulicę, jeśli można tak powiedzieć. Coś, co przynajmniej z naszej perspektywy, z perspektywy polskiej, trochę przypomina te protesty, które wybuchły przed sprawą, przed ujawnieniem sprawy Midas. Też ludzie wychodzili na ulicę, też protestowali przeciwko działaniom rządu. W tym wypadku chodzi o dymisję ministra obrony, tego, pod którego rządami Ukraina miała odnotowywać duże sukcesy. Może opiszmy

0: szkolenia tutaj instruktor ma nie tylko przekazać tę wiedzę, ale i też zagrożenia płynące z narkotyków i innych rzeczy, ale też ma sprawdzać, czy ten młody człowiek zmienia swoje nastawienie do jeżdżenia samochodem. I tutaj jeszcze jedna rzecz, to jest percepcja ryzyka. Myśmy tego nigdy w Polsce do tej pory nie uczyli, czyli empatii, patrzenia naokoło, przewidywania tego, co na drodze się dzieje, rozumienia tego, że nie jesteśmy tam sami, że czyjś inny błąd w przypadku mojego przeszacowania może przynieść potężne konsekwencje, że pewne rzeczy da się na drodze dostrzegać i widzieć, zanim to się wydarza, że trzeba umieć zaplanować swoją podróż, że trzeba wiedzieć, żeby przewidzieć więcej czasu, bo są roboty drogowe, jak korzystać z nawigacji. Naprawdę ta wiedza jest szeroka, ale najważniejsza jest ta dotycząca tego, że jestem człowiekiem, mam pewne określone słabości, nieprzeskakiwalne jak czas reakcji, że na drodze istnieje ryzyko i muszę się nauczyć je dostrzegać i muszę się nauczyć je omijać. I tego w Polsce nigdy nie kształciliśmy i właśnie wymyśliliśmy, mam nadzieję, taką pewien przewrót kopernikański, bo od 2027 najpierw zniknie egzamin na tą kategorię osobową na placu i to będzie już duży krok naprzód, bo nikt w Europie już się nie skupia na jeżdżeniu między liniami, nie oblewa tam ludzi za najechanie na linię, natomiast no i będziemy szli w stronę kształcenia tego postrzegania ryzyka, także już są takie zapowiedzi, zresztą Unia Europejska nas zmusza do takiego rodzaju testu też na prawo jazdy, mają go też na przykład Brytyjczycy, żeby zobaczyć, czy człowiek został wyszkolony w postrzeganiu ryzyka. Czyli zaczniemy po raz pierwszy w Polsce mentalnie kształtować przyszłych młodych kierowców. Nie tylko skupiać się na tym, że potrafią kręcić kierownicą i potrafią przejechać przez skrzyżowania.
1: To samo pytanie właśnie do doktora Korchuta, ponieważ no, jest pan psychologiem transportu, więc mnie intryguje, jakie pan by zmiany widział w systemie szkolenia kierowców, bo tak jak chyba słusznie redaktor Zboralski zauważa, no, skupiamy się w dużej mierze na tych mechanicznych jakby umiejętnościach, albo nawet nie mechanicznych, bo nie każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy, realnie ma wiedzę z zakresu mechaniki pojazdu, tylko po prostu no, umie obsługiwać maszynę w jakimś ograniczonym stopniu.
2: No oczywiście, że w Polsce nauczanie zupełnie nie istnieje. Umówmy się, to nie jest nauczanie. Nie ma od 1946 roku podręcznika, który by jakoś sformalizował standardy nauczania. Jak wiemy, jest to szkoła nauki jazdy. Szkoła wymaga pewnych umiejętności pedagogicznych. Jeżeli my uczymy gdzieś zawodu, to wymagamy od nauczyciela tego zawodu tego, żeby miał umiejętności pedagogiczne, czy by z jednej strony miał dużą wiedzę zawodową, profesjonalną, ale też i umiejętność przekazania tej wiedzy. To jest pierwsza kwestia. Od wielu, wielu lat postulujemy w gremiach psychologicznych to, żeby powstał podręcznik. Nie powstał i prawdopodobnie nie powstanie, bo podręcznik nie powstanie z dnia na dzień. Podręcznik to nie jest takie chcenie i napisanie tego podręcznika, to jednak muszą zrobić fachowcy, profesjonaliści. I to też jest jakiś proces wieloletni. To nie można tak sobie siąść do biurka i napisać zbiór pobożnych życzeń. To wymaga
1: pewnych przemyśleń. A pana zdaniem, co ten podręcznik powinien zawierać?
2: Przede wszystkim, już pomijam ten aspekt techniczny prowadzenia pojazdu, jasne, że to są podstawowe umiejętności, znajomość pojazdu, jak funkcjonuje pod względem technicznym. Natomiast zupełnie nie przygotowujemy kierowcy do sytuacji trudnych, do sytuacji ryzykownych. Piloci mają swój symulator. Co pół roku są poddawani, ja mówię o pilotach zawodowych, są poddawani procedurom sprawdzającym, weryfikującym, nie na zasadzie, czy on umie latać, tylko jak sobie radzi w sytuacjach problemowych, w sytuacjach zagrożenia, więc na symulatorze, a potem już w locie rzeczywistym wyłącza mu się jeden silnik, potem następuje awaria ciśnienia, brak paliwa, no różne rzeczy dramatyczne i pokazuje się, jak my sobie radzimy. W szkole jazdy nie spotkałem jeszcze takiego podejścia, żebyśmy uczyli zachowania pewnego spokoju. Poza tym zakładamy też, że wszyscy jesteśmy intelektualnie sprawni na podobnym poziomie i wymagamy od pana, który został skazany na 20 lat, żeby miał empatię. Nie, ten pan nie będzie miał empatii. My musimy się nauczyć żyć z tym faktem, że na drodze jest masę ludzi, którzy nie posiadają empatii i nie będą jej posiadali, że są to osoby skrzywione osobowościowo, że są to osoby gdzieś tam okaleczone i my musimy umieć przeciwdziałać właśnie takim sytuacjom, gdzie generują je osoby osoby poszkodowane intelektualnie.

0: czy poszkodowane poprzez jakiś niedorozwój społeczny, czy też brak umiejętności życia społecznego. To są bardzo trudne rzeczy. Brak jakby takiego dużego zbioru fachowców z różnych dziedzin, którzy by pracowali nad tym, którzy by stworzyli pewne sytuacje właśnie takie problemowe, gdzie dyskutujemy, czy rzeczywiście dać to prawo jazdy osobie 16-letniej, czy może to za wcześnie, po co mu to prawo jazdy w wieku 16 lat, po co zabieranie mu młodości, dzieciństwa. Nauczenie ludzi tego, że to jest pistolet, to jest broń, którą z jednej strony sobie w życiu pomagamy, ale która też zabija. Nie ma tego w rozmowach, nie ma tego w dyskusjach. Chwalimy się tylko statystykami, obracamy liczbami, porównujemy się. Natomiast dalej jest sytuacja dość trudna, właśnie dlatego, że brak jest jakiejś takiej woli. No, tworzy się jakieś spotkania, jakieś sesje plakatowe, wydaje się ogromne pieniądze na w sumie na bzdury. Użyję kolokwializmu, przepraszam.
1: Jasne. Ja zakładam, że w tym, o czym panowie mówią, jest też miejsce dla takiego sprawdzianu faktycznych umiejętności na drodze, bo ja myślę, że dużym, to jest moje osobiste zdanie, ale pewnie chyba nie jestem tutaj jakiś odkrywczy, że wielu kierowców ma problem z tym, że przeceniają po prostu swoje możliwości. Są przekonani, że jak jadą 160-180 km na godzinę, to na pewno opanują ten samochód, jak będzie jakaś taka trudniejsza sytuacja. I zastanawiam się, czy w tym, co panowie mówią, nie jest gdzieś też zaszyty taki postulat, żeby na przykład po kilku miesiącach od zdania egzaminu na prawo jazdy przeprowadzać jeszcze jakiś rodzaj, no właśnie, testu, nie wiem, na torze poślizgowym, na jakiejś takiego praktycznego sprawdzianu rzeczywistych umiejętności tego kierowcy, któremu już się wydaje, że potrafi jeździć. Redaktor Zboralski być może.
2: No oczywiście, że to zakładamy i to też postulujemy przynajmniej od paru lat. To jest element szkolenia szwedzkiego. Zresztą możemy skorzystać z doświadczeń Szwedów, którzy próbowali tych rzeczy i pewne rzeczy okazały się zgubne. Oni na początku, Finowie, Szwedzy, Norwegowie, uczyli młodych ludzi, jak wychodzić z poślizgów w latach 90. Szybko okazało się, że przybyło wypadków z młodymi kierowcami, ponieważ uczyli ich wychodzić z poślizgów, a więc nastąpiło wzmocnienie ich przekonania, że oni są świetni i sobie poradzą, mogą dochodzić do granic swoich umiejętności. Szwedzi to zweryfikowali i zaczęli uczyć inaczej. Czyli w procesie kształcenia, jeszcze w procesie nauczania młodego kierowcy, on nie jest zabierany na taki tor poślizgowy, ale po to, żeby się poślizgnąć i zobaczyć, że nie jest w stanie wyjść. On nie ma ćwiczyć. On ma zobaczyć, że to się wydarzy na drodze, kiedy tutaj na torze i tak mniej więcej wie, w którym momencie, a na drodze nie będzie wiedział, będzie jeszcze może coś przestawiał w radiu i nie będzie w stanie się uratować. I oczywiście to nie wpłynie na całość populacji, jeżeli wszyscy zaczną jeździć bezpiecznie, ale takie osobiste doświadczenie, rozmowy o ryzyku plus takie doświadczenie praktyczne, że widzę, że nie jestem wspaniałym kierowcą, bo sobie nie dałem rady w tej sytuacji symulowanej, no wpływa na tych ludzi i zmniejszyło to wypadki, nie jakoś bardzo, ale jak rozmawiałem ze Szwedami, to widzieli tutaj spadek i w Polsce od września tego roku młodzi kierowcy, którzy zdobędą w okresie próbnym dwuletnim 12 punktów karnych, będą przymusowo wysyłani na takie szkolenie za karę. Uważam, że to jest tylko taki wstęp i na razie taka proteza, bo nie jest dobrze uczyć ludzi za karę, tylko tych, którym już się udało mieć punkty, a nie zginąć na drzewie, tylko że to powinno być powszechne, tylko że znowu tutaj państwo kiedyś zawiodło, ponieważ te szkolenia chciało wprowadzić w 2013 roku jeszcze i powstały ośrodki doskonalenia techniki jazdy i potem przesuwano to aż do dzisiaj, no i część z tych ludzi zbankrutowała, więc nie mamy, nawet są województwa bez jednego ODTJ-u, na którym można by to ćwiczyć, więc rozumiem, że wprowadzamy to za karę, po to, żeby zobaczyć, że ten system zacznie działać i za chwilę mam nadzieję, że to będzie też powszechne. To będzie elementem po prostu szkolenia kierowcy w Polsce młodego i tak być powinno.
1: Panie doktorze, pan jako psycholog, jak na to patrzy? Czy to jest takie doświadczenie, które może trochę, no z braku innego słowa, oświecić młodego kierowcę, który mu się wydaje, że no już jest biegły, już wie, jak tym samochodem się poruszać, już może przycisnąć?
0: Ja prezentuję nieco inny pogląd, mianowicie nie koncentrować się na tym, żeby uczyć młodych ludzi wychodzenia z poślizgu, koncentrować się na tym, żeby nie dopuszczać młodych ludzi do sytuacji poślizgowej, czyli umieć unikać tego poślizgu. Myślę tutaj o rozsądku, myślę tutaj o jakimś takim podejściu spokojnej, powiedziałbym, sympatycznej, wyraźnie popularnej jazdy, a więc takiej jazdy, która sprawia przyjemność, która sprawia radość. Maciej Wisławski, który już nie jest takim czynnym pilotem ani rajdowcem, opowiadał ostatnio, że właśnie doszedł do takiego momentu, w którym jazda sprawia mu ogromną przyjemność, ale nie jazda, która ma coś udowodnić, tylko jazda, która jest takim sympatycznym, relaksacyjnym aktem. Oczywiście trudno mówić tutaj, żeby i wymagać od kierowcy zawodowego, który prowadzi tira przez 2 tygodnie gdzieś tam po Europie, tego, żeby ta jazda była sympatyczna i cały czas dostarczała radość. Ale zobaczcie państwo, kierowcy profesjonali mają najmniejszy udział w wypadkach, największy udział w wypadkach mają ludzie młodzi, a dlatego, że nikt nie bierze pod uwagę ich konstrukcji osobowościowej i tego, że popędy i hormony wtedy są bardzo aktywne. Rozsądek dopiero przychodzi później. A zatem nauka jazdy powinna jednak być skoncentrowana w bardzo takim zogniskowanym punkcie, jakim są możliwości w danym okresie rozwojowym człowieka. I choćbyśmy tutaj wyszli z jakichś założeń rzeczywiście bardzo radykalnych, nie uda nam się poskromić natury młodego człowieka. A zatem skoncentrujmy się na tym, żeby go chronić, czyli żeby podjąć działania profilaktyczne. Po pierwsze właśnie w obszarze nauczania, żeby instruktorzy to nie byli ludzie, którym wcześniej w innych zawodach nie wyszło, bo właściwie nie ma żadnej selekcji instruktorów. Od instruktorów niczego się nie wymaga. Wiem, co mówię, ponieważ byłem aktywnym diagnostą. Przez wiele lat diagnozowałem instruktorów, również tych, którzy potem weryfikowali umiejętności w wojewódzkich ośrodkach. To są ludzie przypadkowi i działają, im się wydaje, że działają zgodnie z dobrą wolą. Natomiast to nie tędy, nie ten kierunek. Tutaj myślę, że jednak powinniśmy kompleksowo, w dużym gronie, w gronie lekarzy, psychologów, ludzi od bezpieczeństwa ruchu drogowego, ludzi od komunikacji, organizowania ruchu drogowego, pracować w komisji, która będzie wypracowywała pewien model. My nie musimy się oglądać na kraje zachodnie, my możemy swój model wypracować, bo mamy potencjał intelektualny do tego.
1: A wspomniał pan o tym, że za najmniejszą liczbę wypadków, czy najmniejszy udział w wypadkach mają kierowcy zawodowi. Czy jakieś elementy szkolenia kierowców zawodowych pan by widział w takim szerokim programie szkolenia kierowców po prostu?
0: Wie pan, wystarczy, tak jak kiedyś organizowano w szkołach średnich, czy nawet już w szkołach podstawowych, spotkania z różnymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów. Może poprośmy właśnie takich kierowców zawodowych, profesjonalnych, może poprośmy kierowców właśnie rajdowych, takich, którzy uprawiają wyczyn samochodowy, do tego, żeby też wypowiedzieli się na ten temat do tych młodych ludzi, którzy są sprawcami największej liczby wypadków. Jak wygląda prowadzenie jazdy, jak się zmieniał ich stosunek wraz z wiekiem, z doświadczeniem. To są bardzo fajne sprawy, o których właściwie w szkołach się zupełnie nie mówi. Może by wprowadzić taką lekcję bezpieczeństwa na drogach, może raz w miesiącu tylko, może już małe dzieci, młode w podstawowej szkole powinny rozumieć, że na drodze jak się wychodzi, to trzeba spojrzeć w jedną, w drugą stronę. To nie tylko chodziłoby o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to byłoby w ogóle nauką o bezpieczeństwie młodego człowieka, bo tutaj przede wszystkim ja bym do nich dedykował te wszystkie nowe działania, nie do ludzi, którzy już przetrenowali rozmaite zdarzenia przykre. Ja wiem, bo zajmuję się troszeczkę starością, że starsze osoby dlatego mają mniej wypadków na koncie, bo pojawia się u nich lęk co do własnych umiejętności, że sobie nie poradzą, a zatem zaczynają jeździć zachowawczo, spokojnie. Myślę, że tego lęku dobrze by było troszeczkę zaszczepić u młodych ludzi.
1: Panie redaktorze, co pan na to?
2: Protestowałbym przeciwko szkoleniu młodych ludzi z ludźmi z motorsportu. Ja nie wiem, dlaczego w Polsce się utarło. Nie wiem, dlaczego w Polsce się utarło, że ludzie z motorsportu są właśnie tymi, którzy powinni przekazywać jakąś wiedzę. Wręcz przeciwnie. I mamy wiele przykładów, i nie będę sypał nazwiskami, że te
1: chyba
2: osoby niewiele mają wspólnego z bezpieczeństwem na drodze. I znowu, ludzie z motorsportu zupełnie nie rozumieją bezpiecznej jazdy. Dlatego, że oni całe życie jeżdżą, żeby być jak najszybciej na mecie. Przeciętny kierowca jest lepszy od rajdowego, ponieważ on rzadziej wypadł z drogi niż ten rajdowy. Oni mają znakomite umiejętności, jeśli chodzi o panowanie auta. Technikę jazdy mają na takim poziomie, że możemy się od nich uczyć. Ale myślenia o tym, o ryzyku, o tym, co działa na drogach, od strony właśnie i psychologicznej, itd., moim zdaniem nie mają. No, z kierowcami zawodowymi też miałbym pewne zawahanie. Prowadzę od 2 lat kursy redukujące punkty karne i na tych kursach też wielokrotnie spotykam się z kierowcami zawodowymi ciężarówek. Ich wiedza na temat tego, jak się powinno myśleć o ruchu drogowym, ale to nie jest ich wina, bo oni od tej wiedzy tak samo nie dostali, jak wszyscy inni kierowcy przez te dekady, kiedyśmy tych kierowców szkolili, jest nikła niestety. To są ludzie, którzy nie rozumieją czasu reakcji, nie rozumieją, dlaczego trzymamy bezpieczną odległość, nie rozumieją, skąd się wzięły niektóre przepisy, bo my w Polsce edukujemy z przepisów, a nie tłumaczymy, dlaczego i jaki jest kontekst.
1: Ale to jest jednak niesamowite, że zawodowy kierowca nie wie, że należy trzymać dystans?
2: Wie, ale nie wie na przykład, jaki jest czas reakcji człowieka, z czego to wynika. Nikt mu nigdy nie tłumaczył, żeśmy już 200 lat temu jako psychologowie odkryli, że człowiek tam ma jakieś tam reakcje na impulsy i na proste impulsy to zajmuje 200-300 milisekund, a 800 na bardziej złożoną percepcję i odruch ręki w zależności od koloru światełka na przykład. Tego nikt ludziom nie tłumaczył przez wiele, wiele lat, różnych aspektów tego, jak działają ludzkie oczy, no, że my mamy pewne też mankamenty z przetwarzania obrazów przy pewnej prędkości, bo ewolucyjnie jesteśmy dostosowani do dobrego postrzegania prędkości przy chodzie i biegu. I były wokół nas ewolucyjnie też organizmy, które się poruszały tam 60 km na godzinę, ale powyżej tych prędkości nasze oczy ewolucyjne wykształcone zostają trochę bezradne, a nasz mózg nie radzi sobie z szybkim przetwarzaniem bodźców, dlatego mamy tak zwane tunelowanie widzenia przy wyższych prędkościach. Właściwie ostro zaczynamy widzieć coraz wężej przed sobą. To są rzeczy, których ludziom nigdy nie opowiadano. Oni tej wiedzy nie mają. Kierowcy zawodowi rzeczywiście popełniają dużo mniej wypadków, powodują, ale tu się nakłada bardzo wiele rzeczy od tego, że zwykle byli to starsi jednak ludzie, bo nie od razu można było być kierowcą zawodowym ciężarówki. Oraz no jednak ten transport porusza się obwodnicami, autostradami. On tak bardzo się nie przeplata z tym ruchem miejskim, jak my zwykli kierowcy i nie ma też tak wielkiego doświadczenia zebranego przez tysiące kilometrów dróg. Więc ostrożnie bym do tego podchodził. Myślę, że my nie musimy też wymyślać w Polsce systemu szkolenia kierowców zupełnie od zera, bo coś tam świetnego wymyślimy, skoro zresztą dobrze wspomniał pan doktor, że jesteśmy zapóźnieni motoryzacyjnie i w wielu aspektach byliśmy zapóźnieni także ze szkoleniem z tej motoryzacji. Tutaj z wielu krajów możemy dobrać pewne elementy i dołożyć swoje i myślę, że to jest jakieś zadanie przed ministerstwem, które właśnie zaplanowało powołanie specjalnej komisji takiej, która będzie po raz pierwszy napisze znowu podstawę programową w Polsce, dobierze do niej pytania, będzie czuwała nad tymi pytaniami. No to ma być jakieś, jak rozumiem, właśnie eksperckie grono, które będzie usytuowane w Instytucie Transportu Samochodowego i po raz pierwszy taka poważna komisja wraz z towarzyszącym jej gronem ekspertów społecznych, takich, żeby kontrolowali też, co ta komisja robi, ma zostać utworzona, jak pamiętam, od 2028 roku. Więc jesteśmy tuż przed takim przełomem, w którym zaczniemy rzetelnie, wieloaspektowo układać taki egzamin w Polsce. No i mam nadzieję, że to będzie droga do dobrego kształcenia przyszłych Jasne. Kierowców. I jeszcze jedną rzecz dodam tylko, żeby to nam nie wypadło z głowy czasami, że my możemy kształcić od dzieci od przedszkola, uczymy jakiegoś tam ruchu drogowego, przychodzą policjanci. W szkołach nawet nieźle to jest organizowane. To się trochę załamuje w szkole średniej, akurat kiedy zdobywają prawo jazdy, więc tam coś musimy na pewno zrobić. Natomiast no, z takich badań i z moich rozmów z taką badaczką z Izraela, ale wiemy, że ona badała tę kwestię dosyć dokładnie, że bardzo duży wpływ na to, jak bezpiecznie jeździ ten młody kierowca, ma też wpływ jego rodzic. Ten młody człowiek w aucie od fotelika potem jeździ ileś lat ze swoim rodzicem.
1: I obserwuje.
2: Jeśli ten rodzic da mu kluczyki w wieku 17 lat, powie tylko wiesz, bezpiecznie, a on całe życie obserwował, że tata jeździ jak wariat i przejeżdża na czerwonym, to on nie bardzo będzie jeździł bezpiecznie.
1: Jasne. To jeszcze tak na minutkę, półtorej głos dla doktora Korchuta, bo mówił pan o tym, że musimy brać pod uwagę jako społeczeństwo, jako kierowcy to, że na drodze po prostu spotykamy jednostki bez empatii. To strasznie mało, no, optymistyczny wniosek w kontekście naszej dyskusji i tego tematu, punktu wyjścia, który dzisiaj mamy dla mikrofonu TOK FM, dla słuchaczy. A jakiś optymistyczny akcent, tak żeby nie kończyć tak, no, ponuro?
0: optymistycznym akcentem jest, ja tu takie drobne sprostowanie pozwolę sobie wprowadzić. Człowiek jest przystosowany do tego, żeby przetwarzać informacje z otoczenia fizjologicznie przy prędkości do 15-16 km na godzinę, nie do 80. Powyżej to już wszystko jest przeciągnięte, dlatego że pieszy chodził sobie kiedyś z maczugą 8 km, 6 km na godzinę, a potem się przesiadł na konia i na tym koniku sobie tam jechał na furmance bardzo wolno. Także do tej pory fizjologicznie nie przeskoczymy tej bariery. To trzeba brać to pod uwagę dość optymistycznie. I druga rzecz to właśnie ta radość, która daje mi nadzieję, że będzie znacznie lepiej. Myślę, że wiele mówi nam to, co się na drogach zaczyna dziać. Spotykamy na drogach przy pasach ludzi, którzy pokazują kierowcy ręką pieszym, żeby weszli na pasy. Coraz więcej jest miłych słów, coraz więcej jest uśmiechu. Jednak ta początkowo trudna sytuacja, gdy dano pierwszeństwo pieszym na pasach, no z przerażeniem, jeśli chodzi o statystyki, można było to domniemywać, że pójdzie w złym kierunku. Natomiast okazuje się, że jako społeczeństwo powoli zdajemy egzamin.
1: Ja myślę, że musimy powolutku właśnie kończyć, ale rzeczywiście tak, sam to obserwuję na drodze, jak jeżdżę. Czas na przerwę i na to, żeby dać wypowiedzieć się słuchaczom. Naszymi gośćmi byli redaktor Łukasz Zboralski z serwisu BRD24.pl. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I dr Wojciech Korfut, psycholog transportu Uniwersytet SWPS. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
1: I wracamy po przerwie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.
7: To jest mikrofon Tok FM, Tomasz Węskę, kłaniam się nisko. Dziś z Państwem dyskutujemy o głośnym wyroku 20 lat więzienia i dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów dla Łukasza Żaka za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Chcę Państwa zapytać, jak Państwo oceniają ten wyrok sądu, bo że jest surowy, to oczywiście wiemy, ale czy jest to wyrok, który w jakiś sposób przełoży się też na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, czy on będzie jakimś przykładem, kamieniem milowym być może, wywołał szeroką dyskusję, ale czy ma to jakieś, czy będzie miało jakieś przełożenie na to, jak jeżdżą Polacy i czy w ogóle taki wyrok może zadziałać na wyobraźnię jednostek, no właśnie, no szczególnie zdemoralizowanych, w jakiś sposób wykolejonych, tak jak chyba można powiedzieć o Łukaszu Żaku. 22 44 44 044, to numer telefonu do Radia Tok FM. Można też do nas pisać na adres mikrofon@tok.fm. Można też napisać na Facebooku pod postem, w którym poruszamy temat dzisiejszego programu. Nie przedłużając, pan Grzesiek z Gdyni się dodzwonił.
8: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
8: Bardzo gratuluję ekspertów. Świetne informacje.
7: Dziękuję
8: pięknie. A propos wyroku adekwatny moim zdaniem, ponieważ uważam, że trzeba uczyć pokory. Nawiązując do ekspertów, to ja robiłem prawo jazdy 3 razy w życiu. Raz, jak miałem 17 lat, robiłem prawo jazdy na samochód osobowy i motocykl. Później, jak córka zaczęła jeździć konno, musiałem zrobić kurs plus egzamin na przyczepę. To było mniej więcej 10, tam 13 lat od tego momentu uzyskania pierwszego prawa jazdy. I okazało się, że ja nie umiem jeździć.
7: O.
8: I nie zdałem tego egzaminu.
7: A taki wniosek pojawił się po czym? Dlaczego pan nie zdał?
8: No nie zdałem, po prostu na skrzyżowaniu popełniłem błąd i za drugim razem zdałem, tak? I później córka prawo jazdy jakieś tam za 5 lat robiła, za 17 razem zdała. I pamiętam, jak jechaliśmy kiedyś. Zawoziłem ją jeszcze przed tym prawo jazdy, którego jeszcze nie zdała, do szkoły. Tato, ty popełniłeś 17 błędów w trakcie 7 kilometrów.
7: Zaskoczony pan był?
8: Nie byłem zaskoczony, bo jesteśmy rutyniarzami. I tak nawiązując do ekspertów. Szkolenie. Za następne 10 lat robiłem prawo jazdy na autobus. I znowu instruktor i egzamin otworzy mi oczy. Zdałem za pierwszym razem, ale uważam, że szkolenia to jest po prostu klucz do bezpieczeństwa.
7: A z ciekawości mówi pan o tym, że instruktor i egzamin otworzyli panu oczy. Co było takim elementem, który no właśnie jakoś pana tutaj wyrwał z tej rutyny?
8: No, wiedza. Informacje.
7: Coś było takiego, co pana tknęło po tych latach jako kierowcy, no już praktyka, ale jak się okazuje jeszcze z pewnymi brakami? Jakiś taki konkretny pan sobie przypomina?
8: Pokora.
7: Aspekt?
8: Pokora i pokora.
7: Jasne, jasne. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za ten pierwszy telefon dzisiaj. Pani Agnieszka z Warszawy dodzwoniła się do nas również. Pani Agnieszko, słuchamy.
6: Dzień dobry, bardzo ciekawa audycja. Chciałam zabrać głos w takiej sprawie. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Państwo zadaliście pytanie, czy coś się zmieni po tym wyroku tak surowym przecież. Więc tak, wyrok niezbyt surowy na skalę, jakby to powiedzieć, no tego coś, co się wydarzyło, jaka trauma dla rodziny. Szerokim echem się odbił społecznie i proszę sobie wyobrazić, że moje zdanie jest takie, że nic się nie zmieni, dlatego że w ostatni weekend, tak jak czyli kilka dni temu, dosłownie dwa dni temu, tak jak zresztą w każdy weekend, hordy ścigających się motocyklistów, wyścigi samochodowe po ulicach Warszawy, na ulicami Żwirki, Wigury, Sosanki, Chymka, tu mamy na porządku dziennym, panowie się ścigają w najlepszy z prędkością absolutnie astronomiczną, hałasując w środku nocy, jest to godzina druga, trzecia i nikt nic z tym nie robi. Pytam się, gdzie są władze miasta, gdzie jest policja, wielokrotnie było to zgłaszane. Ja się zastanawiam właśnie nad bezpieczeństwem. Co w momencie, kiedy ktoś wyjedzie z bocznej ulicy, to jest główna ulica na lotnisko, nic się nie zmieni. Pan psycholog bardzo ciekawie powiedział, pewna jest taka niefrasobliwość w nas i zwłaszcza w młodych ludziach, właśnie nie zdając sprawy z konsekwencji, jakie powodują dla innych. Także taki apel, być może państwo możecie jakiś wystosować do policji, no, do władz miasta, żeby coś z tym zrobić, bo tak naprawdę no wszyscy, powiem szczerze, zastanawiamy się, kiedy dojdzie do nieszczęścia i dopiero wtedy będziemy znowu dyskutować, jak to się mogło stać. No właśnie, tak to, niestety. Tyle mam chyba do powiedzenia i taką refleksję. Tak jak mówię, no, Warszawa nie jest bezpiecznym miejscem, to na pewno.
7: Pani Agnieszka z Warszawy, to był głos za tym, żeby w końcu wziąć się na poważnie za walkę z nielegalnymi wyścigami. Od stosunkowo niedawno obowiązują kary za wprowadzenie celowo samochodu w poślizg, za driftowanie tak zwane. Być może w jakiś sposób to też przyczyni się do jakiegoś minimalizowania tego zjawiska na polskich drogach. Pan Janusz z Kosminka dodzwonił się do nas. Panie Januszu.
9: Dobry wieczór wszystkim, kłaniam się. W tej chwili prowadzę samochód, rączki na kierownicy, głośno mówiący, tempomat w limicie.
7: Nawet nie wyobrażałem sobie inaczej.
9: No więc, no ale to wie pan, no, coś, przyznam się do czegoś. Prowadzę samochód od 35 lat. Przejeżdżam około 30 tysięcy kilometrów rocznie, czasem więcej, czasem mniej. W ciągu tych 35 lat nie miałem nigdy wypadku ani kolizji z mojej winy. Jak właśnie sobie siedziałem, teraz liczyłem, w tym czasie złapałem 4 mandaty w ciągu tego czasu. Ostatni mam aktywny, 3 punkty karne, 200 zł. Wie pan, rozróżniajmy pewne rzeczy. Czym innym jest szkolenie kierowców, czym innym jest korzystanie z samochodów na co dzień i popełnienie błędu czasem. Wie pan, kiedy pan, nie wiem, wkłada klucz do drzwi wejściowych do swojego mieszkania czy domu, nie wiem czy pan, ale ja czasem się pomylę i wymienię ten klucz i go wetknę. Więc popełnianie błędów jest wpisane w nasze człowieczeństwo, w nasze funkcjonowanie. A zupełnie czym innym jest przypadek pana Żaka, tak? O czym możemy mówić Żak, a nie Rzet, tak? Gdzie mamy tu ekstremalny przypadek niebywałej agresji, lekceważenia, narażania, tak? I wie pan, i podstawowe pytanie, jakie teraz trzeba zadać, o tym eksperci nie mówili, bo to nie byli prawnicy. Jak to się stało, że facet, który miał 4 zakazy, prowadzenia samochodu prowadził samochód. Mhm. Dlaczego sąd, wymierzając pierwszy zakaz, rozumiem, założył, że nie będzie prowadził tego auta, ale drugi, trzeci, czwarty, dlaczego on za tym drugim razem nie znalazł się na pół roku w więzieniu? Na przykład. I teraz mówimy o wyroku sądu, który nie jest surowy, on jest po prostu sprawiedliwy. I sędzia, który stał się... Jak się nazywa ten sędzia, pan pamięta?
7: No, teraz mnie pan zażył, ale...
9: Ja też nie pamiętam, nie chciałem pana zażyć. Ale wie pan, który jest stawiany jako bohater narodowy, bo we wszystkich mediach, w kanale Z go chwalą, Zero go chwalą.
7: Sędzia, tak? Mitera.
9: No widzę tego faceta, mam przed oczami. On powiedział to, co powinien powiedzieć każdy sędzia przed nim. Tych czterech sędziów, którzy te zakazy prowadzenia auta nakładali, powinni powiedzieć to samo. Panie, pan się nie nadajesz za kierownicę. Pan idziesz siedzieć, żeby pan zwątrzał. I wie pan, następną rzecz mamy tego faceta, który jadąc 300 km na godzinę zabił trzyosobową rodzinę, albo trzyosobową rodzinę. Pan to pamięta, prawda? Ludzie spłonęli żywcem w samochodzie. To nie jest gość jak ja, który złapał trzy punkty, bo po prostu się zagapił w jakimś momencie, nie? Mhm. To jest facet, który pędził jak bolid, jak rakieta, jak pocisk wystrzelony z karabinu i zabił te osoby. Jak, na czym polega różnica, wie pan, gdyby pan, ja, ktokolwiek wziął karabin, a wielu z nas posiada broń czy pistolet, stanął na głównym placu w mieście i strzelał na oślep. To jest dokładnie to samo. I teraz ciekaw jestem, jak ten facet, jaki wyrok otrzyma ten facet. Oczywiście na fali obecnego wzmożenia możemy sądzić, że to będzie wyrok no konkretny. Pewnie w górnych widełkach. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Tych dwóch spraw i jeszcze innych, to w jaki sposób rodziny ofiar są gnojone w sądach przez oskarżonych i przez ich adwokatów. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku tego faceta, który zabił trzy osoby na autostradzie, rodzinie zaproponowano mediację. Mediację w sytuacji, gdy chłop zabił całą rodzinę. Jak można, przepraszam, tu się jestem bliski użycia słowa dosadnego, jak można mediować naprawienie szkody z rodzicami? Wie pan, to jest przejaw sadyzmu po prostu. Zmuszenie rodziny do mediacji z zabójcą drogowym jest przejawem sadyzmu. Jak można mediować?
7: A wracając do tego aspektu, o którym pan mówił, że jak to było, że taki kierowca jak Jacques kilkukrotnie siadał za kółko pomimo orzekania zakazów, kolejnych zakazów prowadzenia pojazdów, co pan myśli o takim pomyśle na publiczny rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów, bo prawie 70% Polaków popiera takie rozwiązanie. Zastanawiam się, co pan myśli.
9: No dobra, a myśli pan, że Jacques by to powstrzymało?
7: No pewnie
9: myślę,
7: jego
9: że w jego
7: nie.
9: Środowisku, w jego środowisku byłby to powód, nie wiem, do dumy. Jazda po wódzie i na zakazie. Po prostu, wie pan, jest taka piosenka, bo zaczynam, tak mnie korci, żeby coś dosadnego powiedzieć. Więc zacytuję piosenkę Lecha Janerki, która, nie pogniewajcie się państwo, ale tam pada słowo, że pupsko, znaczy dobrze się lata, gdy pupsko jest wolno od bata. I obawiam się, że w pewnych wypadkach niestety ten bat powinien być użyty. Wie pan, teraz, bo czasem dzwonię do państwa, z panem rzadko rozmawiam, ale pozostali redaktorzy wiedzą, że prowadzę dyskusję na manowce. Teraz kończąc już, nawiążę do czegoś innego. Wie pan, ostatnie przypadki agresji i chamstwa w stosunku do obcokrajowców w Polsce. Stawiam tezę...
7: To tak zwięźlutko, bo jednak jesteśmy troszkę poza tematem.
9: Dobrze. Stawiam tezę, że polskim problemem nie tylko na drodze, ale w życiu codziennym, w szkole, na uczelni, w supermarkecie, w sąsiedztwie jest rosnące chamstwo, poczucie bezkarności i łatwość dokonywania przemocy. Czy to fizycznej, czy psychicznej, czy werbalnej, czy przemocy drogowej.
7: Jasne.
9: Bo wymuszanie, zajeżdżanie, grożenie, pokazywanie palca jest to przemoc drogowa.
7: To prawda.
9: To jest szersze zjawisko wynikające z polaryzacji. Dziękuję, kończę.
7: Dziękuję również. Dziękuję również. Mamy jeszcze kilka minut do godziny 21. Pan Krzysztof z Białegostoku się do nas dodzwonił. Panie Krzysztofie, oddaję głos.
10: Dzień dobry panu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wie pan co? W mojej ocenie taki wyrok nic nie da, tak naprawdę. Mhm. Z czego to moje takie rozważanie wynika? Wie pan, tutaj wszyscy super fajni, nie? Chamski, wytatuowany koleś, tak, który zero żalu, zero skrupułów ma, wszyscy bijemy brawo, tak, 20 lat skazany, super, tak? Jednocześnie w tym samym czasie można przeczytać o pani 23-letniej przyszłej doktor, tak, która zabija trzech motocyklistów, zostaje skazana na 5 lat. Najpierw jej się wyrok odracza z uwagi na fakt, że chce skończyć studia, a teraz się odracza, bo jest w złym stanie zdrowia, tak? Kolejna...
7: I skutecznie unika wykonania zasądzonej jej kary.
10: Dokładnie, kolejna znana postać, tak? Dziennikarz motoryzacyjny, tak? Rozpędza samochód do 150, ginie jego kolega, tak? Pierwsza instancja 5 lat, druga bodajże 2 lata. Też zostało odroczone wymierzanie kary, bo jak sąd stwierdził, pan prowadzi działalność charytatywną i działa na rzecz bezpiecznej jazdy. No przecież to jest śmiechu warte, nie? Mhm. To nie wiem, gdybym ja kogoś zabił i zaczął założyć stowarzyszenie na, nie wiem, na rzecz powstrzymywania zabójstw, to rozumiem, że mam do więzienia nie trafić. I tego typu sytuacje zostawiają w ludziach taką myśl, że no, są ludzie, którzy mogą więcej i w pewien sposób się są w stanie wykręcić z takich wyroków.
7: Na pewno tak bywa, na pewno tak bywa i to też mówił jeden z naszych gości, zanim państwo zaczęli dzwonić, że często ta nieuchronność kary wciąż jeszcze w Polsce nie działa, ale zastanawiam się, bo nie ukrywajmy, część z tych przypadków, o których teraz rozmawiamy, czy te przypadki, które pan wymienił, to są sprawy sprzed lat już, czy te zaostrzenia...
10: Ta dziewczynka to jest świeża, dosłownie... Świeży wyrok teraz, świeża sprawa się zakończyła.
7: Okej.
10: Zabiła trzech motocyklistów, tak, jadąc, tak, wyprzedzając pod prąd i trzy osoby zginęły, dzieci, tak, osierocone i sąd odroczył odbywanie kary, bo pani musi skończyć studia.
7: Znam sprawę, zastanawiam się tylko, bo nie sądzę, żeby wyrok taki jak na Łukasza Żaka rzeczywiście miał wpłynąć na ludzi, którzy no, użyją przeróżnych sposobów, żeby się wykręcić od odpowiedzialności, ale czy jednak zaostrzone na przestrzeni ostatnich kilku lat przepisy siłą rzeczy nie sprawią, że takie osoby będą albo częściej po prostu ponosiły konsekwencje związane no, chociażby z finansowym obciążeniem, czy z przepadkiem pojazdu, czy te przepisy, które zostały zaostrzone, nie sprawią, że takich osób i takich wypadków będzie po prostu trochę mniej, bo statystyki pokazują, że jednak poprawa jest.
10: Tak, oczywiście, wysokość kar, tak, i tego typu rzeczy zwiększają, że tak powiem, tak, powiem sam po sobie, tak, wolniej jeszcze, no, po podniesieniu limitów, tak, ograniczeń, utracie prawka za te przekroczenia o 50, tak, wiadomo, że każdy tego pilnuje, no, kto choć trochę oleju w głowie ma, tylko to tak mówię, tak jak wcześniej rozmówcy też mówili, nieuchronność kary i to, że ta kara powinna dosięgać wszystkich i równo, tak.
7: Tak.
10: Bez względu na koneksję, bez względu na grubość portfela. To do przypadku samochodu, to tak, no nie do końca uważam, żeby to było sprawiedliwe, a wie pan, bo zabrać komuś samochód, nie wiem, za kilkaset tysięcy złotych, tak, a zabrać komuś samochód za 10 tysięcy złotych, no to kurde, no nie jest to współmierne, wie pan, w żadnym względzie, prawda?
7: No tylko mówimy o przypadkach tutaj kierowców, którzy mają powyżej 1,5 promila
10: stwierdzone, różne więc... sytuacje są, prawda? Ale to już pomijając wszystko, tak, ja uważam, że jednak mimo wszystko wszyscy powinni być równi wobec prawa, czy mamy samochód za 10 tysięcy, czy za 400 tysięcy, prawda? Mhm. I tyle, tak? W naszym społeczeństwie też to, co widzę, wie...
11: Prosimy poczekać.
7: O? To chyba z panem Krzysztofem z Białegostoku już nie porozmawiamy, ale może ktoś jest na linii, z kim byśmy mogli jeszcze chwilkę pomówić. Spróbujemy się... Nie, chyba się nie spróbujemy połączyć, nie damy rady. Dobrze, to w takim razie krótka przerwa na informacje od Sylwii Chreczańskiej i wracamy po przerwie. Ja tylko przypomnę numer telefonu do Radia Tok FM 22 44 44 044. Rozmawiamy o tragicznym wypadku na trasie Łazienkowskiej, o wyroku dla sprawcy tego tragicznego wypadku i o tym, jak państwo ten wyrok dla Łukasza Żaka oceniają i... Czy państwa zdaniem ten wyrok coś zmieni w naszej rzeczywistości drogowej? Nie najbardziej różowej w Europie, umówmy się, ale stopniowo ulegającej pewnej poprawie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: W całym kraju mogą jutro zawyć syreny. Nie będzie to jednak zagrożenie, a ćwiczenia. Dziesiątki zabitych i rannych, a jeszcze więcej zaginionych po przejściu powodzi w Afganistanie. Nowy premier Wielkiej Brytanii ujawnia skład swojego gabinetu. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Do wspólnego rozliczania par jednopłciowych wystarczy interpretacja ogólna ministra finansów, wskazała w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach będzie do tego przekonywać ministra Andrzeja Domańskiego. Przypomniała też, że zgodnie z opublikowanym pod koniec maja rozporządzeniem ministra cyfryzacji nadal możliwa będzie transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Ministra wyjaśniła, że w praktyce osoby te będą mogły korzystać m.in. ze świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I jak dodała, mimo braku deklaracji NFZ, w pierwszych parach już doszło do objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym. Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o zawetowaniu rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Jak argumentował, nie może zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa, określonego w Konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny. Jutro w całej Polsce mogą zabrzmieć syreny alarmowe. Nie będzie to jednak ostrzeżenie, a test systemu i ćwiczenie procedur w wypadku zagrożenia obiektami powietrznymi. Chodzi też o to, by uwrażliwiać mieszkańców na tego typu komunikaty. O szczegółach reporter TOK FM Jakub Medek.
4: O co chodzi w akcji Alarm 2026, wyjaśnia inspektor Michał Mazurczyk z Biura Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5: Ćwiczenie będzie polegało na tym, że na informacje o zbliżającym się potencjalnym obiekcie powietrznym będą w danych regionach naszego kraju włączane syreny alarmowe.
4: O alarmach mieszkańców będzie informował Alert RCB oraz aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania, mówi Anna Kowalska z Biura Prasowego Białostockiego Ratusza.
6: Mieszkańcy proszeni są o podzielenie się tą informacją z bliskimi, znajomymi, rodziną, zwłaszcza z tymi osobami, które mają ograniczony dostęp do mediów.
4: Sam alarm zostanie ogłoszony 3-minutowym modulowanym dźwiękiem syren. Odwołany będzie natomiast dźwiękiem ciągłym o takiej samej długości. Jakub Medek, TOK FM.
2: Co najmniej 20 osób zginęło, 80 zostało rannych, a ponad 100 jest uznanych za zaginione w wyniku powodzi, które nawiedziły dziś prowincję Nurestan w północno-wschodnim Afganistanie. Poinformował na platformie X Krajowy Urząd Zarządzania Kryzysowego Afganistanu. Jak dowiedziała się agencja AFP, szczególnie ucierpiała stolica regionu, Parun, gdzie wiele budynków znajduje się tuż nad rzeką. Wśród osób uznawanych za zaginione są m.in. burmistrz miasta i kilku urzędników państwowych. Przedstawiciel jednej z organizacji pozarządowych działających w regionie przekazał AFP, że powodzie całkowicie zniszczyły gminę, w tym m.in. hotele i dziesiątki firm. Dodał, że mieszkańcy próbują szukać ciał lub ocalałych w błocie i pod stosami kamieni. Według ONZ Afganistan jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatu. Wielka Brytania oficjalnie ma nowego premiera. Andy Burnham zapowiedział największe od dekady zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Szef Partii Pracy pojawił się już na Downing Street, wcześniej był w Pałacu Buckingham, gdzie po rozmowie z królem Karolem III otrzymał zgodę na utworzenie rządu jako 59. premier w historii.
7: Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafimy ponownie odzyskać stabilność i to właśnie jest naszym wyzwaniem. Sprawić, by nasza polityka działała lepiej. Wiem, że ludzie w naszym kraju mają już dość polityki. Słyszę was i chcę być z wami szczery. Nie spisaliśmy się wystarczająco dobrze i musimy się poprawić.
2: Nowy premier zapowiedział, że szczegóły głębokich zmian przedstawi wkrótce. Pojawiają się też już pierwsze nazwiska, które wejdą w skład gabinetu nowego premiera. Były lider Partii Pracy i minister do spraw energii Ed Miliband otrzymał nominację na szefa brytyjskiej dyplomacji. John Healey został nowym ministrem finansów, a na stanowisku szefowej brytyjskiego MSW pozostanie Shabanda Mahmud. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Sąd federalny w Oakland nakazał tymczasowe wstrzymanie przejęcia Warner Bros. Przez Paramount, poinformowała agencja Reutera. Skargę przeciwko planowanej fuzji złożyła 13 lipca koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych pod kierownictwem Kalifornii. Koalicja argumentowała, że po dokonaniu przejęcia rozpoczęło to by redukcję miejsc pracy oraz wymianę poufnymi informacjami, które trudno byłoby odwrócić, gdyby później uznano, że fuzja jest niezgodna z prawem. Pozew złożony w federalnym sądzie w Oakland może doprowadzić do zablokowania planów szefa Paramount Skydance Davida Allisona dotyczących przekształcenia firmy w dużego konkurenta dla platform streamingowych, podkreślił Reuters. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
8: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do Mopa do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
2: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że mimo utrudnień związanych z remontem, kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntownej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. A teraz jeszcze pogoda. W dzień miejscami, głównie w północnej połowie kraju, prognozowane są przelotne opady deszczu, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna jutro od 15 stopni na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich około 19 w centrum do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: I wracamy po informacjach. To jest mikrofon TOK FM. Ja nazywam się Tomasz Fęska. Ten program wydaje Karolina Kłaczyńska i to jej głos słyszą Państwo jako pierwszy, kiedy się do nas dodzwonią pod numer 22 44 44 044. A program ten realizuje Adam Brzeziński, który dba o to, żebyśmy się dobrze wszyscy słyszeli. I nie przeciągając, bo są już Państwo na linii, Kornel z Warszawy. Panie Kornelu.
10: Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry.
10: Chciałem odpowiedzieć na pana pytanie z początku, czy to coś zmieni, jeżeli chodzi o ten wyrok 20 lat dla pana Żaka. No ja tutaj się też zgadzam z przedmówcami, że według mnie raczej nic nie zmieni, ponieważ tutaj mówimy o skrajnym wypaczeniu, jeżeli chodzi o wszelkie normy społeczne. I wydaje mi się, że dla większości osób, które tak się poruszają po drogach jak ten pan, no to nie będzie to miało żadnego znaczenia. Tutaj też jeden z panów wcześniej powiedział o tym właśnie, o tych czterech wyrokach i dopiero teraz o tym sędzim, który tak dosadnie się na ten temat wypowiedział. I faktycznie, no to jest bardzo dziwne, że wcześniej czterech sędziów po prostu
9: mówimy o tych orzekanych wcześniej zakazach prowadzenia pojazdów, tak?
10: Tak, nie dało rady w żaden sposób odsunąć pana Żaka od prowadzenia pojazdu, więc myślę, że mamy tutaj też jakiś taki problem systemowy ogólnie, tak? Chciałbym, jeżeli mogę, jeszcze odnieść
9: oczywiście
10: to, co pana goście wcześniej przed telefonami się wypowiadali odnośnie możliwych szkoleń kierowców młodych, jak do tego podchodzić, czy szkolić z kierowcami rajdowymi, czy nie, z tą prędkością, jak wzrok, do jakiej prędkości wzrok tam postrzega wszystko wokół siebie. To tutaj taka mała dygresja, tak sobie myślę, jeden z panów powiedział, że najpierw chodziliśmy tam do 8 na godzinę, a potem do 16 kilometrów przemieszczać się na koniach. No prawda jest taka, że od początku XX wieku już przemieszczamy się też z wyższymi prędkościami, więc podejrzewam, że my też ewolucyjnie się rozwijamy.
9: Pytanie, czy ewolucja za tym nadąża?
10: Tak. No to też, albo czy my nadążamy za po prostu za technologią, tak? Za prędkością samochodów, za zmieniającym się światem. Zgoda. Natomiast to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to, że odnośnie tych szkoleń młodych kierowców, to wydaje mi się, tak jak ja siebie pamiętam z trochę młodszych lat, dzisiaj jestem po 40, ale dość dobrze pamiętam, jak prowadziłem pojazd wcześniej, nie chodzi nawet o szaleństwa, tylko wydaje mi się, że jednym z dużych problemów wśród młodych kierowców, tutaj pan w żadnym razie nie podchodzi pod tę kategorię, jest najzwyklejszy w świecie taki brak wyobraźni, to znaczy ciężko jest młodemu człowiekowi wyobrazić sobie w 100%, jakie konsekwencje mogą mieć jego działania. Bo mówienie o tym, że ktoś wierzy w to, że przy 160 kontroluje auto, no to tak naprawdę, no trzeba nie mieć, naprawdę nie mieć chęci albo nie być inteligentnym człowiekiem wystarczająco, żeby w ogóle zrozumieć, że przy 160 km na godzinę, no naprawdę trzeba mieć dużo farta, żeby móc powiedzieć, że w jakiś sposób się kontrolowało pojazd w trudnej sytuacji, bo też są prędkości w ogóle poza kontrolą, jeżeli nie robimy tego w żadnych warunkach, na jakichś matach, na lotniskach i tak dalej. I po prostu to, co ja pamiętam na przykład z młodszych lat, to były wszelkiego rodzaju kampanie z wypadkami. Czyli ta czwórka młodych ludzi po alkoholu, czy nie, w jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie bardzo często te samochody się wokół tych drzew zabijają, jak ludzie jeżdżą z jakiejś jednej remizy do drugiej, najczęściej 30-letnimi samochodami, tak, w 6 osób, 3 w bagażniku i tak dalej, to mi się wydaje, że mogłoby duże wrażenie robić pociągnięcie tych kampanii, które kiedyś były pod kątem tego. Była taka kampania, że osoba z tyłu tam zaraz zabije swoją dziewczynę, która siedziała z przodu na przykład, tak?
9: Pamiętam.
10: Tutaj były te zdjęcia, te filmy takie w zwolnionym tempie i tak dalej. No i to robiło wrażenie. I mi się wydaje, że ten brak wyobraźni u młodych ludzi, już kończę, jest trochę czymś naturalnym, czego się nabywa z wiekiem. I gdyby trochę w jakimś procesie szkolenia kierowców pomagać tych młodych ludzi trochę szybciej ich wprowadzać w możliwe zagrożenia i pomagać im lepiej zrozumieć to, z czym mogą mieć do czynienia, a nie to, czy oni będą kontrolowali ten poślizg, czy nie, to oni w naturalny sposób mogliby się dwa razy zastanowić, zanim by, nie wiem, siedli po alkoholu albo jechali szybciej. Jasne. Niż powinni i tak dalej.
9: Jasne. Dziękuję panie Kornelu za ten głos. Nawiasem mówiąc, przypomniała mi się taka rozmowa z osobą, która robiła prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, na ile to jest powszechna praktyka. W końcu Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów, ale mamy taki głos, taką relację słyszałem od osoby, która właśnie robiła prawo jazdy w Stanach Zjednoczonych, że między innymi elementem kursu było no właśnie takie uwrażliwienie na wypadki drogowe, do których dochodzi, i ta osoba musiała obcować z nierzadko dość drastycznymi obrazami i relacjami osób, które były poszkodowane w wypadkach. Myślę, że to jakoś koresponduje też z tym, co mówił przed chwilą nasz słuchacz. Oddaję głos kolejnej osobie, pan Michał z Chorzowa.
11: Dzień dobry. Ja chciałbym zabrać głos w dyskusji, ponieważ oburzyła mnie wypowiedź pana, który nie był teraz, tylko jeszcze wcześniej. Chodzi o porównanie tych dwóch wypadków.
9: Dwóch, czyli których?
11: Tych, których brała udział ta młoda dziewczyna i motocykliści oraz Łukasza Żaka. I jakby moja optyka i perspektywa jest całkiem inna i nie potrafię zrozumieć, w jaki sposób ludzie mogą porównywać wyroki albo zastanawiać się, dlaczego ktoś dostał tyle, a ktoś tyle.
9: Wie pan co, jeśli mogę tylko się wtrącić, bo wydaje mi się, że naszemu słuchaczowi chodziło raczej o sytuację unikania kary, a nie porównywanie samych wyroków, czy to jest zasadny wyrok, niezasadny. Raczej chyba słuchaczowi chodziło o to, że są osoby, które konsekwentnie wykręcają się od poniesienia odpowiedzialności za swoje czyny.
11: Okej, natomiast rozmawiamy tutaj o innych poziomach odpowiedzialności, oczywiście. I tu, i tutaj doszło do wypadku. Natomiast ja śledziłem sprawę jedną i drugą od początku. Ja też jestem oburzony tym, że ktoś z rodziny lekarskiej ma jakieś, nie wiem, nie chcę dywagować, tak, ale czy jakieś możliwości, czy inne historie.

0: tutaj nie ma jakby miejsca na porównywania jednej historii do drugiej, bo co pan Łukasz Żak wniesie do społeczeństwa? Kim on zostanie w przyszłości? Jaki będzie jego parytet nabywczy? Co, jaki to jest człowiek? Przecież no widać z twarzy, że to nie jest osoba, która przeprowadzi staruszkę przez rogę.
1: Nie no, dajmy szansę resocjalizacji. 20 lat to kupę czasu na refleksję.
0: No, nie no, wiem, trochę czy pan ironizuje wierzy w taką
1: oczywiście, trochę ironizuje, ale, no, ale powiedzmy, że jakiś tam szczątkowy humanista we mnie każe mi wierzyć to, że jednak ludzie się mogą trochę zmienić. Ale, to, nie, ale nie. Trochę już, ironizuje już, oczywiście.
0: Już po takim okresie i po tylu zakazach i widząc i patrząc i też jakby no, czytając zachowania tej osoby, to ja na przykład nie wierzę. Nie, jakby nie ma miejsca nawet tutaj na żadną obronę, nie ma miejsca na powiedzenie, nie wiem, no dobra, okej, zdarzyło mu się.
1: Nie, no to wiemy oczywiście, że to było konsekwentne działanie wbrew prawu i jakimkolwiek elementarnym zasadom. Ale też zastanawiam się, co pan sądzi w szerszym kontekście, bo to, że być może dla takiego człowieka jak wspomniany Łukasz Żak, to tutaj nie ma w cudzysłowie ratunku, to jest jedno, ale czy taki wyrok, taki jaki on usłyszał, 20 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, kilkuset tysięczne nawiązki na rzecz ofiar i osób poszkodowanych w wypadku. Czy taki wyrok, głośny wyrok, też szeroko dyskutowany, komentowany, on może w jakikolwiek sposób wpłynąć na osoby może nie tak skrajnie zdemoralizowane jak on, ale inne, które no, też sobie czasami, prawda, lubią przycisnąć w środku miasta, bo sobie myślą, ale będzie fajnie, ale się zaraz z chłopakami pościgamy, ale będzie wypas. I nagle taka historia, taki wyrok może trochę otrzeźwia, czy nie?
0: Wydaje mi się, że tak, bo ja urodziłem się w latach 80. Pamiętam Polskę z lat 90. i wtedy dużo rzeczy można było i dużo rzeczy się robiło.
1: I wtedy też ginęło na drogach 7 tysięcy osób rocznie, teraz 1600.
0: I ta mentalność nasza społeczna zaczęła się zmieniać. Weszliśmy do Europy, zaczęliśmy więcej zarabiać. Ludzie też jakby nabrali takiej większej wrażliwości. I po tych wszystkich wyrokach, które już też były, bo przecież to nie jest pierwszy przypadek pirata drogowego, to nie jest pierwszy przypadek jakiegoś głośnego procesu, tylko my już to mieliśmy. I to naprawdę zmienia społeczeństwo. Wśród moich znajomych ten wyrok jest bardzo szeroko komentowany. Ja jestem w podobnym wieku jak Łukasz Żak. Też lubię prowadzić taki, nazwijmy to, lambadziarski tryb życia. Natomiast ja wybieram
1: to. Ciekawa deklaracja. No bo wydaje mi się, że jednak po tym, co pan mówi, to wnoszę, że jednak panów dużo różni, ale...
0: Na pewno nas dużo różni, ponieważ ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił i nawet nie utrzymuję znajomości z ludźmi, którzy by coś takiego zrobili.
1: Jasne.
0: Natomiast ja też lubię pojeździć szybko go-kartem na torze, tak? Planuję teraz kupić Porsche, ale nie po to, żeby zapieprzać tym po mieście, przepraszam za słowo.
1: Rozumiem.
0: A zwłaszcza wypijając 8 kieliszków wódki, to przecież chyba stać mnie na Ubera, tak?
1: To prawda, to prawda. Panie Michale, bardzo dziękuję za głos, za ciekawą rozmowę, dyskusję. Pani Teresa z Warszawy dodzwoniła się do nas, ale zanim pani Teresie oddam głos, to tylko przypomnę tym słuchaczom, którzy się włączyli do rozmowy. Rozmawiamy o 20 latach więzienia i dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów dla Łukasza Żaka za spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Dyskutujemy o tym wyroku, dyskutujemy o tym, jak on wpływa na, nie wiem, mentalność kierowców być może, czy w ogóle wpływa i czekamy wciąż na kolejne państwa głosy pod numerem 22 44 44 044 i już oddaję głos pani Teresie.
2: Ja uważam, że wyrok jest sprawiedliwy, że jest właściwy i że powinni sobie kierowcy go zapamiętać. Ale niezależnie od tego uważam, że w ogóle powinno być ograniczenie szybkości maksymalnie na przykład do 100 kilometrów. W ogóle. Po co 140? Nie bardzo to rozumiem. 100 kilometrów to jest i tak bardzo duża szybkość i takie ograniczenie

0: powinno być. Ja jeździłam dość dużo na zachodzie. W niektórych krajach takich, na przykład we Francji, to były znaki takie w formie takich dwóch jakby trójkątów, które kazały zachować odległość przed samochodem, który jechał przedtem. Człowiek widział, że musi widzieć te dwa znaki, że nie wolno mu się zbliżyć do samochodu, który ma przed sobą. To byłoby bardzo dobrze. To na pewno coś kosztuje, ale to jakiś wyjazd, jakiś wydatek, który może być stosunkowo się zwrócić, dlatego że przede wszystkim to jest między kołami, więc on się nie będzie wycierał. I wydaje mi się, że tak powinno to robić. No a niezależnie od wszystkiego powinny być fotoradary i to wszędzie, wszędzie. Dlatego, że ja dam taki przykład. Ja kiedyś przyjechałam do mojej znajomej, chyba to było na Orli, na lotnisku Orli, była niedziela i była trzecia po południu, a więc święta godzina jedzenia obiadów u Francuzów, więc byliśmy jedynym samochodem na wielopasmowej autostradzie i były tam także fotoradary. Ale my, ponieważ było tak zupełnie pusto, nie było żadnego samochodu, a myśmy się dawno nie widziały, więc wszystkie żeśmy sobie opowiadały, co tam się działo w naszym życiu i tak dalej. No i ona przycisnęła i na pewno przekroczyła dozwoloną tam szybkość. No i
1: były konsekwencje?
0: Niedziela. W środę dostała bardzo elegancki list, na którym było zdjęcie, na którym figurowały nasze dwie buźki. No i samochód, no i było do zapłacenia dość sporo pieniędzy. A powtarzam, że nie było w ogóle żadnego innego samochodu na całej wielopasmowej autostradzie. Ale po prostu, jak wisiał ten fotoradar, to wisiał i robi zdjęcia.
1: No, taka jego funkcja.
0: I tak to powinno działać, to.
1: Jasne. Pani Tereso, bardzo dziękuję za telefon do Radia Tok FM. Pan Robert z Katowic również jest na łączach. Panie Robercie, oddaję głos.
2: Dobry wieczór.
1: O, dobry wieczór, ale ryknęło mi w słuchawkach, no, a słuchaczom z głośników.
2: Chwileczkę, bo mam głośno mówiący, bo słucham.
1: Ale nie, już jest dobrze, już jest dobrze.
2: Już jest dobrze, słuchasz mnie dobrze?
1: Tak, proszę mówić śmiało, słyszymy się dobrze.
2: Dobry wieczór panu z Katowic, dzwonię. Wie pan, co mam taką sprawę odnośnie tego wypadku, co zginął trzech motocyklistów? Nigdzie o tym nie mówię, ale było to tak, że ta pani, która spowodowała wypadek, śpieszyła się, jak policja pytała, bo wiozła ciepły obiad chłopakowi. Tego nie wyszczacie nigdzie. Będę mówił, gdzie to czytałem, ale to jest prawda.
1: Nie, no to już było też w reportażu w telewizji. No.
2: A było. No to może, ja telewizji nie oglądam, bo czytuję gazety.
1: Okej. Okay.
2: Druga sprawa jest taka, że jej tata przyjechał i pierwsze, co zrobił, to wyciągnął jej kartę SD.
1: Tak. To wszystko padło, tak.
2: To nie wiem, w telewizji tego nie widziałem, bo jak panu mówię.
1: Okej.
2: Dobrze, druga sprawa jest taka. Wracałem z nadmorza, dzisiaj tydzień temu jechałem nad morze. I wie pan co, z Katowic, autostrada z nadmorza do Kołobrzegu, bardzo fajna. Nie spotkałem się z chamstwem na drodze. Jechałem przepisowo. Ludzie byli mili, wpuszczali z pasa rozpędowego i tak dalej. Mamy fajne drogi. Nie wiem, dlaczego ta pani, która poprzednio dzwoniła, mówiła o tym, żeby jeździć 100 na godzinę, nie wiem. Po to chyba te drogi są wybudowane, żeby jeździć szybciej niż 100 na godzinę, co nie?
1: No wie pan co, ja myślę, że to może był taki przyczynek do dyskusji, bo też w różnych krajach obowiązują różne ograniczenia prędkości na autostradach, ale też myślę, że akurat ograniczenia prędkości na autostradach to niewiele zmieniają w przypadku takich osób jak Łukasz Żak, który nas tutaj wszystkich w jakiś sposób sprowokował do dyskusji o zachowaniach na drodze i o tym, jak pewne zachowania tępić, więc myślę, że tutaj trochę się rozmijamy w dyskusji.
2: znajdzie się jakiś element taki, no co, nie wiem, co ma w głowie, no że tak pojedzie, co nie, jestem w Katowicach, duże miasto, duże korki i tak dalej. No ale powiem tak, więcej szacunku jeden do drugiego na drodze, więcej wyrozumiałości. Na pomieście zawsze znajdzie się jakiś zaprzeczony baran, tam jest tym baranem zodiakalnym. No i szanujmy się, no i tyle, no jeden drugiego puszcza, odstępy trzymać. Ja krótko, zwięźle na temat, co będę czas zajmował.
1: A długo pan, a jeszcze pana przetrzymam chwileczkę, długo pan ma prawo jazdy, długo pan jeździ?
2: O, 25 lat.
1: I jak pana perspektywa, to znaczy na przestrzeni 25 lat coś się zmieniło? No, co się zmieniło, jeśli coś?
2: No tak 300 tysięcy przejechałem kilometrów, jakby to liczyć, no niedużo, no na tyle lat to niedużo. No drogi się pozmieniały, panie, kiedyś na może 15 godzin jechało, teraz jechałem 8 godzin, nie? No z korkami licząc, no to no to się trochę pozmieniało, nie?
1: A w zachowaniach na drodze?
2: Proszę?
1: A w zachowaniach na drodze coś się zmieniło?
2: Tak, no ludzie starają się jeździć prawym pasem, no zdarzy się jakiś zodiakalny z kwietnia baran, czy jedzie lewym, no ale jest lepiej z roku na rok, coraz lepiej jest, nie?
1: Rozumiem.
2: No, nie, no, nie widziałem żadnego, że tak powiem, po drodze wariata. Wszyscy jechali mniej więcej przepisowo, no wiadomo, plus minus 10 w tom czy w tom. No to nie jest takie przestępstwo, nie? To co tam jeździć po Warszawie i kogoś tam nie będą liczył zabić, nie?
1: Jasne, no, jasne. Panie Robercie, no, bardzo dziękuję za telefon, za ten głos z Katowic. Pozdrawiamy słuchaczy z Katowic. Pan Krzysztof z Warszawy. Dużo dzisiaj słuchaczy z Warszawy dzwoni, ale też no, sprawa warszawska poniekąd jako punkt wyjścia do naszej dyskusji. Panie Krzysztofie.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: No więc ja bym chciał tutaj tą panią, co przed tym panem mówiła, jak najbardziej. U nas za szybko się jeździ. Poza tym kierowcy prędkości nie przestrzegają. Ja 50 lat jeżdżę, wie pan, i jeździłem wszystkim. Wszystkie wozy, od małych do największych. A swój prywatny to mam mały, małolitrażowy, wie pan. To mnie tam tak zajeżdżają z każdej strony, bo tam, wie pan, ja 10 przekraczam, a mnie tam, gdzie tam, z lewej, z prawej, tam poganiają mnie tam, wyzwiska różne, wie pan. Nie ma, musi być karta, jak w niej biorą przykład z Niemiec. Tam radary są poukrywane, chowane i tam pyka się, pyka i później taki gość zdziwiony jest. U nas za szybko ludzie generalnie jeżdżą. Przecież pan stoi na przystanku na przykład na Jana Pawła, na Okopowej, tam jest 50 czy 60, a tam panu tylko świst idzie normalnie 100 na godzinę samochody, co któryś przejeżdża, co dziesiąty, aż strach stać na przystanku, wie pan. Naprawdę, bo tam nikt nie kontroluje tej prędkości w ogóle.
1: Wie pan, z czym ja mam problem osobiście, jak jeżdżę też między innymi po Warszawie, że jak trzymam 50 na godzinę, albo nawet, no niech jest te 58 do 60 się zbliżam, i mija mnie radiowóz. I ten radiowóz nie jedzie na światłach, prawda? Nie ma włączonych sygnałów świetlnych. To nie jest w tym momencie uprzywilejowany. I zastanawiam się, jakim prawem ten radiowóz jedzie szybciej ode mnie.
3: No bo tutaj się przyjęło, że jak na 50, to jak ktoś idzie 60, to jest zawali drogą. Wie pan, tak u nas w tej chwili jest. No może teraz troszkę ostatnio trochę przyhamowali ludzie, ale to dalej jest. To dalej, naprawdę. Ja tyle lat jeździłem, wie pan, takiego uważam, że chamstwo było jeszcze teraz ostatnie lata coraz większe, bo te fury ludzie mają strasznie, się pchają tymi wielkimi SUV-ami, wie pan, nawet mi się nie chce jeździć, wie pan, ja już tak mam objeżdżone tu okoliczne kraje, powiedzmy Czechy, czy Litwa, czy Niemcy, czy Szwecja, wszędzie jeżdżą przepisowo prędkości przestrzegają,
1: wie pan, tam. Wystarczy przekroczyć granicę z Czechami albo z Litwą i natychmiast się zmienia mental kierowcy polskiego.
3: Jechać, od tablicy i tak jeżdżą, a u nas co jest? U nas bezchołowie jest, proszę pana, także takie kary jestem jak najbardziej, żeby jak największe kary były, to wtedy się część pohamuje. No, część na pewno się nie zahamuje, ale część się wyhamuje ludzi.
1: Jasne. To a propos hamulca, nie wiem, czy pani Anna z Warszawy, która dodzwoniła się do Radia Tok FM, ma podobne zdanie, czy myśli pani Anna, że może jednak nie tyle o kary chodzi, a może o jakieś właśnie konsekwencje, konsekwentne ściganie?
4: No niestety rozczaruję pana redaktora i może również większość słuchaczy, bo ja jestem absolutnie za... Nawet nie umiem o tym człowieku powiedzieć pan Żak, bo pan Żak mogłabym powiedzieć o znanym aktorze, pan Żak. Ale to jest dla mnie jakieś bezmózgowie, kompletna kreatura, która jest zagrożeniem społecznym, bo jestem przekonana, że jak on wyjdzie, jeżeli po 15 latach może uda mu się wyjść, jeżeli wyrok jest nieprawomocny, więc bardzo możliwe, że ten wyrok będzie jeszcze zmniejszony. Ale niezależnie od tego, po jakim czasie uda mu się wyjść, to on będzie myślał prawdopodobnie tylko o jednym. W tej swojej pustej powstrzymuję się tutaj, obiecałam panie redaktor, że nie będę używała słów.
1: Jasne.
4: Nie, no,
1: zobaczymy, jak to z tym wyjściem będzie, bo osoba, o której mówimy, jeszcze ma zarzuty związane z, jeżeli dobrze pamiętam, z obrotem narkotykami, więc to też no, więc inna
4: właśnie,
1: historia.
4: No właśnie, więc miejmy nadzieję, że będzie siedział długo, ale ja uważam, że karą dla takich osób, dla takiej osoby, dla tego, który jechał 300 km na godzinę, jest dożywocie. Jest po prostu eliminacja przez to, eliminacja takiego faceta ze społeczeństwa, bo to jest straszne zagrożenie dla pozostałych osób. On niesie ze sobą śmierć. On niesie po prostu ze sobą śmierć.
1: No i taka osoba jest wyeliminowana i co dalej? To znaczy, czy pani zdaniem to działa jakoś studząco na innych?
4: Nie wiem, jak działa, panie redaktorze, nie wiem, jak działa, ale mnie zależy na tym, żeby działało to tak, że on po prostu nigdy więcej nikogo na drodze nie zabije.
1: Rozumiem. Amerykanie, Brytyjczycy mówią fair enough. Dobrze, pani Anna, dziękuję. Pan Paweł z Krakowa zadzwonił się do nas. Chętnie jeszcze oddam mu głos. Program powoli dobiega końca, ale kilka minut mamy.
5: Dobry wieczór, witam pana, witam radiosłuchaczy. Cała ta historia z tym panem Rzet, jak się to mówi, sprowadza mnie tylko na jeden wniosek, że nasze państwo nie działa. Nie jest problemem ograniczanie prędkości, stawianie kolejnych fotoradarów, dlatego że ten pan miał chyba już cztery, że tak powiem, zakazy prowadzenia samochodu, więc to, że doszło do tej tragedii, pokazuje, że nasze państwo jest nieskuteczne. Poza tym nie rozumiem też jednego, to znaczy tego, że na przykład wielu przestępców drogowych zasłania się immunitetami, na przykład sędziowskimi. Tutaj jest taka historia lokalnie, jestem z Krakowa, na drodze między Olkuszem a Krakowem pani sędzina zabiła matkę idącą poboczem, prawidłowo idącą po córkę do przedszkola. I wciąż, że tak powiem, nie można podjąć się sprawy pani sędzi, dlatego że nie może się zebrać gronu sędziów, żeby jej odebrać immunitet, no bo posiadając immunitet nie można założyć sprawy sędziemu. To nie jest jeden taki przykład z okolicy. Mamy taką samą sytuację dotyczącą pani sędziny Bieliszca. Ja jestem generalnie, jeśli chodzi o takie sytuacje właśnie morderstwa i pospolite przestępstwa, generalnie przede wszystkim za likwidacją immunitetów. Mm-hmm. Natomiast druga rzecz, że niektórzy tutaj mówią o ograniczeniu prędkości. Sam poruszam się samochodem po drogach. Oczywiście chciałbym, żeby było na nich jak najbezpieczniej, ale bezrozumne ograniczenie prędkości nie prowadzi do niczego dobrego. Proponuję tej pani, która miała zastrzeżenia co do prędkości 140 km na godzinę, jechać przez 8 godzin jednym tempem, na przykład setką. Zobaczymy, czy nie będzie zasypiała za kierownicą. Czy to nie prowadzi do niebezpieczeństwa na drodze? Poza tym stawianie fotoradarów. Dlaczego nie stawia się fotoradarów?
1: Ale jednym tempem 140 chyba też może usypieć.
5: Nie. Dlatego, że tak powiem, nie? Jest duża różnica okay. Między setką a 140. Dlatego, że jadąc 140, trzeba jednak zachować uwagę, bo wszystko dzieje się szybciej dookoła. Mm-hmm. I to zmusza do tego, żeby po prostu, żeby jednak zachować większą czujność. Proszę spróbować jechać setką.
1: A, no to pewnie można by z ekspertami podyskutować, ale nie będę się teraz z panem spierał.
5: Natomiast chciałem tylko jeszcze taką rzecz powiedzieć, że nie bezrozumnie fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Tak, to jest ewidentna maszynka do zarabiania pieniędzy, a nie do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Czemu nie stawia się fotoradarów w okolicach szkół? Albo tam, gdzie jest największa...
1: Stawia się. Oczywiście, że się stawia.
5: Największą wypadkowość. Przed szkołami ja jeszcze nie widziałem, a w kolejce po Polsce. Poproszę podać przykład.
1: No ale wie pan, no, jak przejeżdżamy przez Polskę, no to nie powie mi pan, że nie ma fotoradaru przy żadnej szkole.
5: Ja się nie spotkałem. A jeżdżę tak mniej więcej tutaj od Łodzi w dół, tutaj Polska.
1: Okej, no to mamy ewidentnie zdania rozbieżne, ale dziękuję jej za ten komentarz. Może to jest też jakiś przyczynek do dyskusji, żeby sprawdzić, ile przy szkołach fotoradarów w istocie stoi. I myślę, że jeszcze ostatni głos. Pan Paweł z Krakowa. Nieporozumienie nastąpiło. Nie myślałem, że jeszcze mamy innego pana Pawła z Krakowa. Dobrze, w takim razie wyczerpaliśmy już dzisiaj pulę słuchaczy na ten wieczór i program Mikrofon Tok FM dziś dobiega końca. To jest program, który dziś wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Adam Brzeziński. I o 21.40 po mikrofonie Tok FM przyjdzie czas na książkę, na głos książkę Beaty i Eugeniusza Gębskich, Ostatni krzyk mody, czyta Wojciech Żołądkowicz, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hreczańska, no a po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego i Maciek nam zaraz wyjaśni, co w programie dziś.
6: Dobry wieczór. Poniedziałek, a więc audycja Maciej Zakrocki przedstawia dotyczy spraw naszej Unii Europejskiej. Pojawi się w dzisiejszej audycji ETS. To jest taki trochę diabeł, którym straszeni jesteśmy już od wielu lat, głównie przez prawą stronę sceny politycznej. Co to dokładnie jest? Co się wydarzyło w minionym tygodniu? Co może rzeczywiście te lęki powinno odsunąć? To wszystko w rozmowie z gośćmi, zaraz po informacjach o 22.00. Zapraszam.
1: Redaktor Zakrocki jest biegły w temacie ETS-ów jak mało kto, więc zdecydowanie zapraszam, żeby posłuchać i rozjaśnić sobie te kwestie. A po 23.00 program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
7: Dzisiaj poniedziałek, więc zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Nic o nas bez was. W ogóle zaczynamy taki bardzo dziwny tydzień, bo ja się z Państwem będę żegnał. Dzisiaj będzie ostatnie wydanie audycji Nic o nas bez was, przynajmniej to prowadzone przeze mnie. Jutro będę się z Państwem żegnał ponownie, kończąc z kolei przygodę z audycją Zagubiona autostrada. Tak samo też będzie w środę przy okazji audycji Myśl na głos i w piątek, jak już poprowadzę ostatnie wydanie audycji Między słowami, więc tak będzie trochę nietypowo, ale dzisiaj oczywiście w audycji Nic o nas bez was będzie gość i będzie to Wojtek Krzyżaniak, który przez kilka lat w Radiu Tok FM prowadził program telewizyjny. Mamy dla Państwa naprawdę niezwykle interesującą rozmowę o jego przygodzie z radiem Tok FM, ale też będziemy rozmawiać o telewizji, będziemy rozmawiać też o depresji w ogóle i o takich też mrocznych czasach z życia Wojtka Krzyżeniaka, ale też będzie dużo nadziei. Nasze spotkanie w audycji Nic o nas bez was już za niecałe półtorej godziny po informacjach Tok FM o godzinie 23.00. Serdecznie Państwa zapraszam.
1: I ja również zapraszam i zapraszam także na poranek jutrzejszy, który poprowadzi Maciej Kluczka. Liczni goście, jak zawsze, 7.20 Urszula Posławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka. Będzie trochę o nowym prezesie IPN-u, o odejścia z rady przy prezydencie, reakcjach na weto, rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, arcy interesujące tematy. O 7.40 Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, członek Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tu z kolei Maciek Kluczka poruszy z naszym gościem temat ustawy o asystencji osobistej i Marszu Dumy Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w miniony weekend, a także porozmawia o edukacji zdrowotnej. A z kolei po 8.00 Wojciech Konieczny, senator, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, były wiceminister zdrowia. To do tematu oczywiście reformy systemu ochrony zdrowia, nowej RPO właśnie, no, można się tym jeszcze z przyzwyczajenia pomylić, no i o nowym prezesie IPN-u. 8.20 to z kolei Rafał Kalukin, tygodnik Polityka, będzie naszym gościem, oraz Tomasz Walczak z Interi. A ja się z Państwem żegnam, kłaniam się nisko, Tomasz Fęskę, do usłyszenia.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Reklama.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się za kola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Reklama.
15: Wydawnictwo Agora zaprasza. Beata i Eugeniusz Dębscy. Ostatni krzyk mody.

Kropka. 9 kilo wymuszonej wagi, mowa o wadze granicznej, powyżej której zaczynało się odchudzanie psa, wcinając swoją porcję chrupek, przygadywała im hajc miaur raz na 5 sekund. Zgaga natomiast tylko chrumkała i śpieszyła się, bo w zjadaniu na czas była gorsza od Kropki. W tym przypadku pośpiech był na miejscu i gwarantował sytość. Odgłosy chrupania docierały do kuchni i tak miało być, ponieważ kilka już razy zdarzyło się, że bitna Kropka odpychała 3-krotnie większą kohabitantkę od miski i pośpiesznie wtrążalała resztę zdobycznej porcji. Ludzie tego nie wiedzieli, zajmowali się swoimi sprawami, a przecież psi mir powinien mieć najwyższy priorytet. Tym razem skończyło się dobrze. Zgaga zdążyła, Kropka kłapnęła żuchwą niezadowolona, ale pogodzona z sytuacją. Obie powędrowały zgodnie na swoje legowiska i ułożyły się po kilku rytualnych kółkach. Tomasz Winkler skinął głową. Dobrze jest. Iwa i Roma potwierdziły podsumowanie psiego obiadu i wróciły do przygotowań ludzkiego. Zapach powalał, ale psy, czy to najedzone, czy odporne na aromat smardzów, nie reagowały, przynajmniej nie tak jak ślinianki ludzi. Gdy do chwili ważnej, bo startowej pozostały może 2 minuty, w spokoju Romy odezwała się komórka. Żadne preludium czy Presley, nie. Klasyczny dzwonek, dla pewności zapisany jako stary dzwonek. Dźwięczny, radosny, z leciutkim pogłosem. Roma natychmiast przekazała drewnianą łychę Iwie i pobiegła do siebie. Iwa zachichotała, zaś niemal bezgłośnie. Wyłączyła gaz, wyjęła z paczki 2 papierosy i podeszła do okna. Winkler już sięgał do klamki tego dyżurnego skrzydła, w którego otwieraniu nie przeszkadzały żadne doniczki z fiołkami czy młodym geranium. Romę tak bardzo stresowały telefony, że gdy nie dotyczyły jej schorowanej siostry Alinki, to nawet jeśli konsultant namawiał ją do zakupu fotowoltaiki lub inwestycji w kryptowalutę, rozmawiała z nim tak długo, jak długo wytrzymywał jej pytania o możliwość odsprzedania dachowej baterii albo wzięcia kredytu w tej walutowej krypcie. Wracała potem do kuchni ze znaczącym uśmieszkiem na ustach, ale nie dzisiaj. Dzisiaj zadzwonił ktoś, kto nie sprzedawał niczego i chyba niczego nie chciał. Po prostu ktoś znajomy, może nie bliski, bo za często padało: coś ty, serio? Nie wiem, dawno nie miałam kontaktu. Jakaś szkolna koleżanka? Spytała półgłosem Iwa. Trudno powiedzieć. Tomasz wzruszył ramionami. Tak jakby, ale ja je wszystkie znam, one mnie znają, a ponieważ nie było u Tomaszka wszystko dobrze, to znaczy, że nie było pytane. A to z kolei znaczy, że ten ktoś cię nie lubi. Tam zaraz nie lubi, nie zna. No tak. Iwa zaciągnęła się i wydmuchała dym przez okno. Jakby znał, to w pierwszym zdaniu otóż to. Tomasz wyciągnął rękę w prawo i w górę, czym zdziwił Iwę, ale chodziło tylko o to, że nie chciał jej oparzyć papierosem, gdy pochylił się i pocałował w pachnące dymem usta. Zrobiła to samo z lewą ręką i też go pocałowała. Dokończyli papierosy w zerowej konwersacji, a Roma gadała i słuchała. Tomasz zgasił niedopałek, podszedł do kuchenki, przełożył makaron do ceramicznego pojemnika i wstawił go do piekarnika. Odpalił malutki płomień. Nie podgrzeje, ale i nie pozwoli, by sos ostygł. Do kuchni weszła Roma, jakby zdenerwowana czy podekscytowana. Chwyciła kamerę wnuka i zapaliła, nie podchodząc do okna. Stało się co? Zapytał. Wzruszyła ramionami. No, niby nic wielkiego. Podniosła dłonie do skroni i masowała je chwilę. Pamiętacie, byłam parę dni temu na cmentarzu żołnierzy włoskich. Iwa otworzyła szeroko oczy i popatrzyła na Tomasza, potem znowu na Romę. No, tam są te 2 groby pod drzewami w takiej jakby niszy, najbardziej osłoniętym miejscu cmentarza, za mogiłami Luigiego, Miliodrancy i Domenika Crozzolego. Kojarzycie? Zgodnie skinęli głowami. Tam znaleziono kiedyś zwłoki Karoliny Szeremety.
Roma zaciągnęła się sumiennie i wydmuchnęła dym. Biedacy, nikt o nich nie pamięta. Wrocławianie nawet nie kojarzą, z której wojny te pochówki. No dobra, nieważne. Byłam tam, jak czasem robię, ze zniczem i nagle dopada mnie jakaś elegancka starsza pani, a okazuje się, że to moja bliska znajoma, może nawet niegdyś przyjaciółka, z czasów, kiedy pracowałam w Modzie Polski. Para słuchaczy bezgłośnie, mimicznie tylko ujawniła pełną niewiedzę co do tej pracy. Hej, nie pamiętasz? Tomasz wolno pokręcił głową. Romcia zapomniała, że nie miała wtedy jeszcze córki. Byłam tam radczynią na ćwierć etatu. Odczekała dwie sekundy. Nikt nie zaprzeczył. Każdy radca prawny miał kilka ćwiartek, bo w końcu co miał do roboty w takiej firmie modowej czy zakładach mięsnych? Iwa prychnęła. Pilnował prawa. Pewnie. I ja też. Roma podeszła do ekspresu i włączyła go. Stało się jasne, że obiad ulega przesunięciu ku kolacji może, a ta do śniadania, jak u Barei. Ona, ta moja znajoma, odwiedza ten cmentarz czasem, bo tam jest mogiła dziadka jej nieboszczyka męża. Wystawiła trzy filiżanki i oparła się plecami o blat. Ekspres zaburczał przyjaźnie i zabulgotał. A znam ją, bo jak przyjechała kiedyś do Wrocławia, to jako gwiazda stołecznych ramp i nie tylko. Modelka Antonina Dancer. Potem przyjeżdżała częściej. Pochodziła zresztą gdzieś z Dolnego Śląska, ze Strzegomia czy Strzelina. Może z Ząbkowic, nie pamiętam. Piękna dziewczyna. Wysoka jak wieża Eiffla. Biust, figura boskie. Naturalna blondynka. Zęby jak marzenie. Nogi do szyi. Cud miód ultramaryna się mówiło kiedyś. I bystrzacha taka. Skalista, kamienna i nie do powalenia. Jak sobie coś zamyśliła, to nie było możliwości odwrotu. Mówili o niej szeptem tylko i to ci najodważniejsi pancer. Zresztą wszystko w jej personaliach było nie tak. Ona naprawdę nazywała się Aldona Stasielska. Zrobiła minę, jakby chciała powiedzieć i co wy na to. Iwa skrzywiła się jak animowana wiewiórka z wydętymi policzkami i lekkim zezem. Właśnie, kontynuowała Roma.

0: Mówiłam o niej cesarzowa warszawskiej centrali. Najlepsze pokazy, wyjazdy do krajów niewyobrażalnie niemożliwych do zwiedzania. Nie wspomnę o demoludach, bo tam to niemal mieszkała. Jugosławia, Francja, Niemcy, te niedobre, RFN. Holandia. Nie zazdrościłabym jej tak wtedy, gdybym wiedziała, że kiedyś też będę miała w domu kolekcję płyt Beatlesów i że Paryż zobaczę 4 razy, a w Mediolanie to mnie nawet okradną. Byłaś we wsi, byłaś w mieście, byłaś nawet w Bukareszcie, wtrącił Winkler. Wszystko kobiety zareagowały jednocześnie i jednakowo. Tomasz, Tomek, psujesz story, uniósł brwi i ramiona. Podszedł do rozgrzanego ekspresu i zaczął robić kawę. Pierwszą dla babci, drugą dla Iwy, największą dla siebie. Mogę nie mówić, urażonym tonem rzuciła Roma, odczekawszy jak na nią długą chwilę. Nieprawda, nie możesz, to się nie uda, więc po co masz się męczyć, mów. Winkler podał im kawy i siorbnął ze swojego kubka. Jakoś trzeba było zagłuszyć głód. A tak nawiasem te wszystkie płyty z nieoryginalnych tłoczeń, z jugosłowiańskiego jugotonu, z nerdowskiej Amigi, z Melodii, z Hangarotonu, nasze Elvisy, Beatlesi, Cepeliny, to od niej, od tej Antoniny? Co znaczy od niej? Bez przesady, to ja płaciłam. Tomasz puścił do babci oko, uniósł kciuk. Roma podjęła temat. Skracając, ona wyszła za Austriaka włoskiego pochodzenia, ale z amerykańskim drugim obywatelstwem. To mi powiedziała na cmentarzu. Był jakimś biznesmenem czy przemysłowcem, nie najbogatszym, ale solidnym. Ten Giambattista nie żyje od 11 lat, a ona ostatecznie osiedliła się we Wrocławiu. Miała 3 wille, mieszka w jednej, no i ma 2 córki. Oczywiście już dorosłe, ale późno urodzone, starszą i młodszą. To się zdarza. Mruknął Tomasz do podłogi. Nawet częściej niż bliźnie, ale one nie mieszkają z matką. Wyposażyła je, wprowadziła w dorosłe życie, a one ją doją i olewają. Jest sama. No, i ma kłopot, dlatego zadzwoniła. Roma umilkła. Wszyscy skorzystali z pauzy, by zasilić organizmy kawą i dokuczyć pustemu żołądkowi. Winkler zerknął ponad głową Romy na wyciąg nad kuchenką. Nie dlatego, że interesował go wyciąg, tylko w ten sposób mógł bocznym widzeniem sprawdzić, czy babcia patrzy na niego uważnie. Patrzyła. Westchnęła, bo nie reagował na jej wzrok. Nie zachęcał do snucia opowieści, więc mówiła dalej. Ktoś pomalował jej dom farbą w nocy. Na czerwono, krwiście oczywiście. Ona mówi, że chyba to balony z farbą były albo jakieś woreczki foliowe.
1: Prezerwatywy, wciął się wnuk.
0: Nie wyklucza. W każdym razie jest rozżalona, wściekła.
1: Zaciągnęła się.
0: Ale się nie rozkleiła, o nie. Nie pancerna Tosia.
1: A jaka jest w tym twoja rola? Winkler pomachał przed sobą palcem. Bo ja nie będę zamalowywał, ostrzegam.
0: Ona nic nie chciała, tylko się wyżalić. Nie ma w sumie nikogo. Starsza córka, samotna matka, przeważnie w Łodzi, ale chyba częściej odwiedza partnera w Kanadzie niż matkę we Wrocławiu. Druga, nie wiem, wrocławianka, ale o niej Antonina mówiła jeszcze mniej. Na pewno córcia ma pretensje, bo wiecie, matka sprzedała 1 willę, taką z basenem krytym, założyła z fajnymi ludźmi fundację dla zwierząt lata temu. I tak się stało, że ją wysiudali ci dobrzy ludzie. Kasa wsiąkła w wyściółkę schroniska. W drugiej willi siedzi zarząd fundacji, już bez niej, a ona na szczęście ma 3, też na krzykach. Nawet nie narzeka specjalnie, bo ma z czego żyć.
1: Westchnęła i 2 sztachnięciami wykończyła papierosa.
2: Tylko czy ma po co?
1: Zapytała cicho Iwa. Winkler popatrzył na nią zdziwiony. W dość banalnej opowieści o krzyckich chuliganach nie dopatrzył się jak Iwa jakiegoś specjalnie dramatycznego nurtu. Od starsza pani, samotna... Roma szybciej zrozumiała pytanie Iwy, pokiwała głową. Iwa zrobiła krok w jej stronę i ją przytuliła. Nie obraź się, Romciu, ale przecież nie jesteś już dla niej nikim bliskim. Skoro więc do ciebie zadzwoniła, gdy wpadła w tarapaty, to gdzie są ci bliżsi?
0: No i mamy słone łzy. Zamiast posolonych i popieprzonych smardzów, burknął Winkler.

0: I w takim razie jaką mamy puentę rozmowy? Zapytał Tomasz, wykonawszy w powietrzu wiotkimi palcami kilka kółek. Och, Tomasz, Roma zbierała myśli przez chwilę. Ona wie, że jesteś prywatnym detektywem.
1: Nie mówiłem?
0: Zapytał triumfująco Iwę.
2: Nie mówiłeś.
1: Ale myślałem.
2: Myślałeś? Może.
0: Iwa odwróciła się do Romy.
2: No to czego jej trzeba? Pogoni za dewastatorami?
3: Nie. Tomasz, już bez żartów, ona się boi. To jest starsza pani, samotna, choć ma dwie córki. Niezbyt lubiana w okolicy.
0: Roma, przecież wiesz, ludzie sami sobie ścielą, a potem się nie mogą wyspać.
3: Tak, prawda, ale na pewno Antonina nikomu nie zrobiła niczego, co tłumaczyłoby zniszczenie domu, samochodu, zastraszanie leciwej.
0: Dobrze, Romciu, czego ona chce?
3: Ochrony. Ona zgłosiła policji ten atak, ale policja na pewno nie będzie jej pilnowała. Chodzi o kilka dni, żebyś tam zamieszkał. Może pokazał się sąsiadom, albo odwrotnie, przyczaił i odstraszył nocnego chuligana. Ona dobrze zapłaci i...
0: Wiem, powstrzymała otwierającego usta wnuka.
3: To też moja prośba, bo moja znajoma, przyjaciółka, koleżanka, jak wolisz. To nie wygląda na ciężką robotę, ani na niebezpieczną.
0: Winkler podniósł głowę i zapatrzył się w sufit.
1: A powiedziała, dlaczego ktoś jej nie lubi?
0: Opuścił głowę.
1: He?
0: Roma zaprzeczyła.
1: Właśnie.
0: Założył nogę na nogę i pokiwał w zadumie stopą.
1: Dobra, biorę. Na kiedy?
3: No, bo to...
1: Dzisiaj na noc, tak?
0: Iwa wstała i przeciągnęła się.
2: Idę nas spakować,
0: oświadczyła.
1: Ale po co nas?
3: Ja mam...
2: I ja też mam. I nie będziesz się czaił po cudzych domach beze mnie.
0: Skierowała się do drzwi.
3: Bardzo ci dziękuję, Iwuszka.
0: Zawołała Roma do jej pleców. Iwa podniosła rękę z palcami ułożonymi w V.
2: Właśnie,
0: rzuciła do wnuka z wyraźną zaczepką.
1: A czy ja coś mówię? Jedziemy razem na robotę i już. Tylko to zepsuje nam stosunek zarobku do ilości pracujących przy zleceniu.
0: Roma się roześmiała. Zgoda wnuka wyraźnie ją odprężyła.
3: Głupek.
4: Wojciech Żołądkowicz przeczytał pierwszy fragment książki Beaty i Eugeniusza Dębskich. Ostatni krzyk mody. Muzyka i produkcja. Jarek Gawlik.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
1: Tok 6.
2: No a Szymon Hołownia jest umiarkowany teraz, tak?
3: Tak. A Szymon Hołownia stworzył jakąś grupę, tak? Gdzieś na internecie, umiarkowani?
4: On od paru miesięcy słyszę, że on albo z jakichś grup wychodzi, bo się obraża, albo wraca.
3: No przede wszystkim przestał, po cichutku, cichosza, przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Polski 2050, tak?
4: Tak, ale za to bardzo chciał być szefem klubu. I zdaje się, że go pogonili posłowie, a wtedy...
3: Czy to już jest absolutnie przekreślone, tak? Bo to jeszcze chyba, to się ważyły losy.
4: Już możemy z grubsza zapomnieć. Znaczy Katarzyna, tę resztką partii rządzi, tą resztką partii rządzi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i...
3: Znaczy, ale czy Szymon Hołownia jest w stanie coś tam jeszcze rozebrać z tej
4: czy to
3: tej
4: zasługuje w ogóle na cokolwiek z czasu antenowego?
3: No nie, no, ale no, rozumiem, że coś tam jakoś chce chyba wywalczyć dla siebie, no chyba, że to już jest jakaś taka, jak to nazwać, no. No umiarkowani, no umiarkowani.
2: No dobrze, poczekamy.
3: Nie, no to coś z tego będzie?
4: Umiarkowanie dużo.
3: No nic, że Szymon Hołownia rzeczywiście chciał zostać szefem klubu, ale wtedy, kiedy Paweł Ślic, który jest szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, miałby wystartować na prezydenta Krakowa, a no jakoś nie
4: Paweł Ślic... mu obiecać, że jak zostanę prezydentem Krakowa, to wtedy...
3: ale Paweł Ślic chyba na razie nie zdecydował, przynajmniej nie słyszeliśmy o tym, no chyba, że wy słyszeliście to jeszcze,
2: ja
3: że
2: to jeszcze... Ja nie mówię, bo nie chcę się wyzłośliwiać, naprawdę, bo to już jest taka sytuacja trochę...
3: Ale nie jest ci szkoda?
2: Upokarzająca. Ale może jeszcze Szymon Hołownia powróci na białym koniu, no nie wiadomo.
3: Nie, takie rzeczy się wiedziało, tak?
2: Oczywiście.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Ceny paliw nadal w górę. Analitycy mówią o możliwym przekroczeniu granicy 8 zł za litr, o tym na początek. Mniej formalności czy wyższe dofinansowanie. Program Czyste Powietrze od dziś na nowych zasadach. Zanim pomundialowe emocje opadną, w Hiszpanii trwa wielkie świętowanie zwycięzców. Minęła 22, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ekonomiści i analitycy rynku paliw nie mają dla kierowców dobrych wiadomości. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach i coraz bardziej realny staje się scenariusz, zakładający, że za litr benzyny trzeba będzie zapłacić około 8 zł. Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
11: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
10: O coraz droższym tankowaniu z mieszkańcami stolicy rozmawiał reporter TOK FM Błażej Kulesza.
12: Do 8 zł dojdzie cena benzyny?
13: Ja widzę codziennie, że cały czas rośnie, cały czas rośnie.
14: No nie, no każdy odczuwa, trudno żeby nie odczuwać, ale pretensji nie mam.
12: Powinna być jakaś pomoc ze strony państwa, tak jak było jeszcze do niedawna?
15: Powinno to pozostać wciąż, tak myślę.
10: To nie jest moment na powrót do rządowego pakietu ochronnego CPN, przekonywał w programie EKG Ryszard Petru. Poseł klubu parlamentarnego Centrum w rozmowie z Maciejem Głogowskim zgłodził się, że ceny paliw na stacjach są za wysokie, ale to jeszcze nie czas na interwencję ze strony państwa.
16: Ta wojna jest nieracjonalna, nie do końca rozumiem, jaka jest strategia USA, to znaczy co oni chcą uzyskać.
17: W związku z tym nie ma przestrzeni na pomoc, jak wcześniej?
16: Uważam, że to było bardzo kosztowne, bo to jest tak, że to jest przelewanie z jednej kieszeni do drugiej. Płacimy w podatkach na rzecz albo państwa i potem w części te podatki idą na obniżenie cen paliw. Oczywiście, gdyby te ceny, gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
10: Na stacjach za litr 95 średnio płacimy 6 zł i 94 grosze, za litr diesla 7 zł i 21 grosze. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. A na stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie na razie nie ma co liczyć. W miniony weekend zginęło tam 3 amerykańskich żołnierzy. Donald Trump zagroził, że za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje. AFP podaje, że prezydent Iranu Masoud Pezeszkian powiedział, że rzeczywistość jest taka, że dziś Islamska Republika Iranu prowadzi wojnę na pełną skalę. Miała być to reakcja na doniesienia mediów państwowych i władz lokalnych o amerykańskich atakach przeprowadzonych dziś w północnej i środkowej części kraju. Rządowy program dofinansowań do termomodernizacji Czyste Powietrze od dziś działa po nowemu. Najważniejsze zmiany to wyższe dopłaty do usług związanych z termomodernizacją. Wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
1: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddasz, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. To w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
10: Będzie też łatwiejszy dostęp do programu dla części nowych właścicieli nieruchomości, na przykład tych, którzy dziedziczą nieruchomość w spadku. Osoby korzystające z dotacji dostaną też więcej czasu na wykonanie prac finansowanych z zaliczki. Zamiast 120 będzie to 180 dni. Kolejne zmiany są już projektowane, mówi szefowa funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak.
5: Trwają intensywne prace nad kolejnymi rozwiązaniami. Między innymi takim rozwiązaniem, które chciałam zasygnalizować, a będzie on w kolejnym etapie, to bon na audyt, który musi być korzystny zarówno dla beneficjentów, jak i gmin. Dlatego też postanowiliśmy, aby jego wprowadzenie było w drugiej połowie roku.
10: Dotychczas na termomodernizację poszło już ponad 25 miliardów złotych. W obecnej odsłonie programu budżet wynosi 10 miliardów złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie po południu, a potem w stolicy zaczęła się wielka fiesta z udziałem, według szacunków, nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny także na finale w Nowym Jorku.
18: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła, ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu.
10: Piłkarze wsiedli na pokład autobusu La Furia Roja, którym w tłumie kibiców udali się na jeden z głównych madryckich placów, Plaza de Cibeles. Kibice ubrani w koszulki reprezentacji Hiszpanii i machają flagami tego kraju, skandują hasła na cześć podopiecznych trenera Luisa de la Fuentesa. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Ból jest ogromny, a ta rana potrzebuje czasu, by się zagoić, napisał na Instagramie Lionel Messi, który przeżywa porażkę swojej drużyny w finale Mistrzostw Świata. Trudno w tej chwili w pełni docenić nasze osiągnięcia, ale ta drużyna dotarła do 2 finałów Mistrzostw Świata z rzędu, podkreślił w pierwszym komentarzu od wczorajszego meczu Messi. Argentyński napastnik we wpisie pogratulował również Hiszpanii swojemu drugiemu domowi zdobycia drugiego w historii tytułu Mistrza Świata. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna jutro od 15 stopni na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich, około 19 w centrum, do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie. Dzień przed nami przeważnie z dużym zachmurzeniem i możliwymi przejaśniami, więcej rozpogodzeń na południu i na zachodzie kraju. W północnej połowie prognozowane są przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie mogą wystąpić burze.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dobry wieczór, w poniedziałek 20 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który w Polsce, choć nie tylko, jest bardzo politycznie wrażliwym tematem. Chodzi o tak zwany ETS, czyli Europejski System Handlu Emisjami, dokładnie emisjami dwutlenku węgla. Mniej więcej 20 lat temu, zgadzając się z naukową tezą, że emitując do atmosfery CO2 przyczyniamy się do powstawania groźnych zmian klimatycznych, został wymyślony ten system. Założenie było takie. Każdy, kto dwutlenek węgla emituje, będzie za to płacił. co podniesie jego koszty funkcjonowania i osłabi jego rynkową konkurencyjność. W ten sposób zmusi się tego typu firmę, by inwestowała w technologie obniżające poziom emisji. W każdym razie pieniądze uzyskane z opłat za emisję miały dokładnie temu służyć. Na przykład w Polsce do kasy państwa w latach 2019-2023 wpłynęło aż 84 miliardy złotych. To olbrzymia kwota, która mogła, zgodnie z opisanym celem, zasilić projekty modernizacyjne, głównie w energetyce. Jednak, jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, tylko niecałe 1,3% tej kwoty trafiło bezpośrednio na cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych i transformacją energetyczną. Między innymi z tego powodu nasze elektrownie, produkując prąd z paliw kopalnych, dalej płacą dużo za emisję CO2, przez co prąd w Polsce jest bardzo drogi. No jak energia jest droga, to drogie jest wszystko, co negatywnie wpływa na konkurencyjność naszych firm. Co zatem robić? Najprościej byłoby zlikwidować ów ETS i nie będzie problemu z płaceniem za emisję. I niektóre formacje polityczne w Polsce taki postulat artykułują. Sęk w tym, że w wielu państwach naszej Unii postrzega się ETS jako znakomity środek zachęcający do redukcji emisji CO2 i pozyskiwania pieniędzy na inwestycje w odnawialne źródła energii. Te nie tylko, że niczego nie emitują, to jeszcze mogą wytwarzać tanią energię, a na dodatek, co może dzisiaj jest najważniejsze, dają niezależność od dostawców surowców energetycznych ze świata. Widzimy, co się dzieje z cenami ropy po wybuchu wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Państwa, które w małym stopniu korzystają z tego surowca, no czy też gazu, kupowanego także w tym regionie, w niewielkim stopniu odczuwają skutki wspomnianego konfliktu. Dobrze też pamiętamy, jak Rosja mogła nas łatwo szantażować, grożąc zakręceniem kurka z ropą czy gazem. Wiatru czy słońca nikt nam nie odetnie. Ale między innymi z Polski płynął od dłuższego czasu taki komunikat. Stało się. Nie dokonaliśmy właściwej transformacji energetycznej. Dalej mnóstwo energii mamy z węgla i gazu. W tydzień tego nie zmienimy, więc domagamy się co najmniej takich zmian w systemie ETS, by ta produkowana przez nas energia nie była tak droga, obciążona tymi wysokimi opłatami. Presja z Polski, no i jeszcze paru innych państw spowodowała, że Komisja Europejska przedstawiła w miniony piątek propozycję zmian właśnie takiego pewnego złagodzenia rygorów systemu. W dzisiejszej audycji przypomnimy zatem historię ETS, polityk Unii Europejskiej na rzecz łagodzenia zmian klimatu i omówimy zaproponowane zmiany. Temat nie jest łatwy, ale super ważny, bo dotyczy portfela każdego z nas. Zapraszam. Gośćmi dzisiejszej audycji są pan dr Paweł Brusiło, Wydział Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, członek Team Europe Direct. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór państwu, dziękuję za zaproszenie.
19: I pan Mikołaj Gumulski, koordynator kampanii klimatycznych Greenpeace Polska. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór, też dziękuję bardzo za zaproszenie.
19: Cała przyjemność po naszej stronie, tym bardziej, że bardzo liczę na panów i na panów też zdolność mówienia o rzeczach trudnych w sposób taki, żebyśmy wszyscy dokładnie wiedzieli, o co chodzi. No to może zacznijmy właśnie od pewnej definicji pojęć, które będą nam towarzyszyły. No i takiego przypomnienia, skąd się w ogóle wzięły pomysły, że człowiek, który, jak nauka to udowodniła, no ma wpływ na zmiany klimatu, może coś jednak w tej sprawie zrobić? Pan doktor Paweł Brusił.
20: Jeżeli mogłem swoją perspektywą się podzielić, trochę taką właśnie historyczną, bo ta świadomość wpływu człowieka na zmianę klimatu nieustannie narasta mniej więcej od połowy XX wieku. To właśnie wtedy zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w dużych miastach, zmiany klimatu obserwowane na początku jako topnienie czap polarnych, ubytek tutaj warstwy ozonowej. Wszystkie te rzeczy skłaniały na początku naukowców do formułowania dość takich zatrważających i alarmujących tez popartych badaniami, od mierzenia zawartości CO2 w atmosferze przez temperatury prądów morskich, zmiany pływów w oceanach. Oczywiście te zmiany widoczne gołym okiem w przypadku topnienia lodowców. Wszystkie te alarmistyczne obserwacje przekładano na język zrozumiały przez polityków, a później przez społeczeństwa. Kolejne konferencje klimatyczne organizowane na gruncie ONZ, sztokholmska, genewska i tak dalej, doprowadziły w końcu do takiego już szczytowego wzrostu tej świadomości, że właśnie zaczęto działać. Więc zaczęło się od naukowców, a przez kolejne decyzje polityków ta świadomość także przekładała się na zrozumienie tego problemu przez, że tak powiem, przeciętnych mieszkańców naszej planety, którzy nie tylko dostrzegali te alarmistyczne publikacje, informacje w kanałach telewizyjnych, ale także zaczęli obserwować te alarmistyczne obserwacje w swoim otoczeniu. I te zmiany początkowo dotyczące czap polarnych zaczęły coraz bardziej przekładać się na ich codzienne życie. Mamy różne tutaj wyzwania, z którymi się mierzymy, ale te wyzwania oczywiście staramy się też w jakiś sposób operacjonalizować, co stanowiło właśnie przyczynek do szeroko rozumianej polityki klimatycznej na świecie.
21: To ja bym może zaczął od tego, że nauka bardzo już na tym etapie dokładnie opisuje to, jak, w jaki sposób negatywny gazy cieplarniane, w szczególności dwutlenek węgla czy też metan, wpływają negatywnie na środowisko naturalne, a przez to również na nas. Tak? To są susze, to są powodzie, to są ekstremalne zjawiska pogodowe i szereg innych negatywnych zjawisk. No i teraz jakby pojawia się oczywiste pytanie, tak? Co z tym wszystkim zrobić? No i tutaj jednym z takich rozwiązań jest właśnie ten system handlu uprawnieniami do emisji. On się wywodzi od takiego spojrzenia, powiedzmy, w ekonomii, drugi rozmówca powie więcej, ale że no generalnie mamy te negatywne efekty zewnętrzne, jak to się nazywa w ekonomii, czyli takie zjawiska, które po prostu w negatywny sposób oddziaływują ogólnie na otoczenie przedsiębiorstw, czy w ogóle na społeczeństwo, a koszty tych zjawisk nie są uwzględnione w samych kosztach działalności przedsiębiorstwa, o ile nie będzie ku temu regulacji, tak? Bo można tak w skrócie powiedzieć, że to jest taka sytuacja, w której na przykład jest jakaś fabryka i ona do rzeki zrzuca ścieki, jest dzięki temu w stanie przed mniej płacić za technologię, za inwestycje, więc ona ogranicza koszty, jest w stanie oferować swoje produkty po mniejszej cenie, więc w teorii każdy powinien być zadowolony, prawda? No ale tak nie jest, no bo wiem, że na przykład te ścieki sprawią, że na przykład pobliscy rolnicy będą mieli

0: problem rozwiązać, żeby jednak te jakieś koszty społeczne uwzględnić w tych realiach ekonomicznych. A przy okazji z drugiej strony no, też taki system jak właśnie system handlu uprawnieniami do emisji sprawia, że jesteśmy w stanie zbierać, że tak powiem, środki na to, żeby na przykład wspierać technologie czy rozwiązania bardziej przyjazne środowisku i klimatowi.
1: No dobrze, tylko z tego, co ja zrozumiałem, jak mówił pan Mikołaj Gumulski, no to jest trochę tak, że my właśnie do funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, które zatruwa rzekę, no dokładamy mu właśnie jakiś koszt, jakąś formę kary, tak, którą on ma zapłacić, no w związku z tym, że zatruwa, no to powoduje, że produkty tego przedsiębiorstwa są no droższe, bo on wiadomo, że tę karę musi sobie gdzieś umieścić w swoim bilansie. Natomiast no, jeśli ja dobrze rozumiem, to tutaj nie tyle chodzi o karę, tylko chodzi o to, żeby go w jakimś sensie no, zachęcić, tak, żeby jednak zainwestował jakieś pieniądze w takie technologie, które spowodują, że on te ścieki nie będzie wyrzucał do rzek. No właśnie, ale wtedy będzie drożej, tak? No i teraz rozumiem, że ten system ETS właśnie tak przynajmniej jest dzisiaj przedstawiany jako właśnie coś, co no, powoduje, że europejska gospodarka nie jest konkurencyjna, dlatego że właśnie ponakładano na przedsiębiorstwa, na firmy, no właśnie te płatności wynikające z tego, że one emitują te gazy cieplarniane. No i mamy sytuację, oczywiście to jest może kolejny wątek, no, że właśnie europejska gospodarka w stosunku do tych gigantów, najczęściej oczywiście się wymienia tu Stany Zjednoczone i Chiny, no zaczyna odstawać. Czyli czy w dobrą stronę, znaczy idzie moje myślenie, ale też czy w dobrą stronę w takim razie poszliśmy z tymi rozwiązaniami, no, nakładając te obciążenia?
2: To może tutaj spróbuję podjąć rękawicę i odpowiedzieć na to pytanie. Przygotowując się zresztą tutaj do audycji, chciałem też sięgnąć trochę głębiej, aby wytłumaczyć w sumie, dlaczego my to wszystko robimy. Bo tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, nakładanie dodatkowych obciążeń, dodatkowych wymogów jest swego rodzaju kosztem. Ale my de facto poprzez działalność tych firm, o których tutaj mówimy, które w istotny sposób zatruwają atmosferę, wpływają na ocieplenie klimatu, i w globalnej skali wpływają na życie milionów i miliardów, sprawiają, że ten koszt i tak ponosimy. Wszelkiego rodzaju regulacje, o których tutaj będziemy mówili, są de facto sposobem na przeniesienie odpowiedzialności z nas wszystkich ponoszących koszty związane ze zmianą klimatu na tego pojedynczego emitenta. No i tutaj warto sięgnąć za ocean i chciałbym tutaj naszych drogich radiosłuchaczy na chwilę przenieść i w czasie, i w przestrzeni. Lata 60. Ronald Case prezentuje najbardziej cytowany w historii nauk prawnych artykuł The Problem of Social Cost i tłumaczy, że odpowiednio wycenione prawa majątkowe i towary według tutaj założeń ówczesnych ekonomistów sprawią, że ich wycena na rynku będzie adekwatna do ponoszonych obciążeń w tym społecznym wymiarze. Na podstawie jego teorii kilka dekad później powstanie amerykański system handlu uprawnieniami do emisji tlenków siarki, który w latach 90. sprawi, że istotnie, bo aż o 95% spadną emisje tlenków siarki i zredukują istotnie ten negatywny wpływ wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu na powstawanie tak zwanych kwaśnych deszczy. Właśnie ten przykład amerykański z lat 90., gdy powstał pierwszy system handlu uprawnieniami do emisji tlenków siarki i sukces tego programu sprawił, że państwa podpisujące protokół z Kioto zgodziły się w 97 roku, że to właśnie uwarunkowane siłami rynkowymi zbywalne i nabywalne prawa do emisji będą tym mechanizmem, który pomoże w redukcji coraz bardziej drastycznie rosnących kosztów CO2. Więc kosztów tych społecznych i środowiskowych wzrostu właśnie CO2. Można więc powiedzieć, że te systemy handlu uprawnieniami do emisji miały na początku dobre ugruntowanie w doświadczeniach rynkowych w Stanach Zjednoczonych, a później zostały przełożone na inne systemy prawne, takie właśnie jak u nas tutaj w Unii Europejskiej. I Unia Europejska zaadaptowała dobrze znany mechanizm, wprowadziła go jako największy funkcjonujący na świecie

0: wiecie, system handlu uprawnieniami do emisji, który w ostatnich ponad 20 latach sprawił, że bardzo istotnie, bo o ponad połowę obniżyliśmy emisję w naszym przemyśle. Więc czy za daleko się zagalopowaliśmy w tym wszystkim? Sprawiliśmy po prostu, że koszty zewnętrzne, o których wspomniał tutaj nasz drugi rozmówca, pan Maciej, no to te zewnętrzne koszty generowane przez... Pan Mikołaj, przepraszam bardzo. Te zewnętrzne koszty środowiskowe generowane przez przedsiębiorstwa zostały wycenione i na rynku handlu uprawnieniami do emisji mogą być nabywane i sprzedawane. Więc jest to system skuteczny. 20 lat pokazuje, że efektywnie redukuje emisje w przemyśle europejskim i sprawił, że nasz europejski wpływ na globalny klimat istotnie został zredukowany.
1: Może ja bym jeszcze tylko dodał, że...
2: Tak, panie Mikołaju, bardzo proszę, tylko może jeszcze, jeśli pan pozwoli, ja dopytam, bo właśnie cały czas chodzi o to, że to jest trudne. No mnie się przynajmniej wydaje, że to jest trudne w zrozumieniu, bo z jednej strony to łatwe by było dla mnie, gdyby było powiedziane tak... Drogi emitencie, tak? Mówimy o jakimś właśnie przedsiębiorstwie. Produkując to, co produkujesz, zatruwasz środowisko. Emitujesz za dużo szkodliwych gazów, które mają negatywny wpływ na klimat. Albo tak się zmodernizujesz, że przestaniesz truć, no albo będziesz za to trucie płacił. Natomiast tutaj ciągle panowie używają termin system handlu emisjami. Gdyby to można było wyjaśnić, co znaczy handlować emisjami, to może wtedy byśmy trochę ten system lepiej zrozumieli.
0: To jest dość złożony mechanizm i tutaj pozwolę sobie na takie bardzo duże uproszczenie. Co roku Komisja Europejska wyznacza konkretny, maksymalny dla wszystkich państw Unii Europejskiej limit, który następnie w dość złożonym algorytmie, ale jest dzielony na poszczególne państwa i przedsiębiorstwa. W zależności od tego, jaki jest poziom emisji poszczególnych instalacji w danych przedsiębiorstwach i jakie są wyznaczane co roku cele, ci, którzy intensywnie się dekarbonizowali, redukowali swoje emisje i wprowadzali innowacje, otrzymują pewną darmową pulę, darmowy przydział uprawnień, który, jeżeli nie zostanie w pełni wyczerpany, może zostać sprzedany, co generuje dla tego przedsiębiorstwa nagrodę w postaci przychodu, a spóźnialscy i ci, którzy w niewystarczający sposób dostosowują się do ogólnego celu dla całej 27, muszą ponieść za to karę, czyli muszą nabyć uprawnienia, aby móc emitować ponad limit. Więc to jest taki de facto urynkowiony mechanizm kija i marchewki. Dostosowujesz się, redukujesz, jesteś innowatorem, inwestujesz, dostajesz nagrodę, przychód w postaci możliwości sprzedaży nadmiarowych uprawnień. A ten opóźniony w procesie dekarbonizacji przedsiębiorca, który no niestety nie zdołał wypełnić konkretnych limitów, musi ponieść karę.
2: No i teraz już pan Mikołaj, przepraszam bardzo.
1: Tak. Tak, tak, nie ma problemu. No, ja bym tutaj dodał do tego to, że też pamiętajmy, że też jednocześnie, kiedy też system ten europejski się rozwijał w międzyczasie, to też Polska przez lata była w stanie wynegocjować szereg dodatkowych na przykład możliwości, dodatkowych przydziałów uprawnień, dodatkowych przydziałów środków, więc też to spojrzenie... Tak, to co często się o tym mówi, tak, że no my przez lata byliśmy trochę technologicznie zapóźnieni, że trochę, że tak powiem, zostaliśmy w tym węglu zakonserwowani, to teraz musimy za to ponosić koszty. No to wszystko też było uwzględniane na poziomie unijnym i był szereg różnych mechanizmów właśnie po to, żeby w postaci funduszu modernizacyjnego w ramach ETS-u, które służyły temu, żeby takim krajom jak Polska pomóc. Ale to, co wydaje mi się, że jest jeszcze ciekawsze też w kontekście tej naszej rozmowy i tak w kontekście też tej rozmowy o tym, że to są jakieś ograniczenia nałożone na europejski przemysł, a rzekomo inni nie muszą nic z tym robić. To dla mnie naprawdę bardzo... Bardzo ciekawe było dzisiaj, przygotowując się do rozmowy, wejść na taką stronę, gdzie są podane wszystkie istniejące systemy handlu uprawnieniami do emisji na świecie. Ja parę lat temu pisałem, przyznam, pracę dyplomową z tego zagadnienia, więc już wtedy to sprawdzałem, ale dzisiaj przyznam, że zaskoczyłem się tym, jak bardzo tego typu systemy się rozrosły, bo trzeba sobie powiedzieć, że europejski system handlu uprawnieniami do emisji był takim pierwszym obowiązkowym systemem na świecie. Miał swoje początkowe fazy, były takie fazy, w ramach którego próbowano, co działa, a co nie, ale on okazał się rzeczywiście skuteczny i po prostu okazał się dobrym systemem do tego stopnia, że takie podobne systemy obowiązują w niektórych stanach, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Kanadzie, w Chinach. W Chinach jest największy taki system handlu uprawnieniami do emisji pod względem ilości uprawnień. W Korei Południowej, w Japonii, nawet Wielka Brytania, która tak opuściła Unię Europejską, która mogłaby stwierdzić, my nie potrzebujemy takiego systemu, tak? My nie musimy się teraz tym przejmować. To ta Wielka Brytania mimo to taki system również posiada. Więc myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, wbrew temu, co jest czasem tak powtarzane, że Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone nic nie robią, że jednak to nasze rozwiązanie, ten europejski system handlu uprawnieniami do emisji jest rzeczywiście, okazał się skuteczny, okazał się dobrym mechanizmem do tego, żeby ograniczać emisje, a z drugiej strony modernizować gospodarkę, tak, prowadzić te zielone inwestycje, i on jest powielany na całym świecie.
2: No, z jednej strony to oczywiście jest trudno dyskutować z tymi wszystkimi danymi, które panowie przedstawiają, natomiast jednak z jakiegoś powodu od ładnych paru lat toczy się coraz bardziej taka ostra dyskusja w Europie. Ona na pewno jest bardziej słyszalna, może można by powiedzieć, w Parlamencie Europejskim od ostatnich wyborów, kiedy to w składzie tego parlamentu znalazła się większa liczba przedstawicieli ugrupowań centroprawicowych. No niemniej jednak rzeczywiście tych głosów, że ten system jest morderczy dla europejskiej gospodarki, no pojawia się coraz więcej, do tego stopnia, że już nie ma takiego myślenia o tym, że no właśnie, tylko ci, którzy są prawicowcami, w ogóle uważają, że mamy do czynienia z jakąś ideologią klimatyczną, że tylko tego typu środowiska zaczynają mówić negatywnie na temat tego systemu. No bo właśnie mamy sytuację taką, że na Komisję Europejską wywierana była już od dłuższego czasu presja, że musi coś z tym zrobić, że ten ETS rzeczywiście jest szkodliwy dla wielu państw, dla wielu gospodarek, i one nie mają szans konkurować na światowym rynku właśnie w warunkach no, płacenia tych pieniędzy, jak to się wszystko sumuje, no to oczywiście idzie w miliardy, za te emisje. No i stąd przecież, do czego oczywiście przejdziemy dopiero za chwilę, no ale stąd między innymi ta propozycja Komisji Europejskiej, która idzie w stronę no, łagodzenia tej polityki. No to dlaczego trzeba łagodzić coś, co, tak jak panowie to przynajmniej przedstawili, jest fantastyczne i na dodatek wiele innych państw spoza Unii, które nie musiałyby tego systemu stosować, same z siebie zaczynają to robić. No to skąd się wziął problem ETS-u? O, może tak zapytam.
0: Może to pytanie, jeżeli mógłbym spróbować tutaj, może to pytanie, panie redaktorze, warto byłoby uzupełnić o taką adnotację, dlaczego akurat teraz zaczęliśmy o tym rozmawiać? Przecież 10 lat temu o ETS-ie co najwyżej rozmawiano w kręgach eksperckich, próbowano w okolicach 2014-2015 roku reformować wtedy ówcześnie działający system, więc spróbuję może też, odpowiadając tutaj na pańskie pytanie, nawiązać do tej historii, bo jak już mówiliśmy, były różne fazy od 2003 roku, gdy wprowadzono system ETS, to początkowo państwa same deklarowały, ile tych uprawnień potrzebują. Będąc przezornymi, decydowały się na deklaracje zdecydowanie wyższe niż faktyczne emisje, co sprawiło, że w tej pierwszej fazie, w pierwszych latach, 2003, mniej więcej 2007, w tych latach mieliśmy ogromną nadpodaż tych uprawnień i ich cena wręcz zeszła do kilku centów za tonę CO2, bo tutaj państwo muszą wiedzieć, że uprawnienia wyceniamy za tonę CO2 wyemitowanego przez daną instalację w danym przedsiębiorstwie. No dobra, Unia Europejska zrozumiała, państwa członkowskie zrozumiały, że to nie był dobry pomysł, no to teraz opomiarujemy, obłożymy instalacje poszczególnymi tutaj miernikami, zobaczymy, jak to faktycznie w praktyce wygląda i wprowadzono w fazie drugiej, no już bardziej rygorystyczne metody pomiaru i dystrybucji tych uprawnień. W międzyczasie mieliśmy niestety kryzys finansowy, co też nie pomogło w odpowiedniej wycenie, no bo kryzys finansowy przełożył się na spadek obrotów i produkcji w przemyśle, co też sprawiło, że te redukcje spadły poniżej tych wstępnych oczekiwań. Kolejne reformy w kolejnych latach zmierzały do zwiększenia tej ceny uprawnień do emisji, tak aby lepiej odpowiadała faktycznym kosztom ponoszonym przez nas, przez społeczeństwo w związku z tymi emisjami. I tak naprawdę zgodnie dopiero z trzecią fazą, w ostatnich latach zaplanowano istotne ograniczenia w liczbie tych darmowych uprawnień, które emitowano. To sprawiło, że dopiero po 2019 roku, jeszcze razem z wprowadzeniem innych równolegle reform w tym obszarze tych klimatyczno-energetycznych, cena ETS była na tyle wysoka i zauważalna, że zaczęła realnie wpływać na działalność przedsiębiorstw. Dlatego dopiero od niedawna mówimy o wpływie tego ETS-u, tym potencjalnie kosztownym dla wielu gałęzi. To, że obecnie w Unii Europejskiej podnosimy dyskusję na gruncie tak Parlamentu Europejskiego, jak i wielu różnych kręgów eksperckich, ale też coraz częściej w codziennych rozmowach słyszymy dzięki naszym politykom przewijające się słowo ETS, wynika z tego, że niektóre państwa, takie jak Polska, nie wykorzystały potencjału w ostatnich latach wynikające z systemu ETS i zamiast istotnie inwestować w dekarbonizację, no co tu dużo mówić, wiele pieniędzy, które wpływało do polskiego budżetu z tytułu sprzedaży tych gwarantowanych, bezpłatnych uprawnień, te pieniądze nie były niestety we właściwy sposób reinwestowane. I tutaj możemy posłużyć się chociażby raportem Najwyższej Izby Kontroli, która no, dość brutalnie w 2024 roku wskazywała, że nieco ponad procent ze środków, które wpłynęły w latach 2013-2023, to było prawie 100 miliardów złotych, nieco ponad procent został faktycznie przekazany na dekarbonizację. Mieliśmy więc przez lata system, który zamiast stawać się źródłem środków dla dekarbonizacji, był źródłem przychodów do budżetu, a środki te nie były odpowiednio reinwestowane w transformację energetyczną. I gdy zapowiadana i zaplanowana zgodnie z kolejnymi reformami sytuacja, w której liczba uprawnień sukcesywnie malała, a emisje wcale nie malały, bo nie inwestowano w tym obszarze, no to teraz podnosimy larum i w wielu państwach, takich jak Polska, w których mamy te zapóźnienia, ponosimy koszty, ale to nie są koszty ETS-u, to są koszty opóźnionych inwestycji, zaniechanych inwestycji i niewykorzystanych szans z tytułu systemu, który miał realokować środki w ramach gospodarki. Dlatego
1: no, ja bym jeszcze tylko tutaj dodał tylko to, że pamiętajmy, że no, z czym były związane kryzysy szczególnie energetyczne ostatnich lat. Były one związane bezpośrednio z sytuacją na rynku paliw kopalnych, tak? Kryzys energetyczny po inwazji Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny w tym roku w związku z sytuacją w cieśninie Ormus. I to były te czynniki, które doprowadziły właśnie Europę do tych kryzysów energetycznych. No a teraz spójrzmy na to, jaki jest cel właśnie takich mechanizmów jak ETS. Z jednej strony to jest, tak jak już dużo mówiliśmy o tym, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ale z drugiej strony to jest także ograniczanie zużycia właśnie tych paliw kopalnych. Tych paliw kopalnych, których Europa nie ma w dostatku na tyle, żeby, że tak powiem, na tym opierać swój cały system energii w sposób bezpieczny, co właśnie ostatnie lata nam pokazały. Więc ja bym bardziej upatrywał właśnie w kurczowym trzymaniu się paliw kopalnych, w tym przedłużaniu tej zależności od zewnętrznych dostawców, przyczyn tych kryzysów energetycznych, które widzieliśmy w ostatnich latach, bo to właśnie paliwa kopalne, to tak w przypadku Polski na przykład ponad 80% naszego gazu ziemnego jest sprowadzane z zagranicy, więc to rzeczywiście ma istotny wpływ na ceny również energii elektrycznej, jak to pokazały właśnie te sytuacje z poprzednich lat. Mm-hmm. I wskazałbym bardziej właśnie tutaj źródło tych problemów Europy, a ETS i tak jak tutaj było wspomniane, poprawne wykorzystanie tych przychodów z ETS-u jest rozwiązaniem. No tu była mowa o tym, że ten 1% tak, tych przychodów został poprawnie wykorzystany. To były przychody, które były przekazane na program Mój Prąd, czyli ten program, który umożliwił powstanie ponad 1,5 miliona prosumentów w Polsce, tak? Czyli ludzi, którzy mają panele fotowoltaiczne na swoich dachach. Więc jeżeli taka część tych środków poprawnie wykorzystana była w stanie doprowadzić do tak ogromnej zmiany, którą widzimy do teraz, to pomyślmy, w jakim miejscu bylibyśmy jako Polska, gdyby całość tych środków rzeczywiście służyła nie tylko właśnie ograniczaniu emisji, ale również ograniczaniu zużycia paliw kopalnych, a przez to poprawianiu naszego bezpieczeństwa energetycznego. I oczywiście już tak tylko ostatnie słowo, że ETS, jak każdy, tak to jest ludzkie dzieło, tak? Jak każde ludzkie dzieło ma swoje zalety, ma swoje sukcesy, ale ma też swoje błędy. I po prostu ten system oczywiście należy zmieniać, należy dostosowywać, należy ulepszać, ale ja z wielkim niepokojem patrzę się na różnego rodzaju pomysły i zapowiedzi jakiegoś porzucania i wychodzenia z ETS, które się pojawiły wśród części polityków w Polsce. No, ta reforma ETS-u, która do nas obecnie przyszła, no to jest moim zdaniem w stronę porzucania ETS-u nie idzie, tylko właśnie w stronę tego, żeby ten system ulepszyć, żeby on działał generalnie skutecznie. I to jest dobry po prostu kierunek, tak? Tego, żeby po prostu ten ETS nam służył jak najlepiej.
0: I tu jeszcze, panie redaktorze,
2: o reformie za chwilę. Ja tylko zaraz oddam panu głos, tylko muszę przypomnieć słuchaczom, bo jesteśmy już 30 ponad minut na antenie, że gośćmi audycji są pan dr Paweł Brusiło, Wydział Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, członek Team Europe Direct, i pan Mikołaj Gumulski, koordynator kampanii klimatycznych Greenpeace Polska. Już oddaję panu głos, panie doktorze, tylko może by pan nawiązał jeszcze do tych słów pana Mikołaja, że w jakim bylibyśmy miejscu, gdybyśmy te pieniądze wydali właściwie, a nie ten właśnie 1% z kawałkiem. No tylko zawsze w systemach politycznych można powiedzieć, no dobrze, ale wtedy, kiedy zresztą nikt opisuje te lata, to są lata rządów innej formacji politycznej i obecnie rządząca formacja polityczna może powiedzieć, no dobrze, no bylibyśmy w innym miejscu, ale nie jesteśmy, ponieważ tego żeśmy nie zrobili. Efekt jest taki, że polskie firmy, polska energetyka obciążona tymi opłatami przerzuca oczywiście te koszty na odbiorców i dlatego ceny energii w Polsce są jedne z najwyższych w Europie, a europejskie są w ogóle wyższe niż na świecie. No i teraz prosta sprawa, ktoś produkuje gwoździe w Polsce i do ceny tych gwoździ na rynku musi dorzucić właśnie te obciążenia, a ktoś w innej części świata nie ma tych obciążeń, no to przecież wiadomo, że ten nasz padnie. I dlatego obecny rząd również mówi, no trzeba coś z tym zrobić, bo my po prostu nie damy rady. Dobrze, no znaczy niedobrze, przegapiliśmy, przespaliśmy, nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić, no ale jesteśmy tu i teraz. No i teraz mamy konkurować na rynkach światowych, a nie za 5 lat, kiedy może w większym stopniu dokonamy tej dekarbonizacji niż to się stało. Pan doktor.
0: Tak, tutaj panie redaktorze, drodzy państwo, ja będę bardzo twardo stał na stanowisku, że ETS nie jest obciążeniem, to jest system redystrybucji. jest obciążeniem, ponieważ przez ostatnie prawie dwie dekady nie mieliśmy efektywnego mechanizmu redystrybucji tych środków w Polsce. Bo gdyby nasz przywołany tutaj hipotetyczny producent gwoździ z jednej strony kupował stal, która do produkcji wymagała dużych nakładów energii, a tym samym ta energia była obciążona dodatkowymi opłatami, to te opłaty w systemie redystrybucji powinny zostać zwrócone w gospodarce na inwestycje w stronę produkcji tak zwanej zielonej stali, czyli stali, która jest istotnie obciążona mniejszymi łącznymi ekwiwalentami emisji dwutlenku węgla. Ten system nie działa.
2: No, ale nie zrobiono
0: czy
2: tego.
0: Jedna, czy druga. No to już jest, że tak powiem, wina nie tylko rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy obecnie rządzących, bo tak jak powiedziałem, to są lata i całe koalicje tutaj rządzące w ostatnich 20 latach nie wytworzyły, nie wykreowały odpowiedniego mechanizmu. Ale jeżeli tutaj, bo tu gdzie w Polsce jesteśmy? Jesteśmy w dość dobrym momencie teraz. Może zejdźmy trochę takiego tonu też demagogii, bo też nie jest źle. Wiele rzeczy zaczęło faktycznie być wdrażanych. W Polsce w zeszłym roku mieliśmy taki symboliczny moment, w którym jeżeli chodzi o sektor elektroenergetyczny, no taki moment, jeden dzień, który zapisze się na kartach historii polskiej energetyki, w którym łączna produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł przekroczyła tą z produkcji energii w elektrowniach węglowych. Kolejne elektrownie węglowe są wygaszane, a te, które dalej funkcjonują, będą wyłączane już w latach 30. Najlepszy przykład tutaj dla Państwa obrazowy, bo w radiu to zawsze dobrze posługiwać się też takim obrazowym porównaniem. Nasza rozmowa potrwa około godziny, a elektrownia Bełchatów co sekundę spala tonę węgla. To oznacza, że przez całą naszą audycję elektrownia w Bełchatowie spali 144 pełnowymiarowe wagony kolejowe węgla. I ta elektrownia, która zapewnia 20% energii elektrycznej w ciągu roku dla polskiego systemu elektroenergetycznego, ma być wygaszona mniej więcej w ciągu 10 lat. Kiedy to się faktycznie stanie, to jeszcze zobaczymy, ale jej wygaszanie jest jak najbardziej zaplanowane i faktycznie już częściowo tutaj postępuje. Więc jesteśmy w dobrym momencie, bo polski sektor elektroenergetyczny przechodzi tę transformację. Reforma, o której tu już nawiązywaliśmy parokrotnie w naszej rozmowie, systemu ETS ma zapewnić, że istotna część środków faktycznie trafi na dekarbonizację, ale Polska idzie w tym kierunku, którym wcześniej się ociągała i nie za bardzo chciała te wszystkie transformacje przeprowadzić. I w tym momencie, mówię, widzimy wiele takich dobrych sygnałów. Pierwsze moce zostały dostarczone do systemu elektroenergetycznego z instalacji offshore'owej z wiatraków na Bałtyku. Nasi prosumenci w latem produkują w panelach fotowoltaicznych ogromne ilości energii. Sieci elektroenergetyczne są modernizowane. Więc ja tutaj byłbym raczej optymistą, a to, że obecnie trwają różnego rodzaju negocjacje, pojawia się koalicja państw, które naciskają na opóźnienia i spowolnienie, jest raczej pokłosiem tego, że wiele rządów, w tym właśnie nasz polski, zrozumiał, że dalej już unikać transformacji energetycznej po prostu nie możemy i trzeba iść z falą, która przetacza się przez cały świat, od Kalifornii po Chiny, jak już tutaj mówiliśmy, więc włączyliśmy się w końcu w ten proces. Elektrownie węglowe są wygaszane, choć jeszcze ostatnie kopalnie węgla w Polsce jeszcze działają, no to redukcje i zaplana ich wygaszania w ramach umowy społecznej są zaplanowane. Więc w tym momencie powinniśmy grać w grę z innymi państwami, które potrzebują jeszcze po prostu parę lat na wyrównanie zapóźnień, ale w tą grę trzeba grać z innymi, a mówienie o jakimś wychodzeniu z systemów ETS nie działa na korzyść polskiej gospodarki i jej konkurencyjności, bo polska gospodarka, tu ostatnim zdaniem powiem, polska gospodarka będzie konkurencyjna, jeżeli będzie miała tanią energię. Nie ma tańszej energii niż energia odnawialna i nie ma tańszej i pewniejszej energii niż ta, która pochodzi z własnych rodzinnych mocy, a nie z importu paliw kopalnych, jak powiedzieliśmy tutaj, tak, czy gazu ziemnego, czy węgla, czy innych nośników energii. Więc ten kierunek dla konkurencyjności akurat jest fundamentalny, a ETS może właśnie rynkowo nam zapewnić przejście względnie suchą nogą przez ten proces, zamiast kosztownych inwestycji, które by polegały na poleganiu na wpływach, nie wiem, z podatków bezpośrednio nakładanych na firmę. Tu mamy urynkowiony mechanizm, który zapewnia w miarę efektywną realokację zasobów w obrębie gospodarki. Tylko wypełnijmy te założenia reformy, którą zaprezentowano w piątek.
2: No ja właśnie, to mamy...
1: dodał, bardzo krótko, bo wspominał pan oczywiście o tym, ja się w pełni zgadzam, tak, że te zapóźnienia, które mamy obecnie, to także jest wynik poprzedniej koalicji rządzącej, ale po pierwsze, tak jak już to wspomniano, no my już wchodząc do Unii wiedzieliśmy, że jest i będzie coś takiego jak ETS. Dyrektywa w tej sprawie jest z roku 2003, więc my naprawdę od
2: początku... No tak, a my rok później zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej.
1: Coś takiego, tak, że coś takiego będzie, więc mogliśmy się oczywiście na to przygotować, ale jeżeli wspominał pan o tym, że no obecnie rządzący mogą mówić, że to poprzednicy zawalili tutaj i tak dalej, to pamiętajmy o tym, że tak bardzo często w ramach takiej bieżącej polityki i rozmów obecnej koalicji słyszymy, że czegoś się nie da, bo nie ma na to zgody koalicjantów, bo tego nie było w umowie koalicyjnej, bo nie ma na to porozumienia. Ale jest w umowie koalicyjnej jeden z niewielu bardzo dobrze określonych konkretów. I ten konkret brzmi mniej więcej tak, że koalicja zapewni, żeby 100% środków z ETS-u było rzeczywiście na transformację energetyczną. I zadajmy sobie pytanie, gdzie są te środki? Bo jesteśmy w trzecim roku rządów, a nadal na przykład nie powołano czegoś, czego my się domagamy od dawna, czyli tego, żeby stworzono dedykowany fundusz zasilany w 100% właśnie z przychodami z ETS-u, z którego środki by w konkretny, oznaczony sposób, tak żeby można było łatwo to prześledzić, szły właśnie na budowę odnawialnych źródeł energii, na modernizację sieci, na pompy ciepła, na zielony transport, na ocieplanie domów, czyli na coś, co naprawdę bardzo by pomogło i przedsiębiorstwom, i obywatelom, a tego niestety nadal nie ma. Tego nadal nie ma, mimo tego, że to było jedna naprawdę z niewielu konkretnych zapowiedzi obecnej koalicji, więc...
2: No ale to wejdę w słowo, to może błędem w systemie ETS i od samego początku może to był właśnie błąd, nie było przymusu. I to takiego przymusu z poziomu unijnego, że te pieniądze mają być wykorzystywane na tę transformację. No bo jeżeli można było z 90 miliardów złotych, co już było powiedziane, tylko 1% z kawałkiem na to wydawać, a resztę na wszystko inne, no to każdy chyba od razu powie, no to jak to można było tak to zaprojektować.
1: Powiem bardzo krótko, że w systemie ETS był taki wymóg, że 50% środków właśnie tych przychodów z aukcji lub ich równowartość miała być wykorzystywana na właśnie transformację. Od 2026 roku, bodajże albo 2025, jest to już 100%. Tylko na czym polega problem? Właśnie na tym, że to ma być 50 czy 100% środków lub ich równowartość. I doprowadza to do takiej sytuacji, w której te środki realnie lądują idą prosto do budżetu państwa, idą na takie rzeczy, jak na przykład, jak to pokazał NIK, na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Co ma Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 związanego z transformacją klimatyczną? Absolutnie nic. Ale nadchodzi moment, kiedy trzeba, że tak powiem, się rozliczyć, trzeba pokazać, że te 50% środków lub ich równowartość jest rzeczywiście przekazywana. I w tym momencie zachodzi takie zjawisko takiej kreatywnej księgowości, tak? Czyli po prostu szuka się tego, jakie wydatki można podpiąć po to, żeby wykazać, że się te 50% spełniło.
2: Mamy 7 minut mniej więcej do końca. Jak można, no, w największym skrócie, biorąc pod uwagę to wszystko, co do tej pory zostało powiedziane w audycji, spojrzeć na tę propozycję komisji z piątku, co w niej takiego jest, co może z jednej strony, przynajmniej dla Polski, no, być trochę uspokajające, że te ceny energii u nas tak nie będą tak wysokie, no i że może dostaniemy więcej czasu właśnie na to, co żeśmy zaniedbali w minionych latach. I proszę bardzo,
0: drodzy państwo, myślę, że z polskiej perspektywy powinniśmy uznać, że wynegocjowane, wypracowane i przedstawione w zeszłym tygodniu przez Komisję Europejską reformy dają nam cenny czas, najbliższe kilka lat, na przykręcenie śruby i gaz do dechy, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, bo mamy teraz czas, aby nadrobić straty i wykorzystać mechanizmy, które zostały zaproponowane. Do nich należy przede wszystkim taki inwestycyjny zastrzyk, tak zwany booster inwestycyjny, który zostanie przyznany na podstawie 100 miliardów euro w tej pierwszej fazie w ramach skupu części uprawnień z rynku. Odsunięto niewiele w czasie cele związane z redukcją emisji, więc możemy spodziewać się, że ceny uprawnień będą w najbliższych latach utrzymywały się na względnie w porównaniu do pierwotnego planu niższym poziomie, więc płacić po prostu w systemie będziemy mniej niż wcześniej zakładano. Dodatkowo dla tych najbardziej zapóźnionych, ale nie ze względu już tylko na pewne opóźnienia związane z transformacją i wprowadzaniem pewnych technologii, ale po prostu ze względu na brak wysoko wydajnych technologii, na przykład w branżach takich jak chemiczna, cementowa i nie tylko, czy w produkcji nawozów sztucznych. Dla tych specyficznych branż, które po prostu technologicznie w procesach inwestycyjnych potrzebują trochę więcej czasu, będą dodatkowe, darmowe uprawnienia, czyli kupujemy więcej czasu dla najbardziej trudnych do dekarbonizacji branż, no i ostatecznie wprowadzamy ten obowiązek redystrybucji środków, które wpływają z tytułu sprzedaży tych uprawnień, które otrzymujemy w ramach darmowej puli. Więc mogę to podsumować tak. Polki i Polacy, mieszkańcy, przedsiębiorcy naszego państwa powinni być o tyle spokojniejsi, że mamy jeszcze czas, aby nadrobić straty i intensywnie dekarbonizować gospodarkę, aby ostatecznie osiągnąć niższe ceny energii, przede wszystkim dzięki odchodzeniu od paliw kopalnych w stronę tych odnawialnych, modernizować gospodarkę, unowocześniać ją, no i korzystać z tego okienka, które zostało nam wytworzone w najbliższych latach.
2: No ja tylko szybciutko dodam od siebie, oddając głos panu Mikołajowi Gumulskiemu, że to jest oczywiście propozycja Komisji Europejskiej, która będzie teraz przedmiotem walki, powiedziałbym, między rządami państw Unii, a także pewnie ostrej walki w Parlamencie Europejskim, więc to jeszcze nie jest decyzja, to jest
1: tak,
2: propozycja,
1: to jest propozycja,
2: pan Mikołaj Gumulski.
1: Propozycja, która naszym zdaniem w tych najważniejszych kwestiach rzeczywiście idzie w dobrym kierunku. Ja osobiście mam lekkie wątpliwości na przykład co do tam kwestii, które zostały zasygnalizowane w postaci na przykład umożliwienia większego tak zwanych offsetów węglowych, ale już może nie będę wchodził w ten temat. Rzeczywiście skupmy się na tym, żeby wykorzystać ten czas, żeby tym razem to odkładanie tej transformacji, tym razem mówienie, że potrzebujemy więcej czasu, nie było zmarnowane, tak? Potrzebujemy 100% środków z ETS-1 na transformację. Potrzebujemy też rzeczywiście w Polsce wdrożenia, wykorzystania środków z Społecznego Funduszu Klimatycznego, który jest w przygotowaniu na ETS-2. To są naprawdę grube miliardy złotych, które mogą nam pomóc, żeby się zmodernizować, żeby zwiększyć naszą niezależność energetyczną, nasze bezpieczeństwo i doprowadzić do niższych cen energii. I także przy okazji, zależy jak się kto na to patrzy, również do ochrony klimatu i środowiska. Więc nie zmarnujmy tej szansy, bo naprawdę już niestety Polska bardzo dużo takich szans zmarnowała. Pora wcisnąć gaz do dechy, pora iść w stronę odnawialnych źródeł energii, w stronę nowoczesnej, zielonej gospodarki.
2: Ale to skoro pan Mikołaj Gumulski użył terminu ETS-2, to jeszcze może króciutko pan doktor Rusiło, no bo to jest też coś takiego, co w politycznej debacie się pojawia, że jeżeli w ogóle ETS ma zostać, no to dobrze, niech zostanie, ale właśnie złagodzony, zmodernizowany, rozszerzony na dłuższy czas, to ETS-2 w ogóle nawet zapomnijmy o nim, bo przecież to już wprost rąbnie po kieszeni, no w tym wypadku Polaków, bo to przecież mają być emisje od budynków, w których mieszkamy, a także od transportu, którym jeździmy. No to da się powiedzieć w 2 minuty, co z tym ETS-em 2?
0: Na ten moment możemy być pewni, że ETS nie zostanie wprowadzony 1 stycznia, tylko został odsunięty do 1 stycznia 2028. Tak,
2: ETS2, tak,
0: ten system, wiedzieli, który miałby też objąć paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie i w budownictwie, został odsunięty do 2028 roku. Tylko reforma, tak jeszcze w nawiązaniu do tej reformy, o której mówiliśmy z zeszłego tygodnia, ona nie do końca oznacza złagodzenie, ona oznacza pewne odsunięcie w czasie, ale cele związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej czy redukcji 90% do 2040 dalej pozostają w mocy. ETS2, w jakiej formie on ostatecznie zostanie wprowadzony i jakie będą tutaj obciążenia? Mogę powiedzieć tak, jeszcze zobaczymy. To jest właśnie piękne w naszej Unii Europejskiej i mówię to z pełnym przekonaniem, że wiele proponowanych reform może ulegać jeszcze różnym negocjacjom. Na razie piłka jest ciągle w grze. Komisja i instytucje europejskie wykazują pewną ograniczoną, ale jednak otwartość na pewne reformy i zmiany. Ważne, żebyśmy do tego byli przygotowani. I tu znowu, mieliśmy czas na elektryfikację transportu, mieliśmy czas na termomodernizację. Wiele zapóźnień w tym obszarze dalej mamy względem innych państw, a najbliższy rok czy dwa nie powinien być czasem tylko na kupowanie więcej czasu dla branż, ale też czasem intensywnej właśnie elektryfikacji transportu i termomodernizacji budynków, bo w jakiejś formie dodatkowe obciążenia, wymagania, regulacje będą w kolejnych latach wprowadzane. Więc nie czekajmy na to, czy wynegocjowane ostatecznie w trilogach i w procedurach europejskich rozwiązania będą mniej czy bardziej korzystne lub nie dla nas, tylko działajmy tu i teraz, bo kierunek zmian jest globalnie tylko jeden. Transformacja energetyczna i ten, kto będzie w niej pionierem, będzie na tym korzystał, ten, kto będzie zapóźniony, będzie ponosił tego bardzo wysokie koszta. Więc mam nadzieję, że ten czas, który teraz mamy, będzie efektywnie wykorzystany właśnie na tą transformację.
2: Bardzo dziękuję. Przypomnę, byli z nami pan dr Paweł Brusiło, Wydział Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, członek Team Europe Direct, i pan Mikołaj Gumulski, koordynator kampanii klimatycznej Greenpeace Polska.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Dobranoc. Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępurskiego, a my się słyszymy jutro, jak zawsze, o tej samej porze. A zatem do usłyszenia.
3: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Już za chwilę, po informacjach TOK FM o godzinie 23:00, rusza pasmo przed północą. Dzisiaj zapraszam na audycję Nic o nas bez Was, dzisiaj ostatnie wydanie. Dzisiaj w audycji Nic o nas bez Was będzie Wojtek Krzyżeniak. Niezwykle interesująca rozmowa o jego historii w radiu TOK FM. Serdecznie Państwa zapraszam. Będziemy już za kilka minut po informacjach TOK FM o godzinie 23:00.

0: Autopromocja.
1: Edukacja zdrowotna po nowemu. Od września żaden uczeń nie będzie mógł wypisać się z lekcji o zdrowiu. No, chyba że będzie to część dotycząca seksualności. Czego uczy edukacja zdrowotna i jak rozmawiać z młodymi o zdrowiu i ciele? Zapytam w wywiadówce. We wtorek o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wielka Brytania ma nowego premiera, nowy rząd i zapowiedzi wielkich zmian. W całym kraju mogą zawyć syreny alarmowe, będą to jednak tylko ćwiczenia. Pornografia, cyberprzemoc i algorytmy, na to w internecie są narażone dzieci w Polsce, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Minęła 23. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Obecna koalicja będzie rządziła także po następnych wyborach, pod warunkiem, że naprawi sytuację w ochronie zdrowia, ocenił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas spotkania z mieszkańcami Płocka. Zapewnił, że jako lider lewicy zrobi wszystko, aby formacja ta miała wpływ na kierunek rozwoju Polski przez następne 4 lata. A przepisami, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, ministrowie zajmą się już jutro. Na posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić pierwsze projekty rozporządzeń i ustaw, a chodzi m.in. o wynagrodzenia i warunki zatrudniania lekarzy. Na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
3: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
2: Wśród proponowanych zmian będą też centralna e-kolejka i przyspieszenie prac nad e-rejestracją. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność, zapowiedział nowy premier, lider Partii Pracy Andy Burnham. W pierwszym przemówieniu na Downing Street podkreślił też, że zadaniem nowego rządu jest sprawić, by polityka działała i by działała lepiej. Burnham jest 59. premierem brytyjskiego rządu i 7. szefem gabinetu w ciągu ostatniej dekady. Nowy premier zapowiedział, że jego rządy przyniosą największe zmiany od 40 lat zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki. Polityk zapewnił, że w tym roku przedstawi plan rozpisanych na 10 lat reform, a już jutro zaprezentuje pierwsze rozwiązania, które mają pomóc Brytyjczykom zmagającym się z rosnącymi kosztami życia. Wieczorem kancelaria Burnhama poinformowała o pierwszych nominacjach ministerialnych w nowym rządzie. Nowym ministrem finansów został John Healey, który w gabinecie Keira Starmera kierował resortem obrony. Resortem spraw wewnętrznych będzie nadal kierowała Shabana Mahmud. Nowym szefem dyplomacji został Ed Miliband, który w ostatnim rządzie piastował tekę ministra do spraw energii i klimatu. Burnhamowi pogratulowało wielu europejskich liderów i przywódców, w tym premier Donald Tusk. Już po objęciu urzędu Burnham rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ursulą von der Leyen. Testy procedur i sprawności systemu odbędą się w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026, a ćwiczenia usłyszą mieszkańcy wielu miejsc, bo jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jednym z ich elementów będzie włączenie syreny alarmowej. Cała akcja rozpocznie się jutro o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Służby apelują, żeby podczas ćwiczenia dźwięk syren przyjąć ze spokojem, nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Polska od blisko 2,5 roku nie wdrożyła unijnego rozporządzenia i nie chroni dzieci przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak podkreśla NIK, 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych. 1% czasu spędzonego w sieci dzieci przeznaczają na treści edukacyjne, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
2: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. A podczas panelu, który 8 lipca odbył się w siedzibie siedzibie NIK-u, eksperci zadeklarowali stworzenie pakietu rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie. Przenosimy się jeszcze do Hiszpanii, gdzie trwa wielkie świętowanie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Prawie 2 miliony osób witało na ulicach Madrytu wracającą triumfalnie z mundialu piłkarską reprezentację Hiszpanii. Mistrzów Świata przyjęli wcześniej król Filip VI oraz premier Pedro Sanchez. Hiszpańska drużyna wieczorem przejechała autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami Madrytu, wywołując wśród zgromadzonego tłumu okrzyki radości i zbiorową euforię. Kulminacyjny moment świętowania to impreza na Placu Cibeles, gdzie na scenie pojawiają się piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego Hiszpanii, a także liczni muzycy. FIFA natomiast wszczęła postępowanie w sprawie zachowania argentyńskich piłkarzy po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Niektórzy zawodnicy byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1-0. Już podczas meczu było kilka nerwowych sytuacji, a napięcie sięgnęło zenitu, gdy Hiszpanie zaczęli świętować zwycięstwo. Argentyński pomocnik Leandro Paredes starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami, w tym z obrońcą Ericiem Garcią i pomocnikiem Gavim, który upadł na murawę, co doprowadziło do większej bułki między obiema drużynami. Piłkarze zaczęli się bić i przepychać i trzeba ich było rozdzielać, w co zaangażował się m.in. argentyński trener Lionel Scaloni. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa postępowanie FIFA w tej sprawie. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Dzień przed nami przeważnie z dużym zachmurzeniem i możliwymi większymi przejaśnieniami, więcej rozpogodzeń na południu i na zachodzie. W północnej połowie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie mogą wystąpić burze. Wiatr porywisty, a we wschodniej połowie kraju i nad morzem okresami dość silny. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich około 19 w centrum do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Kim jest Radio TOK FM? Nic o nas bez was. To audycja o ludziach. Głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim kim są?
7: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Nic o nas bez was. W poniedziałki o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Tak powiedziałem w poniedziałki, ale w sumie bym powiedział w ostatni poniedziałek, bo zaczynamy w sumie teraz taki dość dziwny tydzień, kiedy ja w sumie codziennie będę się z Państwem żegnał. Bo dzisiaj będzie akurat ostatnie wydanie audycji Nic o nas bez was, ale oczywiście też zachęcam do sięgnięcia właśnie też do naszego archiwum, bo mamy tam na koncie rzeczywiście już kilkadziesiąt rozmów z ludźmi, którzy są albo właśnie tworzą historię, albo tworzyli historię Radia TOK FM. I ta ostatnia, dzisiejsza rozmowa to będzie spotkanie z Wojtkiem Krzyżeniakiem. Witaj, Wojtku.
6: Witaj, Kamil, ale to jest tak, że ja spijam ostatki, żeby być piękny i gładki?
7: Może tak być, słuchaj. Jeśli tak byś chciał, to oczywiście możesz spijać. Nie wiem, co prawda, jakie będą losy tej audycji. Może ona będzie miała swój dalszy ciąg, może w jakiejś innej formie, ale przynajmniej jeśli chodzi o audycję Nic o nas bez was prowadzoną przeze mnie, to tak, to jest ostatnie wydanie. Ja tak powiedziałem, że będzie trochę dziwnie, bo jutro jest audycja Zagubiona Autostrada, jutro z kolei ostatnie wydanie audycji Zagubiona Autostrada w Radiu TOK FM. W środę będzie ostatnie wydanie audycji Myśl na Głos. No, czwartek i piątek to audycja Między Słowami, tu tam już się pożegnam z Państwem w piątek. Więc będzie kilka pożegnań ode mnie tutaj z Państwem, no bo też każda audycja jest oddzielnym bytem. Ty w Radiu TOK FM z kolei miałeś program telewizyjny.
6: Tak, to była absurdalna sytuacja, w tym sensie tytułowym oczywiście, kiedy w radiu nazywał się program telewizyjny. Powiem od razu, że tytuł w ogóle tego programu, chociaż To Kamila Grycan mi to powiedziała. Dlaczego powiedziałem Grycan? Dlatego, że jest ciepło prawdopodobnie i mam, wiesz, lody zamiast mózgu teraz.
7: Kamila Ceran oczywiście.
6: Ale przepraszam, tam wytnij, wszystko wytnijmy, nie było reklamy tego. Natomiast to jest kwestia lodów. Kamila Ceran jest autorką tytułu tego programu i tym mnie po prostu urzekła strasznie. Jak kiedyś rozmawialiśmy, bo ja oczywiście w Radiu Tok FM występowałem jeszcze za czasów nieodżowanej pamięci koleżanki Wanat, prawda, która mnie zapraszała czasami do audycji, bo ja wtedy pracowałem w Gazecie Wyborczej, może już mało kto pamięta, jeżeli ktoś w ogóle pamiętał, w Gazecie Wyborczej. W tym czasie...
7: Byłeś szefem Gazety Telewizyjnej.
6: Byłem szefem Gazety Telewizji, tylko nie pamiętam, czy moja, że tak powiem ładnie, przygoda z Radiem Tok FM, czy pierwsze zaproszenia to były chyba jeszcze, jak pracowałem po prostu w kulturze Gazety Wyborczej, ale potem faktycznie byłem szefem Gazety Telewizyjnej, najlepszej na on czas na rynku, przecież oczywiste to jest, i pisywałem tam też zabawne czasami felietony, pozwalając sobie na to jako szef, prawda? Nikt mi nie ograniczał możliwości tworzenia różnych śmiechowych rzeczy, no bo kto by miał zakazać, jak do mnie to trafiało wszystko, prawda? No więc Kamili chyba się to spodobało, bo za tym rozmawialiśmy kilka razy i Kamila mi zaproponowała właśnie z tą współpracę i urzekło mnie to, że zaproponowała, żeby radiowy program, radiowa audycja nazywała się program telewizyjny. To mnie po prostu urzekło, że od razu nie było jakby wątpliwości, że już najpierw się zgodziłem, a potem rozmawialiśmy, o czym to ma być, nie? Po prostu musiało to się odbyć. Coś takiego. Był jedyny program telewizyjny w radiu w ogóle w Europie. Tak być mi się wydaje.
7: Być może i na świecie. Ale też to, co mnie, Wojtku, ciekawi jeszcze a propos właśnie Gazety Telewizyjnej, zanim się jeszcze zahaczymy o radio, bo myślę o tym dodatku telewizyjnym i myślę przecież o tych dziesiątkach właśnie tych przewodników programów telewizyjnych i zastanawiałem się zawsze, jak taki dodatek powstaje, jak się importuje te dane, czy one są dostarczane, były dostarczane, być może są nadal dostarczane w jakimś ustalonym standardzie, że to się po prostu przetwarza jakieś pliki, nie wiem, może to jest jakiś Excel po prostu, arkusz kalkulacyjny, gdzie są podane te początek, koniec audycji, opis i jakieś ewentualnie pojedyncze zdjęcie. Jak powstawał taki dodatek za twoich czasów, przynajmniej za twoich rządów w Gazecie Telewizyjnej?
6: On powstaje tak samo na pewno, bo ja się tak naprawdę zajmowałem tą częścią redakcyjną taką, gdzie tam były coś napisane, jakieś felietony, czy omówienia i tak dalej. Reszta, ta strona, to w każdej gazecie tak jest z takim programem telewizyjnym. Nikt tego nie układa. Od razu państwu mówię.
7: Nie jest to też tak, że to się ręcznie wstukuje.
6: Nie, tak było kiedyś, tam były takie próby, ale to jest, wiesz, to jest robota benedyktyńska by była, wiesz, pełno błędów i tak dalej. To są specjalne systemy u takich firm, które się tym zajmują. Są specjalne firmy, które się tym zajmują i one mają ustandaryzowaną taką sytuację. My im podajemy tylko, musieliśmy wtedy podać po prostu taki szablon budowaliśmy razem, tak? W sensie, w którym miejscu ten, ile miejsca na taką telewizję, ile miejsca na taką telewizję i ten szablon. Decydowaliśmy o tym, które to będą stacje, jak dużo, jak ewentualnie fragmenty zmieszczą się, wiesz, tam tytuły, autorzy, wiesz, i tak dalej, jak się tam zmieszczą, ale to jest bardzo mało romantyczne, Kamil, to jest po prostu, to jest robota tylko i wyłącznie techniczna, plus u nas muszę ci powiedzieć, bo tam był legendarny pracownik Gazety Wyborczej, pan Janek Brzychcy, który po prostu dbał o to, żeby potem to, wiesz, w tych PDF-ach, żeby to wszystko było tam, bo oni przygotowali ten. Pan Janek był fenomenalnym człowiekiem, który miał cierpliwość do tego. Nikt byś nie wytrzymał, nie? Państwo też by tego nie wytrzymalibyście tej siermięgi takiej roboty, bo to naprawdę sama technika i układanie takich, to jest nuda straszna, po czym i tak się nie udawało nigdy. Na końcu wszyscy i tak mieli do nas pretensje, bo to same telewizje przecież podają tam ramówkę, prawda? A potem i tak wszyscy do nas mieli pretensje, bo się nic nigdy nie zgadzało, a nie mogło się zgadzać, skoro myśmy to dostawali na przykład tam na 10 dni przed emisją, przed wypuszczeniem druku, a poprawki wpłynęły, bo potem jeszcze pan Janek właśnie musiał poprawki wprowadzać do samego końca, do samego wysłania do drukarni, musiał, bo telewizje informowały nas, że nie będzie takiego programu, a będzie inny program. Ja jestem pierdoły takie, przepraszam za słowo, ale naprawdę to była siermięga. No i pan Janek, który po prostu, no dzięki jego wytrwałości i mozolnym takie przyjęcie, to dochodziło do jako takiej całości, a potem państwo i tak wszyscy pisali, że co to za gazeta, skoro nie ma dobrego programu aktualnego, to nie my decydowaliśmy. Fajne były, wiesz co, Kamil, fajne wspomnienia mam z pracy w gazecie telewizyjnej, od tej strony takiej czysto technologicznej, to mam fajne wspomnienia z tym, jak ludzie przyjmowali za pewnik po prostu, że to my decydujemy o tym, co jest w telewizji, nie? Po prostu decydowali, dlaczego puszczamy na przykład takie filmy o tej porze, a dlaczego te filmy nie są wcześniej. To ja byłem akurat jedynym z tych i to się pochwalę. Mogę się chwalić, prawda, czy nie?
7: Pewnie.
6: Będę się chwalił, bo jestem jedynym człowiekiem, chyba, nie, może w innych redakcjach może ktoś tak jest, ale z tego, co się dowiadywałem, jak rozmawiałem z tak zwanymi czytelnikami, to byłem jedynym człowiekiem w Gazecie Wyborczej na pewno, który odpowiadał na wszystkie listy i to te papierowe, które przychodziły też, ale wszystkie maile, które

0: to ja to wspominam, nawet kolega Wojciech Orliński, znany na pewno wam wszystkim publicysta, kiedyś jeden ze swoich felietonów wysokich, w dużym formacie, częściowo stałem się jakby inspiracją dla jednego z jego felietonów, z czego jestem dumny oczywiście, bo Wojtek wielkim pisarzem jest, i Który właśnie zobaczywszy kiedyś mój komputer i zobaczywszy, ile mam wiadomości i na ile będę musiał jeszcze odpowiedzieć, i powiedział mu, że to odpowiadam, i widział, jak to robię, to był jego felieton o bankructwie internetowym takim, bo to takie, było takie zjawisko, że ktoś się po prostu nie mógł wyrobić z odpowiedziami i tak dalej, nie? I tak napisał artykuł. Byłem z tego bardzo dumny, że Wojtek znalazł też taką sytuację. Ale muszę ci powiedzieć, że praca w gazecie telewizyjnym to była fajna przygoda, bo to dawało fajny taki, bo to było na tyle luźne, że nie było takiej dużej odpowiedzialności, wiesz, że nie można, nocy zarywało się w sensie takim psychicznym, nie? Że to było jakieś coś strasznego, tam się odbywały jakieś dramy, więc tego byłem pozbawiony, to jest fajna, to jest ta różnica w takim miejscu pracy, od pracy na pierwszej linii, że tak powiem, dziennikarskiej, bo to też przeszedłem przecież. Ja tam dziennikarzyłem od pierwszej linii dziennikarskiej. I to było fajne, że można się było poświęcić taki przyjemnościowy charakter, chociaż trzeba było zwracać uwagę na takie głupotki, które dzisiaj mogą się wydawać głupotą. Ja na przykład jeździłem metrem albo autobusem i sprawdzałem, czy mogę przeczytać gazetę, nie? Czy może przeczytać tę gazetę, wiesz, w tym trzęsącym się autobusie i tak dalej. Bo to, wiesz, kwestia była doboru czcionki na przykład, takie rzeczy. Ja to uwielbiałem robić, analizować takie sytuacje, że na przykład się mnie czepiali, dlaczego taka duża czcionka jest, przecież tutaj byś więcej zmieścił. A ja mówię, co z tego, że więcej zmieszczę, jak nikt tego nie może przeczytać, nie?
1: No właśnie. Takie. Czy byś takim bardzo obiektywnym, wszechstronnym testerem?
0: Byłem, tak, starałem się być, ale też, wiesz co, ja dotknąłem, jak pracowałem w gazecie telewizyjnej, to też dotknąłem takiego momentu, to był jedyny element gazety wyborczej, który był na granicy, jeszcze wtedy, zanim, wiesz, ten internet, nawet tak strzelił, zanim te plotki się pojawiły, rozumiesz, takie rzeczy w internecie, to był taki pierwsze miejsce spotkania tej poważnej, wiesz, tej gazety, takiej Michnik Style, z taką totalnie pop sytuacją, nie?
1: Że rozrywką, takim lifestyle'em, no, trochę, tak?
0: Tak, i to było takie pierwsze, wiesz, pierwsze starcie, nie? Dlatego też Gazeta Wyborcza miała duży problem ze stworzeniem swojego takiego, wiesz, tej gazety telewizyjnej, która nie byłaby takim totalnie rozrywkowym, pustym miejscem, a jednocześnie dawałaby to, czego ludzie od takich miejsc oczekują. Przecież w gazecie telewizyjnej nie chcesz czytać, wiesz, elaboratu o sytuacji gdzieś tam na świecie, w Etiopii i tak dalej, tylko po prostu, no i trzeba było to jakoś tak wyrównać. To mi się podobało. Takie staranie się, zyskanie tego balansu, nie? To było bardzo fajne doświadczenie. Też rozmowy z redaktorami, świetnymi przecież redaktorami z Gazety Wyborczej. Ja wiem, to szczęście, że pracowałem w Gazecie Wyborczej. Jak tam pracowali, no najlepsi. I to nie chodzi mi o to, czy się z nimi zgadzamy, czy ja się z nimi zgadzałem w polityce, czy gospodarce, czy w ogóle. Ale ja miałem do nich wszystkich szacunek za ich profesjonalizm w sensie zawodowym, nie? To był fantastyczny. Piotr Stasiński na przykład, wiesz, Piotr Pacewicz jako redaktorzy, jako nauka redaktorzenia. Pamiętam, jak swój pierwszy tekst, jakiś taki tekst do Gazety Wyborczej robiłem i sobie z nim nie mogłem poradzić, wiesz, ja tam prowadziłem akurat tą dużą, nie, tam w tej dużej gazecie i sobie nie potrafiłem poradzić. Jakoś tak mi się wydawało, że, wiesz, wszystko w tym tekście, w jakimś tam tekście było ważne, było tak samo ważne, nie? A miałem tylko, no wiadomo, że trzeba, wiesz, no to w radiu też masz jakiś czas, prawda? W internecie to możesz gadać w nieskończoność na przykład, nie? A gdzieś my i ty i ja mamy jakieś ograniczenie. I nagle poszedłem, ja mówię, no nie wyrobię. Poszedłem do Piotra Stasińskiego z tym tekstem i Piotr Stasiński w ciągu parunastu minut, jeszcze tłumacząc mi przy okazji, o co chodzi, tam patrząc, zrobił tekst o połowę mniejszy i dwa razy ciekawszy. I po prostu ja odpadłem, nie? Ja mówię, ja pięknie, co tu się dzieje, nie?
1: A powiedz mi, a czy dzisiaj korzystasz właśnie z tych takich przewodników telewizyjnych?
0: Nie, całkowicie nie, ponieważ uważam, że telewizja jako taka, no nie wymaga.

0: po prostu już, no telewizja jako taka jest, te takie ogólnotematyczne, to one nie służą do niczego już teraz, te kanały. Ja mam oczywiście telewizję, dostęp tam do telewizji, ale to jest kwestia takich losowych sytuacji, że jak sobie robię zapping, państwo wiedzą, co to jest zapping. Zapping to jest jeszcze z dawnego czasu stosowanie przy pilocie i takie przeskakiwanie z kanału na kanał po prostu.
1: Czyli takie scrollowanie, można by powiedzieć.
0: No tak, taki oldschoolowy skroń, tak jak po rolkach. Właśnie dobre porównanie, Kamil, że nie pomyślałem o tym w ten sposób, ale to jest taki oldschoolowy, analogowy skroń.
1: Tak.
0: No i tak sobie robiłem, ale robię czasami tak sobie zobaczę, ale tak z nudów, jak naprawdę, wiesz, nie chce mi się streama włączyć albo jakiegoś podcastu, nie? Ja uważam, że wraz z pewnym pokoleniem, już ostatnim pokoleniem tych gazet, ich jest coraz mniej i one po prostu padną. Nie? To jest absolutnie niepotrzebne już teraz medium.
1: O, to ja będę tutaj protestował. Wiesz co, bo ja swoją drogą bardzo lubię podcasty, ale też w ostatnim czasie byłem też tak trochę tym przemęczony i że jest ich bardzo dużo, czułem się jakoś też tak zasypywany tymi podcastami, bo ich jest ich po prostu potwornie dużo, dużo więcej niż kanałów telewizyjnych i szczerze mówiąc, ja wciąż jednak bardzo cenię sobie też te tradycyjne media, które może są staroświeckie, ale jednak decydując się na jakiś kanał czy na jakąś stację, mam jednak, odbieram już też coś przygotowanego i ułożonego, a sam się łapałem wielokrotnie na tym, że naprawdę sporo czasu musiało minąć, aż zdecyduje się włączyć jakiś film, serial albo podcast, jeśli chciałbym coś nowego odkryć. A jeśli wchodzę na jakiś kanał właśnie, który lubię, czy to jest rozgłośnia, czy to jest kanał telewizyjny, to ja wiem oczywiście też, czego się mogę spodziewać, ale to też już jest coś znalezionego, ułożonego i przygotowanego. A z drugiej strony też jednak w kontekście, tutaj już też tak mówię, w kontrze do dezinformacji i tak dalej, bo nie chcę też tutaj nikomu ujmować, bo jednak też jest kawał, wielu dziennikarzy i dziennikarek wykonuje naprawdę kawał bardzo solidnej pracy, to jednak w tych mediach tradycyjnych jest jednak większa weryfikacja informacji, są te wszystkie doniesienia sprawdzone i tak samo też jest zresztą w Radiu Tok FM. To też sobie to bardzo w tym cenię, że to jest jednak coś ułożonego, a co z tego, że ja mam, nie wiem, jedną, dwie czy pięć platform, w której 90% to jest jakiś tam, no, jakaś tam papka powiedzmy i ja się muszę przez tę papkę przekopać, żeby znaleźć coś po prostu pod siebie.
0: Ale zauważyłeś, że mówimy o czymś innym, bo ty mnie zapytałeś o to, czy potrzebne są te takie przewodniki.
1: No tak, ale nie wiem, czy też dobrze zrozumiałem, że powiedziałeś, że kanały też te padną.
0: Kanały padną prędzej, znaczy one nie padną, one będą prowadziły taką... Wiesz, że dzisiaj jest ponad 300 kanałów polskich, tak? Ponad 300 kanałów telewizyjnych, ja mówię o kanałach telewizyjnych.
1: Tak.
0: W Polsce jest ponad 300. W takim szczycie, pamiętam jeszcze za czas okazji, pamiętam, że kiedyś było około 400, 300, chyba 60 takich zarejestrowanych, wiesz, kanałów telewizyjnych po polsku. I ja twierdzę, że wiesz, to jest taka... To jest rynek telewizyjny był zawsze zbudowany tak, jak jest kometa wygląda, tak? Jest ten główna takie to, co widzimy, jak patrzymy na kometę na przykład, to patrzymy takie główne, to, co nam się wydaje, że świeci, tak? To, co się zderza z tym, to jest takie kula taka, tak? A z tyłu jest taki bardzo, bardzo długi ogon. I to jest właśnie większość, tak wygląda rynek telewizyjny, zresztą radiowy też, jak dobrze wiesz, tak wygląda, bo jest masa jakichś takich, wiesz, lokalnych stacji, które po prostu one gdzieś są i funkcjonują tylko w jakiejś społeczności, prawda? My się o nich nie dowiadujemy. Ale w telewizji to było bardzo widoczne, bo tam jest większy pieniądz, wiesz, i tak dalej. I ta cała, ten cały ogon, to on istnieje dlatego, że jest jakaś grupa ludzi, która, wiesz, one te kanały zarabiają na siebie, one wydają się, wiesz, jak tak spojrzysz na nie z zewnątrz, to pomyślisz, po co to jest? Wiesz, tak patrzy, wiesz, o po co to jest, co tam jest ciekawego. A się okazuje, że jakaś grupa ludzi zawsze sobie coś znajduje. I te telewizje mają, wiesz, one mają tę przewagę nad takim internetem, że nie musisz wyszukiwać, właśnie możesz robić taki zapping. W internecie tak nie robisz, musisz wyłączyć, włączyć, wyłączyć, włączyć. To na przykład jak patrzysz na te seriale, na przykład, nie? Szukasz.
1: Tak.
0: Musisz wyłączyć, włączyć, potem przeczytać. A to jednak tak sobie robisz zapping, patrzysz, o, jakiś... coś się tam fajnego dzieje. Ale tak naprawdę takie liczące się to będą telewizje, tylko wiesz, te takie informacyjne, jako telewizje towarzyszące, tak samo z radiami jest, nie? Takie Radio Tok FM jest, może być radiem uczestniczącym, takim, które leci po prostu w tle i cię informuje, to jakiś czas robisz głośniej, bo akurat lubisz albo autora, na przykład tak jak ja robię na programach, nie wiem, gościa znasz, taki Kamil, robi fajne programy w Tok FM, sobie robi albo po prostu idziesz dalej. Tak samo jest, wiesz, z tymi TVN-ami, Polsatami, Newsami, nie? Wiesz, one sobie lecą. Ale oglądać film dzisiaj już oglądać film z reklamami, to jeszcze muszę ci powiedzieć, że dla mnie to jest dojmujące teraz doświadczenie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze cała masa ludzi tak ogląda, bo już z czegoś ten Polsat żyje, prawda? Jak puszcza film i trzy bloki reklamowe na przykład w czasie tego filmu, nie? No to nam się wydaje obłędne, co wobec w kinie tak siedzisz, nie? No, a dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego.
1: No w kinie jest pół godziny, jest 30 minut reklam przed filmem.
0: Ale nawet film później i koniec, nie? Ty przychodzisz do kina na czas, tak że jak film jest, ma emisję, przychodzisz tak do kina? Bo ja już nie pamiętam.
1: No ja też nie przychodzę na sam początek, tylko przychodzę trochę później, ale też nie chcę przychodzić za późno, bo z kolei mnie irytuje, jak ludzie wchodzą na początku filmu i jeszcze gadają, a to jakiś popcorn otwierają, coś tam jeszcze gadają, mnie to akurat irytuje.
0: No to jest prawda, ale ja już nie pamiętam, kiedy byłem, jak można przyjść do kina i usiąść tak i potem przyjść do kina, nie zrobisz ciszej w domu, to sobie ciszej zrobisz, prawda? Jak te reklamy lecą na przykład, wyłączysz, idziesz kawę, zrobisz, a w kinie to jest obłęd, bo musisz siedzieć i tam krzyczą, no to dobra, ale nie będę z ludziom, wam wszystkim kina odradzał, bo ja nie lubię kina, po prostu właśnie przez ten hałas, który tam się odbywa. No ale to jest inna zupełnie jakość. Ale telewizja, muszę ci powiedzieć, tak jak kiedyś było, że video killed the radio stars, taki przebój był, zresztą pierwszy, który otworzył tak. MTV, to był pierwsza piosenka w MTV, która oczywiście się nie sprawdziła, prawda, jak wszystkie inne te zapowiedzi o śmierci, radio miało uśmiercić, tam prasa miała uśmiercić, książki miały uśmiercić, gawędziarzy, wszystko zawsze się jakoś tak tworzyło, no to jakoś będzie współpracowało, ale znaczenie będzie miało coraz mniejsze, nie, takie te różne kanały, te małe. Tak mi się wydaje. No to będzie sport, ale zobacz, że teraz wszystko, telewizja też się przeniosła w dużej mierze do internetu. Przecież ja na przykład już w ogóle nie mam anteny takiej telewizyjnej, nie? Ja wszystko oglądam przez internet, nie?
1: No to o radiu też trochę pogadajmy. Jaką rolę w twoim życiu też w ogóle radio odgrywało?
0: Bo to jest w ogóle fantastyczna historia radio, nie? Bo to jest, ja myślę, że oczywiście nikt mnie nie posłucha w Tok FM, ale uważam, że powinniście przestać w ogóle puszczać wideo, nie? Uważam, że największą stratą dla radia jest to, że tam jest ta transmisja wideo również, nie? Bo to po prostu, no tak uważam, taką mam.
1: No, mi się wydaje, że też dzisiaj są też takie czasy, media się zmieniają, no i dzisiaj to jest ta konwergencja zresztą, prawda, o której się, ja pamiętam, też mówiło 20 parę lat temu na studiach, no i to się gdzieś tam, no to jest jakaś pewna jednak też no ewolucja. Ja nie ukrywam też, że jasne, też lubię słuchać radia, ale jeśli są podcasty, no to też lubię te podcasty, zależy gdzie, bo jeśli jestem w domu, no to też lubię obejrzeć je już też z wideo, ale jeśli jestem gdzieś tam w terenie, no to wiadomo, no to wtedy się skupiam na samym słuchaniu.
0: Ale wiesz, co za satysfakcja jest, ale pamiętajcie państwo, i ty pamiętaj, że ja mówię zawsze o swoich intuicjach, swoich wrażeniach.
1: Oczywiście,
0: nie?
1: Jasne.
0: Kogoś, a ja na przykład sobie, wiesz, ja czasami padam też tą ofiarą, jak oglądam jakiś, widzisz, i mówię, oglądam podcast. No kurczę, jak można oglądać podcast?
1: No, rozumiem. Wiesz, to też tak samo dzisiaj można się, znaczy inaczej, 10 lat temu można, nie, 10 to nie, ale 22, powiedzmy, można było się dziwić, że jak można telefonem robić zdjęcie, nie?
0: No oczywiście, tylko ja mówię od takiej strony praktycznej, nie? Że zobacz, kiedyś radio było tak, że jak ja się skupiałem, ja mówię tylko o tym, ja wiem, że brzmię w ogóle jak jakiś endemit, ale kiedyś jak radio miało tę przewagę, tak moim zdaniem miało tę przewagę, że się skupiałem na tym, co tam się mówiło, nie?
1: Ale zawsze możesz to wideo mieć wyłączone, pamiętaj.
0: No ja tak robię, muszę ci powiedzieć, że tak robię. Jak słucham podcasty jakiekolwiek, to zawsze wyłączam obraz. Mhm. Zawsze wyłączam obraz. Po prostu nie interesuje. I tu pochwalę, a mogę pochwalić naszą wspólną koleżankę Karolinę Głowacką, bo ona na przykład poszła w tę stronę w Radiu Naukowym. Poszła w tę stronę, że zobacz, że te jej podcasty są, nie mają gadających głów pokazanych na ekranie. Ona po prostu robi podcast w internecie, ale bez pokazu.
1: Karolina Głowacka była też gościnią audycji Nice nas bez was, więc gorąco też Państwa zachęcam do wysłuchania właśnie też tego naszego spotkania.
0: Przepraszam, ale wszedłem ci w słowo nieładnie w radiu, bo widzisz, to jest przewaga też podcastu, który widać, że jak sobie ludzie wchodzą w zdanie, to
1: widzą siebie nawzajem.
0: Tak, a tutaj jest tak, i powiem ci, że Karolina, jak mówimy w ogóle o mojej przygodzie, że tak powiem, z radiem, to ja muszę Państwu powiedzieć, że mnie spotkały kilka fantastycznych rzeczy mnie spotkało w związku z tą audycją program telewizyjny. One były w sobotę, w południe. Taka dosyć nieradiowa sytuacja, prawda? Czasowa. Dobrze wiesz, że to jest taki czas, kiedy radio piku swojego nie ma, prawda? W sobotę o 12. To trudno to nazwać pikiem swoim. No chyba, że Krzyżaniak jest na antenie, no to wiadomo, że to wtedy jest lepiej.
1: No ja szczerze mówiąc, w weekend dla mnie to akurat... Ja tak tego nie odbieram. No, to znaczy, wiadomo, że mówi się, że ten tak zwany prime time to są poranki, ale szczerze mówiąc, weekend się rządzi innymi prawami, ale ja tutaj nie mam jakichś danych przed sobą, mówię według moich badań wewnętrznych po prostu i tyle. Ale tak, ty rzeczywiście miałeś w sobotę w ciągu dnia audycję.
0: Tak, o 12 zaczynała i muszę wam powiedzieć, słuchacze, że atmosfera, prawda, że jak się tak czasami mówi o takiej atmosferze, tam wiecie, że to brednia jest czasami, bo wiadomo, że ludzie gonią za tym, to już nie jest to samo, co kiedyś w takich redakcjach, jak nawet Gazeta Wyborcza, gdzie wszyscy żyli naprawdę razem, tak, że wszyscy żyli naprawdę razem. To nie jest przypadek, że na przykład redakcja Gazety Wyborczej przy Czerskiej, to dobrze wiesz, Kamilu, że ona jest cała, chociaż ty tam pracujesz w tym takim skrzydle, które nie było przeznaczone na bezpośrednią redakcję, potem były uzdatniane, tak? Dopasowane były do życia redakcji. Ale ja miałem tę przyjemność pracowania w tej części takiej stworzonej dla żeby redakcji od początku i to nie jest przypadek, że tam jest masa przestrzeni takiej do wspólnego przeżywania. Tam u was jest gęściej trochę, a tam wtedy było do wspólnego przeżywania, prysznice, toalety, kuchnia fajna, wszystko na dole, prawda? Tam wszystko, że to było miejsce do wspólnego życia. Tak samo kiedyś radia, nawet pierwsze RMF kiedyś, jak nie był taki, ten, jak się to mówi, taką, nie był jeszcze korporacją taką. Wszystko to żyło, po prostu jak, czy Radio Z, wszystko to było taki rodzinny klimat. I naprawdę, tam się ludzie kłócili, stąd jest dużo związków było, ludzi i tak dalej. Dzisiaj, ale często się mówi o tym, że to atmosfera. Potem jak ktoś wniknie w to głębiej, to się okazuje, że po prostu ludzie przychodzą do pracy, wychodzą i koniec, nie? Kiedyś się z gazety nie wychodziło w ogóle. Natomiast w Tok FM autentycznie to, czego doświadczyłem, jako człowiek przychodzący tam z zewnątrz, że atmosfera tam była naprawdę, nie wiem jak u was jest teraz, ale była naprawdę serdeczna, taka po prostu.
1: Tak.
0: Jak współpracowałem, moim wydawcą był kolega Jastrząb.
1: Jastrząb, Maciej Jastrząb.
0: Przepraszam, dlaczego mylę te nazwiska i tak dalej. Jastrząb, którego bardzo miło wspominam, pozdrawiam serdecznie, bo mnie wprowadzał, był moim pierwszym wydawcą w Tok FM, który musiał się mierzyć z tym, że ja nie potrafiłem ogarnąć, wiesz, tych ram czasowych, bo w Tok FM jest trochę inaczej niż w innych radiach, bo tam są i te przerwy na reklamę, ale też na
1: informacje Tok FM u nas, tak.
0: Tak, tam jest dużo takich zegarowych obostrzeń, trzeba tempo odpowiednie utrzymać, a jednocześnie zainteresowanie widzów, a jednocześnie, wiesz, te cliffhangery trzeba robić, prawda, między jedną częścią audycji, a drugą. I kolega Jarzą miał do mnie niezwykłą cierpliwość, muszę wam powiedzieć, a interesów nie miał żadnego, a miał niezwykłą cierpliwość. Potem moją wydawczynią była właśnie Karusia Głowacka, bo tak Karusia na nią mówi, nie wiem, czy zdradziliście, także to Karusia...
1: Nie, no Karusia, była Karusia zawsze.
0: No właśnie, że Karusia Głowacka była moją wydawczynią i muszę wam powiedzieć, ja mam kliniczną depresję. Mam kliniczną depresję stwierdzoną, zdiagnozowaną i tak dalej, i tak dalej. Co oznacza, że mam te sinusoidę taką nastrojów czasami, to nie jest w ciągu dnia, tylko sinusoida jest tam w miesiącach, tak dalej się liczy. I Karusia na przykład trafiła też na okres, kiedy miałem epizod depresyjny całkiem poważny. I muszę wam powiedzieć, że poziom bezpieczeństwa, wiecie, że w depresji takiej klinicznej i tak dalej, poziom bezpieczeństwa, który Karusia mi zapewniała, był po prostu niewyobrażalny. Cierpliwość, ale też fachowość taka tej opieki, ale też pomocy, docenienie, ja się czułem doceniony. Karusia mnie cały czas, to wiesz, jakby tak stymulowała tym, że fajnie robię, nawet jak miałem te zwątpienia takie, rozumiesz, to było wszystko, czułem się po prostu jak w domu. Tam ja przychodziłem, miałem taką depresję, która jest powiązana też z lękami, stan lękowy i tak dalej. Ja nigdy w Radiu Tok FM, jak była Karolina, nigdy nie przeżyłem epizodu lękowego. Nigdy. Po prostu nie. Ja się czułem tam zaopiekowany, ale też czułem się tak bezpieczny pod względem tym profesjonalnym, że miałem, ograniczyła mi w tych momentach, kiedy ja byłem się źle, gorzej, miałem gorszy stan, to zabezpieczyła wszystko na tyle, że ja po prostu zminimalizowała mi tak możliwość błędów, zminimalizowała ten stres i tak dalej. Ja byłem, no ja nie mogę się wyrazić inaczej, wiesz, o Karusi to po prostu jest największe, najlepsze moje wspomnienie zawsze z Tok FM, poza oczywiście Kamilą, która mi umożliwiła te rzeczy, które mi zaproponowała i tak dalej. Poza fajnym zespołem, który zawsze lubiłem, no weź w sobotę, to ja przychodziłem, był trochę ograniczony ten skład, prawda, tej redakcji, nie było całej na pięterku. Ale też tam przychodzili przecież ludzie od wiadomości, realizatorzy. Ja taki zawsze jestem, jak wiesz, Kamilu, jestem tak bardziej do ludzi, ryjem do ludzi, więc od razu z każdego chciałem poznać, z każdym pogadać. I naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć. Ja się o tej współpracy.
1: Wojtku, a co pamiętasz z programu telewizyjnego? Pamiętasz swój debiut w ogóle?
0: Nie, w ogóle debiutu nie pamiętam, pewnie dlatego, że byłem tak zdenerwowany, że wiesz, dla ułatwienia powiem, że swojego pierwszego seksu też nie pamiętam, nie? To może to związane jest właśnie ten sam mechanizm.
1: Z emocjami.
0: Zapanował. Z emocjami jakoś to było związane. Pamiętam, że pamiętam za to przed audycją, że z kolegą Jarząbem prowadziliśmy trochę rozmowy. Takie, wiesz, właśnie Jarząb bardzo kulturalnie, bardzo fajnie uspokajał. W sensie, wiesz, wprowadził mnie w rozmowę po prostu. Weszliśmy w rozmowę, po czym automatycznie było łatwiej wejść już, wiesz, na boisko, prawda? Jak przed boiskiem żeśmy już prowadzili, żonglowaliśmy piłką, to jak potem, jak wszedłem, to już było zupełnie taka łatwa sytuacja, nie? To pamiętam, że pamiętam przed, ale nie pamiętam, wiesz, grę wstępną pamiętam, no krótko tak mówiąc, nie pamiętam już dalej. Natomiast pamiętam takie fajne sytuacje, fajnych ludzi po prostu, bo miałem okazję, ja w tej branży miałem taką opinię zawsze, że jak ktoś do kogoś nie mógł dotrzeć, to faktycznie dzwonił do mnie i mówi, ty, potrzebny mi jest numer do kogoś albo kontakt z kimś tam, bo do mnie ludzie mieli zaufanie, więc dawali mi te swoje numery telefonów często, byłem w kontaktach, w związku z czym często to było tak, że mogłem innym pomagać, a tutaj miałem taką możliwość, że sam sobie mogłem pomóc. Na przykład, wiesz, pan Zygmunt Solosz na przykład nie odbierał telefonów tak po prostu z ulicy. Ja miałem taki ten przywilej, że miałem telefon do niego taki po prostu, telefon, który odbierał nawet, to kiedyś pamiętam, Tomek Kwaśniewski, jak chciał zaprosić Zygmunta Solosza do takiego, zresztą polecam w dużym formacie, był taki format z kolei, takie wywiady w formie komiksu. kolega śledztwo rysował, z Alekiem, Tomek Kwaśniewski z Aleksem Kosiem przeprowadzali wywiady, takie męskie rozmowy. No i to w formie komiksu się ukazywało. No i oni chcieli Zygmunta i Solorza i się zdziwili, bo nie mogli się do niego dobrać przez biuro i tak dalej. Się kiedyś, to taka dykteryjka, no się zdziwili kiedyś, jak po Tomek podszedł do mnie, mówi, czy mógłbym. Ja zadzwoniłem do Zygmunta Solorza i już się strasznie zdziwił, bo Zygmunt Solorz odebrał w trakcie rady nadzorczej akurat i powiedział, panie Wojtku, odzwonię do pana później, bo radę mam.
1: Aha.
0: Oni się zdziwili, że wiesz, aż tak mocno. No i pamiętam właśnie rozmowę z Zygmuntem Solorzem, na przykład, jak opowiadał początek w ogóle tego Polsatu, skąd się to wzięło, to z przypadku, bo za długi, że tak powiem, dostał maszt telewizyjny, nie wiedział, co z nim zrobić, nie? No to zrobił telewizję. Miał po prostu dwa maszty telewizyjne i nie wiedział za bardzo, co z nim zrobić, bo współpracownicy powiedzieli, to może byśmy zrobili telewizję. No dobra, to zróbmy. Na przykład takie, wiesz, fajne rzeczy. Pamiętam kilku gości, z którymi, no pamiętam panią Marię, czy, wiesz, to było dla mnie też przyjemne, że ja mogłem wreszcie dla siebie wykorzystać te kontakty i sobie gdzieś tak usiąść i zawodowo, bez spiny, bo tam w tej audycji zawsze było bez spiny, bardzo dużej, mogłem sobie pogadać na przykład z panią Zosią Czerwińską, z panią Olgą Lipińską, z którą się bardzo polubiliśmy bardzo, z panią Marysią Czubaszek, z którą wybiegaliśmy na papierosa w każdej, to było nasze błogosławieństwo, że w Radiu Tok FM trzeba, bo co chwilę były te serwisy dla nas, to co chwilę, a myśmy z panią Marysią na papierosa wybiegali co chwilę, po prostu mieliśmy wielkie szczęście, że to było, bo pani Marysia faktycznie, to nie są legendy, że pani Marysia po prostu z papierosem się nie rozstawała, ale ja wtedy już miałam taki zestaw, ten elektryczny papierosy zestaw miałam taki, żeby można było na wsparcie tam coś dawać, ale nic nie zastąpiło i prawdziwego papierosa. Pamiętam takie smaczki, wiesz, takie sympatyczne, ale najbardziej to pamiętam naprawdę to jak fajnie tam się wchodziło. Ja zawsze się spóźniałem, no, znaczy ja przychodziłem na sam koniec, to też stąd i Jarzą wcześniej, ale potem te Karusia właśnie miała z tym no straszne, no tak jak mówię, to była święta kobieta pod tym względem. Święta, ale też świetna, bo zawsze goście przychodzili wcześniej. I ja pamiętam jeden okrzyk. Z Radia Tok FM pamiętam jeden okrzyk. Bo ja miałem psa Czesława. Teraz mam psa Stefana. Pies Czesław był fenomenalnym psem w ogóle. No takim, że nie można lepszego, no chociaż, no dobra.
1: Potwierdzam, miałem okazję poznać.
0: No więc właśnie, Czesławek jest po prostu, był fantastycznym psem, 18 lat z nim byłem i Czesławek był taki, że on miał wejście wszędzie, on mógł wejść i do Gazety Wyborczej, tam przez, na górę, chociaż tam wiadomo, że nigdzie nie można było z psami wchodzić teoretycznie. Czesławka wszyscy lubili po prostu i przechodził. No więc tam do Tok FM też było to wejście, bramkę dalej jest taka, że pod bramką można było przejść, nie? Bo taka szklana bramka, można było przejść pod. No więc Czesławek jako nieduży pies przechodził zawsze o tym i pamiętam ten okrzyk. Zawsze. Co sobotę. O, Czesławek! Taka radość wiesz, Karusi, że Krzyżaniak jednak zdążył. Nie? Audycją. Bo Czesławek wbiegał wcześniej, ja jeszcze papieroska sobie paliłem przed wejściem. Czesławek już wchodził, bo wiedział, że go tam przywitają, on lubił ludzi i było słychać taki właśnie taki szczery oddech Karusi, która mówi do gości, którzy tam siedzieli na ławce, czekali pewnie na ty. Mówi, o, jest Krzyżaniak! Jest! Że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
1: I dawaj szybko do studia.
0: Tak jest, bo po prostu ja wchodziłem, to były zawsze, jak wchodziłem, to był już serwis był podawany, już jak ja wchodziłem, ale to było też rozmysłem, to nie było też dlatego, że byłem takim nieogarem, tylko no to taka moja kuchnia tego radia jest taka, ja nie miałem, wiesz, ja nie byłem jakimś mega doświadczonym radiowcem. W związku z czym musiałem jakoś sobie radzić z różnymi rzeczami, a ja lubię z ludźmi rozmawiać, w związku z czym mi się zdarzyło tak, że jak przychodziłem przed czasem i gość też przyszedł przed czasem, to ja dużą część audycji spędziłem już w poczekalni, że tak powiem.
1: Okay.
0: Tam się odbywały, wiesz, bardzo ważne rzeczy, które potem powinny, na przykład i Karolina i wcześniej Jarzą powiedzieli, że te rzeczy powinny się odbyć na antenie. Rozumiesz, które były.
1: To jest też mniej więcej tak samo, jak ja rozmawiam z gośćmi, bo te moje rozmowy w wieczornych audycjach są z oczywistych powodów nagrywane, to też to nagrywanie, zanim ja włączę to nagrywanie, to tutaj się często potrafią prowadzić, toczyć już 20-30 minutowe rozmowy, które były niezwykle ciekawe i szkoda, że nie lecą też w eter.
0: No więc właśnie, ja zauważyłem to, że jak wchodzę potem, ja właśnie z braku doświadczenia tu mój wychodził, bo ty jesteś, wiesz, doświadczonym dziennikarzem i potrafisz na przykład wrócić do tych kwestii, o których rozmawialiście przedtem i potrafisz to jakoś tam wpleść. Ja natomiast miałem coś takiego, że jak skoro myśmy już o tym powiedzieli, wiesz, nie miałem tego czucia i miałem takie wrażenie, że skoro myśmy o tym rozmawiali przed wejściem, to tak jakby już wszyscy to słyszeli, rozumiesz? Krępowałem się jakby wrócić do tego tematu, bo wydawało mi się, że gość jest też tym już, no przecież już mi to opowiedział, wiesz, takie i zacząłem kombinować, że muszę z zaskoczki, nie? Że muszę od początku zaczynać, wiesz, od przywitania prawdziwego, od prawdziwego takiego, wiesz, zdziwienia się na przykład, że ktoś ładniej wygląda niż mi się wydawało, albo od usłyszenia tego, że o, ja sobie pana inaczej wyobrażałam, rozumiesz, że jakby chcę od początku tę rozmowę mieć, a nie potrafiłem przeaktorzyć, tak jak ty, wielu dziennikarzy w TOK FM, doświadczonych was, potrafi po prostu rozdzielić to, co się dzieje przed, po, z tym, co się dzieje w trakcie audycji, że jakby nie przeszkadza wam to, co się wydarzyło przed, co się wydarzy po, w zrobieniu dobrej audycji.
1: No tak, to zresztą też trzeba uważać, bo dużo rzeczy przed rozpoczęciem nagrania są powiedzianych tak totalnie off the record, więc to też trzeba mieć, mieć zachowaną pewną dyskrecję. Ale Wojtku, muszę ci wejść w słowo, przepraszam cię bardzo.
0: Przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć, bo proszę. To jest chwalenie was, bo profesjonalnych dziennikarzy radiowych, tym się różnią profesjonalni dziennikarze, czy osoby prowadzące, bo nie każdy jest dziennikarzem zaraz, ale takim radiowcem, a między takim amatorem właśnie jest to, że potraficie zapanować nad tym i zdajecie sobie sprawę, co jest off the record, co jest on the record. Ja czasami ulegałem takim, wiesz, takim amatorskiemu podejściu do sprawy i co jest charakterystyczne dla osób, które nie są takim, wiesz, nie mają takiego doświadczenia i właśnie na przykład blokowałem się przed tym, żeby coś zadać pytanie, na przykład udawałem, jak z kim się znałem prywatnie. Dla mnie to było bardzo ważne. Ja też nie mam, podczas pracy w dziennikarstwie nie zadzierzgałem na przykład przyjaźni czy wysokich poziomów koleżeństwa z różnymi ludźmi, o których wiedziałem, że będę potem pisał albo z którymi będę rozmawiał. Zresztą dzisiaj tego trochę żałuję, bo inni nie mieli z tym oporu i mają dzisiaj grupę przyjaciół, a ja tak nie robiłem, ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast nie potrafiłem profesjonalnie do tego podejść od tej strony właśnie, nie? Że nie potrafiłem przygotować sobie na przykład rozmowy z gościem, żeby coś ustalić, bo ja wydawało mi się, że jak coś ustalę, to potem już jest sztucznie, nie? Takie zupełnie nieracjonalne, wiesz, z dzisiejszego punktu widzenia, dzisiaj na to patrzę, takie intuicje miałem, nie? Zupełnie niepotrzebne.
1: Wojtku, wejdę ci teraz w słowo, bo nasz czas antenowy się skończył, a jest przecież jeszcze utwór na koniec audycji Nic o nas bez was, który byśmy zagrali, ale przeniesiemy się do internetu i tam po prostu jeszcze sobie przeciągniemy naszą rozmowę. Dobrze? Masz jeszcze chwilę?
0: Puścimy na antenie, tak?
1: Muzykę puścimy na antenie. Owieczek.
0: Już. Prapremiera.
1: Prapremiera utworu Owieczek Wojtka Krzyżaniaka. Teraz w Radiu TOK FM. W tej części antenowej, Wojtku, ci bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. I lecimy dalej do internetu. Proszę państwa, rozmowy z programu telewizyjnego są oczywiście też dostępne w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Tam dużo naprawdę bardzo ciekawych rozmów z gośćmi, których już Wojtek tutaj wspomniał, ale jest też Tomasz Knapik na przykład, jest Michał Fajbusiewicz na przykład, więc gorąco państwa zachęcam do sięgnięcia do archiwum. No i też tak jak państwo już słyszeli na początku, to było ostatnie wydanie audycji Nic o nas bez was. Bardzo gorąco dziękuję za ten miniony rok w poniedziałkowe wieczory. Tak jak wspomniałem, ja się z państwem będę teraz żegnał codziennie, więc ja dzisiaj dziękuję za te minionych kilkanaście miesięcy w audycji Nic o nas bez was, ale są jeszcze inne i w innych też się będę żegnał, a w piątek w audycji Między słowami już się z państwem pożegnam, tak już naprawdę ostatecznie, więc...
0: Ludzie, róbcie hałas ludzie teraz, róbcie hałas, oklaski, róbcie hałas po prostu, po prostu.
1: Wojtku, dziękuję ci bardzo. Uciekamy na TokFM.pl i do aplikacji mobilnej TokFM, a być może jeszcze o utworze Owieczek porozmawiamy sobie właśnie w rozszerzonej internetowej wersji naszej rozmowy w podcastach TokFM w Nic o nas bez was. Kamil Wróblewski, dziękuję bardzo. Wojtku, tobie również jeszcze raz gorąco dziękuję.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 4.
2: Rzecz działa się w trakcie kampanii w Ząbkowicach Śląskich. Karol Nawrocki po spotkaniu z wyborcami stracił przytomność, wymiotował. Jak opowiada, kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem, a gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło. Te sceny są porównywane ze scenami z filmu Egzorcysta. I profesor Nowak, i Przemysław Czarnek nawet stworzyli taką teorię, że chodziło o całowanie kobiet w rękę i że odradzano to kandydatowi, ponieważ to stwarza przeróżne możliwości ingerencji, jak mówił kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. No i chciałabym was zapytać o tę sytuację, bo na przykład też pojawiła się, proszę się nie śmiać, zasłabnięcie każdemu może się zdarzyć. Tym bardziej, że Mateusz Morawiecki, no już taka jasna sugestia. Karol Nawrocki był w kampanii wyborczej wrogiem numer jeden całego obozu rządzącego. Dla mnie jest rzeczą jasną, że ten obóz może się posunąć do różnych rzeczy, nawet do ostateczności. No dobrze, jeżeli wchodzimy na takie żartobliwe tony, to przypomniała mi się historia bułgarskiego parasola, słuchajcie. Tak, czyli bułgarski dysydent Markow, który w Londynie w 1978 roku został szturchnięty parasolem. Ten parasol miał taką igiełkę, która wprowadziła do ciała, do organizmu kuleczkę z rtęcią. I przypomniały mi się też te wszystkie pomysły Amerykanów. Większość z nich nie była zrealizowana na to, jak wyeliminować Fidela Castro. Na przykład kombinezon do nurkowania, który miałby być zainfekowany pałeczkami gruźlicy i grzyba.
3: Jeszcze z takich ciekawostek, to z tego co pamiętam, to Ząbkowice Śląskie w czasach, kiedy były niemieckie, nazywały się Frankenstein, więc to w ogóle to się wydarzyło w mieście, które niegdyś nazywało się Frankenstein. To jest, myślę, że tutaj też trzeba by pogrzebać.
2: Może po prostu zatrucie nikotyną, czyli kwestia snusów.
3: Nie, no jakby różnym osobom w różnych momentach zdarzało się wymiotować, natomiast nie do końca rozumiem, po co tak graficznie opowiadać o tym, w jaki sposób człowiek wymiotuje i jakby jeszcze przywoływanie tego egzorcysty wydaje mi się dosyć kuriozalne. To, co jest tu dziwne, to jest sam fakt, że komuś przychodzi do głowy, że warto to opisać i warto to zapisać i warto to opublikować. No, w sensie, ja rozumiem, że ze zdrowia się nie żartuje, ale to nie jest historia, gdzie ktoś ukradkiem zobaczył, że kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nagle wymiotuje na 2 metry, tylko on sam opowiada tą historię w jakiejś książce, no więc jakby trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Znaczy, myślę, że w pierwszej kolejności warto na tym przejść do porządku dziennego, ale jeżeli w to wchodzimy, no to szereg pytań się rodzi i one raczej są, wydaje mi się, na tym etapie chyba, póki nie dowiemy się czegoś więcej, natury humorystycznej niż spiskowej, no czy innej. No.
2: Zostawiamy Karola Nawrockiego.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Amerykańska armia poinformowała o kolejnej fali uderzeń na Iran. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie przekłada się na coraz wyższe ceny na stacjach paliw. W pierwszą falą upałów i z suszą zmaga się Grecja. Minęła północ, jest wtorek, 21 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne. Bombardowanie Iranu rozpoczęto o 16 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o 22 czasu polskiego. Dowództwo napisało, że tak jak poprzednio, celem jest dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormuz. Najnowsza wymiana ciosów między USA a Iranem trwa od 10 dni. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. Więcej na ten temat Błażej Kulesza.
3: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
4: To są paragony grozy.
3: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z PiS.
4: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł przy benzynie 7,29.
3: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
5: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
3: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
3: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: W całej Polsce mogą dziś zabrzmieć syreny alarmowe. Tym razem nie chodzi o testy systemu, ale ćwiczenie procedur w wypadku zagrożenia obiektami powietrznymi. Wyjaśnia inspektor Michał Mazurczyk z Biura Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7: Ćwiczenie będzie polegało na tym, że na informacje o zbliżającym się potencjalnym obiekcie powietrznym będą w danych regionach naszego kraju włączane syreny alarmowe.
2: Chodzi też o to, by w ramach akcji Alarm 2026 uwrażliwić mieszkańców na tego typu komunikaty. Dlatego o alarmach mieszkańców będzie informował Alert RCB oraz aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania. Mówi Anna Kowalska z Biura Prasowego Białostockiego Ratusza.
8: Mieszkańcy proszeni są o podzielenie się tą informacją z bliskimi, znajomymi, rodziną, zwłaszcza z tymi osobami, które mają ograniczony dostęp do mediów.
2: Sam testowy alarm zostanie ogłoszony 3-minutowym modulowym dźwiękiem syren. Odwołany natomiast będzie dźwiękiem ciągłym o takiej samej długości. Przez Grecję przechodzi właśnie pierwsza w tym roku fala upałów. Jak przekazał grecki portal Meteo, w wielu miejscach kraju wczoraj temperatura przekroczyła 40 stopni. Pierwsza fala upałów dopiero w drugiej połowie lipca jest nietypowa dla Grecji. Zazwyczaj nawiedzały one ten kraj wcześniej, zaznaczyła agencja AFP i wyjaśniła, że w czerwcu przez Grecję przechodziły deszcze, a w lipcu silne wiatry, które powstrzymywały wysoką temperaturę. Upały mają potrwać do środy. To jednak nie jedyny problem w Grecji, gdzie przez suszę z brakiem wody zmagają się zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Niektóre greckie hotele próbują ograniczać zużycie wody, zachęcają przy tym gości do rzadszego sprzątania pokoi. Polscy turyści wybierający się tam na urlop mogą spotkać się z ograniczeniami, a w skrajnych przypadkach nawet z pustymi kranami. O szczegółach Szymon Kępka.
9: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych, jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić? zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
10: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
9: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. Wysp Kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Po 3 tygodniach wakacji kontrole już wykazały nieprawidłowości, które najczęściej dotyczyły higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
11: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
2: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Kolejne informacje TOK FM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka, a teraz jeszcze pogoda. Temperatura maksymalna dziś w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich około 19 w centrum do 21 na zachodzie i 22 lokalnie na południowym wschodzie. Dzień przede mnie przeważnie z dużym zachmurzeniem i możliwymi większymi przejaśnieniami. Więcej rozpogodzeń na południu i zachodzie kraju. W północnej połowie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie mogą wystąpić burze. Wiatr będzie porywisty, a we wschodniej połowie kraju i nad morzem okresami dość silne.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych i platform społecznościowych, gdyż tam niektórzy się fascynowali oczywiście mundialem, ale inni z kolei fascynowali się faulami, które miały miejsce w potyczkach między poszczególnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj główni bohaterowie tego całego zamieszania to Dariusz Matecki, Mariusz Chłopik, Patryk Jaki, także Kacper Płażyński. Naprawdę było gorąco, a jeszcze muszę dorzucić Marcina Chorałę, bo tutaj rzeczywiście no idzie na noże, co najmniej, bo widzę, że tutaj jeden fan PiSu napisał tak: chcecie mi powiedzieć, że Kacper Płażyński nie był na jednym z wieców, dlatego że życie jego żony i dziecka było zagrożone, a teraz poseł Chorała użył tego jako argumentu politycznego do nawalanki frakcyjnej. Przepraszam, ale to już nawet nie jest dno. To jest o wiele niżej. Na co Patryk Jaki? Chorała, kropka. Nie pierwszy raz. Rynsztok. Idealny dla soku z buraka. No nie lubią się panowie, a poszło generalnie o to, że Kacper Płażyński oskarżył Mateusza Morawieckiego o stawianie na pierwszym miejscu swoich osobistych ambicji jako ewentualnego kandydata na premiera. W związku z tym Płażyński stał się obiektem ataków ze strony harcerzy, a tu z kolei odezwali się natychmiast tak zwani maślarze, czyli frakcja Jacka Sasina, byłych ziobrystów, między innymi Patryka Jakiego, no i zaczęła się naprawdę ostra walka. Tu padały też sformułowania typu stół pysk. To akurat była wymiana zdań pomiędzy Mariuszem Chłopikiem a Dariuszem Mateckim. Też bardzo ciekawa skądinąd poszło generalnie o to, że właśnie strona maślarzy wypomina Morawieckiemu, że kiedyś był w Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku i panowie zaczęli sobie wzajemnie wytykać, kto był pierwszy w PiSie, kto mozolnie pracował na rzecz kampanii Karola Nawrockiego. Tutaj nawet pojawiły się oskarżenia pod adresem posła Płażyńskiego. Zdaje się, że Dariusz Chłopik zamieścił taki wpis. Co to jest za farmazoniarz ten Płażyński? Czekaj, to ten, co atakował Karola Nawrockiego w kampanii metodami lipnych donosów. Tak, to ten. Kacper Płażyński twierdzi, że nie jest autorem raportu, który trafił na biurko Jarosława Kaczyńskiego jeszcze przed rozpoczęciem prezydenckiej kampanii. To był raport, który wskazywał na związki Karola Nawrockiego ze środowiskami przestępczymi i neonazistowskimi i formułowano takie zarzuty, że napisał go Kacper Płażyński, ponieważ on zna bardzo dobrze relacje na Pomorzu. Płażyński zagroził sądem każdemu, kto będzie takie tezy głosił, ale jak widać sprawa powraca, chociaż tutaj też byli inni podejrzani, jeśli chodzi o autorstwo tego raportu, nie tylko Płażyński. Podkreślę jeszcze raz, Płażyński groził sądem każdemu, kto powie, że on napisał raport o Nawrockim. W każdym razie potem jeszcze swój wpis zamieścił Ryszard Terlecki, który przestrzegał maślarzy. Prezes lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Może czasami korzystać z ich rad, ale potem może dokonać ostatecznego zwrotu. Także muszę powiedzieć, że ta nawalanka na X-ie trwa i jest niezwykle intensywna, aż w końcu nie wytrzymał prezes Kaczyński, postanowił jednak towarzystwo przywołać do porządku, chociaż moim zdaniem to już nie ma większego znaczenia, bo awantura naprawdę jest rozkręcona maksymalnie, ale Jarosław Kaczyński napisał na X-ie tak: apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji? W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia. Tylko zjednoczeni wygramy, a Polska potrzebuje dzisiaj realnego planu i naprawy strategii rozwoju na przyszłość. Polacy nam nie wybaczą, jeśli zaprzepaścimy tę szansę. Uchwalone reguły i decyzje Prezydium Komitetu Politycznego z 15 lipca obowiązują, ale to nie oznacza, że aktywność obecnych członków stowarzyszenia nie może przybrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Potrzebna jest tylko dobra wola i brak publicznych kłótni. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o uchwałę władz PiS-u, to chodzi o to, że jest ona skierowana przeciwko Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki, i Kaczyński zażądał od członków tego stowarzyszenia, aby zrezygnowali z udziału w tym przedsięwzięciu, i każdy z członków PiS-u musi teraz złożyć taką deklarację, że nie należy do żadnego stowarzyszenia, a tym bardziej do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tymczasem Morawiecki stwierdził, że on nie rozwiąże tego stowarzyszenia, nie ustąpi, będzie nadal budował swoje środowisko. Czas na złożenie oświadczenia, jeśli chodzi o wystąpienie z tych organizacji, stowarzyszeń, mają ci posłowie do czwartku. Zobaczymy, co się do czwartku wydarzy. Słychać, że będzie jeszcze jedno spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Morawiecki zdaje się być zdeterminowany. No, blisko tam ponad 40 parlamentarzystów podpisało taki list do Jarosława Kaczyńskiego, aby takich ostrych reguł nie wprowadzał. O tym wszystkim porozmawiam z Jarosławem Sellinem z Prawa i Sprawiedliwości, jak on patrzy na te konflikty. No, muszę tutaj powiedzieć oczywiście, że bardzo ostra wymiana zdań, tak jak Państwu mówiłam, była między Dariuszem Mateckim a Mariuszem Chłopikiem. Rzeczywiście to są tutaj najbardziej aktywni. W każdym razie padają w tej konwersacji obu panów typu Dareczku zjedz Snickersa i stul pysk. No tutaj jakby po obu stronach pada hasło i apel stul pysk. Bardzo elegancki. W każdym razie tak to dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości wygląda. A co mogą Państwo znaleźć jeszcze oprócz tych fascynujących tematów? Muszę Państwu powiedzieć, że tygodnik Do Rzeczy już na serio rozpoczął promowanie Grzegorza Brauna. Jest tutaj obszerny wywiad z panem Braunem. Tym razem Braun nie zajmuje się zaprzeczaniem istnieniu komór gazowych ani wychwalaniu Rosji, bo może tego już redaktor naczelny, no nie wiem, Paweł Lisicki się by obawiał, ale za to mamy promocję książki Grzegorza Brauna dotyczącą historii. Dowiadujemy się, że Konstytucja 3 maja była masońską prowokacją. Natomiast Kościuszko też jest zakałą, bo to był kondotier rewolucji światowej. No tyle ciekawych rewelacji mogą państwo przeczytać w tym wywiadzie, ale jednocześnie w Rzeczpospolitej znajdą państwo artykuł Wiktora Ferweckiego, bardzo interesujący, że pojawiła się jeszcze inna książka na rynku. No jest to oczywiście wielki skandal. Antysemityzm do nabycia w sieci. Żydzi sterowani są przez, tu cytat, samego szatana, a Polaków traktują jak zwierzęta, które chcą wytresować. Takie porównania znalazły się w książce z przedmową Grzegorza Brauna. Mimo ewidentnie antysemickich treści, książkę wciąż można kupić w internecie. Obrazek przedstawiający olbrzymi nos stojący na dwóch nogach w otoczeniu symboli stylizowanych na gwiazdy Dawida, tak wygląda okładka książki Garbate nosy, kulisy judaizacji autorstwa Marcina Roli, dziennikarza sympatyzującego z Grzegorzem Braunem, europosłem i prezesem Konfederacji Korony Polskiej. Na okładce nadrukowano też certyfikat niekoszerności, tu cudzysłów, oraz ostrzeżenie: uważaj, co czytasz. Książka jest w sprzedaży od około miesiąca, ale nie wszędzie można ją kupić. Oferty jej sprzedaży zostały usunięte z OLX i księgarni Znak, a także z serwisu Allegro, choć w tym ostatnim portalu w miejsce usuniętych ofert pojawiły się kolejne, choć mniej liczne. No jest to po prostu taka agitka nawiązująca do antysemickiej nagonki w prasie niemieckiej z okresu III Rzeszy. Ja państwu przypomnę, że Marcin Rola, podobnie jak

0: relacji z administracją amerykańską. Chyba nikogo to nie będzie cieszyć, niezależnie od tego, jak złe zdanie mamy na temat Donalda Trumpa. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jeszcze tylko króciutko Państwu zajawię tekst Macieja Czarneckiego. Ukraina walczy z terrorem. Rosja przypuściła w weekend jeden z największych ataków balistycznych na Kijów od początku wojny. I polecam także Państwu tekst Witolda Gadomskiego. Potrzebna całościowa reforma podatków. Króciutko tylko przeczytam taki mały wyimek. W latach 2015-25 wydatki państwa wzrosły z 41,5% PKB do 50,9% PKB, czyli bardzo duży wzrost. Zaś dochody z 38,9% PKB do 43,6%. To chyba jest dosyć jasne, że jeśli chodzi o wydatki socjalne, to jesteśmy naprawdę w czołówce. Gorzej z inwestycjami, gorzej z dochodami budżetu. Jest to w dużej mierze pokłosie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Wołodymyr Zełenski ogłosił, zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Nowe działania też będą dotyczyć ekshumacji na Wołyniu. Tylko zastanawiam się nad tym otwarciem archiwów, bo z drugiej strony słyszę, że te archiwa jednak w dużej mierze były już otwarte. Czy nie, panie profesorze?
1: Tak, jak najbardziej były. To znaczy zasadniczą decyzję w tej kwestii Ukraina podjęła w 2015 roku, kiedy po Euromajdanie na pierwszym okresie prezydentury Petra Poroszenki został przez Radę Najwyższą przyjęty taki pakiet czterech ustaw dotyczących historii, pamięci, w tym między innymi właśnie ustawa o tym, że te różne rozproszone archiwa zostały scalone właśnie w archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i miały być zostać w pełni udostępnione. No i według naszej wiedzy tych, którzy z nich korzystali, no zostały one te zasoby udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach no, najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
0: No to jak traktować to oświadczenie prezydenta Ukrainy? Po prostu tak, że tak powiem, wyważył otwarte drzwi, czy o co tutaj chodzi?
1: To znaczy, no, wydaje mi się, że chodzi tutaj rzeczywiście tak jak w całej tej jego wypowiedzi i we wszystkich tych decyzjach, które były w tej wypowiedzi zawarte odnośnie ekshumacji przede wszystkim, chodzi tutaj o stworzenie lepszego klimatu w relacjach z Polską w związku z zaistniałym konfliktem, ale też i z drugiej strony zaznaczenie mocno swojej ukraińskiej pozycji na, z takim przekazem, że my tu niczego nie ukrywamy, prawda? To znaczy, że istnieje pełna, to jest komunikat do świata, prawda, pełna możliwość zbadania tego konfliktu, zbadania roli ukraińskiej powstańczej armii, zbadania kwestii jej sprawczości, jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską. W związku z tym myślę, że jest to komunikat o charakterze politycznym na dany moment sporu w polsko-ukraińskich relacjach, nie zaś jakaś przełomowa informacja, która spowoduje, że będziemy mieli możliwość nowych ustaleń faktograficznych co do przebiegu tego konfliktu.
0: Ale może, panie profesorze, są jeszcze jakieś archiwa, które po prostu ukraińskie władze jednak ukryły, tylko pan, panie profesorze, o tym nie wie. Może coś takiego ma miejsce? No bo sama się zastanawiam, na jaki jest sens tej wypowiedzi, oprócz politycznego oczywiście.
1: Wykluczyć tego rzeczywiście nie można, zwłaszcza, że tutaj ci, którzy tam no, najwięcej możliwości mieli pracować w tych archiwach, podnoszą też to, że w archiwach obwodowych, prawda, nie w centralnym kioskiem, a w archiwach obwodowych może jeszcze jakieś tutaj informacje mogą być znalezione. Wykluczyć tego nie można rzeczywiście. Natomiast no, warto powiedzieć tutaj, że rzecz przede wszystkim dotyczy określenia właśnie tej sprawczości, odpowiedzialności Ukraińskiej Powstańczej Armii na Wołyniu, bo ona, ta polska, polskich historyków interpretacja o podjęciu decyzji przez kierownictwo UPA, w szczególności przez dowódcę wołyńskiego UPA,

0: Kwiatkowskiego, Kłyma Sawura, decyzji o wypędzeniu Polaków, a w przypadku, kiedy nie ulegną tej presji, zabijaniu ich, ona opierała się w pewnej mierze na zeznaniach dawnych właśnie walczących w UPA, złożonych przed sowieckimi śledczymi już w okresie, kiedy te tereny zostały przejęte przez Armię Czerwoną. W związku z tym tutaj ukraińscy historycy sugerowali, prawda, że te zeznania mogły być wymuszone, one niekoniecznie oddawały rzeczywisty przebieg wydarzeń, prawda, i w związku z tym spór niejako o dowód, prawda, na to, kto tę decyzję podjął, na jaką skalę, w jaki sposób miała być realizowana, miał miejsce i nadal będzie miał miejsce pewnie w relacjach historycznych polsko-ukraińskich. Gdy coś w tej sprawie nowego się pojawiło, byłoby to rzeczywiście bardzo znaczące dla wyjaśnienia tej sprawy, ale jakoś trudno uwierzyć, że do tego momentu, spór trwa już przecież nawet 30 lat, ukraińscy historycy czy archiwiści nie znaleźli dokumentów, które by rzucały nowe światło na to i teraz dopiero mieliby je pokazać.
1: Panie profesorze, to zadam panu pytanie, na które rzeczywiście padają różne odpowiedzi. Czy Stepan Bandera wiedział o planowanej rzezi wołyńskiej? Czy wydał taki rozkaz?
0: No nie, tego to my nie możemy wykazać. To znaczy jeśli chodzi o sam Wołyń zwłaszcza, prawda, czyli tą pierwszą fazę, to te wydarzenia tutaj potoczyły się w taki sposób, że nie mamy ani rozkazu początkującego, tak, ani rozkazów takich wykonawczych między Kwiatkowskim a dowódcami ukraińskimi. To rekonstruujemy, prawda, z przebiegu wydarzeń i tych późniejszych zeznań wspomnianych przeze mnie, złożonych przez śledczymi sowieckimi. Tym bardziej nie możemy powiedzieć, że Bandera był jakkolwiek konsultowany. On był w Sachsenhausen, prawda, był w obozie koncentracyjnym, jako więzień polityczny, zatrzymany tam przez III Rzeszę i na pewno on sam udziału w podejmowaniu tej decyzji nie brał udziału i bezpośredniej odpowiedzialności za to nie ponosi.
1: Panie profesorze, bo tutaj jeszcze padły takie słowa prezydenta Zełenskiego. Zostaną podjęte decyzje w sprawie udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac. Rzeczywiście jest tak, że wielu badaczy mówi, te prace poszukiwawcze i ekshumacje to mogą potrwać dziesiątki lat. Tak jest wolne tempo tego procesu.
0: Tak, oczywiście ta deklaracja jest bardzo pozytywna i bardzo potrzebna. Tak jak pani wspomniała, rzeczywiście ten proces nawet przy przyspieszeniu tych aspektów formalnych, biurokratycznych, on na pewno rozciągnie się na lata i niestety obawiam się, że dopóki nie zostanie przeprowadzona zdecydowana większość właśnie tych poszukiwań i ekshumacji w znanych miejscach strat, to będzie nadal spór się toczył, bo spór się będzie toczył o to, jaka jest liczba tych zamordowanych. Jest oczywiste, że prace poszukiwawcze, choćby nie wiem jak dokładnie prowadzone, nie wykryją wszystkich.
1: Panie profesorze, a nie wiem, czy pan zaobserwował, ale na pewnym etapie była taka kłótnia polskich polityków, kto tak naprawdę odblokował poszukiwania i ekshumacje. Jak pan to widzi? Co się wydarzyło takiego, że w pewnym momencie Ukraina jednak odblokowała te ścieżki?
0: Nie, no ja myślę, że tu jednak zasadniczym momentem była zmiana władzy w Polsce po wyborach parlamentarnych z października 2023 roku i powstania koalicji, która obecnie pozostaje przy władzy. Z perspektywy ukraińskiej to był rząd nowy i otwarty, tak, w jej ocenie na współpracę z Ukrainą, a również w szczególności rola pełnomocnika do spraw Ukrainy rządowego, pana ministra Pawła Kowala, w tej sprawie wydaje się zasadnicza. Więc myślę, że ten moment polityczny należy uznać za rozstrzygający dla zniesienia tego zawieszenia tych prac, jakie w roku 2017 wprowadziła Ukraina.
1: Panie profesorze, w tej chwili Sejm wskazał na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusza Szpytmę, ale jednak ta kandydatura budzi olbrzymi opór. Zapewne w Senacie będzie problem z zatwierdzeniem tej kandydatury. Jak pan postrzega dzisiaj działanie Instytutu Pamięci Narodowej?
0: No cóż, to Instytut Pamięci Narodowej stał się tą instytucją, która mocno się zaangażowała w spory wewnątrzpolityczne i w przypadku również relacji z Ukrainą okazywała ustami obecnego pełniącego obowiązki prezesa takie, można powiedzieć, nieprzejednanie, tak, w stosunku do ukraińskich historyków, polityki historycznej Ukrainy. I no i tutaj jakaś zasadnicza odnowa kierownictwa, tak, i podejścia tej instytucji do tych problemów polsko-ukraińskich jest potrzebna. Należy do tych historyków, którzy mają poważne wątpliwości, czy pod prezesurą pana Mateusza Szpytmy to mogłoby nastąpić.
1: Czy pan też uważa, tak jak ci historycy w tym liście, mógłby pan to rozwinąć może, że była ograniczana wolność naukowa w czasie zarządu właśnie tych władz IPN-u? Karol Nawrocki, Mateusz Szpytma, pan Olejowski.
0: No tak, jakoś tutaj znam osobiście kilku historyków, którzy w tym czasie byli zmuszeni odejść z Instytutu, szczególnie w oddziale lubelskim właśnie, najbardziej zajmującym się problematyką polsko-ukraińską. Takie odejścia miały miejsce, gdzie właśnie te osoby, które opracowywały całe monografie na temat zbrodni polskich oddziałów podziemnych na ukraińskich wsiach, takich jak Sachryń, prawda, czy Wierzchowiny w 1944-1945 roku, te osoby musiały odejść z Instytutu w tym okresie pod naciskiem. W związku z tym rzeczywiście teza o ograniczaniu wolności badań znajduje potwierdzenie w bardzo konkretnych ludzkich historiach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, gościem TOK FM. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję również.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam.
1: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zapowiedział, że zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa dotyczące wydarzeń na Wołyniu.
2: No, pan Służby Wywiadu Wojskowego również.
1: Służby Wywiadu. I pan profesor Stryjek mówi, no ale w zasadzie te archiwa zostały otwarte. Prezydent Zełenski powiedział także, że będą podjęte decyzje, które przyspieszą poszukiwania i ekshumacje. Czy pan przyjmuje z satysfakcją taką deklarację prezydenta Ukrainy?
2: Tak, przyjmuję z satysfakcją, bo uważam, że docelowo czy strategicznie jak najlepsze relacje polsko-ukraińskie są wskazane i dla nas, i dla Ukrainy. Mamy wspólnego wroga i powinniśmy budować jednak dobre relacje. One zostały zepsute przez Wołodymyra Zełenskiego tą decyzją o wieńczącą pewien proces, oczywiście niemądrej i szkodliwej dla Ukrainy polityki historycznej, jakim jest gloryfikacja ludobójców z OUN i UPA, tą nazwą jednostki wojskowej, w cudzysłowie bohaterów UPA. I to spowodowało już takie przelanie czary goryczy po naszej stronie i reakcję też właściwą polskiego prezydenta, ale na ten fakt, ale winny temu pogorszeniu relacji jest prezydent Zełenski. I myślę, że ta sekwencja zdarzeń, właśnie odebranie orderu Orła Białego, potem rezolucja Parlamentu Europejskiego, która też wskazała Ukrainie, że z taką polityką historyczną i z taką gloryfikacją ludobójców to będzie ciężko się znaleźć w świecie zachodu, i na samym końcu rozmowa godzinna w Ankarze na szczycie NATO prezydenta Zełenskiego z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, spowodowała, że jednak przyszła refleksja w kierownictwie państwa ukraińskiego i jednak fakt, że się Zełenski z kilkoma najbliższymi współpracownikami postanowił naradzić wyłącznie w sprawach polskich i te dwie decyzje zakomunikował, choć nie wiemy, czy ich nie było więcej, bo być może nie były zakomunikowane, jest faktem idącym w dobrą stronę, aczkolwiek oczywiście ja wiem, że my po naszej stronie historycznej mamy wszystko wyjaśnione, archiwa pewnie żadnych rewelacji nie przyniosą. Na decyzję o rozszerzeniu zgód na poszukiwania, ekshumacje, na te decyzje będziemy czekać i sprawdzać, czy one rzeczywiście będą dokonane, ale sam fakt, że rozmawiają i że w tym kierunku takie decyzje podejmują, to jest ważne.
1: No tak, a tak w zwanym międzyczasie cały na biało wchodzi Przemysław Czarnek i ogłasza, żeby wstrzymać finansowanie jakichkolwiek zbrojeń pomocy dla Ukrainy.
2: To była wypowiedź przed tym faktem, o którym przed chwilą mówiliśmy.
1: Ale po rozmowie Karola Nawrockiego.
2: Ja się utożsamiam z tym, co powiedział Jarosław Kaczyński, że nie było błędem państwa polskiego, wręcz przeciwnie, wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją od samego początku. Ja jestem jako członek rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 22-23. Ja jestem dumny z tego, jak Polska się wówczas zachowała, że pomagaliśmy i pomagamy Ukrainie w tej wojnie, żeby ona się obroniła jako niepodległe państwo i zwyciężyła z Rosją.
1: Ale swój dorobek.
2: I we wpisie Jarosława Kaczyńskiego przeczytać możemy, że Ukrainę trzeba wspierać w tej wojnie. Trzeba było wspierać w przeszłości i trzeba wspierać nadal. Natomiast w tych sprawach, które nas różnią, które nas dzielą, zwłaszcza tych historycznych, ale też interesów, bo na przykład rolnictwo, bo na przykład przewoźnicy, mamy się ostro wspierać z Ukrainą.
1: Ale czy wyborcy PiS-u nie czują się zagubieni? Bo z jednej strony mamy bardzo taki zwrot antyukraiński. Przemysław Czarnek jest twarzą tego zwrotu antyukraińskiego, a z drugiej strony mamy te działania rządu Prawa i Sprawiedliwości po 22 roku. Czy ludzie naprawdę nie czują się pogubieni?
2: Jestem przekonany, że wyborcy PiS-u, jeśli pani o nich pyta, bo mam z nimi kontakt, oczywiście i się spotykamy.
1: Rozumieją, że trzeba zmienić zdanie.
2: Rozumieją, że w tej wojnie życzymy sukcesu i zwycięstwa Ukrainie, że niepodległe państwo ukraińskie powinno przetrwać, bo to jest w naszym interesie narodowym, w interesie narodowym Polski i Polaków. I ten bufor, który państwo ukraińskie tworzy, oddzielając nas 1000 kilometrów od armii rosyjskiej, agresywnej armii rosyjskiej, to jest ważna rzecz. Więc życzymy przetrwania państwu ukraińskiemu i zwycięstwa w tej wojnie.
1: Ja tylko przypomnę, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Andrzej Duda mówi o tym, że Ukraina ma być w Unii Europejskiej, nie stawiali żadnych warunków, uznawali to za swój priorytet. Teraz Jarosław Kaczyński mówi coś innego, a Przemysław Czarnek jeszcze bardziej coś innego. W ogóle nie chce widzieć Ukrainy w Unii Europejskiej. No to jest jednak zwrot o 180 stopni.
2: Strategicznie, można powiedzieć docelowo, też w interesie polskim jest, żeby Ukraina znalazła się w strukturach świata zachodu, a nie wschodu. I Ukraina o to walczy.
1: Ale Przemysław Czarnek mówi nie. Ukraina nie może być w Unii Europejskiej.
2: Ale właśnie, ale tu jest pewne ale. Musimy Ukraińcom bardzo jasno mówić, że na przykład w sprawie błędnej polityki historycznej, gloryfikacji ludobójców, ona w świecie zachodu się nie znajdzie. Nie wiem, dlaczego Ukraińcy tego nie rozumieją, że gloryfikując ludobójców, w świecie zachodu się nie znajdą. Oni sami sobie szkodzą, prowadząc taką politykę historyczną, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w strukturach NATO czy Unii Europejskiej znalazł się kraj, który na sztandary wynosi ludobójców.
1: Gloryfikowali od dawna, mimo to PiS nie stawiał żadnych warunków, jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii. Ale panie pośle, chciałam zapytać o sprawy wewnętrzne Prawa i Sprawiedliwości. Władze PiS-u zadeklarowały, że każdy musi złożyć takie oświadczenie, że nie będzie należał do żadnego stowarzyszenia i że będzie działał na rzecz partii. Czy pan już takie oświadczenie złożył?
2: Tak, złożyłem w piątek, w ostatnim dniu posiedzenia Sejmu w klubie. Nie miałem z tym problemu, bo ja do żadnego stowarzyszenia wewnętrznego w Prawie i Sprawiedliwości nie przystąpiłem, więc deklaracja, że nie potrzebowałem składać deklaracji, że się z czegoś wypisuję, ale też w punkcie drugim tego oświadczenia było zobowiązanie, że też nie będę współtworzył albo tworzył jakichś w przyszłości, jakichś struktur politycznych wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo moim zdaniem powinniśmy się skupić na rywalizacji, walce z najgorszym rządem w historii III RP, jakim jest obecny rząd koalicji 13 grudnia i Donalda Tuska. I to jest nasze zadanie polityczne, a nie wewnętrzne spory.
1: Rozwój Plus. Ponad 40 parlamentarzystów napisało list do prezesa Kaczyńskiego, aby takiego ultimatum jednak nie stawiać.
2: Z punktu widzenia prezesa Kaczyńskiego i to prezes Kaczyński mówi, to ta struktura, to stowarzyszenie ma charakter polityczny, czyli jakby jest instytucją polityczną wewnątrz struktury politycznej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, buduje struktury. Jest też ryzykowna aktywność tego stowarzyszenia ze względu na możliwość zakwestionowania wydatków partii politycznej, które i tak nam nielegalnie przecież były w dużej mierze odebrane i nadal są w dużej mierze.
1: Sąd potwierdził słuszność.
2: W dużej mierze, moim zdaniem nielegalnie, bo decydująca była
1: decyzja. Przypomnę, że sąd administracyjny potwierdził decydująca słuszność decyzji.
2: Była decydująca, moim zdaniem, była decyzja PKW w tej sprawie, a ona mówiła, że naszej partii należy się pełna subwencja.
1: Mówiła właśnie coś innego, to było bardzo zniuansowane, wewnętrznie sprzeczne.
2: Dzisiaj każdy pretekst, który może umożliwić Donaldowi Tuskowi i jego ministrowi finansów do zakwestionowania naszej subwencji jest dobry dla nich, a jakaś aktywność niekontrolowana przez władze Prawa i Sprawiedliwości, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, na koszt Prawa i Sprawiedliwości jest po prostu ryzykowna.
1: Panie pośle, ale ja przypomnę, że Zjednoczona Prawica miała w swoim gronie różne środowiska, to nawet były osobne partie, Solidarna, potem Suwerenna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina i jakoś można było funkcjonować. A teraz się nagle okazuje, że jak ktoś zakłada stowarzyszenie, to jest problem. Trudno to wyborcom zrozumieć.
2: Ja nie jestem członkiem kierownictwa mojej partii. Kierownictwo mojej partii tę sytuację bardziej dogłębnie analizuje, rozmawia, czyta dokumenty i podjął decyzję, że jednak to jest zbyt ryzykowne, funkcjonowanie takich stowarzyszeń wewnątrz, o charakterze politycznym, podkreślam, wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość na rok przed wyborami i w związku z tym podjęło taką decyzję, która na dziś obowiązuje, że do czwartku wszyscy mają zrezygnować z funkcjonowania tych stowarzyszeń, udziału w nich.
1: Czyli tak do końca pan nie wie, dlaczego wtedy mogły być partie, a teraz nie można nawet stowarzyszenie dziać. Ale panie pośle, bo tak się zastanawiam jeszcze nad jednym, bo tutaj jest podstawowe pytanie, czy Mateusz Morawiecki pana zdaniem w takiej najbliższej perspektywie jednak zdecyduje się po prostu założyć swoją własną partię?
2: Mam nadzieję, że nie. Ja sobie bardzo cenię ludzi, z którymi współpracowałem również w rządzie, z którymi razem politykę od wielu lat czynimy i zaliczam do nich oczywiście też premiera Mateusza Morawieckiego. Uważam, że to jest w ostatnich tam 10 latach cenny nabytek dla Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich ludzi, którzy się też jakoś politycznie silniej z nim wiążą, więc mam nadzieję, że nie, że wytrwamy w jedności, że jednak ten kryzys do czwartku zostanie jakoś rozwiązany, że w piątek były długie rozmowy między prezesem Kaczyńskim a Mateuszem
1: Morawieckim. No, 3 godziny nic nie dały.
2: Ale to, że się 3 godziny rozmawia, to znaczy, że się szuka jakiegoś rozwiązania tego problemu. I są zapowiedziane też kolejne rozmowy. Mam nadzieję, że nie, bo elektorat prawicowy nie lubi dzielenia, nie lubi podziałów, nie lubi wielości podmiotów, raczej
1: pośle,
2: ceni sobie
1: jedność. Widział pan na Platformie X, jak pokłócili się posłowie pańskiego regionu, między innymi Kacper Płaszyński, który oskarżył Mateusza Morawieckiego o hodowanie swoim osobistym ambicjom. Na to odpowiedział Mariusz Chłopik, bliski współpracownik Morawieckiego, też tam był Marcin Chorała. Widać olbrzymie napięcie między Chorałą a Płaszyńskim. Panowie zarzucają sobie nawzajem bojkotowanie, czy zbyt mało aktywność w kampanii Karola Nawrockiego.
2: Więc powtórzę to, co w związku z tym, co pani teraz powiedziała, napisał prezes Jarosław Kaczyński. Głębszy oddech i łyk zimnej wody. Dedykuję to wszystkim moim kolegom, których też bardzo lubię i których cenię z mojego okręgu wyborczego z Pomorza, 20 lat młodszych od siebie.
1: Mariusz Chłopik zarzucił posłowi Płażyńskiemu, że napisał ten słynny raport tajny, który dostał Jarosław Kaczyński o związkach Karola Nawrockiego z środowiskami przestępczymi i nazistowskimi.
2: Nic o tym nie wiem.
1: Nic pan nie wie, nie. O tym, żeby Kacper Płażyński, a nie wie pan, kto napisał ten raport.
2: Nie mam takiej wiedzy.
1: Tutaj padały takie słowa, właśnie stół pysk, Patryk Jaki o Marcinie Chorale powiedział, że to rynsztok.
2: No więc powtórzę jeszcze
1: dobrze.
2: Raz. Głęboki oddech i łyk zimnej wody. To zaleca doświadczony polityk prezes Jarosław Kaczyński i ja to też powtórzę. Moim zdaniem w domenie publicznej takie spory są gorszące. One są gorszące przede wszystkim dla naszego elektoratu i nie powinny mieć miejsca. Do czwartku pozwólmy spokojnie rozmawiać. rozmawiać liderom naszego środowiska, żeby z tego kryzysu wyjść i mam nadzieję, że wyjdziemy tak, że będziemy mogli razem przez najbliższy rok walczyć
1: ale
2: o
1: można powiedzieć
2: jak najlepszy
1: tak,
2: no, wynik wyborczy i odsunięcie tego obecnego rządu.
1: Prezes Kaczyński jednoczy się z Markiem Wochem, który ma związki z Grzegorzem Braunem, a wypycha Mateusza Morawieckiego, że to znaczące, jeśli chodzi o drogę Prawa i Sprawiedliwości.
2: Nic nie wiem o jakichś związkach pana Wocha z Braunem.
1: No jakżeż, przecież zawarli pakt. No nie, panie pośle. Przecież występowali razem, zawarli pakt.
2: Natomiast
1: obóz Wielkiej Polski, który wychwalał na przykład to, że Putin...
2: Ja nie śledzę jakoś uważnie ani czynów, ani deklaracji pana Marka Wocha. Natomiast na pewno warto iść w tą stronę, bo to jest pewien sygnał, żeby zawierać z różnymi środowiskami prawicowymi w przyszłości pakt senacki. Tak, ja jestem za tym, żeby o pakcie senackim myśleć. Wiadomo, że są silne środowiska na prawicy, mówię przede wszystkim o tej głównej konfederacji i należałoby rozmawiać o takim pakcie senackim w przyszłości.
1: No ja tylko chcę pan powiedzieć, panie pośle, bo rozumiem, że pan tego nie wie, no ale przy tej okazji warto chyba to jednak przypomnieć, że te środowiska na przykład demonstrowały poparcie dla Rosji po aneksji Krymu pod ambasadą Rosji w Warszawie.
2: Ale które środowiska?
1: No właśnie obóz Wielkiej Polski, z którym pan Woch jest związany i tak zwany Związek Słowiański. To są właśnie też zaplecze Grzegorza Brauna, z którym współpracował Marek Woch. Więc...
2: Szczerze, ja mało wiem na temat przeszłości pana Marka Wocha i jego związków, czy one są nadal
1: może
2: aktualne.
1: Może ktoś prezesa Kaczyńskiego nie poinformował,
2: czy one są nadal aktualne, czy on coś przemyślał, bo jest też po kampanii prezydenckiej.
1: Nic nie mówił o tym, żeby
2: jest,
1: coś
2: jest
1: przemyślał.
2: Jest też po kampanii prezydenckiej. Chyba w kampanii prezydenckiej takie rzeczy nie wybrzmiały, więc widocznie jakaś...
1: Nie, no miał pakt z Grzegorzem Braunem w kampanii prezydenckiej, naprawdę.
2: Nie śledziłem tego.
1: Prezes Kaczyński może też nie śledził. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem TOK FM. Dziękuję panu.
2: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie? Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17. krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła kolejną serię ataków na Iran. W informacjach również komentarze do trwających konfliktów w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jest nowy premier Wielkiej Brytanii. Andy Burnham zapowiada wielkie zmiany w kraju. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. Najnowsza wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwa od 10 dni. Dowództwo napisało, że tak jak poprzednio, ich celem jest dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormus. Przedstawiciel władz USA powiedział portalowi Axios, że wolą prezydenta Donalda Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej. Zapewnił jednocześnie, że rozmowy między Waszyngtonem i Teheranem wciąż trwają. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości to dobra informacja dla Polski. Tak mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, a to jego komentarz do ostatnich podziałów w Prawie i Sprawiedliwości.
10: Ciąży na nich brzemię ostatnich rządów, które są sumą nieprawidłowości. To była swego rodzaju oligarchia, która doprowadzała do systemowego okradania Polaków i my cały czas z tymi problemami postpisowskimi się mierzymy.
9: W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, której zobowiązało członków partii do odejścia ze stowarzyszenia prowadzącego działalność polityczną. Władze partii deklarują, że osoby, które nie zrezygnują z działalności takich stowarzyszeń, zostaną usunięte z partii. Jednak politycy należący do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie planują opuszczenia organizacji. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej we wrześniu chce zakończyć pracę nad raportem w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. W programie EKG w TOK FM zapowiedział to wiceprzewodniczący tej komisji Ryszard Petru. Poseł Klubu Parlamentarnego Centrum w rozmowie z Maciejem Głogowskim potwierdził, że w raporcie znajdą się konkretne zarzuty wobec szefa NBP.
11: To jest perspektywa niecałych 2 miesięcy.
12: W zeszłym roku słyszałem, że zakończycie w grudniu.
11: We wrześniu tego roku, no bo większość, o ile nie wszyscy świadkowie stali już przesłuchani, tworzony jest raport z prac komisji i to trafi do Sejmu. No i będzie przedmiotem głosowania.
12: Wydźwięk tego raportu?
11: No będą zarzuty, nie mogę więcej powiedzieć, bo to jest...
12: Czyli komisja będzie wnioskowała o postawienie pana Glapińskiego przed Trybunałem.
11: Będziemy, tak, tylko nie chciałbym powiedzieć teraz, nie chciałbym deklarować, które z zarzutów znajdą się, a które się nie znajdą w tym raporcie. I na tej podstawie marszałek Sejmu powinien przedstawić ten wniosek do głosowania. Czy to będzie we wrześniu, czy w październiku, tego nie wiem.
9: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmuje się sprawą Adama Glapińskiego od maja 2024 roku. Zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejnych 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Nowy premier zapowiedział, że szczegóły głębokich zmian w kraju przedstawi wkrótce.
13: Jeszcze w tym roku przedstawię 10-letni plan, wytyczający drogę od miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, do miejsca, w którym, jak sądzę, wszyscy chcielibyśmy, aby Wielka Brytania się znalazła. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy i jaką partię popieramy. Whatever party
9: we support. Dla obywateli Wielkiej Brytanii największym priorytetem będą zmiany ekonomiczne, mówiła w TOK FM dr Małgorzata Kaczorowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Więcej swobody właśnie w kwestiach zmniejszenia wydatków na te codzienne kwestie da odetchnąć ludziom w obliczu wysokich kosztów utrzymania, na co nakładają się skutki i Brexitu sprzed 10 lat i jeszcze COVID-19.
9: Andy Burnham jest już siódmym premierem Wielkiej Brytanii od 2000. 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju. Grzegorz Kozioł.
7: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
15: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do MOPA do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
7: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień szykuje się pochmurny, z największymi przejaśnieniami na zachodzie i miejscami na południu w niemal całej Polsce. Dziś deszczowo, najmocniejsze opady w północnej połowie kraju, a na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz północy Mazowsza lokalnie pojawią się burze oraz silne porywy wiatru. Termometry pokażą dziś od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 w centrum i 22 stopni na zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Dariusz Korneluk, pierwszy zastępca prokuratora generalnego, prokurator krajowy. Dzień dobry, panie prokuratorze.
17: Dzień dobry.
16: Trwa transmisja naszej rozmowy na YouTubie. Nasza rozmowa będzie przedłużona dzisiaj do 8:40. Panie prokuratorze, 53% Polaków uważa, że rząd premiera Donalda Tuska nie spełnił ich oczekiwań, jeśli chodzi o rozliczenie PiS. Tylko 14% Polaków uważa, że jest usatysfakcjonowana, nazwijmy to w ten sposób. Premier Donald Tusk przyznał, że rozliczanie poprzedników nie idzie tak, jak planował.
17: Ja dzisiaj odpowiadam za funkcjonowanie prokuratury i biorę pełną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie. Wszędzie tam, gdzie zostało popełnione przestępstwo, bez względu na to, kto je popełnił, tam wyciągamy konsekwencje prawne, uchylamy, kierujemy wnioski o uchylenie immunitetów, których w ostatnim czasie jest bardzo wiele. Stawiamy zarzuty bez względu na to, jaki dana osoba posiada garnitur polityczny.
16: Ile wniosków nie ma dzisiaj, o uchylenie immunitetów zostało złożone?
17: Panie redaktor, nie ma dzisiaj świętych krów. Ktoś, kto popełni przestępstwo, musi za nie ponieść odpowiedzialność. I odpowiadając na pani redaktor pytanie, od marca 2024 roku, kiedy objąłem funkcję prokuratora krajowego, do dzisiaj przedstawiłem obu prokuratorom generalnym 32 wnioski o uchylenie immunitetów parlamentarnych, różnych.
16: I wszystkie zostały uchylone?
17: Wszystkie wnioski zostały przez prokuratorów generalnych rozpoznane pozytywnie i skierowane. Nie wszystkie zostały rozpoznane, bo chociażby w ostatnich tygodniach kolejny wniosek został skierowany do Europarlamentu, do Parlamentu Europejskiego, do polskiego Sejmu, Senatu. Czekamy, kilka jest w tak zwanym procedowaniu. Natomiast też są już postępowania, które ruszyły po skierowaniu aktu oskarżenia i zostały rozpoczęte wokandy, chociażby pana posła Mateckiego.
16: Tutaj pan premier powiedział tak, nie chcę ubolewać nad stanem wymiaru sprawiedliwości, a raczej nad pracą niektórych przedstawicieli w prokuraturze czy w sądownictwie. Czyli coś się dzieje źle w prokuraturze.
17: Nie ma co ukrywać, że pan prokurator generalny posiada kilku zastępców nadanych przez poprzedni rząd. Rzutem na taśmę niektórzy zostali zastępcami prokuratora generalnego, chociażby pan prokurator Ostrowski.
16: Oni
17: kwestionują sposób funkcjonowania dzisiejszej prokuratury. Niestety przepisy są takie, jakie są i nadal pracują w prokuraturze i nadal pełnią funkcję zastępców prokuratora generalnego.
16: Ale Ewa Iwanowa napisała w Gazecie Wyborczej, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek blokuje 57 wniosków prokuratora krajowego Dariusza Korneluka o powołanie śledczych na wyższe stanowiska. Najstarsze jeszcze z listopada 2022 roku.
17: Panie redaktor, ja nie określiłbym tego, że blokuje. Dzisiejsza ustawa Prawo o prokuraturze jest tak skonstruowana, że prokurator krajowy kieruje wniosek do prokuratora generalnego, a prokurator generalny ten wniosek może rozpoznać, bądź go rozpoznać go może pozytywnie, bądź negatywnie. Tych wniosków jest rzeczywiście sporo, natomiast one podlegają ocenie przez pana prokuratora generalnego. Jestem przekonany, że niebawem zostaną całkowicie rozpoznane.
16: Rozumiem, że pan nie chce mówić o tym konflikcie, no ale właśnie panuje powszechne przekonanie,
17: dementuje,
16: że taki konflikt
17: dementuje.
16: Jest.
17: Pani redaktor, nie wiem skąd się bierze taka informacja. To jest informacja wprowadzająca w błąd.
16: No,
17: nie
16: ale
17: ma
16: skoro
17: żadnego.
16: Jest tyle wniosków.
17: Pani redaktor, szanowni
16: i one
17: państwo,
16: nie są podpisane
17: ja
16: przez
17: dementuję. Nie ma żadnego konfliktu. Ktoś, kto tak mówi, wprowadza opinię publiczną w błąd. Mamy bieżący kontakt z panem prokuratorem generalnym. Realnie funkcjonujemy. Faktycznie wnioski są u pana prokuratora generalnego na biurku, ale podkreślam, on ma prawo je rozpoznać i rozpoznaje w sposób negatywny bądź pozytywny.
16: Rozumiem,
17: chcę się nad tym zastanowić. To jest rzecz naturalna.
16: Panie prokuratorze, ja podam panu przykład. Marek Wełna został oddelegowany do oddziału prokuratury krajowej na Śląsku, jak rozumiem, pan prokurator.
17: Delegowany.
16: Jednak było życzenie przede wszystkim ministra Żurka.
17: Ja ten wniosek, to ja jako prokurator krajowy podpisuję i delegację, i powierzenie funkcji naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego. I ja ten wniosek, kandydaturę pana prokuratora Marka Wełnę widzę na tym stanowisku. To jest prokurator z wieloletnim doświadczeniem.
16: Rozumiem, ale chcę panu pokazać, na czym polega zarzut wobec prokuratury. Otóż był tutaj w tym studiu Jacek Dibłap, który reprezentuje też Pawła Esz, ważną postać w śledztwie w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, i Jacek Dibłap powiedział tutaj w studiu, że on był zdumiony, iż prokurator prowadzący do tej pory śledztwo w sprawie RARS, prokurator ZOG bodajże, w ogóle nie przesłuchał Pawła Esz w kontekście odpowiedzialności Mateusza Morawieckiego za nadzór nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Że dopiero jak przyszedł Marek Wełna, to jeszcze raz przesłuchał Pawła Esz właśnie pod tym kątem. I wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego Mateusz Morawiecki nie ma zarzutów dotyczących właśnie sprawy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przypomnę, 700 milionów prawie.
17: No, panie redaktor, po kolei. Pan mecenas Jacek Dibuła, którego bardzo szanuję, oczywiście może mieć takie podejście do oceny sposobu prowadzenia postępowania przygotowawczego. Za prowadzenie postępowania oczywiście odpowiada prokurator referent i naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, jeżeli mówimy o śledztwie dotyczącym RARS-u. Natomiast odpowiadając na pani redaktor pytanie, dlaczego pan Mateusz Morawiecki nie ma jeszcze zarzutu, odpowiem w ten sposób. Wątek sprawowania nadzoru nad Rządową Agencją Rezerw Strategicznych jest wątkiem bardzo mocno rozwiniętym i poczekajmy na ustalenia prokuratora i zakończenie gromadzenia materiału dowodowego. Wówczas będzie podjęta decyzja, w jakim charakterze pan były premier Mateusz Morawiecki zostanie przesłuchany.
16: W każdym razie rozumiem, że w tej chwili nie ma szykowanego takiego wniosku o uchylenie immunitetu w związku z śledztwem.
17: Powiemy w ten sposób, taki wniosek do mnie nie wpłynął, a nawet gdyby był szykowany, jak to pani redaktor mówi, nie mam zamiaru opowiadać, co będzie. Ja opowiadam i państwu relacjonuję, co się dzieje w prokuraturze teraz. Nie stawiam hipotez, tylko informuję o faktach, które mają miejsce.
16: Rozumiem. Ale rozumiem też, że Mateusz Morawiecki nie został przesłuchany w tym.
17: Nie, jeszcze jeżeli chodzi o postępowanie przygotowawcze dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, nie został jeszcze przesłuchany.
16: I też wielu komentatorów zwraca uwagę, że bardzo często prokurator prowadzi taką politykę, że osoby, które być może będą miały zarzuty, nie są przesłuchiwane.
17: Tak, bo
16: że taka reguła obowiązuje.
17: Taka reguła obowiązuje. Ona ma nawet umocowanie prawne w kodeksie postępowania karnego, bo dzisiaj przesłuchany świadek, jeżeli w przyszłości ma być podejrzanym, to te jego depozycje złożone w charakterze świadka nie mają absolutnie żadnego znaczenia.
16: Panie prokuratorze, mieliśmy zatrzymanie Macieja Eś oraz Cezarego J. z Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kampanię Sprawiedliwe Sądy. Ona została sfinansowana przez fundację wbrew statutowi tej fundacji. Fundacja miała sławić imię Polski na świecie, a zrobiła kampanię o tym, że sędzia ukradł spodnie. I tutaj też prokurator, znaczy pytanie jest pierwsze. My o tym, że to zostało zrobione wbrew temu statutowi, to właściwie wiedzieliśmy już wtedy w 2017 roku. Czy tak naprawdę trzeba było aż 2,5 roku, żeby prokurator to stwierdził?
17: Panie redaktor, prowadzenie być może dla laika banalnego postępowania, dla osoby zajmującej się prawem karnym długo, a prokurator prowadzący tę sprawę w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie jest prokuratorem doświadczonym, ma świadomość, że materiał dowodowy musi być pełny, skompletowany, tak żeby sąd nie miał wątpliwości co do trafności kierowania aktu oskarżenia, jeżeli taki akt oskarżenia zostanie skierowany. Powiedzmy sobie szczerze, na razie to jest gromadzenie materiału dowodowego, obaj panowie zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, wcześniej zostali zatrzymani, otrzymali środki zapobiegawcze, postępowanie jest kontynuowane, natomiast gromadzenie tego materiału, liczba dowodów, w szczególności tych dowodów papierowych, ale także i osobowych źródeł dowodowych jest bardzo znaczna, którą trzeba było przeprowadzić.
16: No ale tutaj pan prokurator powiedział w czasie briefingu, że ta kampania Sprawiedliwe Sądy to w zasadzie była propaganda partyjna i naruszało to przepisy dotyczące finansowania.
17: Użył takich słów, jak pamiętam, taki swoisty marketing polityczny. No z tego powodu, że to nie miało, to co pani redaktor zresztą podkreśliła, cele fundacji były zupełnie inne niż to, co wszyscy widzieliśmy i w jaki sposób przebiegała kampania Sprawiedliwe Sądy. Ona była skierowana po to tylko, żeby, tak jak prokurator to przedstawił w zarzucie i na co ma dowody, chodziło o to, żeby przekonać wyborców do dwóch określonych partii politycznych i takie skonstruowane zarzut.
16: Ale tam nie było takiej agitacji bezpośredniej dotyczącej PiS-u.

0: w tej sprawie, że jak będzie, jeżeli będzie kierowany, nie sądzę, żebyśmy czekali na zakończenie tego postępowania zbyt długo.
1: A czy te przeszukania u Anny Plakwicz i Piotra Matczuka coś przyniosły? Bo to byli właśnie twórcy spółki Solvere, która przeprowadziła tę kampanię.
0: Pani redaktor, postępowanie jest w toku. Jest mi bardzo niezręcznie mówić, że pewnej rzeczy nie mogę powiedzieć, ale dla mnie priorytetem jest zakończenie, pozytywne postępowanie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności, a wdawanie się w szczegóły, opisywanie poszczególnych czynności, które pani redaktor mnie prowokuje, powoduje, że rzeczywiście bym to postępowanie jedynie psuł.
1: Rozumiem. Panie prokuratorze, wiele osób domaga się bardziej zdecydowanych działań policji oraz prokuratury w sprawie Bogdana Święczkowskiego, który zarządza Trybunałem Konstytucyjnym i nie dopuszcza do orzekania czworga sędziów, że to w zasadzie jest bezprawie. No, mieliśmy już sytuację, w której ci sędziowie, dwójka z nich nie została wpuszczona na salę, pojawiła się policja, prokuratura. Teraz Bogdan Święczkowski grozi tym prokuratorom odpowiedzialnością karną.
0: No, z wypowiedzi pana Święczkowskiego są znane jego groźby. Myślę, że w nikim nie budzą może jakiegoś lęku, wręcz, jak widzę w naszym środowisku, powodują uśmiech na twarzach prokuratorów. Ja mogę odpowiedzieć w ten sposób. Jest kilka postępowań przygotowawczych, dość mocno zaawansowanych, w których sposób zachowania, podejmowania decyzji przez pana byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego jest zbadane przez, podkreślam, niezależnych prokuratorów. Te procesy są, procesy śledcze, są dość mocno zaangażowanych. Jest kilka tych postępowań, owszem. No, poczekajmy na wyniki. Naprawdę tutaj nikt nie przeciąga tego w czasie, przy czym gromadzenie materiału dowodowego w tych postępowaniach naprawdę jest, nie jest łatwe, bo ono jest wielowarstwowe i takie wielowektorowe. Trzeba na to czasu. A poza tym pośpiech w prowadzeniu postępowania przygotowawczego jest ostatnią rzeczą, która powinna się wydarzyć.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie. To druga część rozmowy z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Panie prokuratorze, jeszcze kończąc wątek poprzedni. Tutaj opinia publiczna uważa, że właśnie prokuratura jest bezczynna, jeśli chodzi o działania Święczkowskiego dzisiaj w Trybunale. Niezależnie od tych śledztw, w których on może się pojawiać i pewnie będą wnioski o uchylenie jego immunitetu jako sędziego, ale tutaj chodzi
0: już
1: o to,
0: jeden
1: że...
0: wniosek o uchylenie immunitetu był, tylko no wiadomo, jak Trybunał dzisiejszy działa.
1: Ale potem może się zmienić większość w tym Trybunale i może te wnioski o immunitet będą traktowane inaczej, ale chodzi mi przede wszystkim o te działania bezprawne prokuratora Święczkowskiego teraz. Czy będzie jakiś efekt śledztwa w prokuraturze? Bo jest jakieś śledztwo w prokuraturze.
0: Nie jest jedno, jest kilka postępowań przygotowawczych, tak jak powiedziałem, w których rozpoznawane jest...
1: Ale chodzi o zarządzanie Trybunałem teraz.
0: Jeżeli chodzi o to postępowanie i zachowanie pana Święczkowskiego, tym zajmuje się jeden z zespołów śledczych w prokuraturze krajowej i tak to podlega analizie. To zachowanie, jeśli chodzi o... Z mojego punktu widzenia, tak, praw pracowniczych i niedopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów.
1: Postępowanie się toczy.
0: Powiem więcej, bodajże w ubiegłym tygodniu przedłużałem to postępowanie przygotowawcze o kolejne 3 miesiące.
1: Panie prokuratorze, jak wygląda kwestia śledztw dotyczących Szpitala Południowego?
0: Aktualnie w tej sprawie prowadzonych jest 5 śledztw. 5 postępowań przygotowawczych, 3 na szczeblu obu prokuratur okręgowych. 2 śledztwa w prokuraturze okręgowej w Warszawie. I to są te postępowania, o których już mówiłem i media o tym pisały, czyli nieprawidłowości w liczeniu godzin przepracowanych, a także realizacji czynności, czy to na SOR-ze, czy na innych oddziałach i sposób właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego. To są 2 śledztwa w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Wpłynęło też zawiadomienie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie refundacji za poszczególne zabiegi, a przede wszystkim zawyżania niektórych zabiegów co do stanu faktycznego, bo faktycznie pacjent wymaga zabiegu, ale znacznie

0: mniej kosztownego, podczas gdy raport wykazywał, że te zabiegi są dużo bardziej poważne, potrzebne. I takie zawiadomienie o przestępstwie wpłynęło od pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Znaczy, zostało przekazane... doktora Emila Jędrzejewskiego, który występował między... w kanale Zero.
0: Tak, to mogę odpowiedzieć w ten sposób. Nazwisko to w zawiadomieniu pada i jest wymienione. I to postępowanie przygotowawcze zostało przekazane przez panią prokurator regionalną w Warszawie do rozpoznania w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. I jeszcze są dwa postępowania przygotowawcze w prokuraturze rejonowej Warszawa-Ursynów. To są postępowania, można by je spiąć takim, opisać przedmiot nieprawidłowości w prosektorium w szpitalu południowym.
1: Była też kwestia śmierci pacjenta w łazience, ale to prokurator Skiba mówił, że to śledztwo toczy się od dawna, jeszcze tak, wcześniej to, niż występ.
0: To jest zupełnie inne postępowanie. Ja w tej chwili mówię o tych błędach systemowych, które miały miejsce. Kwestia niewłaściwych podpisów pod kartami zgonu, czy też niewłaściwe obchodzenie się ze zwłokami w prosektorium, fotografie i inne rzeczy, które mogły powodować zbezczeszczenie zwłok.
1: Ale czy zarzuty już zostały postawione?
0: Nie, w tej sprawie jeszcze nie ma zarzutów. Jest dość mocno zaawansowane i kończone jest gromadzenie materiału dowodowego.
1: Panie prokuratorze, chciałam zapytać jeszcze raz o Mateusza Morawieckiego, tylko nie w kontekście RARS, tylko kwestii wyborów kopertowych, bo tutaj immunitet został, jest uchylony, bo zdaje się, że pan Mateusz Morawiecki sam
0: się zrzekł
1: immunitetu. Dlaczego nie ma wciąż aktu oskarżenia?
0: W tej sprawie materiał dowodowy, jak rozmawiałem z panem prokuratorem referentem, całkowicie został zgromadzony. Czekamy niestety od 16 miesięcy na decyzję Sądu Warszawskiego, Sądu Okręgowego w przedmiocie rozpoznania dwóch wniosków prokuratora o uchylenie tajemnicy adwokackiej. Chodzi o adwokatów, którzy pisali opinię co do możliwości w ogóle przeprowadzenia wyborów kopertowych. Te orzeczenia są niezbędne do zakończenia tego postępowania przygotowawczego.
1: Ile czasu prokuratura czeka na to uchylenie?
0: Od kwietnia 2025 roku.
1: Dlaczego to tak długo
0: trwa? To już nie jest pytanie do mnie, zwracaliśmy się do sądu. To nie jest kwestia domysłu. Wnioski zostały skierowane. Nie, one już raz były rozpoznane, ale były rozpoznane negatywnie. Prokurator zażalił, sąd apelacyjny uchylił tę decyzję i teraz czekamy na ponowne rozpoznanie prawomocne.
1: Pozwolę
0: orzeczenie.
1: Sobie na taką uwagę bardziej potoczną, że Morawiecki może się wybronić przed tymi zarzutami z tego powodu, że powie, iż to była nadzwyczajna okoliczność związana z pandemią i on musiał podejmować takie decyzje dotyczące wyborów.
0: A ja odpowiem w ten sposób. Poczekajmy najpierw. Po pierwsze, jeżeli już na skierowanie aktu oskarżenia, na jego uzasadnienie, mowę końcową i orzeczenie sądu, wówczas będziemy mogli rozmawiać i prawomocne orzeczenie sądu, wówczas będziemy mieli pewność, co się stanie. Ja nie mam wątpliwości, że ta sprawa powinna być rozpoznana przez sąd.
1: Panie prokuratorze, czy zdarzają się przypadki, że posłowie nie stawiają się na wezwanie prokuratury czy sądu?
0: Tak, jak powiedziałem wcześniej.
1: Łącznie
0: skierowałem 32 wnioski o uchylenie immunitetów. Są przypadki poza Grzegorzem Braunem, że posłowie nie stawiają się. W takich przypadkach prokurator będzie konsekwentnie dążył do celu, czyli będzie kolejnym krokiem jest wystąpienie do parlamentu o wyrażenie zgody na zatrzymanie i doprowadzenie takiego posła przed...
1: Ale to nie chodzi o Brauna teraz.
0: Nie, bo jeżeli chodzi o pana Brauna, ta czynność jest już realizowana. Znaczy, jeżeli
1: chodzi o jakiegoś innego posła, czy może pan zdradzić, o kogo konkretnie chodzi? O jakiego polityka, który nie stawia się na
0: wezwanie? Nie mogę powiedzieć, dlatego że to są postępowania w toku. Jak będzie gotowy wniosek, zostaniecie państwo, opinia publiczna zostanie poinformowana. Nie trzeba będzie długo na to czekać.
1: No, muszę powiedzieć, że to pewnie będzie kolejna awantura, bo pamiętam, jak Zbigniewa Ziobrę doprowadzano do komisji śledczej i to też było bardzo dużo zamieszania, bo jak rozumiem, to jest jakieś znane nazwisko polityka opozycji.
0: Osoba, którą mam na myśli, doskonale wie, że się nie stawia, a wezwania są prawidłowo doręczane. Może chociażby jak mnie wysłucha, stawi się i chociażby w tym momencie ten wniosek będzie bezprzedmiotowy. Ale nie chciałbym stygmatyzować takiej osoby.
1: A chociaż jakie śledztwo to jest?
0: Każda osoba wezwana przez sąd, czy prokuratora, czy przez policję ma prawny, kodeksowy obowiązek stawienia się. Jak każdy obywatel.
1: Ale panie prokuratorze, kardynał Dziwisz napisał, że prosi, żeby go nie wzywać i koniec.
0: Kto? No tak, ale to jest swoista postawa księdza biskupa.
1: No ale co w takim razie? To może tak być, że wszyscy obywatele mają się stawiać, ale... a kardynał powie, a ja proszę mnie nie wzywać.
0: No tak, ja nie wyobrażam sobie, żeby prokurator uwzględnił taki wniosek, ale z tego co wiem,
1: Sąd musiałby zdecydować o doprowadzeniu świadka, tak?
0: Tak, to sąd decyduje, ale nie. W ramach postępowania sądowego, tak, to sąd podejmuje
1: decyzję. Tutaj mamy postępowanie przed sądem już, więc tak, sąd może zdecydować.
0: Tak, bo jeżeli chodzi o postępowanie przygotowawcze, to prokurator zarządza zatrzymanie i doprowadzenie na czynność. Jeżeli się dana osoba nie stawia, no chyba, że osoba jest chroniona immunitetem, no i niestety, jak widzimy, niektórzy posłowie z tego immunitetu w sposób absolutnie niedopuszczalny korzystają i właśnie uchylają się przed stawiennictwem, przed prokuratorem czy przed sądem.
1: Pytanie ogólnie, skoro nie chce pan mówić o tym pośle opozycji, który nie chce się stawić na wezwanie, to czy w sytuacji...
0: Ja nawet
1: kiedy
0: nie powiedziałem, że jest to poseł opozycji.
1: No, ja się tak domyślam. Ale panie prokuratorze, chciałam powiedzieć jeszcze, że Roman Giertych jest oburzony umorzeniem śledztwa w sprawie dwóch wież. Uważa, że tutaj pani prokurator podjęła niesłuszną decyzję. No i pytanie, czy pan uważa, że tu jest swego rodzaju konflikt interesów, bo Roman Giertych jest wpływowym politykiem, wiceszefem klubu parlamentarnego największej partii rządzącej, a jednocześnie wywiera nacisk na panią prokurator.
0: No przede wszystkim takie stygmatyzowanie prokuratora nie powinno mieć miejsca, co próbowałem wyrazić w swoim stanowisku. Natomiast nie mi oceniać. Natomiast ja widzę, że godzenie tych ról i polityka, i pełnomocnika strony pokrzywdzonej w tym akurat postępowaniu, no nie jest najszczęśliwszym przypadkiem, ale to jest kwestia zawsze do rozpoznania przez osobę, która to realizuje, czyli w tym przypadku
1: ale
0: przez
1: pana
0: mecenasa
1: Giertycha. Ale nie ma uzasadnienia umorzenia tego śledztwa.
0: Poczekajmy na konferencję, jest zapowiedziana konferencja prasowa i pani prokurator referent, pan prokurator okręgowy, wszystkie okoliczności odnośnie i umorzenia tego postępowania i etapu, na jakim się aktualnie znajdujemy, przedstawią i wyjaśnią.
1: A kiedy?
0: W najbliższym czasie.
1: Panie prokuratorze, ja mam jedną wątpliwość, bo chodziło w tym śledztwie oczywiście, że Gerhard Birkfellner zarzucał Jarosławowi Kaczyńskiemu i generalnie środowisku PiS oszustwo, przygotowywał się do inwestycji, potem Kaczyński się wycofał z tej inwestycji. I ja rozumiem, że prokurator mógł uznać, że tutaj po prostu pan Birkfellner może sobie dochodzić na innej drodze tych odszkodowań w związku z oszustwem. Ale jedna rzecz nie daje mi spokoju, no bo jednak z tych doniesień wynikało, że tam zostały dane pieniądze pod stołem panu Sawiczowi po to, żeby on się zgodził na tę inwestycję.
0: Tak,
1: i czy to zostanie bezkarne?
0: Pani redaktor, żeby zaspokoić pani ciekawość, to jest jeden z punktów umorzenia tego postępowania i nie chciałbym wychodzić przed szereg, zanim prokuratorzy nie wypowiedzą się na konferencji prasowej. Ja znam okoliczności umorzenia tego postępowania, ale chciałbym, żeby to pani prokurator referent mogła bardzo precyzyjnie wyjaśnić wszystkim i rozwiać wszelkie wątpliwości. Ja podkreślam, jeżeli strona tego postępowania jest niezadowolona, co czyni pan mecenas Giertych, od tej decyzji procesowej służy zażalenie. Poczekajmy na...
1: Ja abstrahuję od
0: na orzeczenie
1: Giertycha.
0: Sądu. Panie redaktor, ja tylko jedno jeszcze słowo odnośnie tego postępowania, bo ja mam świadomość, że ona budzi bardzo dużo i emocji, i bardzo dużo wątpliwości z uwagi na decyzję, która została podjęta. Ja uważam, że decyzja jest właściwa, bo podjęta przez prokuratora, a także co absolutnie niezależnego. Ale na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę. To postępowanie raz jeszcze wróciło I było rozpoznawane przez prokuratora przede wszystkim z jednego powodu. Z tego powodu, że w tej sprawie poprzednio Jarosław Kaczyński nawet nie został przesłuchany w charakterze świadka. Tam nikt nie został przesłuchany w charakterze świadka w tym postępowaniu. Ono zakończyło się wówczas odmową wszczęcia śledztwa. Dzisiaj pani prokurator przeprowadziła wiele czynności procesowych, w tym wiele przesłuchań łącznie z Jarosławem Kaczyńskim i podjęła taką decyzję. Pozwólmy na uzasadnienie tej decyzji. Jeżeli będą strony niezadowolone, pozwólmy na zażalenie i niech to sąd rozstrzygnie.
1: Rozumiem, no nie chcę pana odpowiedzieć na pytanie, ale po prostu moja wątpliwość jest taka, że te doniesienia wskazują, że pieniądze dano pod stołem i nikt za to nie odpowie, ale rozumiem, że pani prokurator to wyjaśni.
0: Zapewniam panią redaktor, zapewniam państwa, że to będzie jeden z elementów do wyjaśnienia, bo mamy świadomość wszyscy, że to jest, budzi i zainteresowanie, i emocje.
1: Panie prokuratorze, toczy się proces Sławomira Nowaka przed Sądem Okręgowym w Warszawie i chciałam zapytać, czy ten proces zmierza do końca.
0: Tak, mam informację od pana prokuratora okręgowego, że postępowanie przed Sądem Okręgowym jest mocno zaawansowane i zmierza do końca. Niestety prokurator referent, prokurator Jan Drelewski złożył wniosek o wyłączenie od oskarżenia w tej sprawie, a jest autorem aktu oskarżenia i prokurator okręgowy jego wniosek uwzględnił, został wyłączony, jest nowy referent, ale jak mówię, nie stanowi to absolutnie żadnego zagrożenia dla tego postępowania przed sądem okręgowym.
1: Panie prokuratorze, też opinia publiczna uważa, że w aferze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odpowiedzialności nie ponieśli politycy PiS niektórzy. Czy pan ma wiedzę o tym, że są szykowane jakieś wnioski o uchylenie immunitetu jakiegokolwiek polityka w aferze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?
0: Poza prokuraturą warszawską, regionalną i prokuraturą regionalną w Gdańsku, jeszcze zajmuje się NCBR-em prokuratura europejska. Ja mogę powiedzieć tak, dzisiaj, na chwilę obecną, dwa akty oskarżenia przeciwko ponad 40 osobom w NCBR-ze, jeżeli chodzi o prokuraturę regionalną w Warszawie. Kolejnych bodajże około 30 osób jest objętych postępowaniem i posiada zarzuty i w niedługim czasie możemy spodziewać się aktu oskarżenia.
1: A czy kolejne zarzuty będą postawiane polityką?
0: Jeżeli będą stawiane, na pewno będziemy o tym informowali.
1: Czyli na razie nie ma pan wiedzy o tym?
0: Wiedzę mam, natomiast to jeszcze nie jest czas, kiedy mogę tą wiedzą się dzielić z państwem.
1: Panie prokuratorze, jeszcze dawno temu, jakieś naprawdę miesiące temu pojawiły się takie informacje, że można się spodziewać wniosków o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka. Czy coś w tej sprawie się dzieje? Czy ma pan wiedzę, że takie wnioski prokurator zamierza sformułować?
0: Panie redaktorze, jeżeli tylko taki wniosek zostanie sformułowany, natychmiast będzie opinia publiczna.
1: A ja myślałam, że pan powie, nie będzie żadnych takich wniosków.
0: Natychmiast opinia publiczna będzie o tym powiadomiona.
1: Prokurator krajowy Dariusz Korneluk był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach profesor Janusz Majcherek, socjolog, filozof. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: I pani profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Chciałam państwa zapytać, jak sądzicie, czy powstanie partia Mateusza Morawieckiego i czy w waszym odbiorze rzeczywiście to środowisko Morawieckiego różni się znacząco od reszty Prawa i Sprawiedliwości? Karolina Wigura.
3: No trudno bardzo powiedzieć, bo to jest tak, że w tej chwili mamy taki spór namiętności z rozumem. W imieniu rozumu wypowiada się Jarosław Kaczyński, który słusznie zaznacza, że jeżeli dojdzie do tej secesji, to będzie bardzo trudno zawalczyć w wyborach o jakiś sensowny wynik. Z drugiej strony są namiętności, to są takie namiętności wymuszania sukcesji, która w PiS-ie nigdy nie nastąpiła, więc skoro nie może być sukcesji, to chociaż secesja. No i to jest właśnie Mateusz Morawiecki i jego ludzie, więc bardzo trudno powiedzieć, ale ja bym powiedziała, że może trend jest taki, że jak nie ta sprawa, to następna. Czyli niezależnie od tego, czy w tej chwili powstanie partia, czy to stowarzyszenie będzie zamknięte, czy nie będzie zamknięte, to tak czy inaczej dynamika jest taka, że PiS tak kawałek po kawałku będzie odchodził albo będzie pożerany przez inne ugrupowania.
1: Panie profesorze, czy widzi pan różnicę między środowiskiem Mateusza Morawieckiego a resztą PiS-u?
2: Owszem, dostrzegam taką różnicę. Operacja Czarnek przeprowadzona przez prezesa Kaczyńskiego poniosła fiasko. Nie obserwujemy żadnego przepływu elektoratu od obu konfederacji do PiS-u. W związku z tym operacja Morawiecki może mieć większe szanse powodzenia, bowiem jest do zagospodarowania elektorat osierocony przez trzecią drogę tak zwaną. Wydaje mi się, że te różnice nie są aż tak znaczące, ale one mogą być wyolbrzymiane właśnie przez to, że Morawiecki zyskuje sobie opinię niepokornego nonkonformisty, który idzie poza głównym nurtem PiS-u, czyli potencjalnie ma pewne szanse pozyskania tego elektoratu, który na PiS nigdy by nie zagłosował, a gdyby Morawiecki swoją własną partię założył lub własną frakcję w PiS-ie, to być może takie, przynajmniej część takiego elektoratu by pozyskał, ale jeśli nie założy własnej partii, to nie wróżę temu powodzenia, ponieważ elektorat nie będzie w stanie rozpoznać na przyszłych listach wyborczych PiS-u maślarzy i harcerzy i nie będzie wiedział, który z nich to jest twardy beton pisowski, a który z nich to jest taki łagodniejszy, taka łagodniejsza wersja od Morawieckiego.
1: No ale z tego, co pan mówi, panie profesorze, to wynika, że obecna koalicja rządząca nie za bardzo ma się z czego cieszyć, jeśli chodzi o ten rozłam, bo nowa partia Morawieckiego, no, jeżeli miałaby zagospodarować część elektoratu trzeciej drogi, no to chyba nie jest dobra wiadomość dla Donalda Tuska.
2: Ale im więcej partii, ugrupowań i w przyszłości list, tym dla Koalicji Obywatelskiej korzystniej. Oczywiście tym bardziej byłoby korzystniej, gdyby z kolei wokół Koalicji Obywatelskiej i obozu obecnej koalicji rządzącej powstała jedna lista wyborcza, a po drugiej stronie byłyby cztery listy wyborcze prawicy. Rozproszenie na pewno prawicy nie służy, nawet jeżeli zdołałaby w tej czy innej mutacji czarnkowej, co okazuje się już chyba nierealne, czy Morawieckiej, pozyskać jakiś elektorat pozapisowski.
1: Notowania rządu i koalicji rządzącej też nie są zbyt dobre. Nic nie wskazuje na to, żeby w tym układzie, jaki jest teraz, taka koalicja miała większość w Sejmie. I pytanie do pani profesor Wigury. Dlaczego rząd sobie nie radzi, nie potrafi zbudować swojej siły w sondażach?
3: No z wielu bardzo przyczyn, to znaczy przede wszystkim to jest kwestia komunikacji politycznej. To jest w ten sposób, że bardzo trudno jest właściwie powiedzieć, gdzie w tej rozgrywce populistycznej przed 2027 rokiem i przed wyborami, gdzie dokładnie stoi koalicja rządząca. Jakie to są dokładnie wartości? Bo z jednej strony mamy, widać na przykład, spójrzmy chociaż na te kwestie związane z Ukrainą. Widać bardzo wyraźnie w najnowszym sondażu CBOS-u dotyczącym poparcia dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy, że to ci wyborcy, którzy głosują na koalicję rządzącą, to są ci, którzy mówią, że dalej trzeba przyjmować tych ludzi, jeżeli oni uciekają przed wojną. Tam jest bardzo ciekawy i taki głęboki podział, nie wiem, czy państwo zauważyli, pomiędzy właśnie wyborcami Koalicji Obywatelskiej i w ogóle koalicji rządzącej, a wyborcami obu Konfederacji i PiS-u, którzy mówią nie przyjmować, tak? Ale z drugiej strony można usłyszeć takie zdania w ostatnich tygodniach, jak Donald Tusk mówi nagle, że Polaków się nie da podzielić wokół sprawy wołyńskiej. Ja muszę powiedzieć, że dziwne są to zdania. To znaczy mnie to brzmi jak niestety takie przypominajki z kampanii Rafała Trzaskowskiego, że teoretycznie reprezentujemy pewną linię, no ale trzeba też zamrugać do tych drugich. I bardzo możliwe, że to z tego, znaczy z takiej braku takiej jasności, jaki to jest profil wartości.
1: Tutaj jest ciekawe zjawisko polegające na tym, że na przykład lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz czy lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty są dosyć popularni, rozpoznawalni, widoczni, a jednak to się nie przekłada na notowania ich partii. Przy czym, żeby była jasność, no nowa Lewica cały czas jest nad progiem, PSL pod progiem. Profesor Majcherek.
2: Funkcjonariusze obecnej koalicji rządzącej nie są w stanie zainteresować i przekonać środowisk opiniotwórczych do nagłaśniania tych swoich spektakularnych i niewątpliwych sukcesów, takich jak inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, inwestycje z programu SAFE, czy na przykład bodaj najwyższy obecnie wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Ale też i mówmy sobie szczerze, środowiska dziennikarskie nie bardzo się do tego palą, żeby nagłaśniać tego rodzaju sukcesy. Z dwóch powodów. To jest mniej bulwersujące, mniej frapujące, przynajmniej w ich ocenie, od takich przepychanek międzypartyjnych, czy między Polską a Ukrainą. A po drugie, no nie chcą się narazić na zarzuty, że uprawiają propagandę prorządową. A to naprawdę są spektakularne sukcesy. To, że one nie są odpowiednio nagłaśniane, to jest rzeczywiście jakieś niedopatrzenie, jakieś uchybienie.
1: No tak, ale pytanie po prostu, w jaki sposób rząd mógłby ewentualnie próbować przekonać opinię publiczną, że ma jakieś sukcesy na swoim koncie. Nie wiem, czy się...
2: Organizować jakieś spektakularne, za przeproszeniem, eventy. No na przykład w fabrykach zbrojeniowych, w których są wielkie kontrakty w tej chwili zawierane na zbrojenia, na produkcję zbrojeniową z programu SAFE, czy pokazywać te wszystkie inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Przecież to idzie w dziesiątki miliardów euro. To są spektakularne rzeczy. I to, że nie jest to odpowiednio nagłaśniane, to oczywiście jest w pewnym sensie wina, no powiedzmy, funkcjonariuszy rządowych czy kręgów rządowych, ale także, powtarzam, środowisk dziennikarskich, które się nie kwapią w ogóle do zainteresowania tego typu problematyką.
1: Chciałam także państwa zapytać, w jaki sposób powstrzymać taką falę antyukraińską, która w moim odczuciu jest bardzo szkodliwa dla Polski w wielu, wielu wymiarach, także gospodarczym. Profesor Wigura.
3: No będzie nam bardzo trudno powstrzymać, bo do tego potrzeba kilku elementów. No, to znaczy to, co my obserwujemy w tej chwili, to jest taka wojna połączona z populizmem nadchodzących wyborów. Wojna jest realna. To jest ta wojna za naszą wschodnią granicą, ale ten populizm też jest realny. On jest realny niestety też po obu stronach tej granicy, bo i Wołodymyr Zełenski też wykonuje populistyczne ruchy i Karol Nawrocki wykonuje populistyczne ruchy i niestety, jak wspomnieliśmy, również Donald Tusk. Więc to będzie bardzo trudne. Najgorsze jest to, że w takich doraźnych sukcesach tej sytuacji, no bo przecież to, że teraz ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego dotycząca archiwów wołyńskich, to jest oczywiście sukces dla nas, ale w takiej doraźnej walce o te małe sukcesy, które zwracają uwagę tylko własnych elektoratów danych polityków, najbardziej cierpią te relacje. To będzie mieć ten olbrzymi problem. Natomiast ja wracam do wartości. Z jednej strony bardzo zgadzam się, że należy budować spójny, dobry wizerunek, szczególnie używając też wielkiego sukcesu Polski na arenie międzynarodowej, który i gospodarczy, który jest niewątpliwy. Natomiast jeżeli chodzi o to, no to tutaj potrzeba bardzo mądrego i wartościowego przywództwa.
1: Pan profesor Majcherek, bo musimy zmierzać do końca, to samo pytanie.
2: To nie jest tylko problem populizmu, to jest problem nacjonalizmu, który występuje po obu stronach, a nacjonalizm jest wielką trucizną, która zatruwa umysły zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Gest prezydenta Zełenskiego o charakterze symbolicznym, bo merytorycznie jego wartość, zdaje się, nie jest aż taka.
1: Tak, bo archiwa w zasadzie duża. Są otwarte, tak.
2: Mhm. No więc właśnie, to dzisiaj rozmówca, pani redaktor, to wyjaśniał, ale symbolicznie to ma duże znaczenie. Być może to jest pierwszy krok ku przełamaniu tego impasu, czy wręcz kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich. I jeżeli zostanie odpowiednio, jeżeli nastąpi odpowiednia reakcja z polskiej strony, to być może wkroczyliśmy na drogę ku jakiemuś zażegnaniu tego kryzysu.
1: Profesor Janusz Majcherek, profesor Karolina Wigura, bardzo państwu dziękuję za udział w programie.
3: Dziękuję.
2: Do usłyszenia.
1: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Zrealizowała Livia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

0: my chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
1: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
0: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
2: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Dzisiaj podczas posiedzenia rządu szefowa resortu zdrowia ma przedstawić projekty dotyczące poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Donald Trump ogłosił 50% cła na część towarów z Kanady. Konflikt na Bliskim Wschodzie może jeszcze mocniej wpłynąć na wciąż rosnące ceny paliw. Za chwilę przewidywania analityków. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagrodzenia i warunki zatrudniania lekarzy. Część z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. O szczegółach opowie Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
5: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Prezydent USA Donald Trump ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady, poinformował Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Cła dotyczą wielu towarów, od wina przez kije hokejowe aż po cement. W ostatnich dniach Trump wspominał, że chce, aby Kanadyjczycy zapłacili też za zanieczyszczenie powietrza w USA, które spowodowały pożary lasów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji powiedział jednak portalowi Axios, że nowe cła nie są związane z pożarami lasów. Dodał, że rozwiązanie tej kwestii nadal jest rozważane. Komentując decyzję Judith Polgar o odrzuceniu propozycji objęcia urzędu prezydent Węgier, premier Peter Mozier zaznaczył, że z szacunkiem przyjmuje jej decyzję. Węgierska mistrzyni szachowa, odnosząc się do propozycji węgierskiego premiera, napisała na Facebooku, że nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu, dlatego nie może przyjąć tego zaproszenia. Przypomnę, były prezydent Tamás Čuliok, wybrany głosami Fideszu, ugrupowania